0: Dance Music.
1: 2285 notowanie Top 40 Dance Club Chart. Na miejscu 26 Bassline Criminal i Decor Rush. 25 Zuna i Scope Tani. Na 24 Step by Step i Himono. Na 23 Friction i Tiga. I mamy nowość na 22 Underground i Nick Curly. To DJ producent grający house i tech house. Pochodzi z Niemiec.

Na miejscu 21 Liquid Manuel Esposito, 20 Kalin Double A, na miejscu 19 Morning Cafe i Goodfella, 18 Gonna Make You Sweat i CNC Music Factory, 17 Let The Music i Gizny i nowość na miejscu 16 The Sound Of Violence i Cassius. Cassius, czyli francuskie duo, które istniało w latach 88-2019, producenci, remikserzy grali French House i synthpop. Tym razem usłyszymy remix tego nagrania, którego dokonał Chris Giuliano, producent i DJ oraz inżynier dźwięku z LA.

Na miejscu 15 Tachmiru i Da Silva, 14 Pump It i Josua. Na miejscu 13 El Chico del Cable i George Privati. Na miejscu 12 Forget the Girl i Route 94. Na 11 Vision Blur i Cascade. A na miejscu 10 najwyższa nowość Not Just Rhythm i Tom Enzi. To portugalski DJ-producent, kolaborował z Izelem, a także Bobem Sinclairem i Pitbullem. Wystąpił na Tomorrowland, Ultra Music i Viva Fest Festival. Pisał utwory dla Sophie and the Giants i Purple Disco Machine. 8.

Na miejscu 9 The Angel i True, jest to Part 1. Na miejscu 8 Don't Kill My Vibe i Kurin. Miejsce 6 Kim Boyeye, Candelifa. Na 5 Keep Moving i Champagne Kenny. Na miejscu 4 Like 2 i Call Me The Kid. Przed nami miejsce 3 i 2 na 3 Blessing Lira K, a na 2 Vocoder i

the rhythm and the beat, yes. The rhythm, the rhythm.

0: Vocoder.
1: To było miejsce trzecie i drugie na trzecim. Blessing i Liva K, a na miejscu drugim Vocoder i EP. Przed nami numer jeden, nowy numer jeden, Ragged Like i Broken Hill. I to było 2285 notowanie Top 40 Dance Club Chart. Za uwagę dziękuję Justyna Kalinowska i Bogdan Fabiański. Do usłyszenia.

0: To jest powtórka audycji.
1: Proszę Państwa, w naszym studiu gość pani Monika Bugajewska-Tykarska, prezeska Fundacji Aktywizacji Zawodowej Osób Niepełnosprawnych, czyli Fazonu, organizatora Lodołomaczy 2026. Dzień dobry, witamy serdecznie.
2: Dzień dobry.
1: To jest taki konkurs, któremu towarzyszymy od lat. Konkurs, no właśnie, nawiązując do nazwy fundacji, on jest poświęcony tym, którzy coś robią dla osób z niepełnosprawnością, samym osobom z niepełnosprawnością, konkurs w różnych kategoriach, ale opowiedzmy o nim, bo to jest konkurs, który jednocześnie jest swego rodzaju kampanią społeczną, prawda? Od czego to się zaczyna?
2: No to 21. edycja jest, więc już sporo lat prowadzimy i on jest faktycznie i dla pracodawców zatrudniających osoby z niepełnosprawnością, no żeby pokazać osoby z niepełnosprawnością, które chcą pracować i że warto je zatrudniać, a nie bać się, ale też dla osób z niepełnosprawnością, żeby się nie bały wyjść z domu, bo cały czas jeszcze jest tak, takie przeświadczenie, że jak mam rentę, to lepiej będę siedzieć w domu, bo jeszcze ją stracę, a pracodawca to nie wiadomo, jaki będzie. Więc jakby cały czas jest aktualny, mimo że 21. edycja. Ponieważ współorganizatorem konkursu jest PFRON, czyli Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych i Polska Organizacja Pracodawców Osób Niepełnosprawnych, to jedni i drudzy tak naprawdę zajmują się także pracodawcami, nie tylko osobami z niepełnosprawnościami. Więc pracodawcy tutaj o tyle są odbiorcą, że mogą dostać nagrodę za to, że robią coś więcej niż tylko zatrudniają. No bo jakby zatrudnianie już powinno być takim podstawą, a nie czymś do nagradzania.
1: No właśnie, to teraz powiedzmy o kategoriach, bo one nam powiedzą najpełniej, kogo szukamy, chociażby w tej rozmowie, bo może ktoś usłyszy i pomyśli o kimś, kto będzie naprawdę pasował do tego, żeby taką nagrodę otrzymać.
2: Tak, tak, bo bardzo byśmy chcieli, żeby się zgłaszały firmy, instytucje, osoby, które jeszcze nie brały udziału, no właśnie po to, żeby to rozpropagować szerzej. I w zeszłym roku troszkę zmieniliśmy kategorię i pracodawca wrażliwy społecznie dzieli się na małe, średnie i duże przedsiębiorstwo, więc właściwie każda, nawet najmniejsza firma kilka lat temu się myjnia samochodowa na przykład zgłosiła, więc jak najbardziej, bo jakoś stwierdzili, że właściwie o co to chodzi, że jest takie przeświadczenie, że osoby z niepełnosprawnością to tam nie mogą pracować. A tam był taki pan, który chciał mieć powtarzalną pracę, bo dla niego to było bezpieczne i takiej pracy szukał. I faktycznie się sprawdził, tam bardzo dobrze się czuł i mówił, że to jest coś dla niego.
1: I dostali lodołamacza, tak?
2: Tak, dostali lodołamacza, tak. Ale oczywiście są duże firmy, no to one mają większe możliwości do zatrudniania, większe finanse, żeby robić coś więcej, żeby stworzyć takie warunki pracy dla osób z niepełnosprawnością, żeby one się faktycznie tam czuły. Nie mówię tylko o dostosowaniu stanowisk pracy, ale o jakichś dodatkowych programach, jakichś zdrowotnych, społecznych, włączających, żeby się nie bali ludzie, osób na przykład z epilepsją, bo to jest cały czas. Myślę, że osoby z epilepsją, osoby z chorobami takim jak schizofrenia, to cały czas jest ojej, no to może, a może jakiś inny pracownik, że jest cały czas obawa. I tak naprawdę to ta kampania społeczna jest pod tym kątem, żeby pokazać, że różne niepełnosprawności wymagają jakiegoś spojrzenia dodatkowego i pochylenia się nad daną niepełnosprawnością, ale to nie jest nic strasznego.
1: O tak, epilepsja to też taka specyficzna choroba, bo nawet sobie nie zdajemy sprawy. To nie jest czasem nawet osobna jednostka chorobowa, bo ona towarzyszy innym schorzeniom. I to nie wygląda tak, jak my sobie wyobrażamy człowieka w konwulsjach, tylko tak, człowieka odciętego w pewnym momencie. Tak. No, pewne czynności oczywiście nie są możliwe wtedy, bycie kierowcą na przykład. Ale mnóstwo innych rzeczy można bez żadnego ryzyka wykonywać. I to faktycznie jest takie zwrócenie uwagi na...
2: Że nie trzeba się bać.
1: Ukrytą grupę ludzi, tak naprawdę ukrytą, bo my ich nie widzimy osobno, oni nie są naznaczeni. No dobrze, ale też mówimy o takiej kategorii, jak rozumiem, jak pracodawca wrażliwy społecznie, bo tutaj są mikro, małe i średnie oraz duże przedsiębiorstwa. A jest kategoria rehabilitacja społeczno-zawodowa. Tutaj kogo szukacie?
2: Tu szukamy takich stowarzyszeń, fundacji, które mają jakieś ciekawe programy dla osób z niepełnosprawnościami, też WTZ-ów, ZAZ-ów, więc jak najbardziej mogą się tu zgłaszać. Czyli nie takie, które dostają jakby pieniądze, dotacje i je wykorzystują, no bo to powinny mieć normalnie w swoim statucie i w wykonywanych zadaniach, tylko na przykład faktycznie mają coś ciekawego, nowego, coś, co przyciąga osoby z niepełnosprawnością i na przykład pozwala im dobrze funkcjonować społecznie, zawodowo, lepiej zdrowotnie.
1: Jasne. Lider przyszłości. Młode firmy na rzecz społecznej wrażliwości.
2: Bo to powstało dlatego, ta kategoria, ponieważ i słusznie jedna z firm powiedziała, no ale no halo, ale jak ja mam rywalizować z jakąś dużą firmą, jak na przykład, nie wiem, zatrudniam 5 osób i to są osoby w spektrum, no i tak naprawdę, nie wiem, na 5 zatrudnionych ma 4 takie osoby, to jak ja mam pokazać, że my robimy jakieś fajne rzeczy, że stwarzamy dobre warunki, że nie wykluczamy różnych osób z firmą, która ma jakiś tam budżet, nie będę wymieniać, no ale jakaś duża firma, która ma duży budżet na jakieś dostosowanie, na fajne programy zdrowotne, na jakieś ciekawe spotkania, wykłady. I stąd powstał ten lider.
1: Przyszłości.
2: Tak, lider przyszłości. Jako dla startupów, dla takich malutkich firm.
1: Pracodawca odpowiedzialny społecznie, zrównoważony rozwój biznesu. Tutaj CSR wchodzi w grę. Osobna kategoria. Dlaczego to jest osobno, to co z CSR-em związane chociażby?
2: Zastanawialiśmy się nad tym, czy tego nie połączyć, ale to jest dla firm, które być może nie zatrudniają jakiejś dużej liczby osób z niepełnosprawnością, bo na to kapituły patrzą, ale robią dodatkowe rzeczy, jakieś kampanie społeczne, ciekawe, dotyczące na przykład depresji albo właśnie schizofrenii i mogą się tutaj pokazać i robią to faktycznie w taki sposób niewykluczający i zdrowych, i chorych, bo to czasami jest albo w jedną stronę, albo w drugą, mówiąc kolokwialnie, przegięcie.
1: Tak.
2: Więc żeby to było zrównoważone, tam jest też te firmy, które jakoś raportują w zupełnie innych wartościach niż zatrudnianie osób z niepełnosprawnością. Bo faktycznie jakaś firma, która zatrudnia mniej osób z niepełnosprawnością, ale robi jakieś dodatkowe rzeczy, to nie miała szans w tej pierwszej kategorii.
1: I dlatego ta kategoria właśnie. No jasne. I tutaj fajna kategoria, też przyjazna przestrzeń, ale łamane na dostępność cyfrową, czyli te przestrzenie i w realu, i w wirtualu was interesują. No właśnie, przyjazna przestrzeń. To najpierw ta w realu.
2: Bo to się, tak, to się zmieniało przez wiele lat, no bo najpierw była tylko przyjazna przestrzeń taka fizyczna i to były jakieś ciekawe rozwiązania dla osób z niepełnosprawnością. Kiedyś to tylko taką fizyczną, ale później na przykład dla osób, które nie słyszą, które gdzieś mają jakiś kłopot, no nie słyszą przed komunikatów na dworcu. No więc jeżeli jest jakaś pętla indukcyjna, są jakieś rozwiązania, no które tak naprawdę powinny być już teraz w standardzie, ale kiedyś nie były, to stąd powstała ta kategoria. A to na dostępność cyfrowa, no to ponieważ teraz już większość urzędów takich instytucji publicznych powinna być dostępna fizycznie, no to stwierdziliśmy, że jednak jakieś dobre rozwiązania dotyczące stron internetowych, łatwości poruszania się też są warte pokazania.
1: Tak, tym bardziej, że jak jakaś instytucja, firma projektuje stronę, firma

0: Muzeum Miasta Krakowa na pewno miało ciekawe rozwiązania i oni byli takim liderem, który w zeszłym roku się pokazywał.
1: Dziennikarz bez barier. Taka kategoria.
0: Tak. I kiedyś mieliśmy dziennikarza bez barier i pomieszane to było z social mediami. No ale też to było. No tak.
1: A teraz jest dziennikarz bez barier i influencer bez barier.
0: Tak. I stwierdziliśmy, że jednak inne zasięgi ma internet, a inne w dzisiejszych czasach mają takie media, nie wiem jak to nazwać, tradycyjne. O. I dlatego chcieliśmy, że no, żeby to było jednak sprawiedliwe, bo się nawzajem wykluczali. Na przykład, no nie, ale jak tu porównać kogoś, kto prowadzi audycję, mówi jakieś, pisze jakieś ciekawe artykuły z kimś, kto pisze tylko w internecie. No i stąd takie rozróżnienie.
1: Jasne. Tak. No, rzeczywiście przekaz nieco inaczej jest sformułowany, ale warto, żeby i influencer, i dziennikarz tak samo znali temat.
0: Tak.
1: Tutaj zresztą dodam, że my mamy tutaj swoje zasługi. Lata temu już Wojtek Grzechowiak, nasz dziennikarz, był wyróżniony tą nagrodą dziennikarza bez barier. No ale mamy też super lodołamacz specjalny. Tutaj, jeżeli rozumiem, przez lata się czemuś przyglądacie, to chcecie uhonorować jakieś instytucje, jakieś osoby, prawda?
0: Tak, bo takimi super nagrodami. Jest dla instytucji, dokładnie firmy, organizacji, która przez wiele lat ma zasługi na polu włączania osób z niepełnosprawnością do życia każdego, a specjalny to jest dla osoby.
1: No i dobrze, teraz proszę Państwa, 13 maja będzie taka konferencja w Warszawie. Zresztą ona zapoczątkuje kilka następnych, bo w czterech różnych miastach te konferencje się odbywają. Ta w Warszawie, tutaj powinni być zainteresowani ci, którzy swoją działalność prowadzą na Mazowszu, w Łódzkiem, w Warmińsko-Mazurskiem i w Podlaskiem. Bo kraj tutaj w tym konkursie podzieliliście. To jest etap regionalny.
0: Tak,
1: i
0: tak.
1: Potem jest etap centralny. Jak to wygląda od tej strony? W etapie regionalnym do kiedy
0: To jest dopiero jakby inauguracja i o zgłoszenia prosimy, bo każdy może nominować w konkursie.
1: Siebie można nominować?
0: Można samego siebie. Na stronie lodołamacze.info.pl są wszystkie formularze, w razie czego można napisać, jak się nie wie, jak to zrobić. To prosimy o zgłaszanie do końca maja. No bo żebyśmy mieli potem czas na to, żeby się skontaktować z taką firmą czy osobą nominowaną i żeby jakieś zebrać dane. Ponieważ pod koniec sierpnia są kapituły regionalne, które wybierają najlepszych z najlepszych. We wrześniu jest kapituła centralna, która wybiera z całego kraju, ze wszystkich 16 województw, tych lodołamaczy, którzy będą nagrodzeni 23 października na Zamku Królewskim.
1: Tutaj, proszę Państwa, taka strona lodołamacze.info.pl będzie bardzo użyteczna w tej sprawie. Pani prezes, co te firmy mają z tego, że są nagrodzone w tym konkursie?
0: No, fizycznie mają statuetkę lodołamacza, zresztą od wielu lat taką samą, która właśnie pokazuje człowieka kruszącego lody. Taka jest symbolika tej statuetki. I często firmy mówią, i to nas bardzo cieszy, że jak pokazują swoim pracownikom w swoich sieciach firmowych tą statuetkę, no to mają dla swoich pracowników i tych, których chcą zrekrutować, pokazanie, że są, mówiąc kolokwialnie, fajną firmą i że warto tam pracować.
1: No właśnie, czy ludzie zwracają na to uwagę? To mnie bardzo ciekawi. Czy to jest taki zwykły, przepraszam za określenie, wyścig szczurów, kto da więcej, to ten mnie zatrudni? Czy też ludzie zaczynają zauważać?
0: Młodzi ludzie.
1: U kogo kupują, u kogo zamawiają usługę, ale też kto mnie zatrudnia? Czy to zaczyna iść w tę stronę?
0: U kogo kupują, to nie wiem. Pod tym kątem nigdy nie pytałam pracodawców. Natomiast u kogo pracuję, to na pewno. I młodzi ludzie bardzo zwracają uwagę, czytają opinie i to już nie tylko na tych polskich przeglądarkach dotyczących opinii pracodawców, ale też na takich międzynarodowych. I faktycznie oni mówią, że oni chcą pracować w zgodzie ze sobą, z poszanowaniem innych ludzi, więc myślę sobie, że to jest akurat bardzo dobre do pokazania firmy jako społecznie odpowiedzialnej.
1: A no właśnie, społecznie odpowiedzialna firma, bo też to jest pewnie taka okazja, żeby się też przyglądać temu, co się dzieje rynkowi pracy i jak sobie osoby z niepełnosprawnością radzą na tym rynku. to wymaga.

0: jakiegoś wspomagania, ale też nie wzmacniania pewnej nieudolności, bo o tym też przez lata rozmawiano, prawda? Że to nie wszystko musi być gotowe i podane na tacy. Trzeba pewne rzeczy sobie wywalczyć, ale też trzeba mieć pole, no i taką otwartość ze strony tego świata sprawnych, żeby innym to umożliwiali, prawda? To tutaj pani obserwacje mnie bardzo ciekawią. Jak z tym jest? Bo to trzeba się dopasować. Sama pani zresztą powiedziała, żeby nie wykluczyć osób z niepełnosprawnością, ale też tych sprawnych, żeby w pewnym momencie nie wykluczać, prawda, w firmach.
1: No, Fazon prowadzi taki drugi projekt aktywizujący osoby z niepełnosprawnością i on jakby, to nie jest takie typowe pośrednictwo pracy, że szukamy pracy i tyle, tylko przygotowujemy tego szukania pracy, czyli są warsztaty, jak dobrze przejść rozmowę kwalifikacyjną, jak szukać tej pracy, jak się dobrze zaprezentować, jak zmienić trochę myślenie, bo jest tam coaching zawodowy, więc całe to zaplanowane, całe takie wsparcie dla osób z niepełnosprawnościami różnymi i jakby pokazujący, żeby się nie bała osoba z niepełnosprawnością, ale my też rozmawiamy z pracodawcami i przygotowujemy ich na różne możliwe, jakoś nie nazwałam tego problemami, tylko jak na inne, żeby jakoś inaczej spojrzeli, że na przykład jeżeli ktoś choruje na schizofrenię, to być może jesienią gorzej się czuje. Nie wiem, jeżeli ktoś ma epilepsję, to na wiosnę tych ataków może być więcej, na przykład, no bo tam w zależności od choroby oczywiście i leków, które bierze, nie generalizując, ale no, że mogą się pojawiać różne kłopoty, które no to nie jest tak, że wykluczają tą osobę z niepełnosprawnością, ale no jak rozmawiać z ludźmi z firmy, żeby sami nie wykluczyli tej osoby. Żeby ją przyjęli, żeby się nie bali właśnie, tak jak pan powiedział, ataku, epilepsji. No i więc jakoś tak, że nie, słuchaj, ty masz pracować z tą osobą, koniec, kropka, no tylko jakoś pokazujemy wzajemne interakcje możliwe.
0: A jeszcze to, co zawsze jest takim przedmiotem dociekań, bo system jest tak zbudowany, że jak nie zatrudniamy osób z niepełnosprawnością, no to odprowadzamy środki do PFRON-u. No więc jeżeli jest dużo zatrudnionych osób z niepełnosprawnością, to te środki do PFRON-u są mniejsze, jest mniej na najrozmaitsze działania i vice versa. Jak zatrudniamy mniej, no to wtedy te środki rosną, ale mniej osób z niepełnosprawnością na rynku pracy. Gdzie ta waga w tej chwili się znajduje według pani?
1: Tym to się zajmuje POPON, czyli Polska Organizacja Pracodawców Osób Niepełnosprawnych i myślę sobie, że oni mają taką największą wiedzę. Ja jakoś nie czytałam ostatnich...
0: Bo my nawet nie pytam o liczby, o to, co widać z punktu widzenia takiej organizacji.
1: Ja myślę, że to jest, że na pewno zatrudnienie osób z niepełnosprawnością rośnie, ale też zależy od grupy właśnie chorób, może tak to nazwijmy. I są takie kawałki, gdzie no jest faktycznie trudno. I ktoś,
0: na przykład?
1: Na przykład epilepsja.
0: Na przykład epilepsja, tak. Rzeczywiście.
1: Gdzie faktycznie mówią, ojej, no bo mnie tutaj nie chcą, tu mnie nie chcą, ja się chyba nie będę przyznawać. No i ja myślę sobie, że wiele osób po prostu nie mówi o swoim orzeczeniu o niepełnosprawności na wszelki wypadek, bo się boi. No i czy to jest dobre, czy niedobre, no to pewnie zależy od pracy, tak jak pan mówi. No
0: jasne.
1: Bo kierowca z epilepsją to może jednak niekoniecznie jest dobry pomysł.
0: No jasne. Spróbujmy jeszcze raz powtórzyć, gdzie można się zgłaszać, jak wypełniać formularze, jaka to jest strona, kto i kogo może zgłaszać na koniec?
1: Każdy może zgłosić firmę, osobę, instytucję, stowarzyszenie, fundację. Informacje wszystkie są na stronie fazon.info.pl. Jest tam też adres mailowy, więc w razie czego jakby ktoś miał kłopoty i nie wiedział, co wybrać i gdzie, to można do nas napisać i na pewno pomożemy.
0: Proszę państwa, my, Polskie Radio RDC, jesteśmy patronem medialnym tegoż konkursu z wielką przyjemnością, bo to już nie pierwszy raz, tak jest od lat chyba. A w naszym studiu gościła pani Monika Bugajewska-Tykarska, prezeska Fundacji Aktywizacji Zawodowej Osób Niepełnosprawnych, czyli Fazonu. Dziękujemy bardzo.
1: Dziękuję bardzo.

0: jest powtórka audycji.
1: Proszę Państwa, gościem naszego porannego programu jest pani Magda Bilińska, edukatorka z Muzeum Niepodległości. Dzień dobry.
2: Dzień dobry.
1: Co prawda 1 maja, to tak w tradycji zawsze, ja pamiętam więcej tych czerwonych flag niż biało-czerwonych, ale no pamiętajmy, że jutro szczególny dzień, kiedy świętujemy barwy narodowe, no i Konstytucja 3 maja, więc jeszcze taki przedmiot jak kokarda narodowa się pojawia. No tak w ogóle to nasza rozmowa jest też zaproszeniem na wystawę. Wystawa jaki nosi tytuł?
2: Z Orłem Białym przez wieki. Jest to wystawa stała w naszym oddziale głównym Muzeum Niepodległości. To jest adres Aleja Solidarności 62.
1: No jasne. No ale teraz opowiedzmy o tej wystawie troszeczkę. No bo ten orzeł biały zrośnięty z barwami narodowymi. Dlaczego biały?
2: Generalnie w heraldyce ten biały kolor bardzo często zastępuje srebrny. Kiedy nie było materiałów do tego, żeby coś wykonać srebrem, to właśnie malowano to na biało. Prawdopodobnie wziął się z tej legendy o Orle Białym, którą znamy, o Lechu, Czechu i Rusie. Lech miał zobaczyć białego orła, co miało być dla niego znakiem, żeby się w tym miejscu zatrzymał. To jest też o tyle ciekawe, że my białego orła przecież w Polsce nie mamy. Mamy orła bielika, który ma białą głowę. Według najnowszych badań to nawet nie jest orzeł, tylko orłan. No ale właśnie, prawdopodobnie stąd się wziął.
1: Ja jeszcze znam inną teorię, że na tych denarach mieszka tak naprawdę jest paw, nie orzeł.
2: Tak, prawda? Jak najbardziej, bo przez wiele lat było takie przekonanie, że jest to orzeł, ale dzisiaj dużo badaczy zauważa, że jednak nie. To jest pierwsza polska moneta, na której pojawia się też słowo Polonie, czyli Polska. Więc sobie się tak ładnie zgrywało, że jak pierwsza polska moneta, to pewnie orzeł, no ale okazuje się, że nie do końca.
1: Ja chyba taką monetę, oczywiście bitą przeze mnie własnoręcznie na zamku Chojnik w Karkonoszach mam. Niech spojrzę. No tak, rzeczywiście. No trochę tutaj jest z tym pawiem. Jak widzę taki reprint, że tak powiem, tej monety. Trudno tak ocenić, co to za ptak.
2: Ale reprint taki, który każdy z nas w pewnym sensie może mieć przy sobie, znajduje się na banknocie 20 zł. Bo tam właśnie mamy też tę monetę na odwrocie Bolesława Chrobrego.
1: No tak. No ale jakby nie było, czy to paw, czy orzeł, czy orłon, czy orzeł bielik, jak to nazywamy, ten gatunek właśnie, no to orzeł biały i tutaj wszystko jest jasne po wiekach. Ale czy to takie było oczywiste, że biały orzeł jest tym symbolem od zarania, czy też no, powoli do heraldyki, do różnych symboli na tarczę, na chorągwie ten orzeł wchodził. Jak to wyglądało?
2: No właśnie tutaj jest, słusznie pan zauważył, że nie do końca wiadomo, bo często kiedy widzimy białego orła na czerwonym tle, to wcale nie znaczy, że on jest użyty jako symbol Polski. On może być użyty na przykład jako symbol rycerza, albo jako symbol króla, niekoniecznie rozumiany jako symbol państwa.
1: No ale jak król, to państwo. Prawda?
2: Najczęściej tak.
1: Najczęściej tak. No ale teraz jakie on przybierał kształty? My pewnie tak pobieżnie znając tę historię, to byśmy orła piastowskiego od jagiellońskiego odróżniali. Ale to pewnie dosyć słabe rozgraniczenie. Jest pewnie więcej takich elementów.
2: Oj tak, na przestrzeni wieków, na początku, na naszej wystawie to jest fajnie pokazane, dobrze, że właśnie królowie mieli swój wzór. Każdy król właściwie miał swój własny wzór orła. Ale później też, szczególnie w XIX wieku, kiedy byliśmy pod zaborami i wybuchało bardzo dużo powstań, trzeba było znaleźć jakiś symbol, który by pokazywał, że jesteśmy Polakami. I właśnie bardzo często jako tego symbolu używano orła białego. Ale szczerze mówiąc, on był często gdzieś tam podpatrzony u sąsiada, przez osobę mniej lub bardziej utalentowaną odtworzony. Więc ten orzeł, u nas też to widać na wystawie, w XIX wieku jeszcze bardziej rozmaite formy przybierał.
1: No jasne, a było ważne odróżnienie się, no to już samą barwą pewnie w naszym przypadku jest, ale od innych orłów, będących symbolami innych państw. Orzeł jest bardzo popularny w heraldyce.
2: Tak, chociaż niekoniecznie biały. To jest coś, co nas jednak mimo wszystko odróżnia.
1: Niekoniecznie z jedną głową.
2: O tak, to też.
1: No jasne. Jakie są zabytki prezentowane na tej wystawie? No takie artefakty, z których jesteście dumni. Jako autorzy wystaw pewnie duma też wchodzi w grę.
2: Wystawa mieści się w dwóch salach. Pierwsza jest poświęcona historii orła, no tak powiedzmy, do XVIII wieku włącznie. I tam mamy dużo kopii zabytków, na których pojawia się orzeł, przygotowanych też po to, żeby można było ich dotknąć, więc jest to atrakcją szczególnie dla najmłodszych. A w drugiej części mamy już zabytki bardziej z XIX, przede wszystkim z początku XX wieku. Między innymi sztandary, monety, papierośnice. Zachęcam też, żeby samemu się przejść i zobaczyć, co jest w tych gablotach rozmieszczone, bo jest dość zaskakujące, na jak różnorodnych przedmiotach orzeł się pojawiał.
1: Na przykład?
2: Na przykład jest papierośnica.
1: No można i tak.
2: Broszka.
1: A jest też obraz, tylko obraz, który jest niejako odtworzony, autorstwa Matejki. I chodzi o takiego bardzo zapomnianego króla, Przemysła II. Mhm. Ten obraz nosi tytuł Śmierć Przemysława w Rogoźnie. Jak są jacyś pasjonaci historii, to oni wiedzą doskonale, jak ta śmierć wyglądała, bo to bardzo tajemnicza historia. Ale pewnie no taki niezaangażowany w historię obywatel Rzeczpospolitej, kto po rozbiciu dzielnicowym został królem Polski, powie Łokietek. No a 35-40 lat wcześniej pojawia się jeszcze Przemysł II. A z tym Rogoźnym to o co chodziło?
2: Znaczy w ogóle trzeba powiedzieć, że on... Nie były spełnione pewne formalności podczas jego koronacji w Gnieźnie. Nie byli obecni wszyscy biskupi. Nie zmienia to faktu, że podbił i zjednoczył dużą część ziem polskich i właśnie, żeby pokazywać się, wiemy, że herby godła często funkcjonowały zamiennie wręcz jako podpisy w czasach, kiedy dużo osób nie umiało pisać i czytać. Właśnie Przemysł II używał tego białego orła na czerwonym tle, na pewno orła na tle, tak? Co do tego nie mamy wątpliwości. I dlatego jest to tak ważny symbol, bo tutaj nie ma wątpliwości co do tego, że jest to orzeł użyty jako symbol Polski do pokazania właśnie tych podbitych ziem.
1: Więc gdybyśmy uznali go jednak bez wątpienia za króla, to też bardzo krótko trwało. Wiadomo tak naprawdę, historycy są zgodni, czy to Brandenburczycy, czy to po prostu zwaśnione dwa rody wielkopolskie i król zostaje ofiarą, wiadomo?
2: Chyba znajdziemy zwolenników jednej i drugiej teorii.
1: A może jedna i druga jest prawdziwa. No. Tak, no to już wieki temu, więc bardzo, bardzo różne rzeczy. Jakby państwo chcieli przeczytać fajną powieść historyczną na ten temat, to jest. Elżbieta Herezińska napisała. Warto się wziąć, bo ona bardzo, bardzo barwnie pisze o Piastach. I nie tylko zresztą. No ale macie też takie artefakty, które należą do muzeum, prawda? Na tej wystawie.
2: Tak, mamy na przykład Order Orła Białego. Niechętnie są przekazywane tego typu rzeczy do muzeum, no bo to osobista taka pamiątka.
1: Kawalerów tego orderu nie jest zbyt wielu.
2: No nie jest.
1: No jasne. No a też pewnie historii orła towarzyszą inne historie hymnu.
2: No hymn dość późno, tak? Bo tu mówimy no o końcu XVIII wieku.
1: 1797.
2: Tak, dokładnie. No ale na pewno trzeba o tych barwach narodowych wspomnieć. Biały, czerwony. Chociaż one, wydaje się, że od początku się bardzo łączą z tym białym orłem na czerwonym tle. I kiedy się wspomina o barwach, to właśnie biały i czerwony i ten orzeł też gdzieś tam w opisach się pojawia. Znajdziemy w ogóle takie przedstawienia, gdzie mamy taki układ czerwony, biały, czerwony. Na przykład na rolce sztokholmskiej. No i przed rozbiorami też dość popularna była kolorystyka, w której pojawia się jeszcze kolor granatowy.
1: Granatowy. To trochę byłby podobny do rosyjskich barw narodowych.
2: Troszkę tak.
1: Chociaż biel, czerwień i kolor niebieski no w kilku flagach się pojawia. W słowackiej, ale też w słoweńskiej no, znaleźlibyśmy bardzo podobne barwy, chociaż w różnych kolejnościach, różnych sekwencjach. Mamy ustawę na temat i hymnu, wiadomo w jakiej tonacji powinien być zaśpiewany. Tak samo jest z barwami narodowymi. Jaka powinna być biel, a jaka czerwień?
2: Czerwień musi być karmazynowa i myślę, że warto też wspomnieć, skąd ta czerwień w ogóle się wzięła. Bo w Polsce było kiedyś dużo takich robaków, które się nazywały czerwie, czerwce, koszenile. Pojawiały się właśnie w miesiącu czerwcu, stąd zresztą nazwa czerwiec. Pojawiały się na łąkach. Wychodzono, wyłapywano je i przerabiano na czerwony barwnik. Wiemy, że barwniki były bardzo drogie.
1: Zwłaszcza czerwony.
2: Ale tak się złożyło, że dzięki tym owadom w Polsce było go właściwie dużo. Był też towarem bardzo często wywożonym. Więc może przez popularność tego barwnika ten kolor czerwony się u nas pojawia.
1: No niedawno to dyskutowaliśmy o tym barwniku, ale jako składniku różnych artykułów żywnościowych, prawda? A to ten sam owad, który tak naprawdę dał nam taką, a nie inną czerwień.
2: Tak, warto spojrzeć na składy jogurtów, czy tam w jakimś żurawinowym, czy truskawkowym nie ma tej czerwieni koszenilowej.
1: Produkt polski wtedy można od razu użyć.
2: Tak, prawda? Patriotycznie.
1: Patriotycznie. No dobrze. A pytałem o te podstawy prawne, a czerwień jaka musi być? Karmazynowa, ale jest coś takiego jak cmyk, dobrze mówię? Mm-hmm. Takie zestawienie, gdzie są odpowiednie cyfry użyte do tego, że dana barwa jest taka, a nie inna. Bywają barwy zastrzeżone z wielu firm na przykład. Jest taki fiolet, który się ma tylko z jedną czekoladą kojarzyć i tak dalej. Tak samo państwa zastrzegają swoje barwy. My mamy ten cmyk jaki? Pamięta pani?
2: Oj, przyznam, że nie pamiętam, ale dla odróżnienia wizualnie to jest czerwień z taką, karmazyn to jest taka czerwień z leciutką domieszką fioletu. Mm-hmm. Tak leciusieńko. Panowie mogą mieć problem z odróżnieniem.
1: No na pewno. A właśnie, a jak kupujemy na przykład, no przecież my powinniśmy wywiesić 3 maja flagi biało-czerwone. To zawsze te sklepy, które sprzedają takie czerwienie i biele jak trzeba?
2: Przyznam, że nie weryfikowałam tego, ale sądząc po tym, co widzę, to nie jestem o tym przekonana.
1: Mm-hmm. A wiadomo, że są jakieś, no nie wiem, rodzaje takiego stempla, że to jest naprawdę flaga. Nie ma niczego
2: nie
1: takiego.
2: Ma
1: wolny
2: takiego.
1: Rynek po prostu. A no właśnie. No cóż, proszę państwa, no więc o tej czerwieni też pamiętajmy jednak, że powinna być taka jak trzeba. To jest dosyć łatwo zweryfikować. To jest, ja zaraz znajdę ten kryptonim, ten ciąg cyfr, który powinien oznaczać czerwień koszenilową. No ale też wiem, że z tą wystawą wiąże się takie wydarzenie jak koncert. Mhm. Jaki to będzie koncert, gdzie? Bo mamy 10 podwójnych zaproszeń do odbioru przed tymże koncertem. Trzeba napisać poranek@rdc.pl. Jaki to koncert, kto będzie występował?
2: Koncert nosi tytuł Lux Libertatis i odbędzie się 3 maja o godzinie 11 w Pałacu Przybędowskich Radziwiłłów, czyli w naszej siedzibie głównej. Jest to koncert muzyki polskiej w wykonaniu między innymi pani Anety Skarżyńskiej, pani Elżbiety Heinrych, pani Marceliny Staniów i jeszcze wielu innych artystów.
1: I wystarczy do nas napisać poranek@rdc.pl, gdzie ten koncert będzie jeszcze, powiedzmy.
2: Pałac Przybędowskich Radziwiłłów, Aleja Solidarności 62.
1: No właśnie. Proszę państwa, no zatem takie wydarzenia, bo to są szczególne dosyć okoliczności. Mam takie wrażenie, że ten dzień, w którym czcimy barwy narodowe, jakąś przyniósł nam wiedzę i jakoś chętnie się do tych barw przyznajemy i że jest moda na taką symbolikę wręcz. Nie wiem, czy pani to obserwuje, bo niektórzy się niepokoją, że to jest w tak powszechnym użyciu, że być może nie powinna być użyta flaga w niektórych okolicznościach.
2: Przecież o zbezczeszczenie.
1: No ale no, na przykład w świetle prawa nie wolno umieszczać napisów żadnych, a przecież w tych okolicznościach, kiedy kibicujemy takiej czy innej reprezentacji, no to nazwa miejscowości jest z automatu, prawda? Wszyscy na to przymykamy oko, chociaż to niezgodne z prawem. No też nie wiem, czy jest o co kruszyć boje w takich okolicznościach. Ale jak to jest w ujęciu prawnym, kiedy my te barwy narodowe czy godło bezcześcimy?
2: Nie jest jednoznacznie określone, że jak zrobimy coś albo coś innego, to że zostaniemy za to ukarani. Podejrzewam, że każda sprawa jest indywidualnie rozpatrywana i chodzi przede wszystkim o intencje. Więc ten przykład, który pan tutaj przytoczył, właśnie kibiców na przykład, którzy sobie użyją tych kolorów, jeżeli nie wiąże się to właśnie z tym wspominanym zbezczeszczeniem i taką jednoznaczną intencją, żeby ten symbol ośmieszyć, a co za tym idzie w pewnym sensie wypowiedzieć wojnę państwu, to myślę, że to jest kluczowe, że każda sprawa jest indywidualnie rozpatrywana.
1: No dobrze, proszę państwa, a zatem przed nami święto barw narodowych, bo powinniśmy pewnie jeszcze opowiedzieć o kokardzie, można to nazwać kokardą narodową. Mówiliśmy o kotylionie przez lata. Mylnie. Teraz, wreszcie zostaliśmy urobieni, jakie to jest tak naprawdę określenie, które powinno padać w tych okolicznościach.
2: Właśnie ta kokarda i ona pojawiła się po raz pierwszy rok po tym, kiedy uchwalono Konstytucję 3 maja, więc bardzo ładnie nam się tutaj wszystko zazębia. I też jest w niej użyty ten kolor granatowy.
1: Czyli ten granat jest dozwolony, bo wtedy też się pojawił.
2: Tak.
1: Wtedy, kiedy pierwszy raz obchodziliśmy uchwalenie Konstytucji
2: 3 maja.
1: No dobrze, proszę państwa, zatem zaproszenie, raz jeszcze powiedzmy, kiedy ten koncert i o której?
2: 3 maja o godzinie 11.
1: 3 maja, godzina 11. Tutaj powtórzę, że 10 podwójnych zaproszeń dla państwa do odbioru przed koncertem. Tylko najpierw trzeba napisać poranek@rdc.pl. Czyli wy w pełnej gotowości.
2: Jak najbardziej. Muzeum Niepodległości w pełnej gotowości.
1: O, to się nawet ładnie rymuje. A z Orłem Białym przez wieki do kiedy ta wystawa do oglądania?
2: To jest wystawa stała, więc... Do wyczerpania zapasów.
1: Niewyczerpalne są te zapasy, a zatem długo, długo jeszcze mamy czas, żeby tam zawitać. Magda Bilińska, Muzeum Niepodległości. Pani Magda jest edukatorką w tymże muzeum. Bardzo dziękuję za rozmowę.
2: Bardzo.
1: Proszę państwa, trwa poranny program Polskiego Radia RDC. Ja tylko przypomnę adres mailowy w sprawie koncertu poranek@rdc.pl.
0: Gdzie jesteś?

0: audycji.
1: Proszę Państwa, w moim ręku książka Macieja Siembiedy zatytułowana Upiór. To cykl powieści z Jakubem Kanią. I autora witamy bardzo serdecznie, Maciej Siembieda razem z nami. Dzień dobry.
2: Dzień dobry, witam Państwa serdecznie.
1: Chciałbym zapytać o taki moment, kiedy się ta powieść ukazuje, bo poprzednio było fantastycznie przyjęte Gołoboże, które wychodziło trochę z literatury gatunkowej w stronę, no dla mnie, dramatu szekspirowskiego wręcz. A tutaj potem trzeba podjąć decyzję, co dalej z tymi cyklami, które już w twoim wykonaniu znamy, no chociażby cyklem z Jakubem Kanią. No jaki to był moment dla ciebie? Bo musiałeś podjąć jakąś pewnie nie najłatwiejszą decyzję po tym znakomitym Gołobożu.
2: No na pewno, to znaczy no, nie jestem ani tak zdolny, ani tak silny, żeby raz w roku mieć książkę pokroju Gołoboża, tak przyjętą, tak sprzedaną i tak ulubioną, to raz. A po drugie, no, Kania to już jest taki patriotyczny obowiązek wobec niezliczonego grona jego fanów. I kiedy tylko bąknę na spotkaniu z czytelnikami, że już jestem trochę zmęczony albo że czas może było się zastanowić nad jakimś odpoczynkiem od tego Kani, no to natychmiast są głosy protestu. Kania się pojawia na świecie wtedy, kiedy ma coś ciekawego do opowiedzenia. I on będzie dotąd, dopóki historie, które on przynosi, będą atrakcyjne. A atrakcyjne w moim słowniku oznacza zupełnie nieznane, bardzo ciekawe, wręcz niewiarygodne. No i wtedy możemy Kanię zapraszać do zabawy.
1: No tak, bo Kania jest, przypomnę, byłym prokuratorem IPN-u, który na tym etapie akcji rozwojowa jest to sytuacja, ale jest takim detektywem zatrudnionym przez Towarzystwo Ubezpieczeniowe. No i tu też mamy podobną historię, bo mamy warszawski dom pogrzebowy Kopczyńskich, i staje się on obiektem ponurego skandalu, bo w trumnie, na której powinny spoczywać zwłoki znanego polityka, znajduje się zupełnie inne ciało. No i tu zaczyna się cała intryga, której nie będziemy oczywiście zdradzali, ale w tle jest coś być może najbardziej pierwotnego, jeśli chodzi o ludzki lęk i strach. Co to jest tafofobia?
2: Tafofobia to lęk rzeczywiście pierwotny, czyli towarzyszący ludzkości od początku grzebalnictwa. I jest to lęk przed obudzeniem się w trumnie, przed pochowaniem żywcem. Niestety, historia przyniosła całą masę takich przypadków. I to uwaga, były to przypadki odkryte tylko podczas ekshumacji. Ekshumacje zdarzają się bardzo rzadko w stosunku do ilości pochówków. Zatem ile tych przypadków było, tego nie wiemy. Możemy sobie tylko dośpiewać. A skoro sobie możemy dośpiewać, to znaczy, że możemy się też bać. No i to rzeczywiście towarzyszy bardzo wielu ludziom. Kiedyś, zresztą ten zwyczaj panujący na przykład na wsiach, że zostawiało się trumnę ze zmarłym na kilka dni po to, żeby się przekonać, czy na pewno się nie obudzi. Była rzeczą powszechną, do dziś czasami nawet stosowaną. Oczywiście były też przypadki bardzo, bardzo ciekawe, na przykład w Poznaniu, który był chyba polską stolicą tafofobii, bo tam istniał jedyny w Polsce, ufundowany przez hrabiego Raczyńskiego, tego od biblioteki, tak zwany przysionek śmierci, czyli instytucja, gdzie były dwie sale, męska i żeńska, i tam się zostawiało zmarłych na kilka dni, żeby mieć pewność, że nie żyją i że się nie obudzą. W środku była dyżurka lekarza czy tam pielęgniarza, który pracował. Nie wiemy, czy ktoś tam się obudził. Ale niestety w trumnach się ludzie budzą i to nie jest wcale się tego nie da skwitować tym, co świat współczesny próbuje użyć do kwitowania tego lęku, mianowicie kiedyś tam medycyna była na daleko gorszym poziomie. Ale nie, niedawno całkiem w lodówce obudziła się babcia 91-letnia, która w Polsce, której stwierdzono zgon i to nawet nie był błąd lekarza, bo rzeczywiście zatrzymała się i oddechowo, i krążeniowo. No i co? Zapakowano ją do worka, w worku do lodówki. Zamknięto. Opiekun prosektorium se poszedł do domu. Babcia spędziła tam 11 godzin. Rano zaczęła dawać tam znać, że tam jest, więc ją wyjęto. Zażądała gorącej herbaty, bo rzeczywiście się tam wymarzła. Poszedł do domu. I to jest dopiero początek historii, bo tak naprawdę to cała trauma się jej zaczęła później, bo musiała przez sąd udowadniać, że żyje, bo nie zabrała emeryturę. Także to są przypadki wcale nie odosobnione.
1: No tak, bo mamy pewnie w pamięci, że Piotr Skarga był taką osobą, którą to spotkało, ale też inne postaci, Mikołaj Gogol na przykład.
2: Tak,
1: a tutaj jest opisana w książce historia biskupa Piotra Kostki i to ona uruchomiła akurat ten ponury wycinek rzeczywistości do napisania tej powieści?
2: Tak, tak. Po prostu pojechałem do spotkania z czytelnikami do Chełmży, gdzie ze strony bardzo uprzejmej publiczności padło pytanie, kiedy to Jakub Kania przyjedzie do Chełmży. No i powiedziałem, że jak mu coś dacie, to przyjedzie. No i stał wtedy dyrektor biblioteki, opowiedział historię pożaru, który się tam zdarzył w katedrze już po wojnie. Chyba to był tam początek lat 50. Strażacy ugasili pożar, ale trzeba było sprawdzić, czy nie ucierpiały sarkofagi tych wszystkich tam kościelnych VIP-ów pochowanych w katedrze. No i kiedy otwarto trumnę biskupa Kostki, to znaleziono właśnie poskręcany szkielet z paznokciami wbitymi w wieku trumny, czyli no, wyraźną bardzo sugestię.
1: Słuchaj, a teraz powiedz mi, historia porodu w trumnie to jest prawdziwa historia?
2: Tak, tak, absolutnie. Tak? Absolutnie tak.
1: No bo i tak, takie przypadki są.
2: Nawet rozmawiałem ostatnio z panią doktor, bardzo dobrą specjalistką ginekologii, zapytałem o to i powiedziała, że absolutnie takie rzeczy się zdarzają.
1: Proszę państwa, historie przerażające, ale my się lubimy bać. Ja nie wiem, czy też sięgnąłeś po taki film, bo on jest z 1988 roku. Holenderski film Spoorloos, czyli Zaginięcie. I to jest historia, jak mąż szuka swojej żony. Chce się dowiedzieć, co ją spotkało. No i on się dowiaduje, co ją spotkało i to jest właśnie to, o czym rozmawiamy, ale to w samym finale filmu. Przerażający film, który też się odwołuje do... Ja nie znam bardziej przerażającego filmu, szczerze mówiąc. No może jeden francuski jeszcze by mi przyszedł do głowy. Ale on też się zasadza na tym lęku człowieka. No i dlatego... Jakie są reakcje czytelników na to? Nie uważają, że to jest za mocne na przykład, że się bali czytając tę powieść, bo o to łatwo bardzo.
2: Nie. Znaczy, jeszcze spotkań z upiorem nie zdarzyło się tak wiele, bo to jest książka sprzed miesiąca. Natomiast nie. My się lubimy bać, ale lubimy się bać czytając i oglądając, bo książkę można odłożyć, a film, wiesz, wyłączyć
1: no tak.
2: Pilotem. Więc to jest taki kontrolowana dawka dopaminy. Bo boimy się, jest fajnie, ale w momencie, kiedy zaczyna nas to przerastać, to się wyłączamy. I wtedy, nie, jeszcze nie spotkałem się z tym. Oczywiście wszyscy narzekają, że to straszne, no ale wszyscy też narzekają, że straszne są horrory, a oglądają je namiętnie.
1: No. I że czytali całą noc tę książkę na przykład.
2: Dokładnie. A w wypadku upiora, no, tych wątków jest sporo i rzeczywiście nie jest to horror.
1: No tak. Tafefobia, no musimy sobie to pojęcie pewnie przyswoić, bo tutaj też takim prapoczątkiem całej tej historii jest Władysław Reymont. Dlaczego? Bo to jest pewnie bardzo nieznana część jego życiorysu.
2: Reymont cierpiał na porażenie przysenne. To jest taki stan organizmu, który często kolokwialnie określa się mianem śmierci klinicznej. Ja kiedy zbierałem materiał do upiora, to paru mądrych lekarzy mnie może nie tyle przestrzegło, tylko tak łaskawie mi wyjaśniło, że nie powinno się używać takiego określenia, bo albo jest śmierć, albo nie. Nie ma jakiejś śmierci pośredniej, tymczasowej, klinicznej, odwracalnej. Więc jest taki stan, który powoduje, że rzeczywiście lekarz może stwierdzić zgon. W wypadku tej babci, czy jeszcze jednego starszego pana, który się też obudził w zakładzie pogrzebowym całkiem niedawno, to był lekarz, czy pani doktor z 30-letnim stażem. Nie ma mowy o błędzie lekarskim. Po prostu biorąc pod uwagę te objawy, które, a raczej brak objawów, które powodują, dają pełne prawo stwierdzenia zgonu, czyli zatrzymanie krążenia, zatrzymanie akcji serca, zatrzymanie oddychania itd., itd. No i co? I wtedy lekarz stwierdza zgon, a istnieje tak zwany syndrom Łazarza, który z przyczyn niewytłumaczalnych dla medycyny powoduje, że w ciągu tam 10 minut samoistnie wracają funkcje życiowe. Raymond cierpiał na, tak jak powiedziałem, na porażenie przesenne. Porażenie przesenne jest tym gorsze, że po pierwsze to człowiek się znajduje właśnie w takim stanie pozornego zgonu, a niestety wszystko widzi, słyszy i czuje, ale ma nieruchome oczy, jest totalnie sparaliżowany, nie może ruszyć, wiesz, nawet rzęsą. I rzeczywiście to jest dopiero straszne. I teraz Raymond na to cierpiał, a człowiek, który może nie tyle uważał się, ale był uważany za reinkarnację Raymonda, czyli Tadeusz Modrzejewski z Bielska, o którym pisałem kiedyś dawno temu reportaż, miał to samo, no i stąd ta jego łączność mentalna, bardzo silna z Raymondem, którą w książce znajdzie.
1: No i mamy oczywiście Raymonda jako genialnego pisarza, który przecież z samym Tomaszem Mannem wygrał tę nagrodę Nobla za chłopów, no ale ma też w dorobku Wampira, tak się nazywała ta jego powieść, która jest no, absolutnym bohomazem literackim, z tego co zrozumiałem. I to tak rzeczywiście jest, że znawcy literatury wolą nie pamiętać o tej książce. Dlaczego?
2: Dlatego, że niezwykle trudno uwierzyć, że te dwie książki wyszły spod tej samej ręki. Chłopi są powieścią naprawdę fantastyczną. Natomiast no, wampir jest, nie wiem, no, skromność mi nie pozwala powiedzieć, że grafomańską powieścią, bo nie mnie oceniać noblistę, ale no, przekonajcie się Państwo sami.
1: Dostępna książka, tak? Można przeczytać.
2: Tak, tak, jest dostępna. Można ją kupić i przeczytać, natomiast no, można spróbować ją przeczytać. No, tak bym powiedział. Natomiast rzeczywiście chłopi, przewspaniały obraz polskiej wsi. Zresztą to go do Nobla doprowadziło, bo nie wiem, czy Państwo wiecie, że chłopi byli tłumaczeni tylko na niemiecki na początku i kariery nie zrobili żadnej w Niemczech. Na wolnym rynku sprzedało się tam jakieś śladowe ilości egzemplarzy. Natomiast niemiecka armia, niemiecki sztab uznał, że jest to tak doskonale sportretowana polska mentalność, wieś, realia, postacie i jest to tak bardzo polska książka, że każdy niemiecki żołnierz, który w przyszłości powinien postawić stopę na polskiej ziemi, a takie plany były już czynione, to powinien tą książkę przeczytać. I dlatego wydrukowano tych, to była taka trochę lektura obowiązkowa właśnie niemieckich żołnierzy. No i tak trafiła przez język niemiecki do Sztokholmu i tam została, tam oczarowała jurorów. No i na Noblu się skończyło, choć go Raymond nie odebrał.
1: No tak, bo a właśnie, to wchodzimy w ten temat? Dlaczego on nie odebrał? Było, że jest chory strasznie, tak jest,
2: no
1: we wszelkich życiorysach.
2: Tak. Powiem tak, w zeszłym roku byśmy nie wchodzili, bo w urok Raymonda nie wypadałoby, ale w tym możemy. Po prostu był alkoholikiem i to już tak zaawansowanym, że po prostu nawet się nie kontrolował, nie był absolutnie w stanie.
1: No ale był też medium podobno znakomitym.
2: Tak, no wiesz, gdyby on złożył dzisiaj papiery do pracy w Radiu dla Ciebie i złożyłby CV, to w tym CV przede wszystkim wyszedłby jego pierwotny zawód, nie pisarz, ale właśnie medium. Pracował zarobkowo w Berlinie, w Londynie, o mało co w Stanach, bo tam jakiś drobiazg spowodował, że nie pojechał. W Polsce jako medium zajmował się wywoływaniem duchów, wkręcił się w to niezwykle mocno, potrzebował niemalże czegoś w rodzaju egzorcyzmów, więc się zamknął w klasztorze na Jasnej Górze. A ponieważ tam z kolei, wiesz, przestawił sobie zwrotnicę w drugą stronę, więc go ojciec stamtąd zabrał, żeby z kolei nie popadł w jakąś dewocję i go umieścił na posadzie, jak to wówczas mówiono, na kolei. No gdzie z kolei, wiesz, był, gdzie z kolei się troszeczkę rozpił, no i potem kontynuował to troszeczkę.
1: Tak, no potem jest kwestia katastrofy, w której brał udział, tego, tak. Czy naprawdę były tak ciężkie obrażenia, bo to...
2: Nie, było...
1: Bo to, że napisał za pieniądze z odszkodowania, miał czas na pisanie, tak, to jest fakt i to już od dawna się o naszym nobliście opowiada.
2: Myślę, że jest, do dziś jest liderem, jeśli chodzi o fałszerstwo ubezpieczenia na ziemiach polskich.
1: No dobrze, i teraz to jest taka podbudowa całej tej historii, którą zawiera twoja powieść, czyli Upiór, bo w intrygę nie będziemy wchodzili, ale czy rzeczywiście znasz inną książkę, a na dodatek jeszcze no, grafomańską, która by uruchomiła myślenie innych ludzi na pewien temat, bo wychodzi na to, że tak trochę się podśmiewamy z tej powieści Reymonta, Wampir, ale że rzeczywiście ona na bardzo wielu ludzi wpłynęła, na ich myślenie, postrzeganie świata, tak jak na jednego z bohaterów twoich i potem to taka historia, jaką ty opisujesz, taka intryga jest bardzo prawdopodobna.
2: Tak. Oczywiście, że tak. Ludzie uwielbiają takie rzeczy, dlatego że znajdują w nich zapis swoich myśli, refleksji, może nie chcę powiedzieć zaburzeń, ale jeżeli ktoś wierzy w to, że rzeczywiście pojawia się duch podczas seansu spirytystycznego, że ten duch jest w stanie coś powiedzieć, zakomunikować, na to zwrócić uwagę, no to są rzeczy niezwykle ponętne, takie wiesz, łączenie się, tak jakbyśmy dostali dzisiaj telefony z funkcją łączenia się ze zmarłymi. Więc coś takiego zawsze było pożądane przez ludzką wrażliwość. No i w momencie, kiedy wiesz, noblista pisze książkę, w której to mocno uwiarygadnia. Zresztą ta książka jest opowieścią o takim totalnym, absolutnie uzależnieniu od okultyzmu, od tego świata nadprzyrodzonego. Przecież bohater tej książki ponosi taką totalną życiową porażkę właśnie przez to. No i ludzie lubią takie rzeczy. Ludzie lubią czytać o hazardistach zniszczonych przez nauk, o alkoholikach zniszczonych przez nauk. Takie książki mają i książki, filmy mają widownię dużo.
1: Ale to wszystko jest zderzone w tej książce z twardym pieniądzem. No przecież to jest przemysł funeralny. Money, money, money. I to jest być może taka zbitka, która jest najbardziej niesamowita w tym wszystkim, że to jest nieprawdopodobny interes. Tu zawsze jest popyt na tego typu usługi, bo ludzie umierają. A jednocześnie no, taka niesamowita historia pod spodem, która no, zupełnie ma niematerialny wymiar, to pewnie był gdzieś twój zamysł również, żeby te dwa nurty się ze sobą zderzyły w tej intrydze.
2: Tak, ja parę zjawisk chciałem tu odczarować. Po pierwsze to zjawisko takiego lęku przed śmiercią, która jest nieuchronna. Jak mówi moja żona, nie traktujmy życia zbyt serio, bo i tak nie wyjdziemy z niego żywi. Po drugie takie oswojenie się ze zjawiskiem śmierci jako czymś naturalnym jest no wydaje mi się humanistycznym zabiegiem. To raz, a po drugie ten przemysł funeralny, który wiesz, który mamy do czynienia w bardzo specyficznych okolicznościach. To znaczy jesteśmy w rozpaczy, jesteśmy w żałobie. Jesteśmy w sytuacji, w której ostatnią rzeczą, na którą byśmy mieli ochotę, to jest targować się, o cenę trumny, o cenę usługi pogrzebowej. Wiesz, jest to wtedy po prostu, no przychodzimy, płacimy, co nam każą. Prosimy tylko o to, żeby się to wszystko odbyło w jakimś, wiesz, zachowaniu godności tej śmierci i zmarłego. Natomiast za tą piękną fasadą kryją się rzeczy, o których ja tutaj tylko zaledwie wspominam, ale proszę mi wierzyć, przegadałem wiele godzin z moim kolegą, który kiedyś był dziennikarzem Dziennika Bałtyckiego i pracowaliśmy razem, a potem otworzył sobie zakład pogrzebowy w Kościerzynie i pracuje już 10 lat w tej branży, a ponieważ jest dziennikarzem nadal w duszy, no to mi poopowiadał bardzo ciekawe historie, bo on wie, co jest ciekawe, a co nie i wie, jaki materiał by sam zbierał na ten temat, więc no to jest coś naprawdę niezwykle ciekawego.
1: To powiedz jeszcze o swojej pokusie, której najwyraźniej nie uległeś. No aż się prosi o ten czarny humor, który no, ciśnie się do człowieka w podobnych okolicznościach. Zauważyłem, że mocne wodze na ten temat sobie założyłeś, pisząc.
2: Tak. Bo po pierwsze to jest afera łowców skór, a po drugie oczywiście te historie związane z tym, co się dzieje w zakładach pogrzebowych, jak się zwalcza konkurencję, ale też jak się ten biznes prowadzi, na przykład handel zwłokami jest rzeczą powszechną, czyli korupcja w szpitalach, żeby akurat podpowiedzieli rodzinie, do którego zakładu pogrzebowego zadzwonić i tak dalej, i tak dalej. To wszystko są rzeczy, które, no, których nie widać gołym okiem, ale istnieją i robią z tego biznesu coś niesłychanie intratnego.
1: No i muszę na koniec zapytać, to po tej mrocznej powieści, po upiorze, to co dalej? Czy ten, jak na razie, tryptyk grecki będzie miał ciąg dalszy? Czy znowu Jakub Kania? Jakie są twoje zamiary teraz?
2: Drogi Robercie, szanowni państwo. Od wczoraj jestem na emeryturze. Skończyłem 65 lat i proszę się do mnie nie zwracać z żadnymi jakiejkolwiek pracy. Bo jest to łamanie praw człowieka do spokojnej starości. Dziękuję.
1: No dobrze, no ale ja nie, to ciągnie wilka do lasu, to nie jest na pewno ostatnia powieść, ale nie dopytuję, ale no bardzo dziękuję za tę rozmowę, tak się nie mogliśmy trochę doczekać twojej dostępności, ale jest, stało się 1 maja akurat.
2: Zawsze lubię tę rozmowę na waszej antenie.
1: Bardzo dziękuję. Maciej Siembieda, polecamy państwa uwadze Upiora, ale też przypomnę o tym ciągle genialnym Gołobożu. Jak dla kogoś Gołoboże jest pierwszym zetknięciem z twórczością Macieja Siembiedy, no to już zawsze potem ten autor będzie, na pewno jestem o tym przekonany, autorem ważnym dla każdego czytelnika. Maciej Siembieda, dziękuję bardzo, pozdrawiam cię serdecznie.
0: To była powtórka audycji.

0: To jest powtórka audycji.
1: Witam w ten szczególny dzień, tak bardzo ciekający tradycją, treścią. Dzień świętego Józefa, patrona ludzi pracy, jeśli ktoś by chciał od strony Kościoła na to patrzeć. Dzień wielkiej tradycji, no, ludzi walczących o prawa pracy, prawda? I więc święto pracy, jak to się mówiło w dawnym, słusznie już zakończonym ustroju w Polsce. Natomiast teraz dzień wolno od pracy, w którym po prostu świętujemy tak zwaną polską majówkę. Ciąg świąt. Święto pracy, dzień flagi państwowej to jutro i trzeci dzień maja to jest oczywiście, wspominamy naszą pierwszą w Europie i drugą po Konstytucji Stanów Zjednoczonych, najstarszą konstytucję. No i właśnie ta konstytucja skłoniła mnie dzisiaj do tego, żeby zaprosić na spotkanie z państwem Kamila Stępniaka, autora książki Masz prawo, jak zachować rozum i godność człowieka w Polsce. Pan Kamil Stępniak jest również prezesem Fundacji Centrum Prawa Konstytucyjnego oraz Monitorowania Praworządności.
2: Dzień dobry.
1: Dzień dobry. Dumni jesteśmy z tej najstarszej w Europie i drugiej po amerykańskiej konstytucji. Tak w każdym razie często uczymy się w szkole, że tak było. No i to jest cudowne, że mamy coś takiego. A jednocześnie jak się przyjrzymy historii Polski, która się wydarzyła potem, po uchwaleniu tej konstytucji, to jest po prostu cała seria nieszczęść, wojen, pasm łamania praw człowieka i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej. Dopiero od 30 paru lat wybiliśmy się na taką prawdziwą, pełną niepodległość. Mamy demokrację. Mamy konstytucję, której staramy się przestrzegać. A wcześniej to był po prostu jedna wielka zgroza. Wojny światowe, powstania, 45 lat PRL-u i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej. Czy w dzisiejszej Polsce, bo pana podtytuł książki mówi o tym, że jak zachować rozum i godność człowieka w Polsce. My jesteśmy znani z tego, że narzekamy i nic nam się w Polsce nie podoba. A ja uważam, że od 30 paru lat żyjemy w najlepszej Polsce, jaka kiedykolwiek istniała. I jesteśmy jak miś koala, co siedzi na drzewie i jak mu dobrze, sam tego nie wie. Miś koala jest pijany. My poniekąd również jesteśmy odurzeni tą wolnością. Jak pan to ocenia?
2: Myślę, że my lubimy narzekać. Rzeczywiście, tak jak pan redaktor zauważył. Natomiast nasza konstytucja z 97 roku, w przyszłym roku obchodzimy 30-lecie jej, to jest naprawdę bardzo dobry, nowoczesny akt prawny. To jest coś, co uważam, że nam się niezwykle udało, jeżeli chodzi o nasze społeczne... nasz społeczny rozwój. Oczywiście narzekamy na nią i czasami mamy ku temu powody. Ja bym porównał konstytucję do takiej 30-letniej osoby. My już jesteśmy nie w tym wieku nastoletnim, w euforii pełnej tego, że wszystko nam się uda i wszystko wiemy jak zrobić i czasami czujemy się najmądrzejsi, tylko jesteśmy świadomymi 30-letnimi ludźmi i znamy też swoje ograniczenia. I są te ograniczenia tej konstytucji. Są rzeczy, które pewnie się nie udały, które projektodawcom tej konstytucji nawet się nie śniły i to widzimy w obecnym sporze konstytucyjnym, ale generalnie dostaliśmy naprawdę świetne narzędzie w 97 roku, którego czasami nie potrafimy wykorzystać, bo jeżeli mówimy o kryzysie konstytucyjnym teraz, to nie jest kryzys konstytucji, to jest kryzys jej przestrzegania.
1: No właśnie. Ta konstytucja zawiera wiele takich elementów, które żeby zaistniały i żeby były przestrzegane, one wymagają takiego tajemniczego, takiej tajemniczej przyprawy, jaką jest dobra wola i takie propaństwowe myślenie. A my Polacy tego nie umiemy. Tak. My jesteśmy, nasza tradycja to jest tak, polski patriotyzm to jest zawsze występowanie przeciwko władzy. No i mamy taką sytuację,

0: Sytuacja, że teraz nawet jak sami sobie tę władzę wybierzemy, to chwilę później jesteśmy wszyscy przeciwko niej. To tak wygląda niestety. Mamy bardzo wiele zapisów w tej konstytucji, które są bardzo piękne, ale wymagają odpowiedzialności i wymagają właśnie dobrej woli. No na przykład sprawa, że politykę zagraniczną prowadzi rząd, czyli Ministerstwo Spraw Zagranicznych, tak? Ale ma też tutaj coś do czynienia prezydent, który mianuje ambasadorów. On również podpisuje nominacje ambasadorskie. No i co? I mamy kilkudziesięciu ambasadorów nieobsadzonych, bo jest spór polityczny. I nie jesteśmy się w stanie w tej sprawie dogadać. Mamy rozwaloną, moim zdaniem, kompletnie w tej chwili praworządność, upolitycznione trybunały oraz instytucje konstytucyjne, takie jak na przykład KRS, Krajowa Rada Sądownictwa, która według konstytucji ma pilnować tego, żeby sądy były niezawisłe, i ona została obsadzona przez polityków, którzy pilnują, żeby sądy były zawisłe od ich partii politycznych. Więc kompletne zaprzeczenie tego, co sami sobie w tej konstytucji zapisaliśmy.
1: Dokładnie tak.
0: Nie chcę się pastwić już nad kolejnymi rzeczami. Mamy, nie wiem, Krajową Radę Radiofonii i Telewizji, która według konstytucji powinna składać się z niezależnych fachowców, którzy i tak dalej, dla dobra państwa, a mamy media upolitycznione. Podzieliliśmy się na dwie co najmniej bańki informacyjne i jesteśmy wrogami wzajemnymi i uważamy za prawdziwe, dobre dziennikarstwo takie, które jest podporządkowane naszej ulubionej partii politycznej. No i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej. Więc tak naprawdę rozchrzaniliśmy, przepraszam za to słowo, wszystko, co jest duchem tej konstytucji. Jak tak. Pan na to patrzy?
1: No to jest taka sytuacja, w której zaparzamy sobie herbatę. Zaparzamy sobie herbatę tylko nie taką, do której dolewamy wody, tylko taką ekspresową, z torebką. Zaparzamy i tam w 97 roku zaparzyliśmy tą herbatę. Ona była esencjonalna, ponieważ mamy w konstytucji przepisy, z których wywodzimy normy prawne, czyli to, w jaki sposób postępujemy. No i każdy kolejny rząd i politycy przychodzili i dolewali cały czas. Dolewali wody. Tylko tam już tej, mam wrażenie, tej torebki ekspresowej nie ma. I to wszystko tak się rozmyło, rozcieńczyło. Nie mamy tego i de facto, tak jak pan redaktor zauważył, my się zastanawiamy w tym momencie, co znaczy praworządność. Nie wiem, czy jest bardziej w prawie jakiś jeszcze inny slogan, który tak już nic nie znaczy jak praworządność, bo dla każdego znaczy co innego. Rozwodniły nam się te przepisy i rzeczy, które mamy rzeczywiście zapisane w konstytucji jako te, które wydawały się oczywiste, tak jak chociażby z Krajową Radą Sądownictwa, gdzie rzeczywiście ten organ był ukształtowany tak, żeby zapewniać niezawisłość sędziów i niezależność sądów. Obecnie mamy spór polityczny o to, w jaki sposób ona powinna wyglądać. To jest coś niesamowitego, że tak potrafiliśmy zmienić znaczenie słów i wybrać pojedyncze przepisy i interpretować. A przecież zgodnie z zasadami wykładni prawa to nie wystarczy jednego przepisu przeczytać, tylko trzeba jeszcze odnieść do jego systemowego znaczenia, do jego celu i tak dalej. My już tego nie robimy. Wie, że przychodzi polityk, który ma ogromne zasięgi teraz w internecie dzięki różnym mediom społecznościowym, mówi: słuchajcie, to jest tak. I to jest zupełnie niezgodne na przykład z dotychczasowym poglądem jakiejś doktryny. Mnie zdumiewa to, że często ci politycy są jednocześnie adwokatami, radcami prawnymi, prawnikami i oni potem przychodzą i patrzą sobie w lustro i jest okej. Nie potrafię tego zrozumieć. Natomiast rzeczywiście rozmyliśmy te przepisy, które były do tej pory jasne.
0: Może brakuje wyraźnych granic zaznaczonych. Na przykład powiedzieć coś takiego, że jeżeli jesteś, czy byłeś kiedykolwiek politykiem, to nie możesz zajmować stanowisk kierowniczych w publicznych mediach.
1: No, są takie przepisy, tylko wiadomo, jak one są stosowane. Z partii się wypisuje, oczekuje
0: tak,
1: się
0: ja
1: pewien
0: już
1: czas.
0: Ja nie jestem politykiem. Byłem 10 lat, dokładnie. A teraz już nie jestem, bo teraz będę prezesem telewizji. Tak?
1: No to jest takie niestety całkowicie...
0: No, ale wie pan, to widać gołym okiem. I my nie jesteśmy narodem, nie wiem, zacofanym. Mamy wielką tradycję, mamy konstytucję 3 maja, najstarszą konstytucję w Europie. I nie rozumiemy tego?
1: To jest brak kultury politycznej, moim zdaniem, prawnej i politycznej.
0: Tradycji, tak?
1: Tradycji. To jest tego, że my zaniedbaliśmy to na etapie edukacji. żebyśmy potrafili nazywać rzeczy, żebyśmy potrafili identyfikować. Stąd może poniekąd też trochę ta książka. To znaczy, żebyśmy potrafili, żeby nam się potrafiło zapalić te żółte albo czerwone światełko w momencie, kiedy coś słyszymy i żebyśmy nie przyjmowali tego jako po prostu pewnik, tylko potrafili się nad tym zastanowić. Brak edukacji to są zaniedbania, które powodują to, że my niestety wierzymy w to, co zobaczymy w internecie czy w mediach. A czasami potrzeba krytycznego myślenia do tego.
0: No tak, krytyczne myślenie jest potrzebne, natomiast to krytyczne myślenie to jest też taki postulat tylko, prawda, który jest bardzo trudny i bardzo za każdym razem to na czym innym może polegać. Ale trzymajmy się naszej konstytucji. Jak zachować rozum? Trzeba się co? Kształcić? Nasze szkoły powinny więcej o tym mówić? No bo ja nie widzę wielkich protestów w momencie, kiedy na przykład jakaś partia polityczna dokonuje zawłaszczenia mediów publicznych, które powinny służyć wszystkim, które powinny być neutralne i obiektywne. Tylko po prostu jest to, te instytucje stają się no po prostu ofiarą politycznej okupacji. I nie ma protestów na ulicach miast i miasteczek w Polsce. Wszyscy mają to w nosie i mówią, no tak, tak ma być chyba. Nie ma co tutaj udawać, że będzie kiedykolwiek inaczej. Mniej lub bardziej będzie tak. Jedni będą to robili w białych rękawiczkach, a inni to po prostu przy pomocy bejsbola zrobią i też będzie dobrze. Tak jak zawsze. To jest straszne, bo to załamuje człowieka. Bo chciałoby się żyć właśnie w kraju, w którym są instytucje, które są silniejsze, które są zasady, których wszyscy przestrzegają, a kiedy się je łamie w tak brutalny sposób, no to nagle się okazuje, że tak naprawdę to żyjemy w bantustanie, no po prostu, gdzie układy jakieś towarzyskie, polityczne, jakieś geszefty, nie wiadomo co, decydują o tym na przykład, który dziennikarz zrobi karierę, a który nie.
1: Od 2015 roku, wbrew pozorom, mamy jedną wielką lekcję prawa konstytucyjnego. I to, co się wydarzyło po 2015 roku, ja oceniam w formie edukacji in plus. To znaczy, nie wiem, czy tak dużo osób wcześniej usłyszało o Trybunale Konstytucyjnym, jak wtedy, kiedy wokół niego powstał kryzys.
0: Absolutnie. Ja powiem panu więcej. Kilkanaście lat temu Unia Europejska, Eurostat, robił badania, tak zwane kompetencyjne. I wyszło z nich, że co drugi Polak nie rozumie słowa konstytucja. Znaczy nie wie, co to jest, nie wie, w zasadzie nie potrafi tego zdefiniować. Słyszy to słowo, ale co drugi nie wie, o co chodzi. To ja myślę, że teraz, po tych wszystkich awanturach wokół konstytucji, to już w zasadzie nie ma takiego człowieka, który by nie wiedział, co to jest konstytucja.
1: To na pewno, tylko pytanie, czy nie przyjdzie to zmęczenie. Ja tak obserwuję, czasami jak rozmawiam z różnymi ludźmi, po 2023 roku, kiedy część wyborców oczekiwała jakiegoś takiego wielkiego odrodzenia, odnowienia realizacji postulatów wyborczych, a teraz mówią, już jesteśmy zmęczeni polityką. No i to jest na pewno coś, co jest groźne dla nas, ponieważ w momencie, kiedy my się nie interesujemy polityką, to nie znaczy, że polityka nie interesuje się nami i wpływa bezpośrednio na nasze prawa. Więc na pewno mam nadzieję, że mimo wszystko te wszystkie kryzysy, które gdzieś są wywołane, pożary, że my z nich będziemy potrafić wyciągnąć lekcje. To jest coś, czego sobie bym życzył. Że Trybunał Konstytucyjny to nie jest tylko jakiś budynek w Przealei Szuchy w Warszawie, tylko wiemy, czemu on służy. Wiemy, czemu służy ten kryzys. I też to weszło do mediów bardzo mocno, tych mainstreamowych. I to mam nadzieję, że gdzieś tą edukację pójdzie do przodu. Też sędziowie wyszli do ludzi mimo wszystko. Są różnego rodzaju inicjatywy sędziowskie, że jednak rozmawiają z ludźmi, przychodzą do mediów. Są różnego rodzaju prelekcje organizowane. Uważam, że to jest na pewno na plus.
0: To na pewno coś z tego będzie. No teraz była taka scena, że bardzo charakterystyczna, ale nie była komentowana, niewiele osób to zauważyło, ale moim zdaniem to trzeba podkreślić. Pan prezydent zaprzysiągł dwie osoby z sześciu, które zostały wybrane przez Sejm. Zgodnie zresztą z prawem uchwalonym poprzednio przez prawicę, które było prawem kwestionowanym przez trybunały, bo to politycy wybierali tych sędziów. No ale ponieważ nie można było nic w tej chwili zrobić, bo jest pat, bo jest prezydent, który zawsze zawetuje coś, co ktoś będzie próbował zmienić, co zrobili poprzednicy. W związku z powyższym, no w końcu zdecydowano się, że dobra, idziemy według tego prawa, które istnieje już. I mimo tego, że tak się stało, to pan prezydent powiedział, że nie. On tylko dwie osoby stamtąd po prostu zaprzysięża, a cztery pozostałe nie. wtedy powstał pomysł, że w takim razie niech oni przysięgną na prezydenta, ale przed marszałkiem Sejmu, drugą osobą w państwie. I tu najważniejsza rzecz. Na to zaprzysiężenie przed marszałkiem Sejmu przyszli wszyscy. Wszystkich sześcioro sędziów, także ci, którzy wcześniej zostali zaprzysiężeni przez prezydenta. I to pokazuje, to jest taka jaskółeczka, która pokazuje, że jednak są w Polsce ludzie z charakterem, są w Polsce ludzie, którym zależy na tym, żeby ta praworządność była prawdziwa. I chcą zaznaczyć, że oni są solidarni z tymi pozostałymi, wybranymi w ten sposób sędziami. I to był taki moment, który daje pewną nadzieję, ale w większości przypadków, ale o tym nikt nie mówi, nikt tego nie komentuje i tak dalej, a w większości przypadków tego rodzaju gesty przychodzą niezauważone.
1: To na pewno.
0: I teraz co? Społeczeństwo obywatelskie ma być bardziej aktywne po prostu? Bo mamy system przedstawicielski. Idziemy na wybory, wybieramy kogoś i nic nas więcej nie interesuje. I patrzymy, co będzie.
1: Czasami się mówi, że podmiotowość zyskujemy raz na 4 lata, kiedy politycy nas zauważają. Niestety rzeczywiście te instytucje demokracji takiej bezpośredniej, które kształtują na pewno te społeczeństwo obywatelskie, nie są w Polsce jakoś mocno ukorzenione, bo nawet jeżeli mamy referendum, tak często też prezydent obecny odwołuje się do idei referendum, to nie mówi się tego, że de facto nad tym referendum będzie potem pracował Sejm, który obrobi te przepisy. To, że my zagłosujemy nad jednym, to nie znaczy, że to będzie uchwalone wcale potem w przepisach. Także rzeczywiście tak. I przy tym jednocześnie te wyrywkowe interpretowanie przepisów, tak jak w przypadku sędziów Trybunału Konstytucyjnego, gdzie prezydent Nawrocki, mam wrażenie, uważa, że jest trochę takim HR-menadżerem. Tego wezmę, tego nie wezmę. Kiedy jego rola zgodnie z ustawą jest jasno napisana, a przede wszystkim mamy te hierarchiczne źródła prawa, czyli konstytucja jest wyżej od ustawy. Jeżeli mamy zgodnie z konstytucją wybranych sędziów, prezydent w tym momencie tutaj nie ma kompetencji do tego, żeby od kogoś przyjmować albo nie przyjmować. On po prostu ma wysłuchać tego. To jest akt ceremonialny pewnego rodzaju. Natomiast robi się z tego pewnego rodzaju taką chucpę polityczną i rzeczywiście mimo wszystko uważam, że te rozwiązania, które zostały zaproponowane w związku z tym zaprzysiężeniem, były skuteczne prawnie. Czy one były idealne? No nie, no tylko pytanie, czy jeżeli mamy...
0: Właśnie, zabrakło dobrej woli w tym wszystkim.
1: Oczywiście.
0: Po prostu, bo myśmy powinni się tutaj cofnąć o 2 kroki po prostu i zrobić to od nowa porządnie. Tak jak mówi nasza konstytucja, która ma już 30 lat. Są głosy, żeby tę konstytucję zmieniać. Co pan sądzi na ten temat?
1: To nie jest dobry moment na zmianę konstytucji, bo tak jak powiedziałem na początku, to nie jest kryzys konstytucji samej w sobie, tylko kryzys jej przestrzegania. My mamy w historii takie zmiany, które miały być zmianami na lepsze. Myślę o konstytucji kwietniowej chociażby. Pamiętamy, jak to się skończyło. Pamiętamy, jak ona była oceniana. Myślę, że to nie jest moment na zmianę konstytucji, ponieważ jeżeli odwołujemy się do konstytucji jako pewnego rodzaju umowy społecznej, czyli to, co mówił jeszcze Locke, Jean-Jacques Rousseau i tak dalej, to gdzie my mamy ten wspólny mianownik, kiedy się wszyscy dogadamy, jak ta konstytucja ma wyglądać? Oczywiście hasło zmiana konstytucji jest bardzo sexy, bardzo medialne. Natomiast żeby nie było tak, że ta zmiana konstytucji, która ma wszystko uzdrowić, będzie pretekstem do tego, żeby usunąć te przepisy, które nam nie pasują. Więc ja bym tutaj tak do tej zmiany konstytucji. Zacznijmy przestrzegać obecnej konstytucji, a potem zacznijmy się zastanawiać dopiero nad zmianą obecnej.
0: No a to na szczęście zmiana konstytucji nie będzie łatwa, bo tu ktoś musiałby gigantyczną przewagę w wyborach zdobyć, żeby móc do tego doprowadzić. Więc miejmy nadzieję, że to nie zostanie do końca zdewastowane. Przy czym no, rzeczywiście mamy sytuację taką, że no, co z tego, że mamy piękną konstytucję, jak jej nie przestrzegamy, tak jak pan mówi. Bo są kraje, które w zasadzie nie mają konstytucji lub mają jakieś stare dokumenty. Wielka Brytania na przykład, prawda? I tam jest zupełnie inne to prawo. Ono się opiera na precedensach, tak. Na wyrokach wcześniejszych i tak dalej, i tak dalej. Czy w tę stronę powinna dążyć też nasz system konstytucyjny?
1: Myślę, że nie. Tak samo jak uważam, że nie jest dobrym pomysłem to, żeby zrobić z naszej konstytucji tak zwaną książkę telefoniczną. To znaczy, żeby ona wszystko regulowała, co to Toyoty od A do Z. Po to są ustawy i po to mamy pewnego rodzaju ducha konstytucji, żeby wiedzieć, co, jaką esencję z tego wyciągnąć. No więc myślę, że nasz konstytucjonalizm pokazuje bardzo realnie, w jaki sposób funkcjonuje i funkcjonował na przestrzeni lat. Więc myślę, że takie zmiany są zbyt rewolucyjne i nie są zakorzenione w naszej kulturze prawnej, więc ja bym się tego jak najbardziej wystrzegał. Natomiast rzeczywiście, Konstytucja z 97 roku też pewnego rodzaju praktyka ją formuje jej stosowanie. I tak jak sądy na przykład jeszcze przed 2015 rokiem bały się bezpośrednio orzekać na podstawie Konstytucji, bo wiedziały, że jest od tego Trybunał Konstytucyjny, tak teraz ta, biorę w cudzysłów, rozproszona kontrola konstytucyjności w sądach ma miejsce. Bo wiedzą sędziowie, że Trybunał Konstytucyjny de facto nie istnieje, w związku z czym chcą chronić tego obywatela.
0: Proszę Państwa, temat jest bardzo prosty. Mamy piękną konstytucję. Ona pewnie jak wszystko może być ulepszona, ale przede wszystkim powinniśmy jej przestrzegać. Dopóki nie jesteśmy w stanie jej przestrzegać, nie rozumiemy jej tak zwanego ducha, no to będziemy mieli z tego tytułu problemy. Będziemy mieli zawsze w takiej sytuacji, jak w słynnym filmie Sami Swoi, kiedy ktoś idzie do sądu na rozprawę, a babcia daje mu dwa granaty do torby i mówi: sąd sądem, ale sprawiedliwość musi być po naszej stronie. I my, to jest bardzo fajna anegdota, jest się z czego pośmiać, ale myślę, że musimy odchodzić już powoli od tego poziomu rozumienia konstytucji.
1: Zdecydowanie to już nie jest
0: sąd czas. Sądem, konstytucja konstytucją, a tak naprawdę nasza dobra wola i obywatelska postawa decydują o tym, ile to wszystko ma sensu.
1: I świadomość.
0: Dziękuję bardzo panu. Kamil Stępniak, pan doktor Kamil Stępniak, konstytucjonalista, autor książki Masz prawo, jak zachować rozum i godność człowieka w Polsce. To jest bardzo ciekawa książka. Jest tutaj w zasadzie wszystkie problemy z konstytucją, jakie można sobie wyobrazić, one są omówione i przeanalizowane. I to fajnym, takim nienaukowym językiem, więc warto się w to zagłębić. No na przykład w majówkę, kiedy mamy 3 dni na też, oprócz grilla i innych bezeceństw, mamy też czas na to, żeby się nad konstytucją zastanowić.
1: Na relaks intelektualny.
0: Dziękuję panu pięknie.
2: To była powtórka audycji.
3: Więc Lucyfer rzekł do mnie: pogadajmy spokojnie, hej chłopaku, jak chcesz dźwignąć swój los.

0: ale też ingeruje w moje prace, w tematy. Aha. Na przykład myśliciel, który będzie pierwszy raz publicznie pokazany, nawiązujący właśnie do wspomnianego przez panią Rodena, słynnego myśliciela Rodena, no w dłoni trzyma smartfona, a twarz jest nierozpoznana, jest pustka w tej twarzy, ta przestrzeń smartfona jakby ingeruje w nas. No i pytanie, jak to interpretować? Nie chcę tutaj narzucać swojej interpretacji, ale to jest bardzo aktualne pytanie, mimo że tak jak wspomnieliśmy, używam tradycyjnych form. Wyrzeźbiłem z gliny, odlałem, prawda?
1: Z gliny, z kamienia?
0: Z gliny, z kamienia, z brązu, właśnie wszystkich tradycyjnych, odwiecznych narzędzi i materiałów rzeźbiarskich.
1: Tak sobie myślę, że rzeźba jest o tyle wyjątkowa i trudna, że jak już raz coś się ociosa, to trudno potem wrócić, jeżeli uzna się, że niewłaściwie wygląda. W takim sensie, że w malarstwie coś można przemalować, coś zmienić, a w rzeźbie pewne rzeczy są już nie do cofnięcia.
0: No, na pewno fizyczność rzeźby jest bardzo wielkim wyzwaniem do jej tworzenia, ale jest bardzo różnie, bo glina właśnie jest plastyczna. Z gliną jeszcze można dodać, odjąć. Jest jak człowiek właśnie w starożytnych tekstach mitów i religii. Bóg tworzy człowieka z gliny, tak? I to nie tylko w judeochrześcijańskiej tradycji, również greckiej. No, kamień, prawda? Kamień to jest rzeczywiście, jak się utrąci ten nos, to będzie trudno go to cofnąć. I to, no, to odpowiada rzeczywistości. Jak się coś już zrobi, to oczywiście można to zmieniać, ale przeszłości się już nie cofnie. Mm-hmm.
1: Wspomniałeś o myślicielu, czyli to będzie jedna z prac, którą można będzie zobaczyć na wystawie Obecność. Mm-hmm. Co jeszcze w takim razie? Rzeźba jest bardzo długotrwałym procesem, więc podejrzewam, że te prace, które zobaczymy, no to jest też wynik twojej wieloletniej działalności.
0: Tak, ale w związku z tym, że ostatnia wystawa miała miejsce 2 lata temu w centrum Warszawy na Placu Trzech Krzyży, to jest kilka rzeczywiście zupełnie nowych rzeźb, jeszcze nie pokazywanych, przynajmniej szerokiej publiczności. Jest Primavera na przykład, części z państwa może coś mówić. Primavera nawiązująca do arcydzieła Botticelli'ego, postać Flory, która wyrzuca jakby z siebie kwiaty. To jest afirmacja życia, zachwyt. Mm-hmm. Zachwyt nad kobietą. Tutaj mam prywatny też element życiorysu. To jest mój list miłosny do mojej żony, która urodziła 2 dzieci w ostatnich latach właśnie. I to, no, po prostu życie pisze swoje scenariusze i jest taka potrzeba we mnie i myślę, że generalnie w artystach, żeby to przeoblekać w materię. Jest, jeśli chodzi o te elementy rodzinne znowu, to jest portret synka, przedstawiony tak bardzo poważnie, monumentalnie wręcz, z postacią, która wchodzi jakby do pustej przestrzeni o nazwie tabula rasa, czyli niezapisana tablica. To jest termin filozoficzny. Patrzę na to, na tego to niemowlę, tego dziedziusia i widzę cały potencjał człowieka, czegoś niezwykle, no właśnie, monumentalnego jako temat, mimo że jest taki malutki, więc też taka praca. Jest coś, taka nawiązanie do ikony, można powiedzieć, dzisiaj trochę popularnej sztuki, Klimt i jego pocałunek. Być może część z państwa ma go na kubkach.
1: tak, to ja jest taki motyw, który powraca.
0: Tak. A ja go próbowałem zrozumieć od nowa, przeoblec właśnie w swoją interpretację, w moją formę. Tak, także no i są kamienne, są monumentalne kamienne rzeźby. Jest odkuta niedawno w kamieniu, w monolicie, w greckim kamieniu narodziny Wenus, znowu Botticelli, ale zupełnie inna niż przedstawienie malarza renesansu. Iluminacja, pusta pieta nawiązująca do Michała Anioła, więc jak państwo słyszycie, bardzo, bardzo wiele dialogów.
1: Mm-hmm. Piękne, klasyczne przedstawienia i tematy, ale robota dość brudna, ta rzeźba.
0: Strasznie, tak. Michał Anioł mawiał, że trzeba nadludzkiego wysiłku, ale trzeba też takiego wysiłku, którego efektem będzie wrażenie, że to powstało bez trudu. Mhm.

0: ale rzeczywiście rzeźba jest taka tradycyjna. Jest, nie oszuka się tych ton, właściwie ton gliny, ton kamienia. Tutaj myślę, że moja żona właśnie mogłaby Państwu opowiadać, ile to kosztuje, kiedy mnie ściąga prawie że z podłogi czasem, bo po całym dniu pracy w takim, więc... No ale to jest znowu dla mnie zwierciadło, sztuka jako zwierciadło. No takie jest też, takie bywa życie, że... Że jest trudne i łączy właśnie to cały fenomen rzeźby. Łączy, niby chce się coś pokazać duchowego, ale jesteśmy zamknięci w tej materialności brutalnej, prawda? Czasem. Więc jak wydłubać te cząsteczki ducha w tym materialnym świecie.
1: Skoro przy tej duchowości jesteśmy, powiedziałeś o tych rodzinnych portretach, o tym, że ta twoja sztuka jest bardzo blisko twojego życia, codzienności, ale w twoim artystycznym portfolio są też właśnie takie rzeźby, powiedziałabym, dość symboliczne, otwarte, typu, to są oczywiście tytuły twoich prac. Wpadłeś mi w oko, wschód słońca, słuchaj. Takie tematy, których nie da się wprost przedstawić.
0: Tak, to jest taki cykl rzeźb, szczególnie dla mnie ważnych. Rzeczywiście one są zawarte w portretach, ale to jest tylko pretekst do takich rozważań o tym, co człowieka wyróżnia w tym brutalnie biologicznym czasem świecie, w którym próbujemy wyszarpać czasem to znaczenie człowieka ponad świat zastany. Więc na przykład szepty, które będą na wystawie, opowiadają o tym, że człowiek wybiera, że jest coś takiego jak moralność, że w ogóle rozpoznaje, czy stara się błędnie bądź poprawnie definiować dobro i zło i właśnie pomiędzy nimi wybierać. Będzie słuchaj, opowiadając o takim dualizmie człowieka, że z jednej strony poznajemy rzeczywistość z zewnątrz, a z drugiej strony, o czym bardzo często właśnie mówią mity, wszelkie mity świata, że ta prawda o świecie często jest bliżej niż nam się wydaje, bo w nas samych, prawda? Więc to spójrz w samego siebie. Wpadłaś mi w oko o fenomenie tego świata zastanego na zewnątrz, które właśnie odbija nam się w głowie, w naszym rozumie. Cały cykl rzeźb właśnie o tym, to są rzeźby, myślę, o każdym z nas.
1: Te wszystkie prace, o których nam teraz opowiadasz, będą prezentowane w bardzo wyjątkowej przestrzeni. Zaproś proszę, opowiedz, co to będzie za miejsce.
0: No właśnie, no, spotyka się tutaj moja potrzeba wychodzenia z rzeźbą, z potrzebą Konstancina Jeziorny, żeby pokazywać sztukę w przestrzeni publicznej. Więc zapraszam do Konstancina pod Warszawą. Będzie to, myślę, wyjątkowa ekspozycja w tym sensie, że poza główną częścią galeryjną w Domu Kultury Hugonówka, przepięknym pałacu, rzeźby wychodzą jakby z niej w przestrzeń miasta, ogromnego parku. Tam będą pokazywane brązy, kamienie, ale nie tylko. Też symbolicznie będą te rzeźby pokazywane w ratuszu. Między innymi właśnie wspomniana Primavera czy Narodziny Wenus. W nowoczesnym budynku Urzędu Miasta Konstancina. Więc no to i wprost, i w swojej symbolice to jest taka nasza wspólna próba razem z władzami miasta Konstancina, żeby ta sztuka była obecna. No i taka próba przełamania tego, że coraz więcej tego obszaru kulturowego nam się cyfryzuje, prawda? Jesteśmy coraz bardziej w tych komputerach i komórkach, smartfonach. Jest rodzaj takiej konkurencji pomiędzy tymi różnymi obszarami, pomiędzy rzeczywistością, a tą naszą namacalną, a rzeczywistością cyfrową. No a rzeźba proponuje nam coś, czego nam nie proponuje żadna inna dziedzina sztuki. Właściwie ona jest dotykalna, ona jest materialna, i ona jest fizyczna i może być z nami we wspólnej przestrzeni, więc Więc rzeczywiście no, Konstancin będzie w rzeźbach niedługo.
1: Ta sztuka w przestrzeni publicznej wciąż kojarzy się głównie z pomnikami, prawda? Wielkie.
0: Tak, ale akurat jeśli chodzi o Konstancin, to Konstancin, jak pisze o tym w tekście kuratorskim Kama Zboralska, Konstancin ma tradycję rzeźby ogrodowej, właśnie nie tylko pomnikowej. Te pałace, wille, wielkie ogrody Konstancina były domem dla wielu rzeźb tradycyjnie od XIX przez XX wiek. Aż do dzisiaj i właśnie ta wystawa jest takim wyjściem naprzeciw tej tradycji. Zwłaszcza, że pomnik ma wrażenie, że on, no nie chcę powiedzieć, że ma złą prasę ostatnio, ale rzeczywiście bywa kontrowersyjny w ostatnich latach. Prawda, są kontrowersyjne w swojej jakości często przedstawienia Jana Pawła II. Mm-hmm. Często są to kwestie polityczne, które nas dzielą, więc rzadko się zdarzają takie realizacje, które byłyby powszechnie dobrze przyjęte, tak też w prasie i demokratycznie, że tak powiem. Więc ja jestem wielkim zwolennikiem pokazywania rzeźby takiej niekoniecznie, chociaż ta upamiętniająca też ma swoje miejsce ważne. Ale jak się jeździ za granicę, ostatnio brat przywoził mi pocztówki z Japonii, no ta sztuka jest wszędzie w tych miastach, na zachodzie, w Europie, to jest normalne. I nie musi przedstawiać, z całym szacunkiem do Józefa Piłsudskiego, może dotyczyć tematów, które nas wszystkich dotyczą, mm-hmm. prawda? Na przykład dla mnie jest bardzo
1: sztuka.
0: Mało rzeźb o miłości. Miłość jest ważna w życiu, a szkoda, że jest tego typu tematów tak mało w tej przestrzeni.
1: W twojej sztuce o miłości jest sporo i jest będzie sporo. To można sprawdzić na wystawie Obecność, która czynna będzie od 16 maja do 21 czerwca. Wydarzenie odbywa się pod patronatem Polskiego Radia RDC. To nas bardzo cieszy. Dziękujemy za tę prośbę. A naszym gościem był Łukasz Krupski, autor rzeźb, prezentacji Obecność, na którą bardzo serdecznie państwa zapraszamy. A tobie dziękuję za rozmowę.
0: Dziękuję i serdecznie zapraszam.
2: To była powtórka audycji.

0: To jest powtórka audycji.
1: Chcę Państwu opowiedzieć o działalności zespołu Million Explorers Team, którego prezes jest naszym gościem, pan Jacek Boborycki.
2: Dzień dobry.
1: Grupa zajmuje się, to jest dokładna nazwa, interdyscyplinarny zespół badawczy, nazwę już powiedziałem, który dokumentuje zachowane w tkance miejskiej Warszawy blizny po wojnie, postrzestrzeliny, napisy oraz ślady krwi, setki godzin spędzonych w terenie. I o tym opowiecie 7 maja na spotkaniu w Domu Spotkań z historią. Spotkanie w Domu Spotkań, no właściwie oczywista rzecz, prawda?
2: Tak.
1: Ale może zacznij, bo to nie jest, blizny Warszawy to nie jest jedny, to jest część tylko działalności grupy.
2: Tak, grupa dlatego nazywa się interdyscyplinarnym zespołem, ponieważ realizujemy zadania z bardzo wielu dziedzin nauki tak naprawdę, zaczynając od hydrologii, geologii, badań przyrodniczych, w tym badań nad inwazyjnymi gatunkami obcymi, przez właśnie historię. I większość tych tematów to są tematy związane tak naprawdę z Wisłą. I od Wisły zaczęło się zainteresowanie ranami Warszawy. Po pierwsze zainteresowanie architekturą ze względu na to, co i w jaki sposób zostało odtworzone, ponieważ od Puław do Torunia cała Wisła jest umocniona gruzem z Warszawy, czyli no jest to ponad 360 km, jest tego sporo i znajdujemy sporo przeróżnych detali. Po drugie most Poniatowskiego, od którego zaczynaliśmy tak naprawdę dokumentację mostów, jest również ostrzelany, zarówno na ławkach, jak i na podstawach mostu. I od tego się tak naprawdę zaczęło nasze zainteresowanie. W tej chwili trwa czwarty sezon dokumentacyjny. No i już przekroczyliśmy 400 w pełni zadokumentowanych takich miejsc. Mamy kolejnych jakieś tam 170 do sprawdzenia. Ale to już jest o tyle niebezpieczne w tej chwili, że tak naprawdę jedzie się komunikacją miejską, czy jedziemy samochodem i już gdzieś widzimy, że o te plamy, czy ten płot jest starszy, zatrzymujemy się i zaczynamy to dokumentować. Także tych śladów będzie na pewno więcej. Myślę, że na tych 400 nie skończymy. Natomiast projekt po dwóch latach realizacji samodzielnie, tak naprawdę drugi rok jest realizowany we współpracy z Biurem Stołecznego Konserwatora Zabytków. Powstaje baza, ta baza będzie udostępniona z czasem publicznie, także każdy będzie mógł zobaczyć.
1: Ta baza będzie się chyba zmniejszać, biorąc pod uwagę, że modernizowane są, odnawiane są zwłaszcza elewacje, czyli ślady po pociskach na elewacji w większości znikną.
2: Jest taka szansa, natomiast ta baza będzie też takim źródłem dla konserwatora informacji, gdzie możemy ewentualnie zakazać pewnych czynności na obiektach, tak? Natomiast konserwator bardzo często zgadza się na remonty elewacji, na zasadzie pozostawmy po prostu jakiś fragment w oryginale, tak żeby było wiadomo, jak to wygląda. No niestety te wszystkie postrzeliny powodują, że tynk zostaje uszkodzony, a jak jest uszkodzony, no to wiadomo, że od warunków atmosferycznych zaczyna się sypać i trzymanie czegoś na siłę też nie ma większego sensu.
1: Wspomniałeś o śladach krwi. Ten najbardziej znany przykład to ślady krwi powstańca na posadzce marmurowej, chyba też najbardziej udokumentowany w Wili Pniewskich, Muzeum Ziemi Pan, ulica przy ulicy na Skarpie, Alei na Skarpie 27, ale wspominałeś, takich przykładów jest więcej.
2: Tak,
1: czy wy odkryliście nieznane też?
2: Tak, ostatnio na przykład byłem na dokumentacji dla odmiany zupełnie czegoś innego, czyli posadzek, bo takie rzeczy też dokumentujemy i zbieramy jakby zdjęcia nietypowych kafelek albo jakichś nietypowych układów tych kafelek i wchodzę na klatkę schodową, robię zdjęcie po prostu podłogi na wejściu i żeby to zdjęcie lepiej wyglądało, musiałem wejść kilka schodków do góry, odwracam się, a za mną jest wielkie rozlewisko krwi. Więc takich miejsc jest sporo. Tutaj raczej te informacje będziemy bardzo mocno ograniczać do publicznej wiadomości.
1: Czyli adresu nie podamy, ale w jakiej dzielnicy?
2: Mamy takie zagłębia, co jest w ogóle najśmieszniejsze. To też nie jest tak, że to jest...
1: Zagłębia śladów krwi powstańczych?
2: Tak, na zasadzie weszli na przykład na jakąś ulicę Niemcy i rozstrzeliwali ludzi blok za blokiem. I to są takie sytuacje w centrum, gdzie mamy takich bloków 4 obok siebie. Niedaleko pomnika Kopernika mamy następne 4 bloki, które są rozrzucone, znaczy bloki, przepraszam, kamienice, tak, które są rozrzucone po prostu w na jakimś tam niewielkim obszarze, powiedzmy na 400 metrach mamy 4 kamienice, które są przeplatane takimi, na których tych śladów nie ma. Natomiast żeby ślad się mógł zachować, musi być odpowiedni materiał. Więc no to też daje po prostu dość ograniczone pole manewru.
1: Czyli kamień taki bardziej cenny? Jak mówię,
2: przede
1: marmur?
2: Wszystkim marmur zachowuje i paradoksalnie stare lastryko. Ponieważ to lastryko ma w sobie również pył, który pochodził z mielenia, tłuczenia tych
1: tak,
2: kawałków.
1: Kolory tak nadawano temu lastryku też. To są też piękne, piękne dywaniki lastrykowe tak w warszawskich kamienicach. I to lastryko chłonęło bardziej krew.
2: Tak, i takie ślady właśnie mamy. Czasami mówimy, że one są wyprane. O, tak to nazywamy. Chodzi o to, że niektóre wspólnoty mieszkaniowe, na przykład to lastryko odnawiając, pokrywają jakimiś farbami albo barwnikami i w tym wypadku ten kolor się delikatnie zmienia, te ślady są słabsze, ale mimo wszystko nadal są widoczne. Takim najciekawszym chyba miejscem w Warszawie jest siedziba Związku Nauczycielstwa Polskiego. I to jest jeden z oddziałów Teatru Ateneum i tam tych śladów jest chyba najwięcej. I one są i na schodach, i na parterze, i na piętrze, i jest ich po prostu setki, no, jeśli można to tak nazwać.
1: Czyli mówimy o uszkodzonych balustradach, tynkach, śladach krwi na posadzce, o gruzie, którym są umocnione brzegi, no gruzie także, który znajduje się w wałach Stadionu Narodowego na przykład, czy na kopcu Czerniakowskim. Jakie jeszcze miejsca? Jakich jeszcze odkryć dokonaliście?
2: Znaczy, mówię, bardzo szeroko działamy. Jedną z ostatnich akcji, którą robiliśmy we współpracy z Muzeum Powstania Warszawskiego, była na przykład dokumentacja tunelu powstańczego. Czyli dawny tunel, który był wykorzystywany, który niedawno się pojawiły informacje na jego temat i ten tunel również dokumentowaliśmy. Natomiast jeżeli chodzi o Wisłę, no to wyciągaliśmy właśnie z rzeczonej Wisły na przykład wózki, które służyły do odgruzowywania getta warszawskiego, albo taczkę, która służyła do odgruzowywania Warszawy już po wojnie. I co jest najśmieszniejsze, no od zakończenia odgruzowywania minęło już wiele dekad, a mimo wszystko ona pojechała do samochodu z nadbrzegu na własnych kołach.
1: No to była produkcji krajowej?
2: Tak.
1: No to należy być dumnym i audycja Polak potrafi, tutaj bardzo się wpisuje w trend. Potrafiliśmy zbudować taką taczkę, która przetrwała kilka dekad i nadal jeździ. Nadal można jej używać. A porozmawiajmy o tym, co właściwie mówi o Warszawie ta i wasza działalność, ale to te blizny, które są. Czy ono zmienia jakąś naszą opowieść o miejscu?
2: W niektórych miejscach tak. Dokumentujemy w tej chwili, też nie o wszystkim chcę mówić, bo wiele procesów się toczy w jednym czasie. Więc będziemy po prostu je już naukowo publikować i dopiero wtedy chcemy głośniej mówić na pewne tematy, ale na przykład badamy jako zespół fragment muru, który jest wpisany jako fragment muru getta warszawskiego. Okazuje się, że wcale nim nie jest. Być może mur stał w tamtym miejscu w czasach oczywiście, kiedy getto było, ale to nie jest oryginalny mur, tylko odbudowany.
1: A, czyli po prostu wiedza o Warszawie, nawet na czysto takim materiał, jeżeli chodzi o pewne materialne pamiątki, może się zmienić co do tego, jeśli wasze badania się zakończą.
2: Jak najbardziej. No, tych tematów jest naprawdę dużo i wbrew pozorom odkrywamy co chwilę nowe rzeczy, o których nie ma jakichś większych dokumentacji. Bardzo często w miejscach bardzo zaskakujących. Więc myślę, że
1: na
2: to
1: przykład
2: jest
1: w jakich?
2: Naprawdę na przykład płot Politechniki.
1: I co na płocie Politechniki?
2: Jeśli miałem ten płot dziesiątki razy,
1: no
2: tak? I dopiero jak się jemu przyjrzałem z bliska, okazało się, że cały płot Politechniki, praktycznie tak samo jak i budynki, które znajdują się obok, nosi ślady postrzelin. Tak? Nie ma żadnej dokumentacji na ten temat.
1: To ja podobny miałem taki, byłem jednostkowym eksplorerem i w mojej kamienicy też się nie wiem ile razy patrzyłem na balkon sąsiadów i w pewnym momencie dostrzegłem, że tam właśnie są, ta balustrada jest dziwnie poharatana właśnie pociskami z ostatniej wojny. A kamienica nie mogła być wcześniej ostrzelana.
2: Najwięcej jest właśnie tego typu śladów. Barierki balkonów.
1: Częściej przetrwają niż tynk na elewacji.
2: Niż tynk, tak. Natomiast tynk czasami też się upomina o siebie. To też są takie miejsca, gdzie my mówimy, że zostało to wtórnie wypełnione zaprawą.
1: Czasami a blizny o sobie dają znać.
2: Tak, blizny o sobie dają znać, nawet jeśli wygląda to idealnie, czasami się ujawnia w momencie, w którym popada deszcz. Elewacja robi się mokra i od razu to widać, a czasami jest tak jak na jednej z warszawskich bibliotek, że widać z daleka, że to jest wtórnie wypełnione.
1: Jak powstała grupa, zespół badawczy Million Explorers Team? Bo specjaliści, jak słyszę, są z dziedzin rozmaitych. Prowadzicie pracę z zakresu geologii, paleontologii, hydrologii, ochrony przyrody, gatunków inwazyjnych, no i oczywiście historii.
2: Jak powstała, szczerze, było tak, że działaliśmy tak naprawdę od 2019 roku takim małym zespołem. Wykonywaliśmy pojedyncze prace, jeździliśmy na jakieś zorganizowane akcje przez niektóre muzea.
1: Czy można powiedzieć, grupa pasjonatów gdzieś się na tych... w tych akcjach spotkała, tak?
2: Tak. Razem organizowaliśmy też czasami swoje wyjazdy i w pewnym momencie, po 2 latach, ludzie, z którymi współpracuję, przyszli do mnie i powiedzieli, słuchaj, no, czas by było, żebyśmy mieli chociaż jakąś nazwę, tak? Bo na razie jesteśmy bardziej zorganizowaną grupą turystów. No i tak naprawdę powstało wtedy Million Explorers Team i już w pierwszym roku, kiedy zaczęliśmy już pod własnym logiem działalność nad Wisłą, odnaleźliśmy tak zwaną stewę, czyli tą frontową belkę szkuty, która spina obie burty nad Wisłą. Okazało się, że jest to bardzo unikalny element. Był 4. taki znaleziony w Polsce i zostało to przekazane do Państwowego Muzeum Archeologicznego. I od tamtego czasu zaczęli do nas dołączać kolejni ludzie z jednej strony tacy, którzy usłyszeli o nas albo zapoznali nas w jakikolwiek sposób. Z drugiej strony były takie sytuacje, tak jak na przykład niedawno dołączyła oficjalnie do grupy Ania, z którą współpracowaliśmy od dłuższego czasu, która się specjalizuje w cegielnictwie warszawskim. I my, mając jakiekolwiek problemy z oznaczeniem, korzystaliśmy z jej pomocy i z jej wsparcia, a od zeszłego roku jest już członkiem grupy i działa razem z nami. To tak naprawdę wygląda, że realizujemy projekty wspólne, tak jak właśnie Wisła, tak jak no wiele innych rzeczy, które są projektami naszymi wspólnymi, grupowymi, ale każdy z członków ma też jakiś tam swój kawałek podłogi, prowadzi własne projekty, prowadzi własne badania. Czasami robimy to później wspólnie i pomagamy danej osobie, a czasami jest tak, że po prostu jedna osoba realizuje jakiś tam konkretny projekt przez jakiś tam krótki, zamknięty okres i zaczyna kolejny.
1: I o 3 latach, podsumowanie 3 lat waszej działalności, prelekcja twojego autorstwa odbędzie się w Domu Spotkań z Historią, multimedialna, jak się domyślamy.
2: Tak.
1: 7 maja, o której godzinie?
2: O godzinie 18:00.
1: Czy wstęp jest limitowany?
2: Nie, wstęp nie jest limitowany, natomiast polecam jednak mimo wszystko przyjść wcześniej, bo w Domu Spotkań z Historią jest zawsze tak, że tych ludzi jest sporo i później niestety trzeba stać.
1: Jeżeli tak, państwo nie chcecie miejsc stojących zajmować, to warto z majówki wrócić wcześniej i wybrać się do Domu Spotkań z Historią na prezentację Jacka Boboryckiego, naszego gościa, prezentacja dokonań 3-letnich zespołu Million Explorers Team. Bardzo dziękuję.

0: się wróg.
1: To jest powtórka audycji.
2: Zbliża się 13. Festiwal Sąsiedzki. Wespół w zespół dla Solca i Powiśla. Polskie Radio RDC patronuje temu wydarzeniu, a z nami jest dzięki wynalazkowi telefonu Elżbieta Rajczak, wolontariuszka, koordynatorka 13. Festiwalu Sąsiedzkiego Wespół w zespół dla Solca i Powiśla. Dzień dobry.
3: Witam serdecznie.
2: Gdzie panią bardzo złapaliśmy?
3: Bardzo słoneczny mamy dzisiaj dzień, więc tym bardziej serdecznie państwa witam.
2: I złapaliśmy panią w plenerze właśnie.
3: Tak, jestem w plenerze, więc bardzo możliwe, że będzie słychać przejeżdżające samochody, przechodzących z pieskami mieszkańców albo ptaszki. Nie wiem, czy wyłapię to wszystko telefon i przekażę dalej.
2: Sprawdzimy. A co będzie mottem, co jest mottem tego, no będzie, bo festiwal się rozpocznie 11 maja tegorocznego 13. Festiwalu Sąsiedzkiego Wespół w zespół dla Solca i Powiśla. Czy ideą przewodnią.
3: Tak, tym razem zajmiemy się bezpieczeństwem w sieci i jest to niezwykle ważny temat, zwłaszcza, że od czasu do czasu słyszymy o tym, że na przykład ktoś ma zablokowane konto na Facebooku i nie może korzystać z tej platformy. I co na przykład polski użytkownik tej światowej platformy może zrobić? Jak może, co może spowodować, żeby to konto odblokować? Albo co zrobić w sytuacji takiej, kiedy zostaniemy naciągnięci przez jakiś nieistniejący sklep internetowy, a wszystko w internecie fajnie wygląda i wydaje się nam, że to jest ogromnie wiarygodne. Albo pan wspomniał o tym wynalazku współczesnym, czyli telefonie komórkowym. Bardzo często dzwonią do nas różne osoby, czy to z banku, czy osoby z policji, prosząc o jakiś udział w akcji, że na celu jest złapanie jakiegoś przestępcy i wówczas proszą nas o udostępnienie różnych naszych danych. No i jak mamy się w takiej sytuacji zachować, kiedy na przykład starsze osoby mają bardzo duże zaufanie do kogoś, kto się powołuje na służbę albo kogoś, kto się powołuje na pracownika z banku. I o tym wszystkim chcielibyśmy rozmawiać podczas tegorocznego festiwalu, ale to nie tylko o tym.
2: I fachowcy będą, tak? Będą, jak czytam w programie, będą fachowcy, czyli informatycy, ale także na przykład specjalista, policjant będzie taką praktyczną wiedzę przekazywał uczestnikom.
3: Nawet 3 policjantów mamy w programie i oni właśnie będą też mówić o tych wszystkich metodach na podszywaczy. One są, niby mówimy o tym ciągle, ale ciągle ludzie dają się złapać i wydaje mi się, że tego mówienia nigdy dosyć, więc my też będziemy o tym mówili. Ale mamy jeszcze jedną bardzo fantastyczną możliwość, bo mamy wśród naszych sąsiadów są też osoby, które zajmują się szeroko rozumianym bezpieczeństwem w sieci i nasz sąsiad też będzie nam opowiadał o tym, jak użytkownicy telefonów komórkowych, komputerów mogą się chronić swoje bezpieczeństwo. Mamy w tym w maju właśnie też bardzo ciekawe spotkanie z panią Natalią Misiuk z Urzędu Ochrony Danych Osobowych, która będzie nam opowiadać i będzie nas uświadamiać, jak możemy chronić swoją prywatność w sieci. Więc program wygląda bardzo ciekawie.
2: Powiedziała pani, że w maju, trzeba dodać, że festiwal potrwa do 30 czerwca.
3: Tak,
2: aż.
3: Tak.
2: A mnie bardzo intryguje spotkanie 27 maja w ramach Klubu Ludzi Ciekawych Świata z Pawłem Detko, który opowie o przyszłości Solca w planach urbanistycznych.
3: Tak, i bardzo państwa zapraszam na to spotkanie, bo mało kto z nas wykazuje się taką wiedzą, gdzie co ma być budowane, albo jakie są plany. I pan Paweł Detko jest architektem, który zdobył nagrodę urbanistyczną Miasta Stołecznego Warszawy za przebudowę oficyny, która się znajduje na terenie Towarzystwa Przytułku Świętego Franciszka Salezego. Bardzo bym chciała państwu zwrócić uwagę na ten adres. Właśnie w tej oficynie będzie to spotkanie, dlatego że jest to niesamowicie ciekawe miejsce, o którym zresztą powstała już książka Dom. I nieprzerwanie od prawie 130 lat w tym domu ta funkcja opiekuńcza nad osobami starszymi, zależnymi jest zachowana. Mijają pokolenia, mijają ustroje, a w tym miejscu nieodmiennie przez wszystkie wydarzenia wojenne, obu wojen, Powstania Warszawskiego, ta funkcja opiekuńcza nad osobami zależnymi od pomocy innych jest sprawowana. I to jest przeurocze miejsce, schowane trochę za tym dużym Carrefourem przy zbiegu ulic 3 Maja i Solec. Jest to rzeczywiście trudno, żeby to znaleźć, ale gdyby Państwo zadali sobie trud, to bardzo Państwu ten adres polecam, zwłaszcza, że co roku od kilkunastu już lat w maju bądź w czerwcu jesteśmy zapraszani na piknik i w ogrodzie tego towarzystwa dzieją się różne fantastyczne rzeczy, zarówno dla dorosłych sąsiadów, jak i dla dzieci.
2: Piknik mamy... także będzie częścią festiwalu, bo 30 maja majówka pod chmurką, piknik pełen energii, szkoła podstawowa imienia Garibaldiego przy Fabrycznej 1.
3: Tak, i zresztą bawimy się nieźle w majówki, bo mamy też podobną imprezę integracyjną i co ciekawe, z uwagi na 120-lecie szkoły 41, która się mieści przy Drewnianej, ci Państwo, którzy bliżej mieszkają Drewnianej, wiedzą, że tam są takie bardzo ciekawe kamienne słówki i one są niezwykle charakterystyczne. Szkoła dostała niedawno nową elewację, ale te słówki się zachowały i ta szkoła niezwykle związana jest też z czczeniem pamięci żołnierzy Armii Krajowej, takiej grupy, która tutaj zwłaszcza na Solcu i Powiślu w powstaniu była bardzo ważna, czyli Prybar. W Górę Tamki jest też pomnik poświęcony tej grupie i szkoła sprawuje nad tym pomnikiem pieczę i zawsze są tam organizowane w trakcie obchodów Powstania Warszawskiego spotkania, zabrane są znicze, składane wieńce, więc to jest bardzo ciekawe połączenie tej funkcji oświatowej z pamięcią o minionych pokoleniach. A żeby Państwa podkręcić troszkę uwagę, to ta szkoła chwali się wieloma ważnymi absolwentami. I między innymi absolwentem tej szkoły jest ksiądz Adam Boniecki.
2: No proszę. Porozmawiajmy jeszcze o wystawie. 30 maja to właściwie będzie już zamknięcie festiwalu. Będzie oprowadzanie z Izabelą Koślą-Ślusek po wystawie czasowej Oblicza Wody Muzeum Azji i Pacyfiku.
3: Tak, tym wydarzeniem zamykamy program majowy, co nie znaczy, że zamykamy...
2: Że festiwal nie będzie trwał dalej, oczywiście.
3: Tak, festiwal ma w czerwcu wiele ciekawych wydarzeń, ale rzeczywiście dzięki uprzejmości dyrekcji i pracowników zwykle oprowadzania są o godzinie 14, ale dla nas, dla sąsiadów, zostało to przeniesione na godzinę 15, żeby każdy przyszedł już z pełnym brzuchem po obiedzie i ze spokojem mógł obejrzeć wystawę, która po raz kolejny będzie opowiadała o wodzie, dlatego że w programie, co prawda już czerwcowym, mamy ciekawą propozycję dla wszystkich tych, którzy zainteresują się wodą, o tym, jak można na naszych wewnętrznych, malutkich czasami podwórkach zrobić ogród deszczowy. Czyli porozmawiamy o małej retencji i to porozmawiamy z pracownikami szkoły głównej, SGGW, czyli to jest Szkoła Gospodarstwa Wiejskiego. Zgubiłam jakąś...
2: Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego.
3: W każdym bądź razie to będzie w czerwcu. I nawet mam przed sobą terminarz na czerwiec i mogę powiedzieć, kiedy
2: to będzie.
3: No
2: właśnie, co nas czeka jeszcze w czerwcowej odsłonie festiwalu?
3: To spotkanie, o którym mówiłam, o tej małej retencji o ogrodzie deszczowym, będzie 17 czerwca w naszej osiedlowej bibliotece o godzinie 18. Natomiast przed nami jeszcze są spacery. Nasz sąsiad, pan Dominik Taraska, będzie nas oprowadzał po ogrodzie ujazdowskim i to będzie 11 czerwca. O godzinie 18 w czwartek, więc to taki będzie miła propozycja na wieczorny spacer. Troszkę wcześniej, bo o 17.30 pod koniec czerwca 23 będziemy oglądać z panią Beatą Kańską, która jest głównym architektem krajobrazu w Muzeum Łazienki Królewskie. To opowiada nam pani Beata o różnych ogrodach, które są w łazienkach. Bo my łazienki traktujemy jako jedną wspólną całość, tak. A tam jest bardzo wiele różnych części, o których warto porozmawiać. I będziemy spacerować, oglądać, będziemy zadawać pytania. W tej chwili są bardzo piękne nasadzenia też kwiatowe w łazienkach. I to ten spacer będzie we wtorek o 17:30. Będziemy oczywiście też słuchać właśnie w tej oficynie, o której tak dużo rozmawialiśmy. Będzie też koncert w piątek, 19 czerwca o godzinie 17. Mam nadzieję, że wszyscy zdążą. A ten nasz główny temat, czyli bezpieczeństwo w sieci, będzie również opowiadany, pokazywany, dyskutowany w czerwcu. I 18 czerwca pracownicy Biura Rzecznika Praw Obywatelskich, pani Dominika Czerniak i pan Piotr Zakrzewski, poświęcą większą uwagę nad tematem cyberbezpieczeństwa i cyberprzemocy i opowiedzą nam, jak chronić się przed zagrożeniami świata wirtualnego. Czyli znowuż ten temat bezpieczeństwa w sieci bardzo będziemy mocno też w czerwcu podkreślać, ale w czerwcu mamy bardzo duży, jakby to powiedzieć, udział różnych wystaw. Będziemy mieli końcoworoczne wystawy w Akademii Sztuk Pięknych. W tej chwili jeszcze trwa ustalanie terminu, ale wiemy już, że to będzie prawdopodobnie w drugiej połowie czerwca. I mniej więcej tak 20-24 czerwca będzie można przychodzić do Wydziału Architektury Wnętrz i Wydziału Wzornictwa, które mają główne wejście od Myśliwieckiej 8, ale można też od...
2: Po sąsiedzku. Z Polskim Radiem RDC.
3: Tak.
2: No i festiwal jest sąsiedzki, więc wszystko, można powiedzieć,
3: jasne.
2: Gra. To 13. edycja. Może się pokusić o pewnego rodzaju podsumowanie. Właściwie, co pani uważa za takie największe osiągnięcie festiwalu?
3: To, że będziemy tak długo mówić o bezpieczeństwie w sieci, wydaje mi się, i to ze specjalistami, i tutaj wszystkim tym, którzy biorą udział w festiwalu. Myśmy o tym nie mówili jeszcze, bo wydaje mi się, że już to jest taka oczywistość, ale może warto powtórzyć, że wszystkie osoby, które biorą udział w tym festiwalu, biorą udział wolontariacko, nie mają żadnego honorarium, podarowują nam swój własny czas wolny. I tym bardziej wszystkim tym państwu w tym miejscu bardzo publicznie chciałabym podziękować, bo to jest, wydaje mi się, że coraz trudniej nam ofiarować swój czas, bo on jest niezwykle cenny i mamy go wszyscy za mało, więc będę ogromnie wdzięczna, jeżeli te słowa podziękowania dotrą do tych państwa, którzy będą z nami przez te 2 miesiące, a o czasie też będziemy mieli wystawę i też będziemy o czasie podczas czerwcowej edycji opowiadali, przyglądali się i to nie z amatorami, tylko z Polskim Towarzystwem Zegarmistrzowskim. I tutaj proszę się przygotować na długą nazwę. Cechem złotników, zegarmistrzów, optyków, grawerów i brązowników miasta stołecznego Warszawy. I będzie wystawa Czas na Czas.
2: Czas na czas. No czas to pieniądz.
3: Mamy nadzieję, że nie. To czas jest czasem na spotkania. I bądźmy przy tej opcji.
2: Bądźmy przy tej opcji. Zapraszamy państwa na 13. Festiwal Sąsiedzki Zespół dla Solca i Powiśla. Na pewno będziemy jeszcze informować państwa o wydarzeniach. Festiwal rozpocznie się 11 maja, potrwa do 30 czerwca, a zapraszała wraz z nami wolontariuszka, koordynatorka wydarzenia Elżbieta Rajczak.
1: To była powtórka audycji.

0: Wybrane z tygodnia.
1: RDC Polskie Radio, radio dla Ciebie. Witam, zapraszam do Wybranych z Tygodnia. Dziś jak zwykle powtórki audycji społecznych, ważnych, które nie pozostawiają słuchaczy bez emocji. Julita Nobis, życzę miłego odbioru.

0: Wybrane z tygodnia.
1: Piotr Majewski, Sekrety Mazowsza. Dziś sekrety rynku pracy tak naprawdę będziemy starali się odkryć albo poznać te wszystkie jego meandry, na które głównie napotykają młodzi ludzie, studenci myślący o swojej przyszłości zawodowej. Wraz z panią doktor Ewą Dąbrową. Dzień dobry.
2: Dzień dobry.
1: Naszym dzisiejszym gościem. Pani Ewa to adiunkt w Akademii Pedagogiki Specjalnej imienia Marii Grzegorzewskiej. Będziemy rozmawiali o targach praktyki pracy, które są właśnie organizowane przez tę akademię. Może zacznijmy, bo rozmawialiśmy na samym początku i postać pani Marii Grzegorzewskiej jest, nie wiem czy kluczowa, ale na pewno ważna.
2: Tak, jest kluczowa zarówno dla tego, co robimy i jakie kierunki podejmujemy, jak i również dla takiej tożsamości uczelnianej. Bowiem Maria Grzegorzewska, pedagog specjalny, żyjąca na przełomie XIX-XX wieku, założyła Instytut Pedagogiki Specjalnej. To był państwowy instytut przygotowujący pedagogów specjalnych. Był to drugi instytut w Europie i trzeci w świecie, więc mamy się czym pochwalić.
1: No niewątpliwie, zwłaszcza, że jak się okazuje, jest to bardzo ważna część w ogóle całego rynku pedagogicznego i edukacyjnego.
2: Ja bym jeszcze dodała, że rynku społecznego,
1: tak.
2: Patrząc na to, że ta podstawa w formie pedagogiki specjalnej wyznaczona, oparta na takiej idei upowszechnionej za sprawą Marii Grzegorzewskiej w powiedzeniu nie ma kaleki, jest człowiek, pokazuje, że ten wymiar społeczny jest tutaj nadrzędny wobec wszystkiego i staramy się nie tylko wpisywać to w różnego rodzaju dokumenty, ale przede wszystkim realizować tą ideę Marii Grzegorzewskiej. Nie ma kaleki, jest człowiek, działając w różnych obszarach życia społecznego.
1: Bo i to jest kluczowe. Przede wszystkim.
2: Tak, jak najbardziej edukacji, bowiem zarówno mamy kierunki pedagogiczne, jak i pracę socjalną, pedagogikę resocjalizacyjną, oczywiście kluczową pedagogikę specjalną, również logopedię, fizjoterapię, socjologię, także szeroki wachlarz, który tak naprawdę pozwala nam przygotowywać kadry zarówno do obszaru edukacyjnego, ale tak jak powiedziałam, szeroko pojętej pracy społecznej, bo to jest trochę taka pozytywistyczna perspektywa pracy u podstaw i pracy organicznej, może mniej atrakcyjnej współcześnie, ale niezwykle istotnej.
1: No, ja rozumiem, że te targi, one też nie ograniczają się tylko i wyłącznie do wspomagania osób, które wymagają takiego specjalnego podejścia i przygotowania im miejsc pracy. No bo taki rynek na szczęście się coraz mocniej rozwija i jest dostępny. Dużo ułatwień dla osób z wszelkimi niepełnosprawnościami ten rynek oferuje. Te targi są przeznaczone tak naprawdę dla wszystkich.
2: Tak, jak najbardziej one są przeznaczone dla wszystkich studentów, ale też absolwentów. Stąd nazwa targi praktyk i pracy, dlatego że wielu studentów, studentek rozpoczyna karierę właśnie od praktyk studenckich i to jest często takie pierwsze doświadczenie zawodu, tego co może tak naprawdę z tym zawodem się wiązać. W związku z tym postanowiliśmy to włączyć w formułę targów, zatem targi praktyk i pracy skierowane dla wszystkich studentów, ale też do tych studentów, którzy są z różnymi niepełnosprawnościami, ze specjalnymi potrzebami, bo to też jest bardzo ważna grupa, żeby ona pozostawała aktywna na rynku pracy i tak naprawdę mogła pełni uczestniczyć w życiu społecznym.
1: No ale to właśnie tak jak wspomniałem, ja myślę, że w ostatnich latach zwłaszcza kilka regulacji umożliwiło albo otworzyło w nieco większym zakresie ten rynek, ułatwiło, że tak powiem, dostęp do rynku pracy dla tych wszystkich osób. No właśnie, jeśli mówimy o w ogóle generalnie zmianach na rynku pracy, czy na przestrzeni lat, jak organizujecie takie spotkania, bo to już nie pierwsze targi, zauważyła pani, że ten rynek w jakikolwiek sposób ewoluuje albo, a może zmienia się nie w tym kierunku, w jakim powinien?
2: Trudno określić, w jaki powinien, dlatego że to jest związane z bardzo różnymi uwarunkowaniami, ogólnymi zmianami w świecie. Na pewno zmiana, którą obserwujemy, to zmiana oczekiwań studentów, ale także pracodawców. W związku z tym targi pracy są taką przestrzenią do tego, żeby obydwie grupy się spotkały i zweryfikowały trochę te swoje oczekiwania, ale też być może
1: wyartykułowały.
2: Może wyartykułowały, czasami zweryfikowały, bo to też jakby one są budowane często, szczególnie z perspektywy studentek,

0: kierunkiem kształcenia. To też jest takie dość istotne. To, co obserwujemy i to, co może być niepokojące, to to, że wiele osób podejmuje zatrudnienie niezgodnie ze swoim wykształceniem. I tutaj to zjawisko obserwujemy także wśród absolwentów Akademii. Być może tutaj powinnam pominąć czy włączyć z tej grupy pedagogów specjalnych i psychologów, bo oni wyraźnie idą w tą stronę, którą są, w ramach której zrobili uzyskali wykształcenie. Natomiast pozostali studenci podejmują bardzo różne zatrudnienie niezgodne ze swoimi kwalifikacjami. I tutaj dla nas też jest istotne, żeby trochę nie tracić tego potencjału czy talentów, jasne, które mogłyby trafić na rynek pracy, ale one nie trafiają. No właśnie, bardzo różnych powodów.
1: Właśnie, z jakich powodów? Dlaczego tak się stało? Bo no, wiadomo, że rynek szkoły zawodowe, no, to jest oddzielny temat. One są od wielu, wielu lat i to chyba jest to powód systemowy w bardzo dużym kryzysie. Ale czy to wynika, że uczelnie wyższe, przygotowujące kadrę pracowników w różnych dziedzinach, one zbyt mało zwracają uwagę na potrzeby rynku, przygotowując, nie wiem, przygotowując co roku nabór do kolejnych roczników studentów?
0: Po pierwsze, pojawia się w tym przypadku akurat problem pozycji zawodów społecznych na rynku. One mają niższą pozycję społeczną, są słabiej wynagradzane. W związku z tym wiele osób, które decyduje się na podjęcie kształcenia w tym kierunku po zakończeniu studiów, jednak mierząc się z różnymi potrzebami, takimi bardzo prostymi jak zakup mieszkania, godne życie, tak, jednak decyduje się na trochę inny zawód, który byłby bardziej płatny, lepiej płatny. To po pierwsze. Po drugie, obserwujemy takie zjawisko zaburzenia ścieżek rozwoju takiego edukacyjnego wśród studentów. Z tym się wiąże tak zwany dropout, wypadanie nam studentów. Zresztą jest to powszechny problem, ponieważ także rektorzy uczelni dość głośno na dzień dzisiejszy to akcentują. Również w badaniach PARP-u ta kwestia się pojawia. Tak naprawdę można też zauważyć przerywalność, zmianę kierunków, czyli takie poszukiwanie trochę tego pokolenia przez pokolenie, głównie na dzień dzisiejszy Z, takiego swojego miejsca, które byłoby satysfakcjonujące. Tutaj warto podkreślić, że zmieniły się dość mocno oczekiwania młodych ludzi. Te oczekiwania są związane z tym, że bardziej oczekują też przyjaznych warunków pracy opartych o dobrostan, o taki balans życiowo-zawodowy. Oczywiście kwestia wynagrodzenia też jest istotna, natomiast ona jest razem artykułowana właśnie z takim bezpieczeństwem, stabilizacją i komfortem pracy. I to jest trochę inna perspektywa niż mieliśmy kilkanaście lat temu. Nie zawsze ta perspektywa łączy się z tą perspektywą rynkową, to znaczy niekoniecznie rynek pracy odpowiada później absolwentom na ich oczekiwania w tych obszarach.
1: Czyli jednak to się wszystko gdzieś wciąż rozjeżdża i ciągle musi być, ciągle jesteśmy w stanie poszukiwania tej równowagi. Czy te targi, one są w stanie w jakikolwiek sposób tę równowagę, no, nam może nie przynieść w całości, ale jakkolwiek ją, te wszystkie dysproporcje niwelować?
0: Jak najbardziej te targi pomagają spotkać się zarówno studentom, studentkom, jak i w pewnym sensie pracownikom uczelni, szczególnie tym, którzy na przykład sprawują opiekę nad praktykami, żeby jeszcze porozmawiać, spotkać się z pracodawcami. I to jest taka przestrzeń do jednak porozmawiania, zobaczenia, urealnienia też niekiedy pewnych wyobrażeń. W tym momencie, w którym my teraz jesteśmy i organizujemy te targi, jest to bardzo szczególny moment z racji tego, że po pierwsze część naszych studentów w tym okresie dość intensywnie decyduje się na realizację praktyk. Więc to jest ten moment, kiedy stwarzamy im warunki do tego, żeby to miejsce, żeby znaleźli to miejsce i to miejsce, gdzie te praktyki można będzie

0: się zrealizować jak najlepiej, bo też to, co bardzo mocno podkreślamy, że zależy nam na tym, żeby te praktyki były jak najlepsze, takie praktyki wysokiej jakości, a nie jakkolwiek zrealizowane.
1: Jasne.
0: I to jest jedna. I druga kwestia, która tu się pojawia, to to, że za moment część osób będzie kończyło studia, czy to studia pierwszego, czy drugiego stopnia, czy też studia jednolite, będą wchodzić na rynek pracy i w związku z tym jest to taka przestrzeń do tego, żeby jednak nawiązać pewien kontakt z pracodawcami, być może znaleźć to wymarzone miejsce pracy, albo żeby przynajmniej zobaczyć, jakie są oferty na dzień dzisiejszy na rynku pracy. I jest jeszcze jeden argument za tym przemawiający, też nie bez przyczyny jest to właśnie ten okres majowy, mianowicie przed okresem wakacyjnym studenci też szukają zatrudnienia, ponieważ jest to dość długi okres przerwy w ciągu roku i zatem część z nich również podejmuje wówczas pracę zarobkową. To także jest tak,
1: czyli
0: ty, taka przestrzeń.
1: O pracy
0: tego,
1: sezonowej, tak jak to się powszechnie mówi, także można mówić.
0: Tak, przy czym ta praca sezonowa zazwyczaj się przedłuża i okazuje się, że przynajmniej w części przypadków część studentów później kontynuuje zatrudnienie. Co więcej, rozpoczynając na przykład od praktyk, pozostaje później w tym miejscu, w którym realizowali praktyki, w miejscu, które się okazało dla nich przyjazne.
1: No tak, z pewnością zawsze tak się mówi, że trzeba dać sobie szansę i zrobić ten pierwszy krok, a tym pierwszym krokiem może być właśnie decyzja o wybraniu się na targi praktyki pracy, które są, przypomnę, organizowane w Akademii Pedagogiki Specjalnej imienia Marii Grzegorzewskiej w Warszawie. Ta impreza odbywa się już w dniach od 6 do 7 maja, czyli to jest ten następny tydzień po majówce, czyli w przyszłym tygodniu tak naprawdę, koniec przyszłego tygodnia. Polskie Radio RDC patronuje medialnie tej imprezie, tym targom i prawdopodobnie będziemy jeszcze o nich wspominali. Czy oprócz tych spotkań, które są oczekiwane i przez tych szukających pracy, tych, którzy myślą o swojej karierze zawodowej, studentach i o pracodawcach, którzy będą się wystawiali, coś jeszcze wydarzy się specjalnego podczas tej imprezy?
0: Tak, mamy jeszcze kilka wydarzeń towarzyszących. Mhm. Jednym z tych wydarzeń jest doradztwo zawodowe świadczące przez doradców z Urzędu Pracy Miasta Stołecznego Warszawy oraz Fundacji Aktywizacja. I oni będą do dyspozycji studentek, studentów, absolwentów po to, żeby wesprzeć trochę w budowaniu kariery, ścieżki kariery. To nie jest coś, co jest powszechnie stosowane. Doradztwo zawodowe słabo funkcjonuje na wcześniejszych etapach edukacyjnych. Na poziomie akademickim próbują w pewnym zakresie biura karier wypełniać tą przestrzeń, ale niekoniecznie proponując doradztwo zawodowe. My chcemy to zrobić, chcemy zaprosić do skorzystania ze wsparcia takich doradców, do pytania, jak wygląda rynek pracy, jak można budować ścieżkę rozwoju zawodowego, biorąc też pod uwagę fakt studiowania na określonym kierunku. Więc to jest dodatkowe wydarzenie, które proponujemy. Ono będzie się odbywało 7 maja. Natomiast także proponujemy warsztaty. Jedne warsztaty to są warsztaty poświęcone rekrutacji, rekrutacja bez stresu, dlatego że ten proces rekrutacyjny wymaga przygotowania tak naprawdę i on jest dość istotny.
1: Czyli rekrutacja dla tych, którzy przygotowują się do gdzieś tam przedstawienia swojej osoby potencjalnemu pracodawcy.
0: Tak, ale mamy jeszcze jedno warsztaty i są to warsztaty zatytułowane Startup z sercem. Jak zamienić pasję pomagania w stabilny biznes? Chodzi o wykorzystanie czegoś, co jest już wprowadzone w ramach krajowego programu, to jest ekonomia społeczna. Pokazanie, że coś takiego w ogóle istnieje i to też jest przestrzeń, którą potencjalnie studenci, studentki kierunków społecznych mogą wykorzystać, społecznych i medycznych.
1: Świetnie, to myślę, że to są bardzo interesujące warsztatowe zajęcia, te dodatkowe zajęcia, które no wzbogacą program tego wydarzenia. Ja rozumiem, że jeszcze na stronie internetowej, którą pani teraz nam wskaże, wszyscy zainteresowani, tak studenci, jak i pracodawcy, dowiedzą się. Właśnie, czy pracodawcy jeszcze mogą się też zgłosić do udziału w targach?
0: Zamknęliśmy już listę zgłoszeń, natomiast myślę, że zawsze można
1: coś
0: negocjować, rozmawiać.
1: Tak.
0: Także bardzo wtedy proszę o kontakt.
1: To gdzie szukać tego kontaktu?
0: Informacje wszystkie znajdują się na stronie uczelni www.aps.edu.pl. Tam są wszystkie informacje na stronie głównej udostępnione.
1: Czyli www.aps.edu.pl. Tam wszystkie informacje Państwo znajdziecie na temat targów, praktyk i pracy organizowanych przez Akademię Pedagogiki Specjalnej imienia Marii Grzegorzewskiej w Warszawie. A zapraszała nas na nie pani dr Ewa Dąbrowa, adiunkt w tejże Akademii. Dziękuję bardzo.
0: Dziękuję pięknie.
2: Mam cię na końcu języka, jak niewypowiedzianą treść.

0: nic nie wie.
1: Wybrane z tygodnia.
2: Sekrety Mazowsza, Piotr Majewski, a ze mną jest już pan Dariusz Kowalski, dyrektor i współzałożyciel, dyrektor artystyczny Teatru Klasyki Polskiej. Będziemy rozmawiać o...
3: Dzień dobry.
2: Dzień dobry, dzień dobry. Będziemy rozmawiać o spektaklu, spotkaniu z poezją Norwida, która już w najbliższą sobotę o godzinie 18 w Domu Pracy Twórczej
3: w Radziejowicach. Tak.
2: Przepiękne to miejsce, poetyckie to miejsce, bym powiedział, sprzyjające tak naprawdę uduchowieniu i kontaktom ze sztuką wszelaką.
3: Tak, zanim wejdziemy na widownię, to spacer przez ten piękny park już...
2: Obowiązkowo. I wokół stawu.
3: Też. Zrobi dobry grunt dla tej poezji.
2: No właśnie. Spektakl składać się będzie przede wszystkim ze starannie dobranych, ułożonych wierszy i wierszy Cypriana Kamila Norwida. Co przyświecało i czy był jakiś pomysł na to, żeby jakoś je złożyć?
3: No, to
2: jaka
3: jest
2: myśl
3: długa...
2: przyświecała, że tak powiem, reżyserowi, ale także i scenarzyście?
3: To jest długa historia. Dodam jeszcze, że oprócz mnie będzie występował bardzo ciekawy muzyk, profesor Krakowskiej Akademii Muzycznej Joachim Menzel, który będzie grał na lirze korbowej. To jest niezwykle ciekawy instrument.
2: Panie dyrektorze, widziałem jego koncert przepiękny podczas warsztatów wokalistów jazzowych w Zwierzyńcu. To był niezwykły wieczór. Joachim grający na tej lirze, to jest elektroniczny, przez niego skonstruowany tak naprawdę.
3: Znaczy, to jest instrument akustyczny, rekonstrukcja, ale on ma przetworniki, używa elektroniki do nagłośnienia i do tego, żeby tam ewentualnie nakładać pewne motywy. No tak, to jest...
2: On jest bardzo gruntownie przerobiony, ta lira jest tak przygotowana do współczesnej
3: muzyki. W samej swojej istocie jest to historyczny instrument, ale na jego
2: to
3: właśnie...
2: To niezwykłe, to też on gra prawdziwą poezję muzyczną.
3: I każdy, bardzo lubimy się spotykać przy tym Norwidzie i za każdym razem to jest inny spektakl, również muzycznie, chociaż oczywiście wszystko mamy w jakiś sposób do pewnego stopnia wymyślone. Na pewno ułożony jest scenariusz, który ewoluował i zacząłem od tego, że to jest długa historia, bo to jest jakaś, no nie jakaś, no, to jest podróż moja wewnętrzna podróż przez poezję Norwida, którą zacząłem w liceum. I przez lata to jakoś ewoluowało i teraz w Teatrze Klasyki Polskiej zyskało swoje ciało w postaci spektaklu, który nazywa się Nerwy. Wieczór z Norwidem. To jest tytuł jednego z jego wierszy, Nerwy. Jednego z bardziej chyba znanych tekstów Norwida. Jest to moja podróż... Jest to moja podróż.
2: Spotkanie,
3: jest to pewnego rodzaju myśl. Podróż przez życie człowieka wrażliwego, który widzi świat, który widzi w tym świecie wiele więcej niż zwykły śmiertelnik, który był. Zresztą wiemy, że Norwi to była postać niezwykła, to był człowiek, którego teatr był życiem płacony, jak to pisze w wierszu Marionetki. Jego poezja, jego twórczość, dlatego jest takim brylantem, że była zrodzona z wielkiego cierpienia, jego cierpienia, bo to był człowiek opuszczony, samotny. Pod koniec życia umierał w samotności, leżąc na łóżku i płacząc.
2: Czytam, że jest to ulubiony pana wieszcz.
3: To jest coś niesamowitego. W ogóle obcowanie z poezją jest dla mnie czymś niezwykłym. Zachęcam każdego, z kim rozmawiam na ten temat, do czytania sobie poezji na głos. A Norwid w taki sposób, przedziwny sposób otwiera wyobraźnię, poczynając sobie bardzo odważnie z formą, ale z szacunkiem. To jest... On uczy wrażliwości, uczy obserwacji życia, uczy też aktorstwa, uczy formy, która jest czymś niesłychanym, która daje... O dziwo, niesłychaną wolność, a nie zniewala.
2: Ale wie pan rektorze, mi się wydaje, że w ogóle poezja Norwida, ten jego przekaz, on jest tak wielowymiarowy i wieloznaczny, że tak naprawdę i na przestrzeni lat, kolejnych dekad, kolejnych dziesięcioleci, stuleci i obojętnie w jakim wieku my jesteśmy, czyli odbiorcy, jakie mamy doświadczenia, my coś za każdym razem innego i za każdym spotkaniem z tą poezją, coś innego w niej odczytujemy albo odnajdujemy. Tak, to jest niezwykłe. Być może z tego powodu też po jego twórczość tak często sięgają artyści poszukujący. To anegdotyczne. Zresztą myślę, że o anegdotach będzie jeszcze tutaj mowa, bo wiem, że pan przygotował dla nas pewną niespodziankę.
3: Czekając na kanapie przed
2: anegdotycznie tak. Ktoś kiedyś powiedział, nie rozeznany zapewne w meandrach tak zwanej kultury, który powiedział, że a Norwid, tak, znam, słyszałem, to tekściarz Niemena.
3: No to podobno Zbigniew Herbert powiedział, że jest tekściarzem Gintrowskiego. To jest inny temat. Herberta gramy następnego dnia w tym samym miejscu. O tym też chciałbym powiedzieć. Ale na razie wróćmy do Norwida. Powiem panu zupełnie szczerze, że dla mnie osobiście za każdym razem granie tego spektaklu, mówienie tej poezji jest czymś zupełnie innym i nowym. Mhm. I dotykającym mnie niezmiennie, bardzo głęboko, bardzo taki intymny sposób też. No, Norwid jest poetą, który był bardzo blisko ludzkiego serca. Ja mówi pan o pewnej niespodziance. Ja sobie tutaj z ciekawości zajrzałem, co też mówi o Norwidzie sztuczna inteligencja. No, jego internacjonalistyczna, cytuję, orientacja wciąż żyje, pomimo jego śmierci, w ludziach, którzy łączą się w marszu idącym śladami wielkiego wodza.
2: Jutro 1 maja.
3: Proszę państwa, to jest coś niesamowitego. Oczywiście dalej czytamy, że był bardzo samotny, okrutnie biedny i zapomniany. I to jest bardzo głęboka prawda. Mm. Tam to oczywiście są jakieś... ja mogę tylko zachęcić do pójścia śladami tego wielkiego poety. Mm. Jeżeli można by o nim powiedzieć wodza, no to... kogoś, kto prowadzi naszą refleksję ku głębi ludzkiego serca. Bardzo był wrażliwy na sprawy społeczne. A propos tego, co tutaj jest napisane o tym internacjonalizmie.
2: Internacjonalistyczny, tak, dusza. Tak. Mhm.
3: Bardzo przenikliwy widział polską rzeczywistość. Ale był... w jakiś sposób współczesność go nie rozpoznała. Nie rozpoznała. Mówiono o nim, różni, już nie będę wymieniał nazwisk tych krytyków literackich, którzy mówili tam o nim, Prometidiony, Zwolony, inne Androny. Premierę Prometidiona Teatr Klasyki Polskiej ma za sobą. 26 marca mieliśmy premierę, też bardzo dobrze przyjęto. To tak na marginesie. Ale Stanisław Witkiewicz, ojciec Witkacego, powiedział, że ten dziwny człowiek 100 lat temu mówił, walczył o to, o co ja dziś walczę. Miriam Przesmycki odkrył Norwida w okresie międzywojennym i dzięki niemu w zasadzie mamy dzisiaj przed sobą ten skarbiec z tą poezją. Poeta, malarz, filozof, myśliciel. Naprawdę postać niezwykła. Tam jest pełno emocji, tam jest pełno mądrości, tam jest pełno zadumy. Nie wiem, czy mogę to cytować, czy mogę to powtórzyć.
2: Bardzo proszę.
3: Jeden z widzów kiedyś po spektaklu przyszedł do mnie i powiedział: za dużo tego. Ja tego nie uniosę. Co ja mam z tym teraz robić? Ja nie będę mógł spać. Spektakl trwa godzinę z niewielkim okładem, więc naprawdę w imię tego, żebyśmy odłożyli sztuczną inteligencję, żebyśmy się zwrócili ku własnej i przede wszystkim ku własnemu sercu, żebyśmy wychodząc inaczej spojrzeli na świat, żebyśmy w każdym pączku, bo on i to umiał zauważyć, znaleźli zalążek czegoś niezwykłego i świadectwo czegoś niezwykłego. Jednym słowem, żeby świat nagle otworzył przed nami zupełnie nowe perspektywy. W imię tego przyjdźmy, zapraszam, 3 maja, 2 maja, 2 przepraszam, maja, tak. Do Radziejowic na 18 do Domu Pracy Twórczej na spektakl Nerwy, Wieczór z Norwidem, ale to też będzie koncert. Bo Joachim Mentzel, wirtuos liry korbowej.
2: Ja chciałbym to podkreślić, ja wiem, nie umniejszając nic poezji Norwida i pana kunsztowi aktorskiemu i inscenizacyjnemu, ale ja myślę, że to właśnie to połączenie z tą piękną muzyką Joachima, którą przyszło mi już poznać, no to będzie niezwykły wieczór.
3: Panie redaktorze, ja się nie obrażam. Kiedyś ktoś powiedział też, to był z kolei jakiś fachowiec od muzyki, a realizator dźwięku mówi, wiesz co, ja to w sumie generalnie to dla Joachima tu przyszedłem, bo to, więc to jest naprawdę dla mnie coś.
2: Nie, ja myślę, że panowie się dobrali tutaj i poezja Norwida. Norwid jako wasz ojciec duchowy i to myślę, że to będzie niezapomniany wieczór dla wielu tych, którzy będą uczestniczyli.
3: Nie wiem, czy zdradzę tutaj wielką tajemnicę, ale powiem, że Joachim też się tam odzywa. Także to usłyszeć Joachima mówiącego Norwida, to też jest nie lada gratka.
2: No tym bardziej jest to interesujące i ciekawe i myślę, że warto się wybrać, bo no, i pogoda będzie piękna i tam okoliczności, że tak powiem, przyrody, jak to się mówi,
3: tak,
2: to też jest niezwykłe.
3: Przepiękne miejsce, tak. A to już będzie taki czas, kiedy ta przyroda już, ona już wybuchła, ale będzie chyba u szczytu swojej wiosennej formy 2 maja. Bilety można kupić na stronie Teatru Klasyki Polskiej. Zapraszam serdecznie też na inne nasze spektakle.
2: No więc właśnie.
3: W tym samym miejscu, 3, Herbert prowadził Za rękę światło. To z kolei kolejny wielki poeta polski. I tam będzie też muzyka. Dwoje muzyków na żywo. Cymbały i saksofon. I śpiew. I obrazy. Czyli obrazy, do których powstały szkice Barbarzyńca w ogrodzie. Mm-hmm. Fragmenty obrazów i wiersze. Za tydzień, od 3, czyli 9 z kolei, o 18 śluby panieńskie w plenerze, przed dworkiem.
2: To piękne.
3: Tak?
2: Ale 30... to nie pierwszy raz już wystawiacie.
3: Nie pierwszy raz. Mm-hmm. 31 maja z kolei bajka nie tylko o smoku, o 14. To coś dla dzieci, dla rodzin. Ireneusz Iredyński. Także mamy dla państwa ofertę w tym pięknym miejscu wartościowych spektakli do obejrzenia. Do Radziejowic nie jest daleko, myślę, z jakiegokolwiek miejsca, w którym słyszą radio dla ciebie. Więc
2: tak jest.
3: Więc zapraszam, polecam o drugiego Nerwy, Wieczór z Norwidem. Natomiast, tak jak powiedziałem, 3 Herbert, 9 śluby panieńskie, czyli Fredro. No i 31 bajka.
2: Dyrektorze, tym bardziej się cieszę, że dziś Międzynarodowy Dzień Jazzu, a te kolejne dni majówkowe, pełne będą różnego rodzaju takich improwizowanych spotkań ze sztuką, o tak to nazwijmy, więc ja gdzieś to też wpisuję w ten kalendarz tych wszystkich spotkań z właśnie poimprowizujmy z własnymi uczuciami. Wie pan, słuchając poezji, słuchając tej muzyki, to poimprowizujmy na naszych uczuciach, na naszej...
3: Poezja to jest metrum, to jest matematyka. To jest też tak, że tak, podobnie jak muzyka.
2: Więc
3: poezja. Dobra poezja. Norwid był dobrym poetą, świadomym swojego warsztatu, eksperymentującym też na tym poetyckim warsztacie. I na pewno się nie zawiedziemy, na pewno będzie to uczta. Na pewno będzie to uczta. I emocjonalna, i intelektualna. Także też zaskakująco czasami wykazywał zaskakująco jakby przenikliwe poczucie humoru i ironii, która w jego twórczości naprawdę nie brakuje, więc...
2: Wątpię, że on w tej chwili gdzieś tam w zaświatach podśmiewuje się z tej swojej definicji, swojej osoby, swojej twórczości.
3: Powiem panu, że gdyby pan mi to przypomniał na początku tej rozmowy, to chyba bym się nie odezwał. Nie miałbym śmiałości.
2: Panie dyrektorze, dziękuję bardzo za spotkanie i polecam wszystkim naszym słuchaczom spotkanie z poezją Cypriana Kamila Norwida. Spotkanie z aktorem, z muzykiem, z ich emocjami, ich spotkaniem właśnie. tą podróżą, jak pan to nazwał, w towarzystwie.
3: Bardzo dziękuję. Polecam inne spektakle Teatru Klasyki Polskiej. Zapraszam na sobotę i na kolejne spektakle. Dziękuję za tę piękną
2: Bądźmy
3: rozmowę.
2: Bądźmy ze sztuką.
3: Tak, nieustanny.
2: Reżyser, aktor, współzałożyciel i dyrektor artystyczny Teatru Klasyki Polskiej Dariusz Kowalski zapraszał na najbliższe spektakle, które będzie można zobaczyć w Radziejowicach.
3: Dziękuję bardzo. Kłaniam się państwu, dziękuję.

0: Wybrane z tygodnia.
1: Wracam do Państwa. Piotr Majewski, kłaniam się. W nie mniej atrakcyjnych i równie czarownych i magicznych miejsc mamy na Mazowszu. I już należy do jednego z nich. A Muzeum Regionalne imienia Adama Bednarczyka to także miejsce, które warto co jakiś czas odwiedzić. O tym, co w tej chwili się tam dzieje, opowie nam pani dyrektor Beata Bojakowska. Halo, halo.
2: Dzień dobry.
1: Dzień dobry, pani dyrektor. Ja bym chciał, żebyśmy przypomnieli naszym słuchaczom na początek, gdzie mieści się muzeum, bo to także samo w sobie jest niezwykłe miejsce, prawda?
2: Tak, muzeum położone u podnóża Góry Zamkowej znajduje się w zabytkowym budynku dawnego szpitala przytułku dla ubogich pod wezwaniem Świętego Ducha, erygowanym w 1448 roku przez biskupa Oleśnickiego Zbigniewa Oleśnickiego.
1: Niezwykłe, XV wiek.
2: XV wiek, tak. Z tego budynku jest zachowana środkowa część kominowa, bardzo ciekawa. Mhm. Po remoncie konserwatorskim w 2022 roku taki komin, kuchnia, który służył do ogrzewania dwóch sal, które pierwotnie się tu znajdowały. To taka naprawdę perełka tutaj na skalę chyba całego kraju.
1: Mhm. No tak, no ale w XVIII wieku, w połowie XVIII wieku został ten cały kompleks gruntownie przebudowany, prawda?
2: Tak, tak. Został odbudowany przez biskupa Andrzeja Załuskiego w 1754 roku i na elewacji od strony ulicy na pamiątkę odbudowy wmurowana jest tablica taka z piaskowca z herbem właśnie Załuskich.
1: Mhm. Muzeum w tym miejscu gości i zaprasza od 71 roku, z tego co pamiętam, prawda?
2: Tak, od 71 zakładał je pan Adam Bednarczyk społecznie. 5 lat prowadził, nazywało się wtedy Muzeum Ziemi Iłżeckiej, a w 76 roku zostało upaństwowione. Także tak, w tym roku mamy 55-lecie istnienia muzeum.
1: No i to były lata, które tak naprawdę stworzyły z tego muzeum swoiste centrum gromadzenia i promieniowania tą kulturą iłżecką na całą okolicę, a myślę, że i na Mazowsze i całą Polskę. To niezwykłe, bo macie rzeczywiście, jest w tej ziemi iłżeckiej zaklęta jakaś i tajemnica, i magia.
2: Tak, no związana głównie oczywiście z ceramiką iłżecką.
1: No właśnie, tak.
2: Największe zbiory naszego muzeum, prawie 1500 eksponatów, to są zbiory właśnie ceramiki ludowej naszych iłżeckich twórców, którzy tworzyli tutaj od XIV wieku i z ośrodków obok ze Świętokrzyskiego. I to jest nasz priorytet. Staramy się cały czas tą kolekcję powiększać, chociaż no, coraz trudniej jest. Naszych twórców już nie ma. W 1992 roku zmarła pani Jadwiga Kosiarska z takiego starego rodu garncarskiego i była ostatnią twórczynią. Ale coś tam się dzieje. Próbują młodzi, więc
1: no
2: może
1: właśnie.
2: Ta kontynuacja ceramiki jakaś będzie.
1: A czy wy jako muzeum może organizujecie jakieś warsztaty, jakieś szkolenia, jakieś, nie wiem, akcje, które przywróciłyby ten piękny, no, piękne rzemiosło?
2: Tak, my realizowaliśmy kilka projektów, nawet taki duży ministerialny projekt Ceramika Jużycka 3D, to taki wirtualny katalog, który powstał i który no jest jeszcze w sieci, ale też podczas, głównie w okresie wakacyjnym organizujemy, zapraszamy tutaj ceramików, organizujemy dla dzieci w ramach bezpiecznych ferii takie warsztaty ceramiczne. No i oczywiście współpracujemy cały czas z tymi ceramikami tutaj, którzy jeszcze w okolicy, bo właściwie w tej chwili to są dwie osoby. To jest Wiesław Rokita i Jarosław Rodak ze Świętokrzyskiego. I współpracujemy od 30 lat z Towarzystwem Ochrony i Promocji Zawodów Ginących, które jest organizatorem iłżeckich jarmarków sztuki ludowej, na których przyjeżdżają twórcy tutaj. No właściwie jest to jarmark taki ogólnopolski w tej chwili.
1: To prawda, ale ja myślę, że to, co przyciąga najbardziej do tej ceramiki i może też zainspirować niejednego młodego człowieka, by właśnie poświęcić się tej pięknej sztuce, to są zbiory, które prezentujecie i myślę tu przede wszystkim o tych wystawach, ekspozycjach stałych, które są prezentowane w waszym muzeum.
2: Tak, no właśnie ta wystawa ceramiki to jest nasza ekspozycja stała. I no myślę, że tylko w naszym muzeum można zobaczyć tak wielkie ludowe rzeźby ceramiczne, które udało nam się nabyć. Oprócz tej wystawy mamy też wystawę historyczną opowiadającą o dziejach miasta. I właśnie w tym średniowiecznym pomieszczeniu kominowym wystawę pradziejów Iłży, a sięgają one aż epoki paleolitu, 15 tysięcy lat przed naszą erą. Komnata barokowa, też wystawa stała, taka wystawa, która nosiła tytuł Przywrócić Iłży blask i prezentuje takie zaaranżowane pomieszczenie ukazujące XVII-wieczną komnatę biskupią. A w tej chwili mamy wystawę czasową. Jeszcze będzie przez weekend majowy malarstwo i ceramika Agnieszki Berg.
1: No właśnie, te czasowe wystawy, czym kieruje się muzeum, proponując artystom prezentowanie swojej sztuki?
2: My staramy się organizować różne wystawy. One są zarówno o tematyce etnograficznej, jak i historycznej.
1: A nie przede wszystkim?
2: Nie, bo są też wernisaże i malarskie, i właśnie wystawy też ceramiczne, i też fotograficzne. Także taka różnorodność, no chyba ze względu też na nazwę, prawda? Muzeum regionalne, więc tutaj to, co można w regionie zobaczyć, można też i u nas.
1: Wspomniała Pani teraz o wystawie, która obecnie jest prezentowana. To jest ceramika i malarstwo Agnieszki Behr. Możemy dwa słowa powiedzieć o samej twórczyni, żeby zachęcić
2: naszych... Tak, Agnieszka jest ceramiczką i malarką. Ma pracownię na Mokotowskiej w Warszawie. Jej prace malarskie i też ceramiczne można było zobaczyć w kilku polskich filmach czy serialach, bo między innymi jej słynne obrazy kobiet w ranczu u pana doktora, ale też w filmie Och, Karol II, Doręczyciel, Rozmowy nocą, tam były jej anioły. Także ona też prowadzi zajęcia w przedszkolach warszawskich. Tak jak mówię, ma też swoją pracownię. No i od 20 lat jest też uczestniczką naszych jarmarków sztuki ludowej.
1: No właśnie, przeglądam zdjęcia, które są zamieszczone na stronie muzeum. Muzeum Ilza.pl. Muzeum Ilza.pl. Jakby Państwo chcieli odwiedzić tę stronę, to serdecznie polecam, bo dużo interesujących rzeczy tutaj odnajduję. No i te właśnie fotogramy ilustrujące to, co się dzieje i co jest prezentowane na wystawie pani Agnieszki Behr. Tak, no rzeczywiście, przede wszystkim kobieta, ale również te figurki ceramiczne postaci kobiecych są niezwykłe i bardzo, bardzo piękne. Jest nawet chyba taka ceramiczna postać samej malarki, bo z pędzlem w ręku i z paletą.
2: No można tak powiedzieć. Była wystawa zorganizowana z okazji Dnia Kobiet i tak do końca tutaj weekendu majowego jeszcze u nas będzie.
1: Dobrze, co jest planowane w takim razie? Jaka wystawa zastąpi tą wystawę?
2: Będzie wystawa na Noc Muzeów. To będzie wystawa iłżyckiego malarza, już nieżyjącego, pana Tadeusza Frydlera, który namalował bardzo wiele obrazów z Iłży, głównie pod wpływem też Adama Bednarczyka, który go namówił do tego. Tadeusz Frydler skończył Akademię Sztuk Pięknych w Warszawie. No i tą Iłżę, mimo że mieszkał w Warszawie później już, ale ukochał, także wiele razy tutaj przyjeżdżał też na takie plenery malarskie, które organizował dawny Dom Kultury, a obecnie Centrum Kultury i Turystyki. No i chcieliśmy właśnie, ponieważ mamy sporą tą kolekcję obrazów, pokazać to. I podczas Nocy Muzeum będą też takie ciekawe opowieści zielarskie. Będzie można spróbować zrobić sobie kremu z ziół, takie atrakcje. Staramy się zawsze coś przygotować, albo jakieś warsztaty, albo jakiś koncert.
1: No to wypada zaprosić również z całego regionu, może z całego Mazowsza, widzów potencjalnie zainteresowanych tymi atrakcjami na Noc Muzeów. No właśnie, czy znajdujący się nieopodal zamek oferuje jakieś miejsca noclegowe? Chyba nie.
2: Noclegowe nie, no ale turniej rycerski.
1: A, o, no
2: także
1: to nieźle. Także
2: weekend majowy, tak, 2 i 3 maj. Zapraszamy wszystkich państwa. Będzie się działo, będą walczyć rycerze, będzie bitwa o zamek. Tam jest mnóstwo atrakcji dla dzieci, dla dorosłych. Są też stoiska z kuchnią, kulinariami i też z różnymi przedmiotami takimi związanymi ze sztuką rycerską.
1: Czy to jest po raz pierwszy organizowana taka impreza, czy taki turniej?
2: Nie, turniej, trudno mi powiedzieć tak dokładnie, ale około 30 lat już jest organizowane. No na pewno 28, bo muzeum, te pierwsze turnieje, które były organizowane, byliśmy współorganizatorami. Także no od chyba 28 lat, jeśli się nie mylę. One były najpierw w innym trochę terminie, ale przyjęło się już od no, dobrych chyba kilkunastu lat, że one odbywają się właśnie w weekendy majowe.
1: Wspomniała pani o turnieju, ale i o bitwie o zamek. Czy co
2: bo
1: roku...
2: to będzie właśnie na zamku.
1: Aha, a czy co
2: nasz
1: roku...
2: zamek, tak, trzeba przyjechać koniecznie i zobaczyć, bo zamek składa się z dwóch części. Z części Zamku Dolnego, na którym będą walczyć rycerze, bo tam są spore tereny i tam będą różne stoiska właśnie, kuchnie i tak dalej. I Zamek Górny, który jest po rewitalizacji, jest odbudowana część pomieszczeń, tam są ekspozycje i tam właśnie ten górny zamek będą zdobywać.
1: Czy co roku wygrywa inna chorągiew, czy jest to scenariusz, który jest odtwarzany co roku
2: ten sam? Jeśli chodzi o te grupy rekonstrukcyjne, to różnie to wygląda, trudno mi teraz powiedzieć. Ale jest szczegółowy program, można sobie znaleźć na stronie Zamek w Iłży, czy na stronie Urzędu Miasta. Chyba jakieś filmiki nawet już są takie, które no, ten zamek nasz i ten turniej rycerski promują.
1: No to jak rozumiem, naprawdę by dużo się będzie działo w najbliższy weekend, ten majowy, majówkowy weekend w Iłży. I wypada nam tylko zaprosić wszystkich naszych słuchaczy, wszystkich mieszkańców Mazowsza i pewnie za sprawą tych wszystkich rekonstruktorów, osób, które no, bawią się, no tak to w cudzysłowie ujmując i używając tego słowa, odtwarzają te wszystkie fantastyczne zdarzenia no, sprzed wielu, wielu wieków. Odtwarzając te bitwy i turnieje rycerskie, no pewnie też ich znajomi z całej Polski się zjadą do Iłży.
2: Zapraszamy serdecznie.
1: Zapraszamy.
2: Iłża jest naprawdę piękna. Oprócz zabytków mamy też piękną przyrodę, piękne wąwozy lesowe, piękny ośrodek, na którym można wypocząć. Pogoda będzie sprzyjająca.
1: I zapraszamy bardzo serdecznie, a wraz ze mną zapraszała pani Beata Bojakowska, dyrektorka Muzeum Regionalnego w Iłży i Muzeum imienia Adama Bednarczyka. Dziękuję pani bardzo.
2: Dziękuję bardzo.

0: Animalista.
1: Dzień dobry Państwu. Przy mikrofonie Łukasz Bożycki, a to oznacza, że słuchacie, drodzy Państwo, Polskiego Radia RDC i audycji Animalista. Zanim porozmawiamy tym razem o płazach z moim i Państwa gościem i o tym, w jaki sposób możemy pomóc płazom, szczególnie wczesną wiosną, to na scenę wkracza zagadkowy gatunek zwierzaka. Jest to ptak, który ma długość ciała do 70 cm, a rozpiętość skrzydeł nieco delikatnie przekracza 1 metr, takie 105-110 cm. Jest to zwierzak, który gniazduje kolonijnie na płytkich, zarośniętych mokradłach. Gniazdo zakłada na drzewach, często na przykład z szczaplami. Niektóre osobniki potrafią zakładać gniazda także w szuwarach. Jest to gatunek gniazdowy w Europie, ale jedynie na południu, czyli Bałkany, Półwysep Apeniński, Półwysep Iberyjski. To jak najbardziej są te miejsca, gdzie ten gatunek gniazduje, basen Morza Czarnego także, czyli południowa część Ukrainy, Rumunia, Delta Dunaju. Celowo nie mówię, kim jest ten zagadkowy gatunek na tym etapie, bo zachęcam Państwa do rozpoznania, o kim mowa. Jak ktoś podróżuje, szczególnie na południe Europy, to być może słyszał ten charakterystyczny głos, który dobiega z takiej kolonii lęgowej. Posłuchajmy.

Nie tylko głos jest charakterystyczny u tego zagadkowego gatunku, ale także jego wygląd jest nie do pomylenia. Ma bardzo długie nogi, które nawet u ptaków w locie wystają daleko poza obrys ogona. Ma długą i cienką szyję. Ma też długi i cienki, zakrzywiony dziób. W jego upierzeniu dominują barwy czekoladowe i czarne, ale ta barwa czekoladowa jest bardzo ciemna, więc w nieodpowiednim oświetleniu, na przykład pod słońce, może się wydawać, że te ptaki są zupełnie czarne. Oczko raczej małe i czarne, ciemne. Nogi dość długie, jak wspomniałem, także w kolorze, można by było powiedzieć, błota. I tak naprawdę, to drodzy Państwo, nie mam więcej podpowiedzi. Ten dziób i te barwy kasztanowate są dość dużą podpowiedzią. Ale mam jeszcze jeden głos, który może być podpowiedzią, bo ten gatunek nie jest zbyt wokalny i nie odzywa się zbyt często. Ale gdybyśmy byli blisko gniazda, to byśmy usłyszeli coś takiego. Słyszeliśmy wszyscy razem ibisa kasztanowatego. Jeden z dwóch gatunków ibisów, który występuje w Europie. Ten drugi to ibis grzywiasty. Gratuluję wszystkim, którzy wiedzieli. Przed nami muzyka, a po niej rozmowa o płazach i ich ochronie. Koniecznie zostańcie z Polskim Radiem RTC.

0: Drodzy Państwo, słuchacie Polskiego Radia RDC przy mikrofonie Łukasz Bożycki, a to oznacza audycja Animalista. Razem ze mną jest nasz gość, pan Łukasz Franczuk, Stowarzyszenie Mała Wspólnota z Otrębus. Dzień dobry.
1: Dzień dobry, witam serdecznie Państwa i pana redaktora.
0: Wiosna to szczególny czas dla płazów, ponieważ migrują z różnych swoich zimowisk do wody, gdzie się rozmnażają. Z jakimi wyzwaniami o tej porze, wiosną, muszą mierzyć się płazy?
1: Główne wyzwania to jest urbanizacja terenów, w okolicach, które zamieszkują. Czyli przede wszystkim są to drogi, które budujemy, żeby poruszać się z naszymi samochodami. I szlaki migracyjne płazów pomiędzy lasami, w których zimują, a zbiornikami wodnymi są przedzielane takimi drogami, i co powoduje, że podczas migracji płazy są rozjeżdżane przez samochody i giną podczas tej wędrówki i nie docierają do zbiorników wodnych.
0: Jak duży jest to problem? Czy wiadomo, jaki odsetek płazów, na przykład w Otrębusach, bezpiecznie dociera do wody, a jakiemu niestety się to nie udaje, gdy nie ma tych działań aktywnej ochrony?
1: Ten problem jest dosyć szeroko widoczny w całej Polsce, niezależnie czy jesteśmy w górach, czy nad morzem. Jest wiele, wiele takich miejsc, w których już człowiek zabetonował okolice, i różnie to zjawisko wygląda też w różnych miejscach. Jeżeli chodzi o trębusy, to zjawisko jest bardzo ogromne, można byłoby powiedzieć, jeżeli chodzi o płazy, które zamieszkują las i próbują przedostać się do zbiorników wodnych i przecinają miejscowe drogi. Mogę podać przykład ubiegłego roku. W ubiegłym roku zauważyliśmy około 13 tysięcy płazów, którym pomagaliśmy jako mieszkańcy Otrębus i sąsiednich miejscowości w przedostaniu się przez te drogi. I to jest liczba, którą widzieliśmy samodzielnie i samodzielnie zaraportowaliśmy, ale jeszcze należy pamiętać, że w momencie, kiedy spaliśmy nocami, już po kończeniu akcji pomocy płazom, te osobniki również się przemieszczały, więc ta populacja w okolicach Otrębus jest, jak widać, ogromna.
0: Jak wygląda taka pomoc w praktyce? Jakie działania podejmujecie? Co robicie?
1: Nasza akcja rozpoczęła się około 2 lat temu. Wówczas do naszego stowarzyszenia zgłosiły się niezależnie 2 mieszkanki ze łzami w oczach i powiedziały, że każdej wiosny w Otrębusach jest z rozjeżdżanych kilka tysięcy osobników na drogach. Postanowiliśmy wesprzeć je w działaniach i zgłosić do władz lokalnych. Okazało się, że władze lokalne to nie jest odpowiednie miejsce, do którego należy się zgłosić w takiej sprawie, tylko należy wystąpić do Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska, żeby otrzymać odpowiednie zezwolenia na przenoszenie tych zwierząt lub relokację w inne miejsca.
0: Czyli chwytanie i przenoszenie gatunków chronionych wymaga oczywiście zgody Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska. Czy dobrze to rozumiem?
1: Tak, należy wystąpić o specjalne zezwolenie, żeby taką akcję móc wykonywać. No i udało nam się takie zezwolenie uzyskać w ciągu 24 godzin i to było jedna z najszybciej wydanych decyzji administracyjnych, z jakimi mieliśmy do czynienia w działalności naszego stowarzyszenia. I wspólnie z mieszkańcami rozpoczęliśmy oddolną inicjatywę pomocy płazom w 2024 roku. Generalnie nasze działania jako stowarzyszenie, które jest małe, nie przyniosłyby efektów, dlatego że nas jest garstka. Naszym działaniem jako stowarzyszenia było zmobilizowanie mieszkańców i społeczności lokalnej do tego, żeby się zaangażowały w tę pomoc. I nasze działania polegały na tym, że prowadziliśmy mocną kampanię informacyjną i przekazywaliśmy społeczności lokalnej informacje o tym, że taki problem występuje w naszej okolicy i że warto pomagać naszym zielonym sąsiadom w przemieszczaniu się przez drogi. Przez ostatnie 2 lata bardzo

0: mocno nasza akcja się rozkręciła i spowodowała, że coraz więcej osób chce pomagać płazom i pomaga im przemieszczać się przez lokalne drogi. Co jest ważne, nasze działania zostały wsparte przez nasze władze lokalne i gmina Bwinów przekazała nam środki finansowe, tak żebyśmy tę oddolną inicjatywę mogli nieco bardziej rozwinąć i zakupić odpowiedni sprzęt do pomocy płazom. Ten sprzęt to jest przede wszystkim wyposażenie dla wolontariuszy, którzy wieczorami w deszczu, słocie wychodzą na ulicę, więc potrzebują odpowiednich kamizelek. Nasi wolontariusze dzięki wsparciu finansowemu gminy Brwinów otrzymali takie kamizelki z napisem Żabi Patrol. To są również rękawiczki, które pomagają chwytać płazy z pewnością taką, że nic takiemu zwierzęciu nie zrobimy, nie przeniesiemy żadnych chorób skórnych na płaza. To jest bardziej służy do ochrony płaza niż człowieka. No i wiadra, do których te płazy należy wkładać. Dodatkowo jeszcze, żeby zwiększyć skuteczność naszej akcji, kupiliśmy za dofinansowanie z gminy Brwinów płotki herpetologiczne, które ustawiliśmy pomiędzy lasem a drogą, tak żeby uniemożliwić płazom wchodzenie na drogi i samodzielnie je z tych płotków zbieramy i podnosimy na drugą stronę ulicy w dyżurach, które mamy co kilka godzin i które wspólnie ustalamy.
1: W jakich godzinach płazy najintensywniej migrują? I jakiej pory roku to dotyczy? Czy intuicyjnie wiosna to jest dobra odpowiedź i intuicyjnie tuż po zachodzie słońca?
0: Wiosna to jest bardzo dobra odpowiedź. Dodatkowo należy do tego jeszcze dołożyć warunki takie jak zmierzch. Właściwie po zachodzie słońca to się wszystko odbywa. Druga kwestia musi być odpowiednia temperatura, czyli dzisiejsze temperatury w tej wiosny, które są bliskie 0, 2 stopnie, 0 stopni, to nie jest odpowiednia temperatura do migracji płazów. Musi mieć temperaturę w okolicach 8-10 stopni i my to sprawdzamy w taki sposób, że podwijamy rękaw do przedramienia i sprawdzamy, co odczuwamy. Jeżeli odczuwamy na przedramieniu na dłoniach i na przedramieniu takie przyjemne ciepło, to znaczy, że to jest ta pora, kiedy płazy będą potencjalnie wychodziły z lasu. Do tego jeszcze należy jako dodatkowy warunek dołożyć deszcz i wilgotność odpowiednią. Teraz mierzymy się z tym właśnie, że w tym roku tego deszczu było bardzo mało, w 2026. Mieliśmy około 4 dni deszczów, kiedy płazy nam migrowały, a przy tej suszy, która jest wszechobecna, no to one tak dosyć niemrawo wychodzą z lasu, jeszcze tam siedzą i potrafią na przykład co 2 tygodnie migrować i bardzo mocno jest rozłożona ta migracja w czasie.
1: O migrujących płazach opowiada Państwu Łukasz Franczuk ze Stowarzyszenia Mała Wspólnota z Otrębus. Przed nami muzyka, po muzyce druga część rozmowy. Koniecznie zostańcie z Polskim Radiem RDC.

0: Rozmawiamy o płazach, a szczególnie o pomocy tym zwierzętom wiosną podczas ich migracji z lasu do wody. Znajdujemy się obecnie na Mazowszu, w gminie Brwinów, w okolicach miejscowości Otrębusy. Dobrze pamiętam?
1: Tak, bardzo dobrze.
0: Rozmawialiśmy już chwilę o tym, kiedy wychodzą płazy i jaka jest skala tej migracji, ale zabrakło mi w pierwszej części naszej rozmowy pytania jeszcze o to, których gatunków to dotyczy. Które gatunki migrują jako pierwsze, a który gatunek migruje jako ostatni. I w ogóle, jakim gatunkom pomagacie?
1: Jeżeli chodzi o Otrębusy i Las Mochowski, przy którym nasza miejscowość leży, to dominują to przede wszystkim płazy, które nazywają się ropuchami szarymi. Myślę, że to jest ponad 99 i jeszcze po przecinku odpowiednie zestaw liczb procent populacji. Oprócz tego trafiają nam się płazy takie jak grzebiuszka ziemna, żaba moczarowa i rzepka drzewna. Te trzy ostatnie, które wymieniłem, są pod ścisłą ochroną. To są osobniki pod ścisłą ochroną, więc szczególną uwagę i baczenie mamy na nie. Te osobniki pod ścisłą ochroną to są osobniki, które dosyć rzadko u nas występują. Na przykład rzekotkę drzewną w ubiegłym roku udało nam się spotkać 3 razy. Niestety jeden raz to był osobnik, który został rozjechany przez samochód, więc bardzo nas serce bolało przy takim widoku.
0: Rozumiem, że ropuchy szare migrują tuż po żabach moczarowych, a na samym końcu pewnie są spotykane rzekotki, bo one potrzebują jednak dużo cieplejszej wody i swoje gody potrafią rozpoczynać pod koniec maja, nawet na początku czerwca. A żaby moczarowe mogą już wystartować w marcu, prawda?
1: Tak, tak. I to właściwie wszystkie płazy startują w marcu, co ciekawe. Można było powiedzieć, że moglibyśmy to mierzyć zegarkiem w ręku, kiedy one wychodzą z lasu, bo przez ostatnie 3 sezony, czyli 2024, 2025 i ten rok, wszystko się zaczyna w okolicach 11 marca. Co ciekawe, pomimo tego zróżnicowania pogody w poszczególnych latach, więc zazwyczaj każdy sezon od momentu, kiedy zaczęliśmy te akcje tutaj prowadzić. W każdy sezon zaczynamy od szkolenia w plenerze naszych wolontariuszy i osób, które chcą przyłączyć się do akcji. I te szkolenia w plenerze mamy zazwyczaj w okolicach 10-12 marca. I tak się zazwyczaj składa, że albo w dniu szkolenia, albo dzień później płazy wychodzą. Nie wiem, czy to jest nasza zasługa, że robimy to w plenerze, bezpośrednio przy lesie. Tam podjeżdżamy kamperem i przedstawiamy naszym wolontariuszom prezentacji, jak przynosić płazy, jak rozpoznawać gatunki, jak raportować wyniki patroli i że to zaczyna się tego samego albo następnego dnia. Może to jest efekt tego, że żaby w jakiś sposób nas obserwują i słyszą.
0: To by było piękne, gdyby tak było.
1: Tak jest. To naszej komunikacji z tutejszymi żabami i ropuchami, to muszę powiedzieć, że nasi wolontariusze zazwyczaj rozmawiają z tymi zwierzętami. To zaciekawiło. Ja osobiście też w pierwszym roku akcji zacząłem z ropuchami rozmawiać i się na tym złapałem. W pewnym momencie mówiąc im, co z nimi zrobię i że za chwilę je odstawię w pobliżu zbiornika wodnego.
0: Czy zaczęły już panu odpowiadać?
1: Tak, tak. Ich pisk, jak się wkłada je do wiadra, jest niesamowity. Brzmi jak jakiś pisk małego szczeniaczka czy jakiegoś małego zwierzątka. No pięknie, można było powiedzieć, pięknie śpiewają, kiedy są w tej fazie migracyjnej i kiedy słyszymy je w lesie i kiedy je wkładamy do wiadra, wtedy ten pisk się nasila. Bardzo fajną rzeczą w trakcie migracji, kiedy ta migracja jest nasilona w taki deszczowy dzień, kiedy na przykład migruje z lasu około 1000, czy nawet mieliśmy szczyt migracyjny taki, w którym 3000 osobników wyszło w jeden wieczór, to jest fenomenalne zjawisko, jak się słyszy szum liści w lesie, jak one się poruszają i się przemieszczają po tych liściach i cały las widać, słychać taki szum. I to jest niesamowite. Czegoś takiego nie widziałem i nie wiedziałem, że małe stworzenia są w stanie taki efekt wywołać.
0: Rozmawiamy o migracji wiosennej. A co z migracją powrotną z wody do lasów? Czy wtedy też pomagacie tym zwierzakom?
1: Tak. I To jest też, to jest bardzo ciekawe zjawisko, bo w 2024 roku my kompletnie, pomimo tego, że przenieśliśmy około 5000 płazów przez drogi, kompletnie nie zauważyliśmy migracji zwrotnej. W 2025 roku migracja zwrotna, taki szczyt nastąpił 15 kwietnia i wtedy, bo wtedy właśnie był ten rekordowy dzień, 3100 osobników odnosiliśmy na drodze powrotnej i migrowały nam zwrotnie i to też był taki moment, w którym płotki na szybko stawialiśmy po przeciwnej stronie ulicy od mokradeł i terenów podmokłych w kierunku lasu, tak żeby nam nie wchodziły na drogi. I w tym roku jeszcze ta migracja zwrotna nie była nasilona jakoś mocno. Trafiały nam się pojedyncze osobniki, które były skierowane mordkami w kierunku lasu i przyjęliśmy taką zasadę, że jeżeli płaz się porusza w kierunku lasu, to go przenosimy na drugą stronę ulicy w kierunku lasu. Jeszcze jedną ciekawą rzecz chciałem panu redaktorowi i państwu opowiedzieć. Ta ciekawa rzecz dotyczy takiego okresu, który mieliśmy do czynienia w ubiegłym roku i mamy obawy, jak to będzie wyglądało w tym roku, że był taki moment, że jednocześnie mieliśmy migrację w jedną i w drugą stronę i musieliśmy się przyglądać bardzo mocno zachowaniom płazów, tak żeby wiedzieć, w którą stronę nosić. I jako wolontariusze, którzy przenosili płazy, chodziliśmy nawet z dwoma wiaderkami, tak żeby w jednym wiaderku mieć te, które przenosimy na jedną stronę drogi, a w drugim wiaderku te, które na drugą stronę. Musieliśmy nad tym panować.
0: Jak reagują kierowcy, gdy widzą wolontariuszy, którzy chwytają płazy, chodzą z wiaderkami wzdłuż drogi, jest ciemno? Jak się zachowują kierowcy?
1: Bardzo super. Jesteśmy bardzo usatysfakcjonowani tym, co się wydarzyło po akcjach edukacyjnych, które przeprowadziliśmy w ubiegłym roku i które prowadzimy też w tym roku. Bo zdarzają nam się takie przypadki, których byśmy się nie spodziewali. Na przykład jedzie samochód ciężarowy z Media Expert, prawdopodobnie wioząc komuś jakiś sprzęt AGD czy RTV. I kierowca, widząc nas, wolontariuszy w okolicy, potrafi zatrzymać taki samochód, wysiąść z niego, pomimo tego pewnie, że zależy mu na czasie i na szybkim dostarczeniu towaru, i potrafi samodzielnie przenieść taką ropuchę albo zawołać wolontariuszy, żeby pomogli przenieść płaza z drogi, zanim przeniesie. Moja żona widziała świetną rzecz w ubiegłym roku, jak minęła ją pani w luksusowym samochodzie i w pewnym momencie jakieś 10-20 metrów od niej się zatrzymała, wysiadła z samochodu i coś zaczęła robić na przodzie samochodu i to trwało tam dłuższą chwilę. Moja żona się zdziwiła i podeszła do niej, żeby zobaczyć, co się dzieje. I ta pani, bardzo elegancko ubrana, kartą kredytową przesuwała płaza na drugą stronę drogi, tak żeby go nie rozjechać i żeby bezpiecznie ta ropucha, żeby mogła przejść na drugą stronę ulicy.
0: Piękna historia, która powoduje, że serce rośnie.
1: Tak jest. I fajne jest to, że w naszą akcję zaangażowane są bardzo mocno dzieci i to dzieci namawiają swoich rodziców do tego, żeby wychodzili o godzinie 19-20 z domu na nasze patrole, a jak się już dowiedzą dzieci w ogóle, że ten patrol jest prowadzony w tej chwili, bo jest nasilenie migracji, to nie da się ich utrzymać w domu i to jest bardzo, bardzo fajna strona tej akcji, że razem rodzice, dziadkowie, dzieci w niej uczestniczą.
0: O pomocy płazom opowiada państwu Łukasz Franczuk ze Stowarzyszenia Mała Wspólnota z Otrębus. Przed nami muzyka, a po muzyce trzecia część rozmowy. Koniecznie zostańcie z nami.
2: The war was lost, the treaty signed, I was not cut across the line. I was not caught, though many tried. I live among you, well disguised. I had to leave my life behind. I dug some graves you'll never find. The stories told with facts and lies. I had a name.

0: was lost. The treaty signed. I was not caught. I crossed the line. I was not caught. Though many tried, I live among you, well disguised.
1: Drodzy Państwo, słuchacie trzeciej części audycji Animalista w Polskim Radiu RDC. Przy mikrofonie Łukasz Bożycki oraz mój i Państwa gość, pan Łukasz Franczuk ze Stowarzyszenia Mała Wspólnota z Otrębus. Dziś rozmawiamy o pomocy płazom na Mazowszu, blisko naszego studia, kilkadziesiąt kilometrów. Migrują płazy, przechodząc wiosną z lasu na tereny podmokłe, gdzie się rozmnażają. Panie Łukaszu, mówił pan o liczbach, jak wielu osobnikom pomogliście, ale czy te wszystkie liczby i gatunki są zbierane w jakieś raporty, tabele, czy te informacje mają jakąś wartość także naukową, czy w jakiś sposób je opracowywujecie? Jeśli tak, to co z nich wynika?
2: Tak, my dosyć mocno sprofesjonalizowaliśmy nasze działania ze względu na wymagania Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska co do zdawania sprawozdań, bo w czerwcu każdego roku musimy przedstawić raport ze zrealizowanych działań. W związku z tym postanowiliśmy przygotować specjalne formularze, które stworzyliśmy przy pomocy ogólnodostępnych narzędzi elektronicznych, przeglądarkowych. Zbudowaliśmy takie formularze, gdzie w każdym formularzu nasi wolontariusze kładają raporty po każdym patrolu, określając to, gdzie dokonywali swojej działalności i przeprowadzali akcje, o jakiej porze dnia i jakie gatunki płazów napotkali na swojej drodze i też ile śmiertelnych osobników napotkali na swojej drodze. Co jest ciekawe, przeniesionego płaza łatwo policzyć i prawdopodobnie inny wolontariusz go już nie będzie liczył, skoro się znalazł po przeciwnej stronie drogi, ale też jak gdyby zbudowaliśmy sobie system oznaczenia płaza, który już został policzony, a niestety zginął na drodze. Każdego śmiertelnego płaza oznaczamy kredą na drodze i wtedy inni wolontariusze wiedzą, że tego płaza nie należy liczyć. Co ciekawe, jesteśmy w stanie właściwie podawać wyniki naszych akcji co do osobników. Te materiały już zostały wykorzystane przez jedną z naszych wolontariuszek, Alicję Borowską, która w ubiegłym roku skończyła studia podyplomowe z ochrony środowiska i napisała pracę o czynnej ochronie płazów w Otrębusach i okolicach. Wykorzystywała dane, które zebraliśmy podczas akcji. Te dane, które wykorzystaliśmy podczas akcji, oprócz tego, że trafiają do RDOŚ, również przekazaliśmy Szkole Głównej Gospodarstwa Wiejskiego i utrzymujemy kontakt od tego roku z doktorem Klimaszewskim ze SGGW, który jest specjalistą od płazów i ich ochrony. Też z kołem naukowym tej uczelni jesteśmy w stałym kontakcie i to fajne rzeczy, możliwe, że z tego się rozwiną.
1: Czy trudno było zmobilizować ludzi, społeczeństwo Otrębus do tej akcji? Jak to wyglądało w praktyce? Wspomniał pan o tym, że dzieci już z wielką ochotą angażują się w taką akcję, ale jakie były początki tej mobilizacji społecznej?
2: Na początku myślę, że akcją zainteresowały się przede wszystkim osoby, które mieszkały w okolicach ulic, na których płazy były rozjeżdżane przez samochody. W tej chwili udaje nam się angażować mieszkańców nawet z miejscowości oddalonych o 2-3-4 kilometry, czyli z Brwinowa, nawet z Milanówka, która jest już sąsiednią gminą, nawet z Podkowy Leśnej, która jest sąsiednią gminą i tutaj z okolicznych naszych miejscowości Kanie, Żółwin. Początkowo było trudniej, bo ludzie nie wiedzieli o tym, że jest taka akcja. Tak? Dzięki środkom finansowym, które pozyskaliśmy z gminy, byliśmy w stanie przeprowadzić kampanię informacyjną wśród mieszkańców i rozdawaliśmy ulotki, wieszaliśmy plakaty i też bardzo mocno działamy w mediach społecznościowych, opowiadając o naszych działaniach i zapowiadamy różne aktywności, które będą się odbywały związane z ochroną płazów, czyli warsztaty plenerowe, impreza kończąca całą akcję, na której się wspólnie integrujemy i podsumowujemy sobie wyniki akcji. Też mocno podsumowujemy wszelkie, nazwijmy to, spektakularne dokonania, kiedy w jeden wieczór przynosimy 2000 płazów, 3000 płazów. Widać, że ludzi to interesuje i też chcą się włączać do pomocy. fajną rzeczą jest to, że wspiera nas tutaj, wspierają nas lokalne organizacje, koła gospodyń wiejskich, członkinie koła gospodyń wiejskich, czy członkowie też dołączają do naszej akcji i też o niej mówią, ale bardzo wartościową współpracą jest współpraca z radami rodziców szkół podstawowych w Otrębusach i Żółwinie, gdzie rady rodziców pomagają nam zachęcać właśnie młodzież do uczestnictwa w akcjach. No, nagrodą dla tej młodzieży z klas 7-8 jest to, że otrzymują później od nas zaświadczenie o wolontariacie przy rekrutacji do szkół średnich mogą okazywać. Kolejna rzecz jest taka, że staramy się edukować dzieci od ubiegłego roku. Prowadzamy lekcje w szkołach i przedszkolach w Otrębusach i Żółwinie. W ubiegłym roku ponad 400 dzieci przeszkoliliśmy, czy opowiedzieliśmy im o płazach, ich znaczeniu dla środowiska i jak można pomagać tym zwierzętom.
1: Panie Łukaszu, waszą pracę oczywiście dostrzegły media w Polsce, co szeroko było opisywane, ale nie tylko nasze krajowe media, bo także międzynarodowe media, na przykład Washington Post napisał o waszej akcji. Czy ta sława to jest rzecz, która pomaga w takiej akcji, czy wręcz przeciwnie, przeszkadza?
2: Myślę, że pomaga i też myślę, że sygnalizuje pewien problem, który występuje w Polsce i w różnych miejscach i że rozpowszechnianie tej wiedzy, informacji o tym, że takie zjawisko występuje, jest wartościowe dla nas wszystkich. Z tego, co widzę, to takie ważne informacyjne akcje prowadzi jeszcze Wrocław i tam jest Towarzystwo Herpetologiczne Natrix, które aktywnie działa, z którym wiele rzeczy konsultowaliśmy na początku naszej akcji i zadawaliśmy im mnóstwo pytań i byli bardzo pomocni dla nas, jeżeli nas słyszą przedstawiciele tego Towarzystwa Herpetologicznego Natrix z Wrocławia, to bardzo im dziękujemy tutaj na antenie.
1: Ja także się przyłączam do tych podziękowań i pozdrawiamy, dziękujemy.
2: Tak. Co ciekawe, byliśmy też na malezyjskim Yahoo. Nie spodziewałem się nigdy, że o naszej akcji ktoś usłyszy w Malezji czy też w Australii, bo też artykuły pojawiły się w Australii.
1: To piękne, prawda? Człowiek robi coś lokalnie, a potem okazuje się, że jest to news, który obiega całą kulę ziemską.
2: Z ciekawych informacji chciałbym powiedzieć Państwu o tym, że 20 kwietnia uczestniczyliśmy w gali powiatowej plebiscytu Perły Mazowsza. To jest taki konkurs dla różnych inicjatyw, które są realizowane na terenie Mazowsza. I na gali powiatowej nasza akcja, którą nazywamy Żabią Odyseją, otrzymała perłę gminy Brwinów.
1: Panie Łukaszu, to trzymam bardzo mocno kciuki za to, żeby Żabia Odyseja trwała i nigdy się nie kończyła i z drugiej strony, żebyście mieli coraz mniej pracy. Czy to jest w ogóle możliwe, żeby była coraz większa populacja płazów w okolicach Otrębusów, a wy, żebyście mieli mniej pracy? Czy może można wprowadzić jakieś rozwiązania systemowe, które by zaczęły pomagać płazom? Bo im będziecie bardziej skuteczni, więcej płazów będzie przystępowało do rozrodu, tym potem będziecie mieli więcej pracy.
2: Tak, to zacznę od jednego ważnego wyjaśnienia, panie redaktorze, że czy poprawnie jest mówić o Otrębus czy Otrębusów. Zrobiliśmy nawet to na ten temat rolkę ostatnio, bo w Gazecie Wyborczej byliśmy przedstawieni jako mieszkańcy Otrębusów i rozgorzała dyskusja u nas lokalnie na ten temat i udało mi się znaleźć w internecie wypowiedź profesora Miotka, który odnosił się do tego, czy stosujemy nazwę Otrębus czy Otrębusów. Stosujemy Otrębus, dlatego że tak przyjęliśmy tutaj lokalnie, więc zachęcam wszystkich do używania tej nazwy.
1: Zanotowałem. Zapisane, dziękuję, więc już zostanie i będzie używane.
2: Dziękuję, ale cieszę się, że pan poruszył to, bo dzięki temu myślę, że słuchacze zwrócą na to uwagę i jak będą do nas się wybierali, a zachęcamy do tego, żeby nam pomagali w akcji, to będą wiedzieli, że jadą do Otrębus. Tak. Jeżeli chodzi natomiast o to, co z tą populacją dalej, no to przed dwoma problemami stoimy. Jeden to jest to, że czy to zaangażowanie społeczne i ta mobilizacja jesteśmy w stanie ją utrzymać w dłuższej perspektywie i przez wiele lat, czy jesteśmy w stanie to robić, tego nie wiem. Będziemy starali się uczestniczyć do końca świata, jeden dzień dłużej w tej akcji jako Stowarzyszenie Mała Wspólnota, ale jest jedno zagrożenie, które mamy przed sobą, to jest to, że zbiorniki wodne, do których przynosimy płazy, są w tych zbiornikach jest coraz mniej wody. I my nie wiemy, czy za rok w ogóle będzie gdzie przenosić te płazy i czy ta populacja nie wyginie. Jeden zbiornik, który w 2024 roku był wypełniony po brzegi, do którego płazy migrują, już w tej chwili nie ma nawet kropelki wody. W drugim jest utrzymywana woda maksymalnie około metra głębokości. Więc jest to przerażające zjawisko i na pewno po tej akcji będziemy chcieli uruchomić nasze wspólne doświadczenia, nasze gminy Brwinów, SGGW i RDOŚ, i żebyśmy wspólnie podjęli jakieś działania, które pozwolą na utrzymanie tej populacji, no bo tak, no tak, żeby ona razem tu z nami współegzystowała.
1: O pomocy płazom opowiadał Państwu Łukasz Franczuk ze Stowarzyszenia Mała Wspólnota z Otrębus. Dziękuję Panie Łukaszu bardzo za rozmowę i dziękuję za Waszą pracę na rzecz ochrony przyrody.
2: Bardzo dziękuję, pozdrawiamy wszystkich.
1: Drodzy Państwo, warto pomagać płazom i je chronić, także w sposób aktywny, i warto także wybrać się do Otrębus, żeby zwiedzić i zobaczyć to wspaniałe miejsce. Audycję dla Państwa prowadził Łukasz Bożycki, zrealizował Radek Wróblewski, a wydała Magdalena Telęga. Do usłyszenia.

0: 7. Wiadomości Polskiego Radia RDC i Agnieszka Chmielewska.
1: Stany Zjednoczone podniosą cła na auta z Europy. Nowelizacja ustawy o najmie krótkoterminowym będzie obowiązywać w całej Unii Europejskiej od 20 maja. Powiemy, co się zmieni. Dziś dzień flagi. Powiemy, jakie utrudnienia czekają na nas w Warszawie, a także jak będzie świętowało Muzeum Historii Polski. Donald Trump poinformował, że podniesie cła na europejskie samochody osobowe i ciężarowe. Zdaniem prezydenta to odpowiedź na działania Unii Europejskiej, która ma nie przestrzegać umowy handlowej ze Stanami Zjednoczonymi. Z Miami Jan Pachlowski.
2: Dotychczas w ramach transatlantyckiej umowy handlowej Unia Europejska zgodziła się znieść cła na amerykańskie towary przemysłowe w zamian za 15-procentowy pułap taryfowy na większość produktów pochodzących z Europy, w tym auta. New York Times poinformował, że ekonomiści z Białego Domu skarżyli się, że wspólnota nie podejmuje wystarczająco szybkich działań w celu wdrożenia amerykańsko-europejskich ustaleń. Donald Trump w rozmowie z dziennikarzami podkreślił: podnosimy cła dla Unii Europejskiej, ponieważ nasi partnerzy z oceanu nie rozumieją, na czym polega nasza uzgodniona wcześniej umowa, dlatego podniosłem stawki celne do 25%. To przyniesie miliardowe dochody dla naszego kraju, mówił prezydent. Nie jest jasne, na mocy jakiego aktu prawnego prezydent zamierza nałożyć zapowiadane cła. W lutym Sąd Najwyższy uchylił wprowadzone przez niego w trybie nadzwyczajnym cła na import z innych państw. Prezydent w odpowiedzi zapowiedział jednak nałożenie opłat celnych w oparciu o inne przepisy, procedurę, która zazwyczaj następuje po przeprowadzeniu dochodzenia w sprawie nieuczciwych praktyk handlowych, a nie w drodze jednostronnej decyzji prezydenta.
1: Komisja Europejska zapowiedziała, że będzie chronić unijne interesy. Rządowy projekt ustawy o najmie krótkoterminowym trafi do Sejmu w ciągu 2 tygodni. Nowelizacja ma uporządkować rynek, ograniczyć szarą strefę i zwiększyć bezpieczeństwo turystów. Wiceminister sportu i turystyki Ireneusz Raś wyjaśnia, jakie czekają nas zmiany.
3: Przede wszystkim rejestr. Wszystkie mieszkania, które funkcjonują w tak zwanej usłudze noclegowej hotelarskiej, będą musiały być te lokale zarejestrowane w gminach i to będzie ten rok, do 15 października absolutnie, dlatego że żaden lokal nie będzie mógł funkcjonować i sprzedawać się na portalach pośredniczących, jeśli nie będzie miał numeru rejestracyjnego, trochę takiego jak numer samochodu.
1: Obiekty będą musiały spełnić również takie kryteria, jakim podlegają hotele. Na przykład podlegać ciszy nocnej. Trzeba będzie też oznaczyć lokal, że działa w usłudze hotelarskiej, żeby wiedzieli o tym sąsiedzi i w razie zakłóceń, żeby właściciel mógł za nie odpowiedzieć. Nowelizacja ustawy o najmie krótkoterminowym ma także dostosować polskie prawo do nowych unijnych przepisów, które zaczną obowiązywać w całej Unii Europejskiej od 20 maja. Dziś obchodzimy Dzień Flagi Rzeczpospolitej Polskiej. Święto to wyraz szacunku dla barw narodowych. Zostało ustanowione w 2004 roku, a jego data została wybrana, by upamiętnić zawieszenie przez polskich żołnierzy biało-czerwonej flagi na kolumnie zwycięstwa w Berlinie, a to stało się 2 maja 1945 roku. Historyk Muzeum Historii Polski Michał Bąk przypomina, że barwy naszej flagi narodowej towarzyszyły Polakom od wieków.
4: Są to barwy herbowe po pierwsze dynastii Piastów, które następnie stały się barwami herbowymi Królestwa Polskiego, czyli biały orzeł na czerwonym tle. Natomiast tak naprawdę pierwszy raz ustanowiono dwie barwy, białą i czerwoną, w powstaniu listopadowym i Sejm Powstańczy definiuje to jako barwy Królestwa Polskiego i Wielkiego Księstwa Litewskiego. I te kolory biel i czerwień były symbolem porozumienia pomiędzy konserwatystami i rewolucjonistami.
1: Zgodnie z ustawą każdy może legalnie wywieszać flagę narodową nie tylko z okazji świąt państwowych, ale także z okazji uroczystości i wydarzeń z życia prywatnego. Towarzyszy temu jednak jeden warunek – flaga ma być otoczona należną czcią i szacunkiem. W związku ze świętem flagi w wielu miastach odbywają się uroczystości. Te główne będą w Warszawie na Placu Zamkowym. W związku z tym będą także utrudnienia. Między 10.30 a godziną 12.00 będzie zamknięty wjazd na plac i przyległy trójkątny dziedziniec. Do końca dnia będzie obowiązywał zakaz parkowania na podwalu. Dzień Flagi i 20. urodziny świętuje Muzeum Historii Polski w Warszawie. Z tej okazji od godziny 10 rozpoczną się wydarzenia, w których będą mogli wziąć udział chętni. Rzecznik prasowy placówki Michał Przeperski wymienia atrakcje, jakich nie zabraknie w muzeum na Cytadeli Warszawskiej.
5: będzie można samemu zrobić ozdobę patriotyczną, biało-czerwoną oczywiście, samemu uszyć flagę, będzie można wspólnie z naszymi historykami zażyć spaceru historycznego, takiego rodzaju oprowadzania po Cytadeli, też w tematyce patriotycznej 3 maja. Zapraszamy też na spotkanie z naszymi historykami, którzy będą opowiadać o Konstytucji 3 maja.
1: Pierwszy wykład odbędzie się o godzinie 10, drugi o 13, a o 12 zaplanowano wspólne odśpiewanie hymnu. Odwiedzający muzeum będą też mogli skorzystać z urodzinowego tortu i skosztować go, bo pracownicy będą nim częstować od 12.30 do 14.30 w holu głównym.

0: Sponsorem prognozy pogody jest Stowarzyszenie Sady Grójeckie.
1: To taki mały przedsmak lata, chyba podczas tej majówki. Jest coraz ładniej i coraz cieplej. Na mazowieckich termometrach 11 stopni, a maksymalnie będzie ich dzisiaj około 25. Wiatr na razie niewielki, 5 km na godzinę, a barometry pokazują 1011 hektopaskali. Jutro jeszcze cieplej, nawet 27 kresek na termometrach, a na zachodzie Polski będzie ich 28. Tak samo ładny ma być poniedziałek, wtedy też 27 kresek, dopiero większe zachmurzenie i może pojawić się deszcz we wtorek, wtedy też 23 stopnie.
0: Sponsorem prognozy pogody jest Stowarzyszenie Sady Grójeckie.
2: Reklama.
3: Pracujesz w pobliżu urządzeń elektroenergetycznych? Z uwagi na bezpieczeństwo przypominamy. Praca w terenie wymaga szczególnej ostrożności. Nie zbliżaj się do linii energetycznych. Nie podnoś przyczep, maszyn, podnośników, taśmociągów w pobliżu linii. Zbyt mała odległość grozi powstaniem łuku elektrycznego. W razie kontaktu pojazdu z linią energetyczną pozostań w kabinie. Nie dotykaj części metalowych. Wezwij pomoc. Telefon 112 lub 991. Bądź bezpieczny z PGE Dystrybucja.
2: Za reklamę? Dziękujemy. Autopromocja.
4: Jak to się wszystko zaczęło?
5: Zaczęło się w XIX wieku na bagnach. Idealny podmokły teren do tego, aby móc obrabiać przędzę lnianą. Trzeba być cierpliwym, dokładnym, zakładając, że jest 4000 niteczek, które trzeba związać ze sobą.
6: I zamykamy drzwi. Luzujemy hamulec, no i lecimy. Przetok, szeregowa. Zapyliła nam się kontrolka czuwaka. Proszę wcisnąć o czerwony przycisk.
7: Zapraszam Państwa do wspólnego poznawania Mazowsza z audycją Twoje Mazowsze w każdą sobotę od 10 do 14. Klaudia Obrębska.
2: Autopromocja. RDC. Sobotni poranek.
8: RDC. 8 minut po godzinie 7, drugi dzień maja. Jak Państwu mija majówka? No co jak co, ale na pogodę to zwalić nie możemy. My zaczynamy sobotni poranek w składzie. Natasza Harłampowicz realizująca dźwięk, Katarzyna Kowalczyk, która przygotowała ten program jako jego wydawca, a ja nazywam się Nula Stankiewicz. Sobotni poranek do godziny 10, a w nim sport na wirażach historii, czyli kolejna rozmowa Cezarego Polaka, książka na ucho Kingi Michalskiej, a także wyzwania przyszłości, to rozmowy, które prowadzę o dobrostanie dzieci i młodzieży. A z gości Andrzej Sławiński po 8.30 to koordynator klubów seniora Polska 2050. Porozmawiamy o spacerze dla demokracji, który odbędzie się już jutro, 3 dnia maja. Po godzinie 9 dr Michał Przeperski, rzecznik Muzeum Historii Polski. Porozmawiamy o wspólnym świętowaniu Dniu Flagi Rzeczpospolitej Polskiej. A po 9.30 odwiedzi nas Anna Kolasińska-Szemraj, polska autorka i twórczyni podcastu Kolasińska Podcast, była stewardessa i asystentka dubajskiego szejka. Oj, będzie o czym rozmawiać. Zaczynamy sobotni poranek.

13 minut po godzinie 7. Przed nami sport na wirażach historii z Lamusa Muzeum Sportu i Turystyki w Warszawie i oczywiście w nawiązaniu do Maja.

co by się nie działo, to beat musi zagrać. Chcesz funk, gdzie jest tu berbery? Chat jakby dopiero wpadł tu za stery. Fakt, nie wiedziałeś, że tak się da, nie ryczek emery. To numery na lewe papiery bija.

0: Sport na wirażach historii.
1: Witamy wszystkich słuchaczy w kolejnej cyklicznej audycji pod tytułem Sport na wirażach historii. Z Lamusa, Muzeum Sportu i Turystyki. Nazywam się Robert Gawkowski i w tej audycji występuję dość często, choć wyłącznie jako gość. Dziś więc będę takim rezerwowym zawodnikiem, co zastępuje nieobecnego pana redaktora Cezarego Polaka. Będę więc miał przyjemność porządzić się za mikrofonem i dopytać moich kolegów muzealników o ciekawe sprawy związane z historią sportu. Dziś audycja numer 73 pod tytułem Wyścig pokoju. Majowe zaklinanie rzeczywistości sportowej. Dziś moimi rozmówcami będą adiunkt Jan Annusewicz i Krzysztof Szujecki z Muzeum Sportu i Turystyki w Warszawie.
2: Dzień dobry.
3: Dzień dobry.
1: Panowie, dlaczego akurat w maju, w okresie PRL-u, organizowano kolarski, wieloetapowy wyścig pokoju?
3: Dobre pytanie. Faktycznie przez prawie cały okres PRL-u, maj, wszystkim miłośnikom sportu kojarzył się z kolarskim wyścigiem pokoju. Największym amatorskim wyścigiem organizowanym po II wojnie światowej w Europie Wschodniej. Bez wątpienia miała na to wpływ nowa, narzucona Europie Wschodniej władza, tak zwana bratnia. Propagandowo rządzący od niedawna komuniści musieli coś zaproponować społeczeństwu na zasadzie chleba i igrzysk. 1 maja przypada święto pracy, zaś 9 przypadała w nomenklaturze ówczesnego komunistycznego świata rocznica zakończenia II wojny światowej. Wreszcie maj jest zapowiedzią świata budzącego się do życia. Zatem można było połączyć jedno z drugim.
2: Nieodżałowany redaktor Bogdan Tuszyński w swojej monumentalnej publikacji o wyścigu pokoju napisał, że tak naprawdę zaczęło się od boksu. Otóż we wrześniu 1946 roku na terenie Pałacu Lucerny w Pradze ten obiekt zbudowany

0: zresztą przez dziadka Wacława Havla, miał miejsce wszechsłowiański turniej bokserski. No i tam redaktor Zygmunt Dall z Głosu Ludu, ale także, to była taka gazeta Polskiej Partii Robotniczej, ale Zygmunt Dall był także znanym dziennikarzem sportowca, rozmawiał z redaktorem Janem Blachą z Rude Prawo na temat wspólnej organizacji jakiejś imprezy sportowej. W dyskusji padły różne propozycje. Wymieniano wyścig samochodowy lub motocyklowy, a w rezultacie uznano, że najłatwiej będzie zorganizować wyścig kolarski. No i tak poszło. Pierwszy wyścig odbył się w 1948 roku na trasie Warszawa-Praga, Praga-Warszawa. Honorowym starterem był ambasador Czechosłowacji w Polsce Józef Hierta, po czym kolarze sześciu państw przejechali ulicami Królewską, Marszałkowską, Alejami Jerozolimskimi, Grójecką, za skrzyżowaniem z Opaczewską, czyli tam, gdzie zaczyna się stołeczna wylotówka w stronę Krakowa, nastąpił start ostry.
1: No to musiało być to swoiste zwycięstwo miasta niedawno skazanego na wymarcie, które jednak pokazało, że żyje. Ulicę przygotowano do startu, jak sądzę, i wszystko odbyło się w radosnej atmosferze, czy tak?
2: Właśnie. Ta kolarska impreza była dobrze przygotowana i w oficjalnych środkach masowego przekazu dominowała tylko pozytywna propaganda wyścigu. W zasadzie wręcz radosna. A optymistycznych informacji w prasie nie było wtedy zbyt wiele, bo przecież właśnie w 1948 roku rozpoczęły się w Polsce najciemniejsze lata represji stalinowskich. Dodać muszę, że jeszcze wtedy wyścig nie nazywał się wyścigiem pokoju, a ten pierwszy w 1948 roku zwyciężyli kolarze jugosłowiańscy. Oprócz nich ścigali się kolarze z Polski, Czechosłowacji, Rumunii, Bułgarii i Węgier. Łącznie z sześciu krajów, a wyścigi trwały od 1 do 9 maja.
1: No to od kiedy obowiązywała nazwa Wyścig Pokoju?
0: Nazwa Wyścig Pokoju została wprowadzona w roku 1950, czyli od trzeciej edycji tego wyścigu, a od 1952 roku do organizacji przystąpiły Federacja Kolarska NRD i organ Socjalistycznej Partii Jedności Niemiec, no i Deutschland. Od tamtej pory wyścig odbywał się rokrocznie do 1980. 1989 roku na trasie Warszawa-Berlin-Praga, a formalnymi organizatorami były trzy bratnie redakcje. Wspomniany niemiecki dziennik Neues Deutschland, Polska Trybuna Ludu i czechosłowackie Rude Prawo.
1: To opowiedzcie proszę o tych pierwszych wyścigach i tych pierwszych zwycięzcach wyścigu pokoju.
2: W pierwszym wyścigu, już jak wiemy, startowali tylko kolarze reprezentujący tzw. demoludy, czyli komunistyczne kraje demokracji ludowej. Ale w drugiej edycji, w 1949 roku, startowało 8 państw z Finlandią i Francją, także z Albanią, ale już bez Jugosławii. Na absencję dobrych wtedy Jugosłowian miała polityczna kłótnia między Broz Tito i Stalinem i w konsekwencji zarzut Moskwy, że Jugosławia zdradza ideały komunistyczne. Ten drugi wyścig dominował reprezentant Czechosłowacji Jan Weseli, który odniósł 5 zwycięstw etapowych. Drużynowo wygrali Francuzi. Różnice między czołówką a ostatnimi zawodnikami były kolosalne, bowiem ostatni sklasyfikowany Bułgar miał stratę do zwycięzcy 6 godzin i 40 kilka minut.
0: W trzecim wyścigu wystartowali już Niemcy, rzecz jasna ci dobrze, z Niemieckiej Republiki Demokratycznej, ale też Duńczycy i ich kolarz to wygrał. Były też robotnicze zespoły z Włoch i Anglii. Ten wyścig 1950 roku po raz pierwszy nazywał się Wyścigiem Pokoju, a dlatego, że nagrodę ufundował Polski Komitet Obrońców Pokoju. W tych pierwszych wyścigach Polacy zajmowali miejsca w szerokiej czołówce, ale nie w ścisłej. W 1950 roku to nawet nie było ani jednego Polaka w pierwszej dziesiątce. Co prawda fenomenem był Polak, ale jadący w barwach drużyny polonijnej Francji. To ciekawa drużyna składająca się z aż trzech braci Klabińskich. Z Klabińskich najlepszy był Bronisław, który przez kilka etapów jechał w koszulce lidera, a ostatecznie zajął drugie miejsce.
1: Bardzo ciekawy był wyścig pokoju ten z 52 roku. A wiecie państwo dlaczego? Chociażby dlatego, że pojawił się ten charakterystyczny sygnał.

0: gdy słyszało się te fanfary wyścigu pokoju, to był znak, że trzeba było zasiąść przed radiem czy telewizorem i słuchać albo oglądać transmisję z wyścigów pokoju. Ulice, sklepy czy urzędy się wyludniały. Takie było zainteresowanie tą transmisją z wyścigu. No istne szaleństwo. Czy taka atmosfera zainteresowania wyścigiem pokoju była już w tym 52 roku?
1: Był, choć leciały jeszcze tylko transmisje radiowe. Trasa wyścigu pokoju w 1952 roku po raz pierwszy prowadziła przez trzy kraje: Czechosłowację, Polskę i NRD, a na trasie stały tysiące ludzi, przyjaźnie oklaskując kolarzy. Stawiano takie ukwiecone bramy triumfalne przed wjazdem do miast czy miasteczek. Start miał miejsce na stadionie CWKS w Warszawie. Przodownik pracy, górnik towarzysz Witold Markiewka, był honorowy starterem. Na stadionie zebrał się tłum, a Polska Kronika Filmowa mówiła, że 50 tysięcy ludzi. Wypuszczono tysiące gołębi, co symbolizowało pokój, zagrała orkiestra, były pokazy gimnastyczne. I mimo drętwych przemówień partyjnych, bo było bardzo ciekawie, bo 100 kolarzy reprezentujących 16 państw reprezentowało się kolorowo i taki widok dawał poczucie wielkiego światowego wyścigu. Mało kto zdawał sobie sprawę, że to tak naprawdę świat amatorskiego kolarstwa.
2: To prawda, tak. Chociaż niektórzy z nich, gdy nabierali rutyny, zdobywali pewną sławę. Na przykład w ekipie tych wspomnianych naszych Francuzów przytrafił się kolarz Jean Stabliński, który był rewelacją wyścigu Warszawa-Berlin-Praga w 1952 roku, ponieważ zdobył trzecie miejsce, a 10 lat później, w 1962 roku, we włoskim Salo, został mistrzem świata zawodowców. Jednak we Francji jest dużo bardziej znany niż w Polsce. Nasi kolarze z reprezentacji w tej edycji wyścigu znowu wypadli jakoś blado, mimo tego, że pojechał tu sławny wkrótce Stanisław Królak. Zabrakło Polaków z reprezentacji w pierwszej dziesiątce, a Królak był dopiero 22.
0: No, panowie, wspominamy starty Polaków, Czechosłowaków, Niemców z NRD oczywiście, Polonię z Francji, Duńczyków, Anglików i Bułgarów. A gdzie są reprezentanci Związku Radzieckiego? Dlaczego o nich nie mówicie?
2: Bo ich w pierwszych startach nie było po prostu. Zwyczajnie reprezentacja ZSRR zadebutowała w wyścigu dopiero w 1954 roku, a więc w 7 edycji wyścigu. Było to związane oczywiście z ówczesną doktryną polityczną kraju sowieckiego, bo przecież sportowcy radzieccy długo nie startowali na Igrzyskach Olimpijskich. W olimpijskich zmaganiach wzięli po raz pierwszy udział dopiero w 1952 roku w Helsinkach. Początkowo nie odnosili sukcesów, ale od 1956 roku z wolna stawali się silną sportową ekipą i wydaje się, że trochę nam zazdrościli tego wyścigu pokoju. Zadawano sobie zatem pewne pytanie, czy nie zorganizować etapu przynajmniej jednego przez ZSRR. No i tak się stało tylko raz. To był 1986 rok, kiedy przejechano przez Kijów akurat po wybuchu reaktora w Czarnobylu.
0: No a co myślicie państwo, kiedy słyszycie słowa pompka, tunel wjazdowy na stadion dziesięciolecia i nasz Stanisław Królak? No słucham.
2: No oczywiście chodzi o legendę dotyczącą naszego mistrza Stanisława Królaka. Generalnie od pierwszego startu wszyscy chcieliśmy, żeby to Polak wygrał wyścig. Udało się to dopiero jemu w 1956 roku w 10. jubileuszowym wielkim wyścigu, jak go nazywał redaktor Tuszyński. Według legendy kolarze radzieccy ponoć rywalizowali niezgodnie z zasadami przyjętymi w pelotonie na całym świecie. No i z jednym z nich Królak miał bić się pompkami podczas jazdy w tunelu, wjeżdżając na stadion. I tak, po pierwsze, Królak dementował tą historię dziesiątki razy.
0: No właśnie, tak.
2: Po drugie, kiedy rozpędzasz się, by wpaść jako zwycięzca na metę wyścigu, to nie myślisz o tym, by pobić fizycznie, dosłownie rywalowi, tylko z nim wygrać. A po trzecie, proponuję słuchaczom zobaczyć na archiwalnych zdjęciach, jak wyglądały ówczesne tunele stadionowe. Od razu wszyscy zobaczą, że one były bardzo krótkie, więc czasu na hipotetyczne uderzenie przeciwnika nie było. Bo błyskawicznie trzeba się było przygotować w wejście w ostry zakręt.
1: Ta opowiastka nie miała sensu, a Stanisław Królak w pewnym momencie się poddał i przestał poprawiać ludzi, bo nikt go nie słuchał. Ważne było, że Polak, przepraszam za kolokwializm, pobił radzieckiego. Dodajmy, że takie akcenty antysowieckości naprawdę miały miejsce, jak choćby w 1974 roku. Podczas finiszu etapu do Szczecina nasz Stanisław Szozda został nieprawidłowo zablokowany przez radzieckiego kolarza Lichaczowa. Wszyscy to widzieli, bo była transmisja telewizyjna. Zaraz po tym finiszu Szozda na całą Polskę powiedział w wywiadzie: po pierwsze, to chcę powiedzieć, że walczymy ze sobą jak sportowcy, a nie jak bandyci. No, to zdanie zrobiło furorę. To był taki kolarski gest Kozakiewicza, można powiedzieć. A ostatecznie Stanisław Szozda wyścig wygrał, a Lichaczow dostał jakąś karę. Bo jego wina była oczywista. Stanisław Szozda wygrał cały wyścig, a nasza polska reprezentacja też zajęła pierwsze miejsce.
0: No, panowie, takie legendy jak Ryszard Czurkowski, Tadeusz Mytnik, Stanisław Szozda, Czesław Lang, Joachim Halupczok, Andrzej Mierzejewski, Lech Piasecki zasługują na osobny program i kiedyś to może zrobimy. No ale teraz powiedzcie chociaż w skrócie, co robi w tej sprawie nasze Muzeum Sportu?
1: Już na początku maja będzie otwierana czasowa wystawa o Stanisławie Królaku oraz o innych wielkich polskich kolarzach, także tych, których przed chwilą wymieniono. W końcu września zaś, prawdopodobnie w piątek 25 września, będziemy obchodzić 140-lecie Warszawskiego Towarzystwa Cyklistów. Przygotowujemy wystawę jubileuszową i promocję nowej książki dr Anny Śmiechowicz o Stanisławie Bogackim, fotografię Warszawskiego Towarzystwa Cyklistów i o jego kolarskim klubie. To w ramach naszej muzealnej serii Rowerowe Wiorsty, Mile i Kilometry.
0: Drodzy Państwo, dzwonek na zawodach lekkoatletycznych oznacza ostatnie okrążenie, a w naszej audycji czas na podsumowanie.
2: Wyścig pokoju był największą cykliczną imprezą sportową organizowaną w Polsce po II wojnie światowej. W czasie, kiedy bardzo trudno było wyjechać legalnie z kraju, to do nas przyjeżdżali sportowcy z różnych stron świata. Organizatorzy stawali na głowie, żeby goście dobrze się u nas czuli, także kolarze chętnie do nas wracali. Z roku na rok organizacja wyścigu pokoju stawała się coraz lepsza i jak wspominają osoby działające przy wyścigu, nawet organizatorzy Tour de France przyjeżdżali do nas podpatrzeć różne rozwiązania. Kiedy peleton kolarski przejeżdżał przez Polskę, to wszyscy nasłuchiwali informacji z radia. Nikt i nic nie było wtedy ważniejsze. Wyścig wykreował gwiazdę sportu PRL-u. Pierwszym z nich był Stanisław Królak. Później przyszli Szurkowski, Szozda, Kowalski, Jankiewicz, Piasecki i Lang. Tu można wymieniać bez liku. Bez wątpienia, bez tych osób, kolarstwo w Polsce po zmianie systemu politycznego w 1989 roku nie doczekało się, by się tak znakomitych kolarzy w XXI wieku, jak mistrz świata Michał Kwiatkowski, czy medalista olimpijski Rafał Majka.
0: Dziękuję bardzo. To był 73. odcinek Sportu na Wirażach Historii pod tytułem Wyścig Pokoju. Majowe zaklinanie rzeczywistości sportowej. A udział wzięli koledzy Jan Anusewicz i Krzysztof Szujecki z Muzeum Sportu i Turystyki. Ja bardzo dziękuję za uwagę. Za tydzień, dodam, spotykamy się już w normalnym składzie, czyli ze sprowadzącym panem Cezarym Polakiem. A uwaga! Rzecz będzie o białych plamach z życia Jadwigi Jędrzejowskiej, tej sławnej tenisistki. Zobaczycie, jak wielką to osobą była ta nasza Jadzia.

0: jak u Państwa w majówkę z czytaniem? Znajdą Państwo chociaż chwilę na to, żeby coś przeczytać? A może przynajmniej o tym, co warto przeczytać?
1: Książka na ucho.
2: Przed mikrofonem Kinga Michalska. Witam Państwa i zapraszam na spotkanie z książką. Dziś moim gościem jest Krzysztof Poznański, popularyzator nauki, twórca kanału Naukowo TV na YouTubie, autor książki, o której będziemy rozmawiać. Dziś zapraszam na drugą część naszej dyskusji. Książka nosi tytuł Dinozaury i wielkie ssaki. Niesamowite dzieje Ziemi. I dziś będziemy kontynuować tę podróż przez świat dinozaurów. Dzień dobry.
3: Dzień dobry.
2: Myśmy powiedzieli właściwie już sporo o tym, co jest zawarte w trzech pierwszych dużych rozdziałach. Trias, Jura i Kreda. I przez to przybliżyliśmy naszym słuchaczom to, co się wtedy działo. I wspomnieliśmy, że ten rozdział Kreda jest zakończony dwoma podrozdziałami, o które teraz chciałam zapytać. Jak długo żyły dinozaury oraz dinozaury wymierają? No właśnie, to jak długo żyły dinozaury i jak to najbardziej medialne wymieranie przebiegało i co było jego konsekwencją?
3: My często uważamy dinozaury za gady, a najnowsze badania sugerują, że dinozaury nie miały tej gadziej natury. Najprawdopodobniej przynajmniej część gatunków była stałocieplna, podobnie jak ptaki, bo też wspominaliśmy o tym, że ptaki są dinozaurami i w sumie zachowania ptaków, ale też to, tak jak one żyją, można to przenieść właśnie na dinozaury. Obserwując ptaki, jesteśmy w stanie częściowo oczywiście stwierdzić, jak żyły dinozaury. Jeśli chodzi o wiek, to na pewno nie żyły tyle, ile dzisiejsze krokodyle czy żółwie, a to są zwierzęta, które mogą naprawdę długo żyć, szczególnie żółwie. Niektóre żółwie dożywają nawet do 200 lat. Dinozaury żyły znacznie krócej, a te wielkie, drapieżne dinozaury miały bardzo intensywne życie, często łapały różnego rodzaju kontuzje. Posiadamy wiele szkieletów, wiele skamieniałości, które świadczą o tym, że dinozaury te miały połamane kończyny. Te kończyny się potem zrastały, nie zawsze prosto. Takie intensywne życie, pełne kontuzji, prowadzi do szybkiej śmierci. Najprawdopodobniej duże drapieżne dinozaury, na przykład Tyrannosaurus rex, nie przeżywały więcej niż 25-30 lat. Małe dinozaury żyły jeszcze krócej, ewentualnie dłużej mogły żyć olbrzymie sauropody, to te giganty chodzące na czterech nogach.
2: Czyli żyć szybko, umierać młodo, to jest taka z konieczności dewiza dinozaurów, można powiedzieć.
3: Zgadza się. Obecne badania na temat dinozaurów świadczą, że te zwierzęta miały intensywne życie i szybko umierały.
2: Rozdział czwarty z tych dużych rozdziałów pana książki, Paleogen, rozpoczyna się z kolei od odrodzenia życia. Jak ono się odradzało po tym wielkim wymieraniu?
3: Przede wszystkim powiedzmy może, jak przebiegało to wymieranie. Wielu ludzi wie, że chodzi o wielką asteroidę, która uderzyła w Ziemię. Tak naprawdę nie wiemy, czy to była asteroida, czy kometa. Dla organizmów żywych lepiej, żeby w Ziemię uderzała asteroida, ponieważ asteroidy pochodzą tutaj z naszego rejonu w Układzie Słonecznym i poruszają się znacznie wolniej, 20-30 km na sekundę. Powtórzę, kilometrów na sekundę. Są to prędkości, których nie potrafimy sobie wyobrazić. Setki, tysiące razy szybciej poruszają się te obiekty niż samochody po autostradzie. Z kolei komety poruszają się jeszcze szybciej. Może to być nawet 100-150 kilometrów na sekundę. My nie wiemy, czy to była asteroida, czy kometa i prawdopodobnie nigdy się nie dowiemy. Może dla ułatwienia mówmy o asteroidzie. Miała ona około 10 kilometrów średnicy. Czyli gdybyśmy mogli ją zobaczyć w momencie samego zderzenia, to jej czubek byłby na wysokości przelotowej samolotów pasażerskich. Olbrzymie ciało z kosmosu, które wpłynęło na wiele aspektów na Ziemi, No po pierwsze sam impact, samo uderzenie było bardzo groźne. Wzbudziło jedno z największych trzęsień Ziemi w historii Ziemi. Powstały olbrzymie fale tsunami, powstał deszcz szklanych koralików, roztopione skały, które zostały wyrzucone do atmosfery, a niektóre nawet poza nią, bo przypuszczamy, że niektóre skały mogły dostać się nawet na Księżyc. Być może kiedyś znajdziemy takie skały, które zostały na Księżycu. Znajdziemy takie skały, które zostały wyrzucone podczas tego zdarzenia. Mówiłem o deszczu szklanych koralików, który sprawiał, że płonęły lasy. Tutaj nie mamy zgodności, bo niektórzy naukowcy sądzą, że spłonęła nawet połowa biomasy Ziemi. Inni z kolei mówią, że niewielka ilość węgla drzewnego w skamieniałościach świadczy, że było to znacznie mniej. Kwestia dyskusyjna, ale na pewno asteroida wpłynęła bardzo na życie. Na razie mówiłem tylko o tym, co się stało w samym momencie impaktu, jednak olbrzymie ilości pyłu, które dostały się do atmosfery, sprawiły, że powstała zima wulkaniczna. Owszem, to nie było spowodowane wybuchem wulkanu, ale skutki wybuchu wulkanu są podobne, wtedy też dostaje się mnóstwo pyłów do atmosfery, które blokują promienie słoneczne i temperatura na planecie spadła. Z kolei, kiedy pył opadł, do atmosfery dostało się mnóstwo gazów cieplarnianych, które sprawiły, że temperatura znacznie wzrosła. Organizmy, szczególnie duże organizmy, nie mogły się do tego dostosować. Szacuje się, że podczas wymierania kredowego wymarły wszystkie zwierzęta, które ważyły powyżej 25 kg.
2: Ale w paleogenie to odrodzenie życia się rozpoczęło. Co więcej, pisze pan o tym, jak to ewolucja rusza z kopyta dosłownie i w przenośni.
3: Tak, no w paleogenie te nisze po dinozaurach, ale nie tylko po dinozaurach, ogólnie nisze po wielkich gadach zostały opróżnione i wykorzystały to ssaki, różne grupy ssaków, bo przecież do wody zeszły walenie. Walenie pochodzą od lądowych przodków, co jest bardzo ciekawe. Ci przodkowie waleni wyglądali podobnie jak dzisiejsze psy. Nie były identyczne, ale możemy je porównać wielkościowo, gabarytowo właśnie do psów. Pierwsze walenie były zwierzętami półwodnymi, półlądowymi. Powstały także w paleogenie trąbowce, no i oczywiście też ssaki kopytne. I dlatego taki podrozdział ewolucja rusza z kopyta dosłownie i w przenośni, no bo wtedy zaczęła się ta ewolucja właśnie kopytnych, powstały właśnie kopytne i mnóstwo ciekawych okazów powstało z tej grupy zwierząt.
2: W tym rozdziale pojawiają się też takie trochę niesamowite stwory. Jest titanoboa, jest bazylozaur i jest syrena morska.
3: Zgadza się, dokładnie. To może zacznijmy od początku. Jak się okazuje, nie wszystkie wielkie gady wymarły podczas wymierania kredowego, no bo przetrwały te grupy, które nawet znamy z dzisiejszych środowisk. Były to węże, jaszczurki, były to także żółwie, no i oczywiście krokodyle. I właśnie titanoboa to jest największy wąż, jaki żył na Ziemi. Wyewoluował on mniej więcej 60 milionów lat temu. W takiej dżungli przypominającej dzisiejszą Amazonię, tylko było tam znacznie cieplej. Titanoboa był krewnym dzisiejszej anakondy, jednak był od niej o wiele większy. Szacuje się, że dorastał do 15 metrów długości, a jego szerokość, jego przekrój to mogło być nawet 17 centymetrów, a być może nawet metr. Taki wąż mógłby połknąć bez problemu 6-metrowego krokodyla albo 4-metrowego żółwia. Wtedy w tym samym środowisku żyły żółwie wielkości stołu bilardowego i taki żółw spokojnie mógłby paść ofiarą takiego węża.
2: A te dwa pozostałe stworzenia, które wymieniłam, bazylozaur i syrena morska?
3: Bazylozaur, tak. Bazylozaur to jest jeden z pierwotnych waleni. Czyli tutaj już powiedziałem o tym, że walenie z lądu zeszły do wody. No i zaczęły się różnicować. Bazylozaur, nam się to kojarzy trochę z dinozaurami albo z innymi gadami morskimi, bo na przykład w erze mezozoicznej mieliśmy takie stwory jak mozazaury. Nazwa brzmi podobnie i szczerze mówiąc, szkielety tych zwierząt są podobne. To efekt tak zwanej ewolucji konwergentnej, czyli pojawienia się takich samych albo bardzo podobnych cech anatomicznych wskutek występowania podobnego środowiska. I bazylozaur, który był waleniem, który był ssakiem, bardzo przypominał te wymarłe mezozoiczne gady, które rządziły światem jeszcze kilkanaście milionów lat wcześniej. Bazylozaur jednak nie przypominał dzisiejszych waleni, ponieważ miał dużo mniej tłuszczu. Oceany wtedy były cieplejsze niż dzisiaj i walenie nie musiały gromadzić tłuszczu. Waleni pierwotnych nie kojarzymy właśnie z grubą tkanką tłuszczową. Dzisiejsze walenie mają tą tkankę dużo, dużo większą. No a przechodząc do tej syreny morskiej, to jest ssak, który jeszcze niedawno istniał na Ziemi. Być może państwo kojarzycie takie zwierzęta jak diugonie i manaty. Bardzo, bardzo ciekawe zwierzęta, żyjące obecnie. Można je zobaczyć chyba nawet we wrocławskim zoo. Manaty to są ssaki, które także zeszły do wody, bo prócz waleni jeszcze płetwonogie zeszły do nogi, czyli na przykład foki, morsy i właśnie brzegowce, czyli diugonie manaty. I syrena morska należy także do tej grupy zwierząt. Jeszcze 300-400 lat temu można było ją spotkać u wybrzeży Wysp Komandorskich. To są wyspy, które obecnie należą do Rosji. Jednak kiedy człowiek dotarł na te wyspy, no to w bardzo krótkim czasie wytępił tę syrenę morską. A było to bardzo duże zwierzę, dobrych kilka metrów długości miało.
2: W kolejnym rozdziale, noszącym tytuł Neogen, opisuje pan dalszy rozwój tych wielkich ssaków, ale tam możemy też już znaleźć takie okazy, które są przodkami psów i kotów.
3: Tak, dokładnie. To właśnie w erze kenozoicznej także powstały psy, powstały koty. Kotowate to jest w ogóle bardzo fascynujący temat, ponieważ wszystkie kotowate są tak naprawdę bardzo do siebie podobne, nie licząc tych form szablastozębnych, które miały trochę inne czaszki. Ale na przykład, jeżeli byśmy chcieli zestawić tygrysa i lwa, to czasami nawet eksperci mają problemy z rozróżnieniem czaszki jednego i drugiego zwierzęcia. To są po prostu bardzo podobne do siebie zwierzęta.
2: Mm-hmm. I czy to jest też ten czas, kiedy możemy mówić o pojawieniu się naczelnych?
3: Tak, oczywiście era kenozoiczna to jest czas, kiedy pojawiły się naczelne. One się różnicowały przez miliony lat, tylko że na samym początku wcale nie było wiadomo, że wyewoluuje z nich jakiś inteligentny gatunek. Można nawet powiedzieć, że inteligencja to jest taki trochę przypadek, bo ewolucja wcale nie promuje inteligencji. Często wręcz te, nie chciałbym, nie wiem, czy to będzie dobre słowo, ale głupsze zwierzęta są lepiej przystosowane do przetrwania. Ewolucja to przetrwanie, a inteligencja nie zawsze równa się przetrwanie. Więc to, że my wyewoluowaliśmy, to był olbrzymi zbieg okoliczności.
2: Czytając pana książkę, można też sprostować takie potoczne rozumienie pewnych pojęć, które czasem używa się zamiennie. Tutaj mamy wyraźne oddzielenie, jednocześnie wytłumaczenie czytelnikowi, że trąbowce, mastodonty, mamuty i słonie to nie jest jedno i to samo.
3: To znaczy trąbowce to jest ogólna nazwa tych wszystkich zwierząt, a one też dzielą się na różne rodziny. I właśnie mastodonty, mamuty, słonie to blisko spokrewnione ze sobą grupy zwierząt, ale nie powinniśmy ich wrzucać do jednego worka. No, dzisiaj przetrwały tylko dwa rodzaje, słoń afrykański, słoń indyjski, ale w przeszłości różnorodność trąbowców była olbrzymia. W ogóle pierwsze formy były dużo, dużo mniejsze, powiedzmy wielkości krowy, coś tego typu.
2: Nie bez powodu zapytam o tę akurat grupę, dlatego że, tak jak pan pisze, mamut włochaty oraz smilodon to są takie dwa symbole czwartorzędu, czyli już ostatniego okresu, który pan opisuje. To są też zwierzęta, stworzenia, które możemy znać z filmu Epoka Lodowcowa. I tak jak mówiliśmy o filmie Park Jurajski, o tym, w jaki sposób filmowcy przedstawiają to, co związane z nauką i przekształcają to na potrzeby filmu, tak mamut i smilodon pojawiły się również w epoce lodowcowej, stały się spopularyzowane. Ale Pan w swojej książce umieścił taki rozdział Mamut, wizytówka Krakowa. Dlaczego mamut jest wizytówką Krakowa?
3: Powiem o tym za chwilę, tylko chciałbym powiedzieć jeszcze o tym smilodonie, bo być może nasi słuchacze nie wiedzą, a to jest po prostu tygrys szablastozębny. Myślę, że taką nazwę każdy zna, chociaż ona jest błędna, ponieważ tak zwane machaerodony, czyli te szablaste formy, te koty, które posiadały szablaste zęby, one nie były spokrewnione z tygrysami i na pewno nie miały takiego samego umaszczenia jak tygrysy, ale czasami mówi się właśnie tygrys szablastozębny, tygrys szablasty, tygrys szablozębny, więc smilodon to jest właśnie ten tygrys szablastozębny, ja tej formy właśnie używam, ja ją preferuję. I właśnie ten tygrys, czy smilodon oraz mamut są taką wizytówką czwartorzędu, chociaż bardziej chyba by pasowało nawet powiedzieć o epoce pleistocenie. My go kojarzymy z epoką lodową i tutaj też film nazywa się Epoka Lodowcowa, ale naukowcy mówią Epoka Lodowa. Też myślę ciekawostka, którą warto zapamiętać. A jeżeli chodzi o Kraków, czyli moje rodzinne miasto, to znaleziono tam setki tysięcy kości mamutów, należące do co najmniej 113 osobników. Jest to unikatowe stanowisko na cały świat. Okazuje się, że ludzie 27 tysięcy lat temu polowali tam na mamuty, obrabiali ciała, robili z kości narzędzia i to trwało dość długi czas. Znaleziono tam, tak jak mówiłem, bardzo, bardzo dużo kości. Jest to unikatowe na cały świat stanowisko, a niewiele osób o tym wie, że właśnie w Krakowie, w pobliżu Kopca Kościuszki, w pobliżu krakowskich Błoń, znajduje się takie stanowisko. Kości i artefakty, które tam znaleziono, znajdują się w kilku muzeach w Krakowie, między innymi w Muzeum, w Instytucie Systematyki i Ewolucji Zwierząt Polskiej Akademii Nauk. I ja też w mojej książce przeprowadziłem wywiad z doktorem habilitowanym Jarosławem Wilczyńskim, który mi opowiedział o tych mamutach i powiedział wiele fascynujących kwestii związanych właśnie z tym polowaniem na mamuta i ogólnie z życiem tych ludzi. Bo zaznaczmy, że to była epoka lodowa. W zimie tam było minus 30, minus 40 stopni. A jak się okazuje, ludzie polowali na te mamuty albo inne zwierzęta nie tylko w lecie, ale także zimą.
2: No właśnie, z tym czasem jest związana historia rodzaju homo, czyli tutaj już mówimy o człowieku. Doszliśmy do tego momentu od pierwszych dinozaurów.
3: Tak, tak, zdecydowanie. Gatunek Homo sapiens powstał jakieś 200-300 tysięcy lat temu. Wyewoluował z innych przedstawicieli rodzaju Homo. Ja w mojej książce opisuję w zasadzie tą drogę od Australopiteka, a nawet Ardipiteka, czyli jeszcze wcześniejszej formy, która nie wiemy, czy była spokrewniona z nami. I oczywiście mówię o Homo habilis, Homo erectus. Zaznaczam też, co uważam, że jest istotną kwestią, bo my często się uczymy, że ewolucja jest liniowa. A jak się okazuje, australopiteki, homo habilis i jeszcze inne formy żyły i współistniały ze sobą w jednym momencie na Ziemi. To tylko teraz jest tak, że istnieje jeden przedstawiciel rodzaju homo, czyli my, homo sapiens, ale jeszcze niedawno było ich znacznie więcej, czego najlepszym przykładem jest też Neandertalczyk. Te 27 tysięcy lat temu, które opisywałem przed momentem, on jeszcze istniał w Europie, na przykład na Bałkanach albo na Półwyspie Iberyjskim.
2: Wspomniał pan o wywiadzie, który przeprowadził pan na temat mamuta wizytówki Krakowa. To nie jedyny wywiad, więc domyślam się, że pana wiedzę jako popularyzatora wzbogacili tu też eksperci z już bardzo konkretnych naukowych dziedzin, a tych, których pana publikacja zafascynowała i chcieliby jeszcze poszerzać swoją wiedzę, odsyła pan do literatury, czyli jeśli ktoś chciałby potraktować pana książkę jako wstęp do fascynacji, która może się przerodzić, na przykład w przypadku młodych czytelników, w jakąś zawodowo-naukową pasję, to ma szansę.
3: Tak, prócz tego wywiadu, o którym wspomnieliśmy, w książce znalazł się także wywiad z doktorem Danielem Tyborowskim, z którym rozmawiałem na temat mezozoiku, skamieniałości mezozoicznych, a także stanowiska owadów brzezinki. I oczywiście, tak jak już wspominałem, mi najbardziej zależało na merytoryce. Dlatego też jest to odwołanie do źródeł. Książka jest adresowana do dzieci 9-12 lat, ale ja cały czas miałem w głowie to, żeby dorosły czytelnik też coś dla siebie w niej znalazł, żeby ona była dla dorosłego czytelnika także ciekawa. Dlatego chciałem połączyć ten świat właśnie tych infantylnych, tak to nazwę, infantylnych książek o dinozaurach z tym światem naukowym, żeby napisać coś pomiędzy. Książki dla dzieci rządzą się swoimi prawami i nie można było tutaj zrobić odwołania do źródeł na kilkadziesiąt stron, jak się to robi w książkach naukowych, ale bardzo chciałem, żeby było takie uzupełnienie, gdzie szukać jeszcze informacji, gdzie można znaleźć informacje na temat tego, o czym ja piszę w książce.
2: Wszystkich i dorosłych, i dzieci, którzy chcieliby się dowiedzieć na temat dinozaurów, mnóstwa interesujących faktów, ciekawostek, odsyłamy do książki Dinozaury i wielkie ssaki, niesamowite dzieje Ziemi. A moim gościem był autor tej książki, popularyzator nauki Krzysztof Poznański. Bardzo dziękuję za rozmowę.
3: Dziękuję.
2: I ja Państwu dziękuję za uwagę. Kinga Michalska, do usłyszenia.

0: Na zegarach 8:00. Czas na wiadomości Polskiego Radia RDC. Agnieszka Chmielewska.
1: Będą opóźnienia w dostawie broni ze Stanów Zjednoczonych do Polski. Nie rozpalajmy ognisk. W lasach w całej Polsce występuje zagrożenie pożarowe. Trwa majówka, dlatego w wiadomościach wybierzemy się też złapać oddech w polskie góry. Waszyngton ostrzegł europejskich sojuszników, że będą opóźnienia w dostawach amerykańskiej broni. Stany Zjednoczone starają się bowiem uzupełnić zapasy wyczerpane w wyniku wojny z Iranem. Poinformowano Polskę, Wielką Brytanię, Litwę i Estonię. Parlament Europejski skrytykował zapowiedzi Donalda Trumpa dotyczące podniesienia do 20% cła na auta sprowadzane z Unii. Komisja Europejska zareagowała ostrożniej, ale zapowiedziała, że będzie chronić unijne interesy. Beata Płomecka.
2: Te zapowiedzi są nie do przyjęcia, napisał na portalu X szef Komisji Handlu Międzynarodowego Parlamentu Europejskiego. Berlange dodał, że takie postępowanie świadczy o braku wiarygodności i że tak nie traktuje się bliskich partnerów. Z kolei rzeczniczka Komisji Europejskiej przekazała, że Unia realizuje zobowiązania wynikające z porozumienia z USA zgodnie z rytmem legislacyjnym i że na bieżąco informuje o postępach amerykańską administrację. Paula Pinho zaznaczyła natomiast, że jeśli Stany Zjednoczone podejmą działania niezgodne z lipcowym porozumieniem, to Unia zastrzega sobie prawo do podjęcia takich działań, które zapewnią ochronę jej własnych interesów.
1: Jak tłumaczy Komisja Europejska, kolejne cła będą niezgodne z umową celną zawartą między Brukselą a Waszyngtonem. Rolnicy i sadownicy nie pozostaną bez wsparcia. Minister Stefan Krajewski zapewnia, że poszkodowani na skutek przymrozków otrzymają pomoc. Daria Kania.
3: Minister Stefan Krajewski przyznaje, że rolnicy i sadownicy przegrali walkę z przymrozkami, ale jednocześnie zapewnia, że wszyscy poszkodowani otrzymają pomoc. Jest już plan działania.
4: Ruszamy z kopyta od poniedziałku. Mam nadzieję, że wszyscy wojewodowie powołają komisję we wszystkich samorządach, tak żeby jak najszybciej oszacować poziom strat i móc wystąpić do Komisji Europejskiej o nadzwyczajną pomoc.
3: Europoseł Krzysztof Hetman rozmawia już o tym z przedstawicielami Komisji Europejskiej.
5: Jest taka rezerwa przewidziana na tego typu sytuacje nieszczęśliwe w wysokości 480 milionów euro. Taki wniosek musimy jak najszybciej do Komisji Europejskiej złożyć, dlatego tak szalenie ważne jest, aby jak najszybciej dokonać tej oceny skutków.
3: Sadownicy podkreślają, że przymrozki niemal całkowicie zniszczyły ich plony.
1: Resort Rolnictwa przygotowuje się teraz do liczenia strat i sporządzenia wniosku do Komisji Europejskiej o pieniądze unijne. Specjalnymi środkami dysponuje także Ministerstwo Rolnictwa. W całej Polsce w lasach występuje zagrożenie pożarowe. Służby apelują, żeby nie używać w lesie ognia. Leśników wspierają systemy kamer i lotnicy.
6: Mamy wyczarterowane samoloty pożarnicze typu dromader i jeden samolot patrolowy, który cały czas przy tak dużym zagrożeniu pożarowym od godziny 9 do godziny 20 praktycznie jest w powietrzu.
1: Mówił Tomasz Partyka z Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Pile. Zagrożenie pożarowe to efekt braku opadów. Od początku roku odnotowano ponad 2000 pożarów lasów. Z okazji Dnia Flagi Muzeum Powstania Warszawskiego organizuje warsztaty dla dzieci. Kierownik działu Muzeum Edukacji Paweł Bysko mówi nam, co przygotują dzieci w wieku od 8 do 10 lat.
7: Będziemy zajmować się tematem geografii Polski. Będziemy poznawać różne regiony, historie związane z tymi regionami, miastami, a ostatecznie zrobimy mapę Polski z puzli, które własnoręcznie wykonamy. Dzieci samodzielnie będą wykonywać puzzle na bazie mapy Polski, a później ją składać, kolorować.
1: Warsztaty w Muzeum Powstania Warszawskiego rozpoczną się o godzinie 11:30 w sali Małego Powstańca. Potrwają 1,5 godziny. To sprawdzamy jeszcze, jak wygląda majówka w górach. Wyruszający na wycieczki Doliną Kościeliską i Doliną Chochołowską mogą podziwiać m.in. kwitnące krokusy. Jak się podoba?
8: Pełne polany kwiatów. Jakby zliczył, to pewno nie było ich więcej niż ludzi dzisiaj.
9: No widok jest rewelacyjny. Ośnieżone szczyty, piękna, kapitalna pogoda. No rewelacja.
10: Fajnie, pogoda dopisuje.
11: Bardzo ładne góry, widoki bardzo piękne.
12: Ciepło. Bardzo fajnie.
13: Wrażenia niesamowite.
14: Widoczki są rewelacyjne, naprawdę.
1: Na Kasprowym Wierchu dla narciarzy wciąż jest dostępna trasa w kotle gąsienicowym. W Tatrach powyżej górnej granicy lasu obowiązuje jednak pierwszy, niski stopień zagrożenia lawinowego.

0: Sponsorem prognozy pogody jest Stowarzyszenie Sady Grójeckie.
1: Już jest pięknie, a będzie tylko lepiej. Na termometrach na Mazowszu teraz 14 stopni, po to, żeby za chwilę mogło wzrosnąć do 25 kresek na termometrach. Wiatr w porywach do 5 km na godzinę. Jutro spore zachmurzenie, ale nadal gorąco, 27 stopni, w poniedziałek tak samo 27, we wtorek lekkie ochłodzenie, wtedy 23 i mogą też pojawić się chmury. Barometry teraz pokazują 1011 hektopaskali.
0: Sponsorem prognozy pogody jest Stowarzyszenie Sady Grójeckie.
2: Rozmowa sponsorowana.
3: Co słychać na Mazowszu? Dziś w programie.
4: Sejmik przyjął kolejny program wsparcia. Tym razem dodatkowe pieniądze trafią do seniorów. Zachęcimy do wywieszenia flagi Mazowsza, a na koniec sprawdzimy ofertę Kolei Mazowieckich na majówkę. Co słychać na Mazowszu? Zapraszam, Marta Komorowska-Nowak.
3: Co słychać na Mazowszu?
4: Aż 67 inicjatyw seniorów otrzymało dofinansowanie Sejmiku Województwa. Dzięki temu będą mogli aktywnie i twórczo spędzić czas i rozwijać swoje pasje. Wśród wybranych projektów znalazły się m.in. warsztaty artystyczne, zajęcia ruchowe i prozdrowotne, a także wyjazdy do teatru i wycieczki krajoznawcze. To ważny projekt dla Mazowszan, mówi członkini Zarządu Województwa Mazowieckiego Anna Brzezińska.
5: To przede wszystkim bardzo dobry program ze względu na to, że seniorzy mają możliwość bezpośrednio realizowania inicjatyw, zadań skierowanych do nich, ale także włączają w to bardzo fajnie młodzież, czyli łączą pokolenia.
4: Celem programu jest aktywizacja osób starszych i zapobieganie ich wykluczeniu, podkreśla radna województwa Anna Majchrzak.
6: Daje im realną szansę na realizowanie działań i programów, które zarówno ich integrują, aktywizują, ale przede wszystkim reagują na ich podstawowe potrzeby. I to nie są tylko środki finansowe, ale przede wszystkim jest to możliwość współdecydowania seniorów o ich lokalnym i najbliższym otoczeniu.
4: W tym roku władze regionu na program Mazowsze dla seniorów przeznaczyły 2,5 miliona złotych.
3: Mazowiecka flaga.
4: Całe Mazowsze pod wspólną flagą. Jednym z symboli zjednoczonego i silnego Mazowsza jest flaga. To biały orzeł bez korony na czerwonym tle. Flagę może wywiesić każdy, kto jest dumny ze swojego regionu. Okazją do tego może być 2 maja, Dzień Flagi Rzeczpospolitej. Jako mieszkańcy Mazowsza możemy być dumni z jego symbolu, mówi marszałek Adam Struzik.
7: Województwo mazowieckie posiada swoje znaki identyfikacyjne. To jest po pierwsze flaga województwa, po drugie herb województwa. Chcemy, żeby te dwa znaki identyfikacyjne, które też stanowią pewny powód do dumy, do chwały, bo nawiązują do wielkiej przeszłości Mazowsza, Księstwa Mazowieckiego.
4: Marszałek województwa mazowieckiego zachęca do wywieszenia flagi Mazowsza nie tylko na budynkach instytucji.
7: Chcielibyśmy, żeby one były powszechnie stosowane przez samorządy, przez obywateli, żeby wisiały nie tylko na urzędach województwa, ale też na urzędach gmin, powiatów, czyli żeby flaga Mazowsza była powszechnie stosowana, żebyśmy mieli takie poczucie identyfikacji i poczucie tożsamości regionalnej.
4: Od 2021 roku zgodnie z decyzją Sejmiku Województwa flaga może nam towarzyszyć i gościć przez cały rok. Na przykład w domach, szkołach czy urzędach. A więcej o fladze Mazowsza usłyszycie w podcaście Halo tu Mazowsze, dostępnym na mazowia.pl.
3: Gdzie na weekend?
4: Mazowsze przyciąga coraz więcej turystów. W 2025 roku z bazy noclegowej w województwie mazowieckim skorzystało ponad 7 700 000 turystów, a liczba udzielonych noclegów przekroczyła 12,5 miliona. Oznacza to wzrost o ponad 12% w porównaniu z rokiem ubiegłym. Oferta Mazowsza jest tak bogata, że każdy znajdzie coś dla siebie, zauważa Izabela Stylmańska, zastępca dyrektora w Departamencie Kultury, Promocji i Turystyki.
8: Każdy z nas ma zupełnie inne preferencje turystyczne, natomiast województwo mazowieckie oczywiście te preferencje odkrywa, ale pokazuje, że ma ofertę dla wszystkich, czyli dla tych, którzy lubią poznawać, dla tych, którzy być może chcą trochę sentymentalnie wrócić na tereny województwa mazowieckiego. Mamy oczywiście też ofertę turystyki aktywnej, do której zachęcamy szczególnie, ale też i turystyka szkolna.
4: Więcej o ofercie turystycznej można znaleźć na mazowia.pl oraz w wydawnictwach Mazowieckiej Regionalnej Organizacji Turystycznej.
3: W drodze.
4: Ładna pogoda i wiele wolnego czasu z pewnością zachęci do zwiedzenia regionu. Kierowcy powinni pamiętać, że dłuższe weekendy drogowcy wykorzystują na prace remontowe, przypomina dyrektor Mazowieckiego Zarządu Dróg Wojewódzkich Grzegorz Obłękowski.
9: Rzeczywiście robimy dużo remontów i zadań inwestycyjnych na drogach wojewódzkich. W kilku lokalizacjach mamy organizację ruchu wahadłową. W niektórych miejscach tam, gdzie prowadzimy inwestycje drogi na tym odcinku są w ogóle zamknięte, ale apelujemy do wszystkich kierowców poruszających się po terenie województwa mazowieckiego, aby zwracali uwagę na organizację ruchu.
4: Więcej informacji o zmianach w organizacji ruchu oraz planowanych pracach drogowych można znaleźć na stronie internetowej mzdw.pl.
3: Warto wiedzieć.
4: Na majówkę wybierz podróż kolejami mazowieckimi. W tym roku spółka przygotowała niezwykle korzystną ofertę. Specjalny bilet wycieczkowy ważny do północy 3 maja. O jej szczegółach mówi Donata Nowakowska, rzeczniczka prasowa Kolei Mazowieckich.
10: Na podstawie biletu wycieczkowego pasażerowie mogą korzystać z przejazdów pociągami Kolei Mazowieckich w relacji do 200 km. Termin ważności biletu wycieczkowego tam lub tam i z powrotem bez względu na odległość wynosi jeden dzień. Podróż musi zostać ukończona do godziny 24 w ramach ważności biletu.
4: Koleje Mazowieckie zachęcają do aktywnego spędzania czasu na terenie naszego województwa. Warto dodać, że w trakcie majówki rowerzyści mogą skorzystać z nieodpłatnego przewozu swojego sprzętu, a spacerowicze za darmo pojechać pociągiem ze swoim małym pupilem.
3: Co słychać na Mazowszu? Program realizowany we współpracy z samorządem województwa mazowieckiego.
2: Rozmowa sponsorowana. Autopromocja.
11: No nie jest węgiel energią odnawialną. Dziękuję i po prostu nie dyskutujmy o tym, czy Ziemia jest płaska. Pewne rzeczy zostały już rozstrzygnięte przez naukowców.
12: Niech tak będzie. Na użytek tego programu zgodzę się z panią redaktor.
11: Czyli lepiej być raz w Białym Domu niż dwa razy, tak?
12: To zależy. No ja w Białym Domu nigdy nie byłem, więc jakbym miał możliwość być choć raz, to bym bardzo chętnie był.
11: Oglądajcie nas i słuchajcie. W każdą niedzielę w Polskim Radiu RDC tuż po 11. Agnieszka Gozdyra.
2: Autopromocja. RDC. Sobotni poranek.
13: RDC. 13,5 minuty po godzinie 8 na naszej antenie sobotni poranek, a nad Warszawą bezchmurne i niebieskie niebo. I tego niebieskiego dużo. W piosence też. Natalia Przybysz.

0: Wyzwania przyszłości.
1: Przed nami Wyzwania przyszłości, program, który powstaje we współpracy z Mazowieckim Kuratorium Oświaty. Jest z nami i będzie przez kilka najbliższych tygodni pani Katarzyna Olobry-Księżak. Dzień dobry.
2: Dzień dobry, witam państwa serdecznie.
1: Psycholog, psychoterapeuta, pedagog, dyrektor poradni psychologiczno-pedagogicznej numer 20 na warszawskim Bemowie. Będziemy rozmawiać, a właściwie rozbijemy sobie na kilka pomniejszych tematów, taki duży obszar, jakim jest odporność psychiczna. Skoncentrujemy się, jak to w Wyzwaniach przyszłości, w naszym cyklicznym programie, na dzieci, na dzieciach i młodzieży. Czym właściwie jest odporność psychiczna? Czy to jest jakaś wrodzona cecha? Czy to jest może umiejętność, którą można wypracować? A może to jest połączenie wielu?
2: Jeśli mówimy o odporności psychicznej, to faktycznie to jest połączenie wielu czynników i troszeczkę powiem o tym, jak możemy zdefiniować, a później też odniosę się do tych czynników, żebyśmy też mogły je pooglądać i żebyście państwo mogli też zobaczyć sobie, czy usłyszeć, na co w ogóle warto zwracać uwagę. Tak najprościej rzecz ujmując, to powiedziałabym, że odporność psychiczna to jest taka umiejętność radzenia sobie z trudnościami, z jakimiś trudnymi przeżyciami, doświadczeniami, ze stresem, ale też taka umiejętność powracania do takiej równowagi emocjonalnej, wewnętrznej. Czyli jeżeli coś się wydarza, mam jakąś trudną sytuację, to potrafię sobie z jednej strony z nią poradzić, ale właśnie to, że sobie z nią poradziłam, czy poradziłem, doprowadza do tego, że powraca równowaga wewnętrzna, tak? Czyli to jest jakby jeden taki aspekt.
1: Czyli umiejętność.
2: To jest umiejętność, tak. I na szczęście, tutaj powiem na szczęście, umiejętności możemy kształtować. To jest bardzo ważne, bo w takim kontekście, jeżeli zastanawiamy się, czy możemy w ogóle dzieci nauczyć odporności psychicznej, czy mamy jakiś na to wpływ, to na szczęście, drodzy państwo, tak, możemy. I w jaki sposób, to też myślę, że będziemy o tym rozmawiały, to też taką swoim doświadczeniem się też z państwem podzielę. Ale też jeżeli mówimy w ogóle o odporności psychicznej, to też warto pamiętać o tym, że to, że ktoś jest odporny psychicznie, to też nie oznacza, że on nie przeżywa trudności, że on nie ma problemów.

0: bo takie osoby też przeżywają trudność i też stresują się różnymi rzeczami, ale właśnie mają te umiejętności. Tak, potrafią przede wszystkim zidentyfikować swoje emocje. Potrafią te emocje nazwać. Potrafią też poszukać w sobie takich zasobów, czyli tych umiejętności, które pozwolą im tę trudność rozwiązać. Bardzo często, zresztą pewnie do tego też przejdziemy, jak ta odporność się przejawia, więc nie wiem, czy wyprzedzać tutaj akurat to pytanie. Natomiast pomyślałam sobie o tym, że tak naprawdę osoby, to jest bardzo, też bardzo ważne, żeby o tym pamiętać, że osoba odporna psychicznie również boryka się z trudnościami, tylko ma zasoby, których potrafi użyć, żeby sobie z tymi trudnościami poradzić.
1: Domyślam się, że pewnie szkoła, no ewentualnie przedszkole jest takim momentem, kiedy my możemy już mówić, czy dziecko jest odporne psychicznie, czy nie. A jak to wcześniej? Czy my to w ogóle wcześniej możemy jakoś zauważyć? I jeśli tak, to w jaki sposób? No bo na przykład, jeżeli widzimy sytuację 3-4-latków, tak, że nie wiem, jeden się szybko poddaje, zniechęca w jakiejś sytuacji, nie kontynuuje jakiejś aktywności, drugi natomiast, nawet jeśli jest mu trudno, jest taki, w cudzysłów to biorę, taki bardziej jakby zawzięty, bardziej konsekwentny, i się nie zraża po prostu. Czy to jest świadectwo odporności, czy może jakiś cech temperamentu, czy osobowości? Po czym możemy jak najwcześniej rozpoznać, czy dziecko jest odporne psychicznie, czy nie?
0: Jest to bardzo złożone, dlatego że może zacznę od tego czynnika genetycznego, tak? Czyli od takiego czynnika wrodzonego. Każdy z nas rodzi się, ja będę używała tak obrazowego, prostego języka, żebyście państwo, tak, żeby też, no bo jeżeli ktoś będzie chciał sobie zgłębić temat, to jest mnóstwo literatury i wtedy możemy sobie też o tym poczytać. Natomiast chciałabym, żeby dla państwa to też było taki jasny przekaz, żeby był. Drodzy państwo, my się rodzimy z pewnym takim, jakby to powiedzieć, z jakimiś predyspozycjami, o, tak bym to nazwała, czyli z jakimś temperamentem. Są dzieciaki, które od samego początku są bardzo spokojne. Czasami nawet mówimy trochę, kiedy je obserwujemy, że są wycofane, że potrzebują dużo czasu do tego, żeby nawiązać relacje. Że są takie spokojniutkie, cichutkie. Czasami nawet rodzice mówią, że to moje dziecko jest takie spokojne, że mam jedno takie spokojne, ale drugie i już po prostu wszystko krzykiem, płaczem, tak, że jest dużo bardziej temperamentne, takie dużo bardziej głośne, widoczne, ekspresyjne, dokładnie. A to drugie jest tak zamknięte w sobie. Teraz rodzice czasami mówią, no jak to jest? Przecież my je tak samo wychowujemy. No i właśnie, drodzy państwo, to jest ten moment, gdzie pokazują się te predyspozycje takie wrodzone. Czyli jakaś taka baza, coś, w co jesteśmy wyposażeni. I tak naprawdę od tego też będzie zależało, jak później będziemy się tej odporności, czy będziemy ją nabywać, czy nie i w jaki sposób. Więc myślę sobie, że na samym początku to trudno jeszcze mówić, czy to jest odporność psychiczna. Raczej obserwujemy sobie jakieś cechy temperamentu. Później dopiero, w zależności od tego, w jakim środowisku dziecko się wychowuje, czego będzie doświadczało, czego się będzie uczyło, będziemy mogli obserwować tę umiejętność radzenia sobie.
1: Czyli tak naprawdę, kiedy my w ogóle możemy rozpoznawać, czy dziecko jest odporne psychicznie, czy nie?
0: Myślę, że na każdym etapie, tylko musimy pamiętać, że każdy etap rozwojowy będzie pokazywał nam to troszkę w innym wymiarze, ponieważ dziecko w przedszkolu na przykład, no to ono zmaga się z dużo mniejszymi dylematami, tak, czy trudnościami, niż dziecko w wieku szkolnym. I oczywiście to, o czym pani wspomniała, tak, na przykład radzenie sobie ze złością, tak, i widzimy, że jeżeli na przykład nasze dziecko w jakiejś trudnej sytuacji potrafi poczekać na jakąś nagrodę, tak, potrafi cierpliwie, albo nawet poczekać na swoją kolej, tak, jest w stanie wysłuchać tego, co mówi dorosły, pod wpływem tych słów na przykład jest w stanie się uspokoić, to możemy powiedzieć, że to dziecko nabyło pewne umiejętności, które dają mu jakiś rodzaj na tym etapie odporności psychicznej, czyli ono potrafi regulować swoje emocje. Nie potrzebuje już to teraz natychmiast, tylko jest w stanie na przykład na chwilkę się uspokoić, poczekać. A jeżeli będziemy mieli do czynienia z dzieckiem, które w każdej sytuacji, kiedy czuje jakąś frustrację, coś mu nie wychodzi, coś się nie udaje, tak, nie osiąga tego, co by chciał i za każdym razem się złości, krzyczy, nie udaje się nam tego dziecka uspokoić,
1: wyregulować.
0: Tak, wyregulować, albo ta regulacja trwa bardzo długo, to możemy tutaj, tak, to mogą być takie sygnały, że pojawiają się jakieś trudności, tak, czy jakby brakuje jakichś takich umiejętności, które będą tą odporność budowały.
1: Rezyliencja. Od jakiegoś czasu to słowo jest takie bardzo popularne. Czy na pewno je rozumiemy? Co ono oznacza?
0: Tak naprawdę to jakby słowo oznacza właśnie tą odporność psychiczną. Ale też ważne, żeby pamiętać, że odporność psychiczna, to o czym powiedziałam troszeczkę na początku, to nie jest bycie, przepraszam za słowo, wiecie państwo, cyborgiem, że ja biorę wszystko na klatę i w ogóle nic mnie nie rusza i żadne emocje, w ogóle nic mi nie jest straszna, żadna sytuacja, bo nie jest to prawdą, tak? Odporność psychiczna, czyli ta umiejętność poradzenia sobie. I tak naprawdę myślę sobie, że to jest taka najprostsza też definicja. Tak, czyli umiejętność radzenia sobie z różnymi trudnościami.
1: Czyli możemy od razu powiedzieć, że odporność psychiczna to nie jest twardość, tylko to jest pewnego rodzaju elastyczność. To jest takie wracanie do takiego pionu po tych przeróżnych odchyłach. Tak to obrazowo.
0: Tak obrazowo można powiedzieć. Ja bym powiedziała, że to jest też umiejętność dostosowywania się do zmian. Tak? Czyli też jeżeli coś się dzieje, coś wybiega poza schemat, tak jest jakaś trudna sytuacja, że my też potrafimy w takiej sytuacji zapanować nad emocjami, tak? Jakby dostosować się do tej zmiany, ale nie dostosować się w taki sposób bierny, tak? Tylko po prostu potrafimy się też odnaleźć po prostu w tej sytuacji, ale emocje, które się w związku z występowaniem tej sytuacji pojawiają, jakieś trudne, no, że one nas nie paraliżują. One nie powodują, że my wpadamy w jakiś stupor i nie potrafimy sobie poradzić.
1: Mhm. Tłumienie emocji. Łatwo, myślę, można pomylić właśnie rezyliencję i taką odporność, bo nam się wydaje, że dziecko jest takie stabilne, a nie okazuje zbytnio tego, że sobie nie radzi. Można to pomylić?
0: Myślę, że tak. Ja myślę sobie, że my często też zupełnie podświadomie uczymy dzieci w ogóle nie okazywania emocji, zwłaszcza tych trudnych. Ja myślę sobie, że często też zdarza się tak, że rodzic ma kłopot, żeby te trudne emocje dziecka udźwignąć. I zupełnie podświadomie, bo wiecie państwo, rodzic powinien być tak zwanym katalizatorem. Jeżeli moje dziecko przeżywa jakąś trudność, to taką prawidłową relacją, czy reakcją rodzica, tak powiem, powinno być to, że ja siadam z moim dzieckiem i ono może mi o tych trudnych emocjach opowiedzieć. I ono mówi, że jest mu trudno, jest mu smutno i ja wtedy jak ten katalizator, tak, jakby przyjmuję to, mówię, rozumiem, tak, rozumiem, że jest ci trudno, to możemy porozmawiać o tej sytuacji, czy jakoś mogę ci pomóc. I wtedy, tak, budujemy już tą umiejętność, ale też uczymy dziecka właśnie nie tłumienia emocji. Pokazujemy mu, że bardzo ważne jest to, żeby ono o tych emocjach opowiadało, żeby o nich mówiło, bo jak ja mu towarzyszę i pomagam mu też sobie z tymi emocjami poradzić, to znowu pokazuję dziecku już na przyszłość, że mogą różne rzeczy się dziać, ale my sobie poradzimy. Ja jestem obok, ja będę cię wspierać. Ale mam też takie doświadczenie z pracy zawodowej, że często jest tak, że rodzicom jest bardzo trudno towarzyszyć dzieciom w tych trudnych emocjach, więc czasami bardzo, też myślę, nieświadomie rodzice to robią, tak? Jakby w dobrej wierze, a no niestety efekty później też są różne, ale też rodzice często jakoś tak mają trudność, czy omijają ten temat trudnych emocji. Gdzieś tak dziecko, tak bym powiedziała, zaspokajają się szybko taką odpowiedzią, kiedy dziecko mówi wszystko w porządku. Mimo, że są sygnały czasami, że nie wszystko jest w porządku, ale czasami nie wnikamy, nie dopytujemy.
1: A dlaczego? A na to pytanie odpowiemy sobie już za tydzień, za dzisiejszą rozmowę. Bardzo dziękuję.
0: Serdecznie dziękuję.
1: Była z nami pani Katarzyna Olobry-Księżak, psycholog, psychoterapeuta, pedagog, dyrektor poradni psychologiczno-pedagogicznej na warszawskim BEMOWie.

28 minut do godziny 9, a za chwilę zaprosimy Państwa na bardzo ważny spacer dla demokracji. Państwa i moim gościem będzie pan Andrzej Sławiński,

0: Aretha Franklin w utworze Respect. Prawie za 25 minut, godzina 9, a państwa i moim gościem jest pan Andrzej Sławiński. Dzień dobry panu.
1: Dzień dobry pani, dzień dobry wszystkim słuchaczom.
0: Stowarzyszenie Spacer dla Demokracji. Jak panu mija majówka?
1: No spokojnie, w ogródku. Trawkę będę zaraz kosił. Mamy piękną trawkę, ale myślamy jestem o jutrzejszym dniu, który organizujemy z grupą seniorów już od 5 lat. Także to będzie jubileuszowy spacer dla demokracji.
0: A jutro właśnie, w rocznicę Konstytucji 3 maja, spacer dla demokracji. Czy możemy, zwłaszcza, że to już 5. jubileuszowa edycja, porozmawiać o tym, dlaczego ta idea stała się tak ważna i dlaczego właśnie ideą spaceru postanowili państwo świętować?
1: To wiele wątków jest. I bo z grupą seniorów bardzo zaangażowanych, jak to się potocznie mówi, pozytywnie zakręconych, podejmujemy wiele akcji, a to jest taka nasza akcja, esencja naszych idei. I jest to święto, które trochę jest zapomniane, no bo przecież jest długi weekend, majówka, to wyjeżdżamy, to się gdzieś wyjazdy, ale to jest jedno z najpiękniejszych, czy wręcz najpiękniejsze polskie święto. Bo wszystkie pozostałe to są związane z martyrologią, z wojnami wygranymi lub przegranymi, powstaniami, tragediami, a to jest święto, gdzie różne opcje polityczne, różne środowiska potrafiły się dogadać i potrafiły stworzyć pierwszą w Europie konstytucję. Ruszyć krok do przodu. Zaimponowaliśmy całej Europie czymś nowym, bo przed nami była tylko konstytucja w Stanach Zjednoczonych, a potem my. I to jest wielkie święto, to jest wielka radość i trochę u nas zaniedbana, więc chcemy przypomnieć, jaką wielką wartością jest umiejętność dogadania się różnych poglądów.
0: Takie piękne słowo, zjednoczenie. Mimo różnic światopoglądowych, mimo różnic w podejściu czy w wizji wyrządzenia, możemy się w tym święcie zjednoczyć. Co przyświeca tej idei? To znaczy, spacerują państwo, żeby właśnie w ten sposób świętować uchwalenie Konstytucji 3 maja? Czy się za tym kryje jeszcze jakaś idea?
1: No więc, tak jak powiedziałem, jest kilka wątków. Bo to jest przykład naszych przodków, że potrafili się dogadać. Więc tu jest ten wątek bardzo ważny dla nas, że od samego początku wciągamy wszystkie organizacje senioralne, organizacje obywatelskie. I chcemy podkreślić tą wartość jednoczenia się. W tym roku, dzięki temu, że już 5. raz i konsekwentnie co roku zapraszamy, to w tym roku 40 organizacji obywatelskich i senioralnych oficjalnie na piśmie zadeklarowało współudział i poparcie. I to takie ogólnopolskie, te najważniejsze, najbardziej znane i senioralne i obywatelskie. Więc to jest... Jeszcze spacer nie ruszył, a już jest wielki sukces dla nas, bo pokazujemy społeczeństwu, można się dogadać.
0: Bo spacer kojarzy się i z relaksem, i ze spokojem. I to, rozumiem, może być sygnał, że o ważnych wartościach można rozmawiać bez podnoszenia głosu.
1: Dokładnie i cieszyć się, bo będzie jechał bus piętrowy z nagłośnieniem, wydrukowaliśmy śpiewniki, będziemy śpiewać. No jedną z pięknych piosenek, które chcieliśmy, żeby zaśpiewał autor Jerzy Kryszak, no mówił, że niestety wyjeżdża, ale sercem jest z nami, prosił pozdrowić. Będziemy śpiewać Szczęśliwej Polski już czas. Więc to jest taki nastrój, że naprawdę Szczęśliwej Polski już czas. Więc to taki radosny ma być spacer. Będziemy się bawić, tańczyć, śpiewać i iść z Placu Konstytucji, nomen omen, obok Trybunału Konstytucyjnego pod Sejm.
0: O której godzinie ruszają państwo?
1: Ruszamy o 14:00 oficjalnie odśpiewaniem hymnu polskiego. Tu takie przypadkowo trochę, ale ten przypadek szybko złapaliśmy, bo dokładnie o tej samej godzinie rusza marsz konstytucyjny młodego pokolenia. Tylko że oni potem ruszają na północ, a my idziemy na południe. Więc szybko żeśmy się dogadali i ten hymn odśpiewamy wspólnie razem i to też jest pewna symbolika. Wyszło trochę niechcący, ale bardzo szybko i prowadzący tamten marsz i ja osobiście żeśmy się dogadali, że to jest fantastyczna okazja.
0: Panie Andrzeju, koordynuje pan kluby seniora, dobrze zrozumiałam?
1: Tak.
0: Co jest pańskim zdaniem takim największym głodem, taką największą potrzebą osób starszych w Polsce? Czy to jest potrzeba rozmowy, potrzeba działania, czy też może poczucie, taka potrzeba bycia potrzebnym?
1: O, pięknie pani powiedziała, bo bardzo dużo się teraz mówi, że właśnie przed chwilą słyszałem komunikat, że na Mazowszu kolejne fundusze przeznaczone. Tylko że dużo więcej się mówi, co trzeba seniorom pomagać. Ja się zbuntowałem i zaangażowałem się do działania w czasie pandemii, gdzie no wiadomo, jak się zaczęła pandemia i chciałem pomagać, a mi mówią, nie, nie, ty jesteś z grupy ryzyka, ty nic nie rób. I coś się we mnie zbuntowało. Jak to? Ja mam siedzieć w domu, jak ludzie potrzebują pomocy? I takich pozytywnie zakręconych znalazło się dużo więcej i zaczęliśmy mocno działać i podejmujemy wiele akcji dla innych. To seniorzy organizują w 100% seniorzy dla seniorów i dla całego społeczeństwa organizują spacer dla demokracji. To podejmujemy wiele innych akcji obywatelskich, niepolitycznych. Spacer też jest absolutnie niepolityczny. Podejmujemy wiele akcji obywatelskich, gdzie czasami niektórym się kojarzy, że no jak obywatelskie chcemy zabierać głos, no to znaczy, że się polityką. Nie, nie zajmujemy się polityką. Nigdy w życiu się nie zajmowałem polityką, nigdy w życiu nie byłem w partii. Zawsze byłem aktywny obywatelsko. No bo czy Solidarność to było działanie polityczne? No to było w 100% obywatelskie, tylko że potem z Solidarności przeszli do polityki. Czy przymierze rodzin, czy harcerstwo. Ja przez wiele lat prowadziłem drużynę harcerską, potem szkoliłem instruktorów. No to było zdecydowanie szkolenie w duchu wolnościowym, czyli przeciwko komunie. No, czyli polityczne. Nie, nie polityczne, to było obywatelskie. I to samo nasze działanie. Przy czym jednym z naszych głównych haseł jest, seniorzy mają głos nie tylko na wyborach. I staramy się w wielu sytuacjach zabierać głos. I nasz spacer dla demokracji organizowany co roku ma pewne hasło. A w tym roku hasłem jest, że, przepraszam, użyję brzydkiego słowa, wkurza nas, jak słyszymy czasami wypowiedzi w Sejmie. Sejm ma być wzorcem dla społeczeństwa, jak wypracowuje się pewne konsensusy, jak się rozmawia między sobą. A czasami wypowiedzi, przekazywanie hejtu, szczucie na innych, okłamywanie wręcz. Nie mają prawa tego posłowie robić i na tym spacerze chcemy zabrać głos, że Sejm to jest świątynia demokracji. On ma służyć obywatelom, a posłowie są wydelegowani przez obywateli, przez nas. Sejm do nas należy, nie do posłów. To jest nasz budynek. Posłowie tam tylko pracują. To nie jest moje słowo. To na jednym z wykładów naszego Uniwersytetu Trzeciego Wieku wykładowca powiedział, my, urzędnicy i posłowie, my tu tylko pracujemy. To jest wasz budynek. Ja to cytuję.
0: Mówi się często o seniorach jako o grupie, którą się trzeba opiekować. Ale pan stawia na aktywizację. Jak seniorzy zmieniają swoje otoczenie, gdy da się im do tego po prostu narzędzia?
1: No, to możemy godzinami na ten temat rozmawiać.
0: Tyle nie mamy, ale...
1: Ale to jest to, co pani na samym początku powiedziała. Potrzeba być potrzebnym. Pomóżcie seniorom pomagać. I ten potencjał wśród środowisk senioralnych jest olbrzymi. Niestety troszkę medialnie w tej chwili, wcześniej, że seniorzy to nie, to oni już są niepotrzebni, oni tylko są kosztem. Natomiast seniorów przybywa gwałtownie i przybywa takich, którzy jeszcze dużo mogą zrobić, bo nie tylko dłużej żyjemy, ale i dłużej pozostajemy w zdrowiu. I ten potencjał wśród seniorów jest olbrzymi. W tym na przykład nie tylko aktywność społeczna, którą my prowadzimy, ale również aktywność zawodowa. Ona jest potrzebna seniorom i tu nie chodzi o pieniądze. Tu chodzi o to, żeby być w społeczeństwie, żeby być aktywnym. I naszą inicjatywą były debaty, które prowadziliśmy, prawo seniorek i seniorów do pracy. Wypracowaliśmy postulaty. Te postulaty, petycje zebraliśmy 4,5 tysiąca podpisów i z naszej inicjatywy, naszej grupy została powołana podkomisja do spraw aktywizacji społecznej i zawodowej osób starszych, o tak to się dokładnie nazywa, i my w tym uczestniczymy, bo to jest i społeczeństwu, i seniorom bardzo potrzebne.
0: W tym bo powiedział pan i społeczeństwu, i seniorom, i w tym społeczeństwie ja widzę też ogromny potencjał w młodych ludziach. Jak się państwu udaje nawzajem inspirować? Czy słuchanie o własnych potrzebach i własnego języka, tak często różnego przecież, jest ważnym elementem tego dialogu, pańskim zdaniem?
1: Moim zdaniem bardzo ważnym. Natomiast w praktyce dotychczas nie udało nam się jakoś większej współpracy nawiązać. Owszem, na 2 lata temu zaprosiliśmy organizacje młodzieżowe i zatrzymaliśmy się, idąc podobną trasą co w tym roku, pod MEN-em, i tam ślicznie wypowiadał się młody człowiek z liceum o współpracy, ale to takie, że tak powiem, wisienki na torcie. Generalnie nie do końca nam się udaje nawiązać współpracę. W tym roku też chcieliśmy na dużo większą skalę zaprosić młodzież. Nie doszło do tego, nie daliśmy rady. Może w przyszłym roku. Natomiast ta wymiana doświadczeń senioralnych. Trochę tak mówimy o takim podejściu senior rodu. No kiedyś w tradycji polskiej był sadzany na głównym miejscu, nie zajmował się bieżącą działalnością, ale jego głos był słuchany. I ta wymiana doświadczeń z bieżącymi sprawami funkcjonowała. Jak to zrealizować, trudno powiedzieć.
0: Mm-hmm. Powiedział pan o tym stole. Stowarzyszenie Większy Stół, piękna nazwa, bo on tak poszerza też wyobraźnię. I w tej wyobraźni ja przy tym stole sadzam tych, którzy czasem myślą zupełnie inaczej, ale którzy poprzez kulturę wypowiedzi są się w stanie porozumieć. I nawet jeżeli nie dochodzą do wspólnych wniosków, to mogą rozmawiać w poszanowaniu. Jestem ciekawa, jak się panu udaje, być może prywatnie, ja nie pytam o środowiska senioralne, żeby ten większy stół tak metaforycznie łączył, a nie dzielił, na przykład rodzinę. Jutro piękne święto, 3 maja, niedziela. Jeżeli spotykamy się przy wspólnym stole, żeby świętować i radować się z tego wielkiego obywatelskiego osiągnięcia, jak rozmawiać?
1: Najpierw ten pierwszy wątek poruszę, większy stół. Powiem, że my wszyscy, cała nasza grupa seniorów jest w stowarzyszeniu Większy Stół. To stowarzyszenie jest tym głównym, z którym działamy, i to ma właśnie ten przekaz, o którym pani przed chwilą mówiła. Pod imprezę Spacer dla Demokracji w małym gronie założyliśmy stowarzyszenie Spacer dla Demokracji, żeby łatwiej nam było wciągać inne środowiska. Ale generalnie jesteśmy i założeniem Stowarzyszenia Większy Stół jest dokładnie to, co pani powiedziała, żeby integrować i siadać przy tym większym stole. To, co pani mówi, to już powiem prywatnie. No mam dużą rodzinę, chwalę się tym. Mam 5 dzieci i 15 wnuków i tradycyjnie siadamy przy większym stole. Lepiej, bo i dzieci, i wnuki bardzo się cieszą na ten większy stół. I mimo, że mamy różne czasami poglądy i różne potrzeby, to ta tradycja siadania przy większym stole u nas w rodzinie jest bardzo ważna i bardzo potrzebna. I powiem, że tym młodym moim wnukom widzę, że im bardzo potrzebna. Widzę, że na każde hasło, ktoś rzuci hasło, no to wszyscy się spotykamy. Także spotykanie się przy naszym specjalnie, taki zamówiliśmy, mamy taki stół, gdzie te 20 parę osób siada i się cieszymy wspólnym biesiadowaniem. To jest niesamowicie ważne, żeby umieć wspólnie biesiadować przy większym stole.
0: I nie rozmawiać tylko o polityce.
1: Ale również o polityce. Ja tu w rozmowach z wnukami rozdzielam dwie rzeczy. Politykowanie, tym się absolutnie nie zajmuję. Natomiast polityka społecznie jest czymś bardzo ważnym, bo to jest wypracowanie pewnego konsensusu, który jest niesamowicie ważny dla wszystkich. Trzeba znaleźć wspólną drogę, wspólne rozwiązania, tak żeby wszyscy dobrze się czuli w naszym domu o nazwie Polska. I polityka, to powinniśmy, przecież w czasach zaboru to właśnie w rodzinach się rozmawiało o polityce, o Polsce, o patriotyzmie, o wielkich sprawach. Czyli rozmowa o polityce jest ważna, ale przestrzegam przed politykowaniem, czyli rozgrywkami personalnymi, na którym niestety tu trochę wątek do dziennikarzy, lubią podjudzać do politykowania, czyli rozgrywek personalnych, bo to zwiększa klikalność, oglądalność i tak dalej.
0: Jak pan widzi, można rozmawiać bez tego.
1: Można rozmawiać bez tego, natomiast z troską o wspólnym domu, jakim jest Polska, trzeba rozmawiać.
0: Dzisiaj jest Dzień Flagi. To jest święto, które zostało wprowadzone w życie na mocy ustawy z dnia 20 lutego 2004 roku i od tego roku właśnie, corocznie 2 maja jest świętowane. Jutro wielkie wydarzenie, święto uchwalenia Konstytucji 3 maja. Zastanawiam się, panie Andrzeju, tak po ludzku. Co panu daje największą dawkę energii do działania w takich momentach, kiedy pan czuje zmęczenie, być może kiedy czuje pan jakieś rozczarowanie, kiedy brakuje energii, kiedy może nie świeci tak piękne słońce jak dzisiaj, które jest takim dodatkowym motywatorem do tego, żeby wstać, wyjść, ruszyć, zacząć działać. Co panu daje tak po ludzku taką siłę i energię do działania?
1: Trudne pytanie, nie wiem co powiedzieć. Ma pani rację, że są momenty zwątpienia. Na pewno jednym z głównych czynników, które mnie wciągnęło tu do działania, to byli ludzie, bo spotkałem fantastycznych ludzi w stowarzyszeniu ogólnie. My to nazywamy Linia Otwocka, czyli cała nasza grupa z Linii Otwockiej z jednej strony. Tam przewodzi tym pani Ela, której ja staram się pomagać. Z kolei ona też jest seniorką i to, co ja robię z seniorami, to ona mnie pomaga, więc gramy na dwie strony.
0: Ale do jednej bramki.
1: Ale do jednej bramki, ślicznie powiedziane, do jednej bramki. I właśnie kontakt z tymi ludźmi zakręconymi. I to, co w pięknej pieśni Dziwny ten świat, chcemy też to zacytować, bo tam są te piękne słowa. Warto wczytać się w tekst. Ludzi dobrej woli jest więcej. I naprawdę tych ludzi dobrej woli jest dużo. Jeżeli się ma z nimi kontakt, a ta nasza linia Otwocka i seniorzy, my się tak fantastycznie czujemy razem, zjeżdżamy się co roku na nasze zjazdy senioralne, które również sami organizujemy. Nikt nam nie organizuje i żadnych dotacji nie dostajemy. Ten nastrój troski o Polskę, troski o innych i chęci sobie nawzajem pomagania jest fantastyczny. I to mi daje takiego, że nie, jednak warto.
0: Zdecydowanie. Jestem ciekawa, skąd pan będzie wiedział, po czym pan pozna jutro już po spacerze, że ten spacer się udał? Co musi się wydarzyć, co musiałoby się wydarzyć, żeby miał pan takie poczucie satysfakcji i radości z tego, że spacer się udał?
1: No, to zależy, ile osób przyjdzie, bo nie
0: Czyli
1: wiem.
0: To zależy od frekwencji?
1: No, wywiad miałem z policją, bo to zawsze wcześniej policja wywiad ze mną przeprowadza, to ile osób będzie? Ja mówię, nie mam pojęcia, może 100, może 500, może 1000, a może parę tysięcy, nie mam pojęcia. To znaczy, za każdym razem jest fantastyczny nastrój i wszyscy żyjemy tym nastrojem, tą radością, idziemy, śpiewamy, cieszymy się, że coś ważnego robimy z radością od siebie, z odruchem serca. Natomiast no, chciałoby się, żeby wciągnąć w ten duch spaceru dla demokracji jak najwięcej osób. Czy to się uda? Jutro powiem.
0: Przypomnijmy jeszcze, gdzie jest zbiórka, o której państwo ruszają?
1: Ruszamy punktualnie o 14:00 odśpiewanie na Placu Konstytucji. Bardzo prosimy o te przynajmniej 10 minut wcześniej przyjść, bo ponieważ będziemy śpiewać wspólnie z drugim marszem, to musimy bardzo punktualnie rozpocząć śpiewanie Mazurka Dąbrowskiego. 14:00 godzina. Jutro w niedzielę Plac Konstytucji. Aha, nasz spacer przy hotelu MDM będzie stał nasz bus piętrowy czerwony, Anglik tak zwany. Ten drugi spacer będzie trochę od strony północnej, bo oni pójdą, to znaczy marsz, nie spacer, oni pójdą potem młode pokolenie na północ, a my na południe do Placu Unii.
0: Andrzej Sławiński, Stowarzyszenie Spacer dla Demokracji, Linia Otwocka, prawda?
1: Linia Otwocka to jest Stowarzyszenie Większy Stół. A my jesteśmy grupą seniorów. Seniorzy chodzą swoimi ścieżkami troszeczkę.
0: Trzymam kciuki za to, żeby się jutro udało zgodnie z pańskimi i państwa założeniami. Dziękuję pięknie za nasze radiowe spotkanie.
1: Dziękuję bardzo.
0: Za 2,5 minuty 9:00.

0: 9. Wiadomości Polskiego Radia RDC i Agnieszka Chmielewska.
1: Oficerowie Wojska Polskiego odbiorą dzisiaj z rąk prezydenta generalskie awanse. W ciągu najbliższego roku Stany Zjednoczone wycofają z Niemiec około 5 tysięcy żołnierzy, a piłkarze Legii Warszawa wygrali z Widzewem Łódź. Powiemy, jak cieszy się trener Papszun. Muzeum Łazienki Królewskie z okazji Dnia Flagi przygotowało atrakcje. Wiemy jakie. 12 oficerów Wojska Polskiego odbierze z rąk prezydenta generalskie awanse. Nominacje otrzymają dziś o 12. Agnieszka Drążkiewicz.
2: W dniu flagi awans i drugą gwiazdkę na pagonie naszyją sobie dwaj oficerowie, dowódca żelaznej dywizji generał Dariusz Lewandowski, a także dowódca komponentu wojsk specjalnych Michał Strzelecki. Do generalskiego korpusu dołączy też 9 pułkowników, połowa z nich to dowódcy znanych brygad, w tym 25. Brygady Kawalerii Powietrznej i 21. Brygady Strzelców Podhalańskich.
1: W Marynarce Wojennej także awans. Komandor Przemysław Karaś, który jest zastępcą dowódcy Centrum Operacji Morskich Dowództwa Komponentu Morskiego, ma zostać mianowany na stopień kontradmirała. W ciągu najbliższego roku Stany Zjednoczone wycofają z Niemiec około 5 tysięcy żołnierzy. Decyzja ta została podjęta po tym, jak prezydent Donald Trump ostro skrytykował niemieckiego kanclerza Friedricha Merza za jego uwagi dotyczące wojny Stanów Zjednoczonych z Iranem. Jan Pachlowski.
3: Jeżeli zapowiadana redukcja Pentagonu ostatecznie dojdzie do skutku, to w Niemczech nadal pozostanie ponad 30 tysięcy amerykańskich wojskowych. Sekretarz obrony nakazał wycofanie z Niemiec około 5 tysięcy żołnierzy, oświadczył w komunikacie główny rzecznik Pentagonu Sean Parnell. Przewidujemy, że proces wycofywania zostanie zakończony w ciągu najbliższych 6 do 12 miesięcy. Czytamy dalej w komunikacie. Donald Trump wstępnie zapowiedział tę redukcję na początku bieżącego tygodnia, po tym jak niemiecki kanclerz stwierdził, że Stany Zjednoczone są upokarzane przez Iran.
1: Donald Trump zagroził ograniczeniem liczebności wojsk także we Włoszech i w Hiszpanii. Do końca roku państwa członkowskie Unii Europejskiej muszą zapewnić swoim obywatelom dostęp do europejskiego portfela tożsamości cyfrowej. Narzędzie służy m.in. do kontrolowania wieku użytkowników cyfrowych platform i mediów społecznościowych. Wprowadzenie ewentualnego zakazu mediów społecznościowych dla młodzieży będzie wymagało wdrożenia narzędzi do weryfikacji wieku. O szczegółach Michał Makowski.
4: Europejski Portfel Tożsamości Cyfrowej w polskim wydaniu będzie sprowadzał się do aktualizacji aplikacji mObywatel. Poprzez aplikację użytkownik będzie mógł przekazać platformie cyfrowej jedną informację, czy ukończył 15 bądź 18 lat.
5: Bez podawania numeru PESEL, bez podawania daty urodzenia oraz jakichkolwiek innych danych. To jest rozwiązanie, które jednocześnie jest precyzyjne oraz szanuje naszą prywatność w stopniu maksymalnym.
4: Powiedział Polskiemu Radiu wiceminister cyfryzacji Dariusz Standerski. Sprawdzanie wieku użytkowników za pomocą systemów biometrycznych dotychczas okazywało się nieskuteczne.
5: 40-latek może wyglądać jak Krzysztof Ibisz, a 15-latek nie zawsze wygląda jak dziecko.
1: Komisja Europejska zaproponowała także odrębną aplikację do weryfikacji wieku w internecie z myślą o użytkownikach, którzy nie będą chcieli skanować swojej twarzy w internecie. Piłkarze Legii Warszawa wygrali z Widzewem Łódź 1-0, a wszystko w meczu 31. kolejki Ekstraklasy. Bramkę w ostatnich sekundach spotkania zdobył Rafał Adamski. Szkoleniowiec Legii Marek Papszun podkreślił także rolę kibiców.
6: Gratulacje dla piłkarzy, dla całej szatni, ale przede wszystkim naszych kibiców, bo po raz kolejny byli naszym 12 zawodnikiem i mocno nas wsparli w tym meczu. Wspaniała atmosfera, no i cieszę się, że taka nagroda dla nas wszystkich, dla społeczności, dla kibiców. I w tej ostatniej akcji meczu strzelamy bramkę, no ten mecz nie mógł chyba lepiej być wyreżyserowany niż takie właśnie okoliczności, gdzie nie daliśmy Widzewowi szans na odrobienie.
1: Tym samym Legia Warszawa zajmuje 9. miejsce w tabeli, a Widzew Łódź jest na 16. pozycji. Co ciekawe, Legia w 21. wieku, czyli od 2000 roku, odniosła z Widzewem 18 zwycięstw, 5 remisów i 1 porażkę. W innym piątkowym meczu Korona Kielce zremisowała z Piastem Gliwice 1-1. Liderem tabeli jest Lech Poznań, drugi jest Górnik Zabrze, a trzecia Jagiellonia Białystok. Teatr dla dzieci, rekonstrukcje historyczne, koncert pieśni patriotycznych. To wszystko w Muzeum Łazienki Królewskie. Z okazji Dnia Flagi przygotowało atrakcje dla dzieci i dorosłych, a o tym jakie, mówi rzeczniczka prasowa muzeum Agata Zawora.
7: W Dniu Flagi zapraszamy do wodozbioru, gdzie będzie można oglądać teatr Kamishi Bai dla dzieci od 5 roku życia i opiekunów. Na trawniku przed Podchorążówką rekonstrukcja historyczna Towarzystwa Stanisławowskiego. W Teatrze Królewskim Starej Oranżerii koncert patriotyczny Polskiej Opery Królewskiej.
1: Koncert Polskiej Opery Królewskiej w Starej Oranżerii w godzinach od 12 do 14. W programie znajdą się przede wszystkim pieśni Stanisława Moniuszki.

0: Sponsorem prognozy pogody jest Stowarzyszenie Sady Grójeckie.
1: Słońce się do nas tak pięknie uśmiecha i jest go coraz więcej. 18 stopni teraz na termometrach, maksymalnie dzisiaj zobaczymy 25 kresek. Nocą ta temperatura obniży się do 10 stopni. Wiatr niewielki, w porywach do 5 km na godzinę, a barometry pokazują 1011 hektopaskali. Jutro jeszcze goręcej, maksymalnie 27 stopni. Tyle samo będzie w poniedziałek. Lekkie ochłodzenie dopiero od wtorku, wtedy też mogą pojawić się chmury, 23 stopnie i nieco deszczu.
0: Sponsorem prognozy pogody jest Stowarzyszenie Sady Grójeckie.
2: Reklama.
3: Kupuj bez VAT w MediaMarkt. Tylko do 4 maja. Tysiące produktów taniej o wartość podatku VAT przy zakupie minimum 2 produktów. Łącz wybrany asortyment i oszczędzaj. Szczegóły w regulaminie. MediaMarkt.
4: Dyskontowe asy w Netto. Teraz kiełbasa morlińska z piersią kurczaka Morliny. Tylko 7,99 za 400 gramów. Aż 31% taniej. A lody Grycan różne rodzaje. 900 ml i 1100 ml. Jedynie 17,99 za jedną sztukę. Aż 30% taniej. Netto. Patent na tanie zakupy.
5: Pracujesz w pobliżu urządzeń elektroenergetycznych? Z uwagi na bezpieczeństwo przypominamy. Praca w terenie wymaga szczególnej ostrożności. Nie zbliżaj się do linii energetycznych. Nie podnoś przyczep, maszyn, podnośników, taśmociągów w pobliżu linii. Zbyt mała odległość grozi powstaniem łuku elektrycznego. W razie kontaktu pojazdu z linią energetyczną pozostań w kabinie. Nie dotykaj części metalowych. Wezwij pomoc. Telefon 112 lub 991. Bądź bezpieczny z PGE Dystrybucji.
6: Spędź majowy weekend w Muzeum Wsi Mazowieckiej w Sierpcu. 1 i 2 maja zapraszamy na majówkę w skansenie. Przygotowaliśmy dla Was pokazy wiosennych prac polowych i gospodarskich, pokazy dawnego rzemiosła oraz gry i zabawy dla dzieci. A 3 maja zapraszamy na gotowanie na polanie, aby posmakować tradycyjnej kuchni Mazowsza i potraw inspirowanych wiejskim podwórkiem. Do tego koncerty, kiermasze rękodzieła oraz dużo dobrej energii. Dajcie zabrać się w majówkową podróż do przeszłości razem z Muzeum Wsi Mazowieckiej w Sierpcu. Szczegóły programu znajdziecie na stronie www.mwmskansen.pl.
7: Tomasz?
8: Dla mnie hot dogi Pepsi, a dla ciebie coś ekstra.
7: Chipsy Lays? Dzięki.
8: Wziąłem specjalnie dla ciebie.
7: Ej, przecież każdy wychodzi ze Stop Cafe z chipsami Lays. A mówiłeś, że specjalnie dla mnie.
8: Specjalnie dla ciebie kliknąłem w aplikację.
9: Teraz z kuponem w aplikacji Orlen Witaj każdy zestaw hot dog standard z półlitrową Pepsi i małymi chipsami Lays za jedyne 13,99. Cena bez kaucji za butelkę. Szczegóły promocji na witaj.pl/ekstra. Orlen. Stop Cafe.
10: Wiosna w Warszawie ma swój adres. Elektrownia Powiśle. Miejsce na zakupy, spotkania i dobre jedzenie. Odwiedź Elektrownię Powiśle i zobacz, jak wygląda wiosna na Powiślu.
3: Kupuj bez VAT w MediaMarkt. Tylko do 4 maja. Tysiące produktów taniej o wartość podatku VAT przy zakupie minimum 2 produktów. Łącz wybrany asortyment i oszczędzaj. Szczegóły w regulaminie. MediaMarkt.

0: 9,99 z Delikartą. Limit 3 kilo i jedno użycie promocji. Cena przed obniżką 22,99. A do środy Pepsi 1,5 litra, 2 plus 1 za grosz z Delikartą. W delikatesach Centrum.
1: Za reklamę dziękujemy. Autopromocja.
2: Mateusz Szymkowiak, witam i zapraszam Państwa na Pałac Kultury w niedzielę 3 maja o godzinie 8, a w programie będziemy celebrować. Z wnukiem Jacka Kuronia, szefem kuchni Janem Kuroniem, porozmawiamy o patriotyzmie, ale także majówkowo pogrillujemy. Europa da się lubić, czyli Monika Richardson po 22 latach od wstąpienia Polski do Unii Europejskiej. Inspektor hotelowy Karol Weber i majówkowe wyjazdy. Socjolożka Dorota Peret-Jatkowicz o tym, czy 5000 zł i wakacje na Malediwach to aby na pewno adekwatne prezenty na komunie. Jeremi i Artur Sikorscy, a także Bryska. Do usłyszenia.
1: Autopromocja. RDC. Sobotni poranek.
3: RDC. Jest 10 minut po godzinie 9. Bardzo mi miło upływa z Państwem. Dzisiejszy sobotni poranek 2 dnia maja. Przypominam, to święto flagi, to część długiego weekendu, ale również to sportowe emocje, bo dzisiaj, proszę Państwa, przed nami jedno z najważniejszych wydarzeń krajowego sezonu piłkarskiego. Początek spotkania o 16:00. A co to za spotkanie? Na PGE Narodowym w Warszawie Górnik Zabrze zmierzy się z Rakowem Częstochowa. A to w finale STS Pucharu Polski. Co to oznacza w miejskiej komunikacji? O tym dowiedzą się Państwo już za chwilę.

samochodów z odpowiednimi identyfikatorami. Zmiany obejmą region wokół PGE Narodowego. No i to oczywiście kierowcy powinni się liczyć z utrudnieniami, z objazdami, a komunikacja miejska pojedzie trochę inaczej. Warszawski Transport Publiczny podkreśla, i pewnie Państwo to wiedzą, że na mecz najlepiej dojechać i wrócić warszawskim transportem publicznym. I najwygodniejszą opcją oczywiście jest metro, które zatrzymuje się na stacji Stadion Narodowy, a w przypadku zamknięć ulic zmienią się trasy wielu linii autobusowych. Autobusy linii 102, 125 i 202 pojadą ulicami Targową i Kijowską do pętli przy Dworcu Wschodnim, a zmiany mogą objąć także kolejne linie, to w zależności od sytuacji na drogach, więc należy pozostać czujnym. Dodatkowo mogą zostać uruchomione dodatkowe kursy tramwajów, w tym linii 7, a po powrót z meczu i dodatkowe kursy wyglądają w ten sposób, że około godziny 18 z ronda Waszyngtona zostaną uruchomione dodatkowe kursy autobusów linii 138 i 509 i także dodatkowe składy drugiej linii metra i tramwaje wyjadą na trasę. Te zmiany w funkcjonowaniu mogą dotknąć również pasażerów kolei. W wybranych godzinach pociągi mogą nie zatrzymywać się na przystanku Warszawa Stadion albo kursować w zmienionych relacjach. No ale gdzie Państwo znajdą wszystkie najbardziej aktualne informacje? Oczywiście na stronie Warszawskiego Transportu Publicznego. Jest 16 minut po 9:00.

22 minuty po godzinie 9. Już za chwilę będziemy gościć doktora Michała Przeperskiego, rzecznika Muzeum Historii Polski. Zaprosimy Państwa do wspólnego z Muzeum Historii Polski świętowania.

0: Doktor Michał Przeperski, Muzeum Historii Polski. Dzień dobry panu.
1: Kłaniam się, dzień dobry.
0: Co słychać?
1: No dzisiaj jest 2 maja, a dzisiaj jest piękna, piękna dla nas okoliczność Muzeum Historii Polski. Proszę sobie wyobrazić, obchodzi dzisiaj 20. urodziny.
0: Piękny jubileusz.
1: Piękny jubileusz, piękna okazja, żeby warszawiaków i gości z całego kraju też zaprosić do siebie, o czym mam nadzieję zaraz powiem w większych szczegółach. Proszę sobie wyobrazić, że Muzeum Historii Polski powstało formalnie 2 maja 2006 roku. To była kompletnie inna epoka politycznie, no to zbyteczne opowiadać, ale w ogóle Polska 20 lat temu była zupełnie innym krajem. Była krajem, w którym zastanawialiśmy się, czy taka wielka inwestycja, chociaż może nikt się nie spodziewał, że budynek będzie tak imponujący, jak nasz ostatecznie się stał. Polska się zastanawiała, czy Muzeum Historii Polski to jest coś, na co nas w ogóle stać. Po tych 20 latach już się nie zastanawiamy. Po 20 latach Muzeum Historii Polski może jasno pokazać, że warto, że istniejemy. Będziemy też o tym dzisiaj opowiadać. Będziemy pokazywali zdjęcia z rozmaitych sytuacji, które się nam wydarzały przez ostatnie 20 lat i tych poważnych, i tych czasem bardzo poważnych, i tych poważnych nieco mniej, każdorazowo w każdym razie dotyczących historii Polski, popularyzacji historii Polski na rozmaite sposoby. Dzisiaj od godziny 10, więc już za chwilkę zapraszam wszystkich państwa gorąco na warszawską Cytadelę.
0: Za chwilkę opowiemy o tym, co tam na naszych radiosłuchaczy czekać będzie, czeka już. A ja na te słowa pana doktora... Po co nam Muzeum Historii Polski, czy nas na to stać? Czuję taki wewnętrzny sprzeciw, bo ja sobie nie wyobrażam, jak mogłoby nie być, jak się w ogóle można zastanawiać, czy jest nam potrzebne Muzeum Historii Polski.
1: I mogę tylko się ucieszyć, że pani redaktor ma takie podejście, ale też z dużym spokojem i taką delikatnością podchodzę do wszystkich głosów sceptycznych. To jest właśnie to, co chciałem powiedzieć. To znaczy przez te 20 lat naprawdę coś się w naszym kraju poważnie zmieniło. 20 lat temu byliśmy, może tak, myślę, że badania pokazywały, że Polacy, powiedzmy tacy przeciętni Polacy, jak na przykład ja, chodzący po ulicach, czy to Warszawy, czy mniejszych miejscach, nie mieli wątpliwości, że historia Polski jest czymś ważnym, ale elity intelektualne, pewnie też i sprawujące władzę w różnych miejscach i na różnych szczeblach, również samorządowych, to bardzo istotne jest w historii Muzeum Historii Polski, że po jakby z samorządem warszawskim współpraca układała się różnie. I to w dalszym ciągu pewnego rodzaju dla nas wyzwanie i to nie jest przytyk żaden polityczny. To jest, myślę, że po prostu też no, takie zważenie tego, że Muzeum Historii Polski to jest instytucja ogólnopolska. Jest to oczywiście instytucja, która jest dostępna przede wszystkim dla warszawiaków z przyczyn oczywistych. No, ostatecznie nasz adres to Plac Gwardii, czyli Południowy Żoliborz na pograniczu z Nowym Miastem. Więc każdy warszawiak wie o czym mówię. A jak wspomnę o tym, że to Cytadela, no to też stanie się jasne, myślę, że dla większości z nas, że mówimy o obszarze, który był przez całe długie lata niedostępny, był obszarem wojskowym, raczej mrocznym, niesympatycznie się kojarzącym, też historycznie. I po tych 20 latach tam mamy zupełnie inną sytuację. Na warszawskiej Cytadeli możemy pokazać Muzeum Historii Polski, gmach poważny, gmach, który jeszcze kilkanaście miesięcy, jeżeli chodzi o ścisłość, bo w czerwcu przyszłego roku, w czerwcu roku 27 zaprosimy wszystkich państwa na wystawę stałą Muzeum Historii Polski. To jest oczywiście ta rzecz, na którą wszyscy czekamy. Od razu uprzedzam to pytanie, bo to pytanie musi paść, kiedy w pełnej krasie pokażemy muzeum, bo to tak pewnie można interpretować. Przyszły rok, myślę, że czerwiec, da Bóg, a 4 czerwca to też jest ważna data w polskiej historii i 4 czerwca przyszłego roku to tak sądzę będzie ta data, kiedy pokażemy wystawę stałą Muzeum Historii Polski, a do tego momentu też mamy się czym pochwalić. Od godziny 10 nasze podwoje otwarte dzisiaj do 15. No chyba mogę powiedzieć, że będziemy troszkę jednak imprezować. 2 maja, majówka to jest z jednej strony oczywiście święto narodowe, dzień flagi, więc rzecz ważna, taka formalna i oficjalna, ale też majówka, ten duch spokoju, duch sympatycznego świętowania to jest to, co też nam przyświeca i czego będzie można dzisiaj na Cytadeli zakosztować.
0: 20 lat, wspaniały jubileusz, a wyzwania na trzecią dekadę?
1: Och, tych wyzwań jest cała masa. Przede wszystkim jest ta, o której powiedziałem, jest to wyzwanie, o którym powiedziałem, czyli wystawa Stała Muzeum Historii Polski. Ja oczywiście jestem profesjonalnym historykiem, także zajmuję się historią akademicko i popularyzacją. To jest moja pasja i takich ludzi jak ja, to znaczy zainteresowanych historią w naszym kraju jest wiele. Zaczęliśmy od tego, że pani redaktor powiedziała o tym, że historia jest ważna. Nie wyobraża sobie pani, żeby Muzeum Historii Polski nie funkcjonowało. No i teraz, skoro już jesteśmy generalnie zgodni co do tego, że dobrze, że jest taka instytucja, no to teraz chodzi o to, żeby ona wypełniła się nami, Polakami, warszawiakami, gośćmi z zagranicy, gośćmi też z innych miejsc z Polski. Chcemy, żeby to było bardzo żywe miejsce. Chcemy, żeby wystawy, które będziemy tam prezentować, rezonowały. Chcemy, żeby wspólnie z nami dyskutować o historii, żeby słuchać wykładów, ale też, żeby brać udział w debatach, w dyskusjach, w warsztatach, w działalności naszej edukacyjnej. Tylko takie muzeum nowoczesne, muzeum, jak to mówi mój szef Marcin Napiórkowski, muzeum partycypacyjne, to muzeum już którejś kolejnej, trzeciej generacji, to jest muzeum, którym my chcemy być. Myślę, że może inaczej. Ta trzecia dekada to jest dla nas tak naprawdę, jak to w życiu często bywa, czas prawdziwego dojrzewania, takiego wchodzenia w autentyczną dorosłość. I tutaj mam nadzieję, jestem tego przekonany, ale też chcę, żeby to odpowiednio skromnie wybrzmiało, że po prostu pokażemy, na co nas stać dla wszystkich Polaków, bo dla nas to hasło tego, że jesteśmy nie dla tej czy innej opcji politycznej, dla ludzi o wrażliwości konserwatywnej. Często można usłyszeć takie obiegowe opinie, że jest to muzeum, nie wiem, polskiego konserwatyzmu na przykład, a nie polskich tradycji postępowych. Odrzucam to, uważam, że jest to nierozsądne w ogóle stawianie sprawy w ten sposób, a na ile to jest prawda, proszę sprawdzić samemu, proszę zobaczyć, co oferujemy, proszę zobaczyć książki, które wydaliśmy przez te 20 lat. Znajdziemy tam rozmaite publikacje takie, które nawiązują czy to do prawicowych, czy to do lewicowych, takich bardziej popularnych i takich marginalnych, tradycji politycznych. Każdorazowo mówimy prawdę, mówimy różne rzeczy. Jest to muzeum spluralizowane też w tym sensie, że pokazujące i różne tradycje, i różne wrażliwości. I zwracamy uwagę na przykład, odwołam się do naszej obecnej jeszcze do 17 maja w dalszym ciągu trwającej wystawy Okrągły Stół Moment Przejścia. Kiedy opowiadamy o Okrągłym Stole, który trafił do nas w niecodziennych okolicznościach w końcówce zeszłego roku, dzięki decyzji pana prezydenta Karola Nawrockiego, my ucieszyliśmy się tym ogromnie. Nie byliśmy zaskoczeni, to opowiem szczerze. Byliśmy co najwyżej zaskoczeni pewnego rodzaju odbiorem takim publicznym, dużym zainteresowaniem, może w ten sposób to ujmę, Okrągłym Stołem. I od razu podjęliśmy decyzję o tym, że skoro jest tak wielkie zainteresowanie Okrągłym Stołem, trzeba Okrągły Stół pokazać. I przy okazji prezentowania samego mebla opowiadamy o tym, czym Okrągły Stół był w 1989 roku, czym jest dziś, czym może być, jakiego rodzaju jest to symbol. Ci z państwa, którzy jeszcze nie widzieli dzisiaj od można ten Okrągły Stół zobaczyć. I dlaczego wspomniałem o Okrągłym Stole przy okazji kobiet? Bo po prostu uwypuklamy to, że 58 osób, które siedziały przy tym Okrągłym Stole w czasie otwarcia i zamknięcia obrad, czyli przy tym też są na tych pomnikowych zdjęciach, wśród tych 58 osób były raptem dwie kobiety. Chciałoby się rzec, że w dzisiejszych czasach rzecz zupełnie nie do pomyślenia.
0: Za chwilkę, obiecuję, dam panu głos w kontekście tego, co czeka na najmłodszych i na tych całkiem starszych. Uczenie patriotyzmu to jest zawsze wielkie zadanie, duża odpowiedzialność, ale też pytanie, w jaki sposób, żeby to nie było tylko puste słowo, powtarzane bezrefleksyjnie, ale rzeczywiście, żeby ta świadomość, wrażliwość serca, też pamięć młodych ludzi wypełniać tym właśnie słowem.
1: Myślę, że każda osoba zajmująca się popularyzacją, edukacją ma trochę własny sposób na to. To, co mnie się wydaje ważne i to, co jestem przekonany, jest wizytówką Muzeum Historii Polski od 20 lat. Znaczy tutaj w tym kontekście nic się nie zmienia. To jest takie autentyczne, głębokie przeświadczenie, że historia Polski jest naprawdę dla nas wszystkich, że historia Polski, wbrew temu, co może na pierwszy rzut oka by się tutaj nasunęło, jest tym, co nas bardzo głęboko łączy. Tak naprawdę wspólnie przeżyta historia ponad 1000 lat historii. To jest oczywiście ogromne zadanie, ogromne wyzwanie, ale też bezmiar niebywale interesujących spraw, o których trzeba rozmawiać. Bardzo często pojawi się taka myśl, że no, są to rzeczy niezwykle bolesne. One są również bolesne, ale nie brakuje też niezwykle radosnych. 3 maja jest takim przykładem. 11 listopada od wielu lat jest w Muzeum Historii Polski taką datą niezwykle ważną i jednoznacznie pozytywną, jednoznacznie radosną. Opowiadamy o tym, w jaki sposób polskie społeczeństwo się zmieniało, w jaki sposób rozwijaliśmy się cywilizacyjnie, jakie oczywiście ponosiliśmy porażki też, ale dokładnie w takich proporcjach. Nie jest to historia ani hura optymistyczna, bo ona byłaby niemądra, ale nie jest to też historia dołująca, bo i ta specjalnie mądrą by nie była. Więc myślę, że unikanie, takie świadome unikanie radykalizmu, takiego niemądrego, nierozsądnego radykalizmu, upolitycznienia, ideologizacji historii, to jest rzecz, która właściwie jest, ja rzadko o tym mówię, kiedy mam okazję opowiadać o Muzeum Historii Polski, dlatego, że po prostu dla nas jest to najzupełniej w świecie oczywiste, że czy mamy rząd bardziej konserwatywny, czy mamy rząd bardziej liberalny, czy jeszcze jakiś inny, jeżeli się go kiedyś doczekamy, to my będziemy po prostu robić swoje, bo patriotyzm jest i Muzeum Historii Polski moim zdaniem to pokazuje. Nie chcę powiedzieć, że tylko my, żeby była sprawa jasna, ale dla nas, dzisiaj w nasze 20 urodziny o nas będę mówił, jest to wyjątkowo istotne i ten patriotyzm, nauczanie patriotyzmu, to jest wszystko to, co robimy. Czasem to będzie wystawa, kiedy indziej będzie to projekcja filmu, kiedy jeszcze indziej to będą warsztaty, czy gry, czy zabawy, czy spacer z historykiem, czy rozmowa z historykiem. No i w końcu oczywiście ta nasza wystawa stała, która pokaże 1000 lat historii Polski i narodu, czy państwa i narodu, ściślej rzecz ujmując, to chciałem powiedzieć. I to też jest i ogromne wyzwanie, ale ogromna frajda. Ogromna frajda. Ja chcę powiedzieć to, że w takie dni jak dziś, w urodziny, mówi się też o rzeczach, które się udają, jakieś takie podsumowania się czyni i ja jestem przekonany, że po pierwsze udało nam się swoje miejsce na mapie Warszawy znaleźć. Działamy na Cytadeli od 23 roku, od września. Coraz więcej warszawiaków zaszczyca nas swoją obecnością. Bardzo się z tego cieszymy i jest w nas bardzo dużo wigoru, energii na to, żeby działać dalej. I bądźcie Państwo z nami, tak jak jesteście przez te 20 lat.
0: Dzień flagi świętujemy. Dlaczego w polskim kalendarzu to jest stosunkowo młode święto i co ono miało, jaką lukę ono miało wypełnić w naszej świadomości zbiorowej?
1: Oczywiście sama nasuwa się obserwacja kalendarza, który wskazuje, że między 1 maja a 3 maja jest ten 2 maja, który w jakiś sposób domagał się tego, żeby jego uwzględnić ze względów pragmatycznych. Mówię o tym, bo to nie jest kompletnie pozbawione znaczenia. Natomiast święto flagi jest dlatego ważne, że symbole państwowe, w tym wypadku państwowe i narodowe się ze sobą zazębiają, ale symbole państwowe to jest pewien rodzaj nieco innego opowiadania o historii i nieco innego, myślę, budowania tożsamości, aniżeli odwoływanie się na przykład 11 listopada właśnie do budowy państwa narodowego. Mam takie poczucie, że 2 maja to jest wielkie święto polskiej obywatelskości nowoczesnej. Polskie barwy narodowe w takiej formie, one istnieją, no to bardzo głęboko byśmy w przeszłość sięgnęli, pewnie i do średniowiecza. W takiej formule nowoczesnej, bardzo bliskiej, obecnej, no to już jest powstanie listopadowe, rok 1831, 7 lutego, o ile sobie dobrze przypominam, takie pierwsze prawo, które jasno wskazuje, jaki to jest polski sztandar narodowy, jak się wówczas mówiło. Dziś to jest sztandar państwowy i Polacy, nie tylko polscy wszyscy obywatele, to chcę powiedzieć, a zatem nie tylko Polacy etniczni, ale też wszyscy, którzy są obywatelami Polski, pod tym sztandarem się dzisiaj gromadzą. I oczywiście pod sztandarem można się gromadzić w sytuacji wojny. Oczywiście w takich momentach pamiętamy o tym, że wojna się toczy za wschodnią granicą, że to jest wojna, która jest nam nieobojętna, jest jasne moralnie, po czyjej stronie jesteśmy. I to jest jeden wątek, który tu musi gdzieś wybrzmieć, gdzieś jest w tle. Ale też jest to radosne cieszenie się z tego, jaką mamy Polskę w majowy dzień, taki jak dziś. No, myślę, że właściwie nie sposób tego nie zobaczyć.
0: od 10. Co czeka na naszych radiosłuchaczy i odwiedzających Państwa?
1: Ja myślę, że jeżeli przyjdą Państwo do nas na 10, to po prostu załapią się Państwo na największą możliwie liczbę atrakcji. Tak naprawdę jesteśmy dzisiaj do Państwa dyspozycji w pełnej krasie. Oczywiście wspomniałem już o wystawie Okrągły Stół Moment Przejścia, ale przede wszystkim w takie razy jak dzisiaj zapraszamy na rozmaite formy aktywnego spędzania czasu z nami. Warsztaty oczywiście dotyczące barw narodowych, tworzenia flagi, tworzenia ozdób biało-czerwonych w formach kwiatowych dla młodszych, dla starszych. Zapraszamy, żeby skorzystać z tej przestrzeni, która jest przestrzenią zieloną na Cytadeli. Mamy tam piękny park, który zresztą współdzielimy z naszymi przyjaciółmi z Muzeum Wojska Polskiego. Piękny park, piękny ogród, który należy już tylko do Muzeum Historii Polski i jest ogrodem edukacyjnym. Tam też dzisiaj gry i zabawy dla młodszych i dla nieco starszych. To jest to, co oferujemy. Zapraszamy, żeby skorzystać z przyjemności i ze smakołyków, których będzie można pokosztować, tak w naszym bistro, które specjalne menu przygotowało dokładnie na dzisiaj, jak też i z food trucków, które tam będą. O godzinie 11:40 zaczynamy się zbierać do wspólnego śpiewania hymnu. Wspólne śpiewanie hymnu o godzinie 12:00 to jest też taka tradycja, którą w nasze najważniejsze dni w Muzeum Historii Polski kultywujemy. Oczywiście nawiązanie do 11 listopada. Zapraszamy do tego, żeby się wspólnie cieszyć. I ta radość jest spontaniczna, jest rzeczą, która nam się pięknie udała w zeszłym roku. W związku z tym to są już takie elementy, których się nie da idealnie zaplanować. My ze swojej strony zapraszamy Państwa, żeby skorzystać z naszej infrastruktury, żeby zobaczyć, jak na przykład z dachu Muzeum Historii Polski piękna jest Warszawa w taki dzień jak dziś. Żeby sobie robić zdjęcia, żeby sobie leniwie pospacerować, żeby posłuchać o historii, żeby choćby, kontynuując jeszcze nasze menu muzealne, choćby wpaść na spacer specjalnie dedykowany po Cytadeli. Oczywiście wszystko w klimatach 3, czy no, również i 3 maja. Oczywiście nie abstrahujemy od tego, że jutro mamy kolejne wspaniałe święto. Cieszmy się, rozmawiajmy, dyskutujmy, róbmy sobie zdjęcia, wygłupiajmy się i pamiętajmy, że Polska jest niepodległa, że nasza historia, tak naszego państwa jak narodu, jest piękna, jest czymś, co jest sexy po prostu. I myślę, że Muzeum Historii Polski jest idealnym miejscem, żeby wpaść dzisiaj do nas, choćby na chwilkę. Obciążające specjalnie to nie będzie, a jak przypominam sobie zdjęcia, na które zerknąłem sprzed roku, to było nas tam tłumnie. Wierzę, że dzisiaj będzie jeszcze tłumniej.
0: Zapraszał dr Michał Przeperski, rzecznik prasowy Muzeum Historii Polski. Pięknie dziękuję za to nasze spotkanie.
1: Bardzo dziękuję.
0: Szesnaście minut do godziny 10 nam zostało. Tomasz Sokołowski jest Państwa i moim gościem. Dzień dobry.
2: Dzień dobry, kłaniam się w ten sobotni, piękny, słoneczny, gorący dzień.
0: A proszę Państwa, nie tylko o majówce możemy z Tomaszem rozmawiać. Głównie o sporcie, jak Państwo znają naszą antenę.
2: Emocje już chyba upadły po wczorajszym wieczorze. Szczęśliwym dla Legii, dla kibiców Legii. Oprawa, 20-lecie nieznanych sprawców, tak się nazywają ci, którzy robią oprawę na Legii. I były fajerwerki, była oprawa, kilka opraw w sumie było. No i był, jak to się mówi, zwieńczenie tego wszystkiego, był wygrana Legii, można powiedzieć, rzutem na taśmę, 97, 98 minuta, ostatnia akcja, nawet bramkarz Legii dostał chyba zezwolenie na wejście, bo to ostatnia akcja, mógł pójść bez konsekwencji, że jak wyprowadzą akcję, to pusta bramka i będzie, bo tak często jest, że sędzia właśnie daje zawodnikom, mówi, że tą akcją, tym stałym fragmentem kończymy te spotkanie. I tam było interwencja bramkarza, wybijanie piłki, chyba 2-3 dobitki, koniec końców. Rafał Adamski, on zawsze tam się znajduje, czy tam podeszwą, czy gdzieś się piłka mu odbija. No niesamowite to jest.
0: W sporcie dzieje się teraz bardzo dużo. To, co wczoraj już jest historią, a to, co dzisiaj.
2: A to, co dzisiaj święto, jak już wspomniała, święto piłki, finał, zwieńczenie Pucharu Polski, tysiąca drużyn, które startują tam od szczebla najniższego B, czy A-klasy, czy jeszcze drużyny się zgłaszają, też amatorskie, przychodzą szczeble i koniec końców jest finał na Narodowym. Górnik Zabrze, Raków Częstochowa. Doświadczenie Rakowa w tej finałach i wygrywanie, i przegrywany finał, to chyba jest ich plus na ten moment. Górnik po kilkudziesięciu latach może zdobyć, bo też utytułowana drużyna pod względem Mistrzostw Polski, ale też Pucharu Polski jest w tym finale. Ma szansę też, żeby być w europejskich pucharach i tak wskazać faworyta, to byśmy...
0: No właśnie, o to eksperci, cię chciałam zapytać.
2: Eksperci powiedzieli, czy którzy się znają, że bardziej Raków ze względu na doświadczenie. Takie, które ja już wspomniałem właśnie o tych finałach, które wygrywał jeszcze za trenera Marka Papszuna, który jest teraz w Legii, że on wygrywał, ale też i przegrywał, bo przegrał też i z Legią Marek Papszun, jeszcze jak Kostar Ujnajś był trenerem Legii, a Górnik Zabrze, no ta drużyna gdzieś tam próbuje, ociera się gdzieś, ma dobre momenty. No teraz też jest dobry moment dla Górnika Zabrze, bo jest wiceliderem tabeli. Wicelider, tylko trzy punkty straty do Lecha Poznań, ale tyle, no właśnie. Tak jest ścisk, że ten jeden mecz, dzisiejszy mecz, kto wygrywa, to już ma zapewnioną Ligę Europy. Ale jak zajmie pierwsze albo drugie miejsce w tabeli na koniec, bo zostały dla niektórych cztery mecze, trzy mecze i zajmie pierwsze albo drugie miejsce, to nie gra w Lidze Europy, gra w eliminacjach do Ligi Mistrzów. A przegrany, który może się nie załapać w pucharach, bo może tak być. Jeszcze Raków też ma duże szanse, bo ma tylko trzy punkty straty do wicelidera, czyli do Lecha, do Górnika, a 5 punktów straty, przepraszam, 4, to już 6 punktów straty do Lecha. To raczej na 3 kolejki przed końcem to taka strata jest nie do robienia, ale może też zająć też pierwsze i drugie miejsce. Jeżeli, może tak się stać, jeżeli dzisiejsi finaliści, którzy mają, kto wygrywa, ma Ligę Europy w tym momencie, jeżeli oni by zajęli pierwsze albo drugie miejsce w lidze, to i grają w eliminacjach Ligi Mistrzów. To trzecia drużyna gra w Lidze Europy w lidze. To jest troszeczkę zagmatwane, jak ja tak mówię i ty na mnie patrzysz, słuchasz, o czym on do mnie mówi. Ale skupmy się na dzisiejszym finale. Duże szanse dla Rakowa, ale Górnik też ma swoje atuty. Nie na darmo, nie po tylu kolejkach, 30 kolejkach jest wiceliderem. Remis na Legii. Wygrana w ostatnich sekundach z Jagiellonią w Białymstoku. To też pokazuje, że ta drużyna, ale no właśnie, ale to jest finał. 50 tysięcy na Narodowym.
0: I ty tam będziesz.
2: Ja też tam będę. Jest też tak.
0: I o tym, proszę państwa, co się wydarzy dzisiaj, dowiedzą się państwo już niebawem, bo w ciągu tygodnia w naszych programach sportowych Tomasz Sokołowski,
2: na pewno
0: oczywiście będzie o tym mowa, ale zostawiamy dzisiejszy mecz, przenosimy się wyobrażeniami przynajmniej do jutra, bo też emocji sportowych nie zabraknie.
2: Tak, i tutaj niedaleko nas, na hali Torwarze, tam gdzie rozgrywa PGE Projekt Warszawa swoje spotkania, czyli siatkówka, to już może być ostatni kulminacyjny moment tego sezonu, bo to jest trzecie spotkanie między właśnie PGE Projekt Warszawa a Resowią. Rywalizacja do trzech zwycięstw. W czwartek, czyli właśnie, to był mecz rewanżowy, bo pierwsze spotkanie poniedziałkowe, na którym byłem, 3-2 wygrywa Projekt, chociaż tam cały czas było pod górkę, a w Resowi można powiedzieć, jak popatrzymy na wynik i do ilu te sety trwały, no to Projekt wygrał 3-1. I teraz w niedzielę może postawić kropkę nad i, zdobyć właśnie brązowy medal. Taki troszeczkę na pocieszenie. Bo
0: czyli to jest mecz o trzecie miejsce, jednym słowem.
2: Jednym słowem mecz o trzecie miejsce. Do trzech zwycięstw może sobie już na własnej hali zapewnić sobie Projekt Warszawa zdobycie trzeciego. A my dla kibiców, dla chętnych, którzy chcą spędzić ten weekend majowy, ten długi weekend, przedłużony weekend, mamy zaproszenia na te wydarzenie.
0: Mamy.
2: Na te spotkanie i teraz powie, co trzeba zrobić.
0: Żeby... Proszę państwa, trzeba do nas napisać na adres mailowy sobotniporanek@rdc.pl, sobotniporanek@rdc.pl i my obiecujemy, że zrobimy wszystko, żeby Państwa uszczęśliwić i na ten mecz wysłać, żeby Państwo również byli bogaci w emocje sportowe.
2: Aleksander Śliwka dołączył do zespołu na bazie transferu medycznego, bo tak można i w piłce bramkarza w Zagłębie tak zrobiło, bo bramkarz ich uległ kontuzji i ściągnięto bramkarza z innej drużyny. Można taki transfer poza tym wszystkim przeprowadzić. Tak samo Aleksander Śliwka. Bartosz Bednosz właśnie w tym pierwszym spotkaniu no tak niefortunnie stanął na siatce, blokując piłkę, że później jak upadł, to podkręcił, już ma sezon z głowy. I Aleksander Śliwka dołączył, już w tym spotkaniu grał. Kto chce zobaczyć, w jakiej jest formie, jaki projekt może zdobyć.
0: Proszę do nas pisać.
2: Dokładnie.
0: Wywiesiłeś flagę?
2: Wywiesiłem flagę. Znaczy syn, poprosiłem go, niech troszeczkę tutaj, zawsze to ja robię, ale teraz on to zrobił i mamy święto flagi. Nie tylko trzeba wiesić, ale to trzeba celebrować.
0: Nasz sportowy ekspert Tomasz Sokołowski. Dziękuję za to spotkanie.
2: Dziękuję ślicznie bardzo.

0: Ależ piękna pogoda w ten poranek drugiego dnia maja. Idealna, żeby wybrać się na jakąś wycieczkę, żeby zwiedzać Mazowsze. A może zamek w Czersku? Tam jest Klaudia Obrębska. Dzień dobry, Klaudio.
1: Dzień dobry. Tak, bardzo polecam zamek w Czersku. Nie tylko dlatego, że dzisiaj będzie się tutaj bardzo dużo działo, ale te okoliczności przyrody to jest naprawdę coś niezwykłego. Widok z zamku jest zapierający dech w piersiach.
0: Opowiedz proszę w kilku słowach, co dzisiaj nas czeka w Twoim Mazowszu.
1: Będziemy rozmawiali i o samym zamku w Czersku, ale też o średniowieczu, nawet o wikingach zahaczymy, nawet o ten temat, ale też o Urzeczu, bo tutaj jest mikroregion etnograficzny Urzecze. Porozmawiamy zarówno z mieszkańcami Czerska, bo Czersk to nie sam zamek, ale też ze specjalistami, którzy haftują, robią wycinanki, robią koronki, tworzą, ale porozmawiamy też o atrakcjach turystycznych gminy Góra Kalwaria, bo to wszystko jest gmina Góra Kalwaria właśnie, więc warto się tutaj wybrać do Czerska, a przy okazji zobaczyć to, co jest dookoła i warto oczywiście słuchać audycji Twoje Mazowsze, gdzie o tym będziemy pięknie opowiadać do godziny 14.
0: Właśnie tak, a Góra Kalwaria to bardzo prężnie działający ośrodek kultury.
1: Zgadza się. Zresztą właśnie zamek w Czersku to jest część tego ośrodka kultury. Przyznam szczerze, że to jedno z moich ulubionych miejsc na Mazowszu.
0: I piękna pogoda.
1: I piękna pogoda. I będzie się dzisiaj, tak jak wspominałam, tutaj działo, bo zamek w Czersku, czyli właśnie ośrodek kultury, przygotował wspaniałą majówkę. Szkoła rycerska, zabawy plebejskie, pokaz broni, rzut belą. Uwaga, to jest konkurs nie tylko dla rycerzy. Zamkowe opowieści. To wszystko jeszcze dziś i jutro.
0: Proszę Państwa, Klaudia Obrębska czeka na Państwa w Twoim Mazowszu, na zamku w Czersku i to ta rozmowa, ta audycja zaraz po godzinie 10, a ja się z Państwem żegnam i z całego serca życzę Państwu dobrego czasu, takiego, żeby zdążyli Państwo odpocząć, ale też, żeby jeśli zostawili sobie Państwo jakąś pracę do wykonania, jeśli to jest konieczne, to żeby też to Państwo zrobili, żeby umieli Państwo pogodzić to, co trzeba z tym, co można i żeby wybrali Państwo to, co dla Was dobre. Dziękuję za wspólnie spędzony czas. Natasza Harłampowicz realizowała dźwięk tego spotkania. Jego wydawcą była Katarzyna Kowalczyk, a ja nazywam się Nula Stankiewicz. Dobrego dnia.

0: Jest 10:00. Wiadomości Polskiego Radia RDC przygotowała Agnieszka Chmielewska.
1: W Iranie stracono 2 mężczyzn oskarżonych o szpiegostwo na rzecz Izraela. Policja apeluje o bezpieczną jazdę. Tylko wczoraj zatrzymała 95 nietrzeźwych kierowców. Dziś, w czasy średniowiecza, można przenieść się w Iłży. Miasto opanują rycerze. W Iranie stracono 2 mężczyzn oskarżonych o szpiegostwo na rzecz Izraela. Jak poinformowały irańskie media, zostali powieszeni. Jeden z nich miał przekazywać informacje oficerowi izraelskiego Mossadu, drugi zbierać informacje na temat władz państwowych i religijnych, a także kluczowych obiektów, w tym ośrodka nuklearnego Natanz. 395 nietrzeźwych kierowców zatrzymała policja w pierwszym dniu majówki. Wczoraj na polskich drogach doszło do 66 wypadków. Zginęło 5 osób, a 75 zostało rannych. Kontrolom przyjrzał się Aleksander Przoniak.
2: Na drogach w całym kraju można spodziewać się zwiększonej liczby patroli. To policyjna akcja Majówka 2026. Funkcjonariusze kontrolują kierowców i stan pojazdów, mówi komisarz Joanna Skręt z Wydziału Ruchu Drogowego Komendy Wojewódzkiej Policji w Gdańsku.
3: Możemy spodziewać się wzmożonych kontroli prędkości, ale również kontroli trzeźwości, kontroli tego, czy kierowcy nie znajdują się pod wpływem narkotyków.
2: Słoneczna aura i wysokie temperatury oznaczają, że na drogach podczas majówki może pojawić się więcej rowerzystów i motocyklistów. Choćby dlatego kluczowe jest zachowanie bezpiecznej prędkości, mówi nadkomisarz Krzysztof Król z policji w Pile.
4: Zwracajmy na to mocno, szczególnie uwagę, bądźmy ostrożni.
2: Mundurowi kontrolują nie tylko prędkość i trzeźwość kierowców, ale także czy dzieci przewożone są we właściwy sposób.
1: Na drogach w całej Polsce można spodziewać się zwiększonej liczby kontroli. W samej Warszawie wczoraj zatrzymano 19 kierujących, którzy byli nietrzeźwi. Doszło do 4 wypadków, w których zostało rannych 6 osób. Dziś obchodzony jest Dzień Polonii i Polaków za granicą. Prezes Fundacji Polonia Union, Edgard Skarżyński, apeluje do Polonii i Polaków za granicą, by wracali do Polski. Przypomina, że obecnie dużo łatwiej jest uzyskać obywatelstwo polskie, gdy ma się polskie korzenie.
5: Apelujemy do Polonii i Polaków o skorzystanie z tej możliwości jako jeden z elementów motywujących do powrotu do kraju. Polska oczekuje na wasze doświadczenie, na wasze umiejętności, na wiedzę zdobyta w innych krajach.
1: Dzień Polonii i Polaków za granicą ustanowiony został przez Sejm w 2002 roku. Dziś turniej rycerski w Iłży. Na Zamek Biskupów Krakowskich zjadą się grupy rekonstrukcyjne z całej Polski. Zaprezentują zwyczaje i sztukę walki z czasów średniowiecza. Czego jeszcze możemy się spodziewać? O tym mówi dyrektor Centrum Kultury i Turystyki w Iłży, Emil Karpiński.
6: Walk pieszych, walk konnych, również będzie bitwa o zamek, więc będzie dość pięknie to wszystko wyglądało. No, a Państwo poczujecie się tak, jakbyście faktycznie przenieśli się w te czasy średniowieczne. Będzie rozbite duże obozowisko.
1: W programie także prezentacja średniowiecznej mody, pokaz żonglerki chorągwiami i pasowanie na rycerza. Dzisiejsze wydarzenie w Iłży rozpocznie się o 12:30 i potrwa do 20:30. A jutro będzie można oglądać w kancelarii premiera rękopis polskiej konstytucji. Do tego, żeby przyjść i zobaczyć oryginalny dokument, zachęca w mediach społecznościowych rzecznik rządu Adam Szłapka.
7: 3 maja w niedzielę w kancelarii prezesa Rady Ministrów będzie wystawiony oryginał konstytucji 3 maja. Tak, tej konstytucji z 1791 roku. Wpadajcie od 9 do 17, kancelaria prezesa Rady Ministrów, wejście od Ujazdowskiej.
1: Bo na co dzień oryginalny dokument w 3 egzemplarzach jest przechowywany w archiwum.

0: Sponsorem prognozy pogody jest Stowarzyszenie Sady Grójeckie.
1: Czują to Państwo? Robi się coraz goręcej. Na termometrach na Mazowszu już teraz 20 stopni, a maksymalnie będzie ich dzisiaj 25. Pełne słońce. Jutro może być nieco bardziej pochmurnie, ale za to jeszcze cieplej. Jutro nawet 27 kresek na termometrach. Ta noc będzie też ciepła, nocą temperatury będą oscylowały około 10 stopni, a z niedzieli na poniedziałek około 13. Poniedziałek też będzie piękny, bo maksymalnie 27 kresek, lekkie ochłodzenie dopiero od wtorku. A barometry teraz dla czujnych, przypominam, pokazują 1011 hektopaskali.
0: Sponsorem prognozy pogody jest Stowarzyszenie Sady Grójeckie.
2: Reklama.
3: Kupuj bez VAT w MediaMarkt. Tylko do 4 maja. Tysiące produktów taniej o wartość podatku VAT przy zakupie minimum dwóch produktów. Łącz wybrany asortyment i oszczędzaj. Szczegóły w regulaminie. MediaMarkt.
4: Tankuj taniej na stacjach Orlen dzięki pakietowi ceny paliwa niżej. Obniżony VAT i akcyza działają na co dzień, ale w weekendy na Orlenie ceny spadają jeszcze niżej. Bo od czwartku do niedzieli, tankując do 50 litrów paliwa Verva i Efekta z kuponem w aplikacji Orlen Witaj, oszczędzisz dodatkowe 20 groszy na litrze. A przy zakupach w sklepie za minimum 5 zł, aż 35 groszy. Oferta ważna do 3 maja z możliwością przedłużenia. Lista stacji i produkty wykluczone dostępne na witaj.pl/rabaty. Orlen.
5: Pomysł na rodzinny weekend? Wpadaj na Warsaw Caravaning Festival 2026 na terenie toru wyścigów konnych Służewiec. To plenerowe, festiwalowe wydarzenie pełne podróży, inspiracji i dobrej energii. Czekają na Ciebie setki kamperów, strefa van life, klimatyczna strefa retro, spotkania z podróżnikami, wyścigi konne i atrakcje dla całej rodziny. A już 8 maja zlot karawaningowy i wspólna biesiada. Warsaw Caravaning Festival 9-10 maja. Bilety na grupa NTP, app i to bilet.pl.
6: I choć nieraz w oczy będzie wiatr.
7: Cześć, z tej strony Krzysztof Dadej. Napisałem piosenkę, którą dedykuję wszystkim tym, dla których miłość jest najważniejsza.
6: Przy tobie budzić się i już zawsze kochać cię.
7: Wszystkie moje utwory na krzysztofdadej.pl. Zapraszam do współpracy koncertowej.
8: Dyskontowe asy w Netto. Teraz kiełbasa morlińska z piersią kurczaka Morliny. Tylko 7,99 za 400 gramów. Aż 31% taniej. A lody Grycan różne rodzaje. 900 ml i 1100 ml. Jedynie 17,99 za jedną sztukę. Aż 30% taniej. Netto. Patent na tanie zakupy.
9: Wyjątkowy prezent o wartości ponad 650 zł czeka na Ciebie podczas wydarzenia Mokosz Cosmetics. A do tego jako jedna z pierwszych poznasz nowy produkt przed premierą. A także skorzystasz z warsztatów tworzenia kosmetyków, specjalnych rabatów, konsultacji i strefy z brafittingiem. Liczba miejsc ograniczona. Kup bilet już teraz na www.mokosz.pl.
3: Kupuj bez VAT w MediaMarkt. Tylko do 4 maja. Tysiące produktów taniej o wartość podatku VAT przy zakupie minimum dwóch produktów. Łącz wybrany asortyment i oszczędzaj. Szczegóły w regulaminie. MediaMarkt.
2: Za reklamę dziękujemy. Autopromocja.
10: Posłuchamy całej palety barw współczesnego jazzu, a także historii tej muzyki oraz ciekawostek dotyczących jej wykonawców. Zapraszam na mój program Ale Jazz już dzisiaj o godzinie 18. Marek Romański.
2: Autopromocja. RDC. Twoje Mazowsze.
11: Dzień dobry, szanowni państwo. Twoje Mazowsze dziś z zamku w Czersku. Kłania się państwu Klaudia Obrębska. Audycję realizują dla państwa Natasza Harłampowicz, a ze mną na miejscu Karol Kowalewicz. Nie wiem, czy państwo słyszycie, ale w tle tutaj robi się coraz bardziej gwarno, bo zamek w Czersku cały czas żyje. Jest z nami Dariusz Falana, dyrektor Ośrodka Kultury w Górze Kalwarii i Zamku Książąt Mazowieckich w Czersku. Dzień dobry.
12: Dzień dobry, witam państwa serdecznie.
11: Dużo się dzieje, prawda?
12: Tak, to prawda, że staramy się, żeby się nie nudziło przede wszystkim turystom i gościom naszym, którzy do nas docierają. Mamy nadzieję, że Państwo, którzy słuchacie w tej chwili, już jesteście prawie ubrani w wygodne obuwie, bo jak wieść gminna niesie, daleko to jest 3 dni drogi, a niedaleko to jest na przykład 30 minut z Warszawy i z każdego punktu wokół, więc zachęcamy, żeby te jeszcze 2 dni majóweczki, dzisiejszą sobotę i jutrzejszą niedzielę, spędzić na Zamku Książąt Mazowieckich w Czersku i w przepięknej, malowniczej gminie Góra Kalwaria.
11: Jakie plany na majówkę?
12: Są już rekonstruktorzy. Oni od wczoraj już zachęcają Państwa do tego, aby spojrzeć na historię żywo. Cykl Historia Viva wystartował wczoraj. Dlaczegoż to zależy nam, żebyście Państwo przybyli chociaż raz na nasz zamek i spotkali się z cudownymi rekonstruktorami, ponieważ wydaje nam się, że po edukacji szkolnej dotyczącej historii na przykład, ta historia jest dość odległa. Przychodząc na zamek w Czersku, spotykając się z rekonstruktorami, opowiadania ich o codzienności są tak barwne i tak obrazowe, że nagle okazuje się, że to, co się działo 300, 500, nawet 1000 lat temu, jest dokładnie to samo, co dzieje się dzisiaj, bo tak samo był poranek, czyli wstawał sobie dzień, tak samo było południe, słońce było w zenicie i tak samo był wieczór. Ci ludzie wstawali, musieli coś z sobą zrobić, tak jak my dzisiaj. Kiedyś przyjeżdżano końmi takimi po prostu, a dzisiaj mechanicznymi końmi, choć zachęcamy, żeby na przykład na rower wsiąść lub kajak, o którym pewnie jeszcze między zdaniami uda mi się coś powiedzieć.
11: To zacznijmy od roweru, bo wiem, że tutaj do Państwa można przyjechać rowerem, ale też przyjechać przepiękną trasą.
12: Trasa jest wzdłuż Wisły. Lewym brzegiem Wisły rozpościera się bardzo piękna trasa rowerowa. Ona zaczyna się z grubsza na Siekierkach, ale tak naprawdę to jest takie około warszawska trasa i jedzie się, tak jak już wspominałem, relatywnie niedługo. Jest równo, choć jeden moment ulica Lipkowska w Górze Kalwarii ma lekki podjazd, natomiast wynagrodzenie jest samą Górą Kalwarią, więc już można sobie tutaj się natknąć historycznie. I chwilkę dalej, za niecałe 2 kilometry, jest już nasz cudowny Zamek Książąt Mazowieckich w Czersku. Jak wspominałem, trasa jest lekka, bo po pierwsze jest jakość tej drogi bardzo dobra, po drugie jest bezpiecznie, bo to nie jest główna droga, więc jedzie się przez tak zwane wsie, my nazywamy, ale tak naprawdę są piękne pola uprawne, nasze łużyckie, bo jesteśmy na nadwiśleńskim Urzeczu, gdzie wszystko pięknie rośnie, kwitnie, a teraz szczególnie to widać. I za chwilkę tuż przed zamkiem wjeżdżamy w cudowne sady, północną część sadów grójeckich. Więc oprócz tego, że trzeba będzie uważać, jak się jedzie do przodu, to wokół można obejrzeć cudowne zielone przestrzenie.
11: No i teraz też jest dobry moment. Co prawda jabłonie już przekwitają, ale gdzie niegdzie jeszcze kwiaty się zachowały, więc można podziwiać kwitnące drzewa. Skoro wszyscy marzą o tym, żeby zobaczyć kwitnące wiśnie w Japonii, no to proszę Państwa, my się nie mamy czego wstydzić z naszymi kwitnącymi jabłoniami w Grójcu.
12: To jest raz, a po drugie, jak ktoś, mam nadzieję, że Państwo jednak zdecydujecie wyjść z domu i przyjechać do nas na zamek, to na przykład wchodząc na wieżę bramną, na naszym tarasie widokowym, z naszego tarasu widokowego, cudowny widok na Pradolinę Wisły przeniesie Państwa, uwaga, w cudowne przestrzenie holenderskie. A dlaczegoż to? Ano dlatego, że w Holandii oczywiście mają piękne kwiaty i poldery zarośnięte cudownymi tulipanami. My natomiast mamy piękną Dolinę Wisły, obrośniętą sadami i te sady są różnych gatunków, zawierają różne gatunki drzew, a co znaczy, że kwiaty na tych drzewach są w różnych odcieniach. I z wieży bramnej rozpościera się cudowny widok właśnie na takie dywany kwietne u nas na ziemi czerskiej.
11: Wspomniał Pan, że można też do Państwa przypłynąć.
12: Można do nas przypłynąć. Najpierw polecam przejrzeć sobie w internecie tradycyjne drewniane łodzie, bo tradycyjne drewniane łodzie to są te łodzie, które tu przez setki lat pływały po rzece. Jest bardzo dużo rekonstruktorów, którzy w Warszawie mają swoją siedzibę, między innymi w porcie czerniakowskim, więc warto sobie tam prześledzić, kto i jak byłby zainteresowany. a są organizowane rejsy do Góry Kalwarii i nawet do Czerska. Tymi łodziami to są bezpieczne, płaskodenne łodzie. Można wziąć rowerek i na przykład w jedną stronę pojechać rowerem, a z powrotem spłynąć sobie łodzią lub odwrotnie. Natomiast też są, ale tu już trzeba być twardym, są kajaki, bo jak wiemy, rzeka Wisła, nasza królowa, jest jednak największą rzeką i najbardziej wymagającą rzeką. Niemniej ruch kajakowy na rzece jest. To jak patrzymy teraz, coraz więcej jest wypożyczalni, więc i również kajakiem można do nas dopłynąć. Ba, zdarzało się, że i hamburki z Warszawy do nas tutaj docierały, więc rzeka jest. Rzeka

0: Również łączy, bo jak wspominałem, opowiedziałem o bardzo ładnej trasie lewobrzeżnej, czyli po tej naszej stronie, ale i po prawej stronie też jest równie piękny szlak rowerowy. Jest cudowny most w Górze Kalwarii, most samochodowy. W związku z tym mamy nadzieję, że w tym roku ruszy prom, bo też tam były jakieś zawirowania dotyczące promu w gasach, gasy karczew. Ci z Państwa, którzy pływali, wiedzą o tym, jakim to jest udogodnieniem ten prom. Natomiast ogólnie Wisła łączy. Mamy tutaj cudowną rzecz, która się za chwilę po raz kolejny ziści, czyli Zielone Świątki na Urzeczu, a dokładnie Orszak Wiślany, Zielone Świątki na Urzeczu. W Zielone Świątki 23 maja płyniemy z Góry Kalwarii przez Nadbrzeż do Karczewa i to jest dowód, że przez już 12 lat ta Wisła nas połączyła. Lewobrzeżnych Łużycoków z prawobrzeżnymi Łużycokami i to też jest ciekawe, to Państwo zachęcamy, żebyście, jak będziecie mieli chwilkę, wpadli do nas, zobaczycie, że słowo Zawiślok, kiedyś tak troszkę pejoratywnie brzmiące, dziś jest absolutnie synonimem współpracy, a przede wszystkim radości z tego, że się spotykamy Zawiśloki, bo wzajemnie dla siebie jesteśmy Zawiślokami.
1: Czy powiedziałby Pan, że taką misją tegorocznej majówki na Zamku w Czersku jest odczarowanie postaci Konrada Mazowieckiego?
0: Tak, tak, to zdecydowanie tak. Robimy wszystko. Konrad Mazowiecki tu na Zamku w Czersku miał swoją główną siedzibę. Stworzył taki solidny gród i przez ten czas, kiedy on tutaj zawiadywał, on jest też również protoplastą takiego już naprawdę wzmocnienia, ugruntowania rodu książąt mazowieckich. Niemniej, owszem, przypięto mu, bo to jest fakt, ściągnięcie Krzyżaków do Polski, ale on to ściągnął 200 lat przed bitwą pod Grunwaldem. Tych Krzyżaków tutaj zaprosił, aby bronili północnych granic ówczesnego księstwa mazowieckiego, co znaczy, że to było potrzebne, bo Jadźwingowie jednak to nie byli nasi z radością witani sąsiedzi, tylko trzeba było na przykład właśnie Krzyżaków poprosić. 200 lat później oczywiście Krzyżacy zrobili to, co zrobili pod Grunwaldem, a my zrobiliśmy to, co zrobiliśmy szczęśliwie. Natomiast to już troszkę żartem, ale serio, Konrad Mazowiecki, książę Konrad Mazowiecki, dla nas jest postacią wartą wspominania jako twardy. Jest kilka rzeczy na jego koncie, takich szarych, nazwijmy to, ale któż z władców nie był twardy? A w jego rękach leżał jednak wzmocnienie w całości rodu książąt mazowieckich.
1: No właśnie, twardy i można powiedzieć momentami nawet bezwzględny, bo przecież w Czersku przetrzymywał swoją rodzinę.
0: Przetrzymywał tych, którzy nie do końca byli po jego myśli i z tym, że robił to humanitarnie, bo na przykład na miesiąc zamykał w wieży więziennej, podając tylko wodę. Dzisiaj zdarza się, że ktoś robi jakąś głodówkę, również żartuje oczywiście. Natomiast musiał być twardy. Mówimy o XII wieku. Każdy, kto troszkę interesuje się historią, wie o tym, że do co najmniej XVI wieku te metody rozmów i perswazji były naprawdę inne niż w tej chwili. Więc na owe czasy prawdopodobnie była to jedna z lżejszych form rzeczonej perswazji. I nasza wieża więzienna ma w swojej historii kilka znamienitych nazwisk, które tam spędziły. Miesiąc, tydzień, 3 miesiące.
1: Jakie na przykład?
0: Zachęcam do wejścia na naszą stronę. Na stronie ośrodka, a dokładnie na stronie Zamku Książąt Mazowieckich jest bardzo szczegółowo opisane, co ten Konrad Mazowiecki wyczyniał i z kim, z jakimi książętami, bo przyszły król Polski, też nie zdradzę kto. Specjalnie zachęcając do wejścia na naszą stronę, został przez kilka miesięcy więziony w tejże naszej wieży więziennej.
1: No taki mamy moment też w historii, że rewidujemy to, w jaki sposób przekazywano pamięć o różnych postaciach z przeszłości. Jest inna postać, tym razem kobieca, również związana z zamkiem w Czersku, o której też teraz mówi się inaczej niż jeszcze, myślę, 10 lat temu, o królowej Bonie mówię.
0: Tak, Bona Sforza, ona tutaj była ostatnie 8 lat swojej bytności w Polsce. Dostała wiano wdowie od swojego męża, czyli nasz zamek w Czersku. Stąd zresztą wyjechała do Barii. Jest legenda związana z perłami królowej Bony, więc zachęcamy, żebyście państwo przyszli na przykład na

0: 8 sierpnia na Noc Spadających Gwiazd. Tam będziemy wspólnie zbierać perły królowej Bony, która to królowa, uciekając w popłochu wieczorem, pakując się, rozerwała sznur pereł. Te perły się rozsypały po dziedzińcu. Ona je zbierała, ale one ciągle się rozsypywały, więc w końcu je pozostawiła i codziennie o północy wraca do nas Biała Dama, zbierając perły, więc zachęcam na Noc Spadających Gwiazd, do przybycia do nas na Noc Spadających Gwiazd w sierpniu. Tam będziemy zbierać wspólnie perły królowej Bony. A tak już serio mówiąc, królowa Bona, jak Państwo pewnie też z historii wiecie, była nieprawdopodobnie dla nas ważną postacią historyczną. Przede wszystkim jeśli chodzi o ekonomię i o kulturę. Postawiła ekonomicznie miejsca, w których była, szczególnie naszą ziemię czerską. Tu są żyzne ziemie. Wówczas nie było wałów, więc ta woda się rozlewała, użyźniała. Madowe ziemie rodziły wszystko, co się tu posiało, posadziło. Przywiozła do nas Włoszczyznę. A tutaj pięknie, jak wspominałem, warzywa rosły. Winnice. Na południowej burcie zamkowej królowa Bona miała winnice z pysznymi winogronami i produktami pochodnymi, ale przede wszystkim postawiła całą tą naszą, cały nasz region na nogi. Było tutaj 16 browarów, były tkaczki. To jest też ciekawostka, którą Państwo pewnie gdzieś tam sobie możecie wyczytać, że tkaczki z Czerska tkały tak dobry i piękny materiał, że Bona, zawożąc go od czasu do czasu do Mediolanu, sprzedawała za ciężkie pieniądze i miały bardzo dobrą renomę nasze szwaczki czerskie. W związku z tym to był przykład, że wieźliśmy drzewo do lasu, no bo do Mediolanu z Czerska był wieziony materiał, gdzie dzisiaj jest odwrotnie. Mediolan jest stolicą mody, a tutaj jednak Bona, wiedząc, że tutaj naprawdę ten materiał stąd jest godny i wart tego, promowała naszą ziemię czerską.
1: Skoro macie Państwo Białą Damę, no to smoka też Państwo macie?
0: Jasne. W ogóle smok nasz jest mistrzem świata wszelkim z jednego powodu. Mamy w Polsce dwa dobre smoki, bo smoki się źle kojarzą, ale mamy w Polsce dwa dobre smoki. Jeden jest wawelski, okej, oddajemy mu cześć i honor, choć troszkę nabroił, no bo biedny szewczyk został skonsumowany. Natomiast nasz smok nikogo nie zjadł, więc wręcz odwrotnie. Nasz smok pomagał, nasz smok nawadniał nasze tereny, chronił nas przed jakimiś złymi innymi smokami. Nasz smok wywern ze smoczycą wywerną założyli gniazdo w wieży więziennej. Zachęcamy, bo jest jajo smoka i czekamy na małego smoczka. Więc jeśli Państwo chcecie nas wesprzeć w tym czekaniu, żeby nam nie było nudno, zapraszamy do nas na zamek. Wspólnie poczekamy na wyklucie się małego smoczka. A serio mówiąc, smok, którego legenda wiedzie, że został przyniesiony z Komesem Magnusem, Haraldssonem, był na sztandarze rzeczonej wcześniej bitwy pod Grunwaldem obok orła, co było dla większości wojów takim zaskoczeniem, jak to smok może być na sztandarze obok orła. Może i był. Janusz I miał na sztandarze orła naszego mazowieckiego i smoka wywerna obok.
1: Jakie plany poza majówką? Bo wiem, że Państwo już jesteście przygotowani na to, co będzie się działo w wakacje, na to, co będzie się działo w kolejne długie weekendy.
0: Zamek w Czersku ma swoją stronę, zachęcamy, tam jest wszystko w szczegółach, a ja tylko szybciutko w takim telegraficznym skrócie powiem, że za chwilkę noc muzeów mamy i nocne zwiedzanie, spotkanie z duchem przeszłości i film o Januszu I. To wspólnie z zamkami w Liwiu, Ciechanowie i w Sannikach robimy taką wspólną inicjatywę. Turniej rycerski 23-24 maja. Kolejny 15 turniej rycerski 13-wieczny, więc naprawdę zapraszamy, bo tu się będzie działo. Będziemy tutaj naprawdę bronić dzielnie zamku. Noc świętojańska. O nocy świętojańskiej jeszcze pewnie dzisiaj się uda opowiedzieć. 20-21 czerwca. W lipcu zapraszamy na coś, co uwielbiamy anonsować i sami zresztą przebywać, czyli Jazzamek Czersk. Troszkę w drugą stronę idziemy, czyli jazz na zamku w Czersku. Każda niedziela lipcowa. W tym roku swing będzie dominował leciutko, zwiewnie. Po staropolsku mówiąc, będzie chill out. Jeśli Państwo będziecie w lipcu, zachęcamy, każda niedziela lipcowa. 8 sierpnia, jak wspominałem, spoglądamy gwiazdy, marzymy, a marzenia wymyślone na zamku w Czersku na bank się spełniają. Przyjdźcie, sprawdźcie nas. Chętnie potem skonfrontujemy, czy się spełniły, czy nie. 8 sierpnia, Noc Spadających Gwiazd. I wraca cykl, bo dostaliśmy z Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego grant. muzyka viva, czyli muzyka dawna, ale muzyka użytkowa. To też a propos tak, historii viva i pokazywaniu codzienności. Chcemy, żebyście państwo doświadczyli czegoś, co się nazywa muzyka rozrywkowa średniowieczna, renesansowa, barokowa. Co to znaczy? Nam się kojarzy, że jest radio, telewizja, a jak oni kiedyś sobie radzili, bawiąc się, tańcząc i śpiewając. Zachęcam, będą koncerty z cyklu Muzyka Viva i jesienią 20 września zamykamy te plenerowe wydarzenia Europejskimi Dniami Dziedzictwa na Zamku w Czersku. W tym roku kładziemy nacisk na plecionkarstwo, bo ono zostało w grudniu wpisane na światową listę UNESCO. W związku z tym mamy umówionych cudownych plecionkarzy, którzy są uhonorowani tymże wpisem, więc zachęcamy, bo będzie i plecionka, i wiklina i szereg innych wydarzeń. Wszystko zwieńczy koncert Marii Pomianowskiej, więc nie będzie absolutnie nikt z państwa żałował. Ręczę za to rycerskim słowem.
1: Plecionkarzy czy plecionkarki? Tak z ciekawości, bo na przykład jakiś czas temu słyszałam na antenie Polskiego Radia RDC, że to panowie idą w plecionki ku zaskoczeniu organizatorów wydarzeń kulturalnych, że to panowie chcą się uczyć plecionkarstwa i wychodzi na to, że to jest ta nisza zainteresowań w stylu art and craft.
0: Plecionkarstwo jest ogólnie. Plecionkarze panowie i plecionkarki panie dzisiaj prawdopodobnie są na równi, bo będzie u nas plecionkarka robiąca cudowne zabawki z wikliny między innymi dla dzieci, ale będzie też dwóch wikliniarzy. Bo okazuje się, ja tego też do końca nie wiedziałem, że plecionkarstwo jest ogólną dziedziną, a wikliniarstwo jest częścią plecionkarstwa. Ale dominują mężczyźni, no bo to jednak na przykład wiklina jest cięższa i ciężka do kultywowania. Natomiast panie sobie bardzo dobrze w innych formach plecionki radzą, więc tu nie ma ograniczeń ani wiekowych, ani płci. Więc zachęcamy 20 września. Przybądźcie i skonfrontujcie, czy macie siły, bo każdy z nas ma chęci, tylko teraz jest kwestia, żeby przybyć i sprawdzić się.
1: Czy ma pan ulubione wydarzenie?
0: Wszystkie. Znaczy moim ulubionym wydarzeniem jest to, że właśnie przyjeżdżam tutaj na zamek i mogę pobyć, mogę popatrzeć, mogę popytać naszych gości, jakie mają wrażenia. Dziwnie brzmi, ale tak naprawdę cieszy nas, że ludzie wracają do nas. Cieszy nas, że też ludzie nas wybierają i są mile zaskoczeni. Stąd też moja taka sugestia do państwa. Przyjedźcie, sprawdźcie, bo to nas interesuje. Żebyście państwo tylko raz przyjechali, sprawdzili. Spodoba wam się? Jest okej. Okay. Mamy gastronomię na zamku. W każdy weekend jest co zjeść, co wypić. Więc naprawdę tu się nie nudzi.
1: No właśnie, bo to jest też temat, który chciałam poruszyć, że stąd głodny nikt nie wyjdzie. I to, jak przeglądałam już menu, są to potrawy, które i pachną, i brzmią no, niezwykle smacznie.
0: Mam nadzieję, że kolejny gość państwu przybliży. Ja się tutaj nie wypowiadam, bo ja jestem fenomenalnym konsumentem. Ja po prostu chętnie siadam i zajadam. Gorzej mi wychodzi gotowanie, stąd raduję się, jak mogę przyjechać na zamek, sobie coś wrzucić na ruszt i spędzić mile czas. A propos właśnie jeszcze najważniejszej rzeczy, nasz zamek jest wyjątkowy, bo nie ma bruku na dziedzińcu, tylko ma piękną, przystrzyżoną trawę, co znaczy, że można wziąć kocyk i spędzić tutaj każdą dowolną ilość czasu w pięknych okolicznościach przyrody, a nie mamy jednego muru. W związku z tym mamy fototapetę, którą na dzień rozciągamy z pradoliną Wisły. Więc jeśli państwo chcecie tę fototapetę na żywo zobaczyć, zapraszamy, przybądźcie do nas.
1: Trochę rozmawialiśmy też o tym z innymi gośćmi w audycji Twoje Mazowsze, że czasami turystom, którzy podróżują po Polsce, wydaje się, że to Mazowsze jest takie nieciekawe. U nas jest płasko, nie mamy gór, nie mamy morza, jezior też tyle, co kot napłakał, a tutaj się okazuje, że wcale nie. Mazowsze ma wiele do zaoferowania.
0: Mazowsze ma bardzo dużo i to zarówno północne, południowe, wschodnie czy zachodnie. My jesteśmy akurat tą reprezentacją południowego Mazowsza. A propos gór, jesteśmy na wzgórzu cudownym, jednym z trzech wzgórz naszych czerskich, ale fakt, że przeważają niziny. Natomiast to są cudowne niziny, poprzecinane rzekami, dziś poprzecinane szlakami rowerowymi. Tu wszędzie z każdej strony jest ta sama odległość, czyli jest blisko. Jest dobrze skomunikowane, bo zarówno Samorząd Województwa Mazowieckiego, jak i Mazowiecka Regionalna Organizacja Turystyczna, z którą współpracujemy, absolutnie zachęca dużych na przykład przewoźników jak PKP, żeby frontem do klienta. Do Góry Kalwarii można dojechać pociągiem. Tych pociągów jeździ koło 10, więc można wziąć rower, wsiąść w pociąg i wtedy z Góry Kalwarii to jest 3 kilometry. Wspominałem rzekę. I a propos takiego wyobrażenia, znaczy Mazowsze w tej chwili odczarowujemy i to się fajnie udaje, że to nie jest Warszawa i potem coś, tylko to jest olbrzymi, piękny, kolorowy, bardzo ciekawy teren i Warszawa. A tutaj się uniosę honorem, no ale sorry Warszawo, najpierw był Czersk, a dopiero potem powstała Warszawa, więc no trudno, naraziłem się. Przyjedźcie, drodzy warszawiacy, skonfrontujemy się. Już na turnieju rycerskim możemy spróbować sił.
1: Myślę, że byłby to pojedynek nieco nie fair, bo macie smoka. Tutaj niestety. Dariusz Falana był moim i Państwa gościem. Bardzo dziękuję. Ja się czuję namówiona również na przyszłe wizyty w Czersku. Państwa również serdecznie zapraszam. Z Czerskiem zostaniemy dzisiaj do godziny 14. Bardzo dziękuję, panie Dariuszu.
0: Dziękuję również. Do zobaczenia w Czersku.

Szanowni Państwo, jak sami Państwo przed chwilą słyszeli, na zamku w Czersku dużo się dzieje i głodnym stąd nie wyjdzie nikt. I już za chwilę ten temat właśnie, tak bliski mojemu sercu i innym organom, będziemy zgłębiać z panem Andrzejem Głębickim. A teraz Dawid Podsiadło zapewni nas, że nie ma fal. I faktycznie.

0: 10:42. Szanowni Państwo, nie wiem, czy jesteście Państwo już po śniadaniu, czy myślicie o drugim śniadaniu. Na pewno nasza dzisiejsza rozmowa z Andrzejem Głębickim. Dzień dobry, Panie Andrzeju.
1: Dzień dobry, witam.
0: Ten apetyt na jedzenie wszelakiego typu Państwu poprawi. Proszę powiedzieć, co można było dawniej zjeść?
1: O, dawniej... No, powiem szczerze, trzeba było mieć bardzo dobrą wyobraźnię, ale też fantastyczny był dostęp do produktów. Teraz do czego wracamy, czyli tak zwanego zdrowego odżywiania się, zdrowej żywności, wtedy tego było w bród. Oczywiście ludzie korzystali wyłącznie z tego, co mieli, ewentualnie co wyhodowali, czyli jedzono kaszę, mięso jadano tylko od święta, jeżeli oczywiście ci bogatsi to mieli dostęp do mięs dziczyzny. Ale ta kuchnia, powiedzmy, była uboga, może nie była taka treściwa jak teraz, ale była za to właśnie zdrowa. To, za czym zaczęliśmy tęsknić dzisiaj i do czego wracamy. Znowu wracamy do starożytnych kasz, znowu wracamy do jakichś różnych mieszanek. No, wtedy było to dostępne. No, to, co dawała przyroda, czyli mieliśmy... A wszystko zależało od pór roku, czyli było sezonowe. Nie tak jak teraz, że kupimy pomidory sobie w styczniu, tak? Mamy mrożone grzyby i tak dalej. Wtedy było wszystko dostępne, czyli zaczynaliśmy z wiosną, to, co się pojawiało, czyli zielenina i tak dalej, różne fajne rzeczy. Później grzyby, dostępność, zboże w międzyczasie, to co wyrosło, co się udało. Także no, przede wszystkim sezonowość.
0: A jak pan myśli, co mogli jeść ludzie mieszkający tutaj na Zamku w Czersku? Powiedzmy w czasie Konrada Mazowieckiego albo później.
1: No, co mogli jeść? Powiem szczerze, że kuchnia Mazowsza to jest taka no, kuchnia tradycyjna należąca do, no jak do tamtych czasów, wiele się nie różniła od innych regionów Polski. Między innymi też opierała się dokładnie na lokalnych zasobach, czyli na tym, co dawało rolnictwo wtedy, co dawały lasy, co dawały łąki. Podstawową dietą były kasze, zboża oraz produkty mączne, czyli lepiono na przykład nie tak jak dzisiaj mamy chleb. Wtedy ten chleb zastępowały tak zwane placki, podpłomyki tak zwane, czyli woda, mąka, to wszystko się wyrabiało, kładło się na gorącą blachę lub gorące kamienie i tak powstawał placek, do którego się coś tam dokładało. Miód, tak, bo zajmowano się hodowlą barci, czyli hodowano pszczoły, więc też z tego korzystano. Mieliśmy dużo na Mazowszu jest wody, czyli rzek, zbiorników wodnych, więc ryby. To była podstawowa dieta ludzi wtedy żyjących.
0: Czyli rycerze na przykład też właśnie takie menu mieli, jeżeli chcemy przekonać nasze dziecko do tego, żeby jadło zdrowo, to możemy powiedzieć tak, dawniej jedli rycerze. Chcesz być jak rycerz? Proszę bardzo, tutaj kasza musi być zjedzona.
1: Oczywiście i do kaszy można przemycić również jakieś warzywa. Jeżeli się wtedy powie takiemu jegomościowi małemu, że będziesz jak rycerz, albo będziesz taki silny jak rycerz, proszę cię bardzo, albo będziesz taka piękna jak dama dworu, albo księżniczka królewna, no to jest strzał w dziesiątkę, jak najbardziej.
0: A potem pojedziemy do Czerska i sprawdzimy, bo na przykład na zamku w Czersku będzie można zobaczyć prawdziwy miecz i będzie można się spróbować go podnieść i zobaczymy, czy była ta kasza zjedzona, czy była gdzieś tam wyrzucana do kwiatków po kątnie.
1: No tak, i dlaczego nam kwiatki w domu usychają? No to jest dobre, na pewno. To jest dobry sposób. Ja myślę, że wszyscy rodzice teraz jak słuchają, to na pewno tak uczynią i przyjadą do Czerska i już tu czeka na miecz, na te ich pociechy, żeby zobaczymy, czy dadzą radę i będzie wiadomo, czy ta kasza była zjedzona. Także no wtedy, jeżeli chodzi też o rycerzy, no to dostęp do mięsa. No na pewno taki rycerz, który był wiadomo, że lepiej urodzony, bo rycerzem, żeby zostać, trzeba było być dobrze urodzonym, to dostęp do mięsa miał. Ci ludzie trochę mniej usytuowani, no musieli właśnie polegać tylko i wyłącznie na tym, co dała przyroda, kasze i tak dalej. Jeżeli coś tam w lesie się udało, albo coś się zaplątało we wnyki jakieś, no to wtedy owszem, można było skorzystać.
0: A jeśli chodzi o to, co dziś można zjeść na zamku w Czersku, czy ma pan jakąś swoją ulubioną potrawę na przykład?
1: Tak, na przykład my bardzo wracamy do tradycji tutaj i serwujemy od czasu do czasu, właśnie będąc w sobotę lub w niedzielę, właśnie oferując w swoim jadłospisie, mając w ofercie właśnie kaszę, tak zwana kasza czerska, czyli polegająca na tym, że opracowaliśmy taką procedurę tej kaszy, żeby właśnie z warzywami, z grzybami, bez mięsa, właśnie tak, żeby była bardzo zdrowa, taka właśnie bardziej w stronę tych mniej zamożnych, ale bardzo dobra, bardzo fajnie przyprawiona. Znaczy, no, mi się nie wypada chwalić, ale uważam, że bardzo trafna potrawa.
0: Będziemy próbować. Polskie Radio RDC spróbuje, wyda opinię, na pewno damy Państwu znać, choć moje kubki smakowe coś mi mówią, że to będzie rzecz dla mnie, kasza czerska. Panie Andrzeju, a co mają wspólnego Wikingowie z Czerskiem? Bo wiem, że mają.
1: Wikingowie z Czerskiem. No, powiem szczerze, że jednym takim najbardziej, można powiedzieć, łącznikiem między Mazowszem, czyli światem Słowian, a Skandynawami, czyli Wikingami, to jest na pewno Comes Magnus. Comes Magnus, który, jego grób został tutaj odnaleziony w 1966 roku podczas wykopalisk archeologicznych. Wokół, gdy go odnaleziono, gdy znaleziono ten grób, a grób znajdował się w miejscu ówczesnego, znaczy średniowiecznego kościoła, który dzisiaj właśnie na dziedzińcu w Czersku jest taki, no można powiedzieć, że dołek na dziedzińcu, właśnie w tym miejscu stał kościół, tam właśnie odnaleziono Comesa Magnusa. Razem z nim odnaleziono włócznie, miecz, pierścień, misy. Właśnie dzięki temu pierścieniowi, który miał znaki rodowe, tak stwierdzono, że prawdopodobnie jest to właśnie Comes Magnus. A Comes Magnus był synem króla normańskiego Haralda, który zginął w bitwie pod Hastings. I między innymi tutaj właśnie Comes Magnus znalazł się najpierw we Wrocławiu, z Wrocławia trafił tutaj do Czerska i prawdopodobnie właśnie tutaj, nawiązując do tego, jeżeli to był taki wiking z krwi i kości, a był, więc prawdopodobnie też, no, ciężko mu było się przestawić tak na kuchnię słowiańską, chociaż kuchnia słowiańska była trochę od skandynawskiej inna i można powiedzieć bardziej treściwa, bo jeżeli mówimy już o surowej Skandynawii, to tam głównie były ryby, suszone mięsa. Zboża były, no, nie tak popularne. Tutaj na przykład ze zbóż więcej rzeczy się robiło, więcej było tych rzeczy mącznych. Tam niestety nie, była ta kuchnia surowa. Ale pewnie, jeżeli odnaleziono go i widać było, że to był rosły mężczyzna, fantastyczny, więc pewnie ta kuchnia słowiańska, Mazowsza, podziałała na niego tylko na plus.
0: Oprócz tego, że jest pan gastronomem, to jest pan również rekonstruktorem historycznym. Gdzie pan działa?
1: Znaczy, ogólnie rzecz biorąc, od jakiegoś czasu tylko i wyłącznie zająłem się gastronomią, ale też zajmuję się działalnością na zamku w Czersku. Od czasu do czasu tutaj właśnie organizujemy różne imprezy, między innymi tak jak dzisiaj tutaj. Mamy weekend majowy, więc to najbardziej ja zapraszam. Również jestem współorganizatorem tej imprezy. Oczywiście następną imprezą będzie Noc Kupały, czyli z 20 na 21 czerwca tutaj na zamku w Czersku również organizujemy tą imprezę. No i też są wyjazdy, także jeżeli na przykład chce się zamienić już totalnie, zostawić gastronomię, nie ma, koniec, trzeba odpocząć od tego, wtedy biorę swoją kolczugę, miecz, tarczę i jadę w Polskę.
0: Dlaczego? Co jest takiego w historii, co pana fascynuje?
1: Oj, dużo rzeczy. Można powiedzieć, że historia to jest życie. Jeżeli człowiek tylko i wyłącznie traktuje historię jako nie wiem, taką odskocznię lub biznes, to nie jest ta droga. Tym trzeba żyć. Można powiedzieć, że na co dzień. Ja oczywiście w domu mam mnóstwo gadżetów. One są wystawione gdzieś tam, można je dotknąć, przejść obok nich. To jest taki sens życia. Oczywiście to miłość do historii, to wiadomo, że wiąże się też z patriotyzmem. Oczywiście wszystko jest uzależnione od tego, w jakim środowisku człowiek się wychowuje. U mnie na pewno dużo zawdzięczam mojemu dziadkowi. Także i braciom. Także to jest fantastyczne. No, gdzieś tam to było zaszczepione. Zresztą historia w szkole to była mój najlepszy przedmiot. Nigdy z tym nie miałem problemu. Na maturze piątka. Fantastycznie. Tak jest. Mogę się pochwalić. Także historykiem chyba trzeba się po prostu urodzić. Takim może nie fanatykiem historycznym, ale takim, no to jest styl życia też. Po prostu człowiek błądzi pomiędzy tymi duchami przodków a nowoczesnością. Czasami ciężko jest się odnaleźć, bo chętnie chciałoby się, żeby to te czasy dawne wróciły, ale z drugiej strony jak wstaje się rano, wchodzi się do łazienki, myślę sobie, wow, dobrze, że tylko mi się śniło, że byłem gdzieś tam w XI wieku.
0: A jak pan myśli, w jaki sposób zaszczepiono w panu tę miłość do historii? Co by pan polecił rodzicom, którzy chcieliby właśnie to zrobić ze swoimi pociechami, zainteresować ich historią, zaszczepić tego bakcyla?
1: Dużo rozmawiać z ludźmi starszymi, którzy pamiętają jeszcze te różne dziwne czasy. Nie tylko książki, chociaż ja pamiętam, że jeżeli przeczytałem, mogę powiedzieć jaką książkę, tak? Karola Bunsza na przykład, Powieści piastowskie, tam zaczyna się od dzikiego skarbu. Polecam serdecznie wszystkim. Ja myślę, że ten cykl książek daje bardzo dużo do myślenia i bardzo dużo można przeżyć, działa na wyobraźnię. Tak samo stara baśń Kraszewskiego. To też daje bardzo na wyobraźnię, chociaż te początki są dziwne, bo tam jest, że u nas nie znano metalu, ktoś nam ten metal przywiózł, że żelazo i tak dalej. To jest nieprawda. Później, jeżeli ktoś zaczyna w to wnikać, to się okazuje, że naprawdę byliśmy potęgą metalurgiczną we wczesnym średniowieczu i tak dalej. Ale mówię, rozmowa z ludźmi, chodzenie po muzeach, zastanawianie się, dlaczego jest tak, a nie inaczej. Skąd to się wzięło? Szukanie na przykład wykopalisk, że gdzieś na tym terenie, można sobie teraz wygooglować, czy u mnie na terenie były wykopaliska, podać miejscowość. Już się okaże, że tu jest jakaś historia, że tu coś się działo. Więc to jest fantastycznie. Jak się okaże, że obok nas 1000 lat temu, 2000 lat temu żyli ludzie, to już jest inne podejście. Już jest inaczej. Już człowiek zaczyna inaczej o tym myśleć, zaczyna się tym interesować. Ale mówię, jeżeli chodzi o tą nowszą historię, ludzie, rozmowy z ludźmi, nie bać się rozmawiać z ludźmi. Tak jak ja dużo rozmawiałem z moim dziadkiem, to był żołnierz września 1939 roku. I naprawdę, no, walczył pod Kockiem. Naprawdę dużo rzeczy. Oczywiście o wielu rzeczach nie opowiadał. Później ja, znając tą historię, takie wybiórcze rzeczy, które mi mówił, byłem w stanie właśnie dzięki internetowi namierzyć jego drogę. To jest przedziwne, że znalazłem oczywiście wszystko, co, jak i tak dalej. Opowiadał mi jakiś szczegół. A ja sobie ten szczegół teraz dorobiłem, że faktycznie była taka historia. Było to, że ten oddział został w ten sposób właśnie, no, taką miał historię. No i to się zaczyna, czyli poszukiwanie. Trzeba zaszczepić taki bakcyl poszukiwania.
0: Czyli historia jest wszędzie.
1: Historia jest wszędzie, tak.
0: Spędza pan dużo czasu...
1: Ptaki to dinozaury, nie?
0: To prawda. Spędza pan dużo czasu tutaj na zamku w Czersku. Pan dyrektor Dariusz Falana powiedział nam w naszej wcześniejszej rozmowie, że jest tutaj duch Białej Damy. I chciałam się spytać, czy widział pan Białą Damę na zamku w Czersku?
1: Powiem szczerze, na tyle lat, ile tu jestem, widziałem mnóstwo dam. Mój znajomy, śpiąc na wieży, któregoś nocy z tej wieży zbiegł i powiedział, że już tam nie wejdzie. Powiedział, że co jakiś czas słyszał kroki, kiedy... I to proszę się nie śmiać, to jest fakt autentyczny. Naprawdę zbiegł z tej wieży i powiedział, że już więcej tam nie wejdzie. Słyszał jakieś dziwne kroki, jakieś dziwne stukania. Kiedy się interesował tym, co to mogło być, oczywiście była cisza, spokój. Kiedy próbował znowu usnąć, znowu się to pojawiało. W pewnym momencie uznał, że to już jest dla niego za dużo jednak, że nie uśnie, więc zbiegł z tej wieży, zamknął drzwi i po prostu musieliśmy dać mu miejsce w namiocie.
0: Szanowni Państwo, nie pozostaje nic innego, jak przyjechać tutaj do zamku w Czersku i samemu się przekonać, co stuka na zamkowej wieży. Andrzej Głębicki był moim i Państwa gościem. Bardzo dziękuję.
1: Dziękuję bardzo. Wszystkiego dobrego.
0: Audycja Twoje Mazowsze wróci do Państwa po 11:00.

0: Jest godzina 11. Agnieszka Chmielewska, zapraszam na wiadomości Polskiego Radia RDC. Jedna osoba została ranna na drodze krajowej nr 12 na Mazowszu. Są tam teraz utrudnienia. Komenda Stołeczna Policji prowadzi kontrolę w ramach akcji majówkowej. Tylko wczoraj zatrzymała 19 pijanych kierowców. Prezydent wręczył odznaczenia przedstawicielom Polonii, a Muzeum Wsi Mazowieckiej w Sierpcu zaprasza na drugi dzień majówki. Powiemy, jakie atrakcje na Państwa czekają. Jedna osoba została ranna na drodze krajowej nr 12 na Mazowszu. Na odcinku Radom-Zwoleń w pobliżu miejscowości Gust zderzyły się dwa pojazdy osobowe. Wprowadzono tam ruch wahadłowy. Komenda Stołeczna Policji prowadzi kontrolę w ramach akcji majówkowej. Wczoraj zatrzymało 19 kierowców, którzy kierowali po spożyciu alkoholu. Jak mówi młodszy aspirant Paweł Chmura z KSP, rzadko pierwszego dnia majówki odnotowuje się więcej niż 10 takich przypadków.
1: Policjanci stołecznej drogówki patrolują ulice dojazdowe i wyjazdowe z Warszawy. Minionej doby zatrzymali aż 19 nietrzeźwych kierujących. Doszło do 4 wypadków, w których rannych zostało 6 osób.
0: W weekend majowy tamtego roku doszło do 347 kolizji podczas całej akcji majówkowej. Doszło także do 13 wypadków, 3 osoby zginęły, a 26 zostało rannych. 60 kierowców było nietrzeźwych. W całej Polsce wczoraj zatrzymano łącznie 395 nietrzeźwych kierowców. Wczoraj także na polskich drogach doszło do 66 wypadków. Zginęło 5 osób, a 75 zostało rannych. Prezydent wręczył odznaczenia przedstawicielom Polonii. W Dniu Polonii i Polaków za granicą Karol Nawrocki powiedział, że tych, którzy opuścili kraj, będzie zawsze łączyć miłość do ojczyzny.
2: Wszystkich państwa i wspaniałych, zasłużonych, odznaczonych i członków Rady do Spraw Polonii i Polaków poza granicami kraju łączy jedno. Miłość do Polski, przywiązanie do naszych narodowych symboli. Polska jest po prostu głęboko w waszym sercu, niezależnie od tego, od ilu pokoleń pozostajecie za granicami Rzeczpospolitej.
0: 2 maja jest obchodzony Dzień Polonii i Polaków za granicą. To święto około 22 milionów osób mieszkających poza granicami kraju i przyznających się do polskich korzeni. Pokazy, koncerty i czas na relaks. Muzeum Wsi Mazowieckiej w Sierpcu ogłasza atrakcje na drugi dzień majówki. Impreza będzie łączyć biesiadę z beztroską zabawą i tańcem. Dla najmłodszych przygotowano pokazy ginących zawodów. A o tym co jeszcze mówi Agnieszka Korolczuk ze Skansenu.
3: Pokaz pracy szewca, kowala, będzie garncarz, dużo wtedy też mamy warsztatów dla dzieci, papieroplastyka, wyrabianie kwiatów. W zasadzie przy każdej zagrodzie można coś spotkać, można coś zobaczyć, można czegoś spróbować, można odświeżyć wspomnienia, jeśli przyjeżdżają do nas wielopokoleniowe rodziny.
0: Na scenie amfiteatru wystąpią także zespoły folklorystyczne. Dziś koncert kapeli Szymona z programem Majówka po łowicku, a jutro rozstrzygnięcie konkursu na najsmaczniejszą potrawę mazowiecką. Majówka w Skansenie dziś i jutro w godzinach od 10 do 18. Wieloryb Timi wypuszczony do Morza Północnego. Transportowany od wtorku humbak przez 2 miesiące krążył i utykał na płyciznach przy niemieckich brzegach Bałtyku, a jego uwolnieniu przyglądał się Adam Górczewski.
4: Organizatorzy akcji ratunkowej dla Timiego przekazali, że wieloryb wypłynął do morza. Miał się w nim zanurzyć, wypłynąć na powierzchnię i fontannami wody pokazać, że oddycha. 4 ostatnie dni humbak spędził na pokładzie barki, w której był zanurzony w wodzie i dokarmiany. Zanim we wtorek ruszył w drogę powrotną z Bałtyku do morza, w którym panuje odpowiednie dla niego wyższe zasolenie i gdzie występuje więcej pokarmu, leżał na mieliźnie zatoki wyspy Puel niedaleko miasta Wismar. W sumie spędził 2 miesiące u bałtyckiego wybrzeża Niemiec. Początkowo był widziany, gdy zaplątywał się w sieci rybackie. Potem utykał na płciznach. Pierwsze reakcje ssaka po uwolnieniu w Morzu Północnym ratownicy oceniają jako oznakę sukcesu akcji. Zwierzę jest wciąż obserwowane z drona. Prywatna akcja kosztowała 1,5 miliona euro, czyli ponad 6 milionów złotych.
0: Życzymy, żeby Timi był już bezpieczny.

0: Sponsorem prognozy pogody jest Stowarzyszenie Sady Grójeckie.
1: Na mazowieckich termometrach teraz 22 stopnie, maksymalnie będzie ich dzisiaj 25. Nocą temperatura obniży się do 10. W niedzielę jeszcze cieplej, 27 stopni, ale będzie więcej chmur. W poniedziałek podobnie, 27 na termometrach, nocą 13. Lekkie ochłodzenie dopiero we wtorek, wtedy 23 stopnie, a w środę 18 i może popadać deszcz. Barometry teraz pokazują 1010 hektopaskali.
0: Sponsorem prognozy pogody jest Stowarzyszenie Sady Grójeckie.
2: Reklama.
3: Kupuj bez VAT w MediaMarkt. Tylko do 4 maja. Tysiące produktów taniej o wartość podatku VAT przy zakupie minimum 2 produktów. Łącz wybrany asortyment i oszczędzaj. Szczegóły w regulaminie. MediaMarkt.
4: Tankuj taniej na stacjach Orlen dzięki pakietowi ceny paliwa niżej. Obniżony VAT i akcyza działają na co dzień, ale w weekendy na Orlenie ceny spadają jeszcze niżej. Bo od czwartku do niedzieli, tankując do 50 litrów paliwa Verva i Efekta z kuponem w aplikacji Orlen Witaj, oszczędzisz dodatkowe 20 groszy na litrze. A przy zakupach w sklepie za minimum 5 zł, aż 35 groszy. Oferta ważna do 3 maja z możliwością przedłużenia. Lista stacji i produkty wykluczone dostępne na witaj.pl/rabaty. Orlen.
5: Pracujesz w pobliżu urządzeń elektroenergetycznych? Z uwagi na bezpieczeństwo przypominamy. Praca w terenie wymaga szczególnej ostrożności. Nie zbliżaj się do linii energetycznych. Nie podnoś przyczep, maszyn, podnośników, taśmociągów w pobliżu linii. Zbyt mała odległość grozi powstaniem łuku elektrycznego. W razie kontaktu pojazdu z linią energetyczną pozostań w kabinie. Nie dotykaj części metalowych. Wezwij pomoc. Telefon 112 lub 991. Bądź bezpieczny z PGE Dystrybucja.
6: Reżyser kultowych Szalonych Nożyczek powraca do Radomskiego Teatru. Prezent urodzinowy to komedia pełna zaskoczeń, błyskotliwego humoru i nieoczekiwanych zwrotów akcji. Urodzinowy wieczór miał być tylko niewinną niespodzianką. Co wydarzy się w luksusowym hotelu?
7: No cóż, z prezentami bywa różnie. Trzeba uważać, czym obdarowujemy naszych najbliższych. O, zapraszam na spektakl. Może coś wam podpowiemy. Jerzy Bończak.
6: Teatr Powszechny w Radomiu zaprasza.
8: Dyskontowe asy w Netto. Teraz kiełbasa morlińska z piersią kurczaka Morliny. Tylko 7,99 za 400 gramów. Aż 31% taniej. A lody Grycan różne rodzaje 900 ml i 1100 ml. Jedynie 17,99 za jedną sztukę. Aż 30% taniej. Netto. Patent na tanie zakupy.
9: Wyjątkowy prezent o wartości ponad 650 zł czeka na Ciebie podczas wydarzenia Mokosz Cosmetics. A do tego jako jedna z pierwszych poznasz nowy produkt przed premierą. A także skorzystasz z warsztatów tworzenia kosmetyków, specjalnych rabatów, konsultacji i strefy z brafittingiem. Liczba miejsc ograniczona. Kup bilet już teraz na www.mokosz.pl.
3: Kupuj bez VAT w MediaMarkt. Tylko do 4 maja. Tysiące produktów taniej o wartość podatku VAT przy zakupie minimum 2 produktów. Łącz wybrany asortyment i oszczędzaj. Szczegóły w regulaminie. MediaMarkt.
2: Za reklamę dziękujemy. Autopromocja.
10: Chyba najważniejsze, żeby być człowiekiem, a potem odłożyć ten reportaż. No bo emocje trzeba przeżyć, no bo jak ma słuchacz mieć emocje, jeżeli ja odłożę emocje już na początku? Ja zawsze przeżywam. Może za bardzo. Kiedyś podczas nagrania powiedziała mi osoba, która patrzyła na mnie z zewnątrz, że ja się spalam i że za 5 lat to już w ogóle będzie po mnie. Może. Oby nie.
11: Zapraszam serdecznie w każdą sobotę o godzinie 20:00. Audycja Czas na reportaż. Jerzy Chodorek.
2: Autopromocja. RDC. Twoje Mazowsze.
12: Sam środek majówki, szanowni państwo, a Twoje Mazowsze i Polskie Radio RDC dziś na zamku w Czersku. Możecie nas państwo spotkać dokładnie naprzeciwko kasy biletowej, gdzie cały czas jest ruch. Mam nadzieję, że część z państwa przybyła tutaj zachęcona właśnie naszą audycją. Rozmawialiśmy już o jedzeniu, rozmawialiśmy o tym, co się w Czersku będzie działo. Rozmawialiśmy nawet o smokach, a przed nami same ciekawe tematy, bo już za chwilę z Adrianem Pogorzelskim poruszymy temat tego, co pod ziemią. skoro rozmawialiśmy o tym, co na ziemi, to co pod ziemią, też trzeba zgłębić i to o tym również trzeba porozmawiać. A teraz Krzysztof Zalewski i Edith Piaf.

0: Adrian Pogorzelski jest dziś z nami, archeolog i rekonstruktor. Dzień dobry.
1: Dzień dobry, witam bardzo serdecznie.
0: Skoro rozmawialiśmy o tym, co nad ziemią, to porozmawiajmy o tym, co pod ziemią, bo pod ziemią tutaj w Czersku również dużo się dzieje.
1: Sporo, cały czas i jakby cały dziedziniec nie jest jeszcze przebadany, więc zagadki Zamku Czerskiego nie są do końca rozwiązane, a może grodu i Zamku Czerskiego. To jest takie wyjątkowe miejsce. Mało turystów, jak odwiedza to miejsce, to zdaje sobie sprawę z tego, że ślady obecności człowieka tutaj uchwycone w trakcie badań wykopaliskowych, no one sięgają właściwie schyłku epoki brązu, początku epoki żelaza. Właściwie początek epoki żelaza, dlatego że niedaleko Wieży Bramnej w trakcie badań odnaleziono urny kultury pomorskiej z początku epoki żelaza na Mazowszu, które są świadectwem wykorzystania tego wzgórza jako cmentarz no, przed około 2400 lat. Na 2400 lat temu. Natomiast jakbyśmy spojrzeli tak naprawdę na to, co się dzieje wokół w ogóle wzgórza zamkowego, to u stóp wzgórza zamkowego niezwykłe cmentarzysko kultury przeworskiej, czyli kultura, którą archeolodzy bardzo często kojarzą z Wandalami, z plemieniem Wandali, ale w ogóle z plemionami germańskimi, które zamieszkiwały tereny obecnej Polski w okresie wpływów rzymskich, w I, II, III wieku naszej ery. Bardzo bogate cmentarzysko. Natomiast samo wzgórze to jest takie miejsce, które po prostu zawsze przyciągało uwagę ludzi. Mamy u podnóża wzgórza w Pradziejach, a na pewno jeszcze w okresie wczesnego średniowiecza płynącą Wisłę, czyli tą wodną autostradą Wisłę,

0: w archeologii, ja bym powiedział, że praktycznie od okresu międzywojennego z takim bardzo dużym natężeniem, skąd ci Słowianie przybyli i od kiedy oni są na ziemiach obecnej Polski. No dzisiaj chyba badania przede wszystkim genetyczne jakby, ale też i badania archeologiczne jakby wyraźnie wskazują, że ten napływ absolutnie widoczny jest w VI wieku naszej ery, w czasie tych wieków ciemnych, czyli wielkiej katastrofy, ja bym powiedział, że takiej ekologicznej, związanej z wybuchem superwulkanów, które spowodowały, no, degres klimatyczny, ale to jest ten moment, kiedy Słowianie się pojawiają i w VII wieku już mamy pierwsze ślady zarejestrowane w tych najstarszych warstwach, które znajdują się 5 metrów poniżej poziomu dziedzińca, no a potem jest tylko ciekawiej zdecydowanie, bo gdzieś w X-XI wieku mamy początki grodu. Nie jest jasne, czy w X wieku w czasach Mieszka I tu już były wały, które chroniły jakby osady, ale na pewno taka osada funkcjonowała, natomiast wały na pewno powstały w XI wieku i one były absolutnie wielokrotnie odbudowywane po zniszczeniach w związku z najazdami, które tutaj docierały, ruskimi, czy w końcu najazdami jaćwieckimi, czy takimi jaćwiecko-ruskimi. Oczywiście myśląc o tych najazdach jaćwiecko-ruskich, to mam tu na myśli oczywiście jaćwingów, czyli tych, ten lud z północy, z terenów dzisiejszej chociażby Suwalszczyzny, z kręgu bałtyckiego, a o Rusinach, kiedy myślę, no to myślę nie o tyle o Rosjanach, tak w ramach sprostowania, tylko zdecydowanie o Rusi Kijowskiej. Natomiast, no cóż, gród powstawał, urodził się do życia. No, w XIV wieku mamy rzeczywistość, której to rozpoczęła się wielka budowa w końcu XIV wieku tego książęcego zamku, który jest, ja uważam, że najbardziej wyjątkowym, biorąc pod uwagę jego położenie po prostu. No, to jest pod ziemią mnóstwo przedmiotów, no i mamy taką wielką zagadkę po dzień dzisiejszy nierozwiązaną. Ja zawsze to porównuję do odkrycia grobowca Tutenchamona w Dolinie Królów, ale to zawsze po prostu przykuwa uwagę natychmiast słuchaczy. Natomiast mamy odkryty w 1966 roku grób, który został oznaczony numerem 609. I to jest taki grób niezwykle tajemniczy, jeden z pierwszych, który został zlokalizowany na terenie dzisiejszego dziedzińca, a dawniej Majdanu Grodu Czerskiego przy kościele, którego wezwania nie znamy. Może to był kościół pod wezwaniem świętego Piotra, ale czy takie wezwanie kościół nosił w początku XII wieku, tego nie wiemy. Natomiast ten 609 grób to jest absolutnie taka zagadka i rozpalą dzisiaj umysły cały czas badaczy.
1: Od dawna prowadzono tutaj badania archeologiczne, a jakie są najnowsze odkrycia?
0: Najnowsze odkrycia. Wydaje mi się, że z takich najnowszych odkryć, o których należałoby powiedzieć, no to zdecydowanie to jest przede wszystkim odkrycie Szkuty Czerskiej. To jest oczywiście też dość odległy czas, dlatego że to jest, jeżeli dobrze pamiętam, 2009 rok. Przepraszam, że tutaj nie podaję precyzyjnie daty, ale problem polega na tym, że im coś jest bliżej czasów nam współczesnych, tym trudniej osadzić mi po prostu w rocznej dacie. Natomiast pamiętajmy o tym, że my jesteśmy tak naprawdę nieopodal kasy, nieopodal kościoła, który został wybudowany w XIX wieku i te najnowsze odkrycia w ogóle to są odkrycia sprzed 2 tygodni, kiedy to w związku z remontem kościoła prowadzono nadzory archeologiczne przy pracach budowlanych i wtedy też odsłonięto fragmenty ceramiki, którą moglibyśmy datować na ten XI-XII wiek, na te czasy grodu, w końcu grodu książęcego. No i ślad oczywiście jakichś kości, oczywiście zwierzęcych kości, takie pokonsumpcyjne, które wiążą się z obecnością tej człowieka. Ja jeszcze na chwileczkę wrócę do tego grobu 609, bo to jest takie miejsce, to odkrycie jest takie wyjątkowe i tak jak wspomniałem, cały czas jakby o nim się bardzo często wspomina. Pamiętajmy o tym, że jesteśmy na Smoczym Zamku, ale też na Smoczym Grodzie. I grób 609 przez niektórych badaczy jest wciąż traktowany jako domniemany grób Magnusa Haraldssona, anglosaskiego królewicza, który, jak niektórzy twierdzą, mógł znaleźć się na terenie ziem Piastów, po tym jak jego ojciec zginie w bitwie pod Hastings w 1066 roku. I są tacy, którzy uważają, że smok, który pojawia nam się w herbarzu książąt mazowieckich w ziemi czerskiej, to jest herb Weseksu, przeniesiony właściwie na grunt mazowiecki. Natomiast ten grób to jest grób wyjątkowy, dlatego że przede wszystkim złożono w nim, jako pewnie jeden z najstarszych grobów, przynajmniej jeden z najstarszych, który udało się zarejestrować grobów, złożono w nim mężczyznę, ale mężczyznę wyjątkowego. Jama grobowa, ona miała 3 metry długości.
1: To brzmi jak jama grobowa dla potężnego mężczyzny.
0: Bo był potężnym mężczyzną. Uważano do niedawna jeszcze, że miał 1,74 m. To też byłoby wzrost ponadprzeciętny, jak na okres wczesnego średniowiecza, na właściwie początek XII wieku, czy koniec XI wieku. Natomiast najnowsza analiza dokonana przez doktora Łukasza Maurycego Stanaszka, który zresztą silnie jest związany z zamkiem i z urzeczem, no wyraźnie wskazują na to, że on miał ponad 1,80 m wzrostu. Gruby kościec, ślady po takich solidnych przyczepach mięśni, więc to był naprawdę rosły mężczyzna.
1: Absolutnie. Kawał chłopa, jak to się
0: mówi. Tak, kawał chłopa. Natomiast żeby być

0: żeby być jakby takim rzeczywiście chłopem silnym, no to jakby każdy wie, mężczyzna dzisiaj współcześnie idący na siłowni, który chce być silny i dzierżyć, nie powiem, że miecz w ręku, ale generalnie tą siłę, wie o tym, że musi jakby skupić się na wysokobiałkowej diecie. I nie ulega wątpliwości absolutnie najmniejszej, że ta wysokobiałkowa dieta temu mężczyźnie, którego niektórzy utożsamiają właśnie z Magnusem Haraldssonem, musiała towarzyszyć od najmłodszych lat. To nie ulega wątpliwości najmniejszych. Natomiast to, co jest niezwykle ciekawe, to pamiętajmy o tym, że wysokobiałkowa dieta, no ona dotyczyła się absolutnie elit ówcześnie żyjących, oparta o ryby, czy to słodkowodne, czy morskie, ale też jakby o mięso ssaków. Natomiast przeciętny mieszkaniec Szczerska, no umówmy się, że jeszcze w okresie międzywojennym relatywnie rzadko jadał mięso, a co dopiero mówić o wczesnym średniowieczu, czy schyłku wczesnego średniowiecza. Natomiast w elitach oczywiście to mięso było powszechnie dostępne. I budulec kości, mięśni, no oparty był na pewno o dietę, która nie była złożona z prosa, tylko z wysokobiałkową dietą była z pewnością. Natomiast jest troszkę tak, że powtarzamy bardzo często dzieciom jak mantra: jedzcie zdrowo, bo jesteście tym, co jecie. No i trochę tak jest, że badania przeprowadzone przed kilku laty zawartości strontu, izotopów strontu, ale badania też generalnie molekularne wyraźnie wskazały tak naprawdę przede wszystkim jakby to, że ten mężczyzna przemieszczał się. Najprawdopodobniej nie urodził się tej w Czersku, tylko przybył, no właśnie, nie wiemy skąd. Natomiast pewne jest na podstawie badań kości, to też jest jakby takie nowum w archeologii dostępne właściwie od kilkudziesięciu lat, że możemy określić jakby dietę zmarłej osoby, której kości zostały w trakcie badań wykopaliskowych odkryte. Więc z pewnością ten mężczyzna jadł dużo więcej ryb morskich, aniżeli takich ryb słodkowodnych. Może też jadł ryby takie, które były rybami żyjącymi w dwóch środowiskach, czyli to był na przykład jesior, który wpływał nam do Wisły, na który tutaj ostatni raz w Czersku w latach 60. XX wieku był widziany. To jest chyba 1967 rok, kiedy na urzeczu ostatniego jesiotra wyłowiono. Oczywiście to było powiązane przede wszystkim z budową zapory we Wrocławku i tym brakiem możliwości migracji jesiotra. Natomiast na pewno ten mężczyzna jadł dużo ryb, albo takich dwuśrodowiskowych, albo morskich. Natomiast strąt generalnie, a właściwie zawartość strątu w kościach, no wyraźnie wskazuje, że nie był to właściwie mężczyzna najpewniej urodzony właśnie w Czersku. No ale to też jest ciekawe, że ten pierwiastek, ten strąt jakby nie jest taki, jaki powinien być w kościach mężczyzny, który urodziłby się na terenie dzisiejszej Anglii, Wielkiej Brytanii, właśnie w Essexie. Więc to jest znowu taki być może dowód na to, że to jednak nie jest Magnus, ten Haraldsson. Ale to jest oczywiście sprawa bardzo dyskusyjna. W tym grobie znaleziono niezwykłe przedmioty. Pamiętajmy o tym, że to nasze wyobrażenie w ogóle upowszechniania się chrześcijaństwa jest takie bardzo życzeniowe. Myślę oczywiście o tym Mieszku I, który przyjął chrzest i tak się przyjęło, że właściwie wszyscy uważają, że wtedy tak po kolei, wioska za wioską, gród za grodem, wszyscy stawali się chrześcijanami. Natomiast na Mazowszu właściwie ten proces był bardzo powolny i możemy mówić tak naprawdę pewnie o początku XIII wieku, kiedy zanikają na wschodnim Mazowszu groby ciałopalne. Tutaj na Grodzie Czerskim, który na pewno wtedy był już obwałowany, czyli tu, gdzie dzisiaj zamek, były na pewno wysokie wały drewnianoziemne, istnieje już kościół. Tak jak wspomniałem, wezwanie tego kościoła nie jest jasne, natomiast sprowadzono na przykład z Gór Świętokrzyskich, pewnie częściowo drogą wodną, budulec do wzniesienia tej romańskiej świątyni. Natomiast ten mężczyzna był pochowany przy murze najpewniej tej świątyni. To też nie jest takie oczywiste, bo ten najstarszy kościół został po prostu zniszczony chociażby przez budowę gotyckiego książęcego kościoła, którego wezwanie jest już na pewno wezwaniem świętego Piotra. Natomiast co w tym grobie? Obok tych kości jakby niezwykłych, tak jak wspomniałem, rosłego mężczyzny, które przebadano niedawno, one były zaginione w ogóle, to też jest szalenie ciekawe, ale udało się je odnaleźć. No, czasami przedmioty, które zostały znalezione w trakcie wykopalisk, po latach giną w magazynach i trzeba je na powrót wykopać, użyję takiego słowa. Natomiast to się na szczęście udało. Natomiast to, co było też niezwykle ciekawe, w tej trumnie odnaleziono miecz przepiękny, który można datować na przełom XI-XII wieku, który ten mężczyzna otrzymał niejako do prawej ręki. Ale pamiętajmy o tym, że chrześcijaństwo się upowszechnia powoli, ale w elitach absolutnie to jest taki obrządek, który obowiązuje co najmniej od początku XI wieku, końca X, początku XI wieku. Więc ten miecz do prawej ręki. I pamiętajmy o tym, że ci praworęczni rycerze, oni są związani trochę z tą kulturą, która rycerską jest kulturą, rodzi się jednak na takim łacińskim korzeniu chrześcijańskim. I ten łotr po prawej stronie Chrystusa, który się nawraca, prawa ręka, która jest tą prawidłową do trzymania miecza. Natomiast na lewej ręce, która była złożona w okolicach miednicy, miał prawdopodobnie na serdecznym palcu, nie wiadomo na którym, ale pewnie to był serdeczny palec, złoty pierścień. Oba te przedmioty są elitarne i złoty pierścień i miecz i stanowiły tak naprawdę o ukazaniu jakby wyjątkowości, jakby statusu tej osoby, która była pochowana i oczywiście miejsce, gdzie był złożony. Natomiast najciekawsze rzeczy były zdecydowanie bliżej nóg, czy w zasadzie pod stopami, w trumnie. To były dwie brązowe misy i te misy, one nie są jeszcze może niczym niezwykłym, ale tam było złożone też wiadro z przepięknymi żelaznymi okuciami. I to wiadro jest absolutnie czymś niezwykłym. Ja zawsze pytam dzieci, jak prowadzimy tutaj zajęcia z pogranicza archeologii, właśnie rekonstrukcji historycznej, do czego mężczyźnie, który był wojownikiem w początku XII wieku wiadro po śmierci. Miecz to jest oczywiste, tam była jeszcze oczywiście włócznia, gros włóczni lancetowatej, natomiast włócznia i miecz no to są narzędzia walki, natomiast jeśli chodzi o wiadro, to pytania są, znaczy odpowiedzi na moje pytania są różne. Niektórzy uważają, że służyło do wynoszenia nieczystości. Taki nocniczek dla rycerza z początku XII wieku, złożonego w początku XII, w końcu XI wieku. Tu jeszcze trudno mówić nawet o rycerzu, mówiąc na wprost. Natomiast niektórzy uważają, że to może był hełm, więc wiadro, które pełniło funkcję hełmu. Natomiast kiedyś taka jedna dziewczynka, ja się zakochałem w tej odpowiedzi, bo odpowiedziała, że to było wiadro, które było wiadrem, w którym ten właśnie zmarły wojownik nosił wodę dla tego czerskiego smoka. To było piękne, absolutnie, naprawdę. Natomiast wiadro było składane wojownikom może nie dla smoków, ale dla istoty, która była niczym smok, dla koni, wierzchowców tych bojowych, które trzeba było w zaświatach poić. To jest taki piękny przykład z końca XI, początku XII wieku pewnego takiego birytualizmu, bo mamy obrządek pogrzebowy chrześcijański, ten zmarły mężczyzna jest pochowany w pozycji tak zwanej orientowanej, więc głową jest zwrócony na zachód, ale patrzy na wschód. Na święte miasto Jerozolima, tak samo jak z prezbiterium kościoła romańskiego czy później gotyckiego, było też orientowane na wschód. Natomiast to, co jest absolutnie niezwykłe, to wiadro, miecz czy włócznia jest śladem znowu tych dawnych wierzeń, kiedy każdy wojownik otrzymywał przedmioty, które były mu niezbędne do w życiu w zaświatach. Więc łączono tak naprawdę stare z nowym. Te przedmioty na wszelki wypadek, użyłbym takiego określenia, złożone. Ale tak jest wciąż dzisiaj współcześnie, bo jeżeli ktoś zmarły odchodzi z tego świata i jest chowany w takim porządku szkieletowym, składany w trumnie, to pamiętajmy o tym, że bliscy bardzo często wkładają do tej trumny, czasem ukradkiem, książkę ukochaną, okulary, jakiś długopis, jeżeli ktoś często notował, najrozmaitsze rzeczy, więc to nie powinno nas dziwić, bo ta dwuwiara cały czas absolutnie w nas trwa. Natomiast ten grób 609 był takim na pewno najbardziej niezwykłym z tych, które w czerskim zamku odkryto, a było ich ponad 800. Przy czym oczywiście były zdumiewające odkrycia, które o których wiemy bardzo mało, dlatego że pierwsze badania na zamku, to jest początek XX wieku w związku z pracami takimi konserwatorskimi. No i wtedy na przykład wiemy, że odkryto grób, który był właściwie odnaleziony w obrębie też kościoła, natomiast z płytą, na której wyobrażony był miecz i prawdopodobnie topór. No to była też płyta na pewno, która przykrywała pochówek jakiejś wyjątkowej osoby, ale to są przedmioty, które niestety w rzeczywistości Wielkiej Wojny, I Wojny Światowej zaginęły. Nie wiemy, czy były zniszczone, czy może ewakuowane w głąb Rosji i tam gdzieś niezidentyfikowane znajdują się w zbiorach muzealnych, ale pamiętajmy o tym, że takie niezwykłe odkrycia, wtórne odkrycia, one się czasami znajdują, więc czasami coś, co było odkryte, jest odnajdywane ponownie, więc ja wierzę w to, że jeszcze może jakieś ślady tego zamku, znaczy ślady odkryć z zamku czerskiego, może jeszcze kiedyś uda się uwidocznić te sprzed właśnie II czy I wojny światowej. Więc
1: Ślady, które się zachowały w archiwach, to jest jedna rzecz. A czy myślisz, że coś jeszcze może nas czekać pod ziemią? Że jeszcze jakiś skarb kryje tutaj zamek w Czersku?
0: Ja nie mam co do tego w ogóle żadnych wątpliwości tak naprawdę. Tym podstawowym skarbem, który tutaj jest widoczny, to są jednak fragmenty ceramiki. I na dobrą sprawę ja nie zachęcam do tego, ale uważny wędrowiec, który stąpa po dziedzińcu, zauważy na pewno pod swoimi stopami fragmenty naczyń. I to są tak naprawdę takie śmieci z przeszłości. No, nie było plastiku, wszystko było drewniane, jeżeli chodzi o naczynia zasobowe lub ceramiczne, rzadziej metalowe. Więc to są takie śmieci z przeszłości, natomiast one stanowią podstawowy materiał. Nie brakuje też kości. To są bardzo często przedmioty, które uszły uwadze, kiedy wykop był zakładany badaczom, albo pochodziły z takich warstw, które były przemieszane, przez które po prostu jak zakładano wykop, przekopywano się, no bo kluczem tak naprawdę w ogóle jest ta stratygrafia, czyli to ułożenie przedmiotów, które powinny najstarsze znajdować się najniżej, czyli na tej głębokości około 5 metrów, a najmłodsze najwyżej. No to jest 5 metrów tak naprawdę jeszcze wciąż nie przebadanych fragmentów dziedzińca, gdzie z pewnością i znajdują się pachówki. Ja gorąco zachęcam absolutnie do nocnego zwiedzania zamku w Czersku. Pierwsze takie nocne zwiedzanie będzie 16 maja, jeżeli dobrze pamiętam, o 20:30, ale tam spróbujemy dokonać takiego małego doświadczenia, gdzie z latarkami ultrafioletowymi poszukamy kości i tych zwierzęcych, które są pozostałościami takimi pokonsumpcyjnymi, bardzo ciekawymi, bo one dają nam pewien model jakby tego, jak jedzono dawniej w Czersku i na zamku, i na grodzie, ale też z pewnością jest tak, że w tym morzu kości, które nam się pojawią pod latarkami UV, właściwie jak będzie zamek okryty nocą, to znajdziemy też i drobinki kości ludzkich. Ja nigdy nie zapomnę takiej sytuacji, jak jedna z dziewczynek do planszy gry, gdzie pokazywaliśmy, jak wyglądały takie planszówki w średniowieczu, przyniosła zamiast kamyczka kosteczkę jakiegoś maleńkiego dziecka, właściwie paliczka, kosteczkę, która po prostu uszła uwadze archeologom. Kłopot polega na tym, że nie chciała jej oddać, więc jakby jest taki, okazało się, że to jest po prostu skarb, który bardzo chciała zabrać ze sobą do domu i pokazać mamie paliczek kości dziecka z może XIII-XIV wieku.
1: Łączy się to dosyć mrocznie z tym, co opowiadał przed chwilą pan Andrzej o duchu zwierzy, że na zamku straszy.
0: No być może jest taka legenda mówiąca o tym, że wraca tutaj królowa Bona po swój skarb, który miała tutaj ukryć przed wyjazdem do księstwa Bari. No, ale to jest przepiękna, przepiękna legenda. Ale ja bym powiedział, że zanim do tego legendy jeszcze dojdziemy, to pamiętajmy o tym, że tak podsumowując, bo ja mam wrażenie, że jestem dzisiaj trochę chaotyczny. Na początku osada otwarta, potem gród, czyli wały drewnianoziemne, natomiast niszczony przez najazdy, kościół, który był kościołem, przy którym grzebano mieszczan czerskich. No a w końcu generalnie historia tego cmentarza jest przerwana przez budowę książęcego zamku. Natomiast no, on cały czas tutaj funkcjonuje, ja tak sobie żartuję, że właściwie te duchy z przeszłości gdzieś tam wędrują między bieżami, zamknięte właściwie pętlą murów. Natomiast to, co jest ciekawe, legenda jest oczywiście o królowej Boni. To jest niesamowite, bo Bona oczywiście przebudowała ten obiekt, przebudowała chociażby dwór książęcy, czyniąc z niego taką renesansową rezydencję zgodnie z ówczesną modą. Założyła przepiękne winnice na południowym stoku, tam gdzie dzisiaj polecam się absolutnie za murami rozłożyć, jakby jeżeli ktoś ma zamiar się na Zamku Czerskim opalać. Natomiast te winnice można wtedy zobaczyć czami wyobraźni. Natomiast jest ta legenda mówiąca o tym, że była studnia zamkowa i Bona przed wyjazdem do księstwa Bari, obawiając się napaści zbój, którzy od Puszczy Stromiejskiej podobno do zamku pędzili, nakazała wrzucić skrzynię. Z jednej tylko skrzyni wyjęła sznur pereł, z którymi szła do wieży bramnej, ale wtedy jakaś burza nad zamek nadciągnęła i podobno piorun przerwał ten sznur pereł, burza straszliwa zamiotła je gdzieś w szczeliny zamku, a Bona potem jak została otruta już w księstwie Bari, bo rzeczywiście jej koniec był przeokrutny, miała tu zacząć wracać właściwie, szukając tych pereł ukochanych i jak mówi legenda, co pełnię księżyca psy wokół zamku ujadają. Niedawno mieliśmy tą malinową pełnię księżyca.
1: Ujadały?
0: Ujadały. Podobno koty nie wychodzą na nocne łowy, dzieci maleńkie płaczą, czując, że coś zbliża się niepokojącego do ich domów i łóżeczek i wtedy podobno ci, którzy mieli więcej odwagi, przechodzili za mury zamkowe i widzieli tą tajemniczą postać, która jakby przechadzała się i coś zbierała z dziedzińca zamku. Natomiast ja myślę, że to jest taka legenda, którą opowiadali dawniej dziadkowie, jak zamek nie był zabezpieczony, żeby wnuki ich nie chodziły i przypadkiem jakaś cegła zwyczajnie nie spadła im na głowę. No i ta Bona, która została znowu w tej legendzie uczyniona chciwą, straszną, to była wyjątkowa kobieta. Natomiast w tym kraju kobiety nigdy nie miały właściwie z górki, tylko podwórkę. A szczególnie, jeżeli przybyły gdzieś z jakiejś obcej krainy. To już jest jakby gwarantowany kłopot. Kłopoty są gwarantowane, więc to była wyjątkowa osoba na pewno, jednak wydaje mi się, że z genialniejszych władczyń na tronie polskim. Natomiast czy tu wraca. Myślę, że można spróbować przy okazji nocnego zwiedzania ją spotkać.
1: Jesteśmy z naszym studiem plenerowym dokładnie naprzeciwko kas biletowych. Gdzie powinniśmy patrzeć, żeby zobaczyć najstarszą część?
0: Więc tak, wydaje mi się, że generalnie czymś takim wyjątkowym jest przede wszystkim most, który został teraz. To jest most jakby taki stały, murowany, przez Franciszka Bielińskiego wzniesiony w XVIII wieku. Tego, który oczywiście brukował błotniste ulice Warszawy. Natomiast on był też osobą, która przeprowadziła po zniszczeniach potopu szwedzkiego pierwszy remont. Natomiast jak stoimy na tym moście, to ja zawsze polecam przede wszystkim rodzicom z dziećmi, żeby zamknęli na chwilę oczy, tupali nogami, co prawda dzisiaj w kamienie, otoczaki, natomiast tupali nogami i wyobrazili sobie most drewniany, który był oczywiście na fragmencie podnoszony, bo to był pomost i fragment tego pomostu podnosił się jako most zwodzony i to był most, który prowadził do grodu, więc zamiast murów zamku możemy sobie wyobrazić takie wysokie wały drewnianoziemne obłożone gliną, a później oczywiście no, książę Janusz buduje czy muruje ten zamek, który oczywiście, którego mury były podnoszone przez kolejnych władców, a właściwie ostatnia Bona właśnie podnosiła mury zamkowe. Natomiast to jest takie miejsce, które zawsze od strony wschodniej najmniej gościnnej było to tym miejscem, gdzie można było na teren Wzgórza Czerskiego, wybitnie obronnego, wjechać. Więc to jest takie dobre miejsce i ten strumień, który tutaj miał swoje źródlisko, strumień, w zasadzie jakaś taka stróżka, która rzeźbiła wąwóz, ona została przegłębiona i w ten sposób powstała fosa, która była o 2 metry głębsza w czasach zamku, w świetności zamku czy w czasach grodu, więc jak ktoś się sturlał do tej fosy, to absolutnie było to na pewno trudne do wyjścia. Oczywiście inaczej pachniało. Dzisiaj pachnie nam jabłoń kwitnąca w sadzie, której zapach czasami dociera i do zamku. Natomiast dawniej no, właściwie to, co pod fosą, która była sucha, to były nieczystości, które były wyrzucane z latryn chociażby czerskiego miasta, miasta czerskiego, czy miasta Czerska, dobrą sprawę, chociażby w XIV wieku, więc zapach był na pewno przykry, ale to jest takie miejsce, które jakby jako miejsce, przez które wchodziło się, nigdy się nie zmieniło. A kiedy przejdziemy już przez wieżę bramną i staniemy na dziedzińcu, no to możemy sobie wyobrazić po pierwsze te wysokie wały drewnianoziemne i po lewej stronie w takim obniżeniu kościół grodowy, a później możemy sobie wyobrazić właśnie już gotycką świątynię z otoczoną murami, po prawej stronie dom gotycki, którym książę miał swoją rezydencję, więc tu musimy użyć rzeczywiście wyobraźni. Ale stąpać będziemy cały czas po kościach, ceramice, po tym wszystkim, co pod ziemią jest.
1: Adrian Pogorzelski był moim i Państwa gościem. Bardzo dziękuję.
0: Pięknie dziękuję.
2: Twój ulubiony kolor to czerwony. Ona jest cała jak czerwona flaga. Powiewa tu mnie, a ty się przyglądasz.

0: Czersk, szanowni państwo, miasto na urzeczu i o tym sobie teraz porozmawiamy. Jest z nami Patryk Zduńczyk. Tutaj mieszkaniec właśnie tych okolic, dziada pradziada można powiedzieć. Dzień dobry.
1: Dzień dobry, tak. Tutaj okolic, ale okolic trochę pod zamkiem, tak? Bo to Urzecze to jest właśnie ten teren, który jest niżej nieco niż sam Czersk, taki historyczny gród miasto. Ale jak najbardziej też Czersk, Kępa Radwankowska trochę dalej, ale za to nad samym brzegiem Wisły, przy samym wale, także jak sobie sprawdzałem w dostępnych źródłach, to jest gdzieś tam połowa XVII wieku, w dwóch tych miejscowościach po stronie mojego dziadka, Kępa Radwankowska i Brzumin, a babcia tu jest Czerska.
0: Czym jest dla ciebie Urzecze?
1: No tak naprawdę można powiedzieć moją tożsamością, którą odkrywałem tak naprawdę, bo z jednej strony wychowywałem się u dziadków w dużej mierze, czyli na Kępie Radwankowskiej, właśnie nad brzegiem rzeki, który dziadek był rolnikiem, ale też takim typowym urzycokiem, czyli wyplatał zwikliny, łowił ryby w takich tradycyjnych pułapkach rybnych zwanych wirażkami. No i żył tą rzeką tak naprawdę, pływał po nim tradycyjnymi drewnianymi łodziami. Ja go podpatrywałem, no zakochiwałem się w tej rzece, w tym terenie bardzo żyznym, ale nie miałem świadomości, że to jest Urzecze. Dopiero od książki naszego przyjaciela, doktora Łukasza Maurycego Stanaszka, dowiedziałem się tak naprawdę tożsamości, którą od nowa jakby zagłębiałem się, no a to jest fascynująca historia, więc ta podróż jest, którą ciągle trwa tak naprawdę i rozwijam ją.
0: A jeśli chodzi o mieszkańców Urzecza, czy masz wrażenie, że ta świadomość cały czas rośnie? Coraz więcej osób się orientuje, że o kurczę, to jest jednak coś, czym się wyróżniamy. To jest jednak coś, co nas łączy.
1: Tak, na pewno. To ja też obserwuję po swoich znajomych, gdzie oni się dowiadują, kurczę, ja w sumie to na tym Urzeczu mieszkam. Nie? I dopiero zaczyna się tą tożsamość odnajdywać wtórnie trochę, no bo niestety ta noga taka tradycyjnego Urzecza, czyli życie z ziemi i z rzeki, niestety już została wygaszona niemal zupełnie do zera, a te ostatnie, jak mój ojciec sadownik, ostatni Mohikanie, którzy tutaj gospodarzą, no to prawdopodobnie będzie się kończyło. Natomiast osoby młode, które są ciekawe swojej historii, swojej tożsamości, odkrywają na nowo i zobaczą, po pierwsze, to jest coś innego niż wokoło, to po pierwsze, a po drugie, to jest bardzo ciekawe, tak, bo ta historia jest nieco romantyczna. Mówimy o łodziach, które pływały tutaj do Gdańska pływały, czy też z Torunia, ale od Krakowa, Sandomierza, no to jest to historia, która jest niesamowicie ciekawa. No i też bardzo ciekawa jest przyszłość naszego Czerska, która tutaj się pod względem historycznym i też odkrywania, pokazywania tej historii, no tak bardzo jest ciekawa.
0: No właśnie, bo Czersk to nie tylko zamek. Przecież jest co zobaczyć również schodząc z góry.
1: Jest co zobaczyć. Mamy tutaj starożytne, co ciekawe, też starożytne Wiślane Jezioro Czerskie, które niezbadane jest w ogóle, to tam jest w środku, więc tam się mogą kryć niesamowite skarby. Obok mojego domu, akurat mieszkam tutaj zupełnie pod zamkiem, została odkryta szkuta czerska. Być może państwo już o niej mówili. Mamy ogromną nadzieję i chęć, żeby się właśnie tutaj w Czersku była pokazywana, ale przede wszystkim Urzecze to przyroda. Urzecze to niesamowita zieleń, która tutaj jak wybucha po prostu na tych naszych żyznych ziemiach. No teraz jest trochę, mamy problem z suszą, ale normalnie to też historycy, którzy też lokalni etnografowie, jak przybywali do Czerska, to mieliśmy Czersk, który był taki, no, na piaskach i jak schodzili na dół, ta przyroda wybuchała, ten kolory, śpiew ptaków niesamowity tutaj nadwiślański, no to przede wszystkim ta przyroda, do której zachęcamy szczególnie teraz, jak zaczynają, a właściwie to już przekwitają trochę przez te mrozy sady, ale no to jest rzecz, która, mówię, jest niesamowicie romantyczna, można powiedzieć.
0: No to skoro już o romantyzmie mowa, to nie mogę nie wspomnieć o tym, że twoja żona pochodzi z regionu, który się trochę z Urzeczem nie lubił, więc wy mimo tych animozji zakochaliście się w sobie i razem jesteście.
1: No tak, trochę się śmiejemy, oczywiście to są takie już takie znowu wtórne, które odkrywaliśmy tak naprawdę po czasie, bo ja swoją tożsamość, tak jak mówiłem, odkrywałem. To moja żona pochodząca z okolic Celestynowa, po drugiej stronie tak zwany region, no dzisiaj, żeby to określić najtrafniej, byśmy powiedzieli Kołbielszczyzny, choć my tak naprawdę nazywamy to Polesiem Mazowieckim, albo też Polesiem nad Świdrem, czy też Mazowszem Leśnym. Różniły się nasze te regiony przede wszystkim tym, jaka tam była ziemia, bo u nas były bardzo żyzne mady nadwiślańskie, na którym wszystko rosło tak naprawdę, za co piją urzycoki, za pszenicę i buroki. Jabłonki, bo tutaj się wszystko tak naprawdę udawało, natomiast tamte regiony, dzisiaj leśne, no tak jak to zwykle na Mazowszu, albo piosek, albo losek tak naprawdę, więc te leśne tereny na piaskach, gdzie dużo ciężej było gospodarzyć, no więc trzeba było żyć z lasu. No więc oni się, te nasze dwie grupy, które miały własne stroje, własną tożsamość, nieco nie lubiły ze względu na to, że znamy przyśpiewki, różne powiedzonka ze względu, czy oboje na obie grupy na siebie, które tworzyły. Natomiast, no mówię, to już jest dawno za nami, tak raczej w kwestii takiej, no, zabawnych trochę anegdotek dzisiaj to sobie opowiadamy. Natomiast te zawiśloki, o których tutaj mówimy, na przykład mój dziadek, jak moja, sprowadziłem moją żonę tutaj właśnie nad Wisłę, no to miał takie przepowiedzenie, że zawiślunki, czyli dziewczyny z Zawisły, mają czerwone łydki. Z czego to wynikało, nie mam zielonego do dzisiaj pojęcia, natomiast tak to było. No i dziadek mówi, pokaż mi tą swoją tutaj dziewczynę, zobaczymy, jakie ona tam łydki ma. W ogóle popatrzyła, nie wiedziała, o co chodzi. No ale mówię, to zostaje nam, tak? Ta tożsamość nadwiślańska, tych dwóch brzegów, mówienie w ogóle o zawiślokach, gdzie moja żona, no mówię, że to jest jakieś tam 15 kilometrów od Wisły, tej tożsamości nie zna, tak? Czyli ten brzeg Wiślany już nie jest tożsamością, raczej las, który dookoła był, to my mówimy na nich zawiśloki, oni na nas już nie, tylko te osoby bliżej raczej, które są tutaj zawisły, ale ona też odkrywała tą swoją tożsamość, tak? Te stroje, które tam funkcjonowały, które zanikły, u nas zanikły dużo wcześniej niż tam tak naprawdę, ale mówię, to odkrywanie siebie na nowo przez nasze pokolenie tych, no powiedzmy sobie 30-40-latków, jest zupełnie inne niż ta tożsamość, która zanikła tam w latach 50-tych, 60-tych. Mój tata nie utożsamia się tutaj z urzeczem tak naprawdę, a za to mój dziadek już jeszcze żył, więc to jest taka trochę luka pokoleniowa, więc no mówię, dla nas, dla mnie to jest wszystko nowe. To jest wszystko coś, co odkrywamy na nowo.
0: Czyli milenialsi na tropie przeszłości.
1: Tak, zobaczymy, jakie będą to następne pokolenia Z-ki, X-y i tak dalej. Tutaj mówię, to trochę może być ciężej, bo ja swoje dzieci próbuję włączyć w to urzecze nasze, a ona mówi, że moja córka mówi, że i syn mówi, że my na urzeczu nie będziemy pracować, czyli w sensie zakładać stroje i tak dalej. Uważam, że to jest praca, a nie zabawa, hobby i tak dalej. No ale zobaczymy. Na razie to jest coś, co jeszcze może ich tak nie pasjonuje, ale to jest tak ciekawe, że wydaje mi się, że i oni, biorąc pod uwagę, jak się rozszerzy te nasze urzecze, jak mocno, że tak powiem, się promuje i też tą nową tożsamość zdobywa, no, mam nadzieję, że jednak będą pracować, jak to mówią, na urzeczu.
0: A jak myślisz, dlaczego ta świadomość urzeczańska zanikła w pokoleniu twojego taty?
1: No przede wszystkim to jest rozwój wsi. Znaczy ja mam taką teorię, że to niestety było troszeczkę tak, że ludzie z pokolenia mojego taty, no z jednej strony mówię, Polska, mimo tego, że to były czasy bardzo ciężkie, lata 50., 60., ale bardzo mocno 70. się rozwijała, szczególnie na wsi, tak? Uprzemysłowienie tej wsi postępowało bardzo mocno w tym czasie i trochę ludzie się wstydzili tej swojej tożsamości w ogóle wiejskiej, tak? Mój tata poszedł na studia, to była pierwsza osoba pewnie, która miała takie możliwości i wydaje mi się, takie mam wrażenie, że te osoby właśnie, które aspirowały wyżej, nie wyszły jakby troszeczkę z tego, no, swojego świata tutaj lokalnego, poszły, nie wiem, do Warszawy, gdzieś dalej, trochę się tego wstydziły, taką, mówię, tą tożsamość wiejską gdzieś tam trzeba było prawdopodobnie chować, natomiast no ja się już tego nie wstydzę, ja to uważam za niesamowitą siłę, moc i jestem z tego bardzo dumny tak naprawdę, no samo to, że no nie mieszkam w Warszawie, tak, tylko właśnie tutaj, zawsze moim marzeniem ogromnym było, żeby konkretnie w tym miejscu, w domu, na miejscu, gdzie moi pradziadkowie mieli dom, nad Jeziorem Czerskim w Czersku się osiedlić, no i to swoje marzenie na szczęście spełniłem, ale mówię, to nie jestem, ja nie jestem odosobniony w tej takiej fascynacji tym regionem, tym, co jest prawdziwe, tym, co jest lokalne i tym, co możemy się pochwalić w ogóle na zewnątrz tak naprawdę, no bo to jest coś, co naszego jest.
0: Jeśli chodzi o grupy etnograficzne, to poza strojami nie możemy zapomnieć, nie możemy pominąć, bo to jest temat dla mnie bardzo ważny, jedzenia, bo jedzenie jest bardzo charakterystyczne, wyróżnia grupy etnograficzne.
1: Jak najbardziej tak. My mamy tutaj akurat nawet z żoną, która niestety nie udało jej się dzisiaj dotrzeć, a bardzo liczyliśmy na to, napisaliśmy książkę Kuchnia Urzecza, więc no tutaj mamy już taki swój troszeczkę też wkład w rozwój tej kuchni. Opieraliśmy się przede wszystkim na tym, co ja jadłem, tak? Całe życie dla mnie, obiad w ogóle, to na wsi, szczególnie u nas było takim no, najważniejszym niemalże w ciągu dnia czasem, bo się wychodziło z pola, jadło się i to jadło się naprawdę dobrze. Moja babcia super gotuje. Ja pamiętam po prostu te dania, które tutaj nad Wisłą się robiło. Co ciekawe, no wiadomo, Wisła to ryby, moja babcia akurat nie lubi ryb i to jest właśnie ciekawe, że dziadek łowił te ryby, babcia je tam skrobała, ale tego bardzo nie lubiła, więc tych ryb też jedliśmy dużo. Charakterystyczne dania jak najbardziej, no i mówię, i też to popularyzujemy, to jest coś, co jest ciekawe, bo na przykład ja dzisiaj w takiej koszulce z specjalnie przyszedłem z burakiem cukrowym i to jest coś, co na przykład zanikło, tak? U nas buraków cukrowych już się w ogóle nie sadzi, ale te dania, które były z buraka cukrowego, zostały w pamięci. Moja prababcia, robiła tutaj właśnie tak zwane sujki z buraka cukrowego albo buraczniaki. Mówię, to jest coś, co też znowu nas wyróżnia i to są typowo właśnie na terenów nadwiślańskich charakterystyczne dania właśnie z buraka cukrowego, powidła z buraka cukrowego, no tak samo ja najbardziej akurat lubię ze śliwek węgierek, które tutaj nad ogniem robię sam w garze takim miedzianym. I to jest znowu kolejna charakterystyczna bardzo rzecz dla tych konkretnie terenów. No ale też nie zapominamy o takich tradycyjnych ziemniakach, które byśmy my tutaj nazywali pewnie bardziej gajdami, tak? To też charakterystyczne dla Mazowsza. Co ciekawe, oprócz nas, który tutaj my też nie chcemy sobie przypisywać całej, jest bardzo ciekawy autor, który zajmuje się kuchnią wegańską, pan Paweł Ochman, który wczoraj akurat pisałem sobie, bo wydał nową książkę, powiedział, że chciałbym ci ją sprezentować o ziemniakach. No i tam ta wasza sytocha właśnie z tych buraków, z ziemniaków gajd, byśmy się gdzie też się tam znajdzie, więc zachęcał do przeczytania, więc jeżeli Państwo znajdą nową książkę o ziemniakach pana Ochmana, to zachęcamy, bo na pewno tą naszą sytochę będzie można zrobić.
0: Co to jest buraczniak?
1: Buraczek to jest taki, powiedzmy, coś pomiędzy plackiem a bułką startych buraków cukrowych, taka, jakby to powiedzieć, no taka coś pomiędzy, tam my to akurat, po pierwsze, no burak cukrowy jest bardzo charakterystyczny, do zjedzenia jest taką, no dla dzisiejszej, powiedzmy sobie, młodzieży szczególnie ciężki, do takiej nieco mdłej i tak dalej, natomiast tam tą bułeczkę można zrobić też z nadzieniem, przez co powoduje się to, że no jest nie aż tak bardzo mdła, natomiast mówię, to wygląda tak troszeczkę jak, jakby to powiedzieć, jakieś takie brioszki, może coś w ten deseń, no nie powiem, żeby to było super dobre z mojej perspektywy, ale bardzo ciekawe, jak się spróbuje to za pierwszym razem, to mówi, o, czegoś takiego nigdy nie jadłem, tak? To jest coś takiego interesującego, natomiast mówię, bardzo ciekawe są te sujki, które są charakterystyczne, radio dla ciebie, Mazowsze, dla Mazowsza w ogóle, ja też mówię taką trochę krucjatę mam swoją, żeby spopularyzować jak najmocniej te sujki, żeby tak utożsamialiśmy się z Mazowszem, jako takim daniem bardzo charakterystycznym dla Mazowsza, czyli taki pieczony w piecu, pieróg z nadzieniem, bardzo charakterystyczny dla Mazowsza, czyli kasza jaglana, plus i tu jest dodatkowo, u nas by to były właśnie buraki cukrowe, a na przykład dalej trochę w oddaleniu kasza, kapusta kiszona, my byśmy na tą kapustę kiszoną też na użyciu powiedzieli kapusta kwaszona, także nie ma tutaj, to jest to samo danie, czyli to jest kapusta kiszona, ale mówię, to jest coś, co dla Mazowsza jest bardzo też charakterystyczne.
0: Ja myślałam, że sujki to jest cegłów, a tutaj sujki również.
1: Również to jest Mazowsze, tutaj cegłów, glinianka tutaj, okoliczne wsie, robiła to babcia mojej żony też w okolicach właśnie Celestynowa, Dąbrówki, no cały ten okrąg, Kołbiel, tutaj właśnie do Wisły, dalej, jak już po drugiej stronie Wisły, jakieś okolice Grójc, jak pytam się o te sujki, to już nie wiedzą, o co chodzi, tak, więc raczej tutaj trochę w stronę na dół, bardziej tam Głowaczów, te okolice tam, Grójec jeszcze gdzieś tam, chyba się zahaczamy jeszcze to tutaj troszeczkę tam dalej, ale mówię, dalej już tych sujek pewnie gdzieś tam nie ma, ale mówię, to jest bardzo charakterystyczne dla właśnie południowo-wschodniego Mazowsza tutaj ta nasza sujka, w różnych odmianach, tak, w tych różnych wariantach.
0: Czy twoja żona, mimo że nie jest urzeczanką z urodzenia, nauczyła się gotować po łóżecku?
1: Nauczyła się, w ogóle dlatego stworzyliśmy tą książkę tak naprawdę, bo umie i dobrze gotuje. Ja jestem dobry, jak to ona zawsze mówi, w gadce, czyli różne rzeczy opowiadam. A moja żona to potem przetwarza na konkretne dania i konkretnie tworzy te sujki, tak, czy też różne inne dania charakterystyczne. No, to na pewno jest jakby wykorzystywane było to, co tutaj mamy. Tak? To też jest ciekawe w ogóle w kuchni. Jest ciekawe to, że pewna intuicja, tak? Mówimy tu o pewnej intuicji, bo tworzyło się z tego, co mało. Spróbowaliśmy zrobić te sujki właśnie z burakiem cukrowym i z kaszą jaglaną. No i spróbowaliśmy i ta troszeczkę mdłe, takie no ciekawe. Nie? Moja żona mówi, spróbujmy, żebyśmy dodali tego syropu z buraków cukrowych, takiego charakterystycznego. No i dodaliśmy tego syropu i to już był zupełnie inny smak, inaczej. No i co ciekawe właśnie, zaczęliśmy rozmawiać z ludźmi też i taka pani tutaj przyjechała do nas, starsza z okolic Wilanowa, no i opowiadamy o tych sujkach i tak dalej. I ona mówi, no, bo my to robiliśmy właśnie z tym burakiem cukrowym, ale to było takie, ta mama, moja babcia robiła takie, to było trochę mdłe, to ona dodawała tego syropu jeszcze, nie? I okazuje się, że ta pewna intuicja, myślenie o tym właśnie w taki sam sposób, dla tych tutaj jakby korzystając z tego, co było, powoduje to, że dochodziło się pewnie do takich podobnych jakby też efektów.
0: Jest teraz taki trend w mediach społecznościowych różnych, że bardzo popularne są włoskie nonny, bo włoskie nonny umieją gotować, trzeba rozmawiać z nonnami. No ale kurczę, nasze babcie też potrafią gotować i też trzeba z nimi rozmawiać, one nam wszystko powiedzą.
1: To tak, no, o PR trzeba bardzo mocno dbać, no tutaj te nasze babcie to jest w ogóle kopalnia wiedzy, dlatego mówię, my stworzyliśmy tą książkę tylko i wyłącznie dlatego, że babcia opowiadała nam o plackach drożdżowych, o tym, jak gotowała jej babcia, jej mama i bez tego tak naprawdę moglibyśmy, czyli ta ciągłość pokoleniowa, te nasze babcie, które mają ciągle w głowach i tą umiejętność tam, jest trochę problem potem przełożenie to na konkretne przepisy, bo tam było, że na oko, do tego, żeby było smacznie i tak dalej, więc mówię, to jest taka rzecz, którą w dużej mierze też trzeba czuć i rozumieć, natomiast no, tak zwana zarzucajka, czyli zupa, taki kapuśniak mojej babci, no to jest coś, co no, dla mnie nie ma nic lepszego. Ja odkładam wszystkie najlepsze kuchnie włoskie, francuskie czy inne i ta kuchnia u rzeczy mojej babci to jest coś, co ja zawsze bym wybierał. Jak miałbym wybrać jedną kuchnię do końca życia, to wybieram kuchnię u rzeczy.
0: Szanowni Państwo, zapraszamy do poznania kuchni u rzeczy. Patryk Zduńczyk był moim i Państwa gościem. Bardzo dziękuję.
1: Dziękuję.

0: Jest godzina 12. Agnieszka Chmielewska, zapraszam na wiadomości Polskiego Radia RDC. W Warszawie trwają uroczystości z okazji Dnia Flagi. Prezydent Polski zapowiada, że są potrzebne mechanizmy zachęcające Polonię do powrotu do kraju. To uderzenie w interesy obu krajów. Niemcy oceniają zapowiedź Trumpa o wycofaniu z kraju naszego sąsiada 5000 amerykańskich żołnierzy. A na koniec sprawdzimy, jakie atrakcje majówkowe czekają na tych, którzy zdecydują się spędzić majówkę nad Wisłą w Warszawie. Państwo polskie chce aktywniej zachęcać rodaków do powrotu z emigracji. Zapowiedział to prezydent podczas uroczystości dla Polonii w Warszawie. W Pałacu Prezydenckim wręczono odznaczenia i powołano Radę do Spraw Polonii i Polaków za granicą. Karol Nawrocki mówił, że potrzebne są konkretne narzędzia, które przekonają część emigrantów do powrotu do kraju.
1: Musimy w Radzie do Spraw Polonii zrobić wszystko, by stworzyć mechanizm prawny, mechanizm podatkowy, który zachęci Polaków spoza Rzeczpospolitej, naszą narodową wspólnotę do tego, aby do Polski wrócić. Nie wrócą wszyscy i tego oczywiście nie oczekujemy, ale ci, którzy się wahają, muszą od ośrodka prezydenckiego dostać jasny sygnał, że Rzeczpospolita na nich czeka.
0: 2 maja obchodzimy Dzień Polonii i Polaków za granicą, a także Dzień Flagi Rzeczypospolitej Polskiej. Powołana Rada do Spraw Polonii i Polaków za granicą to organ doradczy, który ma wspierać głowę państwa w kształtowaniu polityki wobec Polonii. W jej skład wchodzą przedstawiciele środowisk polonijnych, a także eksperci zajmujący się sprawami Polaków mieszkających poza krajem. Rada ma identyfikować potrzeby rodaków za granicą, opiniować rozwiązania dotyczące współpracy z Polonią, a także wskazywać kierunki działań państwa w tym obszarze. Uroczystości z okazji Dnia Flagi przeniosły się z Placu Zamkowego na dziedziniec Pałacu Prezydenckiego. Za chwilę nastąpi uroczysta zmiana flagi powiewającej nad Pałacem Prezydenckim. Prezydent Karol Nawrocki wręczy też nominacje generalskie i admiralskie żołnierzom Wojska Polskiego. Teraz uwaga na wypadki. Jedna osoba została ranna na drodze krajowej numer 12. Na odcinku Radom-Zwoleń w miejscowości Gust zderzyły się 2 samochody osobowe, mówi aspirant Marcin Sawicki z zespołu pracowego Komendy Wojewódzkiej Policji z siedzibą w Radomiu.
2: 79-letni kierujący Seatem najprawdopodobniej nie zachował ostrożności, najechał na tył poprzedzającego go Forda, którym kierował 64-latek. 79-latek ze zdarzenia został zabrany karetką do szpitala.
0: Na drodze krajowej numer 12 wprowadzono ruch wahadłowy. Policja apeluje o ostrożność. Ranny został także motocyklista na drodze krajowej numer 48. Na odcinku Białobrzegi-Stromiec w pobliżu miejscowości Pietrusin doszło do zderzenia samochodu osobowego z motocyklem. Droga jest tam zablokowana. To uderzenie w interesy obu krajów. Tak minister obrony Niemiec ocenia zapowiedź wycofania z tego kraju 5000 amerykańskich żołnierzy. Boris Pistorius podkreśla rosnącą w tej sytuacji rolę współpracy z europejskimi partnerami, w tym z Polską. A sytuacji przyjrzał się Adam Górczewski.
3: Szef niemieckiego resortu obrony twierdzi, że ogłoszona przez Pentagon decyzja nie jest zaskakująca wobec wcześniejszych wypowiedzi przede wszystkim Donalda Trumpa, ale zaszkodzi obu krajom. Współpraca Niemiec z USA w ramach NATO pozostanie jednak na wysokim poziomie, stwierdził Boris Pistorius. Polityk SPD dodał, że wzmocnione zostaną działania w grupie E5, czyli z Wielką Brytanią, Włochami, Francją i Polską. Pentagon ogłosił, że w ciągu maksymalnie roku o 5 tysięcy spadnie liczba amerykańskich żołnierzy w Niemczech, gdzie obecnie stacjonuje ich 39 tysięcy, co stanowi blisko połowę sił USA w Europie. Ściśle współpracujemy z Amerykanami w Ramstein, Grafenwöhr czy Frankfurcie na rzecz pokoju i bezpieczeństwa w Europie, na rzecz Ukrainy oraz wspólnego odstraszania, podkreślił Boris Pistorius. Wymienione przez polityka SPD miejsca to baza lotnicza, z której Amerykanie koordynują akcje również w Afryce i na Bliskim Wschodzie, a także poligon i szpital wojskowy, największe tego typu z amerykańskich obiektów poza USA. Decyzję Amerykanów skrytykował również poseł kanclerski CDU Jürgen Hart, którego zdaniem to cios USA przeciwko sobie, a Donald Trump chce pokazać, że wszystko co złe jest efektem działań zagranicznych partnerów.
0: Rzeczniczka NATO Alison Hart podkreśliła, że taka decyzja Stanów Zjednoczonych tylko wzmacnia potrzebę zacieśniania współpracy obronnej przez państwa europejskie. Na koniec wiadomości sprawdzamy, jakie atrakcje majówkowe czekają na tych, którzy zdecydują się spędzić majówkę nad Wisłą w Warszawie. A wiślany rozkład jazdy sprawdziła nasza reporterka Natalia Sobotka.
4: będzie można przepłynąć najnowszym galarem Cormoran czy żaglówką klasy Omega. A to nie wszystko, mówi pełnomocnik stołecznego prezydenta Jan Piotrowski.
5: Rozpoczynamy cykl bezpłatnych, myślę, że 12-godzinnych rejsów. Każdy, kto będzie sprytny i szybki, będzie mógł skorzystać z około 200 przygotowanych miejsc na rozmaitych łodziach od poranka do zmroku, również w porcie żerańskim.
4: Dziś o godzinie 17 także parada tradycyjnych łodzi pod biało-czerwoną flagą. Łodzie stworzą efektowne figury na wodzie, nawiązując do historii żeglugi rzecznej.
0: Jutro natomiast finał Ligi Wiślanej i wyścigu All Boats Race. Uczestnicy będą rywalizować w dwóch kategoriach – łodziach napędzanych wiatrem, a także wiosłami. Start rywalizacji z plaży romantycznej o godzinie 11.30.

0: Sponsorem prognozy pogody jest Stowarzyszenie Sady Grójeckie.
1: I jak? Złapali Państwo już nieco tej wiosennej opalenizny? 23 stopnie teraz na termometrach na Mazowszu, maksymalnie będzie ich nawet 26. No to ta temperatura obniży się do około 10. Wiatr teraz wieje w porywach do 10 km na godzinę, a barometry pokazują 1010 hektopaskali. Jutro nieco większe zachmurzenie, ale jeszcze goręcej, nawet 27 kresek. W poniedziałek 26, a we wtorek 22 i może nieco popadać też.
0: Sponsorem prognozy pogody jest Stowarzyszenie Sady Grójeckie.
2: Reklama.
3: Kupuj bez VAT w MediaMarkt. Tylko do 4 maja. Tysiące produktów taniej o wartość podatku VAT przy zakupie minimum 2 produktów. Łącz wybrany asortyment i oszczędzaj. Szczegóły w regulaminie. MediaMarkt.

0: Kości kilogram 9,99 z Delikartą. Limit 3 kilo i jedno użycie promocji. Cena przed obniżką 22,99. A do środy Pepsi 1,5 litra, 2 plus 1 za grosz z Delikartą. W delikatesach Centrum.
1: Tankuj taniej na stacjach Orlen dzięki pakietowi ceny paliwa niżej. Obniżony VAT i akcyza działają na co dzień, ale w weekendy na Orlenie ceny spadają jeszcze niżej. Bo od czwartku do niedzieli, tankując do 50 litrów paliwa Verva i Efekta z kuponem w aplikacji Orlen Witaj, oszczędzisz dodatkowe 20 groszy na litrze. A przy zakupach w sklepie za minimum 5 zł, aż 35 groszy. Oferta ważna do 3 maja z możliwością przedłużenia. Lista stacji i produkty wykluczone dostępne na witaj.pl/rabaty. Orlen.
2: Wiosna w Warszawie ma swój adres. Elektrownia Powiśle. Miejsce na zakupy, spotkania i dobre jedzenie. Odwiedź Elektrownię Powiśle i zobacz, jak wygląda wiosna na Powiślu.
3: Kupuj bez VAT w MediaMarkt. Tylko do 4 maja. Tysiące produktów taniej o wartość podatku VAT przy zakupie minimum 2 produktów. Łącz wybrany asortyment i oszczędzaj. Szczegóły w regulaminie. MediaMarkt.
4: Dyskontowe asy w Netto. Teraz kiełbasa morlińska z piersią kurczaka Morliny. Tylko 7,99 za 400 gramów. Aż 31% taniej. A lody Grycan różne rodzaje. 900 ml i 1100 ml. Jedynie 17,99 za jedną sztukę. Aż 30% taniej. Netto. Patent na tanie zakupy.
5: Uwielbiam rysowanie.
6: To słowa, których lakier twojego samochodu nigdy nie powie, bo lakier ma czuć się bezpiecznie. Jak na myjniach Orlen z pełnym płukaniem ciśnieniowym i gąbkowymi szczotkami. No i ma błyszczeć. Najlepiej podwójnie. Dlatego przyjedź na myjnię na Orlen.
7: Do końca maja z kuponem w aplikacji Orlen Witaj. Dwa programy premium lub perfekt masz w cenie jednego. Regulamin i listę stacji objętych promocją znajdziesz na witaj.pl/myjnia.
8: Myjnie Orlen Protect Wash. Jakość, ochrona, bezpieczeństwo. Orlen.
9: Za reklamę? Dziękujemy. Autopromocja.
10: Mateusz Szymkowiak, witam i zapraszam Państwa na Pałac Kultury w niedzielę 3 maja o godzinie 8, a w programie będziemy celebrować. Z wnukiem Jacka Kuronia, szefem kuchni Janem Kuroniem, porozmawiamy o patriotyzmie, ale także majówkowo pogrillujemy. Europa da się lubić, czyli Monika Richardson po 22 latach od wstąpienia Polski do Unii Europejskiej. Inspektor hotelowy Karol Weber i majówkowe wyjazdy. Socjolożka Dorota Peret-Jatkowicz o tym, czy 5000 zł i wakacje na Malediwach to aby na pewno adekwatne prezenty na komunie. Jeremi i Artur Sikorscy, a także Bryska. Do usłyszenia.
9: Autopromocja. RDC. Twoje Mazowsze.
11: Szanowni Państwo, przed chwilą rozmawialiśmy z Patrykiem, z Duńczykiem, no między innymi o jedzeniu, bo trudno tutaj ten temat kulinarności urzecza pominąć. Teraz jest z nami Marianna Król, mistrzyni rękodzielnictwa, która haftuje, która wycina, która robi koronkę klockową, kwiaty z bibuły, ale też ma niesamowitą wiedzę o lokalnych kulinariach. Dzień dobry Pani Marianno.
12: Dzień dobry, witam serdecznie.
11: Pani Marianno, rosół. Z miotły.
12: Och, proszę Pani, to jest bardzo ciekawa potrawa. Rosół z suchej miotły. Na pewno nie gotuje się to na miotle, tylko ma taką nazwę. Proszę Pani, kiedyś na wsiach była bieda, nie oszukujmy, ludzie nie mieli pieniędzy. Robili, gotowali potrawy z tego, co się urodziło na polu, co było w piwnicy, w stodole i w oborze, tak? Na przedludówku przeważnie gotowało się ten rosół suchej miotły, bo tak, krowy były zacielone, nie dawały mleka, więc już na mleku się nie gotowało. W piwnicy były tylko ziemniaki, no i trochę mąki, gdzie pieczono chleb. Więc trzeba było czymś te dzieci nakarmić. I co? To gotowało się ziemniaki, trzeba było ziemniaki obrać, ugotować w wodzie osolonej. I tą wodę odcedzało się do drugiego garnka. I to się zaprawiało czosnkiem wyciskanym, przysiekanym, pieprzem ziołowym i zasmażaną cebulką na oleju, bo ten olej zawsze w domu był, bo uprawiało się len i wytłaczało się ten olej. I potem dopiero te ziemniaki zalewało się tym rosołem. Albo jeszcze dodawało się suchy chleb, on się nie marnował, tylko ten chleb siekało się na kostkę, na patelni osmażało się na tłuszczu i się dodawało do tego rosołu. I to był tak zwany rosół suchej miotły, czyli na niczym, na ziemniakach, tak? Dlatego stąd taka nazwa. Ale bardzo dobrze działał na jelita, bo nie było tłuszczu i przeważnie jak ktoś miał niestrawność, no to właśnie ugotowali taki rosół suchej miotły, żeby po prostu nakarmić, tak? I te jelita były wyleczone.
11: A co według pani jest najbardziej charakterystyczne dla kulinariów Urzecza? Czy ten burak?
12: No buraki cukrowe, bo to był uprawiany, to było zagłębie buraka cukrowego i właśnie z tego buraka cukrowego robiono właśnie tak zwane sujki. Czyli sujki, burak cukrowy ugotowany, poszatkowany drobno tasakiem na stolnicy. Ugotowano kaszę jaglaną proporcjonalnie, tyle buraka, tyle kaszy. I robiło się ciasto, tak jak na pierogi takie luźne. Nadziewało się to tym twarzem i piekło się w piecu chlebowym. I te sujki były w kształcie dużego pieroga, w kształcie, tak jak złożyła dwie dłonie, to takie wielkości były te sujki. No i oczywiście te sujki były lepsze jeszcze na następny dzień, jak ten burak puścił sok i to po prostu było takie fajne, po palcach się lało i było bardzo smaczne.
11: Ulubiona pani potrawa z dzieciństwa to?
12: Ulubiona potrawa z dzieciństwa, no właśnie ten, bardzo mi w pamięci zapadł ten rosół suchej miotły, te sujki, zupa zarzutka tak zwana, czyli zupa zarzucana kapustą kiszoną. Bo tej kapusty kiszonej każdy na zimę się kisiło. Beczka buraku, beczka kapusty i beczka ogórków i potem się to jadło całą zimę, tak? A jeszcze bardzo dobry mi zapamiętałam, bo na dnie beczki kapusty kładło się całe główki kapusty. I one się kisiły. I potem jak już się w tą kapustę wybrało z tej beczki, zostały te główki i z tego się robiło tak zwane zawijoki. Co to znaczy? Odwijało się te liście całe z kapusty, tak jak teraz powiem, na gołąbki i robiło się właśnie nadziewane z kaszą jaglaną i z suszonymi grzybami, bo te grzyby, las był, chodziło się na grzyby i to właśnie były tak zwane zawijoki, potem się to obsmażało na oleju, pycha.
11: Kasza jaglana nam wraca. Więc ona...
12: Kasza jaglana jest bardzo energetyczna, bardzo zdrowa, ale my jakoś w tej chwili no, zaniechaliśmy tej kaszy jaglanej, ale ona jest bardzo zdrowa. U nas było uprawiane, było proso i tej kaszy jaglanej było w bród. Czasem mieliśmy za dużo tej kaszy, no ale trzeba te dzieci było nakarmić. Było nas czworo w domu, więc babcia, dziadek, rodzice, więc trzeba było coś jeść.
11: A babcia co gotowała?
12: No babcia gotowała tak, zacierki na mleku, a jeszcze były bardzo dobre pyzy ziemniaczane, zalewane mlekiem gorącym i to było robione zimą. Ja pamiętam, jak wracałam ze szkoły i ja już od podwórka, od drogi czułam zapach mleka i babcia zawsze nam gotowała te pyzy takie małe, zalewała gorącym mlekiem, bo mieliśmy krowy swoje. I to był ten zapach tej pyzy. Ja muszę sobie teraz zrobić kiedyś takie pyzy na mleku.
11: Mam nadzieję, że to będzie moment, w którym pani do nas zadzwoni i panią odwiedzimy.
12: Już... Zapraszam serdecznie. Ja pochodzę ze wsi Samogoszcz, gmina Maciejowice, powiat garwoliński. Maciejowice te, co Kościuszko walczył, tak? Żeby było lepiej.
11: Już się umówiłyśmy na to, że nauczy mnie pani robić pierogi i ja panią trzymam za słowo, bo tak jak się skarżyłam, próbowała już moja babcia. Jestem bardzo odporna, ale liczę na to, że przyjdzie ten moment.
12: Na pewno panią nauczę i będą smakować i pewnie mąż i rodzina będzie zadowolona.
11: A jak pierogi, to z czym?
12: No pierogi robi się różne. Przede wszystkim z mięsem, tak? No takie podstawa. Nie zawsze to mięso było. Więc jak nie było mięsa, to się robiło z kapustą i z grzybami, bo to nawet taka typowe wigilijne pierogi. Nadziewało się właśnie też kaszą, robiło się z jagodami pierogi.

0: jajko, szklanka cukru i pół kostki masła. I mleka tyle, żeby to się zagiotło. I po prostu to było takie, no, trzeba to było wyrobić 10 deko drożdży, tak? No i się... Dalszy proces, to wiadomo, drożdże muszą wyrosnąć, wszystkie składniki wymieszać, dobrze wyrobić, tak żeby to wyrosło, potem do pieca. Piekło się to w piecu chlebowym, tak? Ale miałam jeszcze taką koleżankę, która, jej siostra najstarsza, robiła pyszne te ciasto drożdżowe. I mówi tak, Janka, weź ty mi powiedz, jak ty robisz to ciasto drożdżowe, że jest takie dobre? To ona mi tak, no wiesz, ja to tak biorę, mniej więcej mąki, mniej więcej cukru, mniej więcej masła, wszystko zagniatam i piekę.
1: I do smaku, i będzie dobrze.
0: I będzie dobrze, tak.
1: No. Oprócz gotowania zajmuje się pani naprawdę wieloma rzeczami z obszaru rękodzieła. Jak to się u pani zaczęło? Czy pani już od dziecka była
0: no
1: uczona?
0: No właśnie, to rękodzieło to u nas było od dziecka, bo robiło się w domu i kwiaty z bibuły, i wycinanki, i haftowało się, i szydełkowało, i na drutach, i przędło, i krosna robiło. No po prostu to robiła to babcia, moja mama, robiły to ciotki i my jako dzieci włączaliśmy się w te rzeczy, tak? Żeby robić. No kiedyś właśnie wycinanką dekorowano izby, wnętrze izb, tak? No bo nie było obrazów, ludzi nie było stać, więc musieli sobie radzić sami. Ludzie byli bardzo kreatywni. Teraz to ja nie wiem, czy potrafiliby sobie tak udekorować izbę. Robiłam pająki ludowe, tak? Pająki krystaliczne, pająki tarczowe, pająki żyrandolowe. No to wszystko trzeba było zrobić własnymi rękami. Taki jeden pompon do pająka robi się godziny. No to jak tych pomponów jest 50 w pająku, to proszę sobie policzyć ile godzin. Oprócz tego trzeba zrobić stelaż, udekorować. No to jest tydzień czasu, co się robiło jednego pająka.
1: Ciągle pani je robi?
0: Robię cały czas pająki piękne, nawet mam te zdjęcia, szkoda, że nie możemy tego obejrzeć na wizji, ale mam piękne pająki, robię.
1: Młodzi chcą się uczyć?
0: Właśnie, robimy w tej chwili, bo ja prowadzę zajęcia rękodzieła ludowego i koronki klockowej w Ośrodku Kultury w Górze Kalwarii, gdzie zachęcam bardzo serdecznie na warsztaty. Od października zaczynamy jakby nowy ten, bo teraz do czerwca, no to już niewiele czasu zostało. I właśnie teraz obecnie robimy pająka tarczowego, będziemy robić. Chętnie przychodzą i młodzi, i starzy, i uczą się. I właśnie wymusili na mnie, no, bo już nie wiem co, to robimy. No to teraz pająka tarczowego, bardzo proszę, robimy pająka tarczowego.
1: A co to jest taki tarczowy pająk?
0: To jest pająk tarczowy, musi być stelaż zrobiony z 8 ramion. To jest owinięte w środku wełną, czyli tworzy taką tarczę, dlatego się nazywa tarczowy. I tu potem wiszą sznurki nawinięte słomą i bibułą, tak? Potem są sznurki do góry, takie też bibułka i słomka, bibułka, słomka. No to jest 8, trzeba tych przęseł zrobić i udekorować go jeszcze ładnie, powiesić.
1: A skąd państwo bierzecie dziś słomę do
0: pająków? No proszę pani, ja się staram, jak rośnie żyto na polu, to chodzę do sąsiadów i mówię, czyje to pole, a to Małgosiu. Mówię, Małgosiu, idę do ciebie, utnę sobie żyta, mam zapas żyta, tak? Bo wiem, że zawsze mi się może to przydać. Jak nie do pająka, to powiedzmy robię wyplatania ze słomy, różne na takie choinki, gwiazdki, bombki choinkowe ze słomy, tak?
1: I się zgadzają sąsiedzi bez problemu?
0: Nie, nie ma problemu. Oczywiście nawet zachęcają mnie, jak tam, że Marysia, przyjdź sobie, utnij słomy, bo wiesz, bo niedługo będziemy kosić, tak? No. Więc też dbają sąsiedzi o to, żebym miała zapas tej słomy.
1: Wspomniała pani, że również robi pani koronkę klockową i chciałam spytać, co to znaczy?
0: Ach właśnie, proszę pani, no bardzo ciekawy temat, bo jesteśmy akurat na zamku w Czersku, gdzie koronkę klockową przywiozła królowa Bona tu właśnie na zamek w Czersku. Przywiozła swoje koronczarki z Włoch, tak? I tutaj te koronczarki, proszę zobaczyć, jak gdzieś będzie pani oglądać zdjęcia gdzieś w muzeach, właśnie te falbanki tu, co ona ma te, przy kołnierzach, to właśnie jest robione tą koronką klockową. I tutaj koronczarki robiły koronkę klockową w piwnicach z nici jedwabnych. Dlaczego w piwnicy? Bo jedwab w suchym miejscu był bardzo skręcony i koronka nie nabierała takiego kształtu. Natomiast w wilgoci nić ładnie się rozciągała i była ładna ta koronka. Więc proszę sobie wyobrazić, jak one ciężko pracowały przy świecach czy przy uczywach, bo nie wiem co tam, uczywa chyba były wtedy, piwnicy i robiły te koronki dla królowej, do halek, do poduszek, do bluzek, tak? Na głowę, do czepców. Natomiast my teraz robimy te koronki klockowe z nici lnianych. Dlaczego klockowe? Bo takie szpulki, gdzie nawinięte są nici, nazywają się klocki. To jest specjalny wałek wypchany sianem albo trociną. Na to się nawija wzór jakiś,

0: no i się przeplata. Nie jest to łatwa sztuka, ale można się nauczyć tego. Ja robię to od 98 roku. I w tej chwili mam kilka koronczarek, takich, które przychodzą uczyć się. Nawet jedna pani chodziła 3 lata i ostatnio na zakończenie zrobiła bardzo piękną serwetkę, gdzie była bardzo dumna z niej, że przyjęła to i nauczyła się. Tak? To nie jest łatwa sztuka, ale można się nauczyć. Natomiast w ogóle taką kolebką koronki klockowej też jest bobowa, bo tam była szkoła koronczarska. Ja się właśnie uczyłam u takiej pani Jadwigi Śliwy z Bobowej, gdzie ona właśnie też uczyła się w szkole, potem uczyła jako nauczycielka, tak? I właśnie tam, ale potem zlikwidowane zostały te szkoły wszystkie zawodowe i tak. Panie, które uczyły w tej szkole, po prostu prowadzą teraz kursy indywidualne, tak?
1: Czy haft jest charakterystyczny dla Łużecza? Bo ja kojarzę Państwa stroje, piękne białe bluzki właśnie z czarnymi, kwietnymi wzorami.
0: Tak, to jest haft charakterystyczny. Haft czarny, czarną nicią haftowany i łańcuszkowy, łańcuszkiem, tak? To nie jest też trudne, ale niektórym ludziom sprawia to trudność, ale też prowadzimy warsztaty z tego haftu. I to jest charakterystyczny haft właśnie na białym płótnie, czarnym haftem. Tak zwane drzewko życia, bo one tak jeden gałązka odchodzi od drugiej i to można nieskończoność powiedzmy robić i to haftować. Także my haftujemy, to prowadzę też warsztaty z tego haftu.
1: U pani w domu też się haftowało?
0: Proszę pani, bardzo dużo mam do dzisiaj jeszcze makatki haftowane, które haftowała moja mama, moja babcia i ja jako dziecko się uczyłam tego haftu, to trzymam jak relikwie, bo to już wtedy do potomnych, tak, dla potomnych, dla moich wnuczek. Dla córki, dla wnuczki. Może będą kiedyś też chciały kontynuować.
1: A co przedstawiały te hafty, które ma pani w domu?
0: No to przede wszystkim tak. Były takie, nie wiem, czy pani pamięta gdzieś, może muzeum, czy gdzieś, były takie makatki na i się tam robiło tak. Gdzie kucharek 6, tam nie ma co jeść. Albo zimna woda zdrowia doda, tak? I takie inne makatki. To były w każdym domu te makatki. No potem haftowano obrusy, kwiaty przede wszystkim kolorowe.
1: Tak, teraz te makatki też wracają.
0: Tak, i teraz właśnie wracają. Te makatki mam zamówienie na warsztaty do haftowania takich makatek. Tam zamówiły mnie panie z Falent.
1: A jeśli już mówimy o kwiatach, to również wygniata pani kwiaty z bibuły.
0: Kwiaty z bibuły i kwiaty z tkaniny też robię. Kwiaty z tkaniny to już jest takie rzemiosło, wyższa też szkoła jazdy. Natomiast kwiaty z bibuły nie są trudne, jednak wymagają dużo precyzji i takich zdolności manualnych. Więc robimy różne kwiaty, róże, chabry, maki, stokrotki, bzy, na przykład no piękne są bzy, żonkile, hiacynty, to jakie są kwiaty, wszystkie możemy zrobić, tak? I te kwiaty właśnie też robiło się w domu i robiło się takie bukiety z tych kwiatów. Była komoda, w środku stała figurka Matki Boskiej, po boku były te dwa bukiety i to był w każdym domu takie bukiety i to się robiło przeważnie na Wielkanoc, żeby były świeże, przez całe lato stały, one wyblakły, bo bibuła jest bardzo światłoczuła i jak jest słońce, no to jak ona postoi rok, te kwiaty, to już wszystkie są zbledła, więc znów się wyrzucało te kwiaty, wszystko było ekologiczne, bo się wkładało do pieca, papier się spalił, robiło się następne, czy pająki, czy powiedzmy te kwiaty.
1: A skąd państwo braliście bibułę?
0: Proszę panie, no bibuły kupowało się w sklepie, ale tutaj właśnie w okolicach była fabryka w Jeziornej papieru, więc było produkowane, ale no kupowało się w sklepie, jak to jeszcze, ta wie, moja mamusia mówiła, że w sklepie u Żydów, bo tylko Żydzi prowadzili sklepy.
1: Czy to jest coś, co pani się nie nudzi cały czas?
0: Proszę pani, nie nudzę się i brakuje mi doby czasem i myślę sobie, że jeszcze mam tyle do zrobienia, że chyba mi życia zabraknie, więc chcę jak najwięcej zrobić, zostawić po sobie coś, żeby i młodzi mieli i bardzo się cieszę, że ludzie przychodzą na te zajęcia, na te warsztaty, tak, że po prostu czasem już miejsca brakuje na te warsztaty, no bo jest też ograniczona, pomieszczenia swoje mają pojemność, no i też powiedzmy 20 osób na raz to nie da rady nauczyć, maksymalnie 10 osób w grupie. Jak jest, to wtedy można ogarnąć to i robić. Bo jeden jest bardziej zdolny, drugi mniej. No i trzeba poświęcić więcej czasu komuś, tak?
1: A czy to faktycznie było tak, że najczęściej, jeśli chodzi o takie działania rękodzielnicze, to najczęściej działo się zimą, kiedy nie trzeba było robić w polu, wieczorami?
0: Tak, proszę pani, zimą się dużo działo, bo wtedy właśnie nie wchodziło się na pole, więc tak, przędło się wełnę na Kołowrotku albo na Wrzecionie, przędło się len, robiło się krosna z tego lnu, był recykling, nie zmarnowały się stare szmaty, jakieś stare spódnice, bo ciało się to na paski i robiło się na krosnach z tego chodniki. Ja mam do dzisiaj taką belę chodników, co jeszcze moja mama robiła, belę płótna prawdziwego, takiego swojskiego, gdzie to było tak zwane płachty się robiło, czyli na prześcieradła. Szyło się z tego koszule lniane z lnu, fartuchy takie, gdzie siało się zboże do siewu, tak się zapasało. Więc to były cały czas, były roboty takie właśnie domowe w zimą. Poza tym darło się pierze na, wie pani co to znaczy, obdzierało się pierze z tego, pałki zostawały na poduszki, na pierzyny, tak, no bo było zimno, nie było centralnych ogrzewań, tylko w piecu się paliło. Jak w piecu się paliło, to było ciepło, jak się przestało palić, to było zimno nad ranem, więc te pierzyny były idealne do okrycia się, do ogrzewania.
1: Czy, tak sobie myślę w ogóle, w jaki sposób państwo jednak byli zmotywowani do tego, żeby wychodzić spod tej pierzyny, jak było zimno, bo to musiało wymagać dużej determinacji. Nawet w czasach centralnego ogrzewania u mnie ta motywacja czasami bywa różna, żeby wyjść spod kołdry na ziąb, zima, co dopiero.
0: No wychodziło się spod tej pierzyny, szybko trzeba było się ubrać, w piecu napalić, żeby było ciepło i jakoś ludzie przeżyli, tak? Ja też tak przeżyłam.
1: Czy pani czuła się urzeczanką? Czy to jest coś, co dopiero teraz jest w jakiś sposób
0: celebrowane? Proszę pani, ja pani powiem. Ja się czuję i powiślanką, i urzeczanką. Bo ja się tam w tym rejonie, gdzie ja się urodziłam, czyli w okolicy Maciejowic, to jest Powiśle. Tutaj już jest z tej strony jest Urzecze, więc ja mam powiedzmy i to, tak? Jestem urzeczanką, czuję się tu, bo tu mieszkam 55 lat na Urzeczu, więc też te tradycje tutaj powiedzmy no chłonę, tak?
1: Czyli pani po prostu jest stąd. To jest takie ładne określenie otwarte.
0: Jestem stąd, tak.
1: Marianna Król była moim i państwa gościem. Bardzo dziękuję pani Marianno.
0: Dziękuję bardzo.

poznawaliśmy bliżej Urzecze, a teraz poznamy też bliżej Górę Kalwarię, gminę Górę Kalwarię, bo właśnie Czersk należy do gminy Góra Kalwaria, a stąd z Czerska do samego miasta Góra Kalwaria jest naprawdę niewiele, można się spokojnie udać na spacer. Opowie nam o atrakcjach turystycznych gminy Piotr Chmielewski, zastępca burmistrza. To już za moment, a teraz może tak miało być.

0: Może tak miało być, szanowni państwo, i może tak miało być, że traficie państwo do Czerska, a z Czerska warto zajrzeć dalej, warto się zgłębić w gminę Góra Kalwaria. Piotr Chmielewski, zastępca burmistrza miasta i gminy Góra Kalwaria, jest z nami tutaj dziś. Dzień dobry.
1: Dzień dobry państwu.
0: Warto, prawda?
1: No ależ oczywiście, proszę państwa. I warto zarówno przyjechać do Góry Kalwarii, do naszej gminy na kilka dni, ale warto też na weekend, a chociaż na kilka godzin. Góra Kalwaria jest, miasto Góra Kalwaria, nie mówimy tutaj o gminie całej, tylko o mieście, jest taką młodszą siostrą Czerska. Teraz jest siedzibą gminy, natomiast powstała 356 lat temu dokładnie. Jest to miejsce wyjątkowe, miasto wyjątkowe, ponieważ no ja przynajmniej nie spotkałem się z tego typu miastami. Powstało jako miasto święte na planie krzyża. Ten krzyż istnieje do tej pory z głównych ulic. Skąd to się wzięło w ogóle? Otóż biskup poznański Stefan Wierzbowski w 1666 roku przyjechał do Góry Kalwarii i prawdopodobnie zakochał się w tym miejscu, tak? Zobaczył, że jest położony na skarpie nad Wisłą, w pobliżu Warszawy, a w tamtych czasach była taka moda podróżowania do Ziemi Świętej. Ale to była podróż długotrwała i niebezpieczna. Więc pomyślał, że stworzy nową Jerozolimę pod Warszawą. I tak się stało. Miasto powstało w 1670 roku jako Nowa Jerozolima, tak się nazywało. Dopiero w kolejnych wiekach stało się górą. Było to miasto zarządzane przez proboszcza. Proboszcz był tutaj też zwierzchnią władzą, jeżeli chodzi o sądy, więc on rozdzielał tych, można powiedzieć, spory tutaj, kiedy powstawały, to on wtedy był sędzią i mieszkańcy. Między innymi był spór o to, komu wolno, komu nie wolno na przykład ważyć piwo w Górze Kalwarii. Ale wróćmy do początków Góry Kalwarii. Otóż, proszę państwa, powstało to miasto z klasztorami, kościołami, było ich 7, 6 klasztorów, 7 kościołów, 35 kaplic. I chodziło o to, żeby mieszkańcy, którymi byli osadnicy też z okolicy, żeby mieszkańcy obsługiwali pielgrzymów. Czyli można powiedzieć, że taki ruch turystyczny wtedy powstał. Przyjeżdżali szczególnie w okresie wielkanocnym i odbywał się na ulicach ogromny teatr. Na środku tego krzyża, o którym wspomniałem, z tych głównych ulic, znajduje się pretorium Piłata, kaplica Piłata, która w tej chwili jest remontowana. Bardzo pięknie wygląda już w tej chwili, ale za jakiś czas będzie można w pełni zobaczyć piękno tego miejsca. I tutaj zaczynała się taka procesja, która podążała na Golgotę. Było 14 kaplic z figurami naturalnej wielkości, a Golgota to wzgórze usypane przez ludzi. Na nim się znajdował kościół świętokrzyski. On już nie istnieje, bo on był drewniany. I proszę państwa, przez 3 dni taki wielki teatr odbywał się w Górze Kalwarii. Co jest ciekawe, po ponad 200 latach, blisko 300, grupa mieszkańców, powstało Bractwo Misterium Męki Pańskiej w Górze Kalwarii. I to są wolontariusze, którzy rok w rok w Niedzielę Palmową odtwarzają ten spektakl. Tam jest ponad 100 aktorów. To są wszystko amatorzy, ale no już kilkanaście razy odtwarzali to misterium. I jest taka ciekawostka, bo na początku jest scena historyczna, czyli burmistrzowie, w tym ja też, jesteśmy przebrani w stroje XVII-wieczne i odczytujemy wyrok na Jezusa Chrystusa. I dopiero wtedy rozpoczyna się to misterium. Góra Kalwaria powstała jako miasto święte, ale na początku XIX wieku, kiedy był to zabór pruski, Prusacy znieśli zakaz osiedlania się w Górze Kalwarii ludzi inszej wiary niż katolicka, bo tak biskup założył, że to będą tylko katolicy, którzy będą obsługiwali pielgrzymów. No i wówczas zaczęli sprowadzać się Żydzi. Następnie w połowie XIX wieku osiadła tutaj rodzina Alterów. To jest rodzina cadyków, którzy po prostu z ojca na syna przejmowali rolę cadyka. I proszę Państwa, na początku XX wieku Góra Kalwaria stała się taką kolebką, można powiedzieć, i głównym miejscem, gdzie przybywali hasydzi. Bywało ich tu kilkadziesiąt tysięcy jesienią. I właśnie Abraham Mordechaj Alter był uznawany za największego przywódcę hasydzkiego w ogóle w całej Europie. I do niego tutaj pielgrzymowano. Między innymi z tego względu, żeby tych pielgrzymów żydowskich przywozić do z Warszawy, żeby skrócić tą podróż, wybudowano w ogóle kolejkę wąskotorową. Między innymi cadyk miał tam w tym udziały też. Góra Kalwaria jest... Ma te wszystkie pamiątki historii przetrwały do tej pory, więc są pamiątki tego świętego miasta Nowej Jerozolimy, są pamiątki także tej rodziny cadyków. I co jest ważne w tej chwili w Górze Kalwarii, to przyroda. Na pewno tutaj była już mowa o Urzeczu, mamy mikroregion, mamy tereny nadwiślańskie, ale mamy też bardzo blisko do Chojnowskiego Parku Krajobrazowego. A w tym Chojnowski Park Krajobrazowy przepływa jeziorka. I wokół tej jeziorki w tej chwili skupiły się starania gmin, które są położone wzdłuż jeziorki. U nas w Górze Kalwarii jeziorki nie ma, natomiast jest dopływ. Rzeka Mała, która przepływa między innymi przez teren Natury 2000 i wpływa właśnie do jeziorki. I powstała kraina jeziorki. Jeżeli Państwo przybylibyście tutaj na kilka dni, to można przez te lasy chojnowskie, przez te łąki wzdłuż jeziorki przejechać szlakami, które mają łącznie 400 km. Od źródeł jeziorki w okolicach Mszczonowa aż do Konstancina Jeziorny, gdzie jeziorka wpływa do Wisły. Góra Kalwaria w tej chwili jest miejscem, można powiedzieć też, jak już mówiłem o pielgrzymach, można powiedzieć pielgrzymowania kolarzy, proszę Państwa. W Górze Kalwarii jest jedna z niewielu w ogóle na świecie kawiarni, która jest dedykowana wyłącznie dla kolarzy. Nie rowerzystów, tylko kolarzy. Ona jest udekorowana też rowerami w ogóle. No jest miejscem niesamowitym i to powstanie tej kawiarni, właściciel kiedyś po prostu zobaczył na aplikację, że przejeżdża tutaj tą pętlą między innymi przez Górę Kalwarię kilkanaście tysięcy rowerzystów, 3000 tygodniowo to było wtedy. Natomiast w tej chwili liczba tych kolarzy już sięga kilkudziesięciu tysięcy miesięcznie, więc wzdłuż Wisły jadą z Warszawy, właśnie przejeżdżają, zatrzymują się właśnie na kawę w Górze Kalwarii i jadą dalej, robiąc te pętle, więc Góra Kalwaria to bardzo ciekawe miejsce, w ogóle bardzo zielone, bardzo historyczne, więc zapraszam na takie spacery, można powiedzieć, zagłębienie się w uliczki, które mają kamienne nawierzchnie, brukowane, powstałe jeszcze w XVIII wieku, więc jest bardzo, bardzo atrakcyjne na pewno miejsce, jeżeli ktoś chciałby poddychać tą historią.
0: Wspomniał Pan o tym, mamy mikroregion, a ja tak sobie wtedy pomyślałam, Państwo wszystko macie. Macie rzekę, macie wzniesienie, co na Mazowszu wcale nie jest oczywiste, macie zamek, macie białą damę, macie nawet smoka. Tutaj wszystko jest.
1: Powiem więcej. Jesteśmy w środku największego sadu Europy. Grójecczyzna jest nazywana właśnie w ten sposób. My jesteśmy, powiedzmy, że na obrzeżach. Dolina Czerska, bo Zamek Czerski góruje nad Doliną Czerską w maju najczęściej, no i w kwietniu czasami wcześniej, zamienia się w Białe Morze. białe, dlatego że właśnie z wież zamku widać kwitnące sady. Niestety ten rok jest mało łaskawy dla sadowników. Bardzo niskie temperatury spowodowały, że wiele tych kwiatów wymarzło, ten kwiatostan, ale generalnie bardzo polecam odwiedzanie zamku w maju, właśnie tak jak teraz majówka jest, ponieważ no, jest bardzo, jedzie się po prostu przez morze białych kwiatów, na przykład rowerem, a z góry można sobie popatrzeć na morze, więc mamy tutaj sadownictwo, mamy też pszczelarzy, bardzo wielu, coraz więcej tych pszczelarzy. No i mamy też dużo zwierząt, oczywiście w lasach można je tutaj spotkać. Zapraszamy tych, którzy lubią czy ptaki, czy mamy rezerwat właśnie nadwiślański, gdzie można spotkać nawet orła bielika, bociana czarnego, więc to wszystko rzeczywiście, wszystko jest, można powiedzieć, kraina mlekiem i miodem płynąca.
0: Ja bym się trochę bała, że państwo zażądacie niedługo dostępu do morza, żeby mieć już wszystko w bingo.
1: Proszę państwa, no chcielibyśmy mieć, no brakuje nam oczywiście jeszcze, mam wrażenie, tu w Czersku brakuje nam jeszcze dodatkowego magnesu, tak, żeby zatrzymać tych turystów. No i jest w planach i przygotowujemy we współpracy z Urzędem Marszałkowskim budowę Muzeum Szkuty Czerskiej. W 2009 roku podnóży tego zamku, w którym się znajdujemy, została znaleziona szkuta, która pochodzi z okresu, dokładnie z okresu, kiedy Krzysztof Kolumb odkrywał Amerykę, czyli koniec XV wieku. I proszę państwa, co jest ciekawsze, że statek, którym popłynął Kolumb do Ameryki, był mniejszy rozmiarowo niż szkuta znaleziona właśnie pod Czerskiem. Szkuta, ponieważ ona znajdowała się w takim przyjaznym środowisku, prawdopodobnie zatonęła w porcie, prawda, który znajdował się tutaj u podnóży zamku. Wisła była bliżej zamku i po prostu zatonęła, nie wiem, być może wioząc zboże, czy w każdym razie znajdowała się tu w stawie jednej z mieszkanek. Szkuta została zasypana następnie na kilka lat, aż ponownie ją wydobyto, rozłożono na elementy pierwsze i w Rybnie pod Sochaczewem stworzono specjalne miejsce, taką halę i takie ogromne wanny, w którym te elementy szkuty są obecnie konserwowane. One po prostu muszą nasiąknąć tymi środkami, które zakonserwują ją i te elementy drewniane, i po prostu kiedy zostanie wydobyta już do wyeksponowania, no nie rozpadnie się po prostu, bo przebywając 500 lat w wodzie, po prostu ta szkuta już by nie wytrzymała po prostu w takich warunkach poza wodą. Więc ona jest od kilku lat konserwowana i czekamy na to. Wszystko robimy też jako samorząd Góry Kalwarii we współpracy z samorządem Mazowsza, żeby ta szkuta wróciła do Czerska. I uważamy, że to miejsce będzie kolejnym miejscem obok zamku, które będzie przyciągać nowoczesne muzeum. Chcielibyśmy, żeby w najbliższych latach, kiedy już zakończy się konserwacja długotrwała szkuty, ona wróciła tutaj, w to miejsce.
0: Czyli wielkie marzenia i plany na przyszłość też państwo macie.
1: Ale rzeczywiście, cały czas.
0: Od godziny 10 trwa audycja Twoje Mazowsze. Rozmawiamy między innymi z mieszkańcami Czerska, rozmawiamy z mieszkańcami Urzecza, z pasjonatami. Ja tak sobie myślę, że cechą charakterystyczną też tego regionu, że tutaj ludziom się chce. Chce im się na przykład, jak to mówią córki jednego z naszych gości, robić dla Urzecza, czyli właśnie celebrować w pewnym sensie swoją tożsamość. Chce im się działać, chce im się tworzyć rękodzieło. Jest coś takiego tutaj.
1: Tak, proszę państwa, mamy cudownych mieszkańców, naprawdę. I mam wrażenie, że taki wybuch aktywności społecznej chociażby 15 kół gospodyń wiejskich. I te koła gospodyń wiejskich konkurują ze sobą właśnie strojami, tym, co przygotowują na przykład na jarmarki w Górze Kalwarii. Zapraszamy wielkanocny i bożonarodzeniowy jarmark, gdzie można właśnie nabyć takie różne dżemy, wypieki i tym podobne rzeczy właśnie obrędowane, można powiedzieć, lokalnymi znakami. Więc nas to bardzo cieszy, że jest naprawdę bardzo wiele dziedzin, w których mieszkańcy, społecznicy wyręczają władzę, można powiedzieć też, bo to jest, powiedzmy, czy rozwój turystyki, czy inne aspekty życia lokalnego, po prostu są organizowane przez mieszkańców. Imprezy także też w czerwcu, 20 czerwca zapraszam na Wianki na Urzeczu. I także ci społecznicy. My oczywiście te różne działania dofinansowujemy, bo chociażby kiedy są plecione wianki, to będzie właśnie 20 czerwca z kolorowych, bardzo kolorowych kwiatów, to też oczywiście tych kwiatów trzeba kupić trochę, żeby każdy mógł sobie upleść ten wianek. A następnie na koniec imprezy wszyscy idą te wianki nad Jezioro Czerskie rzucić zgodnie z tradycją, więc rzucić do wody. Więc mamy takich niesamowitych mieszkańców właśnie, którym się chce i podkreślamy to właśnie, że no są wyjątkowo aktywni, kochają śpiewanie, kochają właśnie różne działania, które propagują Urzecze. I w zasadzie, gdyby nie te takie działania ludowe, można powiedzieć, folklorystyczne, to niewiele osób by o Urzeczu słyszało, tak? Ale właśnie te koła gospodyń wiejskich, stowarzyszenia, one szyją sobie stroje, haftują, zlecają szycie tych strojów ludowych, to się nazywa strój wilanowski, tak? Natomiast my, no jest tożsame z tym, który tutaj na Urzeczu właśnie obowiązuje niejako. No co więcej, są też osoby, które odtwarzają stare łodzie, które kiedyś pływały po Wiśle, czyli różne baty, łódki. I też no, Wisła ostatnio ma niski poziom, natomiast mieliśmy tutaj takiego amatora, który odtworzył, zbudował szkutę, która była mniejsza od tej szkuty czerskiej, ale bazował na tamtych projektach i woziliśmy też, dofinansowywaliśmy właśnie rejsy Wisłą, żeby każdy mógł sobie popłynąć tą szkutą i zobaczyć, jak to było.
0: To w takim razie, oby nam Urzecze rosło. Piotr Chmielewski, zastępca burmistrza miasta i gminy Góra Kalwaria, był moim i Państwa gościem. Bardzo dziękuję.
1: Dziękuję bardzo. No tak można długo i namiętnie oczywiście o Górze Kalwarii opowiadać.
0: Audycja Twoje Mazowsze wróci do Państwa już po 13:00.

0: Jest godzina 13, czas na wiadomości Polskiego Radia RDC. Agnieszka Chmielewska, zapraszam. Uwaga kierowcy, zablokowana jest droga krajowa 48 w miejscowości Stromiec. Ranny został tam motocyklista. Polska świętuje Dzień Flagi. Została uroczyście podniesiona przy Pałacu Prezydenckim. Trwa też majówka. Sprawdzimy, co dzieje się nad Wisłą w Warszawie. Na początek zwracamy się do kierowców. Zablokowana jest droga krajowa 48 w miejscowości Stromiec. Ranny został tam motocyklista po zderzeniu z autem osobowym, którym kierował 73-letni mężczyzna, mówi starsza aspirant Joanna Golus, oficer prasowy Komendy Powiatowej Policji w Białobrzegach.
1: Kierujący pojazdem Volkswagen 73-latek nie upewnił się, czy może bezpiecznie zmienić kierunek ruchu. Jak wynika ze wstępnych ustaleń, uderzył w wyprzedzającego go motocyklistę kierującego pojazdem Suzuki.
0: Ranny motocyklista ma 28 lat, został przewieziony do szpitala. Na drodze krajowej numer 48 w miejscowości Stromiec nadal pracuje policja. Wprowadzono objazd przez miejscowość Stromiecka Wola. Utrudnienia mogą potrwać jeszcze 2 godziny. Polska świętuje Dzień Flagi. Flaga państwowa została uroczyście podniesiona przy Pałacu Prezydenckim i na wieży zegarowej Zamku Królewskiego w Warszawie.
2: Spójrzmy na maszt wieży zegarowej Zamku Królewskiego. Za chwilę nastąpi odśpiewanie i odegranie hymnu Rzeczypospolitej Polskiej oraz podniesienie flagi państwowej.
3: Kompania, patrz! Na lewo, patrz! W okazji Dnia Flagi Rzeczypospolitej Polskiej flagę państwową podnieś!
0: Uroczystości powoli kończą się na dziedzińcu Pałacu Prezydenckiego. Karol Nawrocki podkreślił, że biało-czerwona flaga jest symbolem budowania narodowej wspólnoty. Bo 2 maja to Dzień Flagi Rzeczypospolitej Polskiej. To jedno z najmłodszych świąt państwowych, ustanowione, by propagować wiedzę o polskiej tożsamości, a także symbolach narodowych. Nasze barwy narodowe nie są przypadkowym wyborem, mają swoje symboliczne znaczenie, tłumaczy historyk dr Adam Duszyk.
4: Kolor biały oznacza orła białego, natomiast kolor czerwony to jest kolor tarczy herbowej, na której ten orzeł jest umieszczony. Natomiast w symbolice heraldycznej te kolory mają jeszcze inne znaczenia. Kolor biały oznacza także wodę, a także srebro jest w ten sposób przedstawiany w herbach polskich. Oznacza oczywiście także czystość i niepokalanie. Natomiast kolor czerwony symbolizuje ogień i krew, a także odwagę i waleczność.
0: 2 maja obchodzony jest także Dzień Polonii i Polaków za granicą. Trwa majówka, sprawdzamy zatem, co dzieje się nad Wisłą w Warszawie. Tam czekają na pasażerów bezpłatne promy, mówi pełnomocnik prezydenta Warszawy do spraw Wisły Jan Piotrowski.
5: Rozpoczynamy cykl bezpłatnych, myślę, że 12-godzinnych rejsów. Każdy, kto będzie sprytny i szybki, będzie mógł skorzystać z około 200 przygotowanych miejsc na rozmaitych łodziach od poranka do zmroku, również w porcie żerańskim.
0: Dziś także o godzinie 20 kino plenerowe na Poniatówce, czyli na nadwiślańskiej plaży po praskiej stronie między mostem Józefa Poniatowskiego a Świętokrzyskim. W repertuarze Miś i Galimatias, czyli Kogel Mogel 2.

0: Sponsorem prognozy pogody jest Stowarzyszenie Sady Grójeckie.
1: Jak pięknie i słonecznie, 24 stopnie teraz na mazowieckich termometrach, maksymalnie będzie ich 26. Nocą temperatura obniży się do 10 stopni. Wiatr teraz osiąga 10 km na godzinę, a barometry wskazują 1009 hektopaskali. Jutro jeszcze więcej słońca, 27 stopni na termometrach, nocą temperatura obniży się do 13. A w poniedziałek też ładnie, 26-27 stopni, popadać deszcz może dopiero we wtorek i wtedy 22 stopnie.
0: Sponsorem prognozy pogody jest Stowarzyszenie Sady Grójeckie.
2: Reklama.
3: Kupuj bez VAT w MediaMarkt. Tylko do 4 maja. Tysiące produktów taniej o wartość podatku VAT przy zakupie minimum dwóch produktów. Łącz wybrany asortyment i oszczędzaj. Szczegóły w regulaminie. MediaMarkt.
4: Pracujesz w pobliżu urządzeń elektroenergetycznych? Z uwagi na bezpieczeństwo przypominamy. Praca w terenie wymaga szczególnej ostrożności. Nie zbliżaj się do linii energetycznych. Nie podnoś przyczep, maszyn, podnośników, taśmociągów w pobliżu linii. Zbyt mała odległość grozi powstaniem łuku elektrycznego. W razie kontaktu pojazdu z linią energetyczną pozostań w kabinie. Nie dotykaj części metalowych. Wezwij pomoc. Telefon 112 lub 991. Bądź bezpieczny z PGE Dystrybucja.
5: Spędź majowy weekend w Muzeum Wsi Mazowieckiej w Sierpcu. 1 i 2 maja zapraszamy na majówkę w skansenie. Przygotowaliśmy dla Was pokazy wiosennych prac polowych i gospodarskich, pokazy dawnego rzemiosła oraz gry i zabawy dla dzieci. A 3 maja zapraszamy na gotowanie na polanie, aby posmakować tradycyjnej kuchni Mazowsza i potraw inspirowanych wiejskim podwórkiem. Do tego koncerty, kiermasze rękodzieła oraz dużo dobrej energii. Dajcie zabrać się w majówkową podróż do przeszłości razem z Muzeum Wsi Mazowieckiej w Sierpcu. Szczegóły programu znajdziecie na stronie www.mwmskansen.pl.
6: Reżyser kultowych Szalonych Nożyczek powraca do Radomskiego Teatru. Prezent urodzinowy to komedia pełna zaskoczeń, błyskotliwego humoru i nieoczekiwanych zwrotów akcji. Urodzinowy wieczór miał być tylko niewinną niespodzianką. Co wydarzy się w luksusowym hotelu?
7: No cóż, z prezentami bywa różnie. Trzeba uważać, czym obdarowujemy naszych najbliższych. O, zapraszam na spektakl. Może coś Wam podpowiemy. Jerzy Bończak.
6: Teatr Powszechny w Radomiu. Zaprasza.
8: Otwórz się na zysk z lokatą w Santander Consumer Banku. Czy dobra lokata musi oznaczać kolejne konto i dodatkowe warunki? Nie musi. Możesz założyć lokatę bez zakładania konta i zbędnych formalności. Prosto i wygodnie. Poznaj ofertę dopasowaną do Twoich potrzeb. Odwiedź nasz oddział i na hasło radio sprawdź, ile możesz zyskać. Santander Consumer Bank. Zapraszamy.
9: I choć nieraz w oczy będzie wiatr.
10: Cześć, z tej strony Krzysztof Dadej. Napisałem piosenkę, którą dedykuję wszystkim tym, dla których miłość jest najważniejsza. Wszystkie moje utwory na krzysztofdadej.pl. Zapraszam do współpracy koncertowej.
3: Kupuj bez VAT w MediaMarkt. Tylko do 4 maja. Tysiące produktów taniej o wartość podatku VAT przy zakupie minimum dwóch produktów. Łącz wybrany asortyment i oszczędzaj. Szczegóły w regulaminie. MediaMarkt.

0: kilogram 9,99 z Delikartą. Limit 3 kilo i jedno użycie promocji. Cena przed obniżką 22,99. A do środy Pepsi 1,5 litra, 2 plus 1 za grosz z Delikartą. W delikatesach Centrum.
1: Za reklamę dziękujemy. Autopromocja.
2: Muzyka to emocje i historie. Ja wybieram najciekawsze subiektywnie z różnych gatunków i stylów. Zapraszam wyjątkowych gości, którzy dzielą się swoimi muzycznymi inspiracjami, a od północy szukamy pulsu dużego miasta w postaci urbanistycznych dźwięków. Muzyczny Radar dziś o godzinie 22:00. Paweł Bobrowski. Zapraszam.
1: Autopromocja. RDC. Twoje Mazowsze.
3: Dzień dobry, szanowni państwo. Na zamku w Czersku jesteśmy dziś i jest z nami Paweł Boleszczuk, rekonstruktor oraz szef chówca Kasztelanii Czerskiej. Dzień dobry.
4: Dzień dobry, witam serdecznie.
3: Na co ja patrzę? Bo są przede mną wieże, jedna z drugiej strony, druga jest brama. Jak to się wszystko tutaj zaczęło? Na co ja w zasadzie patrzę?
4: Jesteśmy na dziedzińcu Zamku Książąt Mazowieckich w Czersku, właściwie ruinach Zamku Książąt Mazowieckich, tak to się oficjalnie nazywa. Największej twierdzy warowni na Mazowszu i jednej z największych w Polsce. Na Mazowszu, a w Polsce to jest już od razu taki mały disclaimer, mały znak wykrzykniczek, ponieważ w czasach, kiedy ten zamek powstawał, Mazowsze jeszcze do Polski nie należało, było związane luźno osobami, dynastią władców. To miejsce, gdzie teraz jesteśmy, czyli te pozostałości gotyckiego zamku, ma swoje źródła w XIV wieku. Warto, myślę, że tutaj w tym miejscu wspomnieć imię budowniczego zamku, czyli księcia Janusza z mazowieckiej linii Piastów, który jest tutaj przez nas zawsze wspominany i pamiętany jako ten, który przyczynił się do budowy tej twierdzy. Natomiast to nie były oczywiście same początki zamku. Zamek powstał dużo, dużo wcześniej, początkowo w formie grodu, później mniejszej budowli. Taki szczyt jakby rozwoju przypada na renesans, na XVI wiek, czyli można powiedzieć Złoty Wiek Rzeczpospolitej. To już były czasy, kiedy Mazowsze zostało, jak to się ładnie mówi, inkorporowane do Polski, czyli wcielone. I tutaj też pojawia się bardzo znana postać, którą zawsze wspominamy w kontekście zamku, czyli królowa Bona, tak, żona naszego króla Zygmunta, która trafiła tutaj do Czerska w formie takiej, można powiedzieć, emerytury. Tak? To była, fachowo mówiąc, oprawa wdowia. A kiedy Bona była już wdową po królu, rządził jej syn Zygmunt. On nie miał powodów, żeby trzymać jej blisko siebie na Wawelu. Bona była osobą znaną z tego, że miała temperament i chęć do władzy, więc syn trochę ją tak zesłał, można powiedzieć, na rubieże, bo nie ukrywajmy, Mazowsze wtedy było w stosunku do centrum, do Małopolski, do Krakowa było w pewnym sensie rubieżą. I tak nasza królowa Bona tutaj swoich dni dokonała, co oczywiście też potem miało fajne, ciekawe przełożenie na historię czerska, bo mówi się, że to wtedy były czasy, kiedy zainicjowano sadownictwo, że królowa Bona tutaj sprowadziła te jarzyny słynne, to wiadomo, winnice. Był to taki też okres kolejny rozkwitu naszego zamku. Później w ramach dalszych losów Rzeczpospolitej Polski działy się tutaj różne koleje rzeczy. Takim na pewno milowym momentem był potop szwedzki, czyli XVII wiek, kiedy zamek mocno potupadł, był łupiony, grabiony, kilka razy odbijany przez jedną, drugą stronę. Warto wspomnieć też pewien epizod w XVIII wieku, czyli tuż przed zaborami. My tutaj zawsze wspominamy postać marszałka Franciszka Bielińskiego. Jest to postać niekoniecznie znana szeroko, ale na pewno każdy słyszał o ulicy Marszałkowskiej w Warszawie. Ta ulica ma swoją nazwę właśnie od marszałka Bielińskiego. I to był też człowiek, który tutaj angażował się trochę w odbudowę, rozwój. No ale jak nastały zabory, no to tutaj miał miejsce już totalny upadek Czerska. Czersk zresztą stracił prawa miejskie jako miasto w ramach takiej fali odbioru praw miejskich przez carat za karę. Zamek popadł w ruinę jeszcze większą, ponieważ był traktowany tutaj przez lokalnych mieszkańców jako darmowy rezerwuar materiałów budowlanych. Między innymi kościół, który tutaj widzimy, też powstał na bazie cegieł z zamku. W wielu, przypuszczam, domach tutaj w okolicy rynku czerskiego też te cegły się znajdują. No i dzisiaj jesteśmy w stanie tak zwanej trwałej ruiny. Gdyby ktoś bardzo, bardzo chciał to odbudowywać, to do końca nie wiadomo, w jakim okresie, na jakim okresie powinniśmy się tutaj zaczepić, tak? Czy odbudowywać to w stylu właśnie naszego księcia Janusza, budowniczego zamku, czyli stylu pełnego gotyckiego, czy raczej pójść ten styl z renesansu, z królowej Bony. Jest tutaj dużo pytań, więc na razie jesteśmy w takim stanie zawieszenia, żeby tą ruinę utrzymywać, ale jak tutaj widzimy, jest sporo różnych ciekawostek, dużo się dzieje. Może Państwo tutaj na antenie słyszą ten rozgardiarz, krzyk dzieci, szczekanie psów, gdakanie kur, no nie, z tymi kurami to przesadzam. Ale klimat średniowiecza, taki się tutaj udziela rzeczywiście, taki właśnie rozgardiarz. To się dzieje oczywiście tutaj dzięki Ośrodkowi Kultury w Górze Kalwarii, który wprowadzi taki program Historia Viva, który polega na tym, że w sezonie mniej więcej od kwietnia do końca września praktycznie co tydzień, co weekend coś się tu dzieje. Jest jakaś grupa rekonstrukcyjna, są jakieś ciekawe wydarzenia, czasami koncerty, czasami coś historycznego, no i dużo się dzieje. To jest jakby taki plan, żeby ten zamek żył, żeby nie było tak, że przyjeżdżamy do pustych ruin, chodzimy po wieżach, w których hula wiatr, tylko rzeczywiście plan jest taki, żeby tutaj każdy turysta, który przyjedzie więcej niż raz w roku, za każdym razem spotkał coś ciekawego, coś innego. Więc tak tutaj wygląda.
3: Tutaj, kiedy kierujemy się w stronę przepięknej panoramy, pan dyrektor powiedział, że to wygląda jak fototapeta i miał absolutnie rację. Widzimy dół. Co to jest za dół?
4: Ten dół, a właściwie te kamienie tutaj wystające w tym dole, to są pozostałości najstarszej budowli na zamku, kościoła świętego Piotra, który stał tutaj w czasach, kiedy był tutaj jeszcze drewniany gród. Tak, to są ruiny datowane na mniej więcej XI-XII wiek, a więc czas prawdopodobnie rozbicia dzielnicowego, czas, kiedy też piastowie z linii mazowieckiej tutaj rządzili. No, na pewno z lekcji historii przypominamy sobie postać Konrada Mazowieckiego, który zasłynął u nas głównie tym, że sprowadził krzyżaków do Polski. Niechlubnie, tak? Ale tak, on tutaj był między innymi jednym z władców, którzy w tamtych czasach rządzili i to są najstarsze pozostałości ogrodzone, żeby tam dzieci tych kamieni nie wyjmowały, nie wynosiły za bardzo. Prezentujemy to takie miejsce ciekawe.
3: Czy ma pan ulubioną legendę dotyczącą Czerska?
4: Oj tak, tych legend jest sporo. Ja myślę, że warto też wspomnieć tutaj kwestię naszego godła herbu Mazowsza, herbu Czerska, na którym Czerska

0: historie, częściowo udokumentowane, częściowo gdzieś tam wyciągane z analiz, że jest pewna nić połączenia między Anglią a Czerskiem. Chodzi tutaj o postać Haralda Magnusona, czyli księcia z linii angielskiej, który rzekomo tutaj wyemigrował, trafił przez Śląsk na Czersk i był jednym z władców właśnie tutaj w mniej więcej XI wieku. Ile jest w tym prawdy, do końca nie jesteśmy pewni, natomiast pewne jest to, że jakimś dziwnym trafem na nasze Mazowsze trafił ten smok. Smok, właściwie wiwerna, to się różni tym, że wiwerna to jest taki bardziej żmij, to się tak nazywało, tak, gad, bez nogi. On ewoluował, jeżeli chodzi o to, jak ten herb wyglądał, ale zachował się praktycznie do dzisiaj. Jeżeli Państwo się niektórzy orientują, to w wielu herbach miast na Mazowszu pojawia się taki motyw tego takiego właśnie żmija, smoka, czy tam wiwerny, jak zwał, tak zwał.
1: Nie wiem jak Państwu, ale mi się udziela ta wspaniała atmosfera z śmiechem dzieci, z muzyką. No a skoro o muzyce mowa, to pora na muzykę.

0: Rozmawialiśmy przed chwilą z Pawłem Boleszczukiem o zamku w Czersku, na którym dzisiaj Twoje Mazowsze jest, ale Paweł Boleszczuk jest szefem Chówca Kasztelanii Czerskiej. Co to jest?
1: Chówiec Kasztelanii Czerskiej jest grupą rekonstrukcji historycznej. Co to oznacza? Co to za twór? No, rekonstrukcja historyczna, albo mówiąc po naszemu, odtwórstwo historyczne, jest to jedno z mocno rozwijających się ciekawych hobby.

0: polegających na tym, że pasjonaci historii zaczynają próbować wcielać się w te role, postaci historyczne, które sobie zakładają. A więc bierzemy sobie na warsztat jakiś okres historyczny i próbujemy w ramach tego wybranego okresu historycznego odtwarzać, no tak jak się żyło w dawnych czasach. Przy czym często, kiedy słyszymy to hasło, zwłaszcza w kontekście średniowiecza, to takie pierwsze nasze skojarzenia to są rycerze w pełnych zbrojach, walczący na jakichś rekonstrukcjach typu bitwa pod Grunwaldem. Jest to oczywiście jak najbardziej słuszne skojarzenie, bo akurat wspomniany Grunwald jest największą imprezą rekonstrukcyjną w Polsce. Ale to jest takie troszeczkę powierzchowne moim zdaniem, bo życie w każdej epoce, teraz powiedzmy, że skupmy się na tym średniowieczu, w którym jesteśmy umownie, no miało wiele, wiele różnych aspektów, nie tylko aspekt powiedzmy militarny, czyli bicia się sztabami po głowach w hełmach. I nasza grupa, Chłopie z Kasztelanii Czerskiej, od początku wychodzi z takiego założenia, żeby próbować rekonstruować, odtwarzać trochę szerszy zakres. Chcemy próbować rekonstruować załogę Zamku Czerskiego, więc nie tylko te najwyższe sfery pana starostę, który tutaj rządził w latach 70. XIV wieku. Mamy taki projekt, poczet rycerza Miecława ze Smogorzewa, herbu Łabędź, który był tutaj starostą w latach właśnie 70. tutaj i w Rawie. Jego poczet, czyli świta, rycerze. Ale też mamy taką ambicję, żeby próbować objąć trochę szerszy właśnie zakres, a więc załoga zamku w rozumieniu zbrojnych, którzy nie byli bynajmniej rycerzami, to byli zwykli żołdacy, szarzy, tacy pospolici żołnierze. Cały plebs, umownie mówiąc, który tutaj wokół zamku się skupiał i miasta Czersk, rzemieślnicy, mieszczaństwo i tak dalej. Bo naszym zdaniem to też są bardzo ciekawe aspekty, które mogą pokazywać nam, ludziom, którzy niekoniecznie są na bieżąco z historią, jak rzeczywiście mogło wyglądać życie w średniowieczu. Jest to naszym zdaniem bardzo fascynujące. I mogę podać parę przykładów. Mamy na przykład w grupie koleżankę, pozdrawiam Anię, która jest z zawodu farmaceutką. I w ramach naszej grupy, kiedy robimy tutaj różne pokazy, przedstawia rekonstrukcję średniowiecznego kramu aptecznego. A więc wykorzystuje swoją wiedzę realną, że tak powiem, życiową, zawodową, w ramach tego, żeby tutaj edukować, pokazywać ludziom zwiedzającym, turystom, z czym, z jakimi aspektami wiązało się właśnie to, co w tym kramie można było kupić, w co się zaopatrzyć, jakie role spełnia taki wędrowny aptekarz, kramarz. I można takie przykłady mnożyć. Ja osobiście na przykład zajmuję się hobbystycznie pszczelarstwem, jako jedno z moich dziwnych zainteresowań. I też starałem się zgłębiać, jak to działało wtedy w średniowieczu. Tak? Wtedy oczywiście mówiliśmy bardziej o bartnictwie, chociaż ule takie słomiane też się trafiały, ale ciekawostką wydaje mi się, że dla tych, którzy się trochę orientują, jest to, że to była gospodarka rabunkowa. W tym sensie, że trzeba było niszczyć te plastry pszczele, żeby cokolwiek z nich wyciągnąć, jakiś miód wycisnąć i tak dalej, bo dopiero na przykład w XIX wieku wynaleziono ramki do uli, które są wielorazowe, tak, używalne. Zresztą wynalezione przez polskiego księdza Dzierżona ze Śląska. I tego typu aspekty można mnożyć, nie wiem, wędkarstwo, gry jakieś planszowe, czy w ogóle gry i zabawy. Więc naszą misją taką jest to, żeby pokazywać ludziom, jak żyli po prostu ludzie w tej epoce, żeby edukować w takich podstawowych rzeczach. No, oczywiście bardzo wdzięcznym tematem jest kuchnia, jedzenie, tak? To co każdy, z czym każdy się styka. Zresztą cała tematyka kuchni średniowiecznej jest to bardzo szeroki temat. Ludzie się w tym niektórzy doktoryzują, więc ja tutaj nie chcę uchodzić za jakiegoś znawcę, ale schodząc na taki najbardziej podstawowy poziom, tłumaczymy po prostu turystom, dlaczego na przykład w średniowieczu nie było szansy zjeść potrawy zawierającej ziemniaki albo pomidory, tak? Dlatego, że zostały sprowadzone przez Kolumba z Ameryki, tak? Czy tam przez odkrywców dużo, dużo później niż w czasach, o których teraz mówimy. I niektórzy też są właśnie tym zaskoczeni, ojej, jak to bez ziemniaków wtedy dało się żyć, tak? Dało się, okazuje się, tak.
1: Były w średniowieczu gry planszowe?
0: Ależ oczywiście, tak. Znaczy, dla mnie też bardzo fascynujące jest to, że jak zagłębiamy się w jakiś jeden konkretny, drobny temat, dajmy na to właśnie te gry planszowe, i zaczynamy odkrywać źródła historyczne w tym wąskim bardzo obszarze, aspekcie, jest to fascynujące, ile tego jest. Tego jest mnóstwo tak naprawdę. Gdybyśmy się skupili na tych właśnie przykładowych grach planszowych, można grzebać w ikonografii, w źródłach, w opisach. Teraz życie jest też oczywiście o wiele prostsze dla rekonstruktorów, bo mamy internet, mamy AI, które nam pomaga wyszukiwać pewne rzeczy. Powiedzmy 10, 15, 20 lat temu było zupełnie inaczej. To było rzeczywiście coś, odkryć coś nowego, tak? Wyszperać w jakiejś bibliotece książkę, gdzie jakiś pan doktor 50 lat temu napisał coś o grach planszowych. Natomiast teraz jest to oczywiście dużo prostsze. Ale tak, jest to fascynujące, kiedy jesteśmy w stanie odkrywać takie szczególiki, takie drobne rzeczy. No oczywiście mówimy o królowej gier, czyli szachach, tak, to jest najbardziej znane. Ja nie jestem jakimś ekspertem w dziedzinie szachów, ale z tego, co się orientuję, zasady gry w szachy w średniowieczu trochę się różniły od współczesnych. Ale mamy też cały szereg właśnie innych gier. Tak zwany tryk-trakt, czyli ten backgammon angielski wywodzący się, bardzo często spotykany na ikonografii właśnie, czyli mamy dwóch panów rycerzy, pięknie ubranych, siedzących, pochylonych, nad taką pięknie malowaną planszą, tak? Tak.
1: Same plansze do tryk-traka to są naprawdę dzieła sztuki momentami, wykonane z drogocennych materiałów. Uczyłem się kiedyś tej gry.
0: Tak, zgadza się. Mamy dzisiaj też zresztą wielu świetnych rzemieślników, bo rekonstrukcja historyczna ma też pewien aspekt biznesowy, powiedzmy, tak? Są konsumenci i są producenci. Mamy rzemieślników również w Polsce, którzy robią fantastyczne rzeczy, między innymi właśnie z drewna, właśnie na przykład figurki. A propos szachów też, jeszcze nawiążę, jest to też bardzo ciekawe, bo wbrew pozorom wcale nie ma dużo zachowanych kompletów szachów, które ludzie odtwarzają. Jest taki znany komplet szachów z Sandomierza, z Polski, które mi osobiście się nie podobają, są brzydkie, bo są takie ociosane kołeczki, ale jest na przykład komplet szachów, szachy z Louis, to jest chyba też jeden z niewielu zachowanych kompletów, i to paru, z tamtej epoki, bo one były wyłowione z morza gdzieś u wybrzeży Szkocji, tam się rozbił po prostu statek wikiński. To jest fascynujące, ile tych właśnie pionów tam było znalezionych i figur. One nawet, z tego co pamiętam, wystąpiły chyba w ekranizacji filmu o Harrym Potterze. Tam też był taki moment, że ci czarodzieje grają takimi szachami, właśnie takimi ładniutkimi. To są właśnie te słynne szachy z Louis średniowieczne. One były wykonane oryginalnie, jeżeli dobrze pamiętam, z kła morsa albo czegoś takiego bardzo specyficznego, więc dzisiejsze rekonstrukcje czy repliki tych szachów to są, powiedzmy, z jakichś materiałów typu żywica epoksydowa, która ma udawać kość, ale wygląda to tak, jak ma wyglądać, waży tak, jak powinno ważyć, więc ładnie to wygląda właśnie, kiedy podczas jakiejś ładnej imprezy dworskiej sobie panowie rycerze albo panie księżniczki siedzą i takie szachy ładne rekonstrukcyjnie grają, tak.
1: Ile osób należy do Hufca?
0: W naszej grupie przewija się około kilkunastu osób, więc jest to mała grupa. Jak nazwa wskazuje, jesteśmy związani z Zamkiem Książąt Mazowieckich w Czersku, ale tak realnie ja jestem jedyną osobą, która mieszka w Czersku. Wszyscy pochodzą z okolic Warszawy. Też tak ewolucyjnie bawimy się w różne epoki, więc to nie jest tylko ten okres średniowiecza. Z tego się wywodzimy, no ale świat się zmienia. Pojawiają się ciekawe historie, na przykład z XVII wiekiem, mocno rozwojowa epoka ostatnio. Epoka napoleońska, druga wojna światowa, więc są osoby, które u nas w grupie robią w cudzysłowie po kilka epok. Mamy taką wręcz anegdotkę. Zacznę kolejną epokę, tania epoka, w 500 się zmieszczę, tak? To oczywiście taki mem, tak? Po to, żeby potem żonie powiedzieć, dlaczego kupuję kolejne zestawy strojów czy jakichś karabinów replik z drugiej wojny światowej.
1: No cóż, no każde hobby trzeba się zaangażować i trzeba zainwestować. Nic się na to nie poradzi. Takie są zasady gry. A w jaki sposób ludzie do Państwa trafiają?
0: Nie prowadzimy jakiejś specjalnej rekrutacji, chociaż zdarzały nam się takie akcje internetowe, natomiast to jest najczęściej poczta pantoflowa. Przychodzą osoby, które nas widzą najczęściej właśnie na zamku, bo my też jako grupa tutaj wspólnie z Ośrodkiem Kultury pojawiamy się, prezentujemy się raz, dwa razy w roku, mamy takie swoje weekendy. Więc wtedy jest możliwość spotkania nas na żywo, porozmawiania, wzięcia przysłowiowego miecza do ręki, przymierzenia z stroju, tak, i wtedy wtedy często osoby pytają, a w ogóle o co tu chodzi, jak można zacząć, tak? I wtedy próbujemy. Najczęściej takim pierwszym celem osoby, która zaczyna bawić się w średniowieczu, to jest pojechanie na Grunwald, tak? Bo wszyscy o tym słyszeli, że to jest super impreza, że tam się dużo dzieje, że jest ciekawie i takim pierwszym krokiem milowym to jest przygotować się do tego Grunwaldu, czyli przygotować sobie strój, czasami jakieś uzbrojenie po to, żeby móc tam się pokazać.
1: O co najczęściej pytają osoby, które was odwiedzają?
0: Panie rycerzu, czy ten miecz jest prawdziwy? Tak, oczywiście my odpowiadamy, co zależy, tak? Bo miecz nie jest prawdziwy w tym sensie, że nie jest to oryginał z średniowiecza, bo taki oryginał może pan albo pani sobie zobaczyć w Muzeum Wojska Polskiego, na przykład w Warszawie. Ale te sprzęty, które najczęściej my prezentujemy, są replikami, czasami wręcz niezłymi replikami tych rzeczy, które widnieją w muzeum. Taka ciekawostka, w Muzeum Wojska Polskiego w Warszawie istnieje taki eksponat, który się nazywa Kord z Czerska. To jest taki nie do końca miecz, bardziej broń jednosieczna, tasak, czyli broń plebejska, nie rycerska. Ale to jest długie, to jest długości miecza, można powiedzieć. I jeden z kolegów właśnie z naszej grupy zrekonstruował sobie taki kord z Czerska w miarę ładnie. Więc pokazujemy takie coś turyście i prezentujemy to, proszę zobaczyć, to ma wagę taką, jaką powinno mieć. To nie jest z styropianu ani z plastiku, tak? Wymiary odpowiadające tym oryginałom najczęściej. Są pewne czasami jakieś rzeczy dyskusyjne, bo te oryginały często nie są zachowane w pełni, coś tam im odpadło, czegoś brakuje, najczęściej tych części drewnianych, jakichś takich, więc to jest jakieś pole do interpretacji, ale tak, no to jest szanarowe pytanie, czy ten miecz jest prawdziwy.
1: Co to jest wioska rycerska?
0: Wioska rycerska, no to tutaj mówimy o takim zjawisku, które często się pojawia właśnie na tego typu imprezach jak dzisiaj, prawda? Czyli prezentacja szeroko pojętego życia w średniowieczu właśnie publiczności, czyli turystom. No i tam jest to takie trochę pomieszane, bo mówimy tutaj o różnych światach. No, rycerze generalnie stronili od integrowania się z plebsem, więc to brzmi trochę jak oksymoron, wioska rycerska, prawda? Ale mówimy tutaj o czymś takim właśnie, że turyści mają możliwość takiego przekrojowego zapoznania się ze średniowieczem, więc mamy trochę tych rycerzy, panów w strojach dworskich albo w zbrojach gdzieś tam poprzebieranych w momencie, kiedy chcą sobie powalczyć. Mamy panie księżniczki ładnie poubierane, ale też właśnie trafiają się jacyś rzemieślnicy, bo to, co też turystom się zawsze podoba, to jest właśnie namacalne, tak, spotkanie się z jakimiś rzemiosłami, z jakimś kowalem, z jakimś piekarzem, czy kimś podobnym, bo to też właśnie, no nie umówmy się, to też jest ukierunkowane pod tych najmłodszych turystów, tak, czyli dzieci. Dzieci lubią po prostu jakieś realne aktywności, lepienie kulek z ciasta i potem pieczenie z nich podpłomyków na jakimś kamieniu, tak, a nie słuchanie wykładu o tym, jak to kiedyś książę Janusz zamek budował, tak.
1: Kto do państwa, kto do chówca należy?
0: No to też jest przekrój. Generalnie jesteśmy zwykłymi ludźmi. Są wśród nas informatycy, są wśród nas księgowi, są wśród nas studenci, więc to nie jest jakaś nie wiadomo jaka elita, czy nie wiadomo kto. I to chyba jest w większości grup rekonstrukcji historycznych. Tak więc zapraszamy zainteresowanych. Można nas znaleźć na Facebooku. No i generalnie w mediach społecznościowych tych grup jest dużo, bo myślę, że warto szukać, jeżeli ktoś jest zainteresowany, żeby coś takiego pójść, spróbować, to szukać lokalnie, bo dużą wartość daje to, żeby się spotykać lokalnie, żeby wymieniać się wiedzą, doświadczeniem. Korespondencyjnie, owszem, też można, zwłaszcza w dzisiejszych czasach, w dobie tam komunikatorów różnych internetowych i tak dalej, ale jednak takie spotkanie się na żywo, porozmawianie, zaczerpnięcie właśnie dobrych wzorców, nastroje, no to jest coś nieocenionego.
1: A jeśli chodzi o przekrój wiekowy?
0: A to jest też ciekawa historia, bo kiedy ta grupa powstawała, jesteśmy zresztą jedną ze starszych grup w Polsce, bo powstaliśmy w 98 roku, więc to będzie już prawie 30 lat niedługo, no to zakładali to młodzi, zakładali to studenci, zakładali to licealiści. Jak łatwo się domyślić albo policzyć, licealiści dzisiaj są panami albo pańmi w słusznym wieku średnim, więc praktycznie mamy drugie pokolenie, tak, rekonstruktorów. Nasze dzieci w to wchodzą, nasze dzieci już czasami dorastają, więc nie jest niczym dziwnym zobaczyć pod Grunwaldem pełne rodziny, tak, czyli tatusiów z mamusiami i dziećmi mniejszymi czy większymi gdzieś tam umorosanymi i w strojach średniowiecznych ganiającymi jakieś snopki siana, tak?
1: Szanowni Państwo, Paweł Boleszczuk, rekonstruktor i szef Chówca Kasztelani Czerskiej był moim i Państwa gościem. Bardzo dziękuję.
0: Dziękuję.
1: Słuchaliście Państwo audycji Twoje Mazowsze. Dziś odwiedzaliśmy Czersk i zapraszamy Państwa do przyjechania tutaj. Dziś, jutro i w każdy weekend, kiedy będziecie mieli Państwo na to przestrzeń, na to czas i ochotę, warto zaglądać na stronę internetową Zamku w Czersku, bo bardzo dużo tutaj się dzieje. Żegna się z Państwem Klaudia Obrębska. Audycję realizowali dla Państwa Karol Kowalewicz i Natasza Harłampowicz. I zapraszam Państwa, żebyście zostali z nami, bo w kolejnym odcinku Czytaj z nami Kinga Michalska i jej gość rozmawiają o nadchodzącym Dniu Bibliotekarza i historii bibliotek w Polsce.

0: Kinga Michalska, witam Państwa w cyklu Czytaj z nami. Już niedługo, 8 maja, będziemy obchodzić Dzień Bibliotekarza i Bibliotek. I z tej okazji dziś gościem w naszym cyklu jest dr Tomasz Szwaciński z Biblioteki Narodowej, kierownik Instytutu Książki i Czytelnictwa Biblioteki Narodowej. Dzień dobry.
1: Dzień dobry pani redaktor, dzień dobry państwu.
0: Czy już się pan przygotowuje do święta bibliotek?
1: No oczywiście, to bardzo ważne wydarzenie dla nas, branżowe święto. Święto, które ma już prawie 40 lat tradycji. Stowarzyszenie Bibliotekarzy Polskich je zaproponowało w połowie lat 80. Wtedy jeszcze 3 maja nie był dniem wolnym od pracy. Teraz mamy od początku lat 90. długi weekend, w związku z tym to jest święto bibliotekarzy, nasze branżowe święto w dniu 8 maja jest świetną okazją, żeby po wypoczynku początku maja z pełną werwą wrócić do pracy i służyć naszym czytelnikom.
0: Słowo biblioteka dla każdego z nas pewnie znaczy co innego. Mamy na myśli albo biblioteki, które są w naszej okolicy, do których najczęściej lubimy zaglądać, albo te słynne biblioteki z przeszłości. Gdzie i kiedy pojawiły się pierwsze biblioteki publiczne? Jaka jest ich historia?
1: Biblioteki już pojawiły się w bardzo głębokiej starożytności, wtedy, kiedy jeszcze nikomu nawet nie śniło się, że może istnieć coś takiego jak druk. Oczywiście były to biblioteki, które gromadziły rękopisy spisywane często na papirusach, choćby słynna biblioteka aleksandryjska założona w Egipcie przez Ptolemeusz. Natomiast biblioteki zaczęły się intensywnie rozwijać w Europie w momencie, kiedy wynaleziono druk w połowie XV wieku. Wtedy gwałtownie zaczęła rosnąć produkcja wydawnicza. Wcześniej to były tylko rękopisy. Wcześniej w egzemplarzy w bibliotekach było bardzo niewiele. Zresztą były to biblioteki głównie klasztorne, kościelne, które nie były otwarte dla szerszej publiczności. Narastający i dosyć szybko, jak na tamte czasy oczywiście, czyli po kilkuset latach od wynalezienia druku, zaczęto powoli zdawać sobie sprawę z tego, że muszą pojawić się centralne instytucje, które będą gromadziły całość produkcji wydawniczej danego kraju. We Francji zaczęto na bazie Biblioteki Królewskiej już pod koniec XVII wieku wprowadzono zasadę egzemplarza obowiązkowego, czyli każdy wydawca po opublikowaniu książki miał obowiązek wysłać egzemplarz do Biblioteki Królewskiej, tak żeby była ona możliwie kompletna, żeby gromadziła wszystkie książki, które na terenie Francji wychodziły. W połowie XVIII wieku utworzono bibliotekę przy Muzeum Brytyjskim. Król Jerzy II także wprowadził zasadę egzemplarza obowiązkowego, a więc wszystkie książki, które wydawano na terenie Wielkiej Brytanii, musiały trafić do biblioteki Muzeum Brytyjskiego. Potem z tej biblioteki w latach 70. utworzono British Library, czyli bibliotekę brytyjską, odpowiednik naszej Biblioteki Narodowej. I także w Polsce bardzo wcześnie się pojawiła taka myśl, że musi powstać instytucja, która będzie gromadziła całość produkcji wydawniczej. Program ten sformułował Józef Andrzej Załuski w 1732 roku w broszurze Programa Literarium. Wyraził potrzebę gromadzenia w jednej instytucji wszystkiego, co wychodzi na terytorium Polski i potrzebę stworzenia ośrodku, który będzie gromadził całość polskiego dorobku piśmienniczego i zaproponował powołanie na bazie swojego prywatnego, bardzo dynamicznie rozwijającego się księgozbioru, także księgozbioru jego brata Andrzeja Stanisława Załuskiego, późniejszego biskupa krakowskiego, zaproponował powołanie biblioteki publicznej, do której każdy będzie miał dostęp, do której każdy będzie mógł pracować. Jak wiemy, zamieszanie przedostatniego bezkrólewia po śmierci Augusta II musiało sprawić, że plany te zostały odłożone, ale po powrocie Józefa Andrzeja Załuskiego do kraju w roku 1747 otwarto bibliotekę dla publiczności, Bibliotekę Załuskich, która stała się pierwszą polską biblioteką publiczną w pełnym rozumieniu tego słowa, znaczy taką, do której mógł przyjść każdy i korzystać z zgromadzonego w niej dorobku. W 1780 roku Sejm przyznał Bibliotece Załuskich, która już była biblioteką państwową, prawo do egzemplarza obowiązkowego, w związku z tym nabrało na wszystkich nowoczesnych cech Biblioteki Narodowej, Biblioteki Publicznej. Ale właśnie wracając do Józefa Andrzeja Załuskiego, on w programach Literarium też wyraźnie sformułował potrzebę uczynienia z biblioteki ważnego ośrodka wydawniczego. Znaczy ośrodka, który nie tylko będzie gromadził rękopisy uczonych literatów, ale także będzie je publikował. To było bardzo ważne, dlatego że Polska w czasach saskich cierpiała na brak centralnego ośrodka promującego rodzimą kulturę. To dopiero pojawiło się w czasach stanisławowskich. Dlatego program sformułowany z oddolnej inicjatywy Józefa Andrzeja Załuskiego niemal w samej połowie epoki saskiej był tak niesłychanie ważny. On zastępował tę inicjatywę, którą powinien w normalnych warunkach podjąć dwór królewski. Potem w okresie niewoli narodowej wokół bibliotek także gromadziły się zasoby intelektualne kraju. Biblioteka Ordynacji Zamojskiej, Biblioteka Ordynacji Krasińskich, tak zwane ordynackie biblioteki, które zastępowały Bibliotekę Narodową, której wtedy w Polsce nie było. One w każdym przypadku były ważnymi ośrodkami rozwoju kultury i nauki polskiej. Także biblioteki uniwersyteckie, przede wszystkim Biblioteka Uniwersytetu Jagiellońskiego, istniejąca, zachowująca instytucjonalną ciągłość do dzisiaj i korzystająca swojego czasu z przywilejów autonomii galicyjskiej, także była, w naturalny sposób była zapleczem dla rozwoju nauki w zaborze austriackim.
0: Padło już kilka razy w naszej rozmowie, padła ta nazwa Biblioteka Załuskich. A jak powstała, skąd się wzięła, że tak powiem, Biblioteka Narodowa? A właściwie moje pytanie jest szersze, jak dalej już po okresie niewoli kształtowała się rola tej Biblioteki Narodowej, tej instytucji publicznej biblioteki w państwie polskim?
1: Nie przypadkiem rozpoczęliśmy rozmowę od Biblioteki Rzeczypospolitej Załuskich zwanej, bo taka była jej oficjalna nazwa, czyli pierwszej polskiej biblioteki narodowej, dlatego że my wszyscy z niej. To jest pierwsza polska biblioteka narodowa i współczesna biblioteka narodowa naszego kraju jest bezpośrednią kontynuatorką tamtego twórczego wysiłku, tak jak mówiłem w broszurze programa Literarium z 1732 roku odnajdujemy, mimo makaronicznego stylu, odnajdujemy niemal wszystkie pryncypia, na które składają się na współczesne biblioteki narodowe. Niestety los Biblioteki Załuskich był bardzo tragiczny, ponieważ po trzecim rozbiorze w 1795 roku została ona wywieziona, z rozkazu Katarzyny II została wywieziona z Warszawy do Petersburga, ponosząc bardzo poważne straty po drodze, co dokumentują liczne źródła. Tam się zresztą stała zaczątkiem rosyjskiej biblioteki narodowej, która wtedy funkcjonowała jako cesarska biblioteka publiczna, a w tej chwili funkcjonuje jako rosyjska biblioteka narodowa. Natomiast dla Polaków była to strata niewyobrażalna, ponieważ wywiezienie tak wielkiego, historycznie ukształtowanego księgozbioru stanowiło niesłychanie obniżenie poziomu potencjału rozwoju kultury tutaj w Polsce. Pamiętajmy także o tym, że wtedy bez książek w ogóle nie można było pracować naukowo. Dzisiaj dysponujemy skanami, fotografiami, kserówkami. Wtedy trzeba było mieć książkę, żeby pracować naukowo. Jeżeli książki zostały zrabowane i wywiezione z Polski, to po prostu w Polsce nagle kultura, nauka miała drastycznie słabsze możliwości rozwoju. Ale Polacy nie składali broni, jak to zwykle w naszych dziejach było, i bardzo szybko zaczęły kształtować się nowe księgozbiory, które zastępowały Bibliotekę Narodową, Biblioteka Publiczna przy Uniwersytecie Warszawskim po jego powołaniu w 1815 roku pełniła rolę Biblioteki Narodowej, miała prawo do egzemplarza obowiązkowego z terenów Królestwa Polskiego, gromadziła produkcję wydawniczą całości dawnych ziem dawnej Rzeczypospolitej. Ale niestety po powstaniu listopadowym spotkał ją podobny los jak Biblioteki Załuskich, znaczy została częściowo wywieziona do Petersburga, do tej samej cesarskiej biblioteki publicznej, gdzie spotkała się ze swoją poprzedniczką Biblioteką Rzeczypospolitej Załuskich zwaną, z tym, że tu w Warszawie została część książek polskojęzycznych, czyli biblioteka jako instytucja przetrwała. Ale no, to także był cios niesłychanie bolesny i dotkliwy. Potem były inicjatywy prywatne, tak zwane w Warszawie biblioteki ordynackie, ale także w Poznaniu powstała Biblioteka Raczyńskich, która miała ogromne znaczenie dla ziem zaboru pruskiego, no i także biblioteki krakowskie i lwowskie dla zaboru austriackiego. W momencie odzyskania niepodległości od razu pojawiła się idea, potrzeba wznowienia działalności Biblioteki Narodowej w naszym kraju wraz z odrodzeniem się państwowości.
0: No tak, to taki symbol też niemalże tej odzyskanej niepodległości.
1: Tak, ponieważ Biblioteka Narodowa jest jednym z symboli niepodległości, w związku z tym nie może dziwić, że polski świat naukowy, polscy bibliotekarze podjęli w momencie odzyskania niepodległości, podjęli tę inicjatywę, chociaż dyskusje wtedy toczyły się dosyć ostre. Niektórzy twierdzili, że Biblioteka Jagiellońska spełnia tę rolę, ale już w momencie, w którym bolszewicy podchodzili pod Warszawę w lecie 1920 roku, już dokonywano pierwszych zakupów na potrzeby przyszłej Biblioteki Narodowej, która dopiero została oficjalnie powołana w 1928 roku, ale przygotowania do jej otwarcia, do jej funkcjonowania z inicjatywy Stefana Dębego były prowadzone niemal od pierwszych dni niepodległości, może nawet jeszcze wcześniej, a do rangi symbolu urasta to, że nie zostały przerwane nawet w momencie, kiedy świeżo odzyskanej niepodległości zaczęło grozić śmiertelne niebezpieczeństwo, które, jak wiemy, na szczęście zostało odsunięte. Biblioteka rozwijała się pomyślnie aż do wojny. Po rozpoczęciu okupacji niemieckiej została przekształcona w niemiecką bibliotekę państwową z trzema oddziałami. No i niestety już we wrześniu 1939 roku poniosła bardzo mocne, poważne straty w wyniku bombardowań Warszawy, a po upadku powstania listopadowego zgromadzone na ulicy Okulnik w gmachu Biblioteki Ordynacji Krasińskich zbiory specjalne Biblioteki Narodowej wraz z zbiorami specjalnymi Biblioteki Ordynacji Krasińskich i Biblioteki Uniwersyteckiej zostały przez Niemców spalone i uległy niemal całkowitej zagładzie. Do rangi symbolu urasta także to, że w wyniku postanowień traktatu ryskiego z Rosją i Ukrainą Sowiecką w 1921 roku wróciło do kraju bardzo dużo książek i rękopisów i sztychów Biblioteki Rzeczypospolitej Załuskich zwanej. Niestety znaczna ich część została tutaj w 1944 roku spalona. Także z zachodu, z Rapperswilu, ze Szwajcarii przybyły bardzo cenne zbiory, które niestety także już we wrześniowych nalotach na Warszawę zostały utracone. Zatem druga polska biblioteka narodowa, powołana w 1928 roku, można powiedzieć w pewnym sensie zakończyła w sposób tragiczny swoje funkcjonowanie w roku 1944 w wyniku świadomej zbrodni przeciwko kulturze polskiej dokonanej przez okupantów. Ale już w 1945 jeszcze Warszawa nie dostygła, a już polscy bibliotekarze 18 stycznia przybyli do gmachu, który się wtedy na ulicy Rakowieckiej znajdował, żeby zorientować się w ogromie strat, ale tak, żeby wznowić działalność, która już od 1945-1946 roku powoli, mimo skrajnie trudnych warunków zburzonego miasta, w zburzonym mieście zaczęła funkcjonować i w tej formie rozwija się do dziś.
0: A wszystko to za sprawą bibliotekarzy, którzy podjęli trud utrzymania tego literackiego dorobku polskiego, więc myślę, że Dzień Bibliotekarza to jest tylko taki pretekst, żeby pomyśleć trochę o historii polskich bibliotek. Dziś gościem cyklu Czytaj z nami był dr Tomasz Szwaciński, kierownik Instytutu Książki i Czytelnictwa Biblioteki Narodowej. Dziękuję.
1: Ja również bardzo dziękuję i zapraszam do Biblioteki Narodowej, a także do wszystkich bibliotek.
0: I ja dziękuję Państwu za uwagę. Kinga Michalska, do usłyszenia.

0: Jest godzina 14. Agnieszka Chmielewska. Zapraszam na wiadomości Polskiego Radia RDC. Prezydent Polski wręczył nominacje generalskie. Dziś Dzień Flagi. Z tej okazji na warszawskim Targówku można flagę uszyć. Dziś także finał Pucharu Polski na Stadionie Narodowym w Warszawie. Za chwilę rozpoczną się utrudnienia na drogach. Mamy też przykrą wiadomość z Łazienek Królewskich. Nurogęś została zjedzona przez rybę. Osierociła małe gęsi. Dziś Dzień Flagi. Prezydent Polski podczas uroczystości wręczył nominacje generalskie oficerom Wojska Polskiego, a słowom głowy państwa przysłuchiwała się Sylwia Białek.
1: Prezydent powiedział, że te nominacje są wyrazem głębokiego szacunku wobec drogi, którą generałowie przeszli i ich profesjonalizmu. Zaznaczył, że kilka osób zna osobiście, kilku oficerów poznał dzięki analizie życiorysów. Mówił o swoich oczekiwaniach wobec generałów, w tym między innymi o umacnianiu Sojuszu Północnoatlantyckiego.
2: Od tego są polscy generałowie, ale przede wszystkim od tego są polscy politycy, żeby szanować sojusze, w których jesteśmy, a nie je bezmyślnie podważać.
1: Wicepremier Władysław Kosiniak-Kamysz zaznaczył, że te nominacje to wyraz współpracy między różnymi ośrodkami władzy.
3: I to współdziałanie, jak widzicie, pomimo różnych wydarzeń, słów, które często padają, jest możliwe. Dowodem jest 12 nominacji na stanowiska generałów i kontradmirała.
1: Prezydent wręczył też flagi przedstawicielom szkół i klas wojskowych. Flagi te powiewały wcześniej na Pałacu Prezydenckim.
0: Polska chce także lepiej wykorzystać potencjał Polonii i zacieśnić współpracę z rodakami za granicą. W Dniu Polonii i Polaków za granicą w Pałacu Prezydenckim powołano Radę do spraw Polonii i wręczono odznaczenia jej członkom. Dom Kultury Świt na warszawskim Targówku organizuje wspólne szycie flag narodowych. Dwa pasy, biały u góry, czerwony na dole. To dla wielu symbol dumy, miłości czy przynależności. Nasza reporterka Aneta Łaski zapytała warszawiaków, jakie flaga ma dla nich znaczenie.
4: Flaga to nasz symbol, o który walczyło wielu Polaków po to, żeby teraz nam rozwiewała wszystkie negatywne energie.
5: Czerwony to miłość, biały czystość, czysta miłość do ojczyzny. To jest najważniejsze.
6: Wzruszam jeden symbol, ma dla mnie to szczególne znaczenie. Jest wywieszona u mnie w domu.
7: Znaczy dla mnie przynależność. Pod tą flagą jednoczą się ludzie, którzy mają różne poglądy. Ta flaga jest czymś, co powinna moim zdaniem łączyć.
0: Z kolei organizator szycia flag Dom Kultury Świt na warszawskim Targówku, Piotr Piątkowski, zachęca, by własnoręcznie przygotowane symbole narodowe wykorzystać podczas kolejnych obchodów świąt narodowych.
8: 1 sierpnia, w momencie kiedy organizujemy wydarzenie patriotyczne na Rondzie Żaba, sporo osób jednak tych flag nie posiada i stwierdziliśmy, żeby zorganizować dla mieszkańców takie wydarzenie, żeby mogli stworzyć taką flagę, którą potem będą wykorzystywali na różnego rodzaju obchody państwowe.
0: Spotkanie ma miejsce na warszawskim Targówku przy ulicy Kołowej. Dziś finał Pucharu Polski na Stadionie Narodowym w Warszawie. Górnik Zabrze zmierzy się z Rakowem Częstochowa o 16:00, a w związku z tym powoli rozpoczynają się utrudnienia w ruchu w okolicach stadionu. Którędy przejazd będzie niemożliwy, sprawdził Miłosz Kuter.
9: Samochody nie wjadą w okolice PGE Narodowego, a na Saską Kępę dostaną się jedynie mieszkańcy. Na finał najlepiej dojechać więc tramwajem lub metrem. Co ważne, kibice z ważnym biletem jeżdżą za darmo. Po meczu około godziny 18:00 wyłączony z ruchu zostanie most Poniatowskiego.
0: Na trasy objazdowe zostaną z kolei skierowane tramwaje i autobusy. Teraz przykra wiadomość z Łazienek Królewskich. Nurogęś została zjedzona przez rybę. Warszawski Zarząd Zieleni poinformował, że to prawdopodobnie sum. Po wejściu na staw matki nurogęsi z 11 piskląt sytuacja przybrała dramatyczny obrót. Matka została pożarta przez rybę, osierocając pisklęta. Ekopatrol Straży Miejskiej w Warszawie z ornitologiem i pracowniczką łazienek odłowił 9 maluchów i przetransportował je do ptasiego azylu przy warszawskim zoo. Teraz maluchy mają trafić do adopcji, do nowej matki. A w Teatrze Kochanowskiego w Radomiu dziś premiera musicalu Dziś wieczorem Lola Blau. To opowieść o wolności i cenie, jaką czasem trzeba zapłacić za bycie sobą. To spektakl o młodej artystce, dla której kabaret jest lekarstwem. A w roli głównej widzowie zobaczą Annę Podolak.
10: kocham tę kobietę. Jest to kobieta, która inspiruje mnie, która ma entuzjazm do życia, do sztuki, która kocha życie właśnie, ale też i się nie poddaje. Przygotowałam się od 2 miesięcy prawie, wokalnie, fizycznie. Dużo było pracy, ale takiej naprawdę fajnej, ciekawej, wesołej, budującej.
0: Premiera dzisiaj o godzinie 19 na scenie kameralnej w Radomiu, a kolejne przedstawienie już jutro, 3 maja, także o 19.

0: Sponsorem prognozy pogody jest Stowarzyszenie Sady Grójeckie.
1: I w końcu jest najcieplejszy moment tego dnia. 24 stopnie teraz na mazowieckich termometrach, wiatr w okolicach 8 km na godzinę. No to ta temperatura spadnie do 10 kresek. Na jutro może pojawić się zachmurzenie, ale będzie jeszcze goręcej. Na termometrach nawet 27 stopni. W nocy z niedzieli na poniedziałek 13 kresek. W poniedziałek też ładniej słonecznie, 27 stopni. We wtorek lekkie ochłodzenie, wtedy 23 stopnie i spore zachmurzenie. A barometry pokazują teraz 1009 hektopaskali.
0: Sponsorem prognozy pogody jest Stowarzyszenie Sady Grójeckie.
2: Reklama.
3: Kupuj bez VAT w MediaMarkt. Tylko do 4 maja. Tysiące produktów taniej o wartość podatku VAT przy zakupie minimum dwóch produktów. Łącz wybrany asortyment i oszczędzaj. Szczegóły w regulaminie. MediaMarkt.
4: Tankuj taniej na stacjach Orlen dzięki pakietowi ceny paliwa niżej. Obniżony VAT i akcyza działają na co dzień, ale w weekendy na Orlenie ceny spadają jeszcze niżej. Bo od czwartku do niedzieli, tankując do 50 litrów paliwa Verva i Efekta z kuponem w aplikacji Orlen Witaj, oszczędzisz dodatkowe 20 groszy na litrze. A przy zakupach w sklepie za minimum 5 zł, aż 35 groszy. Oferta ważna do 3 maja z możliwością przedłużenia. Lista stacji i produkty wykluczone dostępne na witaj.pl/rabaty. Orlen.
5: Pracujesz w pobliżu urządzeń elektroenergetycznych? Z uwagi na bezpieczeństwo przypominamy. Praca w terenie wymaga szczególnej ostrożności. Nie zbliżaj się do linii energetycznych. Nie podnosi przyczep, maszyn, podnośników, taśmociągów w pobliżu linii. Zbyt mała odległość grozi powstaniem łuku elektrycznego. W razie kontaktu pojazdu z linią energetyczną pozostań w kabinie. Nie dotykaj części metalowych. Wezwij pomoc. Telefon 112 lub 991. Bądź bezpieczny z PGE Dystrybucja.
6: Gotowi na majówkę?
7: Tak!
6: Hamak?
7: Jest!
6: Grill?
7: Jest!
6: Zdrabki i gry Lotto?
7: Są!
8: W długi weekend spróbuj szczęścia w Lotto. Graj w punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
3: Kupuj bez VAT w MediaMarkt. Tylko do 4 maja. Tysiące produktów taniej o wartość podatku VAT przy zakupie minimum dwóch produktów. Łącz wybrany asortyment i oszczędzaj. Szczegóły w regulaminie. MediaMarkt.
2: Za reklamę dziękujemy. Autopromocja.
9: Jeśli chcecie dowiedzieć się, jak zaczynały swoją karierę największe gwiazdy polskiej sceny muzycznej, o czym skrycie marzą, jakie są ich najbliższe plany muzyczne i życiowe, gdzie lubią podróżować, jak powstały ich największe przeboje, to audycja Porozmawiajmy o piosenkach jest właśnie dla Was. Zapraszam już jutro po godzinie 18 na audycję Porozmawiajmy o piosenkach w Radiu RDC. Marcin Nielubiec.
2: Autopromocja. RDC. Mazowieckie kulturalnie.
10: Dzień dobry, szanowni państwo. Kłania się Klaudia Obrębska. Zaczyna się audycja Mazowieckie kulturalnie. Majówka w pełni, a w regionie naprawdę sporo się dzieje. Warto zajrzeć do Muzeum Wsi Mazowieckiej w Sierpcu, gdzie w zagrodach chłopskich trwają pokazy dawnych wiosennych prac domowych i gospodarskich oraz rzemiosła. Na scenie amfiteatru występują zespoły folklorystyczne, a całości towarzyszy kiermasz produktów regionalnych i rękodzieła. Swoją majówkę przygotowało także Centrum Kultury w Żerardowie. W programie m.in. warsztaty plastyczne i taneczne, seanse filmowe, koncerty oraz spacery z przewodnikiem. Z kolei Centrum Polskiej Rzeźby w Orońsku zaprasza na majówkę z rzeźbą w programie warsztaty plastyczne oraz oprowadzania kuratorskie. Już jutro, w niedzielę 3 maja, szczególnie dużo wydarzeń plenerowych. W Muzeum Ziemi Otwockiej odbędzie się piknik Wiwat 3 maja. W programie koncerty, występy chóru, wykład o Konstytucji 3 maja, a także gry, strzelnica i kawiarnia plenerowa. W Muzeum Hutnictwa Mazowieckiego w Pruszkowie świętowanie rozpocznie się o 15:00 rodzinną grą plenerową Ostatnia Rada Króla Stasia, a na 18:00 zaplanowano koncert zespołu puzonowego Trombastik z udziałem Grzegorza Zychowicza. Natomiast o 15:00 w Zalesiu Górnym w Klubie Kultury odbędzie się 65. spotkanie z pieśnią. Wspólne śpiewanie tradycyjnych pieśni majowych połączone połączone z gawędą historyczną profesora Grzegorza Nowika. W piątek 8 maja o 17.30 Villa Frankówka w Józefowie zaprasza na muzyczny jam session, otwarty zarówno dla początkujących, jak i doświadczonych muzyków. Po jeszcze więcej wydarzeń kulturalnych zapraszam Państwa już za chwilę.

0: czas.
1: Szanowni Państwo, dzień dobry raz jeszcze. Klaudia Obrębska, Polskie Radio RDC, audycja Mazowieckie Kulturalnie. Audycja, w której rozmawiamy o tym, co na terenie województwa w kulturze piszczy. I przenosimy się, szanowni Państwo, do Płocka. Jest z nami Milena Kolipczyńska, kierowniczka działu powszechniania i promocji Muzeum Mazowieckiego w Płocku. Dzień dobry, pani Mileno.
2: Dzień dobry.
1: Do 10 maja trwa wystawa Córka Ziela. Pierwsza na świecie ekspozycja z pogranicza sztuki beauty i artystycznej interpretacji natury. Jest napisane na Państwa stronie bardzo zachęcająco.
2: Tak, i w dodatku jest to wszystko prawda. Jest to wystawa Eryki Sokulskiej. Właściwie już mogę powiedzieć, że zaprzyjaźnionej z nami artystki z Warszawy. Eryka na co dzień zajmuje się makijażem. Jest taką profesjonalną makijażystką, maluje gwiazdy w różnych znanych programach telewizyjnych, ale jej pasją jest fotografia i jednocześnie natura. Na zdjęciach, które przygotowała, zaprezentowane są piękne modelki, które mają piękne makijaże zrobione nie szminką, pudrem, różem, a kwiatami, liśćmi, nasionami, różnego rodzaju łodygami. Wygląda to po prostu absolutnie przepięknie. Wszyscy, którzy odwiedzają naszą wystawę, nie mogą po prostu uwierzyć, że to są naprawdę fotografie. Wydaje się, że są to stworzone przez w jakichś programach graficznych ilustracje. Jesteśmy bardzo dumni z tej wystawy, wzbudzono ogromne zainteresowanie, właśnie można ją jeszcze oglądać. Jest prezentowana w naszej małej sali wystaw czasowych przy ulicy Kolegialnej 6.
1: To jest taki trochę powrót do przeszłości, bo przecież dawniej do makijażu używano wyłącznie naturalnych produktów,
2: tak jest.
1: Barwników.
2: Nie wiem, oczywiście, nie wiem, czy właśnie ja się tak dobrze wyraziłam, bo dawniej barwiono sobie na przykład policzki burakiem, prawda? Mhm. Albo czerniono rzęsy węgielkiem. A tutaj kwiaty naniesione są na twarze, po prostu przymocowane do tych twarzy. Płatki kwiatów, liście, nasiona, różnego rodzaju zboża, trawy. Myślę, że to pozostaje tajemnicą Eryki, jak je przymocowała, ale są przymocowane do twarzy modelek. I wygląda to po prostu nieziemsko, bo te piękne dziewczyny stapiają się tak jakby z tą naturą. Są jej przedłużeniem, są jej częścią. Jeszcze bardziej niż oczywiście na co dzień człowiek jest częścią natury.
1: Do 10.

0: świata wyobraźni. Józef Piwiekoń to jest artysta o ogromnym dorobku. Właśnie tą wystawą będziemy świętować 70-lecie jego pracy twórczej. Wciąż jest to człowiek o ogromnej witalności. Tutaj oczywiście nadzoruje naszą pracę. Przyjeżdża do Płocka. Ta aranżacja to jest jego pomysł. Wystawa wygląda przepięknie. Proszę sobie wyobrazić, że mamy bardzo dużą salę wystaw czasowych i mamy jeszcze obok tej sali takie ogromne patio, które też jest w ogóle bardzo fajne, jeśli chodzi o architekturę. I rzeźby, obrazy, gobeliny, porcelana pana Józefa Wilkonia wypełniają po prostu tę przestrzeń niemal doszczętnie. Na naszym patio, które jest bardzo wysokie, są takie gigantyczne drewniane rzeźby z cyklu takiego przedstawiającego zwierzęce mamy i dzieci. Są takie ogromne niedźwiedzie z małymi niedźwiadkami. Z kolei tutaj w sali wystaw czasowych mamy lisa, małpę, kozę, te też takie właśnie super duże rzeźby mam. I które trzymają w ramionach swoje małe, drewniane kuski, liski i tak dalej. Oczywiście to jest tylko jedna część wystawy. Jest kącik rybny, jest kącik z ptaszkami. Na ścianach wiszą absolutnie zachwycające gobeliny. To jest jeszcze takie z wczesnego okresu twórczości Józefa Wilkonia. Kolorowe, po prostu no, zachwycające. No i oczywiście myślę, że to, z czego Józef Wilkoń jest najbardziej znany, czyli to malarstwo ilustracyjne, ponieważ nazwisko Wilkoń kojarzy się nam przede wszystkim z cudowną ilustracją książkową. Przede wszystkim książek dla dzieci. Pan Wilkoń jest autorem 200 ilustracji do około 200 książek. Jest wielokrotnie nagradzany za te dziedziny swojej twórczości. I one też ozdabiają nasze ściany. Także te przepiękne ilustracje do pana Tadeusza, do Don Kiszota, do bajek takich wschodnich. A pod koniec wystawy proszę sobie wyobrazić, że mamy taką twórczość najwcześniejszą pana Józefa i są to akty. Także przyszedł czas, kiedy pan Wilkoń zdecydował się właśnie również na podjęcie tego tematu. Przepiękne, takie uproszczone, oczywiście wspaniałe obrazy. No piękna jest ta wystawa i mam nadzieję, że państwo skuszą się, żeby przyjechać do Płocka, żeby ją zobaczyć. Ogromne jest to przeżycie i ogromne takie nomen omen, ponieważ niektóre z tych rzeźb są naprawdę imponujące. Myślę, że spodoba się także dzieciom wystawa, bo jest mnóstwo tych zwierzątek. Krokodyle, tak jak mówię, lisy, niedźwiedzie. Z tego co wiem, pan Józef podobno zgodzi się, żeby na jednym z tych naszych obiektów można było usiąść, ale tu jeszcze pertraktacje trwają.
1: No to faktycznie, to jest niebywała gratka. A ci więksi też będą mogli usiąść?
0: Jeśli pan Józef się zgodzi, to idź więksi, idź więksi.
1: Wspaniale. Faktycznie Józef Wilkoń i jego twórczość to jest taka postać, która cieszy i tych większych, i tych mniejszych, bo tak jak pani wspomniała, te zwierzątka no, powodują uśmiech na buziach niezależnie od wieku.
0: Tak jest. One może nie są takie milusińskie, prawda? To nie jest takie... One mają w sobie taki pewien znak zapytania, pewien, można powiedzieć, jakiś taki... Nie chcę użyć słowa niepokój, ale jest w nich coś takiego zastanawiającego. Ale wydaje mi się, że to dobrze, bo nie ma się co oszukiwać, że nasze też dzieciństwo nie jest zawsze super cukierkowe i nie wszystko to... Nie zawsze tylko tulimy pluszowe misie. Czasami jako dzieci również nad czymś się zastanawiamy, albo coś nas niepokoi. I te rzeźby idealnie to oddają.
1: Ja słyszałam, że pana Józefa kojarzy się zarówno z ilustracjami, jak i z rzeźbą. W sensie słyszałam, rozmawiałam z ludźmi, którzy mówią, a tak, Józef Wilkoń to ten od rzeźb zwierząt, a inni mówili, a tak, Józef Wilkoń to ten od ilustracji książkowej. To jest artysta niezwykle wszechstronny.
0: A proszę sobie wyobrazić, że mnie z kolei kojarzył się z porcelaną.
1: No właśnie.
0: Ponieważ tak, mamy tutaj gabloty, w których są oryginalne, autorskie wyroby porcelanowe z Ćmielowa, na których pan Wilkoń nakłada swoje przepiękne ilustracje. Konie, różne zwierzęta, ale przede wszystkim konie, pawie, bo to są te zwierzęta, konie i pawie, to jest taki jego znak rozpoznawczy. I potem fabryka w Ćmielowie produkuje je po prostu już tak taśmowo, a u nas są te oryginały, można to obejrzeć, po prostu wyglądają obłędnie. Z kolei niespodzianką dla mnie były te gobeliny. Wiszą, no teraz stoję przed jednym po prostu, który się mieni cały ze złota i czerwieni. Jest na nim jakieś arabskie wojsko na koniach z takimi w ogóle pikami wysokimi. Nie wiedziałam o gobelinach Wilkonia i tutaj się właśnie dowiedziałam. Wiszą i są cudowne.
1: Jeśli chodzi o wielotechniczność, to jest jedna rzecz, ale nawet w rysunku, nawet w ilustracji również Wilkoń eksperymentował z różnymi technikami, z różnymi farbami, z różnym sposobem nakładania farb. Czasami był to tusz, najbardziej chyba z

0: słynne te akwarele rozlewające się po kartce. Pan Józef mówi, że myślał w pewnym momencie, że utonie w wodzie.
1: I to widać na tych ilustracjach, które wiesz, jest w tym jakaś taka niezwykła lekkość i poetyckość. Trochę te wszystkie ilustracje wyglądają jak ze snu. A jednocześnie są takie bardzo blisko związane z życiem, bo na nich nie ma nic. To są konie, ludzie, lasy, prawda? Przepięknie przedstawione. Także mamy tutaj takie te sennych marzeń ilustracje cudowne, osiągnięte właśnie tymi technikami, o których pani mówi, osiągnięty jest ten efekt. I proszę sobie wyobrazić, że wszystkie te zwierzaki z tych ilustracji wychodzą i w przestrzeni, w trójwymiarze, stoją tutaj u nas na podłodze, bo są wyrzeźbione. Także już po prostu pełen komplet mamy.
0: Wspomniała pani o Don Kiszocie i warto też zauważyć, że w zasadzie te ilustracje Józefa Wilkonia do Don Kiszota Cervantesa, to jest jakby osobna opowieść ilustracyjna, za którą zresztą artysta dostał medal.
1: Tak, jego książki były wielokrotnie nagradzane. Ja szczególnie cieszę się z tej nagrody, którą otrzymał kilka lat temu za najpiękniejszą książkę. To były ilustracje do Psiego Serca. Tutaj akurat nie mamy przykładu z tej książki, ale bardzo w ogóle lubię tę książkę. Wszystko się to trochę łączy. Kilka lat temu w naszym Płockim Teatrze było przedstawienie właśnie Psie Serce. I no proszę bardzo, czyli właśnie za coś takiego też można dostawać nagrody. A tego Don Kiszota mamy naprawdę dużo, także można się tutaj w nim zanurzyć w zupełności.
0: A ma pani swoją ulubioną ilustrację Józefa Wilkonia?
1: Właśnie stoję przy jednej z nich. Bo sobie wybrałam ją dzisiaj po prostu. Jest to niesamowita ilustracja, proszę sobie wyobrazić. Podejrzewam, że do jednej z bajek takich wschodnich. Ma złote tło i piękny zamek taki stoi w kolorze kości słoniowej ze złotymi kopułami, a w powietrzu unosi się taka tajemnicza postać czarodzieja w czarnej szacie ozdobionej gwiazdami. Przepiękna ilustracja.
0: Pamiętam swoje pierwsze, takie już w dorosłym życiu, zetknięcie z ilustracją Józefa Wilkonia. Pamiętam, że było bardzo zimno i szłam na uniwersytet na wykłady. To był jakiś późny listopad, naprawdę pogoda paskudna, deszcz pada i w antykwariacie na krakowskim przedmieściu stanęłam jak wryta, bo była tam ilustracja z Księgi Dżungli Józefa Wilkonia. I to było takie przeniesienie się w czasie, kiedy właśnie czytałam bajki, czytałam Księgę Dżungli, był ten cały wyobrażony świat. Józef Wilkoń to budzi właśnie i w najmłodszych, i w dorosłych.
1: Tak jest, oczywiście.
0: Wspomniała też pani o niezwykłej witalności artysty. To prawda, bo warto zauważyć, że pan Józef ma ponad 90 lat i ciągle pracuje, cały czas.
1: Tak, ja miałam przyjemność poznać właśnie, to było dla mnie ogromnym przeżyciem. Pana Józefa Wilkonia byłam pod wrażeniem siły, zdrowia, pomysłów, energii. Wszystko to widać również na naszej wystawie.
0: A jak się z panem Józefem pracowało? Bo to różnie bywa z artystami.
1: Tutaj musielibyśmy zadać to pytanie Maciejowi Wróblowi, który tutaj jest obok mnie i jest takim koordynatorem tej wystawy ze strony muzeum. No bardzo sobie chwali, oczywiście, mówi, że to jest dla niego prawdziwa szkoła zawodu, szkoła życia też. Wielu rzeczy się tutaj dowiaduje. Wiem, że bardzo pan Józef jest dokładny, bardzo przywiązuje dużą wagę do szczegółu, dlatego ta wystawa też ma naprawdę przepiękny, przemyślany, wysmakowany kształt. Tutaj myślę, że mój kolega Maciej jest jakby podwójnie zadowolony ze swojej pracy, ponieważ jedną z ilustracji na wystawie, jednym z obrazków jest ilustracja zatytułowana Wróble, więc tym bardziej się czuję związany, ponieważ Maciej nazywa się Wróbel.
0: No to faktycznie rozumiem tutaj to przywiązanie. A czy pan Józef odwiedzi Muzeum Mazowieckie w Płocku, żeby zobaczyć wystawę już po wernisażu?
1: Tak. Oczywiście. Spodziewamy się, że uda się, że będzie naszym gościem również na wernisażu.
0: Wspaniale.
1: W tym momencie jest to umówione, także musiałoby się naprawdę wydarzyć coś zupełnie niespodziewanego, żeby nie przyjechał do nas. Ja może od razu powiem dla wszystkich, którzy chcieliby poznać pana Józefa, że to będzie 6 maja, godzina 17. Płock, ulica Kolegialna 6, Muzeum Mazowieckie w Płocku. Wstęp na wernisaż jest wolny.
0: 70 lat pracy twórczej Józefa Wilkonia. Bardzo dużo pracy, tak sobie myślę. A cały czas się panu Józefowi nie znudziło.
1: Tak. Każdemu by życzyć, prawda, takiej pracy w ogóle długiej i dającej satysfakcję i owocnej, ponieważ no, wielu jest w ogóle fanów jego sztuki. Wciąż pamiętamy wystawę w Zachęcie przed kilku lat, kiedy frekwencja była gigantyczna. Mamy nadzieję, że u nas będzie podobnie.
0: Tak, bardzo też podobały mi się historie, w jaki sposób pan Józef docierał do pewnych technik, właśnie pewnych rodzajów swojej twórczości, że na przykład z tą rzeźbą, z której jest bardzo znany, to był trochę przypadek, bo on tworzył ilustracje na początku w rzeźbie, a potem mu te rzeźby zaczęły puchnąć i puchnąć i puchnąć, ale on ciągle tego nie traktował jak rzeźbę, no bo on uważał się za malarza. Ale mu kolega, który go bardzo cenił właśnie jako rzeźbiarza, powiedział: ty jesteś rzeźbiarz i ja ci to mówię. No i pan Józef wtedy uwierzył, że jest malarzem i rzeźbiarzem do tego.
1: Tak jest, tak jest.
0: Także można się o sobie też bardzo dużo dowiedzieć, nawet już w wieku zaawansowanym. Dlaczego, dlaczego nie? A jakie wydarzenia towarzyszące wystawie państwo planujecie? Możecie państwo już zdradzić?
1: W tym momencie trwa jeszcze opracowywanie tego planu. Gdyby państwo zechcieli śledzić nasze media społecznościowe i stronę internetową, na pewno będziemy tam informować o wszystkich. Na pewno wystawa będzie dostosowana do potrzeb osób ze szczególnymi potrzebami. I właśnie, to jest ciekawe, ponieważ no, mamy do czynienia z rzeźbami, które nie są może z natury, tak, jeśli chodzi o rzeźby pana Wielkonia, takie super delikatne, to jest solidne drewno. Mamy już wstępne potwierdzenie ze strony pana Józefa, że zgodzi się również, abyśmy urządzili, czasami to robimy w muzeum, również przy wystawach innych rzeźbiarzy, oprowadzanie dla osób z niepełnosprawnością wzroku, na których będzie można wielu rzeźb w rękawiczkach dotykać. Mamy nadzieję, że to się uda. Od razu państwa poinformujemy, kiedy ustalimy datę. Przygotowujemy też warsztaty dla dzieci właśnie takie, których zwierzaki będą głównymi bohaterami. Wszystkie ustalenia napiszemy u nas na naszych mediach społecznościowych i na stronie internetowej.
0: Zapraszamy do Muzeum Mazowieckiego w Płocku. Od 6 maja retrospekcja 70 lat Józefa Wilkonia. Pani Mileno, bardzo dziękuję i do zobaczenia w Płocku.
1: Dziękuję serdecznie. Przy okazji zapraszam państwa na koniec majówki. Muzeum Mazowieckie w Płocku otwarte jest również 3 maja. Serdecznie państwa zapraszamy.

0: Szanowni Państwo, przed chwilą byliśmy w Płocku, a teraz przenosimy się do Radomia. W Muzeum Wsi Radomskiej już 3 maja od 12 do 20 będzie trwało pierwsze z cyklu wydarzeń Układy Lata. Muzyka, taniec i rzemiosło w Muzeum Wsi Radomskiej. Jest z nami pani Anna Ziołek, kierowniczka działu oświatowego Muzeum Wsi Radomskiej. Dzień dobry pani Anno.
1: Dzień dobry, witam Państwa serdecznie.
0: Jak to wszystko się zaczęło? Jak narodził się pomysł na ten projekt?
1: Proszę Państwa, zacznę od początku. Rok 2026 to dla muzeum czas szczególny, ponieważ w tym roku obchodzimy jubileusz 50-lecia istnienia. Więc jest to wyjątkowy moment, w którym chcemy podsumować dotychczasowe działania. Ale w roku 2025 w muzeum rozpoczęła się też wielka inwestycja, budowa nowej strefy wejścia do muzeum. Dlatego skupiamy się na wydarzeniach mniejszych, kameralnych. Projekt Układy Lata jest to cykl wydarzeń etnograficznych, w ramach których planujemy 3 spotkania. Pierwsze z nich, które odbędzie się 3 maja, będzie poświęcone rzeźbie. Kolejne, które odbędzie się w lipcu, 26 lipca, będzie poświęcone tkactwu, a ostatnie 30 sierpnia będzie poświęcone ceramice. Każde wydarzenie będzie obejmowało warsztaty prowadzone przez doświadczonych twórców. Warsztaty będą rodzinne, więc znajdą tam dla siebie coś dzieci, młodzież, dorośli. Skupimy się na pokazaniu dawnych technik. Każde spotkanie będzie zakończone muzyką oraz potańcówką przy dźwiękach wiejskich kapel. Zależy nam, żeby nie był to kiermasz, bo niektórych z tych twórców staliby walce z kansenu, znają, nieraz ich widzieli, ale żeby był to czas na rozmowę, na przyjrzeniu się warsztatowi pracy, na taką integrację.
0: W jaki sposób szukaliście Państwo, czy może już od dawna mieliście zmapowanych, jak to się dziś mówi, twórców tradycyjnych, twórców ludowych? Bo tak sobie myślę, że osób, które uprawiają dawne rzemiosło, wcale nie jest tak dużo.
1: Ja osobiście dosyć długo pracuję już w muzeum i też prywatnie jeżdżę na różne festyny, jarmarki, przeglądy. I gdy się jest w tym cały czas w życiu etnograficznym, to w różnych miejscach poznaję tych twórców. Zauważyłam grupę, która stale jeździ na różne festyny, przeglądy. Mimo że są to ludzie z różnych regionów Polski, to oni się znają. Oni się wymieniają doświadczeniami i to bardzo mi się spodobało, że oni potworzyli takie swoiste układy. Jak rozmawiam z jednym twórcą i chwalę jego pracę, podobają mi się, to on nieraz zadaje mi pytanie, a zna pani pana Henia z jakiejś innej miejscowości? On też robi piękne ptaki. I w ten sposób to grono tych znajomych twórców ludowych się rozszerza. To nie jest już tylko, nie traktuję tego jako pracę, ale nieraz są to po prostu przyjaźnie. Teraz przygotowując się do kolejnego spotkania, czyli do tkactwa, zadzwoniłam do tkaczek świętokrzyskich. Zaczęłyśmy rozmawiać o tkactwie. One podały mi kolejne adresy, namiary kolejnych twórców. Ten grępluje wełnę, ten strzyże owce. Okazuje się, że wiele tych dawnych rzemiosł, tych dawnych prac, które nieraz nam się wydają, że są już zapomniane, niektórzy jeszcze tym się zajmują, niektórzy wrócili do tego. Także myślę, że rozmowy z ludźmi to jest najlepszy sposób na wyszukiwanie właśnie twórców.
0: Tkactwo to niezwykle interesujący temat, również dlatego, że tkactwem tradycyjnym, tkactwem ludowym już bardzo dawno temu, bo na początku XX wieku zachwyciła się inteligencka część Polski, zachwyciło się miasto, artyści wykształceni na Akademii Sztuk Pięknych uczyli się właśnie od tkaczek ze wsi i jak to robić.
1: Oczywiście, ja teraz poszukując artystów ludowych do do układów lata, rozmawiam z nimi i jak rozpoczynam rozmowę, to nieraz słyszę: jej, ja mam jeszcze warsztat tkacki, dawno na nim nie tkałam, to ja wyjmę, to ja go rozłożę, spróbujemy, czy da się na tym jeszcze tkać. Widzę, że też wiele młodych ludzi kontynuuje to rzemiosło, uczą się, chętnie jeżdżą do mistrzów, biorą udział w tych programach stypendialnych mistrz i uczeń. Nie zawsze powstają te tkaniny ludowe, są to jakieś współczesne tkaniny, ale często są inspirowane właśnie tymi wzorami ludowymi.
0: A jak to w takim razie jest z muzyką i z muzykantami? Bo kiedyś musiała być jakaś kapela, która gdzieś tam jeździła po weselach, był akordeonista, był skrzypek. A jak to teraz jest z muzykantami ludowymi? Czy to jest rzemiosło, czy to jest twórczość, która wymiera, czy oni faktycznie mają swoich godnych następców i kontynuatorów?
1: W naszym regionie, w regionie radomskim, myślę, że muzyka jest nadal bardzo żywa. Jest wielu kontynuatorów, jest wielu uczniów, którzy zdążyli nauczyć się jeszcze od mistrzów. I oni naprawdę się tym zajmują, naprawdę przestrzegają wszystkich reguł i te kapele wydają się nadal być autentyczne. Także w naszym regionie ta muzyka ma się dobrze. Nawet są ludzie, którzy zajmują się tylko tym, tylko muzykowaniem. Ja nawet zadaję im to pytanie, czy można z tego żyć? Tak, można z tego żyć. Są ludzie, którzy się tylko tym zajmują, czyli kontynuują tą tradycję. No, te słynne gałki rusinowskie, Maria Siwiec nadal przekazuje wiedzę, umiejętności uczennicom. I jest wielu chętnych do kontynuowania tych muzycznych tradycji. Właśnie te potańcówki, które odbywają się u nas na tańce na dechach, a gra na scenie pod dębem, no właśnie one nawiązują do tych wiejskich zabaw. Zapraszamy starszych muzykantów, ale też zapraszamy ich uczniów.
0: A czy słyszała pani może o takiej historii, czy młodzi dalej czasami decydują się na to, żeby mieć na weselu kapelę właśnie muzykantów, a nie bardziej współczesne formy?
1: Tak. Rozmawiam z muzykantami i wiem, że oni grywają jeszcze na weselach. W niektórych kręgach, no może można to nazwać modą, że jest taki powrót do tej dawnej tradycji. Spotykałam też takie sytuacje, że może już na weselu był DJ, ale ten pierwszy taniec, czy państwa młodych odprowadzała kapela. Tak, to spotykam. Myślę, że jeżeli... Może nie jest to aż tak żywa tradycja, ale ona wraca i chociaż w jakichś fragmentach jest nadal.
0: Ja też obserwuję, że mieszczuchy zachwyciły się muzyką tradycyjną, muzyką ludową i w Warszawie bardzo prężnie działają różne ośrodki, na przykład Festiwal Wszystkie Mazurki Świata, gdzie naprawdę wielu ludzi chce się nauczyć tańczyć po ludowemu, nauczyć grać po ludowemu. To pochłania.
1: Wszystkie Mazurki Świata to już zacna tradycja, ale ja obserwuję, że to dzieje się w Radomiu, ale również w Warszawie, że przeróżne kluby, restauracje organizują potańcówki, które są pełne młodych ludzi.
0: A czy w trakcie organizowania tego projektu, tego cyklu, czy było coś, co panią zaskoczyło, czy już raczej pani była na wszystko przygotowana?
1: Myślę, że nic mnie nie zaskoczyło. Cieszę się z jednej rzeczy. Jak rozmawiałam z twórcami, że ponieważ moim założeniem jest to, żeby ta impreza była imprezą cykliczną, to jest nowe wydarzenie, ale chciałabym, żeby to odbywało się co roku. I że jak chętnie twórcy do tego podchodzą, jak cieszą się, że też spotkają się z tymi znajomymi z różnych regionów, że o to dbamy. Sami... Ja nie mam żadnej trudności, bo ci twórcy sami mi podpowiadają, kogo jeszcze zaprosić, co zrobić. No pierwsze to spotkanie będzie poświęcone rzeźbie, więc pan mówi, może ja przywiozę swój warsztat pracy, a może ja zrobię warsztaty. Ja nawet nie muszę prosić, może pan to przeprowadzi tak i tak, bo twórcy sami mi podpowiadają. Czyli myślę, że my mamy potrzebę, ale obowiązek przekazywania pokazania to młodszym pokoleniom, ale twórcy są to bardzo chętni, chcą to robić, chcą z nami współpracować i chcą, aby to było żywe i aby przekazywać te umiejętności dalej.
0: Z pani perspektywy, po co przekazywać dziedzictwo dawnej i obecnej wsi? Co jest w tym wartościowego dla współczesnego odbiorcy?
1: No, przekazywanie tego dziedzictwa jest niezwykle istotne. No, uważam, że każdy z nas powinien wiedzieć, skąd się wywodzi, czym zajmowali się jego przodkowie. Po prostu należy wiedzieć, skąd się jest. Dla mnie jest to bardzo ważne.
0: Widzi pani, że popularność ostatnio książek właśnie przywracających pamięć o tym, jak wyglądało życie na wsi, na przykład życie kobiet na wsi, że to jest właśnie taki próba takiego powrotu do tego, co było, próba takiego dowiedzenia się o przeszłości, o tym, skąd pochodzimy, o swoich korzeniach?
1: Myślę, że tak. Ja znam te książki, wiem, o czym pani mówi. Ja z tych książek, na przykład o życiu kobiet, bardzo dużo się dowiedziałam z tych opowieści. Poznałam takie detale, szczegóły z tych życia kobiet, o których przyznam, że do tej pory nawet nie czytałam w znanych mi książkach. Ja myślę, że niektóre zjawiska nie były badane, szczególnie te dotyczące życia kobiet.
0: I faktycznie jest to cały obszar badawczy, który można teraz eksplorować, można teraz poznawać i w którym myślę, że wiele z nas odkryje coś, na przykład z opowieści babci, jakieś fragmenty historii własnych rodzin. To jest też niezwykle ciekawe.
1: Oczywiście, ja też obserwuję to, że po przeczytaniu niektórych lektur, ja sama pytam moją mamę, słuchaj, czy rzeczywiście tak było, czy pamiętasz to? Odpytuję moją ciocię, która ma 90 kilka lat, ale widzę, że nie tylko ja to robię, ale moje znajome. Rzeczywiście tak było. Polecam te książki innym, nawet starszym paniom, które też wspominają to, rzeczywiście pamiętają, że takie sytuacje miały miejsce i myślę, że też młodzież dzięki temu poznaje to życie, jak to kiedyś wyglądało. Może łatwiej nam jest dzięki temu zrozumieć zachowania naszych babć, dziadków, naszych rodziców. Życie kiedyś było inne, więc ich wartości, ich cele były też zupełnie inne. Co nieraz nasz współczesnych może dziwić. A ta lektura tych książek wiele rzeczy nam wyjaśnia.
0: Spotkanie z cyklu Układy Lata dotyczyło będzie ceramiki i przyznam szczerze, że to jest też dyscyplina, która mnie zaskoczyła, bo ja myślałam, że mój Boże, co może być trudnego w ulepieniu na przykład wazonu czy garnka z gliny. Okazało się, że bardzo dużo, bo takie gliniane naczynie musi być odpowiednio wyschnięte, mieć w sobie odpowiednie proporcje wody do gliny, bo bardzo łatwo pęka. To wcale nie jest takie proste.
1: Ja też tak myślałam. Jak rozpoczęłam pracę w muzeum, często obserwowałam twórców ludowych przy pracy, często też ich zapraszałam na zajęcia. Ja uznałam, że ja już tak dużo to obserwuję, że ja pewnie usiądę i będę toczyć na kole. No okazało się, że rzeczywiście jest to bardzo skomplikowana praca i utrzymanie tego kształtu na kole wymaga po prostu lat ćwiczeń i praktyki. Jeśli chodzi o ceramikę, to jest kolejne rzemiosło, które widzę, że bardzo się odradza. Bardzo wiele powstaje pracowni ceramicznych. Młodzi ludzie chętnie tą ceramikę robią, kupują, biorą udział w warsztatach. Więc myślę, że i to nasze spotkanie będzie się cieszyło popularnością. Chociaż w naszym regionie twórców ludowych jest już coraz mniej. Jak rozmawiam z twórcami tego starszego pokolenia, ich dzieci nie chcą już tego robić, bo jest to ciężka fizyczna praca.
0: To prawda i mam też takie wrażenie, kiedy obserwuję młodych ludzi, ale kiedy obserwuję też siebie, że coraz bardziej tracimy takie umiejętności manualne. Moja babcia jeszcze wspaniale szyła rozmaite rzeczy, bo oprócz szycia na maszynie, to też robiła na drutach, robiła serwetki, haftowała. No miała te zdolności manualne bardzo mocno rozwinięte, a ja z kolei jak próbowałam zrobić szalik na drutach, to poproszono mnie, żebym nigdy więcej nie brała ich do rąk, bo jest to po prostu przykre.
1: Tak, ja też to obserwuję, szczególnie widzę to, w Muzeum Sieradomskiej prowadzimy zajęcia edukacyjne dla dzieci. Kiedyś przyszycie guzika czy zacerowanie dziury, no, ja się tego uczyłam też w szkole. Każdy właściwie miał taką umiejętność, a teraz należy to do rzadkości. No, raczej nie cerujemy już rzeczy, tylko je wyrzucamy. Rzadko kto umie już przyszyć guzik. No, zatracamy te umiejętności, a szkoda. Ja widzę, że jak prowadzimy lekcje, na których dzieci robią pisanki, ozdoby choinkowe, to nawet moje koleżanki z działu mówią, że 10 lat temu było łatwiej prowadzić z dziećmi. Nie wiem, być może było w szkole więcej tych zajęć manualnych i one jakoś bardziej rozwijały te swoje zdolności. No teraz rzeczywiście troszkę chyba te umiejętności zatracamy, ale dlatego, bo ich nie trenujemy, nie robimy tych rzeczy.
0: U mnie te zajęcia nazywały się ZPT i pamiętam, że miałam właśnie rodzaje szycia, jak zaszyć, załatać dziurę, że miałam haft krzyżykowy. Faktycznie było coś takiego w szkole podstawowej.
1: Oczywiście, ja jak chodziłam do szkoły podstawowej, też nazywało się to ZPT. Dziewczynki robiły sałatkę jarzynową, chłopcy karmniki. Uczyliśmy się wbijać gwoździe, robić na szydełku, na drutach, haftować, cerować skarpetki. Teraz już chyba nie ma takich zajęć, jest bardzo mało zajęć manualnych.
0: A faktycznie kiedyś też odzież była na tyle droga i na tyle mało dostępna, że te sukienki czy spódnice przerabiało się, jak się trafił jakiś kawałek materiału. Zresztą do dziś zachowały się w muzeach. Pamiętam, że w Muzeum Gdyni jest sukienka ślubna zrobiona ze spadochronu, bo akurat taki materiał był dostępny i nie było problemu, żeby z tego coś uszyć. Sukienki się przerabiało, moda zmieniała się wolniej, wtedy te umiejętności były dostępne szerzej. Także tutaj też mamy zmianę. A proszę powiedzieć, kto Państwa najchętniej i najczęściej odwiedza? Czy to są osoby starsze, które właśnie wspominają, jak to dawniej bywało, czy to młodzi, którzy są ciekawi, jak wyglądał ten dawny świat?
1: Jeśli chodzi o potańcówki, najchętniej odwiedzają nas osoby starsze. Świetnie się bawią przy tej muzyce, wspominają, ale mamy też młodzież. Szczególnie młodzież przychodzi do nas, młodzież i dzieci, na warsztaty edukacyjne. I to cieszy. I to cieszy, bo naprawdę kilka tysięcy osób rocznie staramy się im przekazać umiejętności i chociaż jakiś fragment wiadomości. Wiadomo, lekcja muzealna trwa u nas godzinę zegarową, ale zawsze coś możemy o czymś wspomnieć. Zakładamy też, że dziecko robi coś na lekcji i coś zawsze zabiera ze sobą do domu. Nie wiem, może to będzie przypomnienie, może to będzie pretekst do rozmowy z rodzicem o tradycji, o zwyczaju. Więc robimy coś w muzeum i coś zabieramy do domu. Teraz w muzeum robimy też, organizujemy też koncerty i na te koncerty przychodzi troszkę inna publiczność, troszkę więcej młodych ludzi. A na takie festyny, takie jak Układy Lata, bardzo dużo rodzin przychodzi, więc ta publiczność jest zróżnicowana.
0: Na Układy Lata, proszę przypomnieć, wstęp jest wolny.
1: Na Układy Lata, które rozpoczynamy 3 maja, obowiązuje bilet wstępu do muzeum.
0: A przypomniałaby Pani jeszcze raz daty wszystkich spotkań, bo Układy Lata o rzeźbie są 3 maja od 12 do 20, a pozostałe spotkania?
1: A pozostałe spotkania 26 lipca będzie tkactwo, 30 sierpnia ceramika i też w godzinach 12-20.
0: Szanowni Państwo, zapraszamy do Muzeum Wsi Radomskiej. Anna Ziółek była moim i Państwa gościem. Bardzo dziękuję.
1: Dziękuję bardzo i zapraszam do muzeum.
0: Słuchaliście Państwo audycji Mazowieckie Kulturalnie. Przy mikrofonie Klaudia Obrębska. Audycję realizował dla Państwa Karol Kowalewicz, a wydawała Julita Nombis. Życzę Państwu kulturalnego tygodnia. Do usłyszenia w następną sobotę.

0: Wybiła 15. Wiadomości przedstawi Olga Kwaśniewska.
1: Wybuch gazu w Łódzkiem. Nie żyje 15-latka, dwie kobiety w szpitalu. Za godzinę finał Pucharu Polski w Warszawie. Na Stadionie Narodowym zbierają się już kibice. Droższe bagaże i serwis na pokładzie, ale nie bilety. Tak linie lotnicze odpowiadają na sytuację na świecie. Najpierw Ukraina. Dwie osoby zginęły, a 9 zostało rannych. W Chersoniu rosyjski dron uderzył w mikrobus. Zabici to pracownik jednego z przedsiębiorstw komunalnych i kobieta. Minionej doby Rosjanie ostrzeliwali i atakowali dronami Cherson i pobliską wieś Zmiwnyk. Tragedia w powiecie wieluńskim pod Łodzią. 15-latka zginęła w wybuchu gazu w domu w Anielinie. Rozległych poparzeń doznała jeszcze 40-letnia kobieta, która śmigłowcem została przetransportowana do Centrum Leczenia Oparzeń w Siemianowicach Śląskich. Do szpitala trafiła także 20-latka. Niezależnie od różnic, polskie władze potrafią się zjednoczyć i mamy wspólne cele. Tak w czasie obchodów Dnia Flagi mówił szef Ministerstwa Obrony Narodowej, wicepremier Władysław Kosiniak-Kamysz.
2: Nie doszłoby do nominacji generalskich, gdyby nie wniosek ministra obrony narodowej, akceptacja prezydenta Rzeczpospolitej i kontrasygnata premiera. To jest przywilej i zaszczyt działania na mocy konstytucji.
1: 2 maja obchodzony jest również Dzień Polonii i Polaków za granicą. Przed południem prezydent wręczył działaczom polonijnym odznaczenia państwowe. Wielkie piłkarskie święto na Stadionie Narodowym w Warszawie. Dziś finał Pucharu Polski. W decydującym starciu za godzinę Górnik Zabrze zmierzy się z Rakowem Częstochowa. A o szczegółach nasz dziennikarz Miłosz Kuter.
3: Ostatni raz Puchar Polski zawodnicy Górnika Zabrze podnosili w 1972 roku. Ekipa trenera Michala Gasparika liczy jednak na historyczny triumf, tym bardziej, że drużyna ze Śląska zajmuje pozycję wicelidera Ekstraklasy i dobrze prezentuje się na przestrzeni całego sezonu. Tymczasem w pamięci kibiców Rakowa Częstochowa wciąż żywe są wspomnienia zwycięskich finałów z 21 i 22 roku. Wielu obecnych piłkarzy popularnych medalików dobrze zna smak zwycięstwa na Narodowym, dlatego ich doświadczenie może zadecydować o ostatecznym sukcesie. Kibice obu drużyn muszą się jednak liczyć z utrudnieniami w dojeździe na stadion. Jeśli nie chcą wpakować się w zakorkowane ulice, najlepiej wybrać dziś komunikację miejską. Miłosz Kuter, Polskie Radio RDC.
1: Zjednoczone Emiraty Arabskie wznowiły normalny ruch lotniczy. To koniec ograniczeń wprowadzonych po ataku na Iran z końcem lutego. Tymczasem eksperci już podpowiadają, że teraz jest najlepszy moment na planowanie wakacyjnych wyjazdów. 2 miesiące przed planowanym urlopem trafimy najtańsze bilety, ocenia podróżnik Paweł Kunsto z portalu Pan Podróżnik. Jego zdaniem sytuacja geopolityczna niekoniecznie spowoduje, że ceny biletów będą wyższe.
4: Jeżeli linia lotnicza zapłaci więcej za paliwo, to oni niekoniecznie muszą zwiększyć cenę biletu, ale mogą na przykład zwiększyć cenę czegoś, co jest tak zwanymi usługami dodatkowymi. Zapłacimy nieco więcej za kawę na pokładzie, za serwis, za większe gabaryty naszego bagażu rejestrowanego i...
1: Część linii lotniczych już optymalizuje siatkę połączeń, zmieniając kierunki na te bardziej korzystne ekonomicznie. Więcej wiadomości na rdc.pl.

0: Sponsorem prognozy pogody jest Stowarzyszenie Sady Grójeckie.
1: O takiej pogody mogą nam pozazdrościć na przykład ci, którzy na majówkę zamiast Polski wybrali choćby Majorkę, gdzie jest pochmurno i chłodniej. A u nas pełne słońce, słaby wiatr, 24 stopnie w Radomiu, 25 w Siedlcach i w Ostrołęce, a 26 nawet w Płocku i w Warszawie. Pogoda idealna na spacer, rower czy grillowanie, więc warto skorzystać, a jutro będzie jeszcze troszkę cieplej. Na barometrach 1008 hektopaskali.
0: Sponsorem prognozy pogody jest Stowarzyszenie Sady Grójeckie.
2: Reklama.
3: Kupuj bez VAT w MediaMarkt. Tylko do 4 maja. Tysiące produktów taniej o wartość podatku VAT przy zakupie minimum dwóch produktów. Łącz wybrany asortyment i oszczędzaj. Szczegóły w regulaminie. MediaMarkt.
4: Reżyser kultowych Szalonych Nożyczek powraca do Radomskiego Teatru. Prezent urodzinowy. To komedia pełna zaskoczeń, błyskotliwego humoru i nieoczekiwanych zwrotów akcji. Urodzinowy wieczór miał być tylko niewinną niespodzianką. Co wydarzy się w luksusowym hotelu?
5: No cóż, z prezentami bywa różnie. Trzeba uważać, czym obdarowujemy naszych najbliższych. O, zapraszam na spektakl. Może coś wam podpowiemy. Jerzy Bończak.
4: Teatr Powszechny w Radomiu. Zaprasza.
6: Wyjątkowy prezent o wartości ponad 650 zł czeka na Ciebie podczas wydarzenia Mokosz Cosmetics. A do tego jako jedna z pierwszych poznasz nowy produkt przed premierą, a także skorzystasz z warsztatów tworzenia kosmetyków, specjalnych rabatów, konsultacji i strefy z brafittingiem. Liczba miejsc ograniczona. Kup bilet już teraz na www.mokosz.pl.
3: Kupuj bez VAT w MediaMarkt. Tylko do 4 maja. Tysiące produktów taniej o wartość podatku VAT przy zakupie minimum dwóch produktów. Łącz wybrany asortyment i oszczędzaj. Szczegóły w regulaminie. MediaMarkt.
2: Za reklamę dziękujemy. Autopromocja.
7: Posłuchamy całej palety barw współczesnego jazzu, a także historii tej muzyki oraz ciekawostek dotyczących jej wykonawców. Zapraszam na mój program Ale Jazz już dzisiaj o godzinie 18. Marek Romański.
2: Autopromocja. Popołudnie Polskiego Radia RDC.
8: Dzień dobry Państwu. Kłania się bardzo nisko Łukasz Bożycki, prowadzący popołudnie RDC oraz Radek Wróblewski, realizator audycji. A co przed nami w ciągu tych trzech najbliższych godzin? Po pierwsze, będę rozmawiał z dyrektorką Omena Art Foundation na temat wystawy w ramach Top Charity 2026, która jest otwarta dla publiczności od 17 kwietnia do 16 czerwca w Oranżerii Pałacu w Wilanowie. Później błyskawicznie przeniesiemy się do Ameryki, do której zabierze nas profesor Zbigniew Lewicki. Następnie wrócimy błyskawicznie do Warszawy i wybierzemy się nad Wisłę, ponieważ tam współorganizator All Boats Race opowie nam o tym, co się będzie działo jutro w niedzielę na warszawskim odcinku Wisły. Następnie Cezary Polak zabierze nas w swojej historii jednej sceny do kina na dobry film. Później w naszym studiu pojawi się psycholożka, z którą porozmawiam o psychologicznych i społecznych aspektach charytatywnych zbiórek pieniędzy na leczenie chorych dzieci. A audycję popołudnie RDC zakończy Kinga Michalska cyklem Książka na ucho. Warto zostać z Polskim Radiem RDC.

0: Drodzy Państwo, słuchacie Polskiego Radia RDC, audycji Popołudnie RDC, a razem ze mną w studiu jest już pani Natalia Bradbury. Dzień dobry.
1: Dzień dobry, bardzo mi miło, dziękuję za zaproszenie.
0: Dyrektorka Omena Art Foundation, a także kuratorka wystawy. I to właśnie jest powodem naszego spotkania i rozmowy, bo chcemy od razu, może na wstępie, nie ma co zwlekać, zaprosić wszystkich słuchaczy, którzy chcieliby się wybrać w weekend majowy na bardzo przyjemny spacer na wystawę. Prawda? Gdzie ta wystawa i co to za wystawa?
1: Zapraszamy bardzo serdecznie na wystawę Top Charity Art. Jest to już czwarta wystawa, którą mamy przyjemność organizować w oranżerii w Pałacu w Wilanowie. Przepięknej, historycznej przestrzeni, otoczonej wspaniałym barokowym ogrodem, więc oprócz tego, że można zobaczyć piękne dzieła sztuki wewnątrz oranżerii, to można się jeszcze przespacerować i zobaczyć wielkoformatowe rzeźby, które wpisały się w historyczną tkankę tego miejsca. Więc serdecznie zapraszamy. Jesteśmy czynni cały dzień, cały weekend tak naprawdę i będzie nam bardzo miło Państwa gościć.
0: Proszę mnie przekonać do tego, opisując, co tam możemy zobaczyć. Z wykształcenia jestem biologiem, nawet doktorem nauk biologicznych, więc mój umysł jest ścisły, ale jestem wrażliwy na piękno sztuki. I gdybym się wybrał na taką wystawę, to co bym zobaczył?
1: A to wspaniale. To na pewno by się panu bardzo spodobało, bo mamy bardzo przede wszystkim różnorodną sztukę. Bo to, co prezentujemy podczas wystawy, to przede wszystkim dzieła, które zostaną wylicytowane na aukcji Top Charity. Więc mamy 14 dzieł sztuki, starannie wyselekcjonowanych przez Radę Artystyczną, czyli takich ekspertów z całego świata rynku sztuki. I od września spotykaliśmy się z Radą Artystyczną co miesiąc, właśnie po to, żeby wybrać tą wyselekcjonowaną ofertę aukcyjną. Więc znajdują się tam rzeźby, znajdują się tam obrazy, wielkoformatowe rzeźby. No, myślę, że każdy znajdzie coś dla siebie. To, co nas wyróżnia, to również to, że są to nazwiska zarówno światowe, jak i polskie, z mocnym naciskiem na sztukę afrykańską, bo DNA naszej fundacji to właśnie Afryka i nasze działania filantropijne tam. Więc myślę, że nawet osoby, które na co dzień no nie mają dużo wspólnego ze sztuką, odnajdą się w tej przestrzeni i znajdą coś dla siebie.
0: Porozmawiajmy o jakichś konkretach. Pani jest kuratorką tej wystawy. Wiem, że kocha pani wszystkie dzieła sztuki, które na tej wystawie się znajdują. To nie ulega żadnej wątpliwości i to pytanie, które zaraz zadam, będzie tak, jakby spytać matkę, które dziecko kocha najbardziej. Ale jednak zadam to pytanie. Które z tych dzieł sztuki jest pani szczególnie bliskie?
1: Takimi hitami tegorocznej wystawy, czyli pracami, które normalnie nie są dostępne, nie są do oglądania, są na pewno dwa obrazy, które nas witają. Zaraz po wejściu na wystawę wiszą dwa portrety. Jeden portret jest autorstwa Mwako Bławo, gańskiego artysty, a drugi portret jest autorstwa Ewy Juszkiewicz.
0: Zamykam oczy i sobie
1: mogło panu
0: wyobrażam.
1: Spodobać właśnie, bo ten portret Ewy Juszkiewicz ma w sobie bardzo dużo roślin, więc idealnie dla biologa.
0: Dla biologa super.
1: Tak. I oba portrety mówią o tożsamości, a Mwako mówi o tożsamości osób ciemnoskórych, Ewa mówi o tożsamości kobiet. Są to prace wyjątkowe, dlatego że tak naprawdę są bardzo mało dostępne, tak? Rzadko spotykane w ogóle na rynku. Ewa Juszkiewicz miała swoją wystawę podczas poprzedniej edycji Biennale w Wenecji 2 lata temu, a Mwako Bławo będzie miał teraz swoją wystawę w Wenecji. Więc są to światowe nazwiska, które sprzedają się na świecie za rekordowe kwoty, a Mwako Bławo sprzedał się za 3,1 miliona euro w 2022 roku, a Ewa Juszkiewicz 1,4 miliona euro, więc warto pójść, żeby zobaczyć te prace, bo później jak
0: liczby
1: trafią...
0: Liczby robią wrażenie.
1: Liczby
0: prawda?
1: Robią wrażenie, a później jak już te prace trafią do prywatnych kolekcji, no to zostaną gdzieś zamknięte, prawda, i nie będą tak dostępne. A celem tego, właśnie tej wystawy jest nie tylko to, żeby zaprezentować dzieła naszym, ich przyszłym właścicielom, czyli gościom balu, żeby mogli sobie je obejrzeć, zanim je kupią, ale też, żeby zaprezentować ogólnie szerokiej publiczności, bo wystawa jest darmowa, jest otwarta dla wszystkich, jest

0: uwypukla je w naszej rozmowie.
1: To jest drzewo nawiązujące do obrazu Hieronima Boscha, więc piękne drzewo urodzaju, ale bez owoców, więc tak przewrotnie. Po drugiej stronie mamy wielkoformatową rzeźbę Tomasza Koclęgi, artysty, który jest rozpoznawalny głównie w Azji, a w Polsce w tej chwili jeszcze nie tak bardzo, a tam naprawdę realizuje wielkie, wielkoformatowe projekty. No i później widzimy rzeźby Krzysztofa Renesa, polskiego naszego artysty. Są to już bardzo wysokie obiekty, ale też zrobione bardzo ciekawą techniką. Ale o tym już na pewno opowie edukatorka lub osoba, która będzie oprowadzać po wystawie, bo też chciałam zaznaczyć, że każdy, kto do nas przychodzi, może dostać taki właśnie komentarz, taką narrację do oglądania.
0: Uprzedza pani dyrektor moje pytanie, bo chciałem spytać o to, co znalazłem na stronie internetowej wystawy, że są oprowadzenia kuratorskie. Jak to wygląda w praktyce?
1: Tak, oprowadzenia kuratorskie robimy regularnie raz w tygodniu o 14 w czwartki i to właśnie ja mam przyjemność je prowadzić, jeśli tylko jestem tutaj na miejscu w Polsce. Ale na co dzień są edukatorki, dziewczyny, które pracują z nami już od lat, od pierwszej wystawy. Świetnie przygotowane. Zazwyczaj one są również związane z pałacem w Wilanowie, więc nawet oprowadzając, nawiązują też do historii pałacu. Więc każdy, kto przyjdzie i tylko nawet nie tylko w konkretnej godzinie, ale w ogóle i sobie zażyczy, żeby po prostu mieć taki komentarz, no to my bardzo chętnie zawsze oprowadzamy. W jednej części oranżerii znajduje się też taka strefa poświęcona sztuce afrykańskiej. Są tam dwie prace z naszej kolekcji, ale jest też tam taka strefa kultury Asante. I tam też jest dedykowana do tego osoba, ekspertka zajmująca się kulturą Asante. Kultura Asante
0: to... Co wyróżnia kulturę Asante? No
1: kultura Asante to kultura związana z Ganą. Zresztą prezeska Fundacji Omena Mensah właśnie z tego rodu Asante pochodzi. Jest to niesamowicie barwna kultura, niesamowicie taka mocno zakorzeniona w tradycjach. Kultura, która bardzo mocny nacisk kładzie na symbole, na tkaninę. Więc też warto się z tą kulturą zaznajomić właśnie u nas na wystawie.
0: Pani dyrektor, podpytam panią o to, co wyróżnia dobrą sztukę? Ogląda pani mnóstwo dzieł sztuki, jestem tego pewien, w różnych miejscach na świecie. Gdyby dała pani taką małą podpowiedź słuchaczom i słuchaczkom, na co zwracać uwagę, żeby wychwycić to najlepsze dzieło sztuki na sali? Co je wyróżnia? Co je przyciąga? Muszę uczciwie przyznać, że byłem wiele razy w Luwrze. Widziałem Monalizę i to, co mnie zawsze zaskakuje, to jak ona jest mała. A jednak przyciąga mnóstwo ludzi i ma niezwykłą reputację. Co wyróżnia dobre dzieło sztuki? Na co pani zwraca uwagę?
1: Ja zawsze zwracam uwagę na unikalność, bo to jest coś, co jest bardzo ważne. To znaczy nie lubię powtarzalności, nie lubię takiego tak zwanego samplowania, czyli lubię nawiązania. Nawiązania są fajne, odniesienia, nawiązania są bardzo miło widziane, również do historii sztuki. Tutaj mówię o współczesnych twórcach. Ale unikalność. Unikalność, na pewno materiał, kunszt, wykonanie to jest coś, co zawsze się obroni i to jest na pewno bardzo ważne. Oryginalne pomysły i też historia, która stoi za danymi pracami. Praca może być bardzo prosta, może być bardzo na pozór dekoracyjna, ale może iść za nią naprawdę silny, mocny przekaz i treść. I to jest coś, co na pewno zwróci uwagę. Natomiast każdy w sztuce może odnaleźć coś dla siebie. Sztuka może rezonować z różnymi osobami na różnym poziomie. Zresztą robiąc takie warsztaty dla dzieci u nas na wystawie, często prosimy dzieci, żeby na karteczce papieru napisały plus albo minus i położyły przy danej pracy, a potem wytłumaczyły, dlaczego ta praca jest dla nich na plus, a dlaczego ta na minus. I to są bardzo ciekawe, co dzieci mówią,
0: co zauważają?
1: Czasem naprawdę są bardzo różne odpowiedzi.
0: Spodziewałbym się, że kolory, jeżeli są bardzo jaskrawe, to pewnie przykuwają uwagę dzieci. Być może zwierzęta. Tu teraz
1: tak,
0: podtrzymam
1: kolory,
0: ten
1: zwierzęta,
0: nurt naszej rozmowy.
1: Takie sympatyczne tematy. Bardziej figuracja, czyli sztuka przedstawiająca, mniej abstrakcja, bo no, jest trudniejsza po prostu do zrozumienia. Ale czasami wystarczy właśnie jakiś fajny, intensywny kolor, który przyciąga. Dzieci lubią pozytywne rzeczy, więc pozytywne zarówno i kolory, jak i tematyka, tak, żeby była pozytywna, żeby te prace przedstawiały coś pięknego. Ale często jesteśmy zaskoczeni, bo naprawdę te odpowiedzi są bardzo różne i właśnie o to chodzi, żeby każdy w sztuce znalazł coś dla siebie, coś, co z daną osobą rezonuje.

0: to nam się, może nam się coś przypomnieć, może nam ta praca w jakiś sposób trafiać do naszego serca bardziej niż inna. Więc i to jest właśnie piękne. To jest ta piękna rzecz o sztuce.
1: Podobno Pablo Picasso, jak zdanie zaczyna się w ten sposób, to już jest duże przypuszczenie, że może nie być prawdą. Będę kontynuował. Podobno Pablo Picasso zwykł mawiać, że sztuka to nie jest coś takiego, co mamy powiesić na ścianie, tylko to jest coś takiego, co pozwoli nam toczyć wojny z naszymi oponentami, a wręcz przeciwnikami. Po co nam teraz sztuka? Według pani.
0: Myślę, że sztuka zawsze była potrzebna, zawsze istniała, zawsze była potrzebna. Czasy są różne, były różne, a sztuka się utrzymywała, tak? Więc dla mnie osobiście sztuka jest rodzajem odskoczni, mimo że jest też moją pracą. Momentu, kiedy mogę po prostu zanurzyć się w jakiś temat przedstawiony przez artystę czy artystkę i się tam zatracić. I myślę, że to jest nam bardzo potrzebne w dzisiejszych czasach, w czasach, kiedy jesteśmy przebodźcowani też negatywnymi informacjami. I właśnie przyjście na taką wystawę i zanurzenie się w tej sztuce, posłuchanie historii o artystach, o pracach, może być przepiękną odskocznią od codziennego życia i trosk.
1: Między wierszami przeczytałem między innymi to, żeby czytać podpisy do dzieł sztuki. Niezbyt wiele osób to robi, prawda?
0: To prawda. Tytuły są ważne, bo one mogą już nam dużo powiedzieć, nie zawsze, ale też na przykład miejsce pochodzenia artysty czy artystki. My mamy na wystawie artystów z Gany, mamy artystkę z Nigerii, więc to też dużo mówi, bo często te prace odnoszą się do kultury lokalnej, odnoszą się do historii, więc warto też o tym pamiętać. No ale też warto właśnie spytać o to, co autor miał na myśli, i zastanowić się, czy my patrząc na tą pracę widzimy to, czy widzimy coś zupełnie innego. I to też jest okej, tak? Jeśli nawet nie rozumiemy tego przekazu.
1: Rzecz, która na mnie zrobiła ostatnio ogromne wrażenie, to wystawa, którą widziałem w londyńskim Tate. Nie rozumiałem jej zupełnie i nadal jej nie rozumiem. To było w ogromnej przestrzeni, gdzie w holu chyba, tym dużym głównym, gdzie wisiało bardzo dużo materiałów od samego sufitu do ziemi, kilka albo kilkanaście metrów. Płynęła potem jakaś ciemna ciecz, która się zbierała na dole. Nie umiem tego pięknie opisać, dlatego że nie do końca rozumiem, co widziałem, ale zrobiło to na mnie ogromne wrażenie. Moje pytanie zmierza w tym kierunku, co pani, jako osoba bardzo doświadczona w sztuce, widziała ostatnio takiego, co zostało w pamięci, co się wyróżniło, co to by było?
0: Myślę, że wróciłabym tutaj do października zeszłego roku, kiedy byliśmy w Ganie. Pojechaliśmy tam jako fundacja po to, żeby zobaczyć, jak się rozwija się nasza szkoła, którą tam zbudowaliśmy i spotkać się z dziećmi, którymi się opiekujemy. I tam zawsze bardzo lubię spotkania z artystami na miejscu, u nich w studio. Jest takie studio w Ganie, niedaleko Akry, które się nazywa Arte Martis. To jest taki mały domek gdzieś tam w takiej, no powiedzmy sobie, szemranej okolicy. Ale jak się do niego wejdzie, to są cztery pokoje i w każdym pokoju jeden artyst, właściwie trzech artystów i artystka mają swoje przestrzenie. Bardzo ciasne, małe przestrzenie. No Ghana nie daje takich możliwości rozwoju artystom jak Europa. To jest zupełnie inny świat. I tam za każdym razem, jak tam wchodzę, byłam tam drugi raz i słucham tych historii, słucham artystów, jak oni opowiadają o swoich pracach i pokazują mi i widzę ich rozwój, to robi na mnie to piorunujące wrażenie. Po prostu nie zdajemy sobie też sprawy tutaj my w Polsce, jak bardzo trudno jest artystom z Afryki w ogóle zaistnieć, w ogóle zdobyć reprezentację, pokazać gdzieś te prace. Więc to, że oni tam w tych ciasnych warunkach, w tym upale tworzą tak piękne prace, zawsze bardzo mocno chwyta mnie za serce.
1: Rozmawiamy o wystawie, którą może każdy z państwa zobaczyć w Oranżerii Pałacu w Wilanowie, ale potem te dzieła sztuki trafią na aukcję. Więc porozmawiajmy chwilę o tej aukcji. Może o zeszłorocznej Top Charity 2025. Jakieś liczby? Pamięta pani te pewnie imponujące liczby?
0: Liczby rzeczywiście imponujące, bo udało nam się zebrać 14 milionów euro podczas jednej nocy. Aukcja trwa tak naprawdę 90 minut. Nie są to tylko dzieła sztuki, bo są to dzieła sztuki i oprócz tego emocje. Można wylicytować również emocje. To są wyjazdy zorganizowane, takie bardzo ciekawe ciekawe wydarzenia. No, wspaniałych mamy gości, którzy przychodzą, przepięknie się zawsze przebierają, bo każda aukcja ma jakiś temat przewodni, więc jest to taki amerykański model filantropii, gdzie podczas pięknego balu udaje się zebrać środki, które później są dysponowane na projekty, ale tu muszę zaznaczyć nie tylko nasze projekty fundacyjne, bo stworzyliśmy coś takiego, co się nazywa konsorcjum filantropijne, czyli taki jeden wielki worek, do którego 30% uzyskanych środków wrzucamy i dzielimy się z innymi fundacjami, z organizacjami, z artystami, więc każdy tak naprawdę może złożyć do nas wniosek o to, żebyśmy jakiś projekt sponsorowali. No i jeśli oczywiście ten projekt rezonuje z wartościami naszej fundacji, no to z miłą chęcią dzielimy się tymi środkami.
1: Spojrzałem na wyniki Top Charity i co roku są coraz lepsze. Gratuluję. Ale czy to powoduje, że apetyt na rekord w tym roku także jest duży?
0: Zawsze jest apetyt na rekord. Jesteśmy ofiarami własnego sukcesu. Poprzeczka jest podwyższona coraz wyżej. No liczymy w tym roku szczególnie na rekord, bo jest to nasza piąta edycja, więc taka bardzo jubileuszowa. Aż nie mogę uwierzyć, bo jestem, akurat mam to przyjemność, że jestem od pierwszej edycji tutaj w organizacji. Jest to piąta edycja. Tematem przewodnim jest magiczne królestwo Asante, więc właśnie Afryka. Więc myślę, że też będzie przepięknie scenograficznie.
1: Pewnie wielka piątka afrykańska. Wielka piątka. Odbijam się cały czas do tych przyrodniczych
0: Wielka
1: tematów.
0: Piątka, tak, zdecydowanie. Więc no i stąd też bardzo, bardzo się staraliśmy tutaj ze swojej strony razem z zespołem o to, żeby te dzieła były no, takie fenomenalne na tą piątą edycję.
1: Ulubione dzieło? Albo to dzieło, które pani wydaje się, że osiągnie najwyższą kwotę?
0: No muszę powiedzieć portret Amła Kobłafo. Myślę, że to jest wybitne dzieło. Nie mogę się doczekać, aż właśnie polecę do Wenecji i zobaczę wystawę Amłako. Teraz będzie otwarcie 5, więc jest to zdecydowanie dla mnie taka najważniejsza praca na tej wystawie i polecam szczególnie zwrócić na nią uwagę.
1: Pani dyrektor, rozmawiamy tu sobie o sztuce, ale sztukę to chyba najlepiej zobaczyć na własne oczy. Więc co, na zakończenie naszej rozmowy da się pani namówić na to, żeby zaprosić wszystkich słuchaczy do Oranżerii Pałacu w Wilanowie? Gdzie? Kiedy? I do kiedy można zwiedzać
0: do
1: wystawę?
0: Do 16 czerwca jesteśmy czynni codziennie, również w niedzielę, więc zapraszamy bardzo serdecznie. Pałac w Wilanowie. Trzeba po prostu wejść tak jakbyśmy wchodzili do zwiedzać ogród w Wilanowie i później nasza wystawa już jest bezpłatna, otwarta. A pana szczególnie zapraszam też do ogrodu i do tego, żeby zobaczyć, jak pięknie rzeźby wpisują się w roślinność, jak pięknie rezonują z roślinnością, bo to też są nasze działania, tak? To są rzeźby z naszej kolekcji, wypożyczone od przyjaciół fundacji, więc warto oprócz tego, że wejść do oranżerii, to przejść się też po ogrodzie.
1: Czuję się namówiony. Z pewnością przyjdę. A państwa zapraszała pani Natalia Bradbury, dyrektorka Omena Art Foundation, a także kuratorka wystawy. Dziękuję pani dyrektor za rozmowę.
0: Dziękuję serdecznie.

A teraz, drodzy Państwo, przenosimy się do 1947 roku, gdzie wcielany w życie jest plan Marshalla. Czyli jest to przeznaczenie ponad 13 miliardów dolarów na odbudowę gospodarczą Europy Zachodniej. Cel to powstrzymanie ekspansji komunizmu przez stabilizację regionu. Odrzucenie planu przez Polskę pod naciskiem Związku Sowieckiego, co oznacza pogłębienie podziału wschód Zachód, reformę administracji Harry'ego Trumana i wprowadzenie strategii powstrzymywania komunizmu i zabezpieczenia globalnej pozycji Stanów Zjednoczonych. A to oznacza tylko jedno, że przed nami już za chwilę cykl Obrazy Ameryki i Zbigniew Lewicki.

0: Obrazy Ameryki.
1: Obrazy Ameryki, Zbigniew Lewicki. Doktryna Trumana nie tworzyła zasady prawnej. Stanowiło jednak moralne, polityczne zobowiązanie Stanów Zjednoczonych. Wynikająca z niej polityka zagraniczna Stanów Zjednoczonych nie zagrażała pokojowi światowemu, bo zawarta w tej doktrynie koncepcja Pax Americana oznaczała stabilność i bezpieczeństwo. Natomiast kształtowany na nowo porządek światowy nie byłby kompletny ani skuteczny bez komponentu gospodarczego. A kwestią kluczową, jeśli chodzi o komponent gospodarczy, stanowiła odbudowa gospodarki europejskiej. Była ona w fatalnym stanie po wojnie i wskutek niedostatku, powszechnego niedostatku, wybory francuskie w 1945 i 1946 roku, wybory włoskie w 1946 roku, dały bardzo dobry wynik dla kontrolowanych przez Moskwę partii komunistycznych w tych krajach, a to groziło, że państwa te, a może i inne, pokojowo przejdą na stronę bloku sowieckiego. Oczywiście poprawa sytuacji ekonomicznej Europy była też potrzebna Stanom Zjednoczonym, bo eksport towarów amerykańskich był ograniczony przez niemożność zakupów przez państwa europejskie. Podsekretarz stanu przedstawił po wizycie w Europie raport wskazujący na fatalny stan gospodarki europejskiej, konieczność udzielenia im wsparcia. I przez te dwa lata powojenne to wsparcie było udzielane przez rozmaite organizacje, instytucje amerykańskie, ale tak naprawdę niewiele osiągnięto. To było dość chaotyczne wsparcie, wysokie kwotowo, nieefektywne gospodarczo. W związku z tym Biały Dom zebrał taką grupę polityków amerykańskich, którzy opracowali plan przedstawiony przez sekretarza stanu George'a Marshalla w czerwcu 1947 roku. Marshall nie uczestniczył w pracach nad tym projektem, ale miał bardzo wysoki autorytet w Stanach Zjednoczonych i on wygłosił to po to, by nadać temu planowi szczególne znaczenie zwiększyć szanse na jego akceptację. Plan odbudowy Europy, to była oficjalna nazwa, nieoficjalna, plan Marshalla, był świetnym pomysłem nie tylko jeśli chodzi o udzielenie pomocy, ale o sposób udzielania tej pomocy. Przede wszystkim państwa, które chciały uzyskać pomoc, musiały same zwrócić się do Stanów Zjednoczonych z taką prośbą. Wiadomo było z góry, że ta prośba zostanie rozpatrzona pozytywnie, ale inicjatywa musiała wyjść od zainteresowanych, żeby nie stwarzać wrażenia narzucania takich czy innych rozwiązań. Waszyngton nie chciałby stwarzać wrażenie, że to on narzuca pomoc, której Europa może nie chcieć. I żeby tę pomoc uzyskać, trzeba było jeszcze zgodzić się na dwa warunki. Po pierwsze, udostępnić swoje dane gospodarcze zarządowi planu Marshalla. A po drugie, finansowana tą drogą produkcja przemysłowa musiała zawierać element kooperacji międzynarodowej. Innymi słowy, był to zaczątek pomysłu na współpracę gospodarczą w Europie, potem bardzo rozwiniętego aż do powstania Unii Europejskiej. Zorganizowano konferencję w Paryżu w czerwcu 1947 roku. Zaproszono wszystkie państwa europejskie, poza Niemcami i Hiszpanią, ale wraz ze Związkiem Sowieckim i jego satelitami. Moskwa odrzuciła jednak ofertę, po prostu nie chciała ujawniać Amerykanom prawdy o stanie swojej gospodarki i nakazała Polsce oraz Czechosłowacji wycofanie się z uczestnictwa w planie Marshalla, chociaż i Polska, i Czechosłowacja były bardzo skłonne przyjąć propozycję amerykańską, uczestniczyły w Paryżu w tych naradach i tak dalej. Swoją drogą wycofanie się Związku Sowieckiego uratowało całą koncepcję, bo gdyby się Związek Sowiecki nie wycofał, to kongres nie przyznałby ogromnych środków, które były niezbędne dla podniesienia gospodarki sowieckiej. No ale tego typu myślenia Stalin na szczęście nie miał. Postawił na pierwszym miejscu zachowanie tajności stanu gospodarki sowieckiej i wycofanie się z tego planu oraz zmuszenie Polski do zrobienia tego samego, no wiemy, z katastrofalnymi skutkami przez następne kilkadziesiąt lat. W każdym razie Truman przedstawił ten plan w kongresie. Kongres nie był entuzjastycznie nastawiony. Pomógł znowu Związek Sowiecki. Pomógł, ponieważ doprowadził do przewrotu komunistycznego w Czechosłowacji na początku 1948 roku. W 1948 roku Czechosłowacja nie była jeszcze rządzona przez komunistów. Ale ten przewrót pokazał, do czego jest zdolna Moskwa, w którym kierunku będzie dążyć i dlatego Senat zaaprobował plan, także Izba Reprezentantów. I 1 lipca 1948 roku plan Marszala zaczął funkcjonować. Przez cztery następne lata Stany Zjednoczone przekazały Europie 13,5 miliarda dolarów, to na dzisiejsze pieniądze powiedzmy, że 160-170 miliardów, co stanowiło nie więcej niż 1% PKB Stanów Zjednoczonych. Największym beneficjentem była Wielka Brytania. Niemcy też uzyskały znaczną pomoc. W ciągu czterech lat istnienia planu wszystkie demokracje zachodnie odbudowały swoje gospodarki. Tyle tylko pamiętajmy, bo mówiło się wielokrotnie o kolejnym planie Marszala, czy po wydarzeniach 89 roku, czy gdziekolwiek indziej. Otóż sukces był możliwy tylko w odniesieniu do państw, w których funkcjonowały dobrze zorganizowane społeczeństwa, które dysponowały wykwalifikowaną siłą roboczą i znacznym potencjałem gospodarczym. To nie są łatwe warunki. I jeszcze jedno. Plan Marszala był tak skuteczny, ponieważ zarządzała nim taka mała grupa ludzi, właściwie trzy osoby, pochodzące z przemysłu motoryzacyjnego. Dlaczego to jest ważne? Dlatego, że dla biurokraty miliard dolarów to jest kreska na papierze. Natomiast dla przedsiębiorcy milion, nawet już nie wspomnę o miliardzie dolarów, to jest konkret. I oni zarządzali tymi funduszami tak, jakby zarządzali własnymi pieniędzmi, pieniędzmi własnych przedsiębiorstw. Nie jako kreskami z atramentu na papierze, tylko jako prawdziwymi pieniędzmi. I tę niedużą przecież kwotę, przez 4 lata 160 miliardów dolarów, to w ogóle nie jest nic. Ale były one niezwykle mądrze rozdysponowywane i przez to dały początek zmianom w gospodarce europejskiej. Swoją drogą administracja Trumana przystąpiła także do porządkowania i modernizacji struktur bezpieczeństwa państwa. Weszła w życie ustawa, która ustanowiła urząd cywilnego sekretarza obrony. Do tej pory nie było takiego wymogu, nie było takiego urzędu. Poszczególne rodzaje sił zbrojnych działały oddzielnie. Oczywiście ich odrębność zachowano, ale one wszystkie przeszły pod zarząd dowództwa poszczególnych rodzajów sił zbrojnych, pod zarząd, pod nadzór cywilnego sekretarza obrony. Wtedy też oficjalnie powołano do życia instytucję wywiadu zagranicznego CIA, która dopiero w lipcu 1947 roku zaczęła funkcjonować. Oczywiście przedtem istniała inna organizacja OSS, ale CIA powstało w 1947 roku i miało prawo do działania wyłącznie poza terytorium Stanów Zjednoczonych. Na terytorium Stanów Zjednoczonych działało FBI. No, ta reguła nie była zawsze w 100% przestrzegana. I wreszcie tą samą ustawą powołano do życia Radę Bezpieczeństwa Państwa, NSC, do dziś oczywiście funkcjonującą. Ściśle biorąc, jest to bardzo mały zespół. Prezydent, wiceprezydent, sekretarz stanu, sekretarz obrony, no ale to się rozrosło, powstał cały mechanizm biurokratyczny, no ale o tym to możemy mówić przy następnych prezydentach. Na początku była to bardzo mała instytucja. Obrazy Ameryki, Zbigniew Lewicki.

Piękne mamy to słońce dziś, musicie Państwo przyznać, więc o słońcu dziś chwilę porozmawiajmy. Do zachodu zostało nam dziś w Warszawie 4 godziny i 10 minut. Słońce wschodziło o godzinie 20.04, zajdzie o 20.04, a wschodziło o godzinie 5.01, co oznacza, że dzień dziś będzie trwał 15 godzin i 3 minuty. I kilkadziesiąt minut po tym, jak zajdzie słońce, czyli o godzinie 20.35, pojawi się księżyc i będziemy widzieli tego księżyca aż 99%. I mam jeszcze jedną bardzo dobrą wiadomość, ponieważ jutro dzień będzie dłuższy o kilka minut, o 3, ponieważ będzie trwał 15 godzin i 6 minut, a słońce w Warszawie zajdzie o godzinie 20.06, a wzejdzie o 4.59. Czy to nie jest cudowny czas, gdy słońce jest tyle czasu na niebie? To dla nas wszystkich dobrze, zdrowo, prawda? Cudowny czas. Korzystajmy z tego słońca i spędzajmy dużo czasu na zewnątrz.

0: Minęła 16. Wiadomości przedstawi Olga Kwaśniewska.
1: Tragiczny wypadek na Podkarpaciu, nie żyje 17-latek. Biało-czerwone łodzie na Wiśle, wielka parada z okazji Święta Flagi. Kto wygra piłkarski Puchar Polski, Raków czy Górnik? Pierwszy gwizdek już na PGE Narodowym.

0: Na Stadionie Narodowym w Warszawie kibice już czekają na wielkie piłkarskie widowisko. Drużyny Rakowa Częstochowa i Górnika Zabrze zmierzą się w meczu o Puchar Polski.
1: Jakby nie było duże wydarzenie.
2: Ja mam nadzieję, że gra będzie otwarta. Obie drużyny stworzą wiele sytuacji. No i oczywiście na koniec kto wygra? Górnik Zabrze.
3: Będzie 2-1 dla Górnika. Będzie niesamowicie ekscytująca gra. Podejrzewam, że cały czas kibice na stojąco, szale w górę i do boju.
4: Dobre widowisko dla kibica. Przyjemne do oglądania. 3-2 dla Rakowa.
0: O wyniku będziemy informować w Polskim Radiu RDC. Teraz w Podkarpacie nie żyje 17-latek, który obsługiwał ciągnik rolniczy. Do tragedii doszło w Kamionce. Trwa wyjaśnianie okoliczności zdarzenia, potwierdza rzeczniczka Komendy Powiatowej Policji w Ropczycach, Agnieszka Olszowe-Szydło.
5: No niestety pomimo wysiłków służb medycznych nie udało się uratować życia 17-latka, który obsługiwał ten ciągnik rolniczy.
0: Policjanci pracują pod nadzorem prokuratora. Wracamy do stolicy. Można już głosować na najlepsze budynki, przestrzenie i wydarzenia w ubiegłego roku. Trwa 12. edycja Nagrody Architektonicznej Prezydenta Warszawy. Czeka 6 kategorii. Architektura użyteczności publicznej, mieszkaniowa i komercyjna, nowe życie budynków, projektowanie przestrzeni, a także wydarzenie architektoniczne. Wśród zgłoszonych m.in. Park Żerański, Plac Centralny czy Ośrodek Skra. Laureatów poznamy 22 czerwca, a zwycięzcy będą wybrani w plebiscycie oraz przez jury. Trwa majówka i warto wybrać się nad Wisłę w Warszawie. Tam bezpłatne promy i przeprawy, ale nie tylko. Za godzinę z okazji Święta Flagi parada tradycyjnych drewnianych łodzi, oczywiście w biało-czerwonych barwach. Zaprasza pełnomocnik prezydenta Warszawy do spraw Wisły, Jan Piotrowski.
6: W szyku paradnym, bo to bardzo istotne, to jest taki trochę teatr na wodzie. Można zobaczyć, jak łodzie się układają w różne konfiguracje i oczywiście skorzystać z tych rejsów na tych łodziach, ale też poobserwować z brzegu. To wygląda wyjątkowo malowniczo, a każdy, kto pasjonuje się fotografią, złapie coś, co jest niesamowite i będzie świetną pamiątką.
0: Jutro natomiast All Boats Race, czyli wyścigi dla amatorów i zawodowców na łodziach o napędzie ręcznym i żaglowym, czyli bez silników. Zawodnicy wyruszą o 11.30 z plaży romantycznej. A ci słuchacze, którzy na majówkę wybrali Górną Wisłę i południe Polski, też czekają atrakcje. Trwają wiosenne redyki, czyli przepęd owiec na hale. Dziś w Zakopanem i w Jaworkach koło Szczawnicy. Może te wiosenne nie są tak popularne jak jesienne, ale też pomagają w popularyzacji tradycyjnego pasterstwa, mówi twórca szlaku Oscypka, Andrzej Gąsienica-Makowski.
7: To jest pokazanie, że ta kultura żyje, że ona jest, że jest potrzebna nie tylko macom, ale potrzebna jest też ludziom. Przyjadą w góry, a pasterstwo jest krajobrazem gór. Widzą te owce na zielonej holi, no i widzą też, jak ta kultura się odbywa w szałasie.
0: Rok 2026 ONZ ogłosiło Międzynarodowym Rokiem Pasterzy i Pastwisk. Więcej wiadomości na rdc.pl.

0: Sponsorem prognozy pogody jest Stowarzyszenie Sady Grójeckie.
1: Około 25 stopni w tej chwili na Mazowszu i piękne słońce. To oznacza, że warto skorzystać z tego słonecznego popołudnia i spędzić trochę czasu na świeżym powietrzu. Nocą temperatura spadnie do około 7-8 stopni, jutro jeszcze cieplej, maksymalnie 28. A ciśnienie nieco spada, teraz w Warszawie 1007 hektopaskali.
0: Sponsorem prognozy pogody jest Stowarzyszenie Sady Grójeckie.
2: Reklama.
3: Kupuj bez VAT w MediaMarkt. Tylko do 4 maja. Tysiące produktów taniej o wartość podatku VAT przy zakupie minimum 2 produktów. Łącz wybrany asortyment i oszczędzaj. Szczegóły w regulaminie. MediaMarkt.
4: Wiosna w Warszawie ma swój adres. Elektrownia Powiśle. Miejsce na zakupy, spotkania i dobre jedzenie. Odwiedź Elektrownię Powiśle i zobacz, jak wygląda wiosna na Powiślu.
5: Pracujesz w pobliżu urządzeń elektroenergetycznych? Z uwagi na bezpieczeństwo przypominamy. Praca w terenie wymaga szczególnej ostrożności. Nie zbliżaj się do linii energetycznych. Nie podnoś przyczep, maszyn, podnośników, taśmociągów w pobliżu linii. Zbyt mała odległość grozi powstaniem łuku elektrycznego. W razie kontaktu pojazdu z linią energetyczną pozostań w kabinie. Nie dotykaj części metalowych. Wezwij pomoc. Telefon 112 lub 991. Bądź bezpieczny z PGE Dystrybucja.
2: Za reklamę dziękujemy. Autopromocja.
6: Mateusz Szymkowiak, witam i zapraszam Państwa na Pałac Kultury w niedzielę 3 maja o godzinie 8, a w programie będziemy celebrować. Z wnukiem Jacka Kuronia, szefem kuchni Janem Kuroniem, porozmawiamy o patriotyzmie, ale także majówkowo pogrillujemy. Europa da się lubić, czyli Monika Richardson po 22 latach od wstąpienia Polski do Unii Europejskiej. Inspektor hotelowy Karol Weber i majówkowe wyjazdy. Socjolożka Dorota Peret-Jatkowicz o tym, czy 5 tysięcy złotych i wakacje na Malediwach to aby na pewno adekwatne prezenty na komunie. Jeremi i Artur Sikorscy, a także Bryska. Do usłyszenia.
2: Autopromocja. Popołudnie Polskiego Radia RDC.
7: Na zegarze 16:06, a to oznacza, że rozpoczęliśmy już, drodzy Państwo, drugą godzinę popołudnia RDC. A co przed nami? Po pierwsze, rozmowa ze współorganizatorem All Boats Race. To regato spływ dla amatorów i zawodowców, dla wszystkich, którzy chcą cieszyć się Wisłą. Wyścig startuje w niedzielę, 3 maja, czyli jutro, z plaży na Wawrze i kończy się na cyplu czerniakowskim w Śródmieściu w Warszawie. Udział w wydarzeniu jest bezpłatny. Ale w tej godzinie, która jest przed nami, jeszcze jest Cezary Polak i historia jednej sceny. Dziś Brylanty Pani Zuzy. Polski film kryminalny z 1971 roku. Drodzy Państwo, warto zostać z Polskim Radiem RDC i słuchać Popołudnia RDC.

0: Popołudnie RDC.
1: Drodzy Państwo, razem ze mną w studiu jest już pan Przemysław Dziubłowski. Dzień dobry.
2: Dzień dobry.
1: Organizator All Boats Race. Fundacja do dzieła. Czyli co? Wybieramy się nad Wisłę jutro, bo będzie się działo.
2: Wybieramy się nad Wisłę już od wczoraj. Dużo osób się wybrało, ale i dzisiaj także. I jutro także. Jutro ta szczególna okazja, bo właśnie All Boats Race, czyli regato spływ. Z jednej strony zabawa, z drugiej strony zawody rzeczywiście. Na bardzo popularnym odcinku, czyli między Wawrem a Śródmieściem, dokładnie między plażą romantyczną a cyplem czerniakowskim. Po raz czwarty realizujemy ten pomysł. Ja sam jestem bardzo, bardzo zapalonym użytkownikiem stand-up paddle i też windsup, czyli stand-up paddle z żaglem, który uprawiam tutaj na Wiśle. I pomyślałem sobie, że takie wydarzenie na początku zamykało sezon, ale teraz stwierdziłem, że inna jest energia na początku sezonu i to widać po liczbie zgłoszeń, bo mamy rekordową 150 zgłoszeń na dzisiaj. Ten najpopularniejszy odcinek, czyli z Wawra, z plaży romantycznej na cypel czerniakowski. Kto przepłynie najszybciej w dwóch kategoriach? Wiosło, czyli za pomocą siły własnych mięśni, lub żagiel, czyli za pomocą wiatru, o ile on trochę zawieje w ogóle.
1: Właśnie. Rejestracja wystartowała 1 kwietnia, zakończyła się 1 maja, czyli już wszystko wiadomo, ile będzie zespołów, czy ile będzie osób. Czy jedna rejestracja to jest jedna osoba, czy są też zespoły?
2: Są też zespoły, więc to zazwyczaj jest tak, że rejestruje jedna osoba, na przykład dwójkę kajakową lub łódź żaglową, więc trudno mi powiedzieć, ilu będzie uczestników, pewno około 200. Jest naprawdę niesamowita energia na tym wydarzeniu. Tak jak mówię, ci, którzy chcą się ścigać, mogą się ścigać, mogą sprawdzić swój czas. Co roku jest ten inny poziom wody, który też wpływa na to, jak się płynie. Trzeba czytać wodę. Ci, którzy się ścigają, no to wiedzą, którędy płynąć, bo nie ma określonej trasy. Natomiast też dla osób, które po prostu chcą się oderwać od ziemi i trochę pobujać po Wiśle, mogą sobie spłynąć na spokojnie i tacy też są.
1: No nie wiem, czy tak na spokojnie, bo z Wawra do Śródmieścia rzeczywiście z prądem to spokojnie.
2: Prądem.
1: No właśnie.
2: Z prądem.
1: Właśnie.
2: Z prądem.
1: Przez sekundę pomyślałem, że to będzie tak. Pod prąd. To trzeba by było się namęczyć.
2: Kiedyś właśnie byliśmy z dziećmi kolega bardzo chciał poznać tą trasę i też wziął swoje dzieci i miało być też bardzo spokojnie, ale okazało się, że wieje bardzo mocny północno-zachodni wiatr i była bardzo duża fala i były warunki ekstremalne, więc ten odcinek jest bardzo różny. Ja znam ten odcinek ze stanu z 17 centymetrów, gdzie trzeba było mocno lawirować między łachami i różnymi przeszkodami, ale znam też z 460 centymetrów, gdzie naprawdę nie była to racjonalna decyzja, żeby przepłynąć przy takiej fali.
1: Nie mówmy o tym głośno. Porozmawiajmy, czym są supy.
2: Tego nie należy robić po prostu.
1: Czym są supy?
2: No, stand-up paddle to jest najszybciej rozwijający się sport od bodajże 10 lat. Czyli deska z żaglem, deska z wiosłem. Na początku to był w wersji hard, teraz jest w wersji bardzo popularnej, w wersji dmuchanej. I w zasadzie to jest taki sport dla każdego. Wszędzie można go uprawiać, można po prostu wziąć tą deskę na jezioro, tak, pływać po każdej rzece. I Wisła jest też idealna do pływania na supach i zresztą bardzo mocno tutaj i aktywnie działa SUP Academy w porcie czerniakowskim, który też jest naszym partnerem i który też bierze udział, czyli dla pierwszych 10 osób były bezpłatne supy. Też ludzie z SUP Akademii będą na miejscu. Także kajaki, to jest na kajak z kolei i kajak w stolicy. Oni też będą z nami podczas jutrzejszego All Boats Race.
1: Na co trzeba uważać podczas korzystania z supów? Czy to w znaczący sposób pływanie na supach się różni od tego pływania na kajakach?
2: Czy znacząco się różni? No, znacząco się różni, bo na kajaku się siedzi, a na supie się stoi, więc to jest podstawowa różnica, chociaż oczywiście też można usiąść.
1: Czyli spodziewam się tego, że jak człowiek stoi, to łatwiej wpaść do wody.
2: Łatwiej wpaść do wody.
1: Bo są takie kajaki, które trudno wywrócić.
2: Łatwiej wpaść do wody i zazwyczaj takie wydarzenia mają miejsce, zwłaszcza na starcie, kiedy wszyscy przygotowują się, żeby tą linię mety, gdy usłyszą start, przekroczyć jak najszybciej. No i wtedy trzeba tak kręcić się wokół własnej osi. Często dochodzi do tego, że ktoś nie utrzymuje tej równowagi i wpada. Nie wiem, jaka jest temperatura wody w Wiśle. Wiemy, jaki jest stan spadający niestety.
1: Kilka dni temu jeszcze były przymrozki, więc spodziewałbym się, że ta temperatura wody nie jest super wysoka, raczej chłodna.
2: No tak,
1: orzeźwiająca.
2: Ale
1: tak
2: z drugiej strony, jeśli teraz jadąc tutaj do studia widziałem, że mamy 32 stopnie w słońcu, a jutro ma być cieplej, to myślę, że to będzie taki efekt sauny, trochę wygrzania się. Jeśli ktoś wpadnie do wody, to będzie właśnie troszeczkę orzeźwiony.
1: Co później? Start o 11.30, ale o 14.00 widzę, że rozdanie nagród.
2: Tak, tak. Oczywiście są puchary, są nagrody, bo mimo, że to jest zabawa, to jednak o zacięciu takim regat. Właśnie dlatego nazywam to regato spływ, czyli ci, którzy chcą się ścigać. Ci, którzy chcą

0: jakby ktoś się uparł. No natomiast nie było do tej pory takich delikwentów. Natomiast i później, jeśli chodzi o łodzie żaglowe, to łodzie tradycyjne i pozostałe łodzie żaglowe. Tych łodzi tradycyjnych jest dosyć mocna właśnie ekipa, która co roku powraca i to jest naprawdę fajne, jak oni ze sobą rywalizują. Pływają takimi tradycyjnymi małymi łódkami, zwanymi lejtakami, z niewielkimi żaglami. Czasami pomagają sobie wiosłami. Na pewno meta jest emocjonująca i zapraszam wszystkich do kibicowania. Kibicować można z Cypla Czerniakowskiego, czyli z lokalu Miami Vars rozciąga się właśnie widok na metę i w tymże lokalu po zawodach jest rozdanie nagród, uhonorowanie i ognisko, na które zapraszamy także wszystkich. Zupełnie otwarte, także nie dla uczestników, tylko dla wielbicieli sportów wodnych.
1: Uprzedził pan trochę moje następne pytanie, bo chciałem podpytać o to, w którym miejscu najlepiej się ustawić, żeby obserwować uczestników wyścigu.
0: No to jest...
1: No meta,
0: jeśli
1: to
0: chodzi,
1: wiadomo.
0: Jeśli chodzi o metę, no to na pewno kładka pod Mostem Łazienkowskim. To jest takie miejsce, które na pewno jest super, bo można zobaczyć, kto się wyłania i tak dalej. Aczkolwiek oczywiście jest tam jakiś trafik i nie należałoby przeszkadzać. Na pewno też taka ambona, można powiedzieć taka betonowa ambona, która jest na wysokości klubu Monta, czyli tych otwartych boisk do siatkówki plażowej na samym już Cyplu Czerniakowskim. To jest też bardzo dobre miejsce do obserwowania. No i sam Cypel Czerniakowski, czyli Miami Vars, Zielona Łąka, tam będą leżaki i będzie można sobie patrzeć i kibicować.
1: Kibicować. Co się krzyczy takim uczestnikom, żeby ich podtrzymać na duchu, żeby im kibicować?
0: To pewno
1: wiosłuj, wiosłuj, wiosłuj.
0: Go, go, go.
1: Go, go, go.
0: Najczęściej.
1: No właśnie, właśnie. Czyli wybieramy się jutro nad Wisłę i obserwujemy i kibicujemy.
0: Zapraszamy. Koło godziny 13 warto być już na Cyplu Czerniakowskim, bo myślę, że a może wcześniej 12.30, bo myślę, że pierwsi spłyną poniżej godziny, będą to czasy koło 50 pewno minut.
1: 50 minut to takie rekordowe czasy na tym odcinku.
0: No, mój rekordowy przy
1: to tej, pewnie zależy
0: przy tej
1: od
0: dużej,
1: szybkości
0: dużej
1: Wisły,
0: wodzie był 39
1: wiatru.
0: Minut, ale to była bardzo wysoka woda i bardzo silny nurt. Natomiast tam był czas koło 40, ale to była czwórka, koło 40 minut jakiś czas temu, ale to była czwórka kajakowa.
1: A po drugiej stronie skali?
0: Słucham?
1: Czyli najdłuższe czasy po drugiej stronie skali, najdłuższe czasy?
0: 3,5 godziny.
1: O,
0: a
1: śpiesznie.
0: A jeden uczestnik gdzieś postanowił zostać na plaży po drodze, także nie dotarł.
1: Ale upewniliście się jako
0: tak,
1: organizatorzy,
0: tak, mamy
1: z nim
0: ze
1: dobrze.
0: Wszystkimi kontakt, jest opieka interwencyjna w WOPR-u, także jak najbardziej.
1: Co pana przyciąga do tych sportów wodnych? Co pan w nich widzi? Co pan w nich dostrzega?
0: No, myślę, że to jest jakaś forma relaksu. Ja lubię oderwać się od ziemi bezpośrednio i rzeczywiście jakieś takie wbujanie się na wodzie jest czymś i spotkanie z żywiołem jest czymś takim niesamowitym. Ja bardzo lubię windsurfing, no ale wiadomo, że tutaj w Warszawie ciężko chyba, że na Zegrzu go uprawiać. No, natomiast no, też od 16 lat działam nad Wisłą i spędzam bardzo dużo czasu nad rzeką i robię to, bo lubię to robić. Rzeczywiście to jest takie moje miejsce i dobrze się w nim czuję i zrobiłem tu bardzo, bardzo dużo projektów i to mnie relaksuje. Przyjemne z pożytecznym, jak to się mówi.
1: No dobrze, to teraz podpytam dalej o to, dlaczego Wisła? Mówi pan, że się dobrze pan czuje
0: nad
1: Wisłą.
0: Bo nie ma tu innej rzeki.
1: No Bóg jest niedaleko, Narew jest
0: ale
1: niedaleko.
0: Ale dalej, na rowerze nie pojadę. Dalej.
1: No tak, to prawda. Czyli Wisła ma tę przewagę, że po prostu jest blisko, czy coś jeszcze innego ją wyróżnia?
0: No Wisła jest niezwykłą rzeką tak naprawdę. Po pierwsze, no, jest to królowa polskich rzek. Po drugie, no jest nieobliczalny.

0: A tak nie wiemy nigdy, co się pod nią kryje. Po trzecie, pływanie, bo także mamy jednostkę pływającą i pływanie po Wiśle jest jednak wyzwaniem ekstremalnym. Trzeba wiedzieć, gdzie leży jaki kamień. Dlaczego? Dlatego, że dzisiaj chyba jest 43 centymetry, o ile dobrze pamiętam. 143, przepraszam, bo zostało dodane 100 centymetrów na jesieni 1 listopada chyba, więc te stany teraz się liczy jako 140 i tam kilka centymetrów. Więc przy takich stanach no, sternicy muszą znać w zasadzie mieć wiedzę, gdzie leży co pod wodą, żeby bezpiecznie wrócić do przystani, z której odpływają. I nie uszkodzić łodzi.
1: Kiedy zaczyna się sezon dla osób pływających po Wiśle i kiedy ten sezon się kończy?
0: No sezon w zasadzie trwa, dopóki rzeka nie zamarznie, co stało się w tym roku. Natomiast jeśli chodzi o taki sezon...
1: Ale w tym roku Wisła zamarzła, także zamarzła, czy po prostu było bardzo dużo kry na niej,
0: było bardzo dużo ryżu? Było bardzo dużo kry, ryżu i momentami była zamarznięta. Szlaki były bodajże od końca grudnia prawie do początku, do połowy lutego były zamknięte. Więc no, rejsy, my oferujemy rejsy przez wszystkie pory roku, ale dopóki można to robić. Pływaliśmy w ubiegłym roku, były rejsy sylwestrowe, w tym roku też były w planach, ale już nie można było tego
1: Ale
0: tego
1: to już
0: zrobić.
1: Żeglówki albo łodzie.
0: To już rodzaju, łodzie motorowe.
1: Prawda? Łodzie motorowe albo żeglówki, a na słupach, kiedy sezon startuje?
0: Na słupach startuje w pierwszy dzień wiosny, można powiedzieć, ale tak na dobre to teraz majówka.
1: Czyli musi po prostu zrobić się ciepło. I jak długo?
0: Dzisiaj na przykład właśnie rozmawiałem z kolegą, który Adamem Fedorowiczem, który zajmuje się kajakami. To był bardzo zapracowany dzisiaj, jutro.
1: No wiadomo, no kajaki tak cieszą się popularnością. Rzeka Mienia chyba się wyróżnia tak kajakowo, tam dużo przewróconych drzew, więc jest dodatkowa atrakcja, bo te kajaki trzeba przeciągać. Świder też chyba się wyróżnia.
0: Ja bardzo lubię jeziorkę, polecam i na SUP to jest dla bardzo, bardzo zaawansowanych, bo jest dużo niespodzianek pod wodą.
1: No to pan na myśli pewnie przewrócone drzewa.
0: Tak, jakieś korzenie, więc można wylecieć jak z trampoliny, ale na kajak to jest na pewno piękna rzeka, można poczuć się jak gdzieś w jakiejś Amazonii, w źródła Amazonki. Tak sobie przynajmniej wyobrażam. Natomiast też jest Wkra, fajne ma odcinki z takich pobliskich rzek. Liwiec, no Bóg, teraz jest akurat woda, to też można skorzystać jeszcze przez chwilę. Także no tutaj w promieniu godziny od Warszawy jest rzeczywiście kilka fajnych miejsc, z których można korzystać.
1: Czy zauważa
0: Ale
1: pan...
0: my polecamy Wisłę głównie.
1: Tak, rozumiem.
0: I dwa spływy, dla mnie dwie trasy, czyli taki absolutny klasyk. To jest ta trasa, na którym odbywa się All Boats Race, czyli z Wawra tutaj do centrum, bo można skończyć dalej, niekoniecznie na Cyplu Czerniakowskim, aczkolwiek na Cyplu jest bardzo bezpiecznie, można sobie wysiąść z supa, z kajaka i czy na plaży przy płycie desantu, czy właśnie na samym Cyplu. Natomiast druga bardzo fajna trasa, no to jest dalej, czyli do Modlina, no tylko to już jest taka trasa na 7-8 godzin. Może kiedyś All Boats Race właśnie na tej trasie, bardziej ekstremalnie.
1: Potem Wisła skręca na zachód i płynie w osi wschód-zachód. To jestem fotografem dzikiej przyrody. To dla mnie fajne, bo wtedy słońce wschodzi po długiej osi rzeki i te pierwsze promienie się pojawiają nad rzeką. No bo tak to jak płynie północ-południe, to zanim słońce się pojawi i oświetli brzegi rzeki, no to trzeba długo czekać to już wtedy
0: muszę
1: nabiera
0: się zapoznać
1: na intensywności.
0: Z pana
1: to tam zakryta mała wieś przy drodze, Nowe Grochale, no tam jest urokliwie, tam jest wyjątkowo pięknie, aż do chyba końca Campinosu. Tam
0: z lądu pan fotografuje? Czy?
1: Z lądu różnie. I też mam takie konstrukcje pływające. Nazywam je pływadełkami. To jest taka platforma, w której jest otwór. Fotograf siedzi po pachy w wodzie. To od góry przykryte jest siatką maskującą i jest tam obiektyw. No bo jeżeli jakieś rybitwy albo jakieś ptaki, które pływają po powierzchni wody, czy to kaczki, czy to gęsi, no to właśnie też z takich konstrukcji pływających. Więc ja jak pływam, to tylko głowa mi wystaje ponad
0: wodę. To zapraszamy z pływadełkiem na Olbold's Race. Co prawda zapisy się zakończyły, ale chciałem powiedzieć coś właśnie ważnego, że jeśli ktoś ma własny sprzęt, ewentualnie będzie w stanie sobie już sam wypożyczyć bez naszej pomocy, to zapraszamy na start, bo też można się zgłosić między godziną 10 między 10 a 11 jeszcze dopisać. Także jeśli są chętni z pływadełkami także, to zapraszamy serdecznie.
1: Mój czas pewnie by przekraczał 3 godziny.
0: Nie szkodzi, poczekamy. Właśnie nie ma jeszcze nagrody za
1: najwolniejszy spływ.
0: Najwolniejszego zawodnika, przepraszam.
1: Tak może się też zdarzyć. To zabawa dla dorosłych, prawda?
0: Zabawa dla całej rodziny.
1: Dla całej rodziny?
0: Tak.
1: Czyli
0: tak.
1: Młodzież też bierze udział?
0: Tak. W ubiegłym roku mieliśmy kilka ekip właśnie takich trójek kajakowych, czyli mama, dwójka dzieci, tata, dwójka dzieci. Była ekipa na stand-up paddle, czwórka, czyli cała rodzinka sobie płynęła na, bo są też takie większe deski, tak, że może płynąć 4 czy nawet 12 osób. No, nas tu nie mieliśmy, ale była właśnie ta czwórka. Zresztą na naszej stronie facebookowej Fundacja do Dzieła i na stronie wydarzenia Olbold's Race można zobaczyć te zdjęcia, jak właśnie, jakie to były różne ekipy, załogi pływające.
1: Fundacja do Dzieła. No właśnie, porozmawiajmy może chwilę o fundacji. Czym się fundacja zajmuje?
0: Fundacja działa w dwóch obszarach, czyli jeden obszar to jest sztuka w przestrzeni publicznej, a drugi obszar to jest Wisła. I jeśli chodzi o Wisłę, to są różne projekty od spotkań, wystaw. W zasadzie w ostatnich latach skupiliśmy się na tej Wiśle. Wcześniej robiliśmy też dużo wystaw artystów związanych ze sztuką w przestrzeni publicznej. Robiliśmy pierwszą dużą wystawę polskiego street artu, taką przekrojową, wystawę geometrystów. Dosyć duże wyzwania, bo to były właśnie wystawy przekrojowe, ale też dużo instalacji, murali. Wyprodukowaliśmy kilkadziesiąt, nie, może nie, między 36 chyba, około 40 w Warszawie, ale też poza Warszawą, między innymi w Stambule, gdzie zabieraliśmy polskich artystów. Ale ostatnio z racji tego, że lubimy spędzać czas nad Wisłą, to bardziej skupiliśmy się na aktywnościach nad Wisłą. Naszym teraz flagowym takim projektem to jest River Lights. To jest wydarzenie...
1: Właśnie mam przed oczami plakat. O to chciałem podpytać. Tak. Co to za wydarzenie?
0: To jest parada łodzi płynących w rytm muzyki. To jest muzyka elektroniczna, ale z takim zacięciem bardziej, można powiedzieć, world, czy folk, czy tribal. Z takim zacięciem etno. I światło, tak? Światło jest bardzo ważne, bo ta parada odbywa się po zachodzie słońca. Zrobiliśmy dużo, gdyż jeszcze w 2024, nie będę tutaj się powołał na konkretne daty, ale jeszcze niedawno nie można było pływać po zmierzchu w Warszawie. I między innymi właśnie to wydarzenie River Lights pokazało, że warto. Pamiętam w 2022 roku dzięki porozumieniu i z Urzędem Żeglugi Śródlądowej i Wodami Polskimi, Zarządem Zielenie i dzięki współpracy z pełnomocnikiem do spraw Wisły udało nam się po raz pierwszy ustawić szlak oświetlony i wtedy popłynęliśmy po raz pierwszy w nocy legalnie.
1: Szlak oświetlony. To ja sobie to wyobrażam jako taki po prostu tor wodny oświetlony, tak. Sternicy wiedzą, którędy płyną.
0: Teraz już jest szlak oświetlony i można już pływać bodajże od 1,5 roku, o ile dobrze pamiętam. No więc to River Lights też oprócz tego, że jest takim fajnym wydarzeniem łączącym muzykę, widowisko na wodzie, właśnie światła, taniec i konsolidującym to całe środowisko wiślane, bo w zasadzie jest cały przekrój tych, którzy na Wiśle, po Wiśle pływają, czy komercyjnie, czy niekomercyjnie. Mhm. To też było takim też wydarzeniem, które pozwoliło trochę zmienić to, co się dzieje na warszawskim odcinku Wisły. No i jest to 30 maja. To jest naprawdę bardzo, bardzo duże, niezwykłe wydarzenie. Niedługo będziemy dozować zapisy, bo zapisy są bezpłatne, a ciśnienie jest bardzo duże.
1: Dozować zapisy? To tak. Oznacza, że liczba miejsc jest ograniczona?
0: Liczba miejsc jest ograniczona, ale w ubiegłym roku było tak, że w ciągu kilkudziesięciu minut mieliśmy kilka tysięcy zgłoszeń na 250 bodajże miejsc. I w tym roku chcemy to zrobić w ten sposób, że, i zrobimy, że będziemy prezentowali poszczególne łodzie i będziemy o różnych porach dnia i nocy ogłaszali, że mamy po 10-12 miejsc. Bo większość jednostek pływających po Wiśle to są małe jednostki, małe statki, które mogą, czy małe jednostki, które mogą zabierać do 12 osób.
1: A kiedy pierwsze zapisy wystartują? Kiedy można się tego spodziewać? Mniej więcej?
0: Myślę, że na początku tygodnia.
1: Na początku tego tygodnia. Drodzy Państwo, warto być czujnym.
0: Warto być czujnym. Nie chcemy, żeby ktoś był pokrzywdzony, że wydawało mu się, że szybko wysłał maila, ale ten mail nie dotarł do nas tak szybko. Mhm. Więc to jest, wydaje mi się, że taka też będą konkursy. Być może, wpadłem, no, że do Państwa przekażemy jakieś zaproszenia, żebyście także rozdali swoim słuchaczom.
1: Jak już będzie też bliżej tego wydarzenia, to możemy się ponownie spotkać. Dobrze. I o nim porozmawiać. Dobrze. I też zachęcić słuchaczy do River Lights. 30 maja będzie się odbywało to wydarzenie, ale teraz przed nami All Boats Race. I kilka ostatnich słów, więc zostawiam Panu zaproszenie na jutrzejsze wydarzenie. Gdzie i o której godzinie i dlaczego?
0: Zapraszamy jutro na All Boats Race, czyli regato spływ z Wawra na Cypel Czerniakowski. Tym, którzy chcą pokibicować, zobaczyć i kibicować tuż na tych ostatnich metrach, zapraszamy na Cypel Czerniakowski około godziny 12:30. Powinni być pierwsi zawodnicy na mecie.
1: A zapraszał Państwa Przemysław Dziubłowski, organizator All Boats Race z Fundacji Do Dzieła. Dziękuję bardzo za rozmowę.
0: Dziękuję bardzo.

Dzień dobry, przy mikrofonie Cezary Polak, a przed Państwem majówkowy odcinek historii jednej sceny. Trochę bardziej rozrywkowy, taki do słuchania przy grillowaniu. Jest taka scena. Na pokładzie samolotu lecącego z Kairu do Warszawy agent polskiego wywiadu przy pomocy ukrytego w wiecznym piórze miotacza odurza gazem kuriera międzynarodowej szajki przemytniczej i zajmuje jego miejsce. Jest łudząco podobny do odurzonego przestępcy. Wcześniej przefarbował się na blond, zapuścił wąsy i pod kierunkiem stylistów ubrał w dokładnie taki sam garnitur. Nieprzytomnego kuriera zabiera karetka, a polski agent, grany przez Ryszarda Filipskiego, podejmuje niebezpieczną misję, której celem jest rozwikłanie zagadki morderstwa oraz zdemaskowanie gangu przemycającego kamienie szlachetne. To mogłaby być scena z filmu z Jamesem Bondem, zwłaszcza że tropów prowadzących do 007 jest więcej. Agent ratuje z opresji piękną kobietę, która początkowo współpracuje z przestępcami, pływa luksusowym ślizgaczem i ma do czynienia z takimi gadżetami z arsenału szpiega jej królewskiej mości jak magnetofon ukryty w zegarku. Jedno tylko się nie zgadza. No może nie tylko jedno. Nasz wywiadowca zamiast włoskiego wermutu z wódką zamawia w knajpie kefir. Zważywszy jednak, że akcja rozgrywa się w kraju zmagającym się z plagą pijaństwa, rzecz jest jak najbardziej zrozumiała. Amatorem sfermentowanego mleka jest Ryszard Filipski. Piękna girlaska to Halina Golanko, a streszczenie dotyczy brylantów panny Zuzy z 1971 roku. Film Pawła Komorowskiego to najbardziej widowiskowy odcinek serii kryminałów zrealizowanych w latach 1939-1974, wydanych swego czasu na DVD przez TVP. Kino sensacyjne tego okresu to ciekawy przykład PRL-owskiej kultury masowej, której twórcy próbowali godzić czysto komercyjną rozrywkę z treściami ideologicznymi, a nawet przemycać eksperymenty formalne. Próbowali kręcić filmy, które podobałyby się zarówno masowej widowni, jak i towarzyszom z Wydziału Propagandy. Wszystkie 5 tytułów, które znalazły się na płytach, to promocja Polski Ludowej. Najbardziej nachalna jest w Ostatnim Świadku Jana Batorego. Stanisław Michalski, opromieniony sukcesami stawki większej niż życie, gra tu lekarza w dolnośląskim miasteczku, jedynego więźnia, który przeżył miejscowy nazistowski obóz koncentracyjny. Po latach obozowi oprawcy, podszywając się pod naukowców z Austrii, wracają po ukryty w górach skarb. Nieświadom tożsamości przybyszów, burmistrz robi gościom wycieczkę, pokazuje kwitnące pod rządami chłopów i robotników miasteczko, nowy ośrodek zdrowia. Nieświadom tożsamości przybyszów, burmistrz robi gościom wycieczkę. Pokazuje kwitnące pod rządami chłopów i robotników miasteczko, nowy ośrodek zdrowia, osiedle i stok, na którym stanie dom wczasowy. Zresztą niewiedza notabla nie ma znaczenia. Ten obrazek nie jest skierowany do austriackich kinomanów, lecz do rodzimej publiczności, która może się przekonać, że na skąpanych we krwi przez hitlerowców ziemiach odzyskanych władza ludowa zaprowadziła ład, porządek i dobrobyt. I nic na to nie poradzą byli esesmani, dożywający spokojnej starości na zachodzie. Na miano kuriozum zasługuje Orzeł i Reszka Ryszarda Filipskiego, rzecz o eks-akowcu, w roli głównej sam reżyser, który walczył z władzą ludową. Siedział w więzieniu, po amnestii próbował zagrać miejsca w PGR-ze, ale nie chciał kraść, więc wyleciał z roboty. Ucieka do Niemiec Zachodnich, podejmuje współpracę z amerykańskim wywiadem, ale zaraz po powrocie zgłasza się do Urzędu Bezpieczeństwa. Dlaczego? Bo Amerykanie mają chytry plan zniewolenia Polaków. Nie chcą podbijać PRL militarnie, lecz wyjałowić i zniewolić nasze dusze, narzucić młodzieży amerykańską modę, muzykę i styl życia. A na to prawdziwy patriota socjalistycznej ojczyzny zgodzić się nie może. Najwyraźniej woli, żeby Polacy patrzyli na świat wyłącznie przez pryzmat osiągnięć leninizmu. Filipski zrealizował swój film w roku 1974, ale jego przesłanie było żywcem wzięte z czasów stalinowskich. Artystycznego honoru polskiego kina bronią dwa pozostałe tytuły z boksu. Zbrodniarz i panna Jana Batorego i Tylko umarły odpowie Sylwestra Chęcińskiego. Pierwszy zawiera dość zaskakującą krytykę powiatowej PRL. Skromna kasjerka PKO, Ewa Krzyżewska, przeżyła napad na transport kilku milionów złotych. Tylko ona może rozpoznać mordercę. Rusza więc w towarzystwie milicjanta, Zbigniew Cybulski, na wybrzeże, gdzie funkcjonariusze mają nadzieję złapać bandytę. Para zamieszkuje inkognito w luksusowym hotelu nad morzem, a zakompleksiona dziewczyna zasmakowuje burżuazyjnych przyjemności, m.in. dancingu czy fryzjera i manikiurzystki na każde zawołanie. W filmie Tylko umarły odpowie, grany przez Ryszarda Filipskiego milicjant, ucieka się do metod, których nie przewiduje protokół.
Żeby zmiękczyć podejrzanego o morderstwo, nie waha się zamknąć go w kasie pancernej. Choć kanwą filmu jest działalność zachodnioniemieckiej siatki szpiegującej zagadkową produkcję wrocławskiej fabryki Proton, propagandowe przesłanie nie jest nachalne. Bo to przede wszystkim zgrabnie opowiedziana historia w stylu kina noir, z borykającym się z kłopotami osobistymi Gliną w roli głównej. Paradoksalnie te bazujące na fikcji filmy mają walor dokumentalny i zawierają obrazki obyczajowe z życia codziennego tamtej epoki. Jak choćby pełne urody sceny zabawy przy piosence Gdybyś kochał, hej, Breakout w opanowanej przez dzieci kwiaty dyskotece Molo w Międzyzdrojach w brylantach Panny Zuzy. Muzyka, Kurylewicza, komedy i Kilara, podobnie jak aktorstwo, dialogi, to mocne strony tych nie do końca słusznie zapomnianych filmów, reprezentujących gatunkowe kino sensacyjne środkowej PRL. Na koniec wspomniany przebój Breakoutów, Gdybyś kochał, hej.

Słuchacie, drodzy Państwo, Polskiego Radia RDC na zegarze 16:56, a to oznacza, że już za chwilę przed nami wiadomości.

czy ogrzewa letnie słońce. Znajdziemy w końcu wspólny klucz. Miłości można zetrzeć kurz. Bo kochanie właśnie tak. Nie, nie potrzeba słów. Ciebie chcę tylko brać. Tak ci.

0: Minęła 17. Wiadomości przedstawi Olga Kwaśniewska.
1: Groźny pożar w Halinowie, płonie supermarket. Strażacy nadal nie opanowali ognia. Rośnie bilans ofiar w Libanie. W izraelskich atakach zginęli cywile. Majówka w Skansenie w Sierpcu lub na Sportowo w Warszawie. Mamy propozycje na wolne dni. Dach supermarketu w ogniu, płonie budynek w Halinowie. Z pożarem walczy blisko setka strażaków, mówi rzecznik Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Mińsku Mazowieckim Kamil Płochocki.
2: Budynek ma wymiary 20 na 30 metrów, czyli płonie około 600 metrów kwadratowych dachu. Dach już częściowo zapadł się do środka. Obronione zostały sąsiednie budynki. Nie ma tam zagrożenia dla ludzi i na miejscu działa 12 zastępów straży pożarnych, około 80 strażaków.
1: Na razie strażacy nie mówią o przyczynach pożaru. Co najmniej 10 osób zginęło w izraelskich atakach na południu Libanu. To kolejne naruszenie zawieszenia broni ogłoszonego 2 tygodnie temu. Izrael twierdzi, że jego ataki były wymierzone w Hezbollah, jednak znaczną część ofiar stanowią cywile. Tymczasem Hezbollah wczoraj zapowiedział kontynuację ataków na siły izraelskie na terytorium Libanu. Teraz zaglądamy na murawę PGE Narodowego. Trwa finał piłkarskiego Pucharu Polski. Po pierwszej połowie Górnik Zabrze prowadzi 1-0 z Rakowem Częstochowa. W 32 minucie gola strzelił Roberto Massimo. Pokazy, koncerty i czas na relaks. Muzeum Wsi Mazowieckiej w Sierpcu zaprasza na majówkę. Impreza łączy biesiadę z beztroską zabawą i tańcem. Są pokazy ginących zawodów, ale także kiermasz rękodzieła i przysmaków lokalnej kuchni. Agnieszka Korolczuk ze Skansenu dodaje, że czekają też rekonstruktorzy.
3: Grupa rekonstrukcyjna Cywile Mława, która przeobraża się w mieszkańców wsi, w chłopstwo, wędruje po wsi, pomaga przy wszystkich warsztatach. Cywile Mława będą również odgrywać inscenizację przy figurkach Matki Boskiej Łąkowskiej. To jest jedna z naszych takich głównych na wsi kapliczek. Będą się tam modlić i śpiewać pieśni majowe.
1: Na scenie amfiteatru z kolei występują zespoły folklorystyczne. Jutro rozstrzygnięcie konkursu na najsmaczniejszą potrawę mazowiecką. Majówka w Kansenie dziś i jutro w godzinach 10-18. Jutro biegacze przejmą ulicę stolicy. Kierowców czekają za to duże utrudnienia. W związku z biegiem Konstytucji 3 maja dużo wyłączeń w centrum Warszawy, którym przyjrzała się nasza reporterka Aneta Łaski.
4: Start i meta biegu Konstytucji będą na Placu Trzech Krzyży. Zawodnicy pobiegną m.in. Alejami Ujazdowskimi, Marszałkowską i Alejami Jerozolimskimi. Pierwsze zmiany w ruchu zaczną się już nad ranem. Od 10 do 13.30 będzie wyłączona cała trasa biegu oraz wiele ulic dochodzących. Zmienią się również trasy kilku autobusów. Część linii pojedzie objazdami już od rana. W imprezie ma wziąć udział nawet 6,5 tysiąca uczestników. Aneta Łaski, Polskie Radio RDC.
1: A majowe biegi organizują też inne mazowieckie miasta i gminy. Więcej na rdc.pl.

0: słoneczna, niemal bezwietrzna majówka, o której na pewno wielu z nas marzyło, na termometrach 25 stopni i doskonała temperatura do tego, żeby czy pogrillować, czy wyjść na spacer albo na rower. W nocy będzie około 7 kresek. Na barometrach natomiast nieco w dół, w tej chwili 1006 hektopaskali.
1: Reklama.
2: Kupuj bez VAT w MediaMarkt. Tylko do 4 maja. Tysiące produktów taniej o wartość podatku VAT przy zakupie minimum 2 produktów. Łącz wybrany asortyment i oszczędzaj. Szczegóły w regulaminie. MediaMarkt.
3: Pracujesz w pobliżu urządzeń elektroenergetycznych? Z uwagi na bezpieczeństwo przypominamy. Praca w terenie wymaga szczególnej ostrożności. Nie zbliżaj się do linii energetycznych. Nie podnoś przyczep, maszyn, podnośników, taśmociągów w pobliżu linii. Zbyt mała odległość grozi powstaniem łuku elektrycznego. W razie kontaktu pojazdu z linią energetyczną pozostań w kabinie. Nie dotykaj części metalowych. Wezwij pomoc. Telefon 112 lub 991. Bądź bezpieczny z PGE Dystrybucja.
4: Choć raz w oczy będzie wiatr.
5: Cześć, z tej strony Krzysztof Dadej. Napisałem piosenkę, którą dedykuję wszystkim tym, dla których miłość jest najważniejsza.
4: Przy tobie budzić się i już zawsze kochać cię.
5: Wszystkie moje utwory na krzysztofdadej.pl. Zapraszam do współpracy koncertowej.
6: Reżyser kultowych Szalonych Nożyczek powraca do Radomskiego Teatru. Prezent urodzinowy to komedia pełna zaskoczeń, błyskotliwego humoru i nieoczekiwanych zwrotów akcji. Urodzinowy wieczór miał być tylko niewinną niespodzianką. Co wydarzy się w luksusowym hotelu?
7: No cóż, z prezentami bywa różnie. Trzeba uważać, czym obdarowujemy naszych najbliższych. O, zapraszam na spektakl. Może coś wam podpowiemy. Jerzy Bończak.
6: Teatr Powszechny w Radomiu zaprasza.
8: Wyjątkowy prezent o wartości ponad 650 zł czeka na ciebie podczas wydarzenia Mokosz Cosmetics. A do tego jako jedna z pierwszych poznasz nowy produkt przed premierą, a także skorzystasz z warsztatów tworzenia kosmetyków, specjalnych rabatów, konsultacji i strefy z brafittingiem. Liczba miejsc ograniczona. Kup bilet już teraz na www.mokosz.pl.
2: Kupuj bez VAT w MediaMarkt. Tylko do 4 maja. Tysiące produktów taniej o wartość podatku VAT przy zakupie minimum 2 produktów. Łącz wybrany asortyment i oszczędzaj. Szczegóły w regulaminie. MediaMarkt.
9: Keno kręci nas już 18 lat.
10: A my się rozkręcamy.
9: Zagrajcie w Keno z mnożnikiem. Wyższy wylosowany mnożnik to wyższa wygrana.
11: Mnożnik razy 2 na spacerze z psem.
12: Razy 5 na kawie z przyjaciółką.
11: Razy 10 w punkcie lotto po pracy.
10: Ale to kręci.
9: I tak nieustannie od 18 lat. Co 4 minuty możecie wygrać 2 miliony złotych i więcej. Keno z mnożnikiem, ale to kręci. Graj w punktach lotto w aplikacji i na lotto.pl.
1: Za reklamę dziękujemy. Autopromocja.
13: W każdą niedzielę goszczę najważniejszych polityków, którzy bez ogródek mówią, co myślą i jakie mają plany.
14: Co do tych emocji, no to myślę, że powinna pani zapytać
13: koalicję, wiem, o co powinnam pytać.
14: Koalicję rządzącą, bo ona jakoś tak mocno klaskami dziękowała.
13: Moje program założyć,
14: dziękowała.
13: Ale dlaczego
14: dziękowała?
13: Pan chce wiedzieć za mnie, o co ja powinna pytać, jak ja wiem, że chcę pana zapytać.
14: I pani zapytała, a ja tylko pani zwrócę uwagę, że koalicja rządząca...
13: Ja pytam o jedno, a pan opowiada zupełnie swoje obrazy, mówić. Swoją historię, bo pan nie chce mówić.
14: Nie.
13: Bo pan właśnie nie chce odpowiadać na pytanie, które jest dla pana niewygodne. Bo,
14: ale ono jest wygodne.
13: Ja się nazywam Agnieszka Gozdyra. Do zobaczenia i do usłyszenia.
1: Autopromocja. Popołudnie Polskiego Radia RDC.
15: 8 minut po 17 oznacza, że rozpoczęliśmy trzecią godzinę popołudnia RDC.

0: Drodzy Państwo, razem ze mną w studiu jest już pani doktor Ewa Kosowska-Korniak. Dzień dobry.
1: Dzień dobry.
0: Psycholożka, Uniwersytet WSB, Merito Opole, mediatorka i trenerka biznesowa. Spotykamy się dziś dlatego, żeby porozmawiać o pomocy. O tym, dlaczego ludzie się angażują w jedne akcje, a w inne nie. I powodem takim bezpośrednim naszej rozmowy jest spektakularna akcja. Łatwogang zebrał ponad 280 milionów złotych. Ta kwota robi ogromne wrażenie, bo pokazuje, jak wielu ludzi jest zaangażowanych w taką akcję i chcę pomagać. Czy to buduje panią jako psycholożkę?
1: To buduje mnie jako psycholożkę i to buduje mnie jako człowieka. To pokazuje, jak bardzo jesteśmy dobrymi ludźmi i jak ktoś nam da impuls, to potrafimy to pokazać, że w nas jest bardzo dużo dobra, empatii, chęci pomagania konkretnym osobom, które są bezsilne, bezradne i tej pomocy potrzebują. Daje to nam takie poczucie, chyba nam wszystkim Polakom, takiej tożsamości, takiej grupowej sprawczości i robi się ciepło na sercu.
0: To porozmawiajmy przez chwilę o tych powodach. Dlaczego ludzie angażują się w tę akcję? Bo jak obserwowałem licznik, to na początku ten licznik zmieniał swoje wartości dość wolno. Mm-hmm. Ale przyszedł taki moment, w którym ta kula śnieżna, nie wiem, czy do tego można to porównać, stała się już tak duża, że ten licznik znacząco przyspieszył. Dlaczego było tak, że ludzie początkowo tak nieśmiało się angażowali, a później ten licznik zdecydowanie przyspieszył? I z jakich powodów ludzie się angażują w tę akcję?
1: Gdybym miała te powody tak troszkę naukowo podać i uporządkować, to powiedziałabym, że z powodu społecznego dowodu słuszności. To jest jedna z teorii wpływu społecznego Roberta Cialdiniego, który powiedział, że w sytuacjach niepewnych, jak nie wiemy, jak się zachować, to robimy to samo, co inni. Czyli jeżeli wszyscy wpłacają, to ja też wpłacę. Jeżeli wszyscy pomagają, to ja też pomogę. To mnie wzmacnia jako człowieka, pokazuje, że jestem taki sam jak i równie wartościowy jak wszyscy, ale przede wszystkim kieruję się tym, co robią inni. To czasami działa na niekorzyść naszą, a czasami jest bardzo korzystne. Tak? Ten mechanizm jest wykorzystywany w różnych marketingowych sztuczkach, ale w przypadku czynienia dobra, no to podwójnie gdzieś mocno działa. I myślę, że tutaj znalazł zastosowanie. Pomocne jest również to, że nasze emocje potrafią się zarażać, czyli teraz powiem o takim aspekcie emocjonalnym, czyli kiedy my widzimy inne osoby w tych emocjach podczas tego streamingu, które na żywo robią różne rzeczy, mówią, pokazują, ekscytują się i ten licznik biegnie i coraz więcej jest tych wpłat, no to my też czujemy te emocje, przejmujemy je i też chcemy, żeby tam nasza wpłata się pojawiła. Chcemy, żeby było więcej.
0: Chcemy być częścią tego wydarzenia.
1: Chcemy być częścią, tak. Chcemy dorzucić tą swoją złotówkę, 3 złote, 80 złotych, taką kwotę, jaką możemy, po to, żeby się poczuć, że ja też, nie? Że ja też jestem częścią tej grupy. I ten licznik jest nieprzypadkowy. On bardzo podkręca to zaangażowanie emocjonalne. On naprawdę działa i dlatego ta końcówka tej akcji była taka emocjonująca. Myślę, że wiele osób oglądało ją ze wzruszeniem, ja także.
0: To były prawdopodobnie motywacje zwykłych ludzi, ale w pewnym momencie zaczęły się tam pojawiać także wpłaty znaczące, wielomilionowe od dużych firm. Dlaczego duże firmy na pewnym etapie postanowiły się dołączyć? Jak patrzę na to pani jako mediatorka i trenerka biznesu. Jaką korzyść w tym, bo ja bym się doszukiwał tu jednak w działalności firm jakichś korzyści. Jaką korzyść miały firmy do przyłączeniu się w tę akcję?
1: Znaczy, ja mam taką zasadę z racji mojego mediowania, że nie oceniam zachowań i postaw innych osób, więc i raczej się doszukuję dobra we wszystkim, co widzę. Więc ja myślę, że że jednak ta motywacja wzmocnienia szczytnej akcji była kluczową i tak możemy założyć. Czy przy okazji chciano wykorzystać efekt marketingowy, że się mówi głośno o tej wpłacie? Na pewno tak, no bo ten efekt marketingowy gdzieś też przy okazji działa, nie? To nie jest płata anonimowa, tylko to wiemy, że ta i ta firma wpłaciła tyle i tyle.
0: Jeśli to zapisała. Jeśli podała swoje dane, tak. Bo może także być wpłata anonimowa. I przeglądając tę listę, znalazłem także wpłaty przekraczające 1 000 000 złotych, które były anonimowe.
1: No właśnie. I to jest taki, i to robi taki efekt wow, nie? Że ktoś wpłaca 1 000 000 złotych i robi to po cichutku. Bo jednak to mówienie głośno o tym, że się pomaga, czyli pokazanie siebie jako wpłacającego, no daje pewien efekt marketingowy przy okazji. Możemy z tego efektu zrezygnować, będąc anonimowymi, tak płacąc anonimowo. Albo możemy powiedzieć, że ten efekt nie jest dla nas ważny, no ale jak już coś robię ja, no to daję. Jak robię to jako firma, no to pokazuję. No firmy mają też pewne korzyści w dawaniu pewnych darowizn, takie już powiedzmy podatkowe. To już jest zupełnie inny aspekt. Ale ja nie przyglądałabym się tej motywacji tak głęboko, bo dla mnie ważne jest to, że te pieniądze w istotny sposób zasiliły tak ważny cel i nas wszystkich cieszyły, tak, te kolejne miliony wpadające. Więc myślę, że tu trzeba spojrzeć na to bardzo przychylnym okiem i widzieć w tym dobro.
0: Czytając różnego rodzaju komentarze internautów na temat tej zbiórki, bardzo często pojawiają się komentarze o pejoratywnym znaczeniu, które dotyczą tego, że państwo polskie niczego nie robi w kwestii chorób, pomocy obywatelom, pomocy chorującym dzieciom na nowotwory, co nie jest w zgodzie z prawdą, dlatego że ta kwota, która została zebrana, stanowi, to zależy jak to liczyć, na który budżet Narodowego Funduszu Zdrowia patrzymy, ale stanowi poniżej 1% tego, co państwo polskie rocznie przeznacza na leczenie naszych obywateli. Więc państwo robi dość dużo. Ale jednak tam było rozgoryczenie ludzi, że państwo według ich opinii nie robi dostatecznie dużo, a te pieniądze zmienią wszystko. Skąd takie rozczarowanie ludzi?
1: Ja myślę, że to zależy też od światopoglądu i od tego, czy bardziej nam są bliskie poglądy lewicowe, czy poglądy środka, czy

0: od siebie dawać, co należy od siebie dawać. Ale ja chcę podkreślić to, że ta postawa nie jest wystarczająca. Znaczy, choćby państwo działało nie wiem jak dobrze, to dla pojedynczego Jasia, Mai, Krzysia, który staje w obliczu choroby onkologicznej, ta pomoc nie będzie wystarczająca nigdy, bo nie zaspokoi wszystkich jego potrzeb, również tych potrzeb takich społecznych, psychologicznych, zabawy, zorganizowania jakiegoś fajnego zajęcia, odwrócenia uwagi od choroby w kierunku robienia fajnych rzeczy. I ta pomoc, oczywiście dopiero wiele osób się będzie zastanawiać na tym, jak podzielić te pieniądze i na co dokładnie one będą przeznaczone, ale takie fundacje...
1: Bo to, wejdę pani w słowo, ta kwota chyba przerosła
0: oczekiwania, oczywiście,
1: oni teraz
0: tak.
1: Tak, muszą przysiąść do tego porządnie się zastanowić.
0: Trzeba to zrobić porządnie, ponieważ fundacja Cancer Fighters robi dobre rzeczy od lat i pomaga tym dzieciom. I bardzo często pomoc polegała na tym, żeby ulżyć w tej chorobie, tak, żeby dać trochę tego dzieciństwa w tym chorowaniu, żeby byli wolontariusze, żeby była jakieś fajne zajęcia, żeby dzieci po prostu nie myślały o tym, że są chore, tylko żeby miały siły i energię do tego, żeby zdrowieć, no, bo to przecież o tym w tym wszystkim chodzi. I tego system nie załatwi, tego państwo nie załatwi. Po prostu trzeba widzieć pojedynczego człowieka, trzeba widzieć grupę chorych dzieci, problemy rodziców, którzy z dnia na dzień przed takimi wyzwaniami stanęli i zobaczyć, że te osoby naprawdę potrzebują naszej pomocy. I tu ten mechanizm państwa może nie zadziałać, tak? Ten system, do którego się odwołujemy.
1: Czy chce pani między wierszami zasugerować, że po prostu państwo z natury jest takie trochę bezduszne i potrzeba organizacji pozarządowych, które zaczną dostrzegać człowieka, a nie jednostkę chorobową, którą trzeba wyleczyć?
0: Dokładnie tak, bo państwo jest takie bezpodmiotowe trochę, nie? To jest taki bardzo szeroki konglomerat, bardzo szerokie określenie, a tu chodzi o to, że tu chodzi o tych ludzi, tak? O nas, o te dzieci, o konkretne osoby, które potrzebują konkretnej pomocy, ale też bardzo ważny jest ten mechanizm. Ja wiem, że łatwo się mówi, że to państwo powinno dawać te pieniądze i że system powinien tak działać, że takie zbiórki nie są potrzebne, ale to nie dałoby nam tej radości, tego ciepła na sercu, tego wszystkiego, co przeżywaliśmy, wpłacając te pieniądze. My się wtedy bardzo dobrze czuliśmy ze sobą jako ludzie. My się cieszyliśmy z tego, że jesteśmy częścią tej społeczności, która tam siedzi i klika, tak? I wysyła te serduszka i wysyła te pieniądze. My naprawdę potrzebowaliśmy poczuć tą wspólnotę czynienia dobra, taką wspólnotę dobroczynności. To jest bardzo ważny aspekt takich zbiórek. To jest coś, co buduje naszą tożsamość społeczną, to nasze takie my. Jesteśmy częścią czegoś dobrego. Czynię dobro i inni też to robią.
1: Jak długo to z nami zostanie? Jak długo to zostanie w naszej psychice?
0: Przez pewien czas się będzie utrzymywać.
1: Bardzo dyplomatyczna odpowiedź.
0: Tak. Potem zacznie słabnąć i potem o tym zapomnimy. Aż przyjdzie znowu taki moment, taki zryw. Być może to, co powiedział organizator zbiórki, Piotr, powiedział, że chce ustanowić taki narodowy dzień tak, walki z rakiem u dzieci i żeby to powtarzać cyklicznie 26 kwietnia. I myślę, że to jest dobry pomysł, żeby tego nie zgubić. Ale zarazem też trzeba zobaczyć, że to, co się stało podczas tej zbiórki, to pokazało bardzo dużo takiej nowej, świeżej energii, energii młodego pokolenia, pokolenia tak zwanych Zetek. To jest pokolenie, które jest mi bardzo bliskie, bo ja mam synów w tym wieku. I oczywiście nie przestaję się zachwycać tym pokoleniem.
1: Pozdrawiamy synów.
0: Dziękuję. Dziękuję w ich imieniu. I to są osoby, które myślą zupełnie inaczej niż pokolenie ich rodziców czy dziadków. To są osoby, które mają czyste zasady i się tych zasad trzymają. I one są bardzo mocno w kontrze do tego, co robią ich rodzice, jak żyją, jak funkcjonują, jaki styl życia prowadzą.
1: I to nie zawsze tak było, że dzieci były zawsze w kontrze?
0: Mnie się wydaje, że teraz dzieci bywają mądrzejsze niż rodzice.
1: Nie wiem, czy to o nas dobrze świadczy.
0: Oni mają bardzo jasne priorytety, wiedzą, czym się kierują w życiu, żyją

0: zgodnie ze swoimi wartościami, nazywają rzeczy po imieniu, są asertywni, czyli nie dają sobie wmówić czegoś, co im nie pasuje, nazywają rzeczy po imieniu, cenią sobie zdrowie bardzo.
1: Dawno nie słyszałem tak pięknej laurki na temat pokolenia.
0: Tak, bo my najczęściej słyszymy i widzimy to, że w pracy stawiają granice. Mówią, nie zrobię, nie po godzinach, nie w weekend. A dla mnie to jest
1: wow. I to jest odbierane jako bycie człowiekiem leniwym, niezaangażowanym, niepracowitym. Mm-hmm. A pani dostrzega w tym jednak
0: Ja dostrzegam w tym bardzo dużą aspekty. Korzyść i ja myślę, że oni powoli nas zmieniają, że oni nam pokazują, że nasze życie w takich pędach, w tym pędzie życia i w tej ogromnej pracowitości, tak, i udowadnianiu, że pracuję tak dużo i tak ciężko, co zasługuję, to jestem kimś, nie? Nie mam wolnych weekendów, jestem kimś. Wracam do pracy, do domu wieczorem zmęczony, ale na drugi dzień wstaję i idę do tej pracy i jestem kimś. A oni mówią, to tak nie działa, to jest głupie, co ty robisz. Ty niszczysz swoje zdrowie, ty nie odpoczywasz, tak? Ty wieczorami sięgasz po wino, żeby sobie uspokoić skołatane nerwy, a ja nie będę tego robić. Oni są negatywnie nastawieni do alkoholu. Oni wiedzą, że cenny jest work-life balance albo life-work balance, czyli postawienie na pierwszym miejscu życia, na drugim pracy i zachowanie równowagi. I tak naprawdę myślę, że to nas zmienia. Tak w takiej sferze życia. I teraz przekładając to na te ich działania w internecie, oni pokazali, że w internecie, korzystając z popularności, korzystając z tych nowoczesnych narzędzi, można czynić dobro i to na masową skalę, w krótkim czasie i że oni to potrafią, tak, że tam jest dużo wartości.
1: Nie potrzeba do tego wielkiego studia, bardzo drogich kamer, wystarczy kawalerka i kamerka internetowa.
0: Tak, ta kawalerka jest jakimś symbolem tego, nie? Takiej prostoty działania i jakby ogromnej skuteczności i tego, że tak dużo osób chciało się w to włączyć, że te osoby stały pod tym blokiem, że czekały, że chciały tam wejść, biec do tego mieszkania, to pokazuje, jak bardzo chcemy być częścią czegoś fajnego. Oczywiście to też nakręcało tą akcję, to powodowało, że celebryci, osoby znane, osoby popularne, cenione się tam pojawiały i ten licznik cały czas rósł. To powodowało też, że inne osoby chciały się tam pojawić, ale nie dostały zaproszenia i to też było dobre. Mówię konkretnie o odcięciu polityki i niewpuszczeniu polityków. Nawet sam fakt odrzucenia wprost propozycji z kancelarii prezydenta, myślę, że też dużo mówi o tym pokoleniu, bo to pokolenie nie staje na baczność przed autorytetami. To nie da się tak powiedzieć, że jest telefon z kancelarii prezydenta. Oni mówią...
1: Prezydentowi się nie odmawia, tak samo jak premierowi się nie odmawia. Prawda?
0: Oni mówią, to jest moje studio, to jest moja kawalerka, to są moje zasady, to jest moja akcja, nie? To ja decyduję, tu nie ma autorytetów. Te osoby, niektórzy mają jakiś żal czy taką pretensję do tego młodego pokolenia, że nie uznaje autorytetów. Ale oni nie potrzebują autorytetów, bo po każdą informację są w stanie sięgnąć sami. Znaleźć ją w internecie. Wchodzą tam bardzo głęboko, znają języki obce, wchodzą jeszcze głębiej i wiedzą.
1: Przeczytałem bardzo dawno temu pewną opinię na temat pomagania i nie jestem w stanie tej opinii wyrzucić ze swojej głowy. Przytoczę to pani. Mniej więcej polegało to na tym, żeby nie wspierać osób, które żebrzą na ulicy, które są w kryzysie bezdomności, dlatego że my dając im pieniądze, wspieramy ich w tej bezdomności, bo oni widzą, że w jakiś sposób da się na podstawowym minimum przetrwać, jeżeli dostaje pieniądze. Jeżeli tych pieniędzy nie byłoby, no to autor tej opinii, tego artykułu tłumaczył, że ci ludzie osiągnęliby już tak absolutne dno, że musieliby się z tej bezdomności wygrzebać. Więc my wspierając tych ludzi, dając im jakąś drobną kwotę, utwierdzamy ich w tej bezdomności. I zastanawiałem się nad tym wielokrotnie i o tym myślałem, czy lepiej taką osobę nauczyć łowić ryby i posługując się analogią, dać jej wędkę, czy po prostu przynosić jej raz w tygodniu ryby i nadal obserwować jej bezradność. Co pani o tym myśli jako psycholożka?
0: Znaczy, ja mogę o tym powiedzieć, że te same dylematy, o których pan powiedział, mam też od dawna i wiele razy się nad tym zastanawiam. Z psychologicznego punktu widzenia zdecydowanie lepiej dać wędkę, nauczyć łowić ryby, dać narzędzia, pokazać, że nie musisz tutaj być, że ty możesz robić to, to i to. Tylko, że to tak naprawdę nie uwzględniamy oporu, który jest w człowieku. Każdy człowiek ma prawo żyć na swoich zasadach i ma prawo sięgnąć swojego dna, jeśli czuje taką potrzebę. Jakby nawet czasami dając mu wędkę, nie wyciągniemy go z tego dna, bo on po prostu chce tam być. Mhm. I on tylko chce tej złotówki, tych 5 złotych, tej bułki. Więc ja myślę, że tu nie ma jednej dobrej odpowiedzi. Trzeba sobie samemu rozstrzygnąć w sobie, czy ja chcę tej konkretnej osobie pomóc teraz, tak? Czy dać jej tą wędkę przysłowiową? Czy dać jej tego piątaka i pokazać, ale masz też inne drogi, chodź, ja cię zaprowadzę, pokażę, pomogę. Myślę, że każdy musi sobie sam na to pytanie odpowiedzieć. Ja na pewno wiem, ponieważ zajmuję się też dialogiem motywującym, a to jest taki sposób motywowania osoby do zmiany, bardzo skuteczny, bo taki bardzo głęboko humanistyczny i odnoszący się do człowieka. I zgodnie z tymi zasadami nie da się wzbudzić w człowieku motywacji poprzez przekonywanie, argumentowanie, pokazywanie swoich przykładów i takich innych rzeczy. Trzeba umieć tak poprowadzić rozmowę i tak ukierunkować tę osobę, żeby odwołać się do jej wartości, wzbudzić jej własną motywację wewnętrzną, żeby to wynikało ze środka. I wtedy, kiedy człowiek wzbudza to ze środka, to jest takie wewnętrzne, to wtedy nie ma oporu, ten opór się zmniejsza, bo potrzebuje żyć zgodnie ze swoimi wartościami, zmniejszyć ten dysonans między tym, jak wygląda moje życie, jak chciałbym, żeby wyglądało, jakimi wartościami się kieruję. Wtedy człowiek nabiera takiego poczucia sprawczości, jeżeli sam do czegoś dochodzi. I ta motywacja stopniowo rośnie i naprawdę ludzie są w stanie zrobić wielkie rzeczy. Tylko, że osoby pomagające mają często taki odruch naprawiania ludzi. Nie? Chciałoby się naprawić tego bezdomnego, który leży na ulicy na przykład, albo siedzi. Chciałoby się go naprawić. I tak trudno jest, człowiek potem czuje taki wewnętrzny opór. Ja tak mu pokazuję, daję, mówię konkrety, pokazuję możliwości, a on nic. No bo to nie jest jego, nie? To trzeba inaczej z tą osobą popracować, żeby ona umiała ze środka wzbudzić tą swoją motywację. To się da zrobić. Tylko właśnie nie pracując.
1: Słuchając tego, co pani mówi, pomyślałem, że zacznę w inny sposób rozmawiać z moją żoną. Bo ja jej zawsze podaję takie argumenty logiczne, rozsądne, a ona zawsze podchodzi do tego w sposób emocjonalny. Mm-hmm. I jej decyzje wynikają raczej często z impulsów. Mm-hmm. To jest piękne i urocze. Ale jednak ja jako człowiek nauki, umysł ścisły, to
0: rozumiem, nie. Dostrzegam różnicę osobowości i myślę sobie, że to pięknie się uzupełniacie i tak warto na to popatrzeć.
1: Ale jest wiele wyzwań.
0: Ja też myślę, że właśnie tutaj dotykamy tematu ważnego różnorodności. I ci młodzi ludzie, którzy tak nas zachwycili tą akcją, że tak do tej akcji wrócę, oni nie mają takich trudności jak starsze pokolenie, takiego zamkniętego, tunelowego widzenia rzeczywistości, z podziałem na biało-czarne, z polaryzacją. Tak? Oni dostrzegają, że każdy ma prawo żyć po swojemu, być inny. I to jest, ja zresztą też tak uważam, i to jest bardzo wartościowe i cenne, że z tej różnorodności płynie dużo dobrego dla nas jako dla społeczeństwa. I tak naprawdę się super uzupełniamy, nie? Tak na to popatrzmy. Ja myślę, że bardzo dobrą lekcję dostaliśmy tą akcją. My, mam na myśli takie bardziej dojrzałe pokolenie, którego jestem częścią.
1: A ja sobie tak myślę na koniec naszej rozmowy, że warto pomagać.
0: Bardzo. Warto pomagać i warto czuć te emocje i tą radość. I jeszcze dodam może ważną rzecz z psychologicznego punktu widzenia. Gdy pomagamy, w naszych mózgach wydziela się dopamina i oksytocyna, takie hormony szczęścia. My się po prostu wtedy czujemy dobrze. Pomagajmy.
1: O pomaganiu opowiadała państwu pani doktor Ewa Kosowska-Korniak, psycholożka z Uniwersytetu WSB Merito Opole, a także mediatorka i trenerka biznesowa. Dziękuję bardzo za rozmowę.
0: Dziękuję również.

0: Na zegarze 17:36, a przed nami książka na ucho i Kinga Michalska.
1: Książka na ucho.
2: Przed mikrofonem Kinga Michalska, witam Państwa i zapraszam na spotkanie z książką i z jej autorką. A dziś moim gościem jest Anna Schumacher, pisarka fantasy, redaktorka, tłumaczka z wykształcenia archeolożka, autorka wielu opowiadań i serii fantasy, między innymi cyklu Słowotwórczyni, którego trzeci tom, Słowalkiria, ukazał się nakładem wydawnictwa Mięta i o nim i o całej serii będziemy dziś rozmawiać. Dzień dobry.
3: Dzień dobry.
2: Kiedy zajrzałam do książki, to zobaczyłam taką notkę biograficzną o pani i była tam informacja: pisze od zawsze, a jej pierwsza książka składała się z dwóch nabazgranych kredką stron i własnoręcznie narysowanej okładki. To chyba pani pisarskie doświadczenie musiało być naprawdę wczesne.
3: Bardzo wczesne i z tego co pamiętam, to był kryminał dla dzieci, bo wtedy byłam na etapie czytania przygód Janeczki i Pawełka Chmielewskiej, więc to miało być coś podobnego do tego.
2: A czy literatura fantasy to było coś, co panią wcześniej zainteresowało jako czytelniczkę?
3: Myślę, że tak, tylko dzieci nie mają raczej takiej świadomości, że czytają dany gatunek. Czytają wszystko, co im tak naprawdę wpadnie w ręce i albo im się podoba, albo nie. I ja przerabiałam bardzo wiele różnych gatunków, zupełnie nie zwracając uwagi na to, co to jest. Zawsze się bardziej liczyła historia, więc nie jestem w stanie powiedzieć, w którym momencie mnie natchnęło, że to jest gatunek, który ja bym chciała uprawiać.
2: Też dużo jest podgatunków literatury fantasy. Tak się zastanawiam, czy według pani to jest literatura, która dzisiaj jest popularna, ale traktowana na przykład trochę po macoszemu, jeśli chodzi o poważne badanie tego gatunku? Czy to jest literatura, która jest coraz bardziej rozwojowa? Jak pani widzi to postrzeganie literatury fantasy dzisiaj?
3: No więc to jest, powiedziałabym, że bardzo delikatny temat, szczególnie między mediami mainstreamowymi a fandomem fantastycznym. Bo tak, dopóki to jest fantastyka młodzieżowa, czyli jest teoretycznie dla dzieci, to jest jak najbardziej uznawana przez główny nurt. Natomiast jak się zaczyna mówić o fantastyce dla dorosłych, to nagle media te główne robią taki w tył zwrot i zaczynają używać różnych innych określeń typu realizm magiczny albo niesamowita przygoda pełna marzeń sennych, oniryczna taka, więc tutaj jest ten problem z odbiorcą. Uznaje się, że dorośli ludzie z jakiegoś powodu nie powinni czytać fantastyki, więc pisanie książek fantastycznych dla dorosłych też jest uznawane za takie trochę niepoważne.
2: A to jest dosyć ciekawe, dlatego że z jednej strony oczywiście, że Harry Potter, jeśli będziemy go zaliczać do takiej literatury, no to ma odbiorców i młodzieżowych, i niektórych też dorosłych, no ale generalnie jest traktowany jako literatura młodzieżowa. A jeśli mówimy tu o takich klasykach jak na przykład Tolkien, no trudno go zakwalifikować do literatury młodzieżowej i ustawić na półce z taką literaturą, właśnie z takimi gatunkami, z którymi powinniśmy skończyć w pewnym momencie i przejść do tego poważniejszego działu dla dorosłego odbiorcy.
3: No właśnie, to jest problem na rynku i bardzo często też wydawcy nie wiedzą, co tu zrobić, żeby jednocześnie wydać fantastykę, a jej nie wydać. Czyli jak to nazwać, żeby to jednak zostało dobrze przyjęte bardziej ogólnie. Albo się to właśnie zmienia nazwą na young adult, new adult, realizm magiczny wspomniany.
2: A czy teraz jest zasadne to, że się też często w jakiś sposób te gatunki tak uszczegóławia? Na przykład ja spotykam się często z określeniem urban fantasy, czyli literatura, która jest związana z miastem, no tak to nazwijmy. Czy to jest według pani dobre, że istnieją takie podgatunki? To też oczywiście jest w kontekście innych rodzajów literatury też zauważalne. Na przykład jest bardzo dużo podgatunków thrillera, nawet thrillera psychologicznego. Ale czy to jest też taka próba jakiegoś dotarcia do konkretnego odbiorcy?
3: Tak, myślę, że to przede wszystkim jest skierowane dla czytelnika, bo jak z każdym innym gatunkiem, czytelnicy fantastyki też mają swoje ulubione podgatunki, a po inne na przykład w ogóle nie sięgają. I jest bardzo, bardzo duża grupa osób, która na przykład wychowała się już jako dorośli ludzie albo jako, powiedzmy, że taka dorosła młodzież, na romansach i obyczajach i właśnie odkrywają, że jest coś takiego jak romantazy.
2: O, właśnie.
3: Czyli to jest skrót od romans fantazy i tak naprawdę tam romans nadal gra główną rolę, tylko wybranek ma albo skrzydła, albo jest wampirem, albo jest jakąś inną supernaturalną istotą. I bardzo, bardzo dużo osób, które nigdy nie czytały fantastyki, teraz zaczęły ją czytać właśnie dzięki temu. Dzięki takiemu mieszaniu gatunków.
2: A do kogo jest skierowana pani seria, czyli słowotwórczyni? Czy pani, pisząc pierwszą książkę z tej serii, miała jakiegoś wyobrażonego czytelnika?
3: To jest czytelnik dorosły, w takim znaczeniu, że książka teoretycznie jest 16+ ze względu na tematykę, ale tak naprawdę to jest, myślę, że dla osób 25 w górę, jeżeli chodzi o odkrycie wszystkich smaczków, bo tam jest dosyć specyficzny system magiczny, bo główna bohaterka, która jest autorką wciągniętą do własnej powieści fantasy, może zmieniać rzeczywistość używając znanych cytatów z naszej popkultury. Więc to mogą być przysłowia, to mogą być cytaty z filmów, to mogą być cytaty z książek. Czyli teoretycznie im dłużej i im więcej się przyjmuje naszej popkultury, tym więcej czytelnik jest w stanie odkryć takich dodatkowych easter eggs. Jeżeli tego nie zrobi, to też się nic nie stanie, bo fabuła nadal będzie zrozumiała, ale myślę, że będzie przez to przyjemniejsza.
2: Tutaj już pani odkryła właśnie to, o co chciałam zapytać, czyli ten główny pomysł. W takim razie słowotwórczyni to jest, można powiedzieć, taki przykład metaliteratury, literatury o literaturze, bo przecież skoro główna bohaterka jest wciągnięta do fabuły książki i staje się jej częścią, no to w tym wypadku literatura opowiada o samej sobie.
3: Tak, tak, tak. I na dodatek bohatera pierwszoplanowego nie ma w ogóle, natomiast bohaterowie drugoplanowi zdają sobie sprawę z tego, że żyją wewnątrz książki.
2: Bardzo mi się spodobał od razu ten pomysł. A jak się w ogóle zaczęło? Skąd się u pani ten pomysł wziął?
3: To jest śmieszna sytuacja, bo bardzo często właśnie autorzy opowiadają, że to rozmawiali ze znajomymi, a to coś oglądali, mieli jakąś wizję, bo to zwykle wizja na pomysł pochodzi z czegoś zupełnie innego, co uruchamia jakiś dodatkowy zmysł. I u mnie większość snów przychodzi albo we śnie, czyli po prostu budzę się rano i mam gotową fabułę jakiejś, albo przynajmniej fragment jakiejś historii, albo pod prysznicem i ja chyba muszę w końcu zainwestować w jakiś mazak do pisania po kafelkach, bo wypadanie spod prysznica, żeby coś zapisać, robi się już trochę absurdalne momentami. A tutaj akurat próbowałam zasnąć i w pewnym momencie na granicy snu zobaczyłam trzech mężczyzn siedzących przy ognisku, którzy nie wiedzą, kim są. I powoli w trakcie rozmowy dochodzą do tego właśnie, że oni żyją wewnątrz książki i muszą znaleźć swojego dowódcę, bohatera pierwszoplanowego, żeby odzyskać sens.
2: Na okładce możemy przeczytać: książka potrzebuje głównego bohatera, inaczej stery przyjmują postaci drugoplanowe, a to oznacza poważne problemy. Nieco skołatani, ale za to bardzo zdeterminowani zabójca, minstrel i rycerz wyruszają w absurdalną podróż po luźnych wątkach, przedzierając się przez czas i przestrzeń. Przedstawiłam już w takim razie głównych bohaterów tej opowieści, a jakby pani jako autorka ich nieco szerzej opisała?
3: Wychodziłam od podstaw, czyli jak mamy taką klasyczną powieść fantasy, to zawsze musi być jakiś pozytywny rycerz, Zawsze musi być jakiś negatywny antagonista, zabójca. I jest ta postać pośrednia, czyli taki jakiś zabawny muzyk albo inny błazen, trochę podobny do Jaskra z Wiedźmina, który domyka tą podstawową trójkę. I oni na początku mieli tylko zestaw podstawowych cech charakteru, co było zaplanowane, ponieważ w momencie, kiedy oni odkrywają, że są bohaterami książki, odkrywają również, że do pewnego stopnia mają wolną wolę i mogą zmieniać to, kim są.
2: I tutaj oni są bohaterami drugoplanowymi. Bohatera pierwszoplanowego, tak jak pani powiedziała, nie ma. No ale jest ta autorka wciągnięta do fabuły, czyli Cyjan. Tak przeglądając, jak czytelnicy odbierają ten wykreowany przez panią świat, spotkałam się z taką opinią, że ktoś napisał, że w literaturze fantasy jednak są w większości męscy bohaterowie, więc bardzo pozytywnie przyjął to, że będzie miał do czynienia no właśnie z Cyjan. Rozumiem, że to też była taka decyzja od początku, że to będzie autorka.
3: Tak, troszeczkę, żeby ta fabuła była lżejsza, również dlatego, żeby ona była taką zupełną odwrotnością całej tej reszty, czyli pochodzi z naszego współczesnego świata, jest kobietą i musi się zderzyć z tym, co sama stworzyła, a co nie do końca zostało wykreowane, wobec czego żyje własnym życiem. Gdyby to było czterech mężczyzn, to by była bardziej przygodówka, a tutaj dzięki temu mogłam zaszaleć i trochę poskakać między różnymi gatunkami. Przy czym bardzo często, jak główną bohaterką jest kobieta, to fabuła dosyć szybko zmierza do romansu, u mnie tego nie ma.
2: Pani przed napisaniem i opublikowaniem Słowodzicielki pisała też opowiadania fantastyczne. Czy to jakoś pomogło zbudować już fabułę powieściową, to doświadczenie z opowiadaniami?
3: Myślę, że do pewnego stopnia tak. Natomiast pisanie opowiadań jednak wygląda zupełnie inaczej, bo tam trzeba pilnować tego, że ma się ograniczoną liczbę znaków. Czyli ta fabuła musi być dosyć liniowa i mieć niewielu bohaterów, bo inaczej albo będziemy musieli coś pościnać, albo będziemy mieli niepozamykane wątki i jeżeli rozgrzebiemy za dużo historii, to potem to zakończenie zwykle wygląda na urwane. Przy powieści, a szczególnie jak mamy kilka książek w serii, nie ma tego problemu, bo tak naprawdę możemy zmieścić wszystko, co chcemy, no bo najwyżej książka będzie o 30 stron dłuższa.
2: Jakby ktoś tęsknił za opowiadaniami, to w wydaniu, które w tym momencie trzymam w ręku, mamy jeszcze takie króciutkie opowiadanie na końcu Słowodzicielki, Morderstwo w City Noir. Co to jest?
3: To jest taki prezent trochę dla starych czytelników, bo Słowodzicielka wcześniej wyszła w innym wydawnictwie i żeby troszkę zmienić tę książkę po tym, jak zmieniłam wydawcę na innego, dopisałam krótkie opowiadanie, takie troszkę prześmiewcze i to, jak sam tytuł wskazuje, City Noir, jest krótki kryminał noir. Z tymi samymi bohaterami, którzy są w Słowodzicielce, tylko to nie jest fantazy, to jest kryminał noir, więc mamy tego detektywa po przejściach. Mamy tajemniczą kobietę z przeszłością, no i oczywiście mamy tam trupa i zagadkę kryminalną do rozwiązania.
2: Słowodzicielka to jest pierwsza część trylogii. Kolejną książką z tej serii jest Słowiedźma. No i zwykle, kiedy się bierze do ręki już całą gotową trylogię czy cykl, serię, pojawia się pytanie, czy to był taki plan od początku, żeby historia się w taki sposób układała, czy po prostu w związku z nagromadzeniem wątków, tak mi niektórzy autorzy mówili, miałem tyle wątków w książce, że okazało się podczas pisania, że muszę je zmieścić w kolejnej. Więc jak to było w pani przypadku? Czy to taki był plan na serię od początku?
3: To był od samego początku plan na trylogię, tak, ponieważ ja wiedziałam dokładnie, o czym będzie pierwszy tom i jak on się kończy. I on się kończy koszmarnym cliffhangerem. Więc jak ktoś ma uczulenie na wątek urwany w jakimś straszliwym momencie, to polecam od razu zaopatrzyć się w następne tomy. bo pierwszy tom nie jest zamknięty. To nie jest tak, że jest jakaś historia i potem postanowiłam dociągnąć jeszcze, żeby sprzedać. Nie, to od samego początku było zaplanowane na 3 tomy. Musiałam przeprowadzić bohaterkę przez wszystkie etapy jej podróży, żeby doprowadzić ją do końca.
2: Słowiedźma, drugi tom i wreszcie trzeci Słowalkiria. To jaką drogę przechodzi pani bohaterka, jeśli chodzi, oczywiście mówię cały czas o Cyjan, jeśli chodzi o jej rozwój jako postaci?
3: Cóż, myślę, że ona przede wszystkim najpierw skupia się na tym, żeby przeżyć. A jak już przestaje być problemem kwestia przeżycia, bo w pewnym momencie ona zaczyna sobie radzić, no bo to nie jest taka typowa Mary Sue, która umie wszystko i wszyscy są pełni podziwu. Nie, to jest postać z bardzo wieloma problemami, bo ona nie jest przystosowana do życia w tym pseudośredniowieczu. Nie umie walczyć, nie umie organizować sobie jedzenia i gdyby nie inni ludzie z tej książki, to ona prawdopodobnie by do tego epilogu nie dociągnęła. I w trakcie następuje jakiś rozwój. Ona staje się pewniejsza siebie, pewniejsza swoich mocy, ale też myślę, że o wiele silniejsza i psychicznie, i fizycznie. I w pewnym momencie przejmuje w końcu kontrolę.
2: Bohaterowie, którzy tutaj wciągnęli autorkę Cyjan do opowieści, do środka powieści, to Hydra, Agni i Erwon. I wydaje mi się, że ten pierwszy, Hydra, ma chyba najwięcej fanek, no bo głównie to są chyba fanki wśród pani czytelniczek. Takie przekonanie się we mnie zbudowało po przeczytaniu zaledwie kilku recenzji.
3: Co jest w ogóle fantastyczne, bo Hydra chyba przechodzi jeszcze większą zmianę niż główna bohaterka. Bo bardzo mi się podobało w którejś recenzji, że w pierwszym tomie on był w sumie obojętny, bo on jest takim niechętnym antagonistą. W drugim tomie ludzie zaczynają pałać do niego nienawiścią, a w trzecim nagle to jest ukochany bohater.
2: No właśnie, to właśnie dotyczy słowa Kiri, te różne słowa uwielbienia. Tak sobie myślę, że pani książka, poza tymi głosami na temat bohaterów, do których czytelnicy widzę, że bardzo się przywiązali, też bardzo często jest oceniana pozytywnie ze względu na te elementy i jej charakter humorystyczny. I ja przyznam, że moje doświadczenie jako czytelniczki literatury fantasy nie jest tak duże, by to ocenić. Czy to jest coś, co we współczesnej literaturze fantasy często się pojawia, ten humor?
3: Myślę, że nie aż tak często, natomiast jest to gatunek rozwojowy do pewnego stopnia, a jeżeli nawet nie fantastyka taka typowo humorystyczna, to teraz zaczyna być modny kolejny podgatunek i to jest gatunek cozy fantasy, czyli właśnie takie, że nawet jak coś się dzieje po drodze złego, to ogólnie fabuła jest taka przyjazna i ciepła i my wiemy, że ani nam mentalnie, ani bohaterom na koniec nie stanie się nic złego. Czyli właśnie po ciężkim dniu siadamy, otwieramy sobie takie kozy fantazy i to ma być taki ciepły koc, który nas otula. Więc myślę, że i humorystyczna fantastyka i kozy fantazy jest nam też potrzebna dlatego, że czasy są jakie są i potrzebujemy odpocząć nie tylko przy thrillerach i morderstwach.
2: Tak samo jest równie rozwojowy w naszej literaturze na polskim rynku gatunek cozy crime, czyli to samo takie wrażenie przytulności w odniesieniu do kryminałów, czyli to jest coś, co właściwie jest zgodne z tym, co pani mówi, że czytelnicy nie chcą często czytać już o zbrodniach, o krwi, która się leje litrami i o bardzo brutalnych opisach morderstw, ale chcą poczytać o intrydze kryminalnej, może takiej bardziej w starym stylu, więc tutaj w tym wypadku to się przemienia w taką historię, w której też chyba nie chcielibyśmy czytać o tych złych, brutalnych, mrocznych sprawach za bardzo rozbudowanych, bo może nasz świat nam to zbyt często funduje.
3: Tak, myślę, że to jest coś na zasadzie lekarstwa na współczesny świat, że jednak w innych miejscach dzieje się dobrze, a nawet jak coś się dzieje źle, to będziemy mieli jakiś tam obiecany happy end. No i z tego powodu myślę, że też romanse są bardzo popularne, bo tam wiadomo, że nawet jak się będą działy straszne rzeczy po drodze i kłótnie i nieporozumienia, to na koniec ta główna para będzie razem.
2: Przeczytam, że miała pani plan, żeby napisać dark fantasy, a z tego właśnie wyszło cozy fantasy, czyli chyba i pani jest w takiej sytuacji, w której czasem pewne założenia nie do końca się spełniają, bo sama się opowieść konstruuje w taki, a nie inny sposób.
3: I ja na to pozwalam bohaterom, bo wychodzę z założenia, że jeżeli oni są mnie w stanie zaskoczyć jako autorkę, to tym bardziej zaskoczą czytelnika.
2: To w takim razie życzymy, i to chyba dla wszystkich, i tych zaawansowanych, i zupełnie niezaawansowanych czytelników będą dobre życzenia, żeby historia przedstawiona w całym cyklu Słowotwórczyni ich zaskoczyła, ale też tak wciągnęła w swój świat, by nie tracąc może kontaktu z tym właściwym, bo jak się okazuje, to prowadzi do mnóstwa problemów, żeby jednak w tę opowieść się zagłębili. A ja za całą rozmowę o całym cyklu i zaproszenie do świata fantasy bardzo dziękuję autorce, słowotwórczyni. Naszym gościem była dziś pisarka fantasy, redaktorka i tłumaczka Anna Schumacher. Dziękuję bardzo za rozmowę.
3: Bardzo dziękuję.
2: I ja dziękuję Państwu za spędzony z nami czas. Kinga Michalska, do usłyszenia.
0: Drodzy Państwo, na zegarze 17.58, a to oznacza, że dosłownie za dwie minuty wiadomości, ale to także oznacza, że audycja Popołudnie RDC dobiegła już do końca. Żegnają się z Państwem Łukasz Bożycki, prowadzący audycję, oraz Radek Wróblewski, który tę audycję zrealizował. Do usłyszenia.

0: Wybiła 18. Wiadomości przedstawi Olga Kwaśniewska.
1: Czołowe zdarzenie wozu strażackiego z osobówką. Jedna osoba nie żyje, to na Pomorzu. Biało-czerwone barwy zwycięstwa. Spytaliśmy radomian, jakie znaczenie ma dla nich polska flaga. Najpierw jednak zajrzymy do powiatu mińskiego, gdzie strażacy walczą z pożarem supermarketu. Sytuacja jest opanowana, strażaków czeka jednak jeszcze kilka godzin do gaszenia. To w związku z pożarem supermarketu w Halinowie w powiecie mińskim, do którego doszło po godzinie 15. Pracownicy sklepu zdążyli ewakuować klientów. W czasie akcji dach obiektu zawalił się. Nie wiadomo nadal, jaka jest przyczyna pożaru. Na miejscu jest 11 wozów strażackich. Górnik Zabrze wygrał w piłkarskim pucharze Polski z Rakowem Częstochowa. To właśnie Zabrzanie zdobyli dwie bramki w tym meczu. W 32 minucie padł gol Roberta Massimo, a w 65 Maksyma Chłania. Jeszcze przez kilka godzin zablokowana może być droga wojewódzka 224 z Egiertowa do Nowej Karczmy w województwie pomorskim. To po zderzeniu osobówki z wozem strażackim w Grabówku, w którym zginął 22-latek, a 20-letni pasażer osobówki został ciężko ranny. Wóz nie jechał na akcję i nie miał włączonych sygnałów, relacjonuje Mateusz Szmaglik z Państwowej Straży Pożarnej w Kościerzynie.
2: Strażacy jechali na uroczystości związane z Dniem Strażaka. Żadna z osób podróżujących wozem strażackim nie odniosła obrażeń. W wyniku zderzenia dwie osoby zostały poszkodowane. U jednej osoby, mimo podjętej resuscytacji krążeniowo-oddechowej, rozpoznano zgon.
1: 41-letni kierowca wozu strażackiego był trzeźwy. Kontrowersyjny wniosek o budowę bloku przy ulicy Fabrycznej w Siedlcach, wycofany przez dewelopera. Jeszcze we wtorek o zablokowanie inwestycji przez Radę Miasta apelowali mieszkańcy, a w środę inwestor sam cofnął dokumenty. Pierwotnie chciał postawić tam czterokondygnacyjny budynek. Tymczasem, jak tłumaczy radna Jadwiga Skup, która wspierała protestujących, na takie rozwiązanie nie ma miejsca.
3: Na 10-arowej działce ktoś chce wybudować blok. Tam w ogóle nie ma drogi publicznej, tak? Droga, którą mamy, to jest droga wewnętrzna. Po remoncie, na który to remont czekali mieszkańcy 30 lat, tam ma być parking podziemny od granicy działki do granicy działki. A zaraz na granicy działki ludzie mają domki, no to wiadomo, że obawiają się o fundamenty.
1: Pod protestem wobec działań inwestora podpisało się kilkadziesiąt osób. 2 maja, Dzień Flagi Rzeczpospolitej Polskiej. To jedno z najmłodszych świąt państwowych ustanowione, by propagować wiedzę o polskiej tożsamości i symbolach narodowych. Flagę należy otaczać czcią i szacunkiem, przyznają mieszkańcy Radomia.
4: Szanowanie flagi, bo jest samo znanie barw, nie rzucanie jej i w każde święto wystawianie jej.
5: Na przykład w święto flagi, święto niepodległości i 3 maja.
6: Według mnie szacunek do flagi polega na tym, żeby okazywać jej cześć. Nasza duma narodowa.
7: Flaga powinna być dla nas taką dumą. Barwy biało-czerwone to powinny być taką tarczą.
1: 2 maja to dzień, kiedy obchodzimy też Dzień Polonii i Polaków za granicą. Więcej wiadomości na rdc.pl.

0: Tyle słońca w całym mieście i na całym Mazowszu. Do tego ciepło, 23-24 stopnie wskazują termometry. Przed nami pogodna noc, która pozwoli też odetchnąć się sadownikom. Temperatura wyniesie od 6 do 8 stopni. Jutro maksymalnie 27 i wciąż bardzo dużo słońca. Na barometrach tymczasem bez zmiany 1006 hektopaskali.
1: Reklama.
2: Kupuj bez VAT w MediaMarkt. Tylko do 4 maja. Tysiące produktów taniej o wartość podatku VAT przy zakupie minimum dwóch produktów. Łącz wybrany asortyment i oszczędzaj. Szczegóły w regulaminie. MediaMarkt.
1: Za reklamę dziękujemy. Autopromocja.
3: Czuliście się ambasadorami tej sprawy jakoś?
4: Każda normalna osoba byłaby ambasadorem i stanęłaby po stronie właśnie tych mieszkańców. Jest ich 8, ale również mają prawo do wody pitnej. XXI wiek, Unia Europejska, tutaj nowe drogi, asfalty, a my nie mamy pitnej wody.
5: Zapraszam serdecznie w każdą sobotę o godzinie 20. Audycja Czas na Reportaż. Jerzy Chodorek.
1: To promocja.
6: Ale Jazz. Audycja Marka Romańskiego. Wszystkie kolory jazzu. Płyty, nowości, artyści, konteksty. Ale Jazz.
7: Witam serdecznie w programie Ale Jazz. Czas sprzyja wyjazdom, odrobinie relaksu. Będzie więc dziś trochę muzyki lekkiej, przyjemnej, choć przynajmniej w graniu wcale niełatwej. Aczkolwiek znajdziemy też coś do zadumy i refleksji, czyli dla każdego coś dobrego. Zaczynamy dość lekko od współczesnej wersji utworu Ataraxia, klasycznej niemieckiej grupy jazzrockowej Passport z lat 70. To zupełnie nowa i oryginalna interpretacja dokonana przez współczesny zespół Web i zamieszczony na ich najnowszej płycie zatytułowanej, a jakże, Cover.

W taki sposób współczesna scena niemiecka, a konkretnie zespół Web Web, oddał hołd zespołowi Passport, założonemu przez Klausa Doldingera w latach 70. Klaus Doldinger już niestety nie żyje, a miałem przyjemność go poznać, przeprowadzić z nim wywiad. Był kopalnią wiedzy i anegdot o jazzie od lat 60. aż do współczesności. I nie tylko zresztą o jazzie, bo skomponował on przecież muzykę do wielu popularnych filmów. Zmieniamy teraz muzyczną atmosferę, kontynent. Właściwie prawie wszystko zmieniamy. Oprócz tego, że będzie to granie ciekawe i inspirujące. Autorką tej muzyki jest pochodząca z Pittsburgha w Stanach Zjednoczonych wokalistka Aura Laura, która tak naprawdę nazywa się Laura Chu Wiens i wychowała się w chińsko-amerykańskiej rodzinie. Posłuchajmy jej w utworze zatytułowanym Resonance z nowego albumu o intrygującej nazwie The Critic of Capital and Engaging Review.

Mam nadzieję, że Aura Laura wprawiła was w dobry nastrój, bo teraz czeka nas trochę muzyki z tych bardziej przystępnych i flirtujących nawet z popem rejonów. Taką właśnie muzykę serwuje nowojorski basista Matty Safer, który występuje pod nazwą Love Tempo z nowej, jeszcze ciepłej płyty zatytułowanej There is a Light. Proponuję wam utwór By Your Side.

Love tempo dość mocno odbiega od nawet bardzo szerokiej definicji jazzu, ale uwierzcie mi, często taką właśnie muzykę można usłyszeć na jazzowych festiwalach. Trochę ten lekki, mam nadzieję, że przyjemny i odrobinę frywolny klimat kontynuować będzie Lafar Dance Orchestra, która, jak sama nazwa wskazuje, zachęca do tańca przy swojej muzyce. Taka też dość taneczna jest ich nowa płyta zatytułowana Skybreak, z której wybrałem dla was utwór Take Flight.

Na razie kończymy z tanecznymi szaleństwami i wracamy do rasowego jazzu, którego autorem jest nasz człowiek w Nowym Jorku, występujący pod pseudonimem Daniel Sky, czyli Daniel Szczeciński. To znakomity trębacz, którego już słuchaliśmy w naszym programie. Opowiadałem wam wówczas o tym, jak podbija Nowy Jork i mam nadzieję, że te podboje będzie kontynuował. A na razie powrócimy do jego nowiutkiego albumu Songs for the World za sprawą utworu Purple Deft.

Tak pięknie gra nam nasz trębacz Daniel Sky ze swojej nowej płyty, do której jeszcze zapewne powrócę. A na razie powracamy do nowego krążka szwedzkiego pianisty Joela Lissaridesa. A czynię to dlatego, że wystąpił on na niedawnych targach jazzu w Niemczech, w Bremie, gdzie grało zresztą dużo muzyków ze Szwecji, bo w tym roku ten kraj był partnerem tego wielkiego zlotu wszystkich ludzi związanych z jazzem. Lissarides jest Szwedem, ale korzenie ma greckie i to czasami w jego muzyce słychać, choć może akurat niekoniecznie w utworze zatytułowanym Rax Sharky, którego za chwilę posłuchamy.

Zagrał nam grecko-szwedzki pianista Joel Lissarides ze swojej nowej płyty zatytułowanej It's Always Now. Mamy w Warszawie znakomity festiwal o nazwie ECM Warsaw Festival w Teatrze Nowym, rzecz jasna, w naszej stolicy. Odbywać się on będzie w dniach 7-10 maja w Teatrze Nowym. Festiwal ten prezentuje muzykę słynnej firmy ECM, której hasło brzmi najpiękniejsze brzmienie powyżej ciszy. Cisza zresztą ma często bardzo ważne miejsce na płytach tej oficyny. 10 maja w ramach tego festiwalu wystąpi fantastyczny kwartet amerykańskiego trębacza Ralpha Alessiego, prezentując płytę It's Always Now. Z tego krążka więc wybrałem dla was utwór zatytułowany Everything Mirrors Everything.

Grał nam kwartet trębacza Ralfa Alessiego i taką muzykę możemy mieć też u nas na żywo podczas festiwalu firmy ECM w Teatrze Nowym w Warszawie. Możemy też mieć muzykę naszych artystów, a nie muszę wam tłumaczyć, jak wielu i jak bardzo utalentowanych mamy muzyków grających jazz lub wykorzystujących jazz w innych multigatunkowych projektach. I o takim właśnie szerszym w sensie stylistycznym, ale przy tym również jazzowym projekcie można mówić w wypadku najnowszego dzieła poznańskiego gitarzysty, kompozytora, aranżera Piotra Scholza. Sidła to trudne do zaklasyfikowania dzieło w postaci suity jazzowej opartej na powieści kryminalnej Grażyny Bacewicz. Gra orkiestra jazzowa Akademii Muzycznej w Poznaniu, pojawiają się recytacje i głos świetnej wokalistki Anny Rybackiej, która to na co dzień przebywa w Kopenhadze. Posłuchajmy, jak to brzmi w utworze Sidła numer 3.

Tak grała nam orkiestra z Poznania w projekcie gitarzysty Piotra Scholza, też z Poznania, z gościnnym udziałem Ani Rybackiej z Kopenhagi. A my już powoli dobijamy do brzegów dzisiejszej audycji Ale Jazz i na zakończenie mam dla was niezwykły projekt dedykowany twórczości wybitnego aranżera, kompozytora, jak to Amerykanie mówią, bandleadera Gila Evansa. Ten fantastyczny artysta stworzył kilka arcydzieł płytowych wraz z Milesem Davisem, ale także wiele wspaniałej muzyki na własny rachunek. Jego twórczość w nowej formie przedstawia dziś kwartet David Georgelet na perkusji, Joni Zelnik na kontrabasie, François Chesnel na fortepianie i Thierry Liver na puzonie. Z ich albumu poświęconego Evansowi, zatytułowanego Life for Gil, proponuję wam temat zatytułowany The Time of the Barracudas. I tą muzyką żegnałem się już dziś z wami, Marek Romański oraz realizator dzisiejszego programu Karol Kowalewicz. I jak zwykle oczywiście serdecznie was zapraszamy już za tydzień na kolejne wydanie Ale Jazz, oczywiście w Radiu RDC.

0: 19. Czas na wiadomości Polskiego Radia RDC. Olga Kwaśniewska. Pracownicy wyprowadzili klientów z płonącego marketu. Trwa dogaszanie pożaru w Halinowie. Zmiany w kursowaniu tramwajów na Żoliborzu. Powiemy o majówkowych utrudnieniach. Ananas lub kiwi z grilla. To polecają eksperci na trawienie. Śledztwo wyjaśni przyczyny pożaru supermarketu w Halinowie w powiecie miniskim. Ogień pojawił się po godzinie 15. Pracownicy sklepu ewakuowali klientów. Płonęło około 600 metrów kwadratowych. W czasie akcji zawalił się dach. Sytuacja jest już opanowana, relacjonuje rzecznik Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Mińsku Mazowieckim Kamil Płochocki.
1: Sytuacja opanowana. Po dwóch godzinach akcji udało się pożar opanować. Trwa dogaszanie. Potem da się zawalić do środka, to działania będą utrudnione, żeby doszło do zarzewi, także kilka godzin działań przed nami.
0: Na miejscu wciąż działa 11 zastępów strażaków. Piraci porwali tankowiec u wybrzeży Jemenu i skierowali go w stronę Somalii. Statek Eureka służy do przewozu produktów naftowych i paliwa. W ostatnich tygodniach rośnie liczba napadów u wybrzeży Somalii, tylko pod koniec kwietnia były takie 3. Teraz Warszawa. Duża część Żoliborza w majówkę bez tramwajów. Ze względu na pracę u zbiegu Popiełuszki i Słowackiego składy nie kursują między metrem Marymont a placem Grunwaldzkim. Linie są skrócone lub jadą objazdami, m.in. przez plac Wilsona. Wyłączony odcinek obsługuje komunikacja zastępcza. Ważne informacje też dla mieszkańców Marymontu. Zamknięte jest połączenie ulicy Gdańskiej i Słowackiego. Z osiedla najlepiej wyjechać przez ulicę Chłaski. Prace mają zakończyć się po majówce. A wymarzona majówka to właśnie ta, dla miłośników grillowania, dopisuje pogoda. A my mamy radę, jak urozmaicić potrawy z rusztu. Poza kiełbaskami czy karkówką warto sięgnąć po warzywa i egzotyczne owoce, poleca warszawski grillmaster Kacper Zalcman.
2: Ananas, oprócz tego, że jest oczywiście słodki, kwaśny i pyszny, on ma też taki specjalny enzym, który powoduje, że mięso się szybciej trawi. I dlatego też ananas, kiwi i kilka jeszcze egzotycznych owoców to są owoce idealne do marynowania na przykład twardego mięsa, a Brazylijczycy po prostu marynują to sobie post factum.
0: Listę miejsc, gdzie w Warszawie można bezpiecznie grillować, można znaleźć na naszej stronie rdc.pl. Na scenie kameralnej Teatru Powszechnego imienia Jana Kochanowskiego w Radomiu właśnie rozpoczyna się premiera jednego z najważniejszych kameralnych musicali XX wieku. Dziś wieczorem Lola Blau, George'a Chryslera, opowieść o wolności, sile i cenie, jaką czasem trzeba zapłacić za bycie sobą, mówi reżyser Andrzej Ozga.
3: Spektakl będzie o teatrze, o artystce, która teatrem się leczy z ran, które przychodzi jej odczuwać w życiu. Jest to opowieść o artystce, która musi uciekać z Austrii w momencie, kiedy Austria zostaje połączona Rzeszą Niemiecką.
0: W roli głównej widzowie zobaczą Annę Podolak. Kolejne przedstawienie jutro, także o 19:00.

0: od 22 stopni w Radomiu i w Siedlcach po 24 wciąż w Warszawie, mimo wieczora na Mazowszu ciepło, a w nocy temperatura spadnie do około 6-7 stopni, co powinno uspokoić nieco sadowników i być może te majówki odpoczną od walki z przymrozkami. Jutro w ciągu dnia maksymalnie 27, słońca na pewno też nie zabraknie. Ciśnienie bez zmian 1006 hektopaskali.
1: Reklama.
2: Kupuj bez VAT w MediaMarkt. Tylko do 4 maja. Tysiące produktów taniej o wartość podatku VAT przy zakupie minimum 2 produktów. Łącz wybrany asortyment i oszczędzaj. Szczegóły w regulaminie. MediaMarkt.
1: Za reklamę dziękujemy. Autopromocja.
3: Witaj Piotrze. Postanowiliśmy porozmawiać przy mikrofonach radia dla Ciebie o konfidentach vel kolaborantach.
4: Redaktor pojechał ostro, że tak
3: powiem. Dlaczego? Ale no przecież...
4: Jedźmy redaktorze.
3: Takie nazwy swoim przysługiwały.
4: Jedźmy redaktorze, ja nie jestem przeciw. Konfident to był gość, który...
3: Tak, miał podpisaną umowę o dzieło. Tak,
4: oczywiście. No, redaktor dzisiaj w krotochwilnym nastroju. Powiedzmy, że tak było. I teraz pytanie, jak tych ludzi kwalifikować?
3: Na audycję Silvarerum zapraszam Państwa w każdą niedzielę od godziny 15.40. Do usłyszenia. Wojciech Marczyk.
1: Autopromocja. RDC. RDC. Teatrowisko.
5: Teatrowisko Radia dla Ciebie i Instytutu Teatralnego imienia Zbigniewa Raszewskiego. Tomasz Górka zza konsolety, sprzed mikrofonu Dorota Kołodziejczyk. I współgospodarz tego spotkania, profesor Dariusz Kosiński. Dzień dobry.
6: Dzień dobry Państwu, dzień dobry.
5: Rozmawiamy w dziale dokumentacji Instytutu Teatralnego imienia Zbigniewa Raszewskiego. Część dokumentów z tego działu znajdą Państwo w książce, która jest przyczynkiem do naszej rozmowy. Grot Fausta. Faustyczne dzieje teatru Jerzego Grotowskiego. Tytuł tej książki tłumaczy Pan na samym początku i myślę, że nasi słuchacze w finale tej rozmowy będą mogli znaleźć wszystkie te połączenia. W finale tej książki, w epilogu, przywołuje Pan spotkanie profesora Raszewskiego i Jerzego Grotowskiego, które odbyło się w roku 69, 3 tygodnie i 3 dni przed pierwszym otwartym pokazem Apokalipsis, restauracja rycerska w Warszawie. I to jest ten spektakl, który wszyscy kojarzą, ale będziemy rozmawiać o spektaklach, które niektórzy znają, niektórzy może w ogóle nie kojarzą, że powstały, a razem z Apokalipsis układają się w triadę, tworzą jedną z perspektyw. Jest jeszcze perspektywa, która łączy Pana i mnie i daje mi jakiekolwiek wytłumaczenie do tego, by zadawać Panu pytania w związku z tą książką, czyli spotkanie, które odbyło się w Teatrze Polskim we Wrocławiu z Jerzym Grotowskim, tym sławnym Jerzym Grotowskim, który przyjechał z zagranicy, by spotkać się z nami. Ja też siedziałam na balkonie.
6: To bardzo mi miło, bo że siedzieliśmy gdzieś pobliżej siebie w czasie tego marcowego spotkania w 1997 roku. I to był też jedyny raz, kiedy pani widziała żywego, sławnego reżysera Jerzego Grotowskiego. Bo dla mnie to też był jedyny raz.
5: Bo rozmawiamy z perspektywy ludzi, którzy widzieli Grotowskiego, ale już tych spektakli, o których pan pisze, nie. Ponieważ Faust w Teatrze Polskim, od którego zaczyna pan opowieść w tej książce, to jest rok 1960.
6: No to już mało kto w ogóle jest wśród nas, kto te przedstawienie widział. Ja bym bardzo był wdzięczny, gdyby się okazało, że jednak jeszcze ktoś pamięta ten spektakl, ktoś z jego widzów, bo bardzo wiele rzeczy, o których w tej książce napisałem odnośnie Fausta w Teatrze Polskim w Poznaniu, to są, nie ma co ukrywać, domniemania albo efekty jakiegoś śledztwa poszlakowego i zawsze może się zdarzyć, a nawet byłoby bardzo ciekawe, gdyby tak się zdarzyło, gdyby przyszło jakaś widzka lub widz i powiedział, że nic takiego w ogóle tam nie było, nie pamięta, ja coś zmyślam. To rzeczywiście jest bardzo dawne przedstawienie i ta książka tak trochę się układa, to znaczy układa się od spektaklu, o którym nawet osoby zainteresowane Grotowskim, ba, Nawet jego spadkobiercy oficjalni i uniwersalni, Tomasz Richard i Mario Biagini, w ogóle nie wiedzą. To znaczy oni gdzieś tam oczywiście pamiętali, że jakiś Faust tam był, ale jak kilka lat temu Mariowi Biaginiemu powiedziałem, że pisze książkę o Fauście, to on oczywiście był przekonany, że ta książka jest o tym drugim Fauście, czyli przedstawieniu według tragicznych dziejów doktora Fausta Christophera Marlowe, a nie według Fausta Goethego. To jest spektakl rzeczywiście bardzo mało znany, należący do bardzo wczesnych dzieł wyreżyserowanych przez Grotowskiego, a pod wieloma względami bardzo skomplikowany.
5: I myślę, że już nasi słuchacze zorientowali się, że pada Faust i dwa spektakle, trzy spektakle. Gdyby państwo mogli teraz narysować sobie taki trójkąt, czyli na samym wierzchołku jest Apocalipsis cum Figuris, spektakl ten najbardziej znany, to jest wierzchołek Góry Lodowej. Gdzieś po środku są tragiczne dzieje doktora Faustusa Marlowa z Teatru 13 Rzędów. Spektakl znany dla tych, którzy zajmują się Grotowskim. U samej podstawy Faust w roku 1960 w Teatrze Polskim w Poznaniu. Mówię o tych trzech spektaklach i również o tym najbardziej znanym w kontekście Fausta, ponieważ ten spektakl z samego wierzchołka jest również związany z Faustem.
6: Tak, jest związany z Faustem, ale to jest takie związanie, znaczy niby oczywiste, ale niekoniecznie oczywiste, no bo sam tytuł tego spektaklu Apocalipsis cum Figuris jest odwołaniem do znanego cyklu drzeworytów Albrechta Dürera, ale odwołaniem zapośredniczonym przez doktora Fausta Tomasza Manna, gdzie pojawia się ten tytuł jako tytuł kompozycji głównego bohatera Diana Lewerkina. Z tym, że ta faustyczność Apocalipsis cum Figuris i tak o niej próbuje opowiadać w książce, ona się ujawnia wtedy, kiedy się jej podstawi lustro Faustów już nazwanych tym imieniem, odwołujących się do tego mitu europejskiego w jego wydaniu najbardziej znanym, no bo nie ulega wątpliwości, że ten najbardziej kojarzony Faust to oczywiście jest Faust Goethego, przynajmniej powiedzmy w kręgu kontynentalnej Europy, bo już nasi przyjaciele Anglicy, jak słyszą Faust, to też słyszą Merlot, to już tak raczej im to pobrzmiewa.
5: I właśnie ta książka pokazuje nam Grotowskiego, którym zajmuje się pan od kilkudziesięciu lat jako badacz, jako wieloletni zastępca dyrektora Instytutu Grotowskiego. Ta książka pozwala nam spojrzeć na Grotowskiego z innej perspektywy, czyli nie z tej perspektywy nawet balkonu w Teatrze Polskim, tylko z perspektywy właśnie ustawionych różnych alchemicznych luster Grotowskiego i Fausta, Fausta i Grotowskiego, a właściwie Grota Fausta.
6: No właśnie, bo to, ten tytuł trochę tak gra, bo to nie jest Faust Grota. Ja nie używam we własnej narracji tego skrótu nazwiska, którego używali w stosunku do Grotowskiego jego przyjaciele, współpracownicy. On sam się tak podpisywał, Grot. Ale można byłoby powiedzieć, że ta książka w dużym skrócie jest właśnie historią Fausta Grotowskiego. Taki był punkt wyjścia tak naprawdę, żeby opowiedzieć realizację mitu faustycznego, które stworzył Jerzy Grotowski, począwszy od Poznania przez Wrocław, no i tam może potem coś jeszcze. Natomiast w trakcie pracy nad tą książką, mam nadzieję, że tak też jest w narracji, jak się ją czyta, coraz bardziej zaczynałem sobie uświadamiać, że to nie jest Faust Grotowskiego, tylko jest właśnie jakieś znamie, jakiś rodzaj no właśnie grota przebijającego twórczość Grotowskiego. I ten grot jest faustyczny, to znaczy, że ta mityczna postać, jej historia, może przede wszystkim jej pragnienie, pytania, które ona stawia, takie rdzenne, fundamentalne dla Fausta niezadowolenie z tego, co jest możliwe do osiągnięcia, że to jest coś, co twórczość Grotowskiego przepaja i co dzisiaj może wydaje się, może nie powinienem mówić ważniejsze, ale bardziej otwierające niż to, co do tej pory o Grotowskim mówiono przede wszystkim, bo przede wszystkim do tej pory otwierano twórczość Grotowskiego inną wielką postacią kultury śródziemnomorskiej, czyli postacią Jezusa Chrystusa, mitem chrystusowym, mitem mesjanicznym, z którym oczywiście wiąże się mit romantyczny, bo wierzchołek Góry Lodowej, czyli Apocalipsis cum Figuris, to przecież powrót Chrystusa, zgodnie ze słynną formułą z recenzji Konstantego Puzyny. A ja próbuję trochę udowodnić, że to jest powód Fausta. Albo też, że to jest powód Grotowskiego do Fausta. Że Grotowski tak naprawdę w całej swojej twórczości co chwila spotykał tę samą postać, a nawet może, że to on siebie postrzegał jako Fausta. I to muszę powiedzieć, że było dla mnie odkrycie w trakcie pisania tej książki, kiedy nagle zdałem sobie sprawę z tego, że ta pierwsza scena Fausta w Poznaniu, Faust w laboratorium, bo dokładnie tak ona się nazywa, że to jest przecież Grotowski w swoim teatrze we Wrocławiu, że on stworzył laboratorium, że w tym laboratorium, podobnie jak Johann Faust szukał alchemicznych formuł transformacji, przemiany i wszystko, co znalazł, nie przyniosło mu zadowolenia, wobec tego porzucił te poszukiwania. I dopiero wtedy do mnie dotarło, że jak on te poszukiwania porzucił, to on się odmłodził. I muszę powiedzieć, że jak sobie zdałem z tego sprawę, to trochę mi ciarki przeszły po plecach. Bo nie wiem, czy wszyscy państwo wiecie, Jerzy Grotowski, kiedy był bardzo młodym człowiekiem i pracował w Opolu, miał 20 parę lat, był młodym chłopakiem, wyglądał jak swój własny ojciec. Był dosyć korpulentny, chodził zawsze w czarnym garniturze, wyglądał jak jeden z Blues Brothers, w takim żałobnym trochę stroju. Po czym, kiedy porzucił teatr na początku lat 70., wyjechał do Indii, wrócił odchudzony o kilkadziesiąt kilogramów, szczuplutki, zrzucił ciemny garnitur, zrzucił ciemne okulary i pojawił się jako właściwie młodzieńczy hippis, przybyły gdzieś z mitycznej wyprawy do Orientu. Rzeczywiście wrócił tak odmłodzony, że nawet ci, którzy go świetnie znali, jego współpracownicy go nie poznawali. I to oczywiście jest jakiś rodzaj anegdoty. Ja może nie sugeruję, że Grotowski podpisał jakiś cyrograf z kimkolwiek, choć jak powiedziałem sobie tą anegdotkę o tym odmłodzeniu Grotowskiego Fausta, to nagle zdałem sobie sprawę, że na przykład jedna z najsłynniejszych książek współpracownika Jerzego Grotowskiego w Teatrze 13 Rzędów w Opolu, Ludwika Flaszena, nazywa się Cyrograf. Że znam mnóstwo anegdot o tym, jak Grotowski z Flaszenem odgrywali postacie co najmniej dwuznaczne, jeżeli nie wręcz diaboliczne. I że gdzieś ten taki pół żartem, pół serio, ale jednak przywoływany mefistofeliczny, powiedzmy, aspekt w tej twórczości nieustannie się pojawia. I zaczęło się jakoś wszystko zazębiać, zaczęło się wszystko układać i te dzieje faustyczne Teatru Jerzego Grotowskiego nagle się połączyły w taką nić narracyjną, która sprawiła, że te dwa spektakle, o których chciałem, ja chciałem po prostu napisać historyczno-teatralną książkę o dwóch spektaklach. Po prostu tyle. Bo jeden z nich miałem rozgrzebany, drugim się chciałem zająć, to miała być taka książka. I nagle się okazało, że tam jest jakaś historia, która jest zupełnie inną opowieścią o Jerzym Grotowskim. Nie o mędrcu, który doznał jakiegoś rodzaju objawienia i z tym objawieniem wstępuje i oferuje go i że jest kontynuatorem romantyków, nie wiem, drugim po Adamie Mickiewiczu Polaku, który głosi słowo z Collège de France w Paryżu, ale że jest kimś, kto chyba jest o wiele łatwiej akceptowany przez współczesność, to znaczy jest człowiekiem, który jest wiecznie głodny odpowiedzi, który tych odpowiedzi szuka, a to, co znajduje, najpierw go cieszy, a następnie go rozczarowuje. Że to jest bohater wiecznego rozczarowania. Bo jeżeli pomyślimy o Faustie, to Faust tak naprawdę do końca nie znajduje tego czegoś, co sprawia, że mówi chwilotrwaj, jesteś piękną. Faust do końca jest niezadowolony, do końca jest nieusatysfakcjonowany. Podobnie jak my, podobnie jak, że dołożę jeszcze jedną anegdotę, Mick Jagger. Mick Jagger był postacią, która Jerzego Grotowskiego bardzo interesowała. Grotowski analizował sposób, w jaki Mick Jagger zasysa energię od widowni, a następnie ją widowni oddaje. Jestem pewny, że znał nie tylko Satisfaction, ale znał też te satanistyczne, w cudzysłowie, płyty Rolling Stonesów. Znaczy, mówię o tym, żeby pokazać, że ja się zajmuję rzeczywiście od Grotowskim od dawna. Zacząłem od takiego chodzenia ścieżkami wytoczonymi, wskazanymi przez tych, od których się o Grotowskim uczyłem, czyli przez Zbigniewa Oślińskiego, Leszka Kolankiewicza, inne osoby. I nagle zacząłem odkrywać, że tam jest jeszcze zupełnie inna opowieść. Muszę też powiedzieć, że to odkrycie innej opowieści było możliwe także dzięki świadkom. Bardzo wiele, zwłaszcza ostatni rozdział, zawdzięcza wspomnieniom Teo Spychalskiego, bardzo bliskiego współpracownika Grotowskiego od drugiej połowy lat 60. i przez całe lata 70., mieszkającego w tej chwili w Kanadzie, który napisał książkę, troszkę pomogliśmy mu tę książkę napisać i pomogliśmy mu ją wydać, będącą rzeczywiście inną opowieścią o Grotowskim. Znaczy nie opowieścią właśnie o takim, bo to, co przeszkadza moim zdaniem, zwłaszcza młodszym osobom zainteresowanym Grotowskim, to jest powracające w wielu opowieściach o nim takie przekonanie, że to był człowiek, który wszystko wiedział. Że on po prostu już tam, nie wiem, miał 9 lat, czytał, już tam, nie wiem, miał 9

0: tam pojawiają, jak i bardzo mocne idiosynkrazje. W opowieści Teo Spychalskiego Apokalipsis cum figuris nie jest żadnym powrotem Chrystusa. Apokalipsis cum figuris u Teo jest raczej chęcią odesłania Chrystusa, powiedzenia mu idź i nie przychodź więcej. I też przez tą opowieść to przedstawienie zaczęło mi być bardzo faustyczne, łączyć się z tym takim przedziwnym, niesamowitym dramatem, o którym napisał wspaniałą powieść Tomasz Mann. Powieść, która dla Grotowskiego była bardzo ważna. I nagle poczułem, że zajmuję się człowiekiem, który nieustannie szuka, ale to poszukiwanie wynika nie z jakiegoś jasnego, jakiejś jasnej wizji tego, do czego się dąży, tylko wynika raczej właśnie z niezadowolenia, z nieusatysfakcjonowania, może nawet ze złości, może nawet z jakiegoś takiego, jakieś, frustracja to może jest złe słowo, nie wiem, Grotowski chyba nie był sfrustrowany, natomiast z takiej właśnie postawy, którą my też często mamy, takiego
1: nieustannego dążenia, nienasycenia i w związku z tym niechęci.
0: Tak, tak. Czegoś takiego, żeby coś wreszcie odrzucić, żeby się przez coś porządnie przebić, żeby wreszcie naprawdę z czymś się rozstać. Choć też każde nie natychmiast uruchamia jakieś tak, każde tak uruchamia jakieś nie i ten ruch. Bo jeżeli Grotowski w czymś naprawdę jest wielki, to w takiej nieustannej czujności i umiejętności bardzo głębokiego rozpoznawania procesu, który zachodzi wobec w jego obecności, wobec którego jest świadkiem. O tym mówi bardzo wiele osób, które z nim pracowało, że tu był zupełnie, zupełnie genialny. Potrafił, pracując z aktorem, rozpoznać procesy, z których sobie sam aktor nie zdawał sprawy. I poprowadzić dalej pracę tak, że to, co się pojawiało jako jakiś w ogóle daleki blask szansy, stawało się niezwykle ważne. Ale ja mam wrażenie, że on też miał tak wobec siebie. I to dziwne, bo ja chciałem napisać książkę nie o Grotowskim, tylko chciałem napisać książkę o takich dwóch przedstawieniach, które on zrobił. I nagle mi wyszło, że właśnie napisałem książkę, której być może jakoś się dobijam tego, kim Jerzy Grotowski był.
1: Profesorem Dariuszem Kosińskim rozmawiamy o książce zatytułowanej Grot Fausta, faustyczne dzieje teatru Jerzego Grotowskiego. I tak jak na początku spotkania mówiłam o tych różnych perspektywach i o tych spektaklach znanych i mniej znanych, przywołuje pan to, co kojarzymy z Grotowskim, czyli pracę z aktorem. Pracował pan nad rekonstrukcją Fausta Goethego z 1960 roku w Teatrze Polskim w Poznaniu. I nie zaczyna pan od pracy z aktorem, tylko od czegoś, o czym może zapominamy, myśląc o Grotowskim. Czyli od bardzo wnikliwej pracy nad tekstem.
0: Tak, bo Grotowski pracujący z aktorem to jest jednak ktoś późniejszy. Grotowski, zaczynając swoją pracę w teatrze, pracował przede wszystkim ze scenariuszem i w pierwszej kolejności ja bym powiedział, że w dzisiejszych kategoriach to on był dramaturgiem.
1: Rozmawiamy o człowieku, który ma lat 27, skończył wydział aktorski, kończy wydział reżyserii i nagle bierze tekst o starcu, który marzy o tym, by być młody, i ten tekst przepracowuje, bardzo wnikliwie usuwa, dopisuje.
0: Robi z dwóch jego części własną konstrukcję, którą zresztą lojalnie nazywa Faust według J.W. Goethego, a nie Faust Goethego. Na dodatek w programie, co zresztą było jego zwyczajem, zamieszcza streszczenie, żeby widzowie mieli jasność, że nie będą oglądali Fausta Goethego, że będą oglądali coś zupełnie, zupełnie innego. Buduje własną konstrukcję. Teraz, to jest w ogóle, muszę powiedzieć, takie moje doświadczenie pracy nad Grotowskim, bo ja taki projekt dotyczący wczesnych przedstawień Grotowskiego realizowałem już wiele lat wcześniej w Instytucie we Wrocławiu. I z tego projektu jakby się wyłonił taki obraz młodego człowieka, który przede wszystkim myśli w kategoriach inscenizacji, dramaturgii, a co potem zresztą potwierdzali jego aktorzy, na samym początku kompletnie nie wie, co z aktorami zrobić, to znaczy instruuje ich, żeby robili to, co on im każe. Bardzo szczegółowo planuje partyturę działań aktorskich. Jakby dopiero później uczy się, że to, co może dla niego jest też najbardziej interesujące, wynika z twórczej pracy aktora i na tym się koncentruje. Natomiast w tych wczesnych spektaklach to jest rzeczywiście ktoś, kto naj,

0: siedzi przy biurku i opracowuje scenariusz przedstawienia, czyli robi jego dramaturgię, dodając, dopisując, kombinując teksty, przeróżne dziwne rzeczy robiąc, po czym wchodzi na scenę i próbuje według tego scenariusza zbudować przedstawienie, od razu trzeba mu oddać, że jest też czujny, to znaczy jeżeli słyszy, że nawet takie rzeczy słyszy i widzisz, takie rzeczy, które sobie zaplanował, które wydawały mu się świetnym pomysłem, że one nie działają w praktycznej pracy, to z nich rezygnuje. To jest ten, wspomniała pani o tych kilku egzemplarzach, to jest fascynujące zupełnie i rzeczywiście ja mam czasami takie wrażenie, że w tej pierwszej części to jest takie poszlakowe śledztwo, może zbyt drobiazgowe. Czasami jak to pisałem, to miałem takie, o Jezu, taka teatrologiczna piła. Punkt po punkcie, scenariusz za scenariuszem rekonstruujemy, czy próbujemy zrekonstruować proces pracy, ale to też w jakimś momencie było fascynujące, jak Grotowski wprowadza jakiś pomysł, na przykład, żeby w Nocy Walpurgii pojawili się Sartre z Einsteinem, to, ale potem to wyrzuca, bo wpadł na pomysł już na scenie, żeby to robić zupełnie inaczej. On rzeczywiście pracuje jako taka jednostka, która dąży do tego, żeby na scenie stworzyć bardzo precyzyjnie zbudowaną kompozycję i dopiero w trakcie, a czasami nawet post factum, orientuje się, że ta kompozycja nie zadziałała. Bo to jest bardzo interesujące. Już parę razy mi się zdarzyło rozmawiać z osobami, które czytały tę książkę, przynajmniej pierwszą jej część, które mówiły, słuchaj, to świetne przedstawienie ten Faust. A czy to zostało w ogóle odebrane? Czy to był sukces? A ja mówię, nie! To miało złe recenzje, było grane stosunkowo krótko, żadne wydarzenie z tego nie było i teraz możemy powiedzieć, no widzowie nie byli przygotowani, tak?
1: Bo rzeczywiście... No, teatr awangardowy, współczesny nam dzisiejszym.
0: Tak, znaczy pod pewnymi względami Grotowski rzeczywiście jakby wyprzedzał swój czas w tym sensie, że stosował zabiegi i pracował w sposób, który później został rozpoznany i zaakceptowany dopiero. No i oczywiście są takie dowody, że publiczność nie była gotowa, na przykład ilość papieru, jaką wylano na dyskusję, czy można tak robić z Goethem, czy nie można tak robić z Goethem. Znaczy to pytanie w ogóle Grotowskiego nie interesowało. Znaczy on sobie w ogóle tylko, znaczy on nie chciał interpretować Goethego. Goethego w ogóle nie obchodził. On chciał zrobić swoją własną konstrukcję przy okazji tego mitu. Ale z drugiej strony jest tak, że przecież gdyby to, czego się domyślamy, co próbujemy zrekonstruować, rzeczywiście było scenicznie tak silne, jakby się zakładało, to wydaje się, że gdzieś tam coś powinno zaiskrzyć. Ja bardzo często cytuję taką opinię wspomnianego już Konstantego Puzyny z tej słynnej recenzji Powrót Chrystusa z Apokalipsis cum figuris, w której Puzyna pisze, że dopóki Grotowski próbował pracować z archetypami, to pudłował. I dopiero w Apokalipsis cum figuris trafił. Jak się nad tym zastanowisz, to znaczy, że Puzyna mówi, że i Akropolis, i Książę Niezłomny to były pudła. Że tam się nie udało trafić w nerw współczesności. I może rzeczywiście tak było. Może rzeczywiście tak było, że ten Faust był zbyt wsobny, zbyt dotyczył jego własnych problemów, że to, co teraz, no bo to oczywiście czytam tego Fausta, rekonstruuję go, wiedząc, co potem zrobił Grotowski i oczywiście przyglądam się temu, bo to Grotowski zrobił. Gdyby to zrobił to ktoś inny, pewnie nikt by się tym przedstawieniem nie zajął. I ja je trochę odkopuję już z perspektywy tego, co on później zrobił. Ale jakby nie ulega dla mnie wątpliwości, że w sposobie pracy, w proponowaniu też siatki współpracowników, że jest w tym bardzo młodym człowieku, w tym bardzo początkującym w sumie reżyserze, jest jakaś ogromna siła. Dla mnie takim dowodem przejmującym, do końca nie wiem, jak to się odbyło, jest to, że jemu się udało namówić do współpracy Piotra Potworowskiego, świeżo przybyłego z Zachodu, świetnego i znanego malarza, który naprawdę nie współpracował, znaczy nie musiał pracować z każdym. Tyle, co pracował z Tadeuszem Byrskim przy Weselu i odniósł sukces prowokacyjną, malarską scenografią, nagle pracuje z Grotowskim i ten malarz rezygnuje z malowania prawie że.
1: Ponieważ tworzy na scenie konstrukcję.
0: Której to konstrukcji w innych swoich scenografiach nigdy nie stosował. To znaczy, że nagle ten młody chłopak coś musiał mu opowiedzieć, coś tam się musiało takiego stać, że Potworowski postanowił pójść tak daleko za wizją reżysera. I to jest gdzieś fascynujące, że w biografii artystycznej Grotowskiego bardzo często można spotkać takie momenty działania jego charyzmy, albo też współbrzmienia jego poszukiwań, jego pytań z tym, o co pytali jego współpracownicy, bardzo wybitni niejednokrotnie artyści.
1: Jeszcze nawiązując do scenografii Piotra Potworowskiego, o tej scenografii Violetta Sajkiewicz, którą pan przywołuje, napisała, że zamiast malarskiej scenografii mamy rusztowanie z metalowych rur. Mówimy tu o obrazach scenicznych, ale ja powrócę do tekstu i też od razu spróbuję wyliczyć te wszystkie egzemplarze, na których pan pracował. Czyli mamy egzemplarz techniczny, muzyczny, to są te egzemplarze teatralne. Aktorski, to jest najświeższy egzemplarz chyba, do którego pan dotarł. Suflerski i co ciekawe, i to może dla młodszych mało oczywiste, cenzorski. I na tej podstawie pan rekonstruuje tekst Fausta. To, co pan powiedział o spotkaniu na scenie Sartra i Einsteina, też potem nam tłumaczy, dlaczego Faust zamiast zaklęcia przywołuje...
0: Przywołuje formułę znaną wzoru Einsteina E równa się MC kwadrat, która jest w ustach Fausta takim rodzajem zaklęcia magicznego, co zresztą wywołało sporą polemikę dookoła tego przedstawienia, bo młody wtedy filozof nauki Jerzy Kmita zarzucił Grotowskiemu, że to jest takie standardowe podważanie zaufania do nowoczesnej nauki, którą się widzi jako czarnoksięstwo, jako jakieś mambo-dżambo prowadzące nie wiadomo do czego. Ale to swoją drogą Grotowski był mocno chyba zaskoczony tym, że taki temat nagle się okazał jakimś tematem bardzo istotnym, ale to jest też dowód na to, że to przedstawienie, choć może w całości nie było tak bardzo czytelne, to jednak potrącało różnego rodzaju struny, które dla ówczesnej publiczności były ważne. I teraz musimy jeszcze pamiętać, mówiąc o tych wszystkich świadectwach i źródłach, świadectwach odbioru, że mówimy o epoce, w której wypowiedzi publiczne są cenzurowane. I nie tylko cenzurowane politycznie, choć tu mogły być w przypadku Fausta jakieś polityczne aluzje, ale są też cenzurowane, tak powiedzieć, obyczajowo. Znaczy na pewne tematy, na pewne zagadnienia jeszcze trochę nie ma języka. Albo się ich, nawet nie tyle, że się o nich nie mówi z powodu cenzury obyczajowej czy obłudy, ale jeszcze po prostu się ich nie widzi. I tak moim zdaniem jest w przypadku Fausta, jeżeli chodzi o temat erotyczny. Ważny dla Grotowskiego, cała druga część poświęcona jest historii Fausta i Małgorzaty. Ku mojemu zdziwieniu, jakby nikt nie dostrzegał takich dosyć oczywistych scenariuszu rozwiązań, bo tam się pojawia taka zamianka, że dzieciobójstwo romantyczne u Goethego, Małgorzata topi dziecko swoje i Fausta już po narodzeniu. U Grotowskiego to dziecko się nie rodzi, ponieważ ciąża Małgorzaty zostaje sterminowana. Ona się poddaje aborcji. Ta aborcja zostaje rozegrana na scenie najprawdopodobniej w sposób dość skrótowy przez taką scenę, kiedy sobie Małgorzata odpruwa od sukni namalowany skrótowo płód. A na dodatek jeszcze ta aborcyjna historia miłosna jest zakończona apoteozą kobiety. Jest zakończona taką sceną, muszę powiedzieć, że jak dotarłem do tego fragmentu, bo on się zachował tylko w jednym egzemplarzu, czy tam w dwóch, w tym wyjściowym egzemplarzu, scenariuszu reżyserskim jeszcze go nie ma, to jest taki fragment, w którym Małgorzata w finale przejmuje słowa, które u Goethego wypowiada Najświętsza Maryja Panna. No jak sobie to powiedzieć, że oto kobieta, która poddała się aborcji, mówi słowa Najświętszej Maryi Panny i mówi, że to z jej łona zbawienie wam się wylewa, to trochę, szczerze mówiąc, szczęka opada. Nie ma żadnych świadectw, że ktokolwiek to usłyszał, że ktokolwiek się połapał w tym przejęciu.
1: Ponieważ tych przejęć pomiędzy transcendencją a konkretem postaci w tym spektaklu, w tej pracy nad tekstem Goethego, Grotowski poczynił więcej. Mamy Fausta, Mefistofelesa, więc zakładamy istnienie światów i zaświatów, z których Grotowski wtedy świadomie zrezygnował, czy...
0: Znaczy zrezygnował świadomie, bo jeżeli mówimy o Faustie i Mefistofelesie, to w przedstawieniu poznańskim nie ma żadnego zaświatu, z którego przychodzi Mefisto. Mefisto jest wewnętrznym alter ego Fausta jest jego, mówiąc po jungowsku, cieniem, takim ucieleśnieniem wszystkiego tego, co w Fauście niezrealizowane, co jakby w takiej perspektywie logiki psychoanalitycznej wydaje się zupełnie, zupełnie spójne. I potem konsekwentnie właściwie wszystkie elementy związane czy to z magią, czy ze światami, z jakąś transcendencją, one wszystkie zostają wycięte, to jest albo zmienione. To jest przedstawienie, które jest, jak Gotowski często mówił, laickie. Nie odwołuje się do żadnego schematu czy systemu metafizycznego, ale jednocześnie pożąda takiego rodzaju rozwiązań, które przekraczają horyzont zwykłej codzienności. Bo to jest coś, co dla Gotowskiego w ogóle było bardzo ważne, właściwie towarzyszyło mu od początku, poszukiwanie paradoksalnej transcendencji w obrębie tego, co jest doczesne. Nie gdzieś tam w niebie, nie gdzieś tam w innym życiu, tylko transcendencja, a nawet powiedziałbym doświadczenie zbawcze, jako doświadczenie tego życia tu, jako zadanie, które trzeba sobie postawić i które trzeba starać się zrealizować. Co to znaczy, to oczywiście już jest dosyć skomplikowana sprawa, ale w tym Fauście rzeczywiście jest tak, że ten bohater poszukuje tego zbawczego doświadczenia w kręgu, powiedzmy, doczesności.
1: Z Poznania z roku 1960 przechodzimy do Opola, do roku 1963. To zaledwie 3 lata pomiędzy premierami. I znowu Faust, tylko już Marlowa, czyli tragiczne dzieje doktora Fausta. I tu znowu pan odtwarza ten spektakl.
0: To jeszcze muszę powiedzieć, że ja tu właściwie musiałem po pierwsze odszczekać, co sam napisałem.
1: Bo bardzo mi się podoba, jak pan sam odkrywa, że jednak to, co przez lata wszyscy uważali za słuszne, nie jest. Gdzie okazuje się, że na przykład artykuł Eugenio Barbe, to jest twórca, który już ma lat 90.
0: Wciąż świetnej formy. Właśnie zrobił nowe postawienie, przyjeżdżał z nim do Polski niedługo.
1: Pamiętam, jak wskakiwał na biurko na Wydziale Polonistyki Uniwersytetu Warszawskiego wiele lat temu, ale to była dygresja, ponieważ wspomina pan o tym jednym artykule napisanym w 3 językach.
0: Tak, to jest słynny artykuł streszczający przebieg akcji tragicznych dziejów doktora Fausta, czy rekonstruujący ten spektakl. To jest naprawdę rzecz przedziwna, bo to jest podstawowe źródło wiedzy o tragicznych dziejach doktora Fausta.
1: Zapis świadka, zapis, który uważają badacze, wręcz autoryzowany przez reżysera.
0: No tak, bo to się ukazało po raz pierwszy po francusku w takiej książce, takiej broszurze, którą po francusku wydano w Polsce, w Krakowie. Teatr psychodynamiczny, jakoś tak to trzeba było ten tytuł przetłumaczyć. I tam się ukazał artykuł Barby, napisany po francusku. Następnie on został wysłany do Stanów Zjednoczonych, trafił do Richarda Schechnera, wtedy młodego jeszcze badacza, który właśnie założył pismo Tulane Drama Review, zamienione potem na The Drama Review, dzisiaj TDR, Journal of Performance Studies, jedno z najsłynniejszych na świecie pism teatrologiczno-performatycznych. U samych początków Schechner właściwie robił to pismo sam. Dostał ten list z Polski, był przekonany, że tłumaczy artykuł Grotowskiego samego. Przetłumaczył go po angielsku, nigdy nie widząc przedstawienia. Jak teraz wiem i staram się w tej książce udowodnić, popełnił mnóstwo błędów, nie ze złej woli. Czasem to wyobrazić, gdzieś tam siedzi na tym swoim uniwersytecie, musi przygotować szybko numer, dostał coś po francusku, przetłumaczył jak umiał. Problem polega na tym, że to angielskie tłumaczenie, które zostało opublikowane w The Drama Review, Grotowski potem wziął do swojej angielskiej książki, którą cały świat zna jako The Words of Theatre, czyli Ku Teatrowi Ubogiemu, Biblia Teatru Poszukującego lat 60. Grotowski słynął z tego, że podobno sprawdzał wszystkie teksty. Nie sprawdzał wszystkich tekstów, nie miał do tego głowy, nie miał do tego czasu. Na pewno nie sprawdzał tekstów Schechnera, tym bardziej, że wtedy nie znał angielskiego. Więc ten tekst, który miał naprawdę wiele błędów, trafił po prostu do książki Ku teatrowi ubogiemu. Chyba Eugenio Barba wtedy też angielskiego bardzo nie znał. Jego żona była Angielką, ale jakoś tak się stało, że to puścili w tej wersji, w której się ukazało we Drama Review. I tam, jak się okazuje przy uważnej lekturze, jest po prostu mnóstwo błędów dotyczących przebiegu sytuacji. Dotyczących tego, kto co robi i z kim. Ja już nie będę tego wszystkiego opowiadał. Napisałem, jak państwo...
1: Odsyłamy do książki.
0: Tak jest, to bardzo proszę. Ale wynika z tego, że w kluczowych momentach tego przedstawienia, przedstawienie tragicznych dziejów doktora Faustusa według Marlowa, to jest przedstawienie bardzo gęste, przebiegające głównie jako akcja tytułowego bohatera granego przez Zbigniewa Cynkutisa, któremu towarzyszy dwoje mefistów, kobiecy Rena Mirecka i męski Antoni Jachołkowski. Wszystko jest zbudowane na partyturach aktorskich, zupełnie inaczej niż w Poznaniu, na bardzo szczególnej scenografii, którą zaprojektował Jerzy Góralski, czy właściwie architekturze sali. I to rzeczywiście jest przedstawienie, w którym niemal każdy ruch, niemal każdy gest jest wyprowadzony z bardzo szczegółowych opracowań. To jest wręcz przerażające, jak się o tym myśli, jak oni drobiazgowo i głęboko pracowali. Tu od razu muszę otworzyć kolejny nawiasik, kolejną ścieżkę, mianowicie jak mówimy o rekonstrukcjach i odnajdywaniu materiałów, ja przy pracy nad tym rozdziałem miałem to ogromne szczęście, że udało mi się dostać do ręki egzemplarz aktorski, egzemplarz Zbigniewa Cynkutisa z jego bardzo szczegółowymi, ręcznymi notatkami z prób, które pozwoliły zrozumieć mnóstwo enigmatycznych do tej pory informacji, które pozwoliły zobaczyć, jak ta rola była budowana.
1: Egzemplarz, który istniał, ale badacze myśleli, że nie ma do niego dostępu.
0: To jest jakaś przedziwna historia. Wiecie państwo, czasami chodzą takie słuchy, tak? Znaczy, mówi się, że. No i właśnie mówiło się, że on jest, ale to trzeba specjalnie tam jakoś poprosić, nawiązać kontakt. Okazało się, że wystarczy napisać do przemiłej pani Anny Cynkutis, córki Zbigniewa, i zapytać, czy można to przeczytać. I się okazuje, że oczywiście, że można. Nie tylko można przeczytać, ale można też szczegółowo jakby spisać ten egzemplarz, szczegółowo go przebadać.
1: A część udostępnić w książce?
0: A część udostępnić też w książce. Mamy nadzieję, że on zostanie wkrótce zdigitalizowany i w ogóle będzie dostępny. To rzeczywiście jest dokument bardzo, bardzo, bardzo cenny. I on pozwala jakby zobaczyć, skąd się brały takie dziwaczne rzeczy, jak na przykład informacja, którą Barba podaje, że w pierwszy monolog Fausta, bodaj pierwszy, to jest zbudowany na opozycji osła i sowy. Szczerze powiedziawszy, ja nigdy nie rozumiałem, o co chodzi w tym osłem i z tą sową. Nagle okazuje się, że to jest partytura cielesna, organiczna, na której Cynkutis zbudował pewny rodzaj dualizmu swojej postaci. I bardzo wiele rzeczy takich się przy okazji badania tego egzemplarza okazało, ale też właśnie, że wrócę, okazało się, że to przedstawienie było niezwykle gęste, co znaczy, że błędne opisanie, nawet wydawałoby się drobnych rzeczy, ma swoje daleko idące konsekwencje, powodujące, że dookoła tego spektaklu powstaje mnóstwo nieporozumień. I teraz, ja napisałem kilka lat temu taki artykuł o tragicznych dziejach doktora Fausta, opublikowany w Pamiętniku Teatralnym. Wręcz przystępując do tej książki, miałem taki zamiar, a to właściwie wezmę ten tekst, poszerzę, dodam jakieś interpretacje, może bardziej szczegółowo opiszę parę scen, których z braku miejsca nie mogłem zrobić w tamtym tekście. Po czym okazało się, że nie, że tamten tekst po prostu jest do kosza. Że większość tego, co ja tam sobie wymyśliłem, także interpretacyjnie, to jest fantazja na błędy. Na błędnych tłumaczeniach, na błędnych rekonstrukcjach, że spojrzenie w materiał taki właśnie śledczy pokazuje, że to przedstawienie było chyba jednak o czym innym. Pozwoliło to także na zobaczenie na nowo zupełnie fotografii z tego spektaklu, bardzo dawno wykorzystywanych, wynalezionych przez Agnieszkę Wójtowicz, która jako pierwsza rekonstruowała tragiczne dzieje doktora Fausta. I nagle okazało się, że rzeczy, na które patrzyliśmy od dawna, że one pokazują coś zupełnie innego niż się wydawało. Muszę powiedzieć, że to była jakaś zupełnie niesłychana przygoda. Znaczy, tak trochę ja się tak czułem jak taki detektyw z powieści sensacyjnej, kryminalnej, który nagle odkrywa, że ten facet, który siedzi w więzieniu od 15 lat, to on jest kompletnie niewinny. Że zabił ktoś zupełnie, zupełnie inny i że tego kogoś innego wreszcie możemy złapać za rękę.
1: Ja miałam natomiast poczucie, że siedzi pan w kuchni albo w swoim laboratorium, używa pan alchemicznych metod badawczych, łączy pan różne rzeczy i cofając czas, ożywia pan spektakle i jednocześnie zmienia pan perspektywę, by zobaczyć zupełnie kogoś innego.
0: Ja nie mam laboratorium. Rzeczywiście piszę w kuchni, najczęściej bladym świtem.
1: Udało się panu cofnąć czas. Udało się panu ożywić.
0: No to jak pani tak mówi, to ja już w ogóle jestem szczęśliwy, bo ja mam pełną świadomość tego, że taka praca, jaką wykonują historycy teatru, niezależnie od tego, czy piszą o Grotowskim, czy o Wojciechu Bogusławskim, czy o kimkolwiek innym, to jest zawsze pewna praca fantazji. Mało tego, że ta fantazja musi być dopuszczona do działania, że jeżeli historyk teatru nie uruchamia swojej wyobraźni, to niestety kończy na teatrografii, a nie na teatrologii. Ale to zawsze jest strasznie ryzykowne. Ożywić tak, ale ożywić tak, żeby to było jak najbliżej tego, co się rzeczywiście wydarzyło. I to zawsze jest przybliżenie. Gdybym jednak miał powiedzieć, czy ja wolałbym być przekonany, że dokładnie przybliżyłem, czy wolałbym usłyszeć, że to jest ożywione, to odpowiem, wolałbym usłyszeć, że to jest ożywione. Bo zawsze może potem przyjść ktoś, kto mnie skoryguje, oczywiście, i powie, nie, to było zupełnie inaczej. Natomiast on nie przyjdzie, jeżeli nie będzie miał doświadczenia tego, że to ciągle jest żywe, to znaczy, że to jest jakoś ważne dla niego, czy dla niej, czy dla kogokolwiek innego. Jeżeli badamy przedstawienia przeszłości jako coś, co kiedyś było i dotyczyło tamtych ludzi tylko, a nas już nie, to nie wiem. Znaczy, to jest pewnie bardzo cenne. Natomiast za każdym razem mi się wydaje, że najważniejsze jest to dobijanie się do życia, czyli do tego, co ważne dla nas teraz, dzisiaj, w tamtym dawnym, kiedyś gdzieś stworzone. Podsumowując to, szukanie faustycznych dziejów Grotowskiego moim zdaniem jest taką szansą na to, żeby zobaczyć, jak ogromna, nieodkryta jeszcze masa tematów, możliwości interpretacji i inspiracji jest w jego dorobku teatralnym. Dorobek poteatralny to jest jeszcze inna rzecz, to na razie może trzeba sobie odłożyć.
1: Gdyby ktoś z państwa chciał zobaczyć Jerzego Grotowskiego z innej perspektywy, albo po prostu z bardzo bliska i zobaczyć go przez inscenizację Fausta. To jest taka możliwość, bardzo gruba publikacja Instytutu Teatralnego imienia Zbigniewa Raszewskiego, czyli Grot Fausta, faustyczne dzieje teatru Jerzego Grotowskiego, autorstwa profesora Dariusza Kosińskiego.
0: Bardzo dziękuję. Mam nadzieję, że zechcecie państwo tę książkę wziąć do ręki i przeczytać. Nie trzeba czytać jej całej od razu, można po kawałku. Rzeczywiście trochę za dużo, ale mam nadzieję, że da się ją przeczytać w miarę sprawnie.
1: Ja mogę tylko dodać jako smaczek, że tutaj też jest badacz romantyzmu bardzo cały czas obecny w tej książce.
0: No tak, bo ja jednocześnie pisząc tę książkę już czytałem to, co redaguję równolegle, czyli Krzysztofa Rutkowskiego interpretację Adama Mickiewicza, więc Mickiewicz z Grotowskim jak gdzieś mi się na biurku spotkali i no, z tego spotkania też coś na pewno wynika.
1: Profesor Dariusz Kosiński. A w teatrowisku przenosimy się teraz pod i na ziemię, by kontynuować zadawanie pytań o naturę człowieka i naturę teatru. Przenosimy się na dużą scenę Teatru Narodowego, której patronem jest Wojciech Bogusławski, patron Teatru Kaliskiego, tam gdzie teraz właśnie trwa prezentacja spektaklu Termopile Polskie w ramach 66. Kaliskich Spotkań Teatralnych. 25 kwietnia odbyła się premiera spektaklu na podstawie powieści Olgi Tokarczuk Prowadź swój pług przez kości umarłych. Pierwotnie ten spektakl miał reżyserować we własnej adaptacji Piotr Cieplak. Po śmierci reżysera teatr zaprosił do reżyserowania tego spektaklu Ewę Plat.
2: Sama też byś tak się zachowała. Udławił się czy. Nie chcieliśmy go tak zostawić, żeby leżał jak
3: zwierzę. Jak zwierzę udławił się kością z ukłusowanej sarny. To jest zemsta z grobu. A czy ty rozumiesz, że to może być oskarżony za utrudnianie śledztwa? I pani też!
4: Ja się nazywam Ewa Plet i jestem reżyserką spektaklu Prowadź swój pług przez kości umarłych na podstawie książki Olgi Tokarczuk.
1: Rzecz rozgrywa się w naturze. i jest jednocześnie opowieścią o naturze człowieka.
4: Zgadza się. W naszym spektaklu, jak i też w mojej perspektywie czytania książki, natura, tak jak wspomniane, jest częścią i fundamentem świata, natomiast jest ona widziana wyłącznie z perspektywy człowieka, który naturę całkowicie lekceważy, traktuje jak hobby. Więc w naszym spektaklu naturę zobaczymy wyłącznie przez jego pryzmat. Czyli w spektaklu nie pojawi się ani jedno zwierzę widziane bezpośrednio. Widzimy tylko ludzi, to co oni mają do powiedzenia o zwierzętach, to co oni mają do powiedzenia o naturze, to co oni chcieliby z nią zrobić, to co z nią robią na co dzień. To jest wyłącznie ich własna perspektywa. I nasza główna bohaterka Ina Duszejko jest kimś, kto zaczyna nieświadomie zarażać tych bohaterów jakimikolwiek pytaniami, dzięki którym oni się mogą skonfrontować tak bardzo ze swoją samotnością, że najczęściej kończy się to katastrofą, natomiast gdzieś na końcu jest szansa na jakąś bardzo małą mikro zmianę.
5: Nazywam się Dominika Kluźniak. Janina jest postacią, która jest, można by było powiedzieć, że jest samotniczką, że jest osobą, która szuka już spokoju w życiu ze względu na to, że jej stan zdrowotny przeszkadza jej uczestniczyć już czynnie, ale też z własnego wyboru jakby wycofuje się trochę z życia. Chce sobie zamieszkać spokojnie na uboczu, na płaskowyżu. Ale nie rozumie świata, w którym jest, w którym się znajduje, w którym przemoc pod każdym względem, w którym wieczne polowanie na zwierzęta, na ludzi odbywa się ciągle i jest nie do zniszczenia, jest nie do pokonania. To jest takie zło, które się odradza i nie chce umrzeć. Ktoś z nas może, czy ja nawet sama, już by się dawno poddał, machnął ręką, wiedząc, że pewnych rzeczy już się nie da zmienić w naturze ludzkiej. Ale to nie jest Janina. Janina, mam wrażenie, walczy i będzie walczyć do końca. Ale chyba nie spodziewa się tego, że sięgnie po takie środki, które właściwie przeciw którym walczy.
6: I tu naprawdę strzelamy.
2: No, do kościoła pani pójdzie, w chórze pośpiewać.
3: Nie wolno wam strzelać do żywych istot!
1: Łączy pani naturę i jednocześnie opowieść o teatrze. Dużo elementów myślenia teatrem połączonych z rzeczywistością naturalnego środowiska, może tak to powiem.
4: Tak, natomiast jak tutaj możemy zobaczyć w scenografii, jest to przestrzeń natury ponownie absolutnie wydeptana i stworzona przez człowieka. Jest to przestrzeń wypreparowana, tutaj nie udajemy, że jest to zamknięta przestrzeń. Otacza nas basen pełen błota, który jest preparowaną człowieczą formą, więc ta forma teatralna, forma, która zamyka nam cały świat w jakiejś formie, tylko sprzyja temu, żeby opowiedzieć o świecie, który jest jakimś zamkniętym więzieniem, którym bardzo wielu bohaterów czuje się za dobrze. A w spektaklu badamy, jak długo będą czuli się w tej zamkniętej, swojej własnej, wypreparowanej, więziennej przestrzeni. Jak długo to potrwa, jak długo będą czuć się dobrze. Mamy tutaj naturalizm, surowy naturalizm, który nawet jeśli operuje jakimiś, powiedzmy, że metaforami, to jest tak bardzo wpisane w ten absurd tego zamknięcia, że nawet największa jakaś metafora, oniryzm, którym się też charakteryzuje książka Tokarczuk, nagle staje się prawdopodobna. To jest naturalizm, surowizna doprowadzona do absurdu.
2: Chcieliśmy panią prosić, żeby pani tam z nami poszła.
7: Wiemy, że pada śnieg.
3: Ale lepiej jest się mierzyć z zamiacią śnieżną niż ze śmiercią, co?
7: Właśnie.
1: Z ziemi, dosłownie obecnej na scenie imienia Wojciecha Bogusławskiego, przenosimy się pod ziemię Muzeum Śląskiego i Teatru Śląskiego w Katowicach we współpracy tych dwóch instytucji. Również 25 kwietnia odbyła się premiera spektaklu zatytułowanego Vaterland na podstawie dramatu Ziemia naszych ojców Chrisa Urcha w tłumaczeniu Elżbiety Woźniak. Pod ziemię kopalni, w której rozgrywa się dramat, przenosimy się za sprawą Muzeum Śląskiego, czyli dawnej kopalni Katowice. Tam właśnie Teatr Śląski prezentuje spektakl w reżyserii Jakuba Roszkowskiego.
8: Jesteśmy 460 metrów pod ziemią. Nasza sytuacja nie jest wesoła. Ustalmy, co mamy.
9: A co z tlenem?
8: Jest dużo tlenu.
10: Jeśli była eksplozja w wiatraku wentylacyjnym...
9: To kanał wentylacyjny jest...
8: Zmiażdżony przez spadający dach.
9: Zmiażdżony.
8: Albo zrobimy przejście do równoległego tunelu, albo bezpieczniej posiedzimy tutaj i poczekamy na przyjście pomocy.
9: Ile czasu?
8: Najwyżej 2 dni. Będą o nas mówić w wiadomościach.
11: Chyba lokalnych.
8: Będą o nas pisać w gazetach.
9: No to się będziesz musiał uśmiechnąć.
8: Będziemy bohaterami.
11: Albo myślą, że wszyscy zginęliśmy.
12: Ponieważ mówimy o sytuacji górników zamkniętych w kopalni i od początku, jak myśleliśmy z Mirkiem Kaczmarkiem o tym projekcie, to nie chcieliśmy tego zamknąć na scenie teatralnej, ponieważ wydawało mi się, że właśnie taka instalacyjna przestrzeń, którą się chłonie tak, jak się chłonie wystawy muzealne, to znaczy chodzi się wokół niej, patrzy z różnych kątów i tak dalej, i tak dalej. Do tego spektaklu bardzo pasuje, ponieważ trochę na to mówimy, że to jest takie terrarium, gdzie zamkniętych jest 6 okazów ludzkich, takich ludzkich legwanów czy myszy doświadczalnych, które możemy z różnych stron, które wrzuciliśmy do klatki i zaczęliśmy taki eksperyment, że zobaczymy, co się z nimi będzie działo przez kolejne dni zamknięcia i która mysz którą pożre, a która której pomoże. Ja jestem z nadmorza, nie mam nic wspólnego ze Śląskiem i bardzo bym nie chciał się wypowiadać o Śląsku na Śląsku, mówiąc Ślązakom, jak to jest na Śląsku. Byłoby to jakaś hipokryzja duża z mojej strony i nieprawda. Dlatego próbujemy to uniwersalizować. Ta przestrzeń też temu pomaga. Ta sytuacja jakby wyciągnięta z podziemi właśnie do takiego jakiegoś terrarium, wydaje mi się, mam nadzieję, intrygująca i ciekawa.
1: Jakub Roszkowski, reżyser spektaklu Vaterland w Teatrze Śląskim w Katowicach, a dokładnie w dawnej kopalni Katowice, czyli w siedzibie Muzeum Śląskiego. Bardzo Państwu dziękujemy za te ziemskie, pozaziemskie i podziemskie wyprawy teatralne. Realizując audycję Tomasz Górka i Dorota Kołodziejczyk. Do usłyszenia.
13: RDC. Teatrowisko.

0: 20 to są wiadomości Polskiego Radia RDC. Olga Kwaśniewska. Triumf po ponad pół wieku. Górnik Zabrze z Pucharem Polski. 100 ataków na zakłady gazowe od początku roku. Rosjanie znów atakują ukraińskie gazociągi. Warszawa na majowy weekend. Czekają pokazy w parku Fontan, wystawy i biegi. Puchar Polski dla Górnika Zabrze. Piłkarze tej drużyny pokonali na Stadionie Narodowym Raków Częstochowe 2-0. Po meczu kibice Górnika Zabrze nie ukrywali dumy ze swojej drużyny.
1: Po tylu latach, już dalej w szoku, nie?
2: Pięknie, pięknie nam się podobało, wszystko szło po naszej myśli, także mamy to po 54 latach.
3: No myślę, że zdecydowanie mecz sezonu.
0: Część kibiców Rakowa wyszła ze stadionu jeszcze przed zakończeniem spotkania, ale dziękowali swoim zawodnikom za walkę.
4: Niestety no wynik nie po naszej myśli, ale chyba równa walka była, mi się wydaje. Wygrali lepsi.
5: Wyrównana walka w pierwszej połowie do momentu straty bramki przez Raków.
0: Więcej w wiadomościach sportowych za kilka minut. Rosjanie zaatakowali zakłady naftogazu w ukraińskich obwodach zaporowskim i dniepropetrowskim. Jeden pracownik firmy jest ranny. W obwodzie zaporowskim został uszkodzony gazociąg. Ataki trwają już drugi dzień. Wczoraj Rosjanie ostrzelali zakład produkcji gazu w obwodzie charkowskim. Wielkie serca w multimedialnym parku Fontan. Na zakończenie soboty warto wybrać się na widowisko stołecznej estrady, które już za półtorej godziny. Więcej szczegółów zna nasza reporterka Natalia Sobotka.
6: Tegoroczne widowisko niesie przesłanie o sile dobra, empatii i wzajemnej życzliwości. Na wodnym ekranie zobaczymy także wybitnych Polaków związanych z Warszawą. Znajdą się tam m.in. Tamara Łempicka czy Fryderyk Chopin oraz współczesne gwiazdy sportu Robert Lewandowski i Iga Świątek. Muzyczną oprawę widowiska stworzą znane kompozycje muzyki filmowej i popularne utwory światowych artystów. Pokazy w maju, czerwcu i lipcu będą odbywały się w piątki i soboty o godzinie 21.30. W sierpniu będzie to godzina 21, a we wrześniu 20.30. Każdy pokaz będzie trwał 30 minut, a wstęp na widowisko jest bezpłatny. Natalia Sobotka, Polskie Radio RDC.
0: No właśnie, fontanny to jedna z wielu darmowych atrakcji w Warszawie w ten weekend. Powodzeniem cieszą się też Łazienki Królewskie, Stare Miasto i Brzegi Wisły. Nasza reporterka Aneta Łaski dołączyła do spacerowiczów i zapytała o ich majówkę w stolicy.
7: Przez cały tydzień planowałem, co będziemy zwiedzać w Warszawie. Punktem numer jeden było wjechanie na zaraz widokowy Pałacu Kultury. Ale jak zobaczyłem, jaka jest kolejka, to wiedziałem, że do końca dnia już na pewno nie uda nam się tam wjechać.
8: Planujemy zobaczyć i przejść się nowym mostem pieszym na drugą stronę Wisły.
9: Byliśmy w Tatrze, kamienica. Wieczorkiem idziemy do Teatru Narodowego.
10: Specjalnie przyjechaliśmy do Łazienek. Relaks, czy sama przyjemność.
11: Park multimedialny, fontan. Ja myślę, że to jest dobry wybór na dzisiejszy wieczór.
0: A weekendowych atrakcjach piszemy więcej na naszej stronie rdc.pl.

0: Za nami najcieplejszy dzień tego roku. Termometry w Warszawie wskazały nieco ponad 26 stopni, a o tej porze, mimo że słońce już zaszło, to jeszcze od 20 do 22 kresek na Mazowszu. Nad ranem będzie od 6 do 8 stopni, jutro do 27 i słońca na pewno nie zabraknie. Ciśnienie nieco spada, teraz w Warszawie 1005 hektopaskali.
1: Wiadomości sportowe RDC.
0: Piłkarze Górnika Zabrze zdobyli Puchar Polski. W finale na Stadionie Narodowym w Warszawie pokonali Raków Częstochowa 2-0. Gole strzelili Roberto Massimo w 32 minucie i Ukrainiec Maksym Chłoń w 65. A już w doliczonym czasie czerwoną kartkę otrzymał zawodnik Krakowa, Norweg Jonathan Braut-Bruns po faulu na Łukaszu Podolskim. Wygraną Zabrzan komentuje były piłkarz Legii i Wisły Kraków Michał Żyro.
2: Stały fragment gry zadecydował o pierwszej bramce, co jest naprawdę teraz bardzo kluczowe, szczególnie w takich spotkaniach pod dużym ciśnieniem i finał na pewno takim jest.
0: Dla Górnika to siódmy Puchar Polski w historii, choć poprzednio po to trofeum sięgnęli w 1972 roku. Tomasz Bartnik został w Osijeku mistrzem Europy w strzelectwie sportowym w konkurencji karabin 300 metrów z trzech postaw. Podium uzupełnili Szwajcar Pascal Bachmann-Senti i Rumun Peter Zidi. Maciej Kowalewicz był szósty, a Karolina Romańczyk ósma. Reprezentacja Polski kobiet w koszykówce 3x3 przegrała z Stanami Zjednoczonymi 20-21 w półfinale zawodów Women's Series w chińskim Chengdu. Amerykanki zostały ostatecznie zwyciężczyniami turnieju po pokonaniu w finale Niemek 20-18. Polki przygotowują się do czerwcowych Mistrzostw Świata w Warszawie. Wcześniej wygrały w grupie z Chinami 15-14 po dogrywce i Japonią 17-16, a w ćwierćfinale z Mongolią 18-1.
1: Reklama.
3: Kupuj bez VAT w MediaMarkt. Tylko do 4 maja. Tysiące produktów taniej o wartość podatku VAT przy zakupie minimum dwóch produktów. Łącz wybrany asortyment i oszczędzaj. Szczegóły w regulaminie. MediaMarkt.
1: Za reklamę dziękujemy. Autopromocja.
4: Mateusz Szymkowiak, witam i zapraszam Państwa na Pałac Kultury w niedzielę 3 maja o godzinie 8, a w programie będziemy celebrować. Z wnukiem Jacka Kuronia, szefem kuchni Janem Kuroniem, porozmawiamy o patriotyzmie, ale także majówkowo pogrillujemy. Europa da się lubić, czyli Monika Richardson po 22 latach od wstąpienia Polski do Unii Europejskiej. Inspektor hotelowy Karol Weber i majówkowe wyjazdy. Socjolożka Dorota Peret-Jatkowicz o tym, czy 5000 zł i wakacje na Malediwach to aby na pewno adekwatne prezenty na komunie. Jeremi i Artur Sikorscy, a także Bryska. Do usłyszenia.
1: Autopromocja. Wieczór Polskiego Radia RDC.
5: Tak jest, dobry wieczór Państwu. Jerzy Chodorek przy mikrofonie, jak miło mi z Państwem się przywitać. Wyjątkowy, można powiedzieć, dzień, ponieważ trwa majówka. Wyobrażam sobie, że Państwo jeszcze odpoczywają gdzieś niekoniecznie w Warszawie, powiedzmy na działce na przykład, albo w innych miejscach Mazowsza. Pozdrawiamy Państwa serdecznie. Ja, Jerzy Chodorek, mówiący te słowa, i Radosław Wróblewski, który audycję dzisiaj realizuje. A co przed nami? Po godzinie 21 w audycji Wieczór RDC porozmawiamy o roli protest songów we współczesnym świecie. No i tak myślę, że w kontekście białoruskich protestów demokratycznych swoje drugie życie przeżywały chociażby mury Jacka Kaczmarskiego. A w tym roku, w 2026 roku, Bruce Springsteen, The Boss, wydał utwór Streets of Minneapolis. A Tom Waits, no muzyk, który ma też pokaźną dyskografię, oraz Massive Attack zaprezentowali no przejmujący protest song Boots on the Ground. O czym nam mówią dzisiejsze protest songi i jak komentują często taką złożoną, brutalną rzeczywistość? O tym porozmawiamy po godzinie 21. Odwiedzi nas Damian Jankowski. A po godzinie 21.30 natomiast cykl Religie. Kościół katolicki i środowiska LGBT+. Spotkanie wokół książki przed nami, budując most, jak Kościół katolicki i społeczność LGBT mogą nawiązać współpracę opartą na szacunku, współczuciu i delikatności. To jest tytuł książki jezuity, amerykańskiego jezuity Jamesa Martina, no, która jest też takim zaproszeniem do dialogu między Kościołem katolickim a społecznością LGBT. O czym nam mówi ta publikacja? Jak to wygląda obecnie? Jakie jest współczesne stanowisko Kościoła wobec osób nieheteronormatywnych? Odwiedzi nas Marcin Dzierżanowski, dziennikarz, publicysta, współzałożyciel, prezes Fundacji Wiara i Tęcza. To po godzinie 21.30, natomiast teraz...
1: RDC. Czas na reportaż.
5: Czas na reportaż. Tak jest, szanowni państwo, wyjątkowy tydzień, można powiedzieć. W szczególności no, dla nas, dla Polaków, dla dziennikarstwa również, dla mediów. Myślę, że też dla demokracji. Otóż Andrzej Poczobut, białorusko-polski dziennikarz, w ostatni wtorek po 5 latach wyszedł na wolność. Aresztowano go 25 marca 2021 roku, a w lutym 2023 roku skazano na 8 lat kolonii karnej o zaostrzonym rygorze. Dzisiaj, szanowni państwo, usłyszymy reportaż, który opowiada o wieloletniej, pełnej determinacji w walce o uwolnienie Andrzeja Poczobuta. Jak to wyglądało właśnie tutaj? Jak wiele osób było zaangażowane w to, aby uwolnić polsko-białoruskiego dziennikarza? Osobisty więzień Łukaszenki to tytuł tego reportażu. Powstał przy współpracy z Januszem Deblesemem. Później porozmawiamy z autorką, z Bożeną Nawicką. Dlatego zapraszam serdecznie, aby wsłuchać się już teraz w reportaż. Osobisty więzień Łukaszenki.
6: On postanowi tam zostać. Tak? Kapitan nie schodzi z pokładu okrętu, tak dziennikarz, patriota białoruski, jakim jest Andrzej, nie chciał opuścić swojego kraju, chciał do końca, tak długo jak będzie, móc opisywać białoruską rzeczywistość. I mu się to no, w sumie udało, tak, bo ostatni tekst przysłał na 10 godzin przed aresztowaniem, jakoś tak, 24 marca 2021 roku. Przyszedł tak późno, że stwierdziłem, że już nic z nim nie robię, że nie ma sensu go w ogóle wrzucać do internetu, bo nikt go nie przeczyta w nocy, więc tamy go na rano. No i rano się budzę, Poczobut siedzi, no to...
7: Andrzej, trzymaj się! Andrzej, trzymaj się!
8: Andrzej jest symbolem wolnej i demokratycznej Białorusi, o którą tyle milionów Białorusinów i Białorusinek w zeszłym roku walczyło i będzie pewnie walczyć nadal.
7: Żyje Białoruś! Żyje Białoruś! Żyje Białoruś!
9: Z wiecu Solidarności z uwięzionymi przez reżim Łukaszenki białoruskimi dziennikarkami i dziennikarzami 26 września 2021 roku sprzed Pałacu Kultury i Nauki w Warszawie przenosimy się na ulicę Myśliwiecką do studia radiowej Trójki, żeby usłyszeć głos Andrzeja Poczobuta, który był gościem Dariusza Rosiaka w audycji Raport o stanie świata w sobotę 26 października 2013 roku.
10: Załamanie się sowieckiego systemu, wolność mediów, demokracja, wolne wybory stworzyły sytuację, w której zdolny, cyniczny i twardy, jak się okazało, polityk, populista okazał się w stanie zmobilizować poparcie społeczne i nagle Białorusini właśnie z jego osobą związali swoje nadzieje na lepsze życie. Tak było w 1994 roku. To był wielki sukces Łukaszenki.
11: On pojechał na walce z korupcją.
10: On grał po prostu no, bardzo, bardzo ostro i ta gra no, niespodziewanie przyniosła efekt.
9: Z Myśliwieckiej przenosimy się do fińskiego domku na Jazdowie. Jest mroczny grudniowy wieczór 2025 roku.
12: Proszę państwa do pokoju. Ja się nazywam Cezary Łazarewicz. Jestem od niedawna prezesem Towarzystwa Dziennikarskiego i ten zaszczytny obowiązek przypadł mi, zwykle to robił Sewek Einstein, a w związku z tym, że teraz jestem ja, to ja. zebraliśmy się, żeby spędzić Wigilię z Andrzejem Poczobutem. Kiedy on będzie siedział sam w więzieniu i nie będzie miał do kogo gęby otworzyć, to pomyślałem sobie, to będzie najsmutniejszy dzień jego życia, być może w tym roku. Więc żeby mu osłodzić to, zebraliśmy się tu po to, żeby trochę być duchem z nim, żeby napisać do niego kartki, być może one do niego dotrą, podpisać list do rodziny i posłuchać jego tekstów dzięki Joannie Szczepkowskiej, Andrzejowi Sewerynowi.
13: Nie wybieramy czasów, w których mamy żyć, ale wybieramy, jak żyjemy w tych czasach. Oczywiście nigdy nie myślałem, że historia nagle stanie się tak niebezpieczna. Ale rzeczywistość zawsze zaskakuje. Na tym polega jej piękno.
14: 7 stycznia 2011 roku Poczobut pisał w Gazecie Wyborczej. Zostałem oficjalnie ostrzeżony, że jeżeli jeszcze raz pojawię się na wiecu białoruskiej opozycji, dostanę co najmniej 8 lat więzienia. Na potwierdzenie tego wręczono mi oficjalny dokument, żebym zrozumiał, że to nie żarty. Kilka razy uderzono.
9: Marek Bejlin.
15: Ja nie poznałem nigdy Andrzeja Poczobuta, więc nic nie mogę o nim powiedzieć jako o sobie, ponieważ go nie znam. Natomiast stał się Andrzej Poczobut postacią symboliczną jako więzień polityczny Łukaszenki i zachowuje się bohatersko w tej sytuacji. Nigdy nie wpadł na pomysł, żeby się ukorzyć. Zawsze okazywał zadziorność, hardość i dawał wyraz niezłomnej postawie etycznej. No więc możemy my tylko mu kibicować i go wspierać i być z nim solidarni, ponieważ niezłomność etyczna jest tym, czego nam najbardziej potrzeba w takich czasach.
9: Napisałeś już kartkę?
16: Napisałem kartkę. Napisałem do Andrzeja, że podziwiam go i życzę, żeby ten rok był tak dobry, jak to tylko możliwe, bo przecież nie napiszę, że wesołych świąt.
17: Znaliśmy się jako redaktor, dziennikarz na tej zasadzie, że czytaliśmy swoje teksty, rozmawialiśmy ze sobą, nagrywaliśmy podcasty, zamawiałem u niego materiały, pytałem się, jak tam sytuacja, prosiłem go w końcu, żeby się spakował i uciekł, na co on się nie chciał zgodzić i kilka razy tu się spotkaliśmy, kiedy tu przyjechał.
9: Bartosz Bieliński, wicenaczelny Gazety Wyborczej.
17: To, co mi utkwiło w pamięci, to było to, że ilekroć Andrzej tu przyjechał, to tak jakby zaświeciło słoneczko. No my to siedzimy przy tych biurkach, stukamy w te klawiatury, piszemy te teksty. No nigdy nie było lekko, nigdy nie było dobrze w Polsce, na świecie. Zawsze była jakaś presja, jakieś nerwy, jakieś frustracje i przyjeżdża Andrzej. Facet z kraju, z dyktatury, tak, z kraju, w którym właśnie słońca powinno mi nie być, kraju pogrążonego w mroku i on po prostu promieniuje życiem, promieniuje energią, promieniuje jakąś radością. Dlaczego go wtedy nie zapytałem, Andrzej, dlaczego ty jesteś takim optymistą, ale pewno bym powiedział, że jest optymistą, dlatego że może być gorzej, tak, bo on jako człowiek, dawny człowiek radziecki o tym wie lepiej niż my.
18: Ja z Andrzejem początkowo miałem kontakt tylko mailowy i telefoniczny i pamiętam jak w 2008 roku tutaj pierwszy raz przyjechał. I zupełnie sobie naszego wyobrażałem.
9: Roman Imielski, zastępca redaktora naczelnego Gazety Wyborczej.
18: Zobaczyłem trochę takiego jowialnego, szykości mężczyznę, który ma poczucie humoru i bardzo szybko złapaliśmy, że tak powiem, wspólny język. I tak jakbyśmy byli w sumie kumplami od iluś tam już lat.
8: Adam Michnik, redaktor naczelny Gazety Wyborczej, wieloletni więzień PRL-owskiej dyktatury. No więc zwracam się z tego miejsca do Andrzeja Poczobuta ze słowami braterstwa, przyjaźni, pozdrowienia. Jak powiedział Romek, żywie Białoruś. Żywie. Żywie Białoruś tak długo, jak długo żyją tacy ludzie, takie Białorusinki,
19: tacy Białorusini, tacy Polacy, Białorusini, obywatele Białorusi, którzy mają odwagę upominać się o swoje prawa i mają odwagę mówić prawdę. Jak byłem wiele lat temu w Mińsku, to miałem okazję rozmawiać z wielkim pisarzem białoruskim, Wasylem Bykowym. I go spytałem, dlaczego Łukaszenka jest taki? On spojrzał, uśmiechnął się i powiedział, myśmy rozmawiali po rosyjsku. A patamu, że nasz prezydent to rezydent. Rezydent, wiadomo kogo. I to dzisiaj jest rezydentem w 100%. Ja jestem głęboko przekonany, że z tego zwarcia, z tego konfliktu Andrzej wyjdzie zwycięsko i zwycięsko wyjdzie wolna, demokratyczna Białoruś. Niezawisła Białoruś w ramach Unii Europejskiej.
20: To trochę jest takie biblijne, jak szatan kusił Jezusa i mówił, wszystko ci dam, tylko padnij, złóż mi pokłon, a on mówił nie. No to w tej rozgrywce chodziło już od dawna o to, żeby Poczobut się ukorzył i przeprosił, a on nie czuje potrzeby przeproszenia, tak rozumiem, bo nic złego nie zrobił. On bardzo uczciwie informował o tym, co się dzieje, namawiał o

0: 9 latach, 25 marca 2021 roku, w Dzień Wolności Białorusi. Było symbolicznym ciosem. Po 3-godzinnym przeszukaniu zatrzymano go pod zarzutem rehabilitacji nazizmu za teksty o Katyniu i wzniecania nienawiści za teksty o prześladowaniach Polaków.
1: Dziennikarz został zatrzymany we własnym domu w Dniu Wolności Białorusi, gdy Białoruski Ruch Demokratyczny świętował rocznicę proklamowania w 1918 roku Białoruskiej Republiki Ludowej. W lutym 2023 roku Poczobut usłyszał wyrok 8 lat pozbawienia wolności w kolonii karnej o zaostrzonym rygorze. Uznano go za winnego wzniecania nienawiści oraz wzywania do działań na szkodę Białorusi.
2: Przed państwem Nastania Krasawa i Jacek Klej w bardzo symbolicznej piosence Mury Jacka Kaczmarskiego po białorusku.

0: 25 kartek. Tak, no dobrze, no. Ale to coś jest. I tylko jedna osoba nie napisała adresu, a przecież adres wszędzie jest.
1: Andrzej Krajewski.
0: Ale dopiszemy ten adres, to żaden problem. Andrzej Poczobut, TTK numer 1, 2 Adin Adin, 440, Bulwar Technicieskaja, 8, Gorod Nawato, jak?
2: Nowopołock. To jest Nowopołoc, to takie miasteczko, czy miasto pod granicą z Rosją, pod granicą z Łotwą, północno-wschodnia Białoruś, tam jest kombinat chemiczny. Strasznie skażony teren, w łagrze generalnie ludzie pracują, no, są wycieńczani pracą, tak, to jak w obozie koncentracyjnym nazistowskim to działa. No Andrzej na całe szczęście, a może nie szczęście, no nie pracuje. Bo jak się pracuje, to ma się normy, że trzeba ileś tam produktów zrobić, tak? Jak się tej normy nie wykona, no to wtedy jest jakaś dodatkowa sankcja. Więc wydaje mi się, że może nawet dobrze, że tej pracy nie musi wykonywać, ale no to jest piekło na ziemi, to jest po prostu typowy sowiecki łagier. Bo to Białoruś jest sowieckim skansenem, no więc system więzienny, zresztą w Rosji wcale nie jest lepiej oczywiście. To są po prostu nieludzkie miejsca, gdzie się ludzie po prostu wykańcza.
3: Zaśpiewasz. No. Teraz.
4: Dobrze, to teraz poprosimy Maniu Happykont, która nam zaśpiewa.
5: Ja, zagajona przez Sepka Blumsteina, sięgnęłam do pieśni, które nagrywałam na wsiach na pograniczu białorusko-ukraińskim i usłyszałam tam między innymi taką pieśń o mężczyźnie, który jest w więzieniu i o matce, która przychodzi z wiadomością, ale przychodzi za późno.

0: День и ночь у часовые стережуть моє окно.
1: Я навіть, правду мовляв, повстрибаю вілокротні Андрія, мовляв, Андрій, може трохи пристопуємо, бо ситуація направда ще робить небезпечно на Білорусі. Він мовляв, вєш, дивим, я пристопував, то очевидно Лукашенка б о тим не відео, але я б о тим відео. Jeśli popatrzyłbym sobie rano w lustro, to bym widział tam twarz uśmiechniętego Łukaszenki, a nie swoją. I ja tego nie mogę zrobić. Ja muszę po prostu pisać tak, jak jest i tak, jak uważam.
2: W więzieniu w Grodnie, w oczekiwaniu na proces, pisał: myślę o tych, którzy siedzieli w tych murach w latach 40., 50. i też czekali na proces. Było im trudniej. W tamtych latach było to prawdziwe piekło. Ich przykład dodaje sił.

0: Myślałem, że to będzie taka kolejna jego delegacja. Parę miesięcy, zrobimy awantury, będzie dyplomacja naciskać, mam dyplomację z innych krajów, wyciągniemy go, tak jak wyciągnęliśmy go w 2011 roku. No, nic takiego się nie stało, mija 5 lat, a Andrzej siedzi. Nie wiem, czy on też sam przypuszczał, że to potrwa tyle czasu, że będzie tak to straszliwy czas. No ale nie chciał wykonać żadnego ruchu, żeby stamtąd uciec. I nawet kiedy mu oferowali w więzieniu, że może wyjść, to też powiedział, że absolutnie nie wychodzi.
1: Seweryn Blumstein.
2: Nie myśl o tym, kiedy wyjdziesz. O, tyle mu napisałem. Znaczy trochę więcej, ale to było najważniejsze przez przesłanie.
3: Ja też bliżej poznałem jego rodzinę, to znaczy Oksanę Poczobut, Janę, która wtedy miała kilkanaście lat, córkę i no, syna malutkiego, bo musiałem z nimi współpracować. No, przede wszystkim musieliśmy ich utrzymywać, znaleźć też drogi kontaktu, żeby dostarczać im po prostu pieniądze, bo baliśmy się przelewać na konto białoruskie, żeby nie zostało zarekwirowane przez reżim. Wtedy Oksana Poczobut bardzo to przeżywała i nie dziwię się. Została z dwójką dzieci sama, nie wiedziała, czy Andrzej zostanie skazany na rok, dwa, może i 10 lat więzienia. My też spodziewaliśmy się raczej surowego wyroku. Na szczęście wtedy na szczęście skończyło się tym warunkowym wyrokiem. Andrzej odmówił oczywiście wyjazdu do Polski. No i mniej więcej tak samo argumentując, to byłoby zwycięstwo Łukaszenki. Ja nie mógłbym sobie spojrzeć w twarz.
1: Elżbieta Król.
4: Starałam się napisać to, co mi na sercu leży. Starałam się mu przekazać, że jest z nami, że jest naszym przyjacielem i że Polacy wiedzą, co to znaczy cierpieć, wiedzą, co to znaczy walczyć i wiedzą, że nawet jeśli nie doświadczają sami tak wielkiego bólu i tak wielkich prześladowań, to, że jesteśmy razem, jest bardzo ważne.
0: Ja wysłałem właśnie kopię listu do Oksany Poczobut i do Jany Poczobut. No mam korespondencję zawsze lakoniczną, ale Oksana napisała, że wszystko przekaże Andrzejowi w jakiejś korespondencji. A Jana, czyli córka, napisała, że bardzo dziękuję, obowiązkowo przekażę tacie i bardzo mnie to wzruszyło.
2: Ja mam tą jedną piosenkę.
5: A, to jeszcze Sebek nam zaśpiewa.
2: To jest list z Łagru. List chłopaka, który się nazywa Andrzej. Po rosyjsku oczywiście, bo piosenki z Łagru znamy tylko po rosyjsku. Tiepier u nas chałodna ja pogoda, na niebie świecić miesiąc załatwoj, a mnie siedzieć jeszcze 4 goda, ajajajaj, jak chочется домой. A mnie siedzieć jeszcze 4 goda, ajajajaj, jak chочется домой.
5: My zapomnieliśmy, jak jest w kraju totalitarnym. I dzisiaj żyjemy sobie tu w Polsce wygodnie, gdzie można wszystko powiedzieć, wszystko napisać. I to 300 kilometrów stąd, w Grodnie, jest już reżim, który na to nie pozwala. Który wsadza do więzień, który katuje, prześladuje osoby, które mają inne zdanie. No przecież Andrzej nie robił nic innego, niż wykonywał pracę dziennikarską. Mamy do czynienia z nieprzewidywalnym dyktatorem, który reaguje na każde zagrożenie, a racjonalnie nie można sobie wyobrazić, co on zinterpretuje jako swoje zagrożenie. Wiem, że Poczobut jest kimś dla niego niezwykle ważnym, ponieważ Poczobut miał ten jeden instrument, który był niezwykle ważny. On znał ludzi i opisywał to, co się tam dzieje na zewnątrz, czyli w Gazecie Wyborczej. A te jego teksty to nie są teksty człowieka, który przyjeżdża tam, obserwuje i nic nie wie. To są insajderskie teksty, w których jest głęboka wiedza o naturze i sposobie działania reżimu. I to było chyba nie do przełknięcia dla tego reżimu.
6: Najważniejszy jakby taki grzech Łukaszenki w mojej ocenie to właśnie takie totalne ubezwłasnowolnienie społeczeństwa. Ludzie chcieliby, żeby były zmiany, chcieliby, żeby było więcej wolności, jednak się boją angażować, boją się walczyć, dlatego że następują represje i takie ich nastroje są mniej więcej takie, że może to Rosja zaprowadzi porządek, może Zachód zaprowadzi porządek, żeby ktoś przyszedł, jakiś bohater może przyjdzie i wszystko zrobi. No tak, tak niestety to wygląda i to jest bardzo smutne.
7: Drogi Andrzeju, napisałeś o Łukaszence świetną książkę, którą czytaliśmy z wielkim napięciem. Się okazałeś wybitnym, bystrym analitykiem, bardzo inteligentnym obserwatorem i dajesz mi przekonanie, że po pierwsze żyje Białoruś i jeszcze Polska nie zginęła, dopóki są tacy ludzie jak ty. Za to dziękuję ci, dziękuję za to. Polska demokracja i białoruska. Jesteś wspólnym bohaterem naszych dwóch narodów.
5: No to jest bardzo trudna sytuacja oczywiście, bo pan Łukaszenko się na niego zawziął, ale to jest lekceważenie, to, że Amerykanom nie udaje się go wydobyć z tego więzienia.
1: Krzysztof Bobiński.
5: Tak naprawdę, to gdyby prezydent Trump powiedział, że trzeba go wypuścić, to Łukaszenko by go wypuścił.
0: Amerykanie mieli powiedzieć, że złapali się za głowę, czego żądali Białorusini za poczobuta, ale tą cenę trzeba będzie zapłacić, tak? Łukaszenka zwolnił za zniesienie sankcji na przemysł potasowy białoruski, czyli właśnie główne ich źródło dochodu, zwolnił naprawdę swoich najzagorzalszych przeciwników, Kalasnikową, no po prostu kobietę, która podarła paszport, żeby tylko nie dać się deportować, to Cichanouska. Została w więzieniu i cudem przeżyła, bo w pewnym momencie już była w stanie krytycznym i właściwie udało się odratować. Babarykę, który nawet do wyborów nie mógł przystąpić, bo go aresztowano. Zwolniono Lesia Białackiego, noblistę, a nie zwolniono Andrzeja Poczobuta. Człowiek pióra jest szczególnym zagrożeniem dla Łukaszenki. Tak mi się przypomina zawsze wiersz Miłosza. Zabijesz poetę, przyjdzie nowy. No i to jest chyba to memento, o którym wie Łukaszenka i wystawia wysoki rachunek. Ja jestem optymistą niepoprawnym, więc myślę, że jesteśmy już blisko, że to jeszcze potrwa może parę miesięcy i będziemy mieli tu Andrzeja.
3: Andrzej jest ciągle naszym korespondentem. Na razie ma problemy z pisaniem korespondencji, bo w ogóle ma problemy z wysyłaniem listów do rodziny nawet, bo tak wygląda realia białoruskiego więzienia, ale jest ciągle naszym korespondentem i jak wyjdzie z więzienia, będę z utęsknieniem czekał na jego pierwsze teksty z Białorusi. Miałem ten zaszczyt, że Andrzej wydał już kilkanaście lat temu książkę System Białoruś, którym świetnie opisał, jak to państwo funkcjonuje, kim jest Łukaszenka w tym całym systemie. I miałem ten zaszczyt, że Andrzej poprosił mnie o napisanie blura, czyli takiego krótkiego opisu na okładkę.
8: Mam nadzieję, że moja praca przybliża chwilę, kiedy Białoruś przestanie być skansenem Europy, rządzonym przez ostatniego dyktatora w tej części cywilizowanego świata, a stanie się wolnym, europejskim krajem. Lubię Białoruś. Rodzinną Grodzieńszczyznę, gdzie się urodziłem i gdzie mieszkam, uważam za najlepsze miejsce na świecie. Ten kraj jest wart lepszego losu.

0: Wysłuchaliśmy reportażu radiowego Osobisty więzień Łukaszenki. Szanowni Państwo, w studio Polskiego Radia RDC Bożena Nawicka, autorka reportażu Osobisty więzień Łukaszenki, współpracująca ze studiem reportażu Polskiego Radia. Dobry wieczór.
1: Dobry wieczór Państwu.
0: No i tak myślę, że jedną z najważniejszych wiadomości tego tygodnia jest ta, że Andrzej Poczobut został uwolniony z białoruskiego więzienia. Spędził tam 1860 dni, we wtorek przekroczył granicę z Polską. No i na pewno jako reporterka, jako reportażystka, która zgłębiała przez wiele miesięcy jego historię, śledziłaś ostatnie doniesienia. I co pomyślałaś? Co pomyślałaś we wtorek właśnie, gdy wszyscy dowiedzieliśmy się, że po 5 latach Andrzej Poczobut wychodzi na wolność?
1: To była wielka radość dla mnie i nawet no, tak się ucieszyłam, że pozwoliłam sobie tego dnia naprawdę świętować, bo już też traciłam nadzieję. W tym reportażu nie ma już, no, nie zmieściły się wszystkie ważne rozmowy, musiałam dużo ciąć. Ale tam był nawet Roman Imielski, który mówił, że on już tyle razy jeździł, już się szykował, żeby jechać na tą granicę, witać swojego przyjaciela, bo tak naprawdę to on jest jego największym przyjacielem z Gazety Wyborczej i akurat jest na urlopie. Więc naprawdę się cieszyłam i dużo nie myślałam, po prostu upajałam się tym szczęściem, że w końcu.
0: A co sprawiło, że postanowiłaś zająć się historią Andrzeja Poczobuta w sposób reportażowy?
1: Dla mnie to niezwykła jego postawa jest cały czas. To, że taką miał i ma niezłomną postawę wobec swojego zawodu. On jest z wykształcenia prawnikiem. I ja trochę odeszłam od dziennikarstwa, ale brałam udział w różnych demonstracjach w obronie Andrzeja Poczobuta. Znaczy, manifestowaliśmy, żeby został uwolniony, bo został uwięziony tylko dlatego, że wykonywał rzetelnie swój zawód. Z wielkim oddaniem i z taką misją, że prawda jest najważniejsza i trzeba opisywać to, co się dzieje, niezależnie od tego, jakie koszta poniesie. Więc demonstrowałam, byłam przed ambasadą Białorusi, byłam kilka lat temu przed Pałacem Kultury i Nauki w Warszawie, gdzie był wyświetlany jego wizerunek jako symbol jednego z więźniów politycznych, bo wtedy po 20 roku wciąż jest 900 osób w więzieniach. I jak się dowiedziałam, że on w 21 roku miał szansę wyjść, tylko pod warunkiem, że przeprosi Aleksandra Łukaszenkę. I on mimo tych ciężkich warunków nie zrobił tego. No, kiedy wróciłam do studia reportażu, stwierdziłam, byłam na wigilii z Andrzejem Poczobutem, takiej symbolicznej wigilii. Trochę absurdalnej, bo jego nie było. Był jego brat, byli dziennikarze i tak pięknie prezes Towarzystwa Dziennikarskiego powiedział mi już w nagraniu po, że to jest takie biblijne. Że... I to było to zdanie, które mnie zobligowało do tego, żeby zrobić ten reportaż.
0: Że ta historia jest biblijna, można powiedzieć, tak? Że on też jako dziennikarz, jako człowiek pozostaje wierne swojej postawie, swoim ideałom do samego końca. I mam wrażenie, że twój reportaż też pozwala zrozumieć kontekst jego historii, kontekst jego biografii. Bo jako dziennikarze, no, albo w mediach pojawiała się często informacja o tym, że Andrzej Poczobut jest w więzieniu, jest na Białorusi, jest działaczem, ale gdzieś mam wrażenie brakowało tej głębszej historii. A twój reportaż trochę pokazuje, kim on jest, ale też co sprawia, że tak ma wielkie wsparcie wśród osób, między innymi mieszkających w Polsce.
1: Tak, no, dlatego ten reportaż powstał, żeby coś, ten background pokazać. Od tego właśnie jest ta sztuka reportażu, że można się zagłębić, nie trzeba tak pędzić jak w newsach. I mogłam też skorzystać z głosu Andrzeja Poczobuta. To jest
0: z archiwum trójkowego.
1: Tak, wyjmując z Polskiego Radia. To jest cudowne.
0: To rzeczywiście w reportażu, gdy też słyszymy głos głównego bohatera, to akurat była archiwalna audycja Dariusza Rosiaka, tak? W 2013 roku, jak on wypowiada się na temat Białorusi.
1: Tak, to jest, też ma ten reportaż dla, myślę, że dla dziennikarzy też ma taką inną perspektywę, że możemy się przejrzeć w postawie Andrzeja i też trochę mieć refleksję na temat swojego zawodu tutaj. Myślę, że Andrzej Poczobut jest nam bardzo potrzebny i właśnie tutaj w Polsce może odegrać jeszcze większą rolę.
0: A poznałaś go osobiście?
1: Nie. Jeszcze nie, ale nie tracę nadziei.
0: Nie korciło ciebie, żeby wybrać się na granicę polsko-białoruską albo gdzieś w okolice, gdzie on teraz przebywa? Bo wiemy, że w tym tygodniu przebywał w warszawskim szpitalu. Trafił do szpitala na obserwację.
1: Tak, no on cały czas tam przebywa, myślę, i oczywiście myślę o nim, bo mieszkam nawet niedaleko. Aha. Więc cały czas mam dla niego przygotowaną. Kupiłam sobie książkę Andrzeja Poczobuta już po zrobieniu reportażu. Reportaż powstał dzięki wielkiej pomocy Janusza de Blesema, bo ja się trochę zagubiłam w tej opowieści i on mi uporządkował. Powiedział, że zróbmy to tak według wydarzeń.
0: Według chronologii.
1: Tak, chronologicznie. I pomógł mi też umieścić te różne sytuacje. I ja mam nadzieję, że Andrzej Poczobut tak szybko nie wyjedzie z Polski. Oczywiście on tęskni już za Grodnem, ale mam nadzieję, że poznam Andrzeja Poczobuta osobiście. Marzę o tym.
0: To zostając też przy nim i jego postawie, bo myślę, że warto o niej przypominać. Coś, co jest uderzające w tej jego historii z tych ostatnich dni również. Słowa Andrzeja Poczobuta relacjonowane przez dziennikarza Gazety Wyborczej Bartosza Wielińskiego. Podobno pierwsze, co powiedział, to czy będę mógł wrócić na drugą stronę. Jestem ciekawy też, jak ty odbierasz jego słowa.
1: Właśnie przełykam. Bo to jest taka duża gula, która siedzi mi w gardle. To są te emocje. Bo to jest bardzo trudne dla mnie. Ja jestem też żoną Białorusina od ponad 25 lat. Więc znam realia białoruskie. I wiem, że Andrzej Poczobut nie mógłby pracować w dziennikarstwie, bo zostałby znowu zamknięty. Taka myśl mi przyszła do głowy, bo właśnie przyjeżdżałam koło tego szpitala, gdzie jest na badaniach Andrzej Poczobut. I pomyślałam, że mógłby być takim Stanisławem Lemem w Białorusi. Mógłby opisywać realia białoruskie, ale nie pisząc imienia, nazwiska, miejsca, tylko zmieniając to. Więc nie mógłby go reżim Łukaszenki skazać za, prawda, science fiction
0: albo prozę. Tak,
1: taka myśl mi przyszła do głowy, jeżeli już tak bardzo tęskni za swoją grodzińszczyzną. Tylko nie wiem,
0: ciekawe,
1: na
0: co
1: pytanie.
0: Na to Andrzej Poczobut na temat takiego.
1: No ja do niego, tak, ja do niego nawet, no mam też kontakt, bo właśnie dogrywałam z redaktorami Gazety Wyborczej i też jego wypowiedź, wiem, już wiem, o co mnie zapytałeś. No, nie zszokowała mnie jego w ogóle, jego pytanie, czy on będzie mógł wrócić, zwłaszcza, że trzymał ten paszport białoruski, ponieważ ja też miałam takie nagrania samego, to co pisał w Gazecie Wyborczej. Ja wybrałam fragmenty, które czytał Andrzej Seweryn i Anna Szczepkowska. I był też taki bardzo smutny fragment, który już się nie zmieścił po tych naszych Joanny Szczepkowskiej, która jego że w tej sytuacji, no to jego miejsce jest w więzieniu. Ja tego nie chciałam użyć, bo nie ma mojej zgody, żeby właśnie on stracił swoje życie w więzieniu. Mhm. Ale w tych realiach to on siebie widział w więzieniu.
0: Ale jest jeszcze jeden cytat, który warto przypominać. Nie wybieramy czasów, w których przyszło nam żyć, ale decydujemy o tym, jak będziemy w tych czasach żyli. Jakie uniwersalne.
1: Tak, to jest no, nie tylko dla Białorusinów. To jest no, jeden z dwóch cytatów, które właśnie umieściłam w tej audycji, które to jest takie przesłanie dla nas wszystkich. Nie tylko, bo dla mnie te granice, przecież to są sztuczne granice. I nie będziemy o nie walczyć. Gdzie się kończy Polska, gdzie zaczyna Białoruś, gdzie Niemcy, gdzie Polska. Tutaj jeszcze z Czechami też mamy jakieś, bo kiedyś były te wartości. Teraz wydaje mi się, że jednak warto walczyć o człowieczeństwo. I tutaj jest rola Andrzeja Poczobuta, że on mógłby walczyć o to, co najważniejsze w jego życiu. Tutaj i pogodzić też swoje życie osobiste, żeby wesprzeć swoich, tak, swoje dzieci, swoją żonę, bo to już dosyć się wycierpieli wszyscy.
0: To oczywiście można mówić o sztucznych granicach, ale z drugiej strony, i to przypomina mi się cytat z jednego z twoich rozmówców, który przypomniał, że no zaledwie 300 kilometrów od nas ludzie są więzieni w łagrach, ludzie są więzieni w państwie totalitarnym i my żyjemy tutaj wygodnie. Jakby mamy wolność słowa, możemy pisać, możemy mówić o tym, o czym chcemy, no a niestety na Białorusi wciąż są osoby, które są w więzieniu. I mam wrażenie, że twój reportaż też o tym przypomina. Bo my w tej naszej codzienności, no w takim marudzeniu na temat naszej rzeczywistości, klasy politycznej, być może jakiejś spolaryzowanej debaty i problemów, które oczywiście są, zapominamy o tym, że tak blisko nas wciąż można pójść do łagru za to, że mówi się prawdę.
1: Ja bym tak nie chciała słuchaczy i słuchaczki na majówkę w tak trudne tematy wpuszczać, bo co możemy zrobić? Ja mam teściową w Mińsku białoruskim. Aha. I my nawet, mój mąż swojej mamy nie widział już od wielu lat, od kilku. Ostatnio widzieliśmy się w Grodnie właśnie, w Grodnie ukochanym Andrzeja Poczobuta. To było tak, że wtedy, bo już mój mąż bał się wtedy przyjeżdżać. I moi synowie, na przykład babci, nie widują tylko na ekranie telefonów. To jest, no, płakać mi się chce z tego powodu. Więc mówić o tym, tak, tylko wydaje mi się, że to samo te granice, jak wojna w Ukrainie. Myślę, że ważne, żeby dbać o demokrację, żeby dawać przykład Białorusinom, Białorusinkom, jak właśnie troszczyć się o demokrację, bo jest dużo zbieżnej historii między naszą historią a białoruską historią. W Białorusi zamach na demokrację zaczął się od Trybunału Konstytucyjnego. Tam Łukaszenka zlikwidował Trybunał Konstytucyjny i wprowadził swój reżim. Mhm. To było ponad 30 lat temu.
0: No i tutaj znowu ta siła obywatelska jednak wygrywa. No, żeby być czujnym w tym wszystkim. I rola dziennikarzy, którzy patrzą władzy na ręce, no ale też mówią właśnie, korzystają z tej wolności słowa, jest tym, co jednak jest bardzo istotne i kluczowe w zrozumieniu historii Andrzeja Poczobuta, który za wolność był w stanie oddać życie. I to nie jest przesadzone, o czym dzisiaj rozmawiamy. I używając też takich słów, wydaje się być bardzo podniosłych.
1: Tak, i nawet użyłabym czasu teraźniejszego, bo on jest gotów wciąż walczyć o wolność i o swoją małą ojczyznę.
0: To ciekawi mnie jeszcze twoja praca reportażystki, no bo uważni słuchacze, wsłuchując się właśnie w reportaż osobisty więzień Łukaszenki, mogą wychwycić różne momenty, różne spotkania. No bo tak, mamy rok 2021, jest protest przy Pałacu Kultury i Nauki w Warszawie, ale mamy też lata późniejsze, a nawet rok 2025. Czy nagrywając te spotkania, no to 2025 rok, no to mamy spotkanie wigilijne, a 2021 to jest protest. Protest przeciwko więzieniu represjonowanych osób na Białorusi. Ale czy wiedziałaś już wtedy, że powstanie z tego reportaż, nagrywając te dźwięki?
1: Oczywiście, że nie. Chociaż ja wtedy w ogóle już nagrywałam na swoim telefonie. Dostałam od męża na urodziny 5 lat temu, może już 7. Ten czas tak szybko mija. Taki mikrofon do telefonu Shure właśnie. I to jest po prostu to, co chyba nas, dziennikarzy, łączy, że jeżeli coś się dzieje i ma taką, to się wyciąga mikrofon i nagrywa. Bez takiego. Ja wtedy nie chciałam wrócić do Polskiego Radia, bo wtedy było tak upolitycznione, było taką tubą, że szukałam swojego miejsca i jeszcze wtedy nie wiedziałam, czy wrócę do dziennikarstwa tak w ogóle.
0: Czyli instynktownie raczej to robiłaś.
1: Tak, bez tak.
0: No i tak, mamy w takim razie nagrania z tych różnych momentów. Mamy emisję reportażu. Emisja, czyli premiera, odbyła się miesiąc temu, a miesiąc później mamy informację natomiast, że bohater twojego reportażu trafia na wolność. No i jak widzisz też tą sytuację w kontekście twojego reportażu? Czy to zmienia jakoś jego wydźwięk? Czy mając te informacje, które mamy już dzisiaj, nagrałabyś coś inaczej? Czy nie? Czy uważasz to za skończone dzieło, za skończony rozdział? Może tak, skończoną opowieść na dany moment.
1: To jest praca zespołowa, ten reportaż, który mieli państwo okazję wysłuchać. Więc my szliśmy z Januszem Deblesemem na kompromis. Ja bardziej tak osobiście chciałam zrobić dwa reportaże. Jeden do trójki właśnie z tej pikiety sprzed Pałacu Kultury i z historią, a drugi z tej wigilii z Andrzejem Poczobutem. Janusz mówi, że to się da połączyć. Mi brakowało umiejętności. No i to zrobiliśmy, tak jak zrobiliśmy, jak państwo wysłuchali. Nie ma tam jednego takiego mojego osobistego głosu, bo ten reportaż jest takim męskim przesłaniem o niezłomności, o tej postawie. A ja jeszcze chciałam dodać głos Marii Książak, która zajmuje się uchodźcami. I ona taką perspektywę kobiecą wnosiła, że już wystarczy, że już tyle co zrobił, że teraz jest czas dla rodziny. I tutaj, żeby właśnie mówić o Białorusi, bo też brakuje tego głosu w Polsce o Białorusi, bo nie mówi się o tym, co się dzieje w Białorusi i uznaje się, że ten kraj nie jest, że uchodźcy, którzy próbują przedostać się do Polski, no to, że Białoruś jest jakby bezpiecznym krajem. Nie należy, no mamy zawieszony w ogóle prawo do azylu, to jest kolejny wątek, którego tu nie poruszymy. Ale to się wszystko łączy. No ale już nie udało mi się. Czasu jest, zawsze reportaż też ma swoją pojemność i nie możemy, chociaż ja ze swoim marzeniem to bym robiła dłuższe reportaże.
0: No proszę. Czyli rozumiem, zamknięta historia?
1: No nie, historia jest otwarta.
0: Rozdział zamknięty, ale historia jest otwarta. No i zobaczymy, co nam przyniesie. A czy masz jakąś myśl? Coś takiego, co zostało ci po pracy nad reportażem? Coś, co do ciebie wraca jako do autorki, reportażystki?
1: Tak, bo tak właśnie ja ten reportaż zaczęłam robić, bo nie było już jakby tak... Było głośno, co miesiąc w Białymstoku odbywały się demonstracje takie solidarnościowe z Andrzejem Poczobutem i z innymi więźniami. A tu w Warszawie tyle się dzieje, że już nie starczyło przestrzeni, żeby wspominać Andrzeja Poczobuta. No ale dzięki Towarzystwu Dziennikarskiemu właśnie odbyła się ta Wigilia. Ja przyszłam na nią z mikrofonem, nagrałam i mam taką myśl, że też się dowiedziałam, że Gazeta Wyborcza jednak cały czas dbała o swojego korespondenta, że go nie zostawiła rodziny, wspierała i finansowo. To dla mnie było takie nowe, bo oni się nie chwalili tym. To też oczywiście, ja miałam obawy i byłam gotowa nawet nie zrobić tego reportażu, żeby nie zaszkodzić, żeby nie podbić tej ceny, bo nie chciałam zaszkodzić. Dla mnie pierwsze w dziennikarstwie to nie szkodzić. Ale redaktorzy Gazety Wyborczej powiedzieli, że wręcz odwrotnie, że trzeba właśnie, że to może tylko pomóc, że zaszkodzić już nie możemy. I to, co Bartosz Wieliński i Roman Imielski robili dla swojego przyjaciela, to dla mnie było, no, chylę głowę przed nimi i dziękuję za to, że się udało.
0: Bożena Nawicka, autorka reportażu Osobisty więzień Łukaszenki i współpracująca ze studiem reportażu Polskiego Radia. Bardzo dziękuję za spotkanie i za twoją pracę.
1: Dziękuję tobie i Radiu RDC.

0: 21. Przy mikrofonie Olga Kwaśniewska. Zapraszam na wiadomości Polskiego Radia RDC. Polska skorzysta z programu SAFE. Wiemy, kto i kiedy podpisze umowę. To okazja, by spojrzeć na stolicę z innej perspektywy. Warszawskie linie turystyczne czekają na pasażerów. Majówka w sierpeckim skansenie. Znamy atrakcje drugiego dnia imprezy. Najpierw jednak wahadło na Krajowej 92 pod Siedlcami. Na wysokości miejscowości Grabianów auto osobowe wypadło z jezdni. 5 osób zostało rannych. Służby na miejscu. Utrudnienia mogą potrwać kilka godzin. Z kolei w ciągu kilkudziesięciu godzin zostanie podpisana umowa w sprawie SAFE, informuje Polska Agencja Prasowa, powołując się na TVN24. Pełnomocniczka rządu do spraw programu Magdalena Sobkowiak-Czarnecka potwierdziła, że podpisy złożą wicepremier, minister obrony narodowej Władysław Kosiniak-Kamysz, minister finansów Andrzej Domański i dwóch przedstawicieli Banku Gospodarstwa Krajowego. Ze strony europejskiej będą dwa podpisy, unijnych komisarzy do spraw obronności i do spraw budżetu. Polska ma otrzymać prawie 44 miliardy euro. Warszawskie linie turystyczne są już w obiegu. Na stołeczne trasy wyjechały tramwaj i autobusy. Czeka także kolejka wąskotorowa w Piasecznie, a statkiem Zefir dopłyniemy aż do Serocka. Więcej szczegółów zna nasza reporterka Natalia Sobotka.
1: Bohaterami będą linie tramwajowe T i 36 oraz linia autobusowa 100. Popularna setka będzie świetnym pomysłem na zwiedzenie Warszawy. Autobus robi pętle po obu stronach Wisły. Na wyższy stan wody w rzece czekają z kolei promy łączące oba brzegi oraz nowy statek Kopernik. Przeprawy znajdują się w trzech miejscach. Na wysokości Saskiej Kępy, Stadionu Narodowego oraz stołecznego Zoo. Statek Zefir będzie natomiast wypływał z przystani na Żeraniu, przepłynie kanałem oraz przez zalew w Zegrzyński i dopłynie do Serocka. Tegoroczną nowością będą rejsy statkiem Kopernik. Od Podzamcza do Grubej Kaśki, obok Mostu Łazienkowskiego i z powrotem. Szczegóły dotyczące rozkładów linii turystycznych dostępne są na stronie Warszawskiego Transportu Publicznego. Natalia Sobotka, Polskie Radio RDC.
0: Nagroda architektoniczna prezydenta Warszawy po raz 12. Można już głosować w 6 kategoriach. Architektura użyteczności publicznej, mieszkaniowa i komercyjna, nowe życie budynków, projektowanie przestrzeni, a także wydarzenia architektoniczne. Wśród zgłoszonych propozycji są m.in. Park Żerański, Plac Centralny czy Ośrodek Skra. Laureatów poznamy 22 czerwca. Pokazy, koncerty i czas na relaks. Już jutro drugi dzień majówki w Muzeum Wsi Mazowieckiej w Sierpcu. Poza kiermaszem czy lokalną kuchnią będą też czekać pokazy ginących zawodów. Zaprasza Agnieszka Korolczuk ze Skansenu.
2: Pokaz pracy szewca, kowala, będzie garncarz. Dużo wtedy też mamy warsztatów dla dzieci, papieroplastyka, wyrabianie kwiatów. W zasadzie przy każdej zagrodzie można coś spotkać, można coś zobaczyć, można czegoś spróbować. Można odświeżyć wspomnienia, jeśli przyjeżdżają do nas wielopokoleniowe rodziny.
0: Jutro też rozstrzygnięcie konkursu na najsmaczniejszą potrawę mazowiecką. Majówka w Skansenie od 10. A więcej wiadomości i majówkowych propozycji z Mazowsza na rdc.pl.

0: Na Mazowszu choć ciemno, to wciąż ciepło. Od 17 do 19 stopni wskazują teraz termometry, nad ranem 6 do 8, a niedziela jeszcze z potężną dawką słońca i bardzo ciepłym powietrzem i do 27 stopni Celsjusza. Także czeka nas naprawdę przyjemna majówka, pierwsza taka od kilku lat. Na barometrach 1006 hektopaskali.
1: Autopromocja.
2: Muzyka to emocje i historie. Ja wybieram najciekawsze subiektywnie z różnych gatunków i stylów. Zapraszam wyjątkowych gości, którzy dzielą się swoimi muzycznymi inspiracjami, a od północy szukamy pulsu dużego miasta w postaci urbanistycznych dźwięków. Muzyczny Radar dziś o godzinie 22:00. Paweł Bobrowski. Zapraszam.
1: Autopromocja. Wieczór Polskiego Radia RDC.
3: I prawie 6 minut po godzinie 21:00. Jerzy Chodorek przy mikrofonie. Audycję realizuje wciąż Radosław Wróblewski. No i jako, że to jest audycja Wieczór RDC, to miło mi zaprosić Państwa na rozmowy, które są przed nami, bo zawsze w drugiej części programu rozmawiamy na różne społeczne, aktualne tematy. No i tak pomyślałem, że patrząc na ostatnie tygodnie, tak przez pryzmat muzyki możemy zacząć obserwować powrót pewnego gatunku muzycznego, który wiele lat temu był bardzo, bardzo ważny, bardzo często komentował naszą rzeczywistość, też brutalną, trudną, zmieniającą się. Tak dzisiaj również protest songi mają znaczenie, ponieważ, no, można powiedzieć, muzycy bardzo ważni, istotni na scenie od kilkudziesięciu lat obecnie, czyli Tom Waits i Massive Attack wydali niedawno utwór Boots on the Ground, ale też Bruce Springsteen, znany też jako The Boss, nagrał utwór, który nazywa się Streets of Minneapolis. No i porozmawiamy trochę o protest songach, porozmawiamy też o polskich protest songach, też o murach, które w roku 2021 zyskały drugie życie, nowe znaczenie, kiedy trwały protesty na Białorusi. Protesty, które też miały duże znaczenie w kontekście tematu reportażu, którego słuchaliśmy w pierwszej części, osobisty więzień Łukaszenki. O tym wszystkim, czyli o muzyce sprzeciwu, o muzyce buntu już za chwilę porozmawiamy. Odwiedzi nas Damian Jankowski z więzi, który też na muzyce się zna. A po godzinie 21:30 natomiast cykl religie. No i dzisiaj taki temat, myślę, też interesujący i nieoczywisty. Kościół katolicki i środowiska LGBT+. Spotkanie wokół książki Budując most. O tym moście porozmawiamy. Jak wygląda i czy w ogóle jest obecny? No nic, no to zaczynamy w takim razie. Niech Boots on the Ground wprowadzi odpowiednią atmosferę.

0: on the ground. Nick Cave, Massive Attack, Boots on the Ground. No i dzisiaj porozmawiamy o muzyce buntu, o muzyce sprzeciwu. To utwory, które jakoś definiują naszą rzeczywistość, próbują ubrać w słowa. A oprócz Boots on the Ground w tym roku, na przykład Bruce Springsteen wydał utwór Streets of Minneapolis. No ale dzisiaj, jeżeli chodzi o muzykę, no to na pewno też więcej będzie mógł powiedzieć Damian Jankowski, który jest zastępcą redaktora naczelnego portalu Więź.pl, ale kierownik redakcji kulturalnej portalu również. Publicysta, autor książek i myślę, dodam od siebie, miłośnik Boba Dylana, no bo to będzie istotne, tak myślę, dla naszej rozmowy.
1: No może być to pewien kontekst. Dzień dobry, cześć.
0: Dobry wieczór. I co, śledzisz tak scenę muzyczną, zmiany, to o czym dzisiaj artyści opowiadają?
1: No śledzę, tak, bo zwłaszcza, że to jest tak fajnie zrobione, że kiedy utwór się pojawia, to jest na przykład o północy 001 na Spotify i można sobie wysłuchać. Tak pamiętam, w styczniu przyszło powiadomienie, że Springsteen coś nagrał. No i od razu sobie przesłuchałem. No Waitsa jednak znacznie później posłuchałem, mimo że on teraz wyszedł, no to jest jakaś nowość, świeżynka. Ale tak, no to są, wiesz, ciekawe dla mnie jako tego takiego fana muzyki spojrzenie, że gatunek, podgatunek muzyki, którym myśleliśmy, że on się wyczerpał, on nagle jest żywy, nie? W 2026 roku, bo mówisz o Waitsie, mówisz o Springsteenie, no ale przecież była też kilka tygodni temu epka U2 nowa, gdzie właściwie 5 piosenek i 5 bardzo zaangażowanych piosenek. Ja nie jestem ich fanem muzycznie, w sensie tych piosenek nowych, ale jednak widać, że czasami artyści potrafią coś uchwycić ciekawego i takiego bardzo nośnego, zwłaszcza, że jak mówimy o Springsteenie, no to pamiętajmy, że to jest naprawdę tam 5 dni po wydarzeniach, o których opowiada. Więc to jest bardzo, bardzo na gorąco. Waits już ma trochę dystans czasowy kilku miesięcy, no ale tak, i nagle się okazuje, że te piosenki raz, że mają milionowe wyświetlenia, dwa, że działają na coś takiego, zwłaszcza na tych słuchaczy, nie wtedy, że stają się jakimś hymnem pokolenia, tak jak stawały się protest songi w latach 60.
0: No to zobaczymy. To jeszcze zobaczymy, czy tak będzie.
1: No, ale wiesz, już patrząc po samych, wiesz, liczbie wyświetleń i tak dalej, nie, że to... Albo widziałem jakieś filmiki, gdzie po prostu protestujący sobie śpiewają Springsteena, nie? Wtedy,
0: no tak, no bo to,
1: w lutym, nie?
0: Zatrzymując się w takim razie przy Streets of Minneapolis, no to jest taki protest song, który został ponoć napisany w kilka dni. Oczywiście on nawiązuje do słynnego hitu The Streets of Philadelphia z lat 90. No ale co ciekawe, też Bruce Springsteen opowiada o tych dramatycznych wydarzeniach, zastrzelenia dwóch osób przez agentów federalnych ICE, René Good i Alex Pretty. To było w styczniu, doszło do tej tragedii. No i Bruce Springsteen, jako sprawny artysta, napisał utwór. No i tak jak mówisz, utwór, który bardzo szybko stał się bardzo znanym. No i rozpoznawalnym hymnem ludzi z Minneapolis. Możemy zobaczyć w sieci, jak osoby, które doświadczają tej rzeczywistości, śpiewają razem z bosem. No ale jest to ciekawe, no właśnie, czy to będzie zapamiętane, tak jak utwory, o których rozmawiamy dzisiaj, utwory, które mają dzisiaj po 50 lat, na przykład Boba Dylana, Masters of War, gdzie Bob Dylan w sposób poetycki opowiada o pewnej rzeczywistości, o pewnej mechanice, być może antydemokratycznych zachowań totalitarnych, tego, że właśnie niektórzy politycy za nic mają sobie ludzkie życie, czy też te utwory, o których dzisiaj rozmawiamy, czyli Streets of Minneapolis, czy Boots on the Ground, które usłyszeliśmy, są raczej takie tu i teraz. Czy to jest bardziej taka publicystyka? Bo mam wrażenie, że one są bardzo zakorzenione w tym, co tu i teraz, w szczególności, że oni używają na przykład konkretnych nazw tych agentów federalnych, używają nazwisk, czyli jest to komentarz do rzeczywistości.
1: Tak, zwłaszcza wiesz, przy Springsteenie tak się zastanawiam, czy na przykład za 50 lat, jeśli świat sobie będzie trwał, czy nie będzie trzeba robić przypisów do tej piosenki, wiesz, bo tak, tak jak mówisz, te nazwiska, które się pojawiają, jednak jak wspomniałeś Dylana, no Dylan miał tych 62, 64, 3, miał serię dosłownie chyba 4 albo 5 takich protest songów. I one wszystkie, słuchaj, doskonale się bronią też literacko. To znaczy, tak jak on je wymyślił, że to jest właściwie o czym to jest opowieść. I jeszcze o tym, jeszcze o tym, jeszcze o tym. U Springsteena to faktycznie jest to... No możesz wyczuć, że to jest trochę na Koranie, bo też melodia jest bardzo taka prosta i ten refren jest... tekstowo nawet jest poruszający, ale muzycznie jest bardzo, bardzo prościutki. I może się to nie obronić. Natomiast wiesz, nigdy nie wiadomo do końca, bo przecież jak ja sobie wspominam te muzycznie, te 60, no i powiedzmy właśnie Dylan, wokół którego tutaj krążymy. No przecież słuchaj, Dylan był... W latach 60. był straszliwym ignorantem, to znaczy on właściwie miał gdzieś tam sprawy społeczno-polityczne, z niego się później nabijano, że te protest songi to są zasługi dziewczyn, z którymi on się prowadzał, John Bass i kilka innych kobiet, które były zaangażowane w sprawy społeczno-polityczne. I nagle Dylan, który nagrał właśnie na przykład Masters of War, który uruchomił w ogóle, wiesz, cały proces pisania protest songów wtedy w Stanach, bo zaraz był część Goncon, nie? W sensie sama Kuka. No to jest moim zdaniem najwybitniejszy w ogóle protest song takiej muzyki od lat 60. I oni nagle, wszyscy artyści spojrzeli, że nagle taki chłopaczek 22-letni układa piosenki na gitarze, które są, wiesz, jakieś takie, które staną się za chwilę uniwersalnym jakimś arcydziełem, no to oni może też przestaną śpiewać o jakichś, prawda, podbojach miłosnych i sentymentalnych uczuciach, tylko zaczną pisać o czym im właściwie w sercu siedzi i wiesz, Aretha Franklin za chwilę, James Brown i tak dalej.
0: No ale to też łączyło się z taką dekadą przemian społecznych, ta dekada lat 60.
1: No tak, tak, no to jest, wiesz, w ogóle całe...
0: Przemiany obywatelskie,
1: Te marsze, które były takie, prawda, tak. No, na Waszyngton, śmierć Kennedy'ego i tak dalej. Dekada, która później już się nie powtórzyła w takim natężeniu, chociaż znowu lata 70. miałeś nowe protest songi, bo tam Renon i tak dalej, o pokoju. No właśnie, ale wiesz, ja się zastanawiam, bo mówimy trochę o Springsteenie, mówimy o White'sie. Myślę, że White tutaj przewyższa, w sensie przewyższa muzycznie.
0: No to już
1: muzycznie.
0: Jest, wiesz, to niech każdy ocenia wedle swojego gustu. Tak, tak, tak, nie będę z tobą
1: No bo
0: tak
1: to jest w ogóle, wiesz, to jest też ciekawe, bo że...
0: Myślę, że to też czas pokaże,
1: to co raz, że kogo ciekawe, wiesz, że co kogo przewyższa, ale też wiesz, że to mówimy tutaj o różnych wrażliwościach, nie? To znaczy White, który jest taki straszliwie chropowaty i on tutaj wystukuje właściwie tą piosenkę i tak wykrzykuje niemalże takim dziwacznym głosem. No i masz gitarową piosenkę The Bossa, nie? Która po prostu...
0: No ale która też jest śpiewana przez tłumy. Tak. I to jest bardzo ważne, ten kontekst społeczny, który no, przy protest songach.
1: No bo wiesz,
0: bo
1: White'a pewnie nie zaśpiewasz tak, tak łatwo, nie?
0: No tak, to. Tak, ale tak. Dobrze, nie chcę, żebyśmy za bardzo też wgłębiali się w taki czysto techniczny charakter tych utworów, tylko trochę starali się zrozumieć korzeń protest songów. Co mógłbyś powiedzieć na temat właśnie początków protest songów i jak też widzisz ich drugie życie, albo powiedzmy kolejne życie w tych czasach, w których dzisiaj rozmawiamy, czyli w roku 2026.
1: Zobacz, jest taka scena w filmie Ray, biograficznym filmie o Rayu Charlesie, gdzie Ray sobie przychodzi i jakiś jeden czarnoskóry słuchacz, jego fan, zresztą Ray sam był, prawda, czarnoskórym muzykiem, niewidomym, i ten fan mówi do niego, Ray, ten fan mówi do niego,

0: Pewny chłopiec muzyki, z którego spływała ta muzyka i takie przyboje nagrał, tak jak ci wspomniałem, kilkoro innych wykonawców, którzy po prostu zapisali nagle swoje doświadczenie, nie? Że wspomniany przeze mnie Sam Cooke, nie? Który miał jakieś straszliwe przyprawy, że nie chcieli go, wiesz, w hotelach, nie? Że po prostu hotele są dla białych. Mhm. I nagle on ma rezerwację, nie chcą go, mimo że jest już gwiazdą. No i on nagle o tym nagrał, nie? W sensie, że urodziłem się nad rzeką i zawsze mi jest ciężko, ale czuję, że czasy się zmieniają, bo oni wszyscy, muzycy i ludzie, i słuchacze czuli, że jakieś zmiany nadchodzą, prawda? Więc to jest ten korzeń lat 60., że zmiana, że muzyka może być o czymś innym niż tylko śpiewanie takie, prawda, o moich własnych uczuciach, podbojach miłosnych. Ale też, wiesz, ciekawe, jak wspominasz o tych artystach, których wymieniłeś, bo ja myślę, że wiecie państwo, tak można by się zastanowić, że ten gatunek, on się odradza, ale w ostatniej dekadzie w Stanach zresztą. On jest bardzo związany ze Stanami, ale miałeś taki, wiesz, artysta soulowy, Charles Bradley, który śpiewał, że czemu jest tak ciężko w Ameryce, nie? Czemu jest tak ciężko cokolwiek dokonać i jakoś, wiesz, i to było tak poruszające.
1: Album... A to też jest przypadek. Muzyka, który w dosyć późnym wieku zrobił karierę i całe życie pracował na jakichś nisko płatnych pracach.
0: Tak, w jakichś takich fabrykach i takich zupełnie, że od świtu do nocy i się nie wysypiał i w końcu tam po 50 nagrał pierwszy utwór. Zresztą szybko umarł, nie? Bo jakiś nowotwór go niestety zjadł. No ale to jest on, ale też masz takich ciekawych, tak sobie jechałem tutaj do studia i sobie przypominałem, że właśnie, nie wiem, Noran Taylor, to są tacy ludzie, albo Antoni, nie? Że to są tacy ludzie, którzy nagrywali takie piosenki, że jestem biednym człowiekiem w tej części ubogiej Ameryki, a bogacze mnie wyzyskują. I to są tacy brodacze, nie? Którzy śpiewają z gitarą rezofoniczną. I to, wiesz, jakieś hitowe, zupełnie bez żadnych agentów nagrane i to ma milionowe wyświetlenia miało w ostatnich latach. Oczywiście Republikanie chcieli się do tego dorzucić, dołączyć, że to jest o nich, w sensie, że oni to wykorzystają, ale to się nie udało, nie? I nagle miałeś cały rynek muzyczny, który oddolnie zaczął się, wiesz, jakby naśladowcy Dylana, którzy weszli do muzyki oddolnie zupełnie. To jakiś ciekawy trend w ostatnich latach, tak. No, że, bo wspominamy o tych najbardziej takich, wiesz, no The Boss, no wszyscy wiedzą, kim jest Springsteen, nie? Ale nie wszyscy wiedzą, kim jest właśnie tam Noran Taylor, nie? I jego jakieś takie, wiesz, protest songi o dosłownie takich Amerykanach, którzy dzisiaj borykają się z tym, o czym śpiewa też Springsteen, jeszcze mocniej pewnie.
1: No dobrze, to zapytam jeszcze inaczej. Czy może nie chodzi o to, że czasy są inne dzisiaj, że nie było przeciw czemu protestować jeszcze 15 lat temu, tak jak jest dzisiaj? Mówimy tutaj oczywiście w kontekście Europy albo Zachodu i dopiero teraz obserwujemy powrót tych protest songów, bo świat się na tyle zmienił, że ta aranżacja artystyczna, zaangażowanie społeczne, bunt obywatelski, no jest formą wyrazu i jest to pewna niezgoda na te zmiany, które również artystów niepokoją, którzy się nie zgadzają. My rozmawiamy o Ameryce, ale przecież słuchaliśmy w pierwszej części audycji Wieczór RDC reportażu Osobisty więzień Łukaszenki. No i to był rok 2021. Mogliśmy usłyszeć białoruską wersję Murów Jacka Kaczmarskiego, która oczywiście jest pieśnią sprzeciwu wobec reżimu, wezwaniem do zburzenia murów dyktatury. No i dzisiaj znowu te mury powstają i znowu, jak widać, jest potrzeba, aby wykrzyczeć to. I to nie tylko w Stanach, tylko również u nas, gdzieś tam obok, na Białorusi, na Ukrainie, również muzyka, poezja, literatura pełnią ważną rolę.
0: No tak, no ale to wiesz, to jest coś takiego, że dobry protest song, naprawdę dobry protest song, jeśli się staje uniwersalny, to on, wiesz, pokonuje tą barierę i geograficzną, ale też barierę czasów, nie? Że właśnie tak jak wspomniałeś, mury, no te czasy się zmieniają Dylana, no one później w każdym kolejnej dekadzie mogły być śpiewane przez po prostu pokolenia inne. A
1: często
0: też
1: były też tłumaczone na polski język.
0: A wiesz, to też, bo tu myślimy na przykład, że to jest taki protest song, a tam Dylan się rozprawiał tam z muzykami folkowymi, nie? Wtedy w 63 roku i dla niego to było protest songiem, no ale nagle to urosło do, wiesz, jakiegoś prostu, że każde pokolenie do tego

0: tego starszego może śpiewać, że wasze czasy się skończyły i nadchodzą nasze czasy nowe. Tak. Nie? No i to jest super. Wspomniałeś o murach. Ja też, wiesz, tak sobie myślę, że w ostatnich latach w Polsce przecież mieliśmy jakieś takie ciekawe wejścia. Nie wiem, patointeligencja, maty, nie? Że to był jakiś taki wyraz tego jeszcze młodszego niż my pokolenia oczywiście. Albo wiesz, ja pamiętam, jak przesłuchałem piosenkę jak kilka lat temu, Polskie Tango, Taco Hemingwaya, i stwierdziłem, ojej, no to jest właśnie dobre, bo to pokazuje właśnie, że wiesz, że jak on śpiewa tam, tańczy polskie tango, nogi w błocie mam, bo Wisła to grząskie bagno. To nagle to było takie, że właściwie prawie każdy z nas mógłby się w tym odnaleźć i zaraz o co w tym chodzi, nie? Że tak czujemy. No bo to jest trochę, wiesz, protest songi, o których dzisiaj mówimy, one są wyrazem ogólnego albo prawie ogólnego przeświadczenia, nie? Tak jak śpiewa Springsteen, że no, te uliczki Minneapolis, ja was słyszę, ciebie słyszę Minneapolis, nie? Że jakby to doświadczenie tego, wiesz, że nagle przyszli, bo tam jest dosłownie takie wersy, że przyszli ci, którzy mieli stanowić prawo, oni deptają nasze prawa, nie? Mhm. I trzeba to, no co może poeta zrobić, nie? No to jak u Miłosza poeta pamięta, nie? No i ci muzycy, którzy sięgają po gitary i to po prostu rejestrują i żeby nie zapomnieć, nie?
1: A dlaczego warto słuchać Protest Songi? Jak myślisz? No bo czasem spotykam się z taką opinią. Po co? No po co? Świat i tak jest wymagający, taki nieprzyjemny, powodujący wiele no, takich trudnych emocji w nas. A gdy jeszcze słuchamy tych Protest Songów, no to nie jest to jednak miła piosenka o tym, że dzisiaj mamy piękny maj, albo że jest tak pięknie i radośnie, tylko to jest jednak zaangażowana muzyka, wymagająca też, myślę, przyjęcia pewnej postawy wobec tej rzeczywistości.
0: No widzisz, ja mam trochę tak, że przecież kiedy nic się nie dzieje, to ja sam z siebie, co zresztą wiesz, słucham sobie jakiejś takiej muzyki, która jest bardziej liryczna, prawda, odnosząca się do przeżyć wewnętrznych i tak dalej, i tak dalej. No ale Protest Songi, powiem państwu, jak dla mnie, a myślę, że to jest jednak tendencja, która może być ogólnie, no w sensie one, jakkolwiek to banalnie nie zabrzmi, przypominają o mocy muzyki. To znaczy, prawda, że piosenka, no tak jak mówisz, no, można śpiewać o maju, prawda, przyszedł maj, zamieszkał w moim sercu, no ale można też spróbować, wiesz, że nagle jest jakaś to jest trochę tak, jak w ostatnich filmach bywało Tarantino, u Quentina Tarantino, że nagle rzeczywistość nas tłamsi, wiesz, i nas po prostu do ziemi przyciska. Zresztą to jest trochę w tym Massive Attack i Tom Waits, nie? To oni o tym śpiewają, te buciory. No i nagle masz coś, co po prostu powoduje, że może tak nie do końca. Znaczy, może ci ludzie, o których oni przegrali, zostali zabici na przykład brutalnie przez służby amerykańskie, czy jakiekolwiek inne i nawet no co możemy zrobić? Możemy zapamiętać ich imiona, nie? I wyśpiewać ich imiona, albo pomóc też, wiesz, bo to, ja myślę, że w ogóle to Protest Songi przypominają o takiej ludycznej funkcji muzyki, nie? Że tak jak wspomnieliśmy, że przy jakichś protestach ludzie się zbierają, mogą zaśpiewać, no a po co jest melodia w piosence, nie? A po co w ogóle śpiewamy piosenki? Moglibyśmy pisać je jako wiersze i sobie odczytywać. No nie, chodzi o to, żeby je zaśpiewać, a najlepiej jeszcze zaśpiewać nie samemu w domu, tylko najlepiej jeszcze z kimś, że stworzyć jakąś wspólnotę. No i te Protest Songi, jakkolwiek to nie zabrzmi, budują pewną wspólnotę pokoleniową, wspólnotę społeczną, wspólnotę ponadgeograficzną i wydaje mi się, że to tylko się cieszyć, że takie coś jest i że muzyka potrafi też coś takiego sprawić.
1: Muzyka, która buduje wspólnotę. To była kwestia dobrego smaku.
0: Albo czegoś więcej.
1: Albo czegoś więcej, powiedział Damian Jankowski, poeta również, ponieważ Damian też jest człowiekiem słowa, warto przypominać. Dziękuję ci za dzisiejsze spotkanie. Życzę ci poszukiwań dalszych muzycznych, żebyś dalej przebywał w tej muzyce, o której piszesz w nowym kwartalniku Więź.
0: Tak, cały numer poświęciliśmy, czy muzyki się można nauczyć, no a ja mam taki swój bardzo osobisty tekst o muzyce, która umiera wraz ze mną. O co chodzi, że muzyka z każdym z nas umiera, to zachęcam Państwa.
1: No ale też trochę życia teraz. The Streets of Minneapolis, Bruce Springsteen, o którym rozmawialiśmy prawie pół godziny. Posłuchajmy. Dziękuję, Damian, za spotkanie.
0: Dziękuję bardzo.

0: Religie.
1: To jest cykl Religie, a w studio Polskiego Radia RDC Marcin Dzierżanowski, dziennikarz, publicysta, działacz społeczny, autor książek. W tym także zbioru wywiadów, to jest także Nasz Chrystus, rozmowy z chrześcijanami LGBT+, współzałożyciel i pierwszy prezes Fundacji Wiara i Tęcza. Dobry wieczór.
2: Dobry wieczór.
1: Budując most, jak Kościół katolicki i społeczność LGBT mogą nawiązać relację opartą na szacunku, współczuciu i delikatności? To tytuł nowej książki wydanej przez wydawnictwo Więź w partnerstwie z Fundacją Wiara i Tęcza. Autorem jest jezuita pochodzący ze Stanów Zjednoczonych, James Martin. No i porozmawiamy o tej książce dzisiaj właśnie. No jestem bardzo ciekawy, jak sądzisz, czy ta książka wpłynie na debatę publiczną w Polsce na temat obecności osób nieheteronormatywnych w Kościele katolickim?
2: No, mam taką nadzieję też, po to tutaj jestem w studiu, mam nadzieję.
1: Doceniamy, tym bardziej, że majówka.
2: Majówce,
1: i tak cię było przyjemne.
2: Natomiast chcę powiedzieć, że ten most powstawał długo, a w Polsce został otwarty z niemal 10-letnim opóźnieniem. Mhm. Mam przed sobą amerykańskie wydanie książki Building a Bridge, James Martin, wydanie 2017 rok. Mhm. Ja pamiętam, jak tę książkę wtedy sprowadziłem i próbowałem zainteresować katolickie wydawnictwa, które wcześniej wydawały książki Jamesa Martina, do tego, żeby wydały również i tę książkę. James Martin był w Polsce znanym autorem książek religijnych. Katolickie wydawnictwa wydawały go jako autora bestsellerów i te wszystkie jego książki, czasem wydawał nawet w Polsce dwie książki rocznie, ucinają się jak nożem w 2017 roku. Wydanie książki Budując Most przerwało w ogóle zainteresowanie katolickich wydawnictw tym autorem. Ja też prowadziłem wtedy jeszcze, będąc we władzach Fundacji Wiary i Tęcza, takie nieoficjalne rozmowy z przedstawicielami tych wydawnictw, które wydawały Martina. I oni mówili wprost, to nie jest książka, którą można wydać w Polsce. I
1: ale
2: dlatego
1: dlaczego?
2: Cieszę się bardzo, że wydawnictwo Więź, no również katolickie wydawnictwo, chociaż znane z odwagi i katolickie, ale nie kościelne, zdecydowało się tę książkę wydać. No właśnie, pytanie dlaczego? Dlaczego ta książka budziła i budzi takie kontrowersje? No otóż ona jakby wyłamuje się z takiej dominującej, homofobicznej narracji katolickiej, która w Polsce dominuje. Co ważne, ta książka, otwieram ją, ona ma imprimatur kościelny. Co to znaczy? To znaczy, że władze zakonu jako przedstawiciele w tym wypadku magisterium kościoła zgodziły się na wydanie tej książki, jakby dając taką pieczęć, że w tej książce nie ma nic, co nie jest zgodne z nauczaniem Kościoła. No, z tego wynika, że polski Kościół jest jeszcze bardziej katolicki i bardziej papieski od papieża, dlatego że papież Franciszek wielokrotnie spotykał się z księdzem Jamesem Martinem, a nawet zaprosił go do współpracy w jednej z watykańskich rad. Więc w tym sensie chcę powiedzieć, że mamy do czynienia z książką dosyć sensacyjną w Polsce. W takim sensie sensacyjną, że książką, która przez 10 lat leżała na półkach i nie chciano jej wydać.
1: To bardzo cenny wstęp, ale jeszcze imprimatur, tak żeby podkreślić. Tak, że
2: imprimatur jest, że jak
1: jest
2: najbardziej.
1: Tutaj akceptacja
2: jest akceptacja, ale ja potwierdzam, znam tę książkę jeszcze z angielskiego oryginału. W tej książce nie ma nic, co z punktu widzenia nauczania kościelnego mogłoby budzić kontrowersje, ponieważ James Martin mówi, ja nie zajmuję się nauczaniem kościoła, ja zajmuję się praktyką i duszpasterstwem.
1: Dobrze, to powiedzmy, co jest w tej rewolucyjnej książce, jak już usłyszeliśmy, bo tak, mam wrażenie, że to jest książka skierowana do dwóch grup. Tak można prosto na początku zarysować to. To znaczy bardziej konserwatywnej części kościelnej, na przykład hierarchów z takim apelem o uważność, o wrażliwość, ale jest też druga część. Taki apel w stronę osób nieheteronormatywnych, środowisk LGBT+, wierzących, ale też rodzin, wspierających, przyjaciół. no, taką wyrozumiałość w stosunku do władz kościelnych. No i mam wrażenie, że to jest też taka próba stworzenia mostu opartego na trzech filarach, o których tutaj rozmawialiśmy, czyli chodzi o szacunek, współczucie i delikatność. Ja nie wiedziałem, że to też nie są przypadkowe słowa, bo tak dobrze brzmią albo są dzisiaj tak popularne, używane w różnych debatach, ale jest to po prostu, szanowni państwo, cytat kodeksu Kościoła katolickiego.
2: Katechizmu.
1: Katechizmu, oczywiście, no, dziękuję za...
2: Można powiedzieć, że to pewnego rodzaju kodeks, chociaż nie jest to kodeks prawa kanonicznego, ale tak jest skodyfikowane, można powiedzieć, nauczanie Kościoła no, w jednej książce.
1: Katechizm Kościoła katolickiego, język ma znaczenie i chodzi o punkt 2358 i tutaj jest zacytowany. Również nie byłem świadomy, że taki właśnie punkt w katechizmie istnieje. Ja może zacytuję też, bo to myślę jest warte zacytowania, a potem trochę rozłożenia na części pierwsze. Otóż tak, pewna liczba mężczyzn i kobiet przejawia głęboko osadzone skłonności homoseksualne. Skłonność taka obiektywnie nieuporządkowana dla większości z nich stanowi trudne doświadczenie. Powinno się traktować te osoby z szacunkiem, współczuciem i delikatnością. James Martin na tym praktycznie tworzy całą książkę i możemy szacunek, współczucie i delikatność w różnych odsłonach też odnaleźć. Jestem bardzo ciekawy też, jak ty oceniasz ten zabieg i takie wprowadzenie do tematu, używając takich narzędzi.
2: No, zabieg jest iście jezuicki. Jezuici słyną z tego, że potrafią bardzo sprawnie, zręcznie, też tak dyplomatycznie poruszać się w meandrach Kościoła. No więc oczywiście Martin tutaj wybiera te słowa z katechizmu i na nich właściwie opiera konstrukcję książki częściowo. To znaczy jest rozdział szacunek, współczucie, jest rozdział delikatność. No tak, żeby nikt mu też nie mógł zarzucić, i słusznie bardzo, że jakoś naciąga, nagina nauczanie Kościoła. Te trzy słowa, szacunek, współczucie i delikatność, już wiele, wiele lat temu, bo przecież katechizm został wydany jeszcze za Jana Pawła II, wzbudzał kontrowersje, zwłaszcza słowo współczucie. Wiele osób LGBT mówiło, no ale dlaczego nam ktoś ma współczuć? Więc myśmy nawet konsultując z tłumaczem, znaczy konsultując tłumaczenie tej książki, zastanawialiśmy się, czy nie lepiej użyć słowa empatia, bo angielskie subtelne tłumaczenie można byłoby właściwie też i tak przetłumaczyć. Szacunek, empatia i delikatność, ale wydawca moim zdaniem słusznie uznał, że oprze się na tych słowach, które są też w polskiej wersji katechizmu. Współczucie rozumiane jako współodczuwanie, a nie jakieś litowanie się, myślę, że jest taką wartością, współodczuwanie właśnie jest wartością, która należy się każdemu i która zawsze jest pomocna w relacjach międzyludzkich. Więc jakby wydaje mi się, że tu jest wszystko okej.
1: No i tutaj mam wrażenie też, że James Martin właśnie bardzo koncentruje się na języku, w szczególności na tym języku kościelnym. I języku, który niesie też za sobą pewne konotacje. To negatywne. Chociażby to, jak określa niektóre osoby homoseksualne i tutaj są takie określenia jak na przykład obiektywnie nieuporządkowana skłonność. Tak. I on bierze pod lupę i mówiąc też, sprzeciwiając się temu, mówi, że no, to nie jest ten język, którego dzisiaj w XXI wieku oczekujemy i potrzebujemy.
2: Nauczanie Kościoła oczywiście jest, a mówię to też jako, jakoś przedstawiałeś mnie tak długo, ale ja dodam jeszcze, że jestem też psychoterapeutą i pracuję z osobami także LGBT, także chrześcijanami LGBT. I chcę powiedzieć, że to, że w ogóle i nauczanie, i język Kościoła odnośnie osób LGBT+, jest nauczaniem, które nie jest zgodne i nie odpowiada współczesnej nauce, współczesnej medycynie, współczesnej psychologii, współczesnej psychologii i generalnie nie jest też przyjmowanym przez ogromną część społeczeństwa. I chcę to bardzo wyraźnie powiedzieć, żeby też nie powstało wśród słuchaczy i słuchaczek przekonanie albo takie wrażenie, że ja w jakiś sposób chcę tu promować nauczanie Kościoła rzymskokatolickiego odnośnie osób LGBT. Fundacja Wiara i Tęcza, skupiająca chrześcijan LGBT+, od samego początku funkcjonowania, od samego początku działania, a to już 15 ponad lat, mówi, że my jako osoby w znacznej mierze będące w Kościele chcemy wzywać ten Kościół do zmiany nauczania, tak samo jak Kościół zmienił w przeszłości nauczanie odnośnie na przykład ewolucji, teorii ewolucji, prawda, czy odnośnie wielu kary śmierci chociażby, prawda, odnośnie Żydów i judaizmu. Kościołowi zdarza się zmieniać nauczanie, Kościół dostosowuje się do rzeczywistości i do także osiągnięć nauki, osiągnięć wiedzy ludzkiej i jestem przekonany, że tak samo będzie z zagadnieniami homoseksualności, transpłciowości, biseksualności, no ale idzie to mu dosyć wolno.
1: No dobrze, to zatrzymajmy się przy tym, bo myślę, że to książka jest dobrym wprowadzeniem, taką teorią, ale zależy mnie też na praktyce. Tak jak mówisz, jesteś psychoterapeutą, ale też masz bardzo długie doświadczenie i masz wiedzę jako założyciel, chyba pierwszej jednak takiej organizacji w Polsce jak Wiara i Tęcza. Organizacji, która jeszcze parę lat temu, tak sobie wyobrażam, była przełomowa. Dzisiaj pewnie czasy się zmieniają, chociaż wydaje mi się, że to też nie jest tak powszechne, gdy myślimy o Kościele katolickim, jeszcze w tym polskim kontekście, że jest grupa wierzących chrześcijan, która utożsamia się też z ruchem LGBT+, ze społecznością LGBT+. Jak to widzisz, jak było, jak zakładaliście Wiarę i Tęczę i jak to jest dzisiaj? Jakie to są relacje w ogóle?
2: Kiedy Wiara i Tęcza powstawała 15 lat temu, ja nie byłem w gronie współzałożycieli, później współzakładałem fundację, kiedy już się formalizowaliśmy po kilku latach działalności, ale rzeczywiście byłem niemal od początku Wiary i Tęczy i muszę powiedzieć, że wtedy, gdyby taka książka ukazała się w języku polskim, to byśmy po prostu skakali z radości pod niebo, nomen omen, ponieważ właściwie nie było żadnych w języku polskim szczególnie, żadnych przyjaznych wypowiedzi przedstawicieli Kościoła rzymskokatolickiego o osobach LGBT. Ja tak szczerze mówiąc, zresztą jeszcze później długo nie było, ale też za bardzo dużo ich nie było, jeśli chodzi przynajmniej o hierarchię w innych językach. Myśmy dosłownie z taką zapalczywością detektywa wyszukiwali wszelkich możliwych jakichś wypowiedzi, jakiś biskup coś powiedział, jakiś kardynał, to już było święto. Dzisiaj książka Jamesa Martina budzi kontrowersje także wewnątrz Wiary i Tęczy. Czy on powinien pójść dalej? Czy nie powinien wprost zaapelować o zmianę nauczania Kościoła? Więc ja też chcę powiedzieć, że ta książka, ona jest na swój sposób rewolucyjna, ale myślę, że ona może być rewolucyjna dla kogo? Przede wszystkim dla samych wierzących osób LGBT+, które jeszcze jakby nie rozpoczęły procesu emancypacji, albo które są gdzieś na początku drogi akceptacji i na pewno dla ich rodzin i bliskich. Dla rodzin i bliskich, dla których często wiadomość, że dziecko, syn, córka jest osobą LGBT+, jest jakimś gromem z jasnego nieba, spotyka te rodziny często zupełnie nieprzygotowane na taką informację, i one potrzebują znaleźć jakieś informacje, co jak pogodzić właśnie naszą religijność właśnie z tym, że wśród bliskich, czasem najbliższych, mamy właśnie taką osobę. I tę książkę z całym przekonaniem i z całego serca takim osobom polecam. Polecam również osobom wierzącym i nawet tym, które gdzieś są zaawansowane na procesie emancypacji. To jest dobra po prostu książka. Ma porządne rozdziały dotyczące duchowości, które budzą mniej kontrowersji, ale druga część książki to są właściwie rozważania biblijne i one są naprawdę bardzo ciekawe i bardzo pomocne. Ja swego czasu prowadziłem grupę taką wsparciowo spotkaniową dla chrześcijan LGBT w Warszawie i myśmy korzystali jeszcze wtedy z amatorsko tłumaczonych rozdziałów z tej książki i bardzo to były ciekawe dyskusje, które się na tej kanwie rodziły, więc muszę powiedzieć, że bardzo polecam tę książkę także tym osobom, aczkolwiek dla nich ona nie będzie rewolucyjna. To znaczy generalnie rzecz biorąc to, co Martin pisze, a nawet dużo dalej, no każda osoba, która gdzieś tam zetknęła się już z osobami LGBT i jakoś je akceptuje, to raczej to już wie.
1: No tak, ale jest to też ciekawe, bo zacząłeś naszą rozmowę od tego, że tutaj masz imprimatur, czyli masz zezwolenie ze strony hierarchii Kościoła katolickiego w Polsce, no a zarazem mamy też nauczanie papieskie, no tą oficjalną treść z Watykanu. Czyli słuchając twojej wypowiedzi, no możemy dojść do takich wniosków, że niejako mamy tutaj kościoły dwóch prędkości, czyli mamy kościół w Watykanie, oficjalne nauczanie papieskie i mamy polski kontekst. Wiemy oczywiście, że w Polsce często ten temat wracał, w ostatnich latach również. Nawet przypomniał mi się, no bardzo niechlubny cytat, aczkolwiek jeden z arcybiskupów powiedział podczas 75. rocznicy powstania warszawskiego o tęczowej zarazie. Czyli gdzieś ta tęczowa zaraza, gdzieś taki język wrogości wobec tych środowisk LGBT+, istnieje. No i dzisiaj też zastanawiam się, jak Kościół też reaguje. Mam na myśli tutaj Kościół instytucjonalny, czy być może masz informacje na temat tego, jak księża, i to nie mówię tylko o hierarchach, tylko mówię też o księżach diecezjalnych, gdzieś w mniejszych parafiach, podejmują, jakoś radzą sobie z tym tematem, do którego jednak no, już nie da się zamiatać pod dywan, udawać, że w ogóle nie ma no, po prostu tej historii związanej z orientacją seksualną.
2: To ja zacznę od tego, że jeżeli jacyś księża słuchają nas teraz, a myślę, że tak jest, to bardzo gorąco im polecam właśnie tę książkę. To znaczy ja myślę, że to jest też książka dla duszpasterzy. Zwłaszcza dla takich, którzy być może chcieliby się zająć jakoś tematyką orientacji seksualnej i tożsamości płciowej, ale generalnie dla wszystkich osób, ponieważ no właśnie dzisiaj każdy już styka się z takimi osobami. Więc polecam tę książkę gorąco. Ona może zmienić ich myślenie, może otworzyć klapki niejedne na oczach. Natomiast no cóż, pytasz, czy Kościół jest kościołem dwóch prędkości. Ja myślę, że jest kościołem nawet o wiele większej liczby prędkości. Mhm. Jest jeszcze kościół amerykański, który zawsze był w awangardzie. Mhm. To James Martin. Akurat on do tego 2017 roku specjalnie nie zajmował się tematyką LGBT. On jakoś tam, on zresztą tu pisze, w jaki sposób on się tym zajął, trochę przypadkiem. Ale były od lat 70. aktywnie działające duszpasterstwa osób LGBT, które mniej więcej od lat 80., no niestety, powiedzmy sobie to wprost, od pontyfikatu Jana Pawła II zaczęły być spychane do podziemia, a właściwie może nie tyle do podziemia, ile do kościoła, poza mury kościoła. To znaczy działały duszpasterstwa i działają cały czas na przykład w Stanach Zjednoczonych duszpasterstwa osób LGBT, powiedzmy sobie wprost, akceptujące związki jednopłciowe, tak? Często błogosławiące takim związkom, wspierające takie związki, mówiące, że to jest no bardzo właśnie chrześcijańska droga osób LGBT, właśnie wierność, miłość i tak dalej. One na przykład były spychane do innych budynków niż rzymskokatolickie. Ja byłem na przykład na takich nabożeństwach w Nowym Jorku, które odbywały się w kościele episkopalnym, czyli takim bliskim rzymskokatolickiemu, tak liturgicznie, ale należącym do tej tradycji anglikańskiej. Więc tam ta prędkość była jeszcze szybsza. No a niestety Polska wydaje się, że gdzieś tam jest trochę w ogonie. No oczywiście są jeszcze kościoły afrykańskie, gdzie taka książka nie mogłaby się ukazać, ale cieszymy się, że ta książka się ukazała na polskim rynku i mam nadzieję, że ona też troszeczkę pozwoli przyspieszyć. Ale to przyspieszenie następuje również, no związane po prostu jest ze zmianą pokoleniową. To znaczy, mówiąc już językiem socjologicznym, pokolenie Z właściwie już nie pyta, czy akceptować osoby LGBT, tak? Mówi tylko, jak to robić właściwie, tak? I księża również muszą jakoś na to odpowiadać, więc ja widzę pewną zmianę pokoleniową. To nie znaczy, że księża młodzi są bardziej otwarci niż starsi. Zresztą badania pokazują, że są nawet bardziej konserwatywni, ale no zderzają się z tą socjologią, z tym, że ich uczniowie na przykład na katechezie no po prostu już nie chcą dyskutować o tym, właśnie tak jak powiedziałem, czy akceptować osoby LGBT. Zresztą wielu uczniów jest już wyautowanych. No więc oni też szukają jakichś sposobów na zrozumienie tych osób i bardzo polecam właśnie im wszystkim tę książkę.
1: A dzisiaj twoje stanowisko, jestem ciekawy, jakie jest, Marcin, w stosunku do Kościoła katolickiego, jak widzisz te wszystkie przemiany, jak masz już takie doświadczenie, jako człowiek też, nie tylko jako terapeuta, nie tylko jako dziennikarz uznany.
2: Tak, ja jestem też wierzącym gejem, o czym mówię od wielu, wielu lat wprost i otwarcie.
1: Jak ty się odnajdujesz w tej rzeczywistości kościelnej na co dzień?
2: Oczywiście całkowicie odrzucam nauczanie tego kościoła odnośnie osób LGBT+. I po prostu czekam na czasy, kiedy kościół dojrzeje i dorośnie. Także moralnie i etycznie dojrzeje i dorośnie do tego, by takie osoby akceptować. Ale to nie oznacza, że nie można korzystać z jakichś, znaczy z tego jednak skarbca duchowości, jaką daje Kościół Rzymskokatolicki. Nie trzeba. Oczywiście są osoby, które na przykład w zderzeniu z kościelną homofobią całkowicie odchodzą od kościoła albo są w kontrze. I to jest ich święte prawo. Święte, nomen omen. Więc absolutnie nie namawiam ich do tego, żeby zostawali na siłę w kościele. Ale są osoby też, które po prostu trochę sobie wybierają elementy, które są dla nich korzystne, które są dla nich odpowiadające, które są korzystne dla nich w znaczeniu korzystne dla ich duchowości.
1: A co sprawia, że ty zostałeś w kościele?
2: No właśnie chyba to, że jednak znajduję w kościele bardzo wiele tych elementów, które uważam są korzystne dla mojej duchowości i te wartości, które w nim odnajduję. Natomiast dzisiaj, no ale to oczywiście też lata przemyśleń, lata doświadczeń, też kiedyś lata własnej terapii spowodowały, że no jakoś jest mi dość obojętne to, co Kościół naucza na ten temat. Natomiast nie jest mi obojętne to z tego punktu widzenia, że niestety Kościół krzywdzi ludzi tym swoim nauczaniem. Tak? Ja mam osoby w gabinecie terapeutycznym, kiedyś jak prowadziłem grupę w Wierze i Tęczy, przychodziły takie osoby, które są bardzo tym nauczaniem poranione. Ta książka, mogę państwa zapewnić, czytelników, czytelników również, ale słuchaczy, że ta książka nikogo nie porani i to jest jej na pewno ogromna zaleta.
1: Budując most, jak Kościół katolicki i społeczność LGBT mogą nawiązać relację opartą na szacunku, współczuciu i delikatności. Rozmawialiśmy o tym dzisiaj z Marcinem Dzierżanowskim. Bardzo dziękuję za spotkanie.
2: Dziękuję i życzę wszystkim dobrego weekendu długiego.
1: Do tych życzeń myślę, że się przyłączamy. Radosław Wróblewski, który audycję realizuje. Ja nazywam się Jerzy Chodorek i życzymy państwu dobrego weekendu. Do usłyszenia.

Ludzie stą in the pride, always comes before the fall.

0: 22. Czas na wiadomości Polskiego Radia RDC. Olga Kwaśniewska. Opozycjonista Andrzej Poczobut zostanie odznaczony przez Karola Nawrockiego. Jutro odbierze order Orła Białego. Gigantyczne utrudnienia na kolei, nie kursują pociągi do Berlina. Osierocone nurogęsi z Łazienek Królewskich mogą trafić do nowej mamy. Postarają się o to ornitolodzy. Andrzej Poczobut odbierze z rąk prezydenta order Orła Białego, poinformował szef gabinetu prezydenta Paweł Szefernacher. Uroczystość odbędzie się jutro podczas obchodów Święta Narodowego 3 maja na Zamku Królewskim w Warszawie. Prezydent Karol Nawrocki odznaczył Poczobuta 11 listopada ubiegłego roku.
1: Andrzej Poczobut to symbol niezłomności i trwałości przy ważnych dla niego wartościach.
0: Opozycjonista i dziennikarz Andrzej Poczobut był wielokrotnie aresztowany za swoją działalność oraz krytykę reżimu Aleksandra Łukaszenki. We wtorek został uwolniony z więzienia po 5 latach. Potężny pożar lasu w Parku Narodowym Czeska Szwajcaria na zachodzie Czech. Ogień objął już 900 hektarów. W akcji bierze udział kilkadziesiąt wozów strażackich i 3 śmigłowce. W regionie ogłoszono stan nadzwyczajny. Żywioł wciąż się rozprzestrzenia. Awarie na kolei pod Poznaniem. Pociągi notują nawet 4-godzinne opóźnienia. To po zerwaniu sieci trakcyjnej. Problemy są na odcinku z Buku do Palędzia. Dotyczy to m.in. składów jadących od strony Berlina czy Zielonej Góry. Wprowadzona została zastępcza komunikacja. Utrudnienia potrwają do rana. Jutro bieg Konstytucji 3 maja w Warszawie. Biegacze przejmą ulice stolicy, a kierowców czekają duże utrudnienia. Więcej nasza reporterka Aneta Łaski.
2: Start i meta biegu Konstytucji będą na Placu Trzech Krzyży. Zawodnicy pobiegną m.in. Alejami Ujazdowskimi, Marszałkowską i Alejami Jerozolimskimi. Pierwsze zmiany w ruchu zaczną się już nad ranem. Od 10 do 13.30 będzie wyłączona cała trasa biegu oraz wiele ulic dochodzących. Zmienią się również trasy kilku autobusów. Część linii pojedzie objazdami już od rana. W imprezie ma wziąć udział nawet 6,5 tysiąca uczestników. Aneta Łaski, Polskie Radio RDC.
0: Na koniec o dalszych losach nurogęsi ze stołecznych Łazienek. Młode ptaki prawdopodobnie trafią do innej matki. 10 piskląt znalazło się w ptasim azylu przy warszawskim zoo po tym, gdy ich matka została zjedzona przez rybę, kiedy wraz z młodymi pojawiła się na stawie w Łazienkach Królewskich. Teraz ornitolodzy będą próbować podrzucić maluchy do innego lęgu. Jednocześnie podkreślają, że pisklęta są pod opieką, otrzymują pokarm i są dogrzewane lampą grzewczą, a ich życiu nic nie zagraża. Więcej wiadomości na rdc.pl.

0: Od 15 stopni w Ostrołęce po 17 w Płocku i w Warszawie jeszcze o tej porze. Przed nami pogodna noc na Mazowszu. Nad ranem termometry wskażą około 7 stopni, jutro za to do 27. Niedziela i tym samym ostatni dzień majówki zapowiada się gorąco i bardzo słonecznie. Ciśnienie stabilne, na stołecznych barometrach wciąż 1006 hektopaskali.
1: Autopromocja.
2: Jeśli chcecie dowiedzieć się, jak zaczynały swoją karierę największe gwiazdy polskiej sceny muzycznej, o czym skrycie marzą, jakie są ich najbliższe plany muzyczne i życiowe, gdzie lubią podróżować, jak powstały ich największe przeboje, to audycja Porozmawiajmy o piosenkach jest właśnie dla Was. Zapraszam już jutro po godzinie 18 na audycję Porozmawiajmy o piosenkach w Radiu RDC. Marcin Nielubiec.
1: Autopromocja.

Tak, to była Meghan Trainor, która otwiera nowy rozdział swojej kariery. Robi to 7. z rzędu albumem. Ta płyta, ten zbiór ma już tytuł Toy With Me. I ten album jest chyba najbardziej bezpośrednim i najbardziej osobistym zbiorem piosenek w jej karierze. Przesłaniem tego zbioru są relacje, takie poznawanie ludzi tu i teraz, a muzycznie to jest muzyka popularna, oczywiście wysokiej próby, jaka od dawna dominuje na prestiżowych listach przebojów. Cry Baby to nagranie otworzyło nasze spotkanie. My włączamy już muzyczny radar i śledzimy, co w show biznesie piszczy, które piosenki nabierają tempa popularności, po które albumy warto sięgać. No i oczywiście, jak rozkładają się siły na top 20 listy przebojów muzyki Black, do której zaproszę po północy. Obiecuję, że dziś również będziemy mieli, no mam nadzieję, przyjemność posłuchania rozmowy z kolejnym gościem muzycznego radaru. Radosław Wróblewski i Paweł Bobrowski, witamy bardzo gorąco i przejdźmy teraz do piosenki o zmęczeniu przelotnymi relacjami, o potrzebie czegoś trwałego. Taką odpowiedź snuje Michael Shalty.

No właśnie, ktoś może pomyśleć, no co robi nagranie sprzed tylu lat w programie, w audycji, w której gramy sobie nowości muzyczne, premiery. Otóż można powiedzieć, że w pewnym sensie jest to również nowa płyta, biorąc pod uwagę, że jest ścieżką dźwiękową do filmu o Michaelu Jacksonie. W tym miesiącu w kinach pojawił się biograficzny film o królu muzyki popularnej, którego gra bratanek Michaela Jacksona. Film pokazuje życie Michaela Jacksona od czasów Jackson's 5 po największe solowe sukcesy. No raczej ten film najlepszych opinii nie ma. Jedną z najmocniejszych stron tego filmu jest właśnie muzyka. I chciałbym się jeszcze przy muzyce z filmu Michaela Jacksona zatrzymać. Teraz piosenka zatytułowana Never Can Say Goodbye. Oczywiście to będzie wersja Michaela Jacksona.

No i to był Beck i jego bardziej refleksyjna strona w piosence Right Lonesome i to nie jest nic nowego, ponieważ jest to powrót do korzeni, które wielu z fanów, słuchaczy muzyki Becka uważa, że jest jego najmocniejszą stroną. Właśnie taka ballada, piosenki refleksyjne. Przejdźmy do zespołu o bardzo kreatywnej nazwie Franklin. No i opowieści o tym, jak trudno jest się odsłonić przed drugą osobą.

i stanąć przed decyzją dalszego trzymania w tajemnicy pewnych powierzonych sytuacji. Zespół, który ma doświadczenie z dużymi masowymi festiwalami, bo grali już i na Orange Warsaw Festival i męskim graniu, mają również na koncie nominacje do Fryderyków. Posłuchajmy zespołu Frank Lynn.

No i to była Lamia Sun, wraca z singlem zatytułowanym Honey Bee, czysta energia, która towarzyszy opowieści o presji codzienności i chęci życia na własnych zasadach. No i słychać tutaj oczywiście inspirację muzyką lat 70., ale brzmienie jak najbardziej współczesne. I myślę, że najmocniejszym punktem tego nagrania jest głos Lami, dość surowy, momentami chropowaty, w naturalny sposób przywołujący skojarzenia z Amy Winehouse czy Tiną Turner, a może czymś pomiędzy. Niall Horan wraca z singlem zatytułowanym Little More Time. To jest piosenka z albumu, który przed nami. Albumu, który ma tytuł Dinner Party. Bardzo zwarty, solowy, który ukaże się 5 czerwca. Nagranie podobno dobrze sprawdza się u osób stojących na progu wieku średniego. Spróbujmy.

To Suki Waterhouse no, przekonuje, że uczucie chaotyczne, nieuczesane, niedoskonałe jest bardziej wartościowe i prawdziwe. Wie, co mówi moim zdaniem, bo mimo młodego wieku ma bardzo duże doświadczenie, będąc i bizneswoman, i piosenkarką, i aktorką, jest również modelką. Suki Waterhouse. Doświadczenie ma również kolejna piosenkarka, którą zapraszam na naszą wirtualną scenę, to Paula Roma z naszego podwórka, dlatego wiarygodnie jej z tematem chronicznego braku czasu i odkładania bliskości na później. Więcej czasu na miłość, to jest właśnie zapowiedź albumu Z resztek, który ukaże się 22 maja oczywiście tego roku. Posłuchajmy zatem Paula Roma. Proszę.

To jest taka pora, kiedy z przyjemnością mówię dobry wieczór tym, którzy dołączają do Polskiego Radia RDC. I przypomnę, że to Muzyczny Radar, czyli cykliczna, cotygodniowa audycja z nowościami muzycznymi, premierami, gośćmi, no i oczywiście listą Top 20, czyli listą podsumowującą popularność muzyki Black ostatnich tygodni. Do niej przejdziemy po północy, ale teraz już z przyjemnością zapraszam na spotkanie z Antkiem Smykiewiczem, ale zanim zaczniemy rozmowę, jeszcze piosenka zatytułowana Na luz, Antek.

0: patrz na luz.
1: Antek Smykiewicz jest dzisiaj moim gościem. Dzień dobry.
2: Dzień dobry, Pawle. Wy nie wiecie, ale tuż przed wejściem na antenę rozmawialiśmy o tym, jakie wywiady były najlepsze w życiu
1: Pawła. Tak. Znaczy nie, to nie były najlepsze, to były po prostu najbardziej spektakularne, tak bym powiedział, pod względem różnym. Na pewno nie rozmowy, bo wspomniałem ci o pewnej postaci, z którą rozmawiałem. I chyba sukcesem tej rozmowy było to, że obaj nie byliśmy przygotowani
2: do spotkania. No właśnie, ja do tego dążyłem. Do tego dążyłem, zaczynając właśnie tę konkluzję. Mhm. Czyli ja też nie jestem przygotowany, więc mam nadzieję, że wyjdzie
1: to może będzie dobrze. No nie jesteś przygotowany do rozmowy, a ja jestem przygotowany do tego, żeby cię zapytać o pewną rzecz. Mianowicie, no jesteś bywalcem talk show, może bardziej talent show, bo to są programy telewizyjne, które z pewnego punktu widzenia są trampoliną dla młodych wykonawców. Ty byłeś, zdaje się, The Voice of Poland Must Be The Music, chyba tak?
2: Tak.
1: Dobrze,
2: tak.
1: Mam rację. Powiedz mi, który moment, w tych programach realnie zmienił twoje myślenie o muzyce, nie tylko o tym, jak budować karierę, o samej muzyce. Który z tych programów, albo który moment w tych programach zmienił tok twojego myślenia a propos muzyki?
2: Myślę, że wchodząc do pierwszego programu, w którym brałem udział, czyli do The Voice of Poland, pierwszej edycji, nie miałem zielonego pojęcia ani o show biznesie, ani o tym, jak powinno się w ogóle nagrywać płyty, z czym to się właściwie je. Oczywiście miałem już swój skład, Ścianę Wschodnią, bo tak się nazywaliśmy. Mieliśmy też cover band, z chłopakami całkiem nieźle sobie wtedy już radziliśmy. Natomiast nie miałem pojęcia, jak się właściwie nagrywa płyty. Kiedyś myślałem, że wystarczy nagrać piosenki, wrzucić je na krążek, mieć ich kilka i można wydawać płytę. Dopiero później zobaczyłem, jak działa cały show biznes i no, to
1: czyli
2: było takie...
1: te programy dają taki obraz tego, na czym tego fundamentu show biznesu polskiego, dodajmy.
2: Dają jakąś taką namiastkę. Na pewno nie wiedziałem, będąc w programie, z czym to się je i nie wiedziałem, że ktoś ma na pewno na to scenariusz, ponieważ producenci po to spotykają się przed przesłuchaniami w ciemno, akurat w The Voice of Poland, z uczestnikami, żeby mniej więcej sobie ten program poukładać, ponieważ każdy program ma tak jakby takie swoje klocki, najważniejsze punkty, które muszą się w nim znaleźć i różne osoby są tymi klockami w każdym programie, a gdzie są te klocki, to wie tylko dokładnie producent. Więc ja, wchodząc do tego programu, myślałem, że łapię Pana Boga za nogi, byłem takim chłopakiem z ulicy. Pamiętam, kumpel do mnie powiedział, dawaj Antek, idziemy do programu, gdzie nie patrzą na gębę. I to był właśnie The Voice of Poland, bo wcześniej nie dostaliśmy się do żadnego innego programu, a byliśmy na przesłuchaniach. Właśnie jako takie naturalne chłopaki gdzieś tam z miasta, że tak powiem, z ulicy. No i nagle się okazało, że dostałem się do tego The Voice of Poland i tam to, czego się nauczyłem na samym początku, to właśnie było to, jak pracować z kamerą. To, że program na żywo, to jest program na raz i nie masz powtórki. To musi po prostu działać. Jest 3, 2, 1 i masz 3 minuty niecałe, żeby pokazać wszystko, co przygotowałeś przez ostatni tydzień albo kilka dni. I nie będzie powtórki. To się może udać albo nie. No i czasami się udawało lepiej, czasami gorzej. No i faktycznie udało się w tym programie całkiem nieźle zawojować.
1: A wiesz, że doświadczenie podpowiada, że więcej pomyłek jest w czasie nagrywania programu niż podczas emisji 1:1?
2: Tak akurat jest. Myślę, że ten naturalny stres taki też potrafi dać wiatru w żagle. I ja też bardzo lubię programy na żywo. Lubię występować przed żywą publicznością. Tam, gdzie nie ma powtórek. I to jest dla mnie w sumie najciekawsze. No podejrzewam, większość aktorów też uważa, że lepiej im się gra w teatrze, bo tam mogą bardziej pokazać siebie, bardziej poczuć rolę i bardziej poczuć publikę niż przed kamerami. I tak samo chyba jest ze mną jako z piosenkarzem.
1: No, kiedy stajesz przed martwą publicznością, to wtedy myślisz sobie, no dobra, pomylę się, to można to cofnąć, skasować, nagrać jeszcze raz. Człowiek jest bardzo luźny wtedy. Łatwo o wpadki, prawda?
2: Tak, ale wiadomo, że też można potem nagrywać. To tak jak w studio. Stoisz i nagrywasz coś raz za razem, a czasami lepsze jest wrogiem dobrego.
1: Zgadza się.
2: I nie ma co rzeźbić czegoś, co wyszło ci już bardzo przyjemnie i fajnie i naturalnie. Mhm. Skoro tak naturalnie z ciebie wychodzi, to czemu kombinujemy w drugą stronę?
1: No tak.
2: No, niestety. No,
1: wiesz, co by nie mówić, tego typu spotkania, rozmowy w telewizji czy w radiu, to są wystąpienia publiczne, prawda?
2: Tak.
1: jest taka zasada wystąpień publicznych, jeśli jesteś sobą, nie szukasz siebie w innych i do tego jeszcze przychodzisz z pewnym tematem, który masz pogłębiony, to nie ma problemu z wystąpieniem publicznym, więc...
2: Po prostu poprowadzisz to po swojemu.
1: Zgadza się, dokładnie tak. Czyli wracając do talent show, trafiłeś tam po prostu przypadkiem.
2: Z zupełnym przypadkiem do Voice of Poland. Do Mass Media Music już trochę nie było takiego przypadku, no tak. Ponieważ tam zostałem zaproszony jako już uczestnik The Voice of Poland. Oni też chcieli na tym zbudować sobie popularność, podejrzewam, że pojawiają się uczestnicy innych talent show, bo ja od razu po The Voice of Poland nie zbudowałem żadnej kariery, tak? Zająłem tam drugie miejsce.
1: No właśnie, przepraszam, że ci wejdę, ale słyszałem taką opinię, że sukces tak naprawdę zdobywają te osoby, które zajmują miejsca od drugiego niżej.
2: Wiesz co,
1: Ta pierwsza osoba, która odniesie sukces, to raczej tak sobie.
2: Jest kilka czynników, które mogą się na to składać. Przede wszystkim, no, kiedyś było tak, że tylko ta osoba, która wchodzi do finału, no, podpisuje kontrakt z jakąś wytwórnią. Na pewno osoba, która wygra program, musi ten kontrakt zrealizować i wydać jakiś album. Wiadomo, że no, ja nie byłem przygotowany idąc do The Voice of Poland i nie miałem swojego materiału, który mógłbym wydać, a na pewno oni nie chcieli mnie widzieć w takim materiale, jaki nagrywałem wcześniej, czyli w materiale rockowym. Raczej widzieli mnie jako takiego popowego chłopaka, który wszedł, ma dużą wrażliwość, jakieś tam różne inne i widzieli mi się na mój temat. Natomiast jeśli chodzi o wytwórnie często blokują też artystów, ponieważ takie kontrakty, które się podpisuje wchodząc już do finału, bo te kontrakty się podpisuje sukcesywnie z etapu na etap, potrafią być naprawdę straszne i mocno obłożone i procentami, i latami, bo na przykład program, kontrakt, jaki wychodził z The Voice of Poland, to było 8 lat, bądź 5 płyt i 2% zarobku na tej płycie dla artysty, czyli z każdej złotówki zarabiałbyś 20, przepraszam, 2 grosze. Dokładnie, nie 20 groszy. 20 groszy to by było, to by było 20%. Mniej więcej tak to wygląda. Teraz z tego co wiem, uczestnicy już na poziomie przesłuchań w ciemno muszą podpisać kontrakt na 5 lat na 20% z tego co zarobią. Mhm. I też wiadomo, że taki program to jest badanie rynku. Bo jeżeli ktoś jest w stanie wysłać SMS-a i jesteś w stanie jako wytwórnia zainwestować parę złotych w to, żeby sprawdzić, zbadać rynek, bo to jest badanie rynku, nic więcej. Jeżeli 100 tysięcy osób jest w stanie wysłać, czy 50 tysięcy SMS-a za 3 zł, żeby kogoś wypchnąć do finału, to znaczy, że te osoby potencjalnie kupią płytę. Wiadomo, 50 tysięcy, no mamy diament, jedziemy. Mhm.
1: Czyli można postawić taką tezę, że jeżeli ktoś ma wiarę w siebie, a przede wszystkim talent, kompetencje do tego, żeby stać się gwiazdą, to lepiej, żeby omijał talent show.
2: Z jednej strony tak, z drugiej strony nie, bo jeżeli miałoby to nie być takie obwarowane wielkimi kontraktami, bo też pamiętajcie, kochani, że takie kontrakty można negocjować, tak? I można na przykład zostawić sobie furtkę jakąś wyjściową. Warto się pokazać też szerszej publiczności, jeśli chodzi o telewizję. I myślę, warto zobaczyć, z czym to się je. Ja się na przykład dowiedziałem, że show biznes to jest właśnie show z naciskiem na biznes.
1: No właśnie. No właśnie tak, ale też dowiedziałeś się chyba, że w tej chwili dominującą rolę, jeśli chodzi o popularność, czy w ogóle walkę popularności młodych wykonawców, wiedzie internet.
2: Tak, zdecydowanie internet robi dobrą robotę. Na pewno robił na początku dobrą robotę, jeśli chodzi o YouTube'a i tak dalej. Ale to też są algorytmy, którymi też sterują różne osoby. Kiedyś było tak, że rynek sam się badał i zostawały te osoby, które ludzie najbardziej lubili. Natomiast od jakiegoś czasu widzę, że duże majorsy działają w ten sposób, że same tworzą sobie nowych artystów. Piosenka nie musi być dobra, piosenkę wystarczy, że usłyszymy 300 razy, 400.
1: No tak, dokładnie.
2: I ona nam wejdzie w krew i potem słyszymy numery, które sami byśmy, używając trywialnego słowa, uznali za gówniane. Słyszymy jako numery, które stały się po prostu nagle numerem lata albo numerem, który po prostu jest tłem do jakiejś większej ilości wydarzeń. To tak jak z miłością. Zabierz kogoś w 5-10 miejsc, to jednego dnia to nagle będzie myślał, że pół życia z tobą przeżył. Mm-hmm. Tak się robi randki, tak? Że ludzie się spotykają w 2-3 miejscach, idą w 2-3 miejsca jednego dnia i już jest dużo wspomnień wspólnych.
1: Tak.
2: To tak działa psychologicznie i tak samo to działa też na radio.
1: Ale wiesz, myślę, że to, co stało się kilka dni temu i co, czego tak naprawdę inspiratorem jest Łatwo Gang,
2: O kurczę, no to
1: jest pokazało, fantastyczna sprawa. Właśnie, co według ciebie pokazało?
2: Pokazało, że w ludziach jest ogromna siła i że nie wszystko można, nie wszystkim można sterować, nie wszystko można kontrolować i całe szczęście. I nie ze wszystkiego trzeba czerpać pieniądze.
1: Mhm. Jeszcze dodałbym, że w internecie jest naprawdę największa siła w tej chwili.
2: Zdecydowanie.
1: Jeśli chodzi o te dwa ostatnie pokolenia, czyli Y i Z, ale wśród starszych osób również, bo przecież w tym przedsięwzięciu znalazły się też osoby, które są przedstawicielami pokolenia X i boomersi również. Natomiast jest to niesamowicie duża siła, która powoduje, że młodzi ludzie omijają duże firmy fonograficzne, omijają dużych majorsów, bo wiedzą o tym, że jeśli mają talent i mogą się pokazać w takich miejscach, które śledzą majorsi, mogą się bardzo szybko stać gwiazdami.
2: Akurat mi się wydaje, że to jest Ta końcówka jest trochę naiwna, nie? Mhm. Tutaj tak nie powiem. Oczywiście całość, jeśli chodzi o akcję, jest wspaniała, jestem podekscytowany, jest to dla mnie niesamowita kasa zebrana dla osób, które też od wielu lat odwiedzam na oddziałach onkologicznych i też wspieram wiele dzieciaków. Udało nam się kilka dobrych milionów zebrać przez ten czas, kiedy jestem artystą na osoby z SMA czy z rakiem zebrać.
1: Ale nie ogoliłeś się.
2: Nie ogoliłem się, nie załapałem się na akcję.
1: Ja się ogoliłem.
2: Nie ogoliłem się, ale miałem wielokrotnie okazję też w jakiś sposób. Wiem, że teraz się z nieogolonymi nie gada. Mhm. Nie załapałem się, tak jak Michał Paszczek wrzucał ostatnio u siebie filmik. Wydaje mi się, że jednak duże wytwórnie fonograficzne mają ostatnie słowo w tym kraju, jeśli chodzi o radio. I jeżeli nie masz 2 miliardów odsłon na YouTubie, to nie włączą ciebie, dlatego że jesteś popularny. Tutaj to nie jest konkurs popularności i konkurs tego, kto jest bardziej utalentowany. To się bardzo rzadko zdarza. To są ewenementy jakieś. Natomiast zarabianie pieniędzy jest najważniejsze dla majorsów i dla dużych stacji radiowych.
1: Co trzeba mieć w sobie takiego, żeby stać się gwiazdą?
2: Trzeba mieć szczęście, mi się wydaje. Dobry numer, tak jak powiedziałeś przed chwilą. Myślę, że jakąś błyskotliwość, chociaż to nie jest zawsze konieczne, ponieważ często słuchamy wywiadów, w których niekoniecznie osoby są jakoś specjalnie błyskotliwe, tak. A gwiazdami już są. Mi się wydaje, że nie ma jakiegoś takiego przepisu. Trzeba być sobą też przede wszystkim gdzieś tam i mieć tą osobowość jakąś taką, żeby ludzie cię po prostu pokochali. Mm-hmm.
1: No pięknie. To może pokochają ciebie bardziej, jak posłuchamy piosenki zatytułowanej Most. Może w tej chwili, co ty na to?
2: Oczywiście, z wielką przyjemnością.
1: Antek Smikiewicz teraz będzie śpiewał. Bardzo proszę.

0: To była piosenka Most, którą zaśpiewał Antek Smikiewicz. Ja mam ten przywilej, że ja mogę z Antkiem porozmawiać, nie tylko słuchać, jak śpiewa. Chciałem powiedzieć, może i dobrze.
1: Obaj mamy ten przywilej, ponieważ niezwykle ciekawe rozmowy się toczą również poza anteną. No nie wszystko wyjdzie, tak bo zawsze, nie mamy tyle czasu.
0: Tak zawsze jest. Ja zawsze mówiłem, że mikrofony powinny być w tak zwanej reżyserce, kamery powinny stać w drugą stronę odwrócone. Wtedy słuchalność i oglądalność programów byłaby 3 razy większa. Antku, co było trudniejsze? Czy osiągnąć ten sukces, który niewątpliwie osiągnąłeś, czy też później udowodnić, że to nie był przypadek?
1: Właściwie nie wiem, czy... Na pewno moment, w którym Pomimo burz stało się hitem, i to takim hitem, który trafił na listę przebojów stulecia, jest gdzieś tam, było sytuacją, której nie ogarnąłem, bo nawet nie wiedziałem, że to już, kiedy leciałem najczęściej w polskich stacjach radiowych, myślałem, że to już będzie po prostu tak z każdą piosenką i że każdy artysta tak ma. Ja po prostu byłem niedoświadczony, faktycznie byłem takim naturszczykiem, można powiedzieć, w tej branży. I to Pomimo burz faktycznie przez te 10 lat jest grane właściwie cały czas, kilkanaście razy dziennie w większości dużych stacji radiowych i w tych mniejszych. I większość ludzi tę piosenkę kojarzy. Nawet niewiele osób kojarzy, czasami jest tak, że ktoś nie zna mnie z młodszego pokolenia, natomiast piosenkę kojarzy bardzo dobrze. Co było trudniejsze? Mi się wydaje, że utrzymanie się na rynku jest znacznie trudniejsze niż zaistnienie na nim przez 5 minut, ponieważ teraz obserwujemy całą masę takich karier, które pojawiają się dosłownie na kwadrans, tak można powiedzieć. Mhm, czyli tak. Ktoś przez 2-3 tygodnie numer jest łupany wszędzie, w każdej dużej stacji radiowej i właściwie kojarzysz ten numer z jakimś odcinkiem czasu, ale 2 tygodnie i znika piosenka, znika artysta. I to też jest moim zdaniem wina dużych majorsów i wina kontraktów. Ja też na przykład po wydaniu pierwszej płyty byłem gotowy właściwie miesiąc później na wydanie kolejnej płyty, bo już miałem materiał. Na co moja wytwórnia wtedy powiedziała, ale chwila, jest za wcześnie, wydamy wersję deluxe. Mhm. Czyli nagle 18 piosenek zamiast 10 na... Taki suplemencik, który nie jest realizacją kontraktu. Więc dalej jestem zobowiązany do kolejnych 4 płyt albo 8 lat pracy w kamieniołomie. I tak to mniej więcej wyglądało. Też wiadomo, że o wydawnictwie potem decydował A&R i tak dalej, więc można było przeciągać te kontrakty w nieskończoność. Wydaje mi się, że wracając do twojego pytania, znacznie trudniej jest utrzymać się na rynku niż na nim zaistnieć.
0: A to ciekawe. Bardzo często, może nie często, ale dotarło do mnie takie zdanie, że mówisz o sobie samoszlifujący się diament.
1: Tak powiedziałem?
0: No.
1: Nie, no tak. Co ty? Nie.
0: No tak.
1: Ja?
0: Tak,
1: nie tak, wiem, tak, może
0: gdzieś
1: tak.
0: Wyczytałem w jednym z twoich rozmów, nie wiem gdzie to było. Ale to jest nieważne. Co było
1: to
0: tym...
1: nie jest o sobie, może co bardziej o życiu, że życie potrafi nas oszlifować jak diament.
0: No więc właśnie
1: zasadzie.
0: To pytanie chciałem ci zadać. Co w twoim życiu było najgorsze do oszlifowania? Nawet stawiając z boku muzykę.
1: Co było najgorsze do szlifowania?
0: Najtrudniejsze, może nie najgorsze.
1: Znaczy, były takie ściany, z którymi się spotykałem właśnie już przy The Voice of Poland i chwilę później, kiedy zrozumiałem, że ludzie, na których patrzę z podziwem i z zapartym tchem, wcale nie są tacy bezbłędni, doskonali i wcale im nie zależy na tym, żeby mi gdzieś tam pomóc i że nikt nie czeka tak naprawdę, aż pojawi się uzdolniony Antek i za chwilę zrobimy z jego gwiazdę, bo usłyszałem kiedyś coś takiego od menedżera jednego z polskich artystów, który wtedy opiekował się również moją karierą, bo to było ileś tam lecie tego artysty. Będę mówił trochę enigmatycznie, bo nie chcę nikogo tutaj skrzywdzić. Aczkolwiek jakby powiedział, to pewnie skrzywdził, więc wolę tak. Było ileś tam lecie tego, koncert na ileś tam lecie tego artysty, nie wiem, 10, 15 czy 20-lecie i zadzwoniłem do menedżera i mówię, no chwila, jestem u was w menedżmencie, to czemu nie dostałem zaproszenia na ten koncert? Przecież jestem waszą gwiazdą. A na to usłyszałem odpowiedź. Gwiazdą?
0: To są na niebie.
1: Nie, gwiazdą to jesteś nikim. Dokładnie usłyszałem takie słowa. Skończył się program, opadło konfetti, a ty jesteś dzisiaj nikim. I jak teraz nie udowodnisz, że robisz coś sam, to tym nikim pozostaniesz. I to było na początku dla mnie bardzo bolesne. Wziąłem to do siebie, trochę mi było przykro, bardzo nawet można powiedzieć. A po chwili... Zapaliła się we mnie taka lampka, która jest we mnie całe życie. Nikim? ja ci jeszcze udowodnię, że jestem kimś. I to się stało gdzieś tam. I tak samo było po The Voice of Poland, bo po The Voice of Poland miałem podpisany kontrakt z Universal Music i Universal Music tak mi przeciągał to wszystko, cokolwiek chciałem wydać. Więc w pewnym momencie poszedłem do wytwórni i powiedziałem, słuchajcie, ja kiedyś zagram na Wembley i albo będziecie w pierwszym, albo w ostatnim rzędzie. I to zależy od was. I chwilę później wydałem pomimo burz z nimi, tak? Nagle przestali kręcić nosem i to się po prostu udało. Gdzieś tam postawiłem na jedną kartę i nie patrzyłem na to, co zrobią dla mnie inni, patrzyłem na to, co mogę dla siebie zrobić sam. I to jest właśnie ten gdzieś to... To życie doszlifowało to we mnie tę samodyscyplinę i to upartość wewnętrzną, która sprawia, że idę po to, co sobie ustaliłem. Oczywiście nie po trupach, no ale tak to wygląda.
0: No dobra, powiedz, kto ci powiedział, że nie jesteś gwiazdą, że jesteś nikim?
1: Nie mogę powiedzieć.
0: No powiedz. No.
1: Nie.
0: Ale to jednak show biznes polski niszczy, co?
1: Myślę,
0: znaczy,
1: że
0: potrafi zniszczyć.
1: To nie jest tylko polski. Wiadomo, że show biznes niszczy, dlatego że w każdej dużej branży, w której są duże pieniądze, jest kilku głównych graczy, a wiadomo, że zarabiasz wtedy, odnosisz sukces wtedy w Polsce i w show biznesie, kiedy zarabiasz nie tylko ty, ale ci najwięksi wokół ciebie i rozmawialiśmy o tym również tak, poza anteną. I to właśnie oni głównie muszą zarabiać, a ty masz być ich małpą na sznurku i masz robić dokładnie to, co oni chcą i tak, jak oni chcą. Dlatego, że w każdej wytwórni jest tak samo jak w każdym programie typu Talent Show. Są osoby, i które zajmują pewne miejsce na rynku. Jest ktoś od popu, jest ktoś od rocku, jest ktoś od soulu. I te osoby się wymieniają co jakiś czas. Na takie, które są bardziej opłacalne. Nie daj Boże, żebyś myślał sam za siebie, bo wtedy nie jesteś opłacalny.
0: No zgadza się. Zgadza się. Zdarzyło się tak w twoim życiu, że miałeś już wszystkiego dość i chciałeś gdzieś wyjechać, żeby sobie odpocząć, naładować baterie?
1: Staram się tak balansować swoim życiem, żeby właściwie często wyjeżdżam. To jest gdzieś ta moja pasja. Wiem o co ci chodzi. Nie chodzi ci o to, czy jestem turystą, a o to, czym po prostu rzucił wszystko i wyjechał w Bieszczady, tak? Myślę, że w życiu każdego człowieka przychodzą takie momenty, kiedy coś jest frustrujące i spotykasz się z jakąś niesprawiedliwością. Natomiast nikt nie mówił, że będzie łatwo. A życie jest wtedy ciekawe, kiedy faktycznie cały czas ciśniemy pod górę i gdzieś tam mamy jakiś sukces i myślę, że tak to jest z tą miłością, że nie kocha się za coś, tylko mimo wszystko i pomimo burz właśnie ciśniemy dalej. I tak samo jest z tą moją karierą, którą nie można nazwać jakąś spektakularną, albo niesamowicie szybką, albo zawrotną. Ale miałem czas, kiedy byłem najczęściej puszczanym artystą w tym kraju, teraz jestem dalej puszczonym artystą w tym kraju. Pomimo 10 lat odstępu z tym numerem. Czasami słyszę też takie stwierdzenie, Boże, czy ty nie masz dosyć tego, że jesteś właściwie artystą jednego przeboju? Ja mówię, chwila, dobrze mieć taki przebój, który pozwoli ci zagrać na każdej dużej scenie przez 11 lat właściwie. I spotkać tylu wspaniałych artystów. Ja jestem dumny z wielu piosenek bardziej niż pomimo burz. Aczkolwiek nie byłem już wtedy pod dużą wytwórnią, więc nie miałem takiej siły przełożenia na radio. Natomiast pisałem to, co chciałem, to, co czułem. Nie z każdej piosenki jestem dumny tak samo bardzo, bo wiadomo, no, ale to są wszystko moje dzieci i gdzieś tam bardzo się cieszę, że mogłem, że żyję z muzyki od wielu lat i robię to, co gdzieś tam w duszy mi gra. I nie oglądam się na to, co myślą inni.
0: Antek, ale teraz odpuściłeś sobie, czy zbierasz raczej siły na to, żeby z większym uderzeniem wejść na rynek znowu?
1: Raczej jest tak, że jestem winny coś moim odbiorcom, bo jest to album, który obiecuję od jakiegoś czasu. I ten album obiecuję, że już na pewno wyjdzie we wrześniu. Będzie to bardzo ciekawe wydanie, bo będzie wydany na płytach CD, na winylu i nawet na kasetach, więc będzie dosyć ciekawie.
0: Kasety rozumiem, bo kasety wróciły. Znaczy,
1: kasety
0: był taki
1: wracają,
0: moment, tak, że bardzo drogie były i no, były modne, nawet bardziej niż płyty winylowe. I tak, nie wiem, tak mi się wydaje, że przyszedł taki moment, kiedy znowu przestano mówić o kasetach, już kaset nie ma, a winyle cały czas są na topie.
1: Dokładnie tak. I też gdzieś chciałem, żeby tak to wyglądało. Więc ten album już we wrześniu. Czy ja sobie odpuściłem? Nie ma mowy, żebym sobie odpuścił. Gdzieś tam cały czas mam w sobie dużo miłości do tego, co robię. Może nie jestem tak nastawiony, że to jest moje być albo nie być. Bardziej jestem ciekawy, jak odbiorą moi moi odbiorcy, no inaczej nie powiem. Nie lubię ludzi nazywać fanami, bo nie uważam się za jakiegoś, za jakąś gwiazdę. Więc ten album za chwilę się ukaże. Teraz udało mi się popełnić numer z nowym człowiekiem. Jest to Paweł Hołda, z którym zrobiliśmy utwór Na drugą stronę, razem z Piotrem Szczepanikiem.
0: No
1: którym...
0: i to jest ten nowy singiel, nowa piosenka,
1: tak, tak.
0: Trochę posłuchamy zaraz.
1: Tak, to jest takie elektropopowe trochę bardziej. Natomiast myślę, że tekst świetnie obrazuje to, co jest gdzieś tam w mojej duszy, czyli idę swoją po prostu drogą, już nie patrzę na to, co wypada, a na to, co gdzieś tam bardziej czuję. I to jest właśnie błąd debiutanta też. Często się zastanawiamy, o czym ludzie chcieliby usłyszeć, a ludzie nawet bardziej chcą usłyszeć nasze serca gdzieś tam. Mm-hmm. I o tym trzeba ludziom śpiewać.
0: Różni się ta piosenka brzmieniowo. Rzeczywiście to, co powiedziałeś, elektropop, to bardziej prowadzi ciebie w kierunku muzyki klubowej.
1: Wiesz co, gdzieś tam też czasy się troszeczkę zmieniają. Ja też o tym ludzie nie wiedzą, ale 10 lat przed tym, zanim zająłem się śpiewaniem, byłem DJ-em. I przez 10 lat grałem po warszawskich klubach i zarywałem nocki w wielu mniejszych i większych miejscach. I grałem po prostu dla swoich odbiorców. Bawiłem się wtedy świetnie.
0: To może gdzieś się mijaliśmy za konsoletą?
1: Bardzo możliwe. Chwilę później zacząłem grać imprezy typu karaoke. I później eventy już jako coverband. Więc jakby przeszedłem wszystkie możliwe stopnie wtajemniczenia w tej branży. Nawet w radio pracowałem przez moment, zanim jeszcze wydałem ten swój pierwszy singiel. Więc gdzieś tam...
0: No to zobacz, jaki ciekawe. Masz potencjał. Wiesz dokładnie, na czym polega cały show biznes z każdej strony. I DJ-e radiowi, i piosenkarz, producent.
1: Trochę tak. I gdzieś tam faktycznie ten numer jest, jaki jest, bo wiem, że ludzie lubią bawić się też przy muzyce, a jeżeli to jest połączone z fajnym tekstem, z przesłaniem, no to czemu nie?
0: Mhm. A w twoim życiu przyszedł taki moment, w którym mogłeś śmiało powiedzieć z czystym sercem, to jest właśnie Antek. Jeśli chodzi o twoje produkcje.
1: Tak, i zwłaszcza jeśli chodzi o ten album, który teraz powstaje. Był też taki numer, mało popularny zresztą, który wyszedł jako czwarty singiel pomimo Burz, i to był utwór Cud. To był numer, który gdzieś tam bardzo, z którym się bardzo identyfikuję, i czy później utwór Zagubieni, też na tym albumie w wersji deluxe. Bo tam jakby, ja zauważyłem, że jak pisałem te teksty gdzieś tam, to po jakimś czasie one do mnie docierały. To była jakaś taka forma autoterapii. Miałem jakiś taki ciężki moment w swoim życiu i za chwilę, kurczę, przecież napisałem o tym piosenkę. Mówię, tam jest napisane, żebyś nie tracił tej wiary w siebie, żebyś nie oglądał się na innych, żebyś patrzył, jakbym sam sobie gdzieś tam przemedytował to w głowie, bo zawsze, kiedy tworzę tekst, no to wychodzę na taką pustynię, czyli siedzę sam gdzieś tam albo w pociągu i dłubię.
0: Ale ty sam piszesz, dla siebie piszesz,
1: tak,
0: sam.
1: Tak, mhm. Nie wszystkie teksty popełniłem sam. No wiadomo, zwłaszcza w momencie, kiedy pracowałem z wytwórnią nad swoim pierwszym albumem, no wtedy było tak, że to raczej A&R dyktował to, co będzie na albumie, niż ja. Ale tam też znalazły się moje teksty, natomiast wszystko, co później powstaje, też staram się, żeby było jak najbardziej moje.
0: Kiedy płyta?
1: Płyta wrzesień. Tam się będzie dużo działo.
0: Ale co, i kaseta, i winyl, i CD, tak?
1: Tak, wszystko na raz. Będą te wersje kolekcjonerskie i to będzie ten album, który będzie się składał głównie z singli, które były wydawane przez ostatnie lata, plus trzy niespodzianki, między innymi takie, które są odpowiedzią na twoje poprzednie pytanie, na których Antek to jest właśnie Solo. Antek. To jest ten moment, kiedy tam jest taki numer Credo w wersji roboczej. To nie jest singiel, natomiast jest piękną piosenką, która gdzieś tam oddaje to moje podejście do życia.
0: Niewątpliwie, moim zdaniem, świat w każdym miejscu w tej chwili się algorytmizuje. Algorytmy rządzą, prawda? Gdybyś ty był takim algorytmem i miał odpowiedzieć na temat swojej muzyki, dla kogo tworzysz? Kto twojej muzyki słucha?
1: Nie mam pojęcia, szczerze powiem. Nigdy się nad tym nie zastanawiałem. Zabiłeś mi trochę ćwieka. Kto słucha? Myślę, że ktoś, kto szuka większej wartości niż tylko rytmiczne brzmienia i gładkie wokale. Gdzieś tam. Zależy mi bardzo zawsze na tej warstwie tekstowej. Więc myślę, że ktoś, kto myśli nad tym, czego słucha. Raczej po tą moją muzykę gdzieś tam sięgnie.
0: Gdybyś miał jednym zdaniem opisać swoją drogę kariery od początku, kiedy przyszedłeś do Talent Show do dzisiaj, to jakby to brzmiało?
1: Droga przez mękę. Żartuję. Nie, no pomimo bólu.
0: Ale widzisz, to
1: tak.
0: Pierwsze skojarzenie. No, nie, no, na pewno ja coś w tym jest.
1: Ale ja też jestem takim raczej pogodnie usposobionym jego usposobieniem.

0: Chciałbyś powiedzieć a propos piosenki Na drugą stronę, bo to jest nowy singiel teraz, tak?
1: Tak, to jest nowa współpraca właśnie, czyli Paweł Hołda, bardzo zdolny polski artysta, który bardzo dużo tworzy. Zaczynamy dopiero razem pracować i myślę, że to jeszcze chwilę potrwa. Świetny gitarzysta poza tym i za chwilę wchodzimy do studia, nagrywamy kolejną rzecz razem. No i ten utwór myślę, że powinien gdzieś tam pokazać moje podejście na najbliższe lata. Mniej więcej tak to teraz widzę i idę tam, gdzie czuję, że powinienem pójść, a nie tam, gdzie może powinienem.
0: No dobra, to zobaczmy i posłuchajmy, gdzie idziesz. Bardzo dziękuję, Jantek Smykiewicz był dzisiaj naszym gościem. Jak będziesz miał płytę, to wpadaj.
1: Z wielką przyjemnością, na pewno odwiedzę ciebie, wszystkich słuchaczy radia dla ciebie i pogadamy sobie może wtedy o tym, co
0: bardzo
1: dzieje powstawało.
0: Pozdrawiam. Dziękuję.

No i to jest nowa odsłona Antka Smykiewicza, piosenka zatytułowana Na drugą stronę. Bardzo dziękujemy i przechodzimy do kolejnych nowości. Olivia Dean już za chwilę, a później na pewno niespodzianka dla starszych słuchaczy, którzy jeszcze pamiętają. No właśnie, na razie nie będę zdradzał kogo, na pewno głos będzie znajomy.

No bardzo ciekawy jestem, jak rozpoznawanie głosu wyszło w Państwa przypadku. Cząstka, tylko mała cząstka zespołu The Beatles, czyli Ringo Starr, wraca do nas z 22. studyjnym albumem. Ten album nosi tytuł Long, Long Road. Jego premiera odbyła się kilka dni temu. No, płyta wyjątkowo amerykańska w brzmieniu, bo ewidentnie oparta o country i o gatunek, który nazywany jest Amerykaną. No, to nie jest album, który pozwoli na ściganie się na listach przebojów. Myślę zresztą, że Ringo Starr nawet nie pomyślałby o tym, żeby się ścigać. Na pewno jest to album wiarygodny i bardzo, bardzo dojrzały. Na potwierdzenie słów jeszcze jedna piosenka z tego albumu, zatytułowana Choose Love.

Martyna Baranowska. Tak nazywa się właścicielka tego Głosu Serce, tytuł piosenki, a ja tym, którzy dołączają, raz jeszcze przypomnę, że jesteśmy na dobrej fali Polskiego Radia RDC, a to jest Muzyczny Radar. Śledzimy nowości, śledzimy muzyczne premiery, także fragmenty albumów. No i oczywiście rozmawiamy z osobami, o których często Państwu opowiadam przy okazji piosenek. Powoli zbliżamy się do momentu, kiedy zaproszę do Top 20 i to jest ta część bardziej przebojowa, bo będą to nagrania ostatnich tygodni. Te najbardziej popularne, podsumowując oczywiście popularność muzyki Black. Jeszcze jeden, myślę, bardzo ciekawy głos, który lubimy i lubimy także wracać do nowości, które przynosi nam Jessie Ware.

Czomora, czyli nowy projekt tworzony przez Aurorę oraz Toma Rolandsa z The Chemical Brothers 4 lipca w ramach festiwalowej trasy. Czomora zawita również do Polski, no i zagrają na Open Air Festiwalu. A za chwilę Montmart, duet, który no, łączy dwa światy. No, z jednej strony klasykę oraz muzykę elektroniczną, a nazwa projektu wcale nie jest przypadkowa, bo Montmartre to jest dzielnica w Paryżu, gdzie projekt ma swoje studio i tam właśnie powstało nagranie zatytułowane Feel Alive.

No bardzo horyzontalne podejście do gatunków muzycznych jest cechą charakterystyczną naszych spotkań z soboty na niedzielę. Nie ograniczamy się do poszczególnych brzmień czy gatunków. Raczej staramy się wyjąć z każdego to, co zwraca na siebie naszą uwagę. I tak było również z poprzednimi utworami, a przed chwilą Hosh, czyli jeden z kluczowych graczy sceny Melodic House czy też Techno. Zaczynał jako DJ, ale bardzo szybko wszedł głębiej w produkowanie muzyki. No, słychać, że nie goni za trendami, raczej stara się porządkować wszystko, nagrywać utwory po swojemu. Już za chwilę Paul Russell, a potem Dominic Fike i przechodzimy do Top 20.

4-4-1 to jest numer dzisiejszego notowania Top 20 Czarnej Listy. Zapraszamy do wysłuchania nagrania z miejsca 20. To jest utwór, który od 10 tygodni przewija się przez naszą antenę. I Top 20 Hey Tony, J.A.D. oraz Tony the Tiger.

J.I.D., czyli jeden z najbardziej technicznych raperów swojego pokolenia. On pochodzi z Atlanty, jest związany z ekipą Dreamville. To jest bardzo ważne, bo właściwie od początku ustawiło go to w gronie najmocniejszych nazwisk nowej sceny. J.I.D. oraz Tony the Tiger, Hey Tony, na miejscu 20. To teraz przechodzimy do 19. Tutaj jeden z lepszych utworów ostatniej płyty, chociaż właściwie cała płyta Wu-Tang Clan jest bardzo udana. Claudine na miejscu 19.

Przypomnę, że to nagranie było na samym szczycie Top 20, dzisiaj już po 9 tygodniach. Półka 19, Wu-Tang Clan, nagranie zatytułowane Claudine. Pora na pierwszą, dzisiaj nie ostatnią oczywiście nowość. Spotykamy ją na półce 18, to będzie Party of Two oraz Jade Grace i Swim, nagranie zatytułowane Tonight's in LA. It's new.

0: Remember posting a story will only get 2 likes. Now if I hit the stage in LA, it's for 2.
1: Party of Two oraz Jada Gracie Swim Tonight in LA to jest pierwsza z 4 nowości, które czekają dzisiaj na Was. Miejsce 18. Dziękujemy i przechodzimy do półki wyżej. Joy, Valence i Bray w utworze zatytułowanym Push the Pipe po raz 8 pojawiają się w zestawieniu Top 20. New York City, you listen up. If you can hear me right now, I need you to get in your car, get delinquent, and go steal cash from a cash register for no reason. This world is your world,

0: fancy.
1: Push the pipe, push the pipe.
2: Także teraz przypomnę, że zaczęliśmy nowy dzień, ale jednocześnie zaczynamy też tę trzecią, kolejną, ostatnią część naszego spotkania, czyli podsumowanie popularności utworów muzyki Black według Top 20. Joy Valens na miejscu 17, pozycja 16 to Jack Harlow w utworze zatytułowanym Trade Places.

piękna ballada, która przytrafiła się temu wykonawcy. Jack Harlow jest z nami po raz siódmy z nagraniem Trade Places. Dzisiaj miejsce 16. Top 20 o numerze 441. Polskie Radio RDC, jak zwykle z soboty na niedzielę po północy podsumowujemy popularność utworów, ale przed nami już kolejna nowa produkcja, która trafia do nas, do Top 20. Fix Our Face to MGK oraz Fred Durst. It's new.

Polskie Radio RDC. Jesteśmy w trakcie 441. podsumowania popularności utworów muzyki Black ostatniego tygodnia. Na miejscu 15 pojawiła się kolejna nowa produkcja. Fix Our Face, MGK, Fred Durst, to połączenie i rapu, i muzyki rockowej. Świetne nagranie, rozgrzewa na miejscu 15, a półka 14 już nieco spokojniej, bo Dominic Fake pojawi się z nagraniem zatytułowanym White Kiss.

Co tydzień od północy do godziny pierwszej kołyszemy Mazowsze w rytm muzyki. Black Dominic Fike i utwór zatytułowany White Kiss. Dzisiaj na miejscu 14. Powoli, ale jednak bardzo pewnie idziemy na sam szczyt dzisiejszego notowania, który ma numer 441. I teraz pora na szczęśliwe miejsce dla nagrania Again. Miejsce 13. Flipa T. I ain't give a lad, we get what? I don't give a no. I got a message to all of my haters. Might as well tuck it in. Fail

Stara szkoła z nową mieszają się na top 20. Co tydzień jesteśmy już na miejscu 13 dzisiejszego najnowszego notowania tej listy. Flipa Tinegen to był remix z tego nagrania i przechodzimy do kolejnej nowej produkcji. Przypomnę, że dzisiaj do zestawienia cztery nowe utwory trafią. Trzecie jest na miejscu 12, to Kelani oraz Missy Elliott w utworze zatytułowanym Back and Forth. It's new.

No i oczywiście przedstawicielka starej szkoły, czyli Missy Elliott jest z nami z nagraniem Back and Forth, ale w roli głównej Kelani. Miejsce 12. Bardzo dziękujemy i przechodzimy do kolejnego utworu, który również reprezentuje starą szkołę, bo Jay-Z już za chwilę pojawi się z nagraniem Dead Presidents. Miejsce 11.

Z przyjemnością wracamy do głosu tego rapera Jay-Z. Dead Presidents jest na miejscu 11 i w ten sposób już zapraszam do pierwszej dziesiątki. Tutaj również osoba, którą znamy sprzed wielu, wielu lat. Nadal jest z nami Neo, tym razem z utworem zatytułowanym Up Out and Gone na miejscu 10.

No jak zwykle na pograniczu muzyki pop i muzyki R&B, Neo, Up, Out and Gone na miejscu 10. Przechodzimy do ostatniej, najwyższej nowości dzisiejszego spotkania. To będzie nagranie zatytułowane Hacho, Step, BNYX oraz Quavo. It's new.

Ian Wakes oraz Quavo w nagraniu zatytułowanym Hancho Step na miejscu 9 i to była ta najwyższa nowość, najbardziej gorąca w notowaniu 441. Różne dźwięki, różni wykonawcy, stara i nowa szkoła mieszają się w top 20 tej pierwszej dwudziestce. Juvenile oraz Megan Thee Stallion, BBB na miejscu 8, podobnie jak tydzień temu.

Juvenile i Megan Thee Stallion w jednym studiu BBB na miejscu 8. Tutaj nic się nie zmieniło od tygodnia, 5 tygodni z nami. Podobnie zresztą jak Kanye West i Paso Plama z nagraniem zatytułowanym Last Brief nadal są z nami. Dzisiaj już zapełniają półkę 7.

Meksykański klimat przewija się w produkcji Kanye'ego Westa. Last Breath na miejscu 7, a teraz po raz kolejny sięgam po ostatni album i robię to z przyjemnością wielką, po ostatni album zespołu Wu-Tang Clan. Na nim jest utwór zatytułowany Dolomite. Dzisiaj miejsce 6. Yeah.

To także nagranie, którego słuchaliśmy na samym szczycie, czyli na iglicy notowania Top 20. Dzisiaj już po 7 tygodniach miejsce 6, więc wynik jest bardzo dobry, bardzo interesujący. I idziemy dalej. Tutaj również bardzo ciekawe nagranie zatytułowane I Candy. To jest The Kid Laroi, miejsce

Tak, Anthem, The Kid LAROI na miejscu piątym. Przypomnę tym, którzy dołączają, że jeszcze jesteśmy w trakcie top 20. Pierwsza piątka przed nami. Na miejscu piątym The Kid LAROI, na pozycji czwartej posłuchamy utworu zatytułowanego Pops. To będzie 2 Chainz oraz Static Selecta.

Takie nagranie dziś wprowadza nas do pierwszej trójki. To Pops i Two Chainz oraz Static Selecta. Nagranie to, które od 4 tygodni, dokładnie od miesiąca jest z nami. Dziś pozycja 4. Najmniej szczęśliwa. Najbardziej szczęśliwi są wykonawcy, których słuchać będziemy teraz, bo na miejscu 3 Chris Brown, który jest z nami od wielu lat. Bardzo proszę. Number 3.

jestem przekonany, że uśmiech pojawia się na twarzach tych osób, które są z nami od chwili, kiedy Czarna Lista trafiła na antenę Polskiego Radia RDC, a więc już grubo ponad 20 lat temu. Chris Brown pojawił się na miejscu trzecim, 50 Cent, za chwilę posłuchamy jego głosu na miejscu drugim, ale będzie mu towarzyszył również Leon Thomas w nagraniu zatytułowanym No One Told Us na miejscu drugim. Number two.

no dość inspirujące nagranie No One Told Us, 50 Cent i Leon Thomas na miejscu drugim dzisiaj, pozycja pierwsza tydzień temu. Kończymy nasze spotkanie z 441 podsumowaniem Top 20. Kolejne już oczywiście za tydzień po północy. Spotykamy się po to, by kołysać się w rytm muzyki Blacka. Dzisiaj na samym szczycie, no tutaj nastąpiła mała zamiana, utwór, którego słuchaliśmy właśnie w tym miejscu, czyli na pozycji drugiej tydzień temu. Touch You, How to Love Me, YG oraz Tidal Assign. Number one.

0: Powtórka audycji.
1: Dzień dobry Państwu. Przy mikrofonie Łukasz Bożycki, a to oznacza, że słuchacie, drodzy Państwo, Polskiego Radia RDC i audycji Animalista. Zanim porozmawiamy tym razem o płazach z moim i Państwa gościem i o tym, w jaki sposób możemy pomóc płazom, szczególnie wczesną wiosną, to na scenę wkracza zagadkowy gatunek zwierzaka. Jest to ptak, który ma długość ciała do 70 cm, a rozpiętość skrzydeł nieco delikatnie przekracza 1 metr, takie 105-110 cm. Jest to zwierzak, który gniazduje kolonijnie na płytkich, zarośniętych mokradłach. Gniazdo zakłada na drzewach, często na przykład z szczaplami. Niektóre osobniki potrafią zakładać gniazda także w szuwarach. Jest to gatunek gniazdowy w Europie, ale jedynie na południu, czyli Bałkany, Półwysep Apeniński, Półwysep Iberyjski. To jak najbardziej są te miejsca, gdzie ten gatunek gniazduje, basen Morza Czarnego także, czyli południowa część Ukrainy, Rumunia, Delta Dunaju. Celowo nie mówię, kim jest ten zagadkowy gatunek na tym etapie, bo zachęcam Państwa do rozpoznania, o kim mowa. Jak ktoś podróżuje, szczególnie na południe Europy, to być może słyszał ten charakterystyczny głos, który dobiega z takiej kolonii lęgowej. Posłuchajmy.

Nie tylko głos jest charakterystyczny u tego zagadkowego gatunku, ale także jego wygląd. Jest nie do pomylenia. Ma bardzo długie nogi, które nawet u ptaków w locie wystają daleko poza obrys ogona. Ma długą i cienką szyję. Ma też długi i cienki, zakrzywiony dziób. W jego upierzeniu dominują barwy czekoladowe i czarne, ale ta barwa czekoladowa jest bardzo ciemna, więc w nieodpowiednim oświetleniu, na przykład pod słońce, może się wydawać, że te ptaki są zupełnie czarne. Oczko raczej małe i czarne, ciemne. Nogi dość długie, jak wspomniałem, także w kolorze, można by było powiedzieć, błota. I tak naprawdę, to drodzy Państwo, nie mam więcej podpowiedzi. Ten dziób i te barwy kasztanowate są dość dużą podpowiedzią. Ale mam jeszcze jeden głos, który może być podpowiedzią, bo ten gatunek nie jest zbyt wokalny i nie odzywa się zbyt często. Ale gdybyśmy byli blisko gniazda, to byśmy usłyszeli coś takiego. Słyszeliśmy wszyscy razem ibisa kasztanowatego. Jeden z dwóch gatunków ibisów, który występuje w Europie. Ten drugi to ibis grzywiasty. Gratuluję wszystkim, którzy wiedzieli. Przed nami muzyka, a po niej rozmowa o płazach i ich ochronie. Koniecznie zostańcie z Polskim Radiem RTC.

0: Drodzy Państwo, słuchacie Polskiego Radia RDC, przy mikrofonie Łukasz Bożycki, a to oznacza audycja Animalista. Razem ze mną jest nasz gość, pan Łukasz Franczuk, Stowarzyszenie Mała Wspólnota z Otrębus. Dzień dobry.
1: Dzień dobry, witam serdecznie Państwa i pana redaktora.
0: Wiosna to szczególny czas dla płazów, ponieważ migrują z różnych swoich zimowisk do wody, gdzie się rozmnażają. Z jakimi wyzwaniami o tej porze, wiosną, muszą mierzyć się płazy?
1: Główne wyzwania to jest urbanizacja terenów, w okolicach, które zamieszkują. Czyli przede wszystkim są to drogi, które budujemy, żeby poruszać się z naszymi samochodami. I szlaki migracyjne płazów pomiędzy lasami, w których zimują, a zbiornikami wodnymi są przedzielane takimi drogami, i co powoduje, że podczas migracji płazy są rozjeżdżane przez samochody i giną podczas tej wędrówki i nie docierają do zbiorników wodnych.
0: Jak duży jest to problem? Czy wiadomo, jaki odsetek płazów, na przykład w Otrębusach, bezpiecznie dociera do wody, a jakiemu niestety się to nie udaje, gdy nie ma tych działań aktywnej ochrony?
1: Ten problem jest dosyć szeroko widoczny w całej Polsce, niezależnie czy jesteśmy w górach, czy nad morzem. Jest wiele, wiele takich miejsc, w których już człowiek zabetonował okolice, i różnie to zjawisko wygląda też w różnych miejscach. Jeżeli chodzi o trębusy, to zjawisko jest bardzo ogromne, można byłoby powiedzieć, jeżeli chodzi o płazy, które zamieszkują las i próbują przedostać się do zbiorników wodnych i przecinają miejscowe drogi. Mogę podać przykład ubiegłego roku. W ubiegłym roku zauważyliśmy około 13 tysięcy płazów, którym pomagaliśmy jako mieszkańcy Otrębus i sąsiednich miejscowości w przedostaniu się przez te drogi. I to jest liczba, którą widzieliśmy samodzielnie i samodzielnie zaraportowaliśmy, ale jeszcze należy pamiętać, że w momencie, kiedy spaliśmy nocami, już po kończeniu akcji pomocy płazom, te osobniki również się przemieszczały, więc ta populacja w okolicach Otrębus jest, jak widać, ogromna.
0: Jak wygląda taka pomoc w praktyce? Jakie działania podejmujecie? Co robicie?
1: Nasza akcja rozpoczęła się około 2 lat temu. Wówczas do naszego stowarzyszenia zgłosiły się niezależnie 2 mieszkanki ze łzami w oczach i powiedziały, że każdej wiosny w Otrębusach jest z rozjeżdżanych kilka tysięcy osobników na drogach. Postanowiliśmy wesprzeć je w działaniach i zgłoszeniu do władz lokalnych. Okazało się, że władze lokalne to nie jest odpowiednie miejsce, do którego należy się zgłosić w takiej sprawie, tylko należy wystąpić do Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska, żeby otrzymać odpowiednie zezwolenia na przenoszenie tych zwierząt lub relokację w inne miejsca.
0: Czyli chwytanie i przenoszenie gatunków chronionych wymaga oczywiście zgody Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska. Czy dobrze to rozumiem?
1: Tak, należy wystąpić o specjalne zezwolenie, żeby taką akcję móc wykonywać. No i udało nam się takie zezwolenie uzyskać w ciągu 24 godzin i to było jedna z najszybciej wydanych decyzji administracyjnych, z jakimi mieliśmy do czynienia w działalności naszego stowarzyszenia. I wspólnie z mieszkańcami rozpoczęliśmy oddolną inicjatywę pomocy płazom w 2024 roku. Generalnie nasze działania jako stowarzyszenie, które jest małe, nie przyniosłyby efektów, dlatego że nas jest garstka. Naszym działaniem jako stowarzyszenia było zmobilizowanie mieszkańców i społeczności lokalnej do tego, żeby się zaangażowały w tę pomoc. I nasze działania polegały na tym, że prowadziliśmy mocną kampanię informacyjną i przekazywaliśmy społeczności lokalnej informacje o tym, że taki problem występuje w naszej okolicy i że warto pomagać naszym zielonym sąsiadom w przemieszczaniu się przez drogi. Przez ostatnie 2 lata bardzo mocno nasza akcja się rozkręciła i spowodowała, że coraz więcej osób chce pomagać płazom i pomaga im przemieszczać się przez lokalne drogi. Co jest ważne, nasze działania zostały wsparte przez nasze władze lokalne i gmina Bywinów przekazała nam środki finansowe, tak żebyśmy tę oddolną inicjatywę mogli nieco bardziej rozwinąć i zakupić odpowiedni sprzęt do pomocy płazom. Ten sprzęt to jest przede wszystkim wyposażenie dla wolontariuszy, którzy wieczorami w deszczu, słocie wychodzą na ulicę, więc potrzebują odpowiednich kamizelek. Nasi wolontariusze dzięki wsparciu finansowemu gminy Brwinów otrzymali takie kamizelki z napisem Żabi Patrol. To są również rękawiczki, które pomagają chwytać płazy z pewnością taką, że nic takiemu zwierzęciu nie zrobimy, nie przeniesiemy żadnych chorób skórnych na płaza. To jest bardziej służy do ochrony płaza niż człowieka. No i wiadra, do których te płazy należy wkładać. Dodatkowo jeszcze, żeby zwiększyć skuteczność naszej akcji, kupiliśmy za dofinansowanie z gminy Brwinów płotki herpetologiczne, które ustawiliśmy pomiędzy lasem a drogą, tak żeby uniemożliwić płazom wchodzenie na drogi i samodzielnie je z tych płotków zbieramy i nosimy na drugą stronę ulicy.

0: czyli dzisiejsze temperatury w tej wiosny, które są bliskie 0, 2 stopnie, 0 stopni, to nie jest odpowiednia temperatura do migracji płazów. Musi mieć temperaturę w okolicach 8-10 stopni i my to sprawdzamy w taki sposób, że podwijamy rękaw do przedramienia i sprawdzamy, co odczuwamy. Jeżeli odczuwamy na przedramieniu, na dłoniach i na przedramieniu takie przyjemne ciepło, to znaczy, że to jest ta pora, kiedy płazy będą potencjalnie wychodziły z lasu. Do tego jeszcze należy jako dodatkowy warunek dołożyć deszcz i wilgotność odpowiednią. I teraz mierzymy się z tym właśnie, że w tym roku tego deszczu było bardzo mało, w 2026. Mieliśmy około 4 dni deszczów, kiedy płazy nam migrowały, a przy tej suszy, która jest wszechobecna, no to one tak dosyć niemrawo wychodzą z lasu, jeszcze tam siedzą i potrafią na przykład co 2 tygodnie migrować i bardzo mocno jest rozłożona ta migracja w czasie.
1: O migrujących płazach opowiada Państwu Łukasz Franczuk ze Stowarzyszenia Mała Wspólnota z Otrębus. Przed nami muzyka, po muzyce druga część rozmowy. Koniecznie zostańcie z Polskim Radiem RDC.

0: Rozmawiamy o płazach, a szczególnie o pomocy tym zwierzętom wiosną podczas ich migracji z lasu do wody. Znajdujemy się obecnie na Mazowszu, w gminie Brwinów, w okolicach miejscowości Otrębusy. Dobrze pamiętam?
1: Tak, bardzo dobrze.
0: Rozmawialiśmy już chwilę o tym, kiedy wychodzą płazy i jaka jest skala tej migracji, ale zabrakło mi w pierwszej części naszej rozmowy pytania jeszcze o to, których gatunków to dotyczy, które gatunki migrują jako pierwsze, a który gatunek migruje jako ostatni i w ogóle jakim gatunkom pomagacie.
1: Jeżeli chodzi o Otrębusy i Las Młochowski, przy którym nasze miejscowość leży, to dominują to przede wszystkim płazy, które nazywają się ropuchami szarymi. Myślę, że to jest ponad 99 i jeszcze po przecinku odpowiednie zestaw liczb procent populacji. Oprócz tego trafiają nam się płazy takie jak grzebiuszka ziemna, żaba moczarowa i rzepka drzewna. Te trzy ostatnie, które wymieniłem, są pod ścisłą ochroną. To są osobniki pod ścisłą ochroną, więc szczególną uwagę i baczenie mamy na nie. Te osobniki pod ścisłą ochroną to są osobniki, które dosyć rzadko u nas występują. Na przykład rzekotkę drzewną w ubiegłym roku udało nam się spotkać 3 razy. Niestety jeden raz to był osobnik, który został rozjechany przez samochód, więc bardzo nas serce bolało przy takim widoku.
0: Rozumiem, że ropuchy szare migrują tuż po żabach moczarowych, a na samym końcu pewnie są spotykane rzekotki, bo one potrzebują jednak dużo cieplejszej wody i swoje gody potrafią rozpoczynać pod koniec maja, nawet na początku czerwca. A żaby moczarowe mogą już wystartować w marcu, prawda?
1: Tak, tak. I to właściwie wszystkie płazy startują w marcu, co ciekawe. Można było powiedzieć, że moglibyśmy to mierzyć zegarkiem w ręku, kiedy one wychodzą z lasu, bo przez ostatnie 3 sezony, czyli 2024, 2025 i ten rok, wszystko się zaczyna w okolicach 11 marca. Co ciekawe, pomimo tego zróżnicowania pogody w poszczególnych latach, więc zazwyczaj każdy sezon od momentu, kiedy zaczęliśmy te akcje tutaj prowadzić. W każdy sezon zaczynamy od szkolenia w plenerze naszych wolontariuszy i osób, które chcą przyłączyć się do akcji. I te szkolenia w plenerze mamy zazwyczaj w okolicach 10-12 marca. Tak się zazwyczaj składa, że albo w dniu szkolenia, albo dzień później płazy wychodzą. Nie wiem, czy to jest nasza zasługa, że robimy to w plenerze, bezpośrednio przy lesie. Tam podjeżdżamy kamperem i przedstawiamy naszym wolontariuszom prezentację, jak przynosić płazy, jak rozpoznawać gatunki, jak raportować wyniki patroli i że to zaczyna się tego samego albo następnego dnia. Może to jest efekt tego, że żaby w jakiś sposób na to przyjmują i słyszą.
0: To by było piękne, gdyby tak było.
1: Tak jest. To naszej komunikacji z tutejszymi żabami i ropuchami, to muszę powiedzieć, że nasi wolontariusze zazwyczaj rozmawiają z tymi zwierzętami. Mnie to zaciekawiło. Ja osobiście też w pierwszym roku akcji zacząłem z ropuchami rozmawiać i się na tym złapałem. W pewnym momencie mówiąc im, co z nimi zrobię i że za chwilę je odstawię w pobliżu zbiornika wodnego.
0: Czy zaczęły już panu odpowiadać?
1: Tak, tak. Ich pisk, jak się wkłada je do wiadra, jest niesamowity. Brzmi jak jakiś pisk małego szczeniaczka czy jakiegoś małego zwierzątka. No pięknie, można było powiedzieć, pięknie śpiewają, kiedy są w tej fazie migracyjnej i kiedy słyszymy je w lesie i kiedy je wkładamy do wiadra, wtedy ten pisk się nasila. Bardzo fajną rzeczą w trakcie migracji, kiedy ta migracja jest nasilona w taki deszczowy dzień, kiedy na przykład migruje z lasu około 1000, czy nawet mieliśmy szczyt migracyjny taki, w którym 3000 osobników wyszło w jeden wieczór, to jest fenomenalne zjawisko, jak się słyszy szum liści w lesie, jak one się poruszają i się przemieszczają po tych liściach i cały las widać, słychać taki szum. I to jest niesamowite, czegoś takiego nie widziałem i nie wiedziałem, że małe stworzenia są w stanie taki efekt wywołać.
0: Rozmawiamy o migracji wiosennej, a co z migracją powrotną z wody do lasów? Czy wtedy też pomagacie tym zwierzakom?
1: Tak, i To jest bardzo ciekawe zjawisko, bo w 2024 roku my kompletnie, pomimo tego, że przenieśliśmy około 5 tysięcy płazów przez drogi, kompletnie nie zauważyliśmy migracji zwrotnej. W 2025 roku migracja zwrotna, taki szczyt nastąpił 15 kwietnia i wtedy właśnie był ten rekordowy dzień, 3100 osobników odnosiliśmy na drodze powrotnej i migrowały nam zwrotnie i to też był taki moment, w którym płotki na szybko stawialiśmy po przeciwnej stronie ulicy od mokradeł i terenów podmokłych w kierunku lasu, tak żeby nam nie wchodziły na drogi. I w tym roku jeszcze ta migracja zwrotna nie była nasilona jakoś mocno. Trafiały nam się pojedyncze osobniki, które były skierowane mordkami w kierunku lasu i przyjęliśmy taką zasadę, że jeżeli płaz się porusza w kierunku lasu, to go przenosimy na drugą stronę ulicy w kierunku lasu. Jeszcze jedną ciekawą rzecz chciałem panu redaktorowi i państwu opowiedzieć. Ta ciekawa rzecz dotyczy takiego okresu, który mieliśmy do czynienia w ubiegłym roku i mamy obawy, jak to będzie wyglądało w tym roku, że był taki moment, że jednocześnie mieliśmy migrację w jedną i w drugą stronę i musieliśmy się przyglądać bardzo mocno zachowaniom płazów, tak żeby wiedzieć, w którą stronę nosić. I jako wolontariusze, którzy przenosili płazy, chodziliśmy nawet z dwoma wiaderkami, tak żeby w jednym wiaderku mieć te, które przynosimy na jedną stronę drogi, a w drugim wiaderku te, które na drugą stronę. Musieliśmy nad tym panować.
0: Jak reagują kierowcy, gdy widzą wolontariuszy, którzy chwytają płazy, chodzą z wiaderkami wzdłuż drogi, jest ciemno. Jak się zachowują kierowcy?
1: Bardzo super. Jesteśmy bardzo usatysfakcjonowani tym, co się wydarzyło po akcjach edukacyjnych, które przeprowadziliśmy w ubiegłym roku i które prowadzimy też w tym roku. Bo zdarzają nam się takie przypadki, których byśmy się nie spodziewali. Na przykład jedzie samochód ciężarowy z Media Expert, prawdopodobnie wioząc komuś jakiś sprzęt AGD czy RTV. I kierowca, widząc nas, wolontariuszy w okolicy, potrafi zatrzymać taki samochód, wysiąść z niego, pomimo tego pewnie, że zależy mu na czasie i na szybkim dostarczeniu towaru, i potrafi samodzielnie przenieść taką ropuchę albo zawołać wolontariuszy, żeby pomogli przenieść płaza z drogi, zanim przeniesie. Moja żona widziała świetną rzecz w ubiegłym roku, jak minęła ją pani w luksusowym samochodzie. I w pewnym momencie jakieś 10-20 metrów od niej się zatrzymała, wysiadła z samochodu i coś zaczęła robić na przodzie samochodu i to trwało tam dłuższą chwilę. Moja żona się zdziwiła i podeszła do niej, żeby zobaczyć, co się dzieje. I ta pani, bardzo elegancko ubrana, kartą kredytową przesuwała płaza na drugą stronę drogi, tak żeby go nie rozjechać i żeby bezpiecznie ta ropucha, żeby mogła przejść na drugą stronę ulicy.
0: Piękna historia, która powoduje, że serce rośnie.
1: Tak jest. I fajne jest to, że w naszą akcję zaangażowane są bardzo mocno dzieci, i to dzieci namawiają swoich rodziców do tego, żeby wychodzili o godzinie 15-20 z domu na nasze patrole, a jak się już dowiedzą dzieci w ogóle, że ten patrol jest prowadzony w tej chwili, bo jest nasilenie migracji, to nie da się ich utrzymać w domu. I to jest bardzo, bardzo fajna strona tej akcji, że razem rodzice, dziadkowie, dzieci w niej uczestniczą.
0: O pomocy płazom opowiada Państwu Łukasz Franczuk ze Stowarzyszenia Mała Wspólnota z Otrębus. Przed nami muzyka, a po muzyce trzecia część rozmowy. Koniecznie zostańcie z nami. The war was lost, the treaty signed, I was not cut across the line. I was not caught, though many tried. I live among you, well disguised. I had to leave my life behind. I dug some graves you'll never find. The stories told with facts and lies. I had a name.

0: hand. I live it full. I live it wide. Through layers of time you can't divide. My woman's here. My children too. Their graves are safe from ghosts like you. In places deep with roots entwined.
1: Drodzy Państwo, słuchacie trzeciej części audycji Animalista w Polskim Radiu RDC. Przy mikrofonie Łukasz Bożycki oraz mój i Państwa gość, pan Łukasz Franczuk ze Stowarzyszenia Mała Wspólnota z Otrębus. Dziś rozmawiamy o pomocy płazom na Mazowszu, blisko naszego studia, kilkadziesiąt kilometrów, migrują płazy, przechodząc wiosną z lasu na tereny podmokłe, gdzie się rozmnażają. Panie Łukaszu, mówił pan o liczbach, jak wielu osobnikom pomogliście, ale czy te wszystkie liczby i gatunki są zbierane w jakieś raporty, tabele, czy te informacje mają jakąś wartość także naukową, czy w jakiś sposób je opracowywujecie? Jeśli tak, to co z nich wynika?
2: Tak, my dosyć mocno sprofesjonalizowaliśmy nasze działania ze względu na wymagania Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska co do zdawania sprawozdań, bo w czerwcu każdego roku musimy przedstawić raport ze zrealizowanych działań. W związku z tym postanowiliśmy przygotować specjalne formularze, które stworzyliśmy przy pomocy ogólnodostępnych narzędzi elektronicznych, przeglądarkowych. Zbudowaliśmy takie formularze, gdzie w każdym formularzu nasi wolontariusze kładają raporty po każdym patrolu, określając to, gdzie dokonywali swojej działalności i przeprowadzali akcje, o jakiej porze dnia i jakie gatunki płazów napotkali na swojej drodze i też ile śmiertelnych osobników napotkali na swojej drodze. Co jest ciekawe, przeniesionego płaza łatwo policzyć i prawdopodobnie inny wolontariusz go już nie będzie liczył, skoro się znalazł po przeciwnej stronie drogi, ale też jak gdyby zbudowaliśmy sobie system oznaczenia płaza, który już został policzony, a niestety zginął na drodze. Każdego śmiertelnego płaza oznaczamy kredą na drodze i wtedy inni wolontariusze wiedzą, że tego płaza nie należy liczyć. Co ciekawe, jesteśmy w stanie właściwie podawać wyniki naszych akcji co do osobnika. Te materiały już zostały wykorzystane przez jedną z naszych wolontariuszek, Alicję Borowską, która w ubiegłym roku skończyła studia podyplomowe z ochrony środowiska i napisała pracę o czynnej ochronie płazów w Otrębusach i okolicach. Wykorzystywała dane, które zebraliśmy podczas akcji. Te dane, które wykorzystaliśmy podczas akcji, oprócz tego, że trafiają do RDOŚ, również przekazaliśmy Szkole Głównej Gospodarstwa Wiejskiego i utrzymujemy kontakt od tego roku z doktorem Klimaszewskim ze SGGW, który jest specjalistą od płazów i ich ochrony. Też z kołem naukowym tej uczelni jesteśmy w stałym kontakcie i to fajne rzeczy, możliwe, że z tego się rozwiną.
1: Czy trudno było zmobilizować ludzi, społeczeństwo Otrębus do tej akcji? Jak to wyglądało w praktyce? Wspomniał pan o tym, że dzieci już z wielką ochotą angażują się w taką akcję, ale jakie były początki tej mobilizacji społecznej?
2: Na początku myślę, że akcją zainteresowały się przede wszystkim osoby, które mieszkały w okolicach ulic, na których płazy były rozjeżdżane przez samochody. W tej chwili udaje nam się angażować mieszkańców nawet z miejscowości oddalonych o 2-3-4 kilometry, czyli z Brwinowa, nawet z Milanówka, która jest już sąsiednią gminą, nawet z Podkowy Leśnej, która jest sąsiednią gminą i tutaj z okolicznych naszych miejscowości Kanie, Żółwin. Początkowo było trudniej, bo ludzie nie wiedzieli o tym, że jest taka akcja. Tak? Dzięki środkom finansowym, które pozyskaliśmy z gminy, byliśmy w stanie przeprowadzić kampanię informacyjną wśród mieszkańców i rozdawaliśmy ulotki, wieszaliśmy plakaty i też bardzo mocno działamy w mediach społecznościowych, opowiadając o naszych działaniach i zapowiadamy różne aktywności, które będą się odbywały związane z ochroną płazów, czyli warsztaty plenerowe, impreza kończąca całą akcję, na której się wspólnie integrujemy i podsumowujemy sobie wyniki akcji. Też mocno podsumowujemy wszelkie, nazwijmy to, spektakularne dokonania, kiedy w jeden wieczór przynosimy 2000 płazów, 3000 płazów. Widać, że ludzi to interesuje i też chcą się włączać do pomocy. Fajną rzeczą jest to, że wspierają nas lokalne organizacje, koła gospodyń wiejskich, członkinie koła gospodyń wiejskich, czy członkowie też dołączają do naszej akcji i też o niej mówią, ale bardzo wartościową współpracą jest współpraca z radami rodziców szkół podstawowych w Otrębusach i Żółwinie, gdzie rady rodziców pomagają nam zachęcać właśnie młodzież do uczestnictwa w akcjach. No, nagrodą dla tej młodzieży z klas 7-8 jest to, że otrzymują później od nas zaświadczenia o wolontariacie przy rekrutacji do szkół średnich mogą okazywać. Kolejna rzecz jest taka, że staramy się edukować dzieci od ubiegłego roku. Prowadzamy lekcje w szkołach i przedszkolach w Otrębusach i Żółwinie. W ubiegłym roku ponad 400 dzieci przeszkoliliśmy, czy opowiedzieliśmy im o płazach, ich znaczeniu dla środowiska i jak można pomagać tym zwierzętom.
1: Panie Łukaszu, waszą pracę oczywiście dostrzegły media w Polsce, co szeroko było opisywane, ale nie tylko nasze krajowe media, bo także międzynarodowe media, na przykład Washington Post napisał o waszej akcji. Czy ta sława to jest rzecz, która pomaga w takiej akcji, czy wręcz przeciwnie, przeszkadza?
2: Myślę, że pomaga i też myślę, że sygnalizuje pewien problem, który występuje w Polsce i w różnych miejscach. I że rozpowszechnianie tej wiedzy, informacji o tym, że takie zjawisko występuje, jest wartościowe dla nas wszystkich. Z tego, co widzę, to takie ważne informacyjne akcje prowadzi jeszcze Wrocław i tam jest Towarzystwo Herpetologiczne Natrix, które aktywnie działa, z którym wiele rzeczy konsultowaliśmy na początku naszej akcji i zadawaliśmy im mnóstwo pytań i byli bardzo pomocni dla nas, jeżeli nas słyszą przedstawiciele tego Towarzystwa Herpetologicznego Natrix z Wrocławia, to bardzo im dziękujemy tutaj na antenie.
1: Ja także się przyłączam do tych podziękowań i pozdrawiamy, dziękujemy.
2: Tak. I co ciekawe, byliśmy też na malezyjskim Yahoo. Nie spodziewałem się nigdy, że o naszej akcji ktoś usłyszy w Malezji czy też w Australii, bo też artykuły pojawiły się w Australii.
1: To piękne, prawda? Człowiek robi coś lokalnie, a potem okazuje się, że jest to news, który obiega całą kulę ziemską.
2: Z ciekawych informacji chciałbym powiedzieć Państwu o tym, że 20 kwietnia uczestniczyliśmy w gali powiatowej plebiscytu Perły Mazowsza. To jest taki konkurs dla różnych inicjatyw, które są realizowane na terenie Mazowsza. I na gali powiatowej nasza akcja, którą nazywamy Żabią Odyseją, otrzymała perłę gminy Brwinów.
1: Panie Łukaszu, to trzymam bardzo mocno kciuki za to, żeby Żabia Odyseja trwała i nigdy się nie kończyła i z drugiej strony, żebyście mieli coraz mniej pracy. Czy to jest w ogóle możliwe, żeby była coraz większa populacja płazów w okolicach Otrębusów, a wy, żebyście mieli mniej pracy? Czy może można wprowadzić jakieś rozwiązania systemowe, które by zaczęły pomagać płazom? Bo im będziecie bardziej skuteczni, więcej płazów będzie przystępowało do rozrodu, tym potem będziecie mieli więcej pracy.
2: Tak, to zacznę od jednego ważnego wyjaśnienia, panie redaktorze, że czy poprawnie jest mówić o Otrębus czy Otrębusów. Zrobiliśmy nawet to na ten temat rolkę ostatnio, bo w Gazecie Wyborczej byliśmy przedstawieni jako mieszkańcy Otrębusów i rozgorzała dyskusja u nas lokalnie na ten temat i udało mi się znaleźć w internecie wypowiedź profesora Miotka, który odnosił się do tego, czy stosujemy nazwę Otrębus czy Otrębusów. Stosujemy Otrębus, dlatego że tak przyjęliśmy tutaj lokalnie, więc zachęcam wszystkich do używania tej nazwy.
1: Zanotowałem. Zapisane, dziękuję, więc już zostanie i będzie używane.
2: Dziękuję, ale cieszę się, że pan poruszył to, bo dzięki temu myślę, że słuchacze zwrócą na to uwagę i jak będą do nas się wybierali, a zachęcamy do tego, żeby nam pomagali w akcji, to będą wiedzieli, że jadą do Otrębus. Tak. Jeżeli chodzi natomiast o to, to, co z tą populacją dalej, no to przed dwoma problemami stoimy. Jeden to jest to, że czy to zaangażowanie społeczne i ta mobilizacja, jesteśmy w stanie ją utrzymać w dłuższej perspektywie i przez wiele lat, czy jesteśmy w stanie to robić, tego nie wiem. Będziemy starali się uczestniczyć do końca świata, jeden dzień dłużej w tej akcji jako Stowarzyszenie Mała Wspólnota, ale jest jedno zagrożenie, które mamy przed sobą, to jest to, że zbiorniki wodne, do których przynosimy płazy, są w tych zbiornikach jest coraz mniej wody. I my nie wiemy, czy za rok w ogóle będzie gdzie przenosić te płazy i czy ta populacja nie wyginie. Jeden zbiornik, który w 2024 roku był wypełniony po brzegi, do którego płazy migrują, już w tej chwili nie ma nawet kropelki wody. W drugim jest utrzymywana woda maksymalnie około metra głębokości. Więc jest to przerażające zjawisko i na pewno po tej akcji będziemy chcieli uruchomić nasze wspólne doświadczenia, nasze gminy Brwinów, SGGW i RDOŚ, i żebyśmy wspólnie podjęli jakieś działania, które pozwolą na utrzymanie tej populacji, no bo tak, no tak, żeby ona razem tu z nami współegzystowała.
1: O pomocy płazom opowiadał Państwu Łukasz Franczuk ze Stowarzyszenia Mała Wspólnota z Otrębus. Dziękuję Panie Łukaszu bardzo za rozmowę i dziękuję za Waszą pracę na rzecz ochrony przyrody.
2: Bardzo dziękuję, pozdrawiamy wszystkich.
1: Drodzy Państwo, warto pomagać płazom i je chronić, także w sposób aktywny, i warto także wybrać się do Otrębus, żeby zwiedzić i zobaczyć to wspaniałe miejsce. Audycję dla Państwa prowadził Łukasz Bożycki, zrealizował Radek Wróblewski, a wydała Magdalena Telęga. Do usłyszenia.